0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ranny policjant po interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Podczas wejścia do jednego z mieszkań policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski.
1: Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę. Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
0: W okolicy znaleziono ciało ojca agresora. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Rozpaleniem ognia pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie zakończyły się uroczyste obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ogień będzie płonąć przez kolejne 63 dni. Głosy zabrał m.in. burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
2: Dzisiejsza rocznica przypomina nam o prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Pokój i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze.
3: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę. Ale patrząc na was, tu obecnych, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach i o walce za wolność, godność i niepodległość Polski będzie trwać.
0: W powstaniu zginęło 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa w powiecie biłgorajskim. Odnaleziono brakujący fragment, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy, przynajmniej na razie, wracać na miejsce zdarzenia.
5: Czy można powiedzieć, co to było?
4: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać i w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było i odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
0: Rosja w nocy z środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w województwie lubelskim. Powiat pleszewski w Wielkopolsce liczy straty po gwałtownych burzach, które przeszły przez region. Wichura pozrywała dachy i powaliła drzewa. Najgorzej sytuacja wygląda w gminach Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów. Ze skutkami nawałnicy walczy 140 ratowników z 28 zastępów, mówi starszy brygadier Waldemar Barański.
6: Na tą chwilę odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń, głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Wichura uszkodziła 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rosyjskie służby prowadzą śledztwo po eksplozji przed restauracją w centrum Moskwy. W wybuchu zginęły 3 osoby, co najmniej 21 zostało rannych. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. Miejsce zdarzenia zostało ogrodzone, a śledczy nie informują na razie, kto stoi za atakiem. Zamknięto jedyne otwarte do tej pory przejście graniczne między Łotwą a Białorusią. Oficjalnie Ryga mówi o problemach technicznych, ale wiadomo, że Mińsk nasilił presję migracyjną.
7: Łotewska Straż Graniczna poinformowała, że na przejściu w Paterniakach doszło do awarii systemów informatycznych, która uniemożliwia prowadzenie odpraw granicznych. Służby nie podają, co jest przyczyną problemów. Nie wiadomo też, kiedy przejście będzie mogło wznowić funkcjonowanie. Minister Spraw Wewnętrznych Janis Dąbrawa wcześniej apelował do mieszkańców Łotwy, by zrezygnowali z wszelkich podróży na Białoruś lub do powrotu tych, którzy już tam są. Ostrzegł, że w warunkach prowadzonej przez Mińsk wojny hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów bezpieczne przekraczanie granicy może stać się utrudnione. Janis Dąbrawa poinformował również, że ochronę granicy wesprze Estonia, która skieruje dodatkowych funkcjonariuszy. W tym tygodniu na Łotwę pojechało też 20 strażników granicznych z Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Od początku roku Łotwa udaremniła 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy przez imigrantów. Osoby, którym udaje się przedostać, są zatrzymywane często później przez służby graniczne Litwy, Polski i Estonii.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W pasie od Śląska Małopolski przez ziemię łódzką i świętokrzyską oraz Mazowsze, Lubelszczyznę, Pomazury i Podlasie przechodzą burze. Lokalnie spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę na termometrach od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Jest z nami Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Twórczyni akcji Włącz Historię i Kartka do Bohatera. Tych akcji jest kilka, one się już zdążyły ukorzenić, mam wrażenie. Zdążyły już zapaść nam w pamięć. Możemy odtworzyć chronologię, co było najpierw i jak się te pomysły rozwijały, jak ewoluowały?
4: Wszystko łączy Bohateron. Bohateron Włącz Historię. Zaczął się od Kartki dla Powstańca rzeczywiście 12 lat temu. Z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania dzieciaki w szpitalach wykonały kartki. My te kartki następnie przekazaliśmy. No i to, co następnie się zadziało, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Powstańcy zaczęli szukać nadawców tych kartek. I tak rozpoczął się Bohateron. Ogólnopolska dziś kampania z zakresu edukacji historycznej. To, co się zadziało później, to oczywiście rozrost naszych działań dziś w tych trzech obszarach. Niezmiennie działamy, czyli w obszarze pamięci, edukacji oraz pomocy. W tym obszarze pamięci mamy nagrodę, mieliśmy odznaczenie dumni z powstańców. Dziś, w tym roku, nasz pierwszy projekt wydawniczy, wydaliśmy wspomnienia pani Danuty Dworakowskiej, pseudonim Lena, pianistka między dzieciństwem a dziecinnieniem.
3: Tak, o pani Danucie jeszcze porozmawiamy. Mamy zresztą dla pani niespodziankę, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianych akcji. Powiedziała pani, że kartka to było 12 lat temu, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Miała pani wtedy takie przekonanie, że to są już ostatnie lata, kiedy jeszcze można zadzierzgnąć bezpośredni kontakt z powstańcami, że oni już z powodów oczywistych zaczynają nas opuszczać.
4: Mieliśmy tę świadomość, że to jest ostatni moment, a dziś nam się wydaje, że to było tak niedawno, kiedy zaczynaliśmy. Bohaterów było wśród nas blisko 5000, dziś niespełna 200 osób. Ten zegar jest dla nas nieubłagany oczywiście, ale my cały czas podkreślamy to, że oni są wśród nas i to jest nasz główny cel tych wszystkich działań, pokazać, że bohaterowie są, a my mamy ten przywilej dzisiaj, że możemy ich poznać, porozmawiać i posłuchać ich mądrości na żywo i to jest najcenniejsze, do tego gorąco zachęcam. Powstańcy bardzo chętnie spotykają się, opowiadają, przekazują tę wiedzę dalej, a takie spotkania są nie do zapomnienia.
3: Ma pani wrażenie, że przy okazji też udało się zbudować swego rodzaju most między pokoleniami?
4: Udało się i to bardzo. Tych kartek trafiło do powstańców za naszym pośrednictwem 1 250 000, z czego to trzecia kartka zaadresowana była do konkretnej osoby. To pokazuje skalę zaangażowania, bo mówimy kartka, myślimy coś małego, a to nie była mała rzecz. Trzeba było tę kartkę gdzieś odnaleźć u naszych partnerów, napisać, a jeśli chcieliśmy ją zaadresować do konkretnej osoby, to musieliśmy poznać jej historię, czy tak naprawdę bardzo wiele, a to pokazuje, że ta pamięć jest dla nas ważna i chętnie się angażujemy. Ja na przestrzeni lat to bardzo dostrzegam, że z roku na rok coraz więcej osób mówi, angażuje się, czy bierze udział w lekcjach Bohateron w swojej szkole. Ponad 3 miliony uczniów. Oczywiście to są liczby, ale to, co za tymi liczbami stoi, to prawdziwi ludzie, którzy angażują się, wspierają powstańców, poznają ich, no i będą tym nośnikiem pamięci.
3: No tak, a ja zastanawiam się, jak przebiegają takie spotkania, bo powstańcy, mam wrażenie, to też wynika z wielu wspomnień, żyli w czasach dramatycznie trudnych, musieli podejmować koszmarne decyzje, ale to był jednak

0: świat, myślę, dość prostych opozycji. Te wybory były tragiczne, dramatyczne, ale jednak wartości były dość jasno uszeregowane. A dziś młodzi ludzie często się gubią, bo propozycji dla nich jest aż nadto.
1: My staramy się przekazywać tę wiedzę dalej, pytamy, tworzymy projekty, które mają łączyć młode pokolenie z powstańcami, bo oni powtarzają, byliśmy tacy jak wy, byliśmy młodzi, zakochiwaliśmy się, mieliśmy marzenia. Nastała wojna i to wszystko wywróciła do góry nogami. Oni życzą nam tego, żeby to nas nigdy nie spotkało, ale potrafią nam powiedzieć w bardzo prostych słowach, chociażby to, co mówi pani Halinka Rogozińska, pseudonim Mała, cieszcie się z drobnych rzeczy. Nie czekajcie na te wielkie.
0: To prawda. Bardzo dużo możemy się od powstańców nauczyć. A teraz wspomniana niespodzianka dla pani. Jestem przekonany, że ten głos pani rozpoznaje znakomicie.
2: Dlatego stąd się wzięło 600 stron mojego opisania. Dlatego, że tam jest za dużo rzeczy, żeby pominąć. Za dużo ludzkiego podłości ludzkiej i dobra. Ja mówię rzeczywiście, że to dobro i zło ciągle się biją na pięści, ale naprawdę ciocia Kazia, ukochana moja, taka mądra ciocia, ciągle miałam te ukochane ciocie, świetne, mądre baby. Zawsze mnie tłumaczyła, bo ona dbała o mój rozwój duchowy. Ja się z nią wykłócałam właśnie, dlaczego się nie mówi, kiedy w jakich rodziców miał Pan Bóg. Ja musiałam wiedzieć, czy miał mamusia i tatusia. No więc tak, takie różne rzeczy były, ale bardzo mi w życiu dużo zawdzięczam jej. Powiedziała, że bo ludzie są tak jak cukierki, wiesz, ale takie nadziewane. Bo to, co na wierzchu, bardzo się różni czasem od tego, co jest w środku, ale bywa różnie. I tak, i w tę stronę, i w tę stronę. Więc właśnie to porównanie do tego cukierka. Czasem z takich, że ja bym nie grała z nim w karty na pewno, okazuje się bardzo przyzwoitym człowiekiem, ma dobre odruchy i wręcz przeciwnie. Ale tej dobroci to na tyle zaznałam, że ja nie umiem powiedzieć. Jednak ciocia ma rację, że to nadzionko jest słodkie.
0: Mówiła Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale też po wojnie koncertująca pianistka. Spotkanie z panią Danutą to jest przygoda, prawda?
1: To jest przygoda, spotkanie, znajomość, przywilej, przyjaźni. To jest coś nie do opisania. Kiedy pani Danusia rok temu, niespełna rok temu powiedziała, że spisuje swoje wspomnienia, moją pierwszą myślą było, wydamy książkę. Choć nie mieliśmy o tym bladego pojęcia jako dziewczynki z Wrocławia i dziewczynki tworzące Bohateron. A dziś trzymam tę książkę w ręku i jestem niezwykle dumna. Te 600 stron, jak pani Danusia powiedziała, to jest pierwszy tom, więc to jest pierwszy tom, on się kończy tak mniej więcej w 80 roku i to jest niezwykła podróż w czasie, niezwykle barwnym językiem. My zachowaliśmy oryginalny styl pani Danuty, styl autorki. Ja gorąco zachęcam, żeby tę książkę zamówić. Ona jest dostępna na stronie pianistka.bohateron.pl, a ta książka jest też wyjątkowa dlatego, z tego względu, że jest też swoistą cegiełką. Dochód z tej książki wspiera nasze działania pomocowe na rzecz kolegów i koleżanek pani Danuty i to też jest niezwykle ważne. Ale nawiązując do tych cioć, tam jeszcze w książce pojawia się ciocia Rena, która mówiła, ja się łatwo nie dam. I to mocno też przyświeca i przyświecało, myślę, że przez całe życie pani Danuty, które obfitowało w niesamowite historie. Ja gorąco, gorąco polecam tę książkę. Pani Danusia mówi, że ma dopiero 98 lat, wszystko przed nią, więc kolejny tom i saga, którą mamy zamiar stworzyć, jak dzisiaj rozmawiałyśmy z dziewczynami, to wszystko przed nami rzeczywiście. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na taki cytat, który stał się naszym mottem tej książki. Ja myślę, że dla wielu słuchaczy też będzie bardzo ciekawy i może ktoś weźmie sobie to do serca. Pani Danusia pisze, że między wczoraj a jutro dziś jest takie króciutkie. I my jesteśmy tym dziś. I to dziś musimy ocalać od zapomnienia. I taka nasza rola jest teraz, kolejnych pokoleń, żeby nieść tę pamięć dalej. Ta książka zagości w bibliotekach, w domach, będą ją czytały kolejne pokolenia i będą wracały do wspomnień osób, których powstanie w tym długim życiu było, jak pani Danuta mówi, kroplą. Było kroplą, ale ukształtowało ją po dzień dziś.

0: dzisiejszy. I to jest piękne, że w tym trudnym wydarzeniu, w tym tragicznym wydarzeniu są w stanie odnaleźć coś, co ich kształtowało pozytywnie.
1: Pani wspomniała o cioci. Pani Danuta zresztą też przypominała sobie o swoich ciociach i o naukach, które od nich przejęła. Ale pojawia się w tej historii na pewno też ojciec pani Danuty, skrzypek przedwojennej Filharmonii Warszawskiej. Człowiek sztuki, człowiek zafascynowany poezją, który, kiedy zaczęła się wojna, nie mógł uwierzyć, że nagle jego żydowscy koledzy znikają, że ludzie mogą dopuścić się takich potworności, ale pamiętam jeszcze inną sytuację z mojej rozmowy z panią Danutą, kiedy powiedziała, że u niej w domu właściwie, a przecież rodzice wychowali się w Łodzi, w mieście, w którym w czasie zaborów mówiło się w dużej części po rosyjsku, u niej w domu oczywistością było, że znało się całe passusy z Mickiewicza na przykład. I to nie było narzucone, to nie było za karę, to nie dlatego, że ktoś w szkole kazał, tylko dlatego, że poezja, sztuka dla tych ludzi była namiastką polskości.
0: Tak, i wspomniał pan o ojcu pani Danuty. Też opisane jest to w książce. Pani Danuta opisuje, że kiedy zaczęła się wojna, jej ojciec absolutnie nie mógł uwierzyć, że naród, którego kultura była mu tak bliska, muzyka, muzycy, że oni bombardują jego Warszawę i jego kraj i zabijają jego rodaków. On na początku myślał, że to nie są żadne bombardowania, że tylko zrzucane są jakieś ulotki, informacje, bo nie mógł wierzyć w to, że taki naród, za którym stoją wszyscy wielcy muzycy, których koncertował, utwory mogą dopuścić się czegoś takiego. A rzeczywiście, jeśli chodzi o kulturę, to też w tej książce znajdziemy pewną mądrość, że kultura jest apolityczna, że kultura jest czymś, co nas łączy i że kultura przetrwała upadek niejednego cesarstwa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej książce. Każdy znajdzie kawałek prawdy czy jakiegoś motta. Ja też zachęcam, żeby poznać panią Danutę. Będziemy organizować spotkania autorskie, gdzie można z panią Danutą porozmawiać, spotkać się, otrzymać książkę. To jest coś, co pozostaje z człowiekiem na całe życie. Tak. Rzeczywiście to jest ogromna wartość.
1: Wspomniała pani, że ta książka, o której dziś wspominamy, Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem, to pierwszy tom. Czy sporą część wspomnień zajmuje właśnie wojna i powstanie, czy jednak to, co było wcześniej i później, też jest dość szczegółowo opisane i przybliżone?
0: Myślę, że każdy, kto nabędzie tę książkę i trafi ona w jego ręce, będzie przekonany, że skoro bohateron wydał książkę, to tam jest dużo o powstaniu.
1: Jeśli nie wyłącznie.
0: Nie. Absolutnie nie. To jest jeden rozdział, naprawdę jeden rozdział. I tak jak pani Danuta o tym mówi, to jest kropla. Reszta książki to jej wspaniałe historie związane z muzyką, to jej dzieciństwo na wsi, to dorastanie w domu pod królami. Te niezwykłe historie, pani Danuta przepięknie opisuje tę podróż do Mongolii, koncertowanie w Paryżu. Czasami trudne do uwierzenia historie, pełne czasami żartu, goryczy, ale w całokształcie pozytywne. Przechodzimy tak przez wspaniałą historię.
1: Te historie związane z podróżami po Mongolii to też jest gratka. Trasa koncertowa, zespół między innymi z panią Danutą na pokładzie, pianistką, wieziony na przyczepie po mongolskich stepach, przyczepa ciągnięta przez traktor, a na przyczepie pianino, oczywiście całkowicie rozstrojone. Ale odsyłamy poszczegóły do książki. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie podtytuł to Między dzieciństwem a zdziecinnieniem. To dużo mówi o usposobieniu pani Danuty i o dystansie do siebie. To jest kobieta niezwykle energiczna i bardzo uśmiechnięta. Wczoraj gościliśmy w radiu pana Janusza Maksymowicza, który również, choć mówiliśmy o sprawach trudnych, bardzo często się uśmiechał. Nie mam pani wrażenia, że tych ludzi uśmiech właśnie trzyma, jakaś chęć życia, jakaś umiejętność dostrzegania drobiazgów i małych rzeczy?
0: Tak, to jest cecha wspólna dla nich. Myślę, że widząc śmierć i taką tragedię, którego doświadczyli, doceniają ten uśmiech, doceniają to, co mają i tak jak wspomniałam, cieszą się z tych drobnych rzeczy. Pani Danuta jest zawsze uśmiechnięta. Pani Halinka zawsze jest optymistycznie nastawiona do życia. Mówi, że martwić się będziemy mieli czas, tak? Dzisiaj się powinniśmy cieszyć. I

0: I to są takie drobne rzeczy, ale które na nas naprawdę działają, tylko musimy być bardzo uważni na to, co do nas mówią.
1: Zdarzało się też w tych niektórych życiorysach, że życie płatało figle, bo przecież, możemy chyba to zdradzić, pani Danuta sporo lat spędziła w Niemczech. I wspominała też, że kiedy po raz pierwszy trafiła do tego kraju po wojnie, to dźwięk języka niemieckiego nie wpływał na nią zbyt dobrze.
0: Rzeczywiście i pani Danuta nawiązała do tego, już ma tytuł tego drugiego tomu, Nigdy nie mów nigdy. I on nawiązuje do tego, że tak ją życie pokierowało, że mieszkała właśnie słysząc ten język na co dzień. A wracając jeszcze do tytułu Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, w jednym z wywiadów, które przeprowadzaliśmy na potrzeby oczywiście promocji tej książki, pani Danusia przyznała, że no się wcale nie czuje jeszcze zdziecinniała.
1: Rozumiem, że pani pracuje nad panią Danutą i motywuje ją do pisania drugiej części,
0: nie
1: czy nie trzeba?
0: Nie trzeba. To myślę, że w drugą stronę działa, więc pani Danuta już ma wszystko napisane. Mamy też odrębną taką formę pisemną dotyczącą podróży do Włoch. My teraz zakasamy rękawy, wracamy do Wrocławia, do siedziby Bohateronu i zaczynamy powolutku pracę nad drugim tomem.
1: A my polecamy tymczasem pierwszy, Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem, wspomnienia Danuty Dworakowskiej. Agnieszka Łesiuk-Krajewska, Bohateron, twórczyni akcji Włącz Historię i Kartka dla Bohatera. Dziękuję pani serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A my tymczasem przyjrzymy się kwestii patriotyzmu. Naszym gościem jest Katarzyna Krzywicka z Dunek, połowa duetu socjolożki.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. Porozmawiamy między innymi o tym, jak rozumieją patriotyzm młodzi ludzie, ale chciałbym zacząć nieco ogólniej. Czy to jest tak, że każde kolejne pokolenie jakoś sobie te definicje patriotyzmu tworzy na własny użytek w zależności od okoliczności politycznych, gospodarczych?
3: Widzimy faktycznie różnice pokoleniowe pomiędzy pokoleniem Z, Y, baby boomers czy pokoleniem X. Jest to związane z tym, jakie mamy doświadczenia z naszą Polską i z tym, jak definiujemy samą polskość, bo polskość to są korzenie, to skąd się wywodzimy, jaką mamy historię, jak przeżywamy to, że jesteśmy obywatelami Polski. Natomiast patriotyzm to są właśnie te objawy uznawania naszej polskości i widzimy wyraźne różnice pomiędzy pokoleniami. Są takie obszary, które nas łączą, ale generalnie te definicje są różnorakie w zależności od pokolenia.
1: I w zależności chyba od poglądów, bo mam wrażenie, że dziś na przykład, w zależności od tego, kto po której politycznej stronie barykady stoi, inaczej ten patriotyzm jest definiowany. Czy my się jakoś z tym słowem i z tym pojęciem borykamy?
3: Trochę się borykamy, bo z jednej strony mamy ten patriotyzm, który postrzegamy jako nasze codzienne działania, bo w naszym badaniu, które zrealizowałyśmy wraz z Onetem, zdefiniowałyśmy trzy takie filary patriotyzmu. I pierwszym z nich to jest właśnie patriotyzm na co dzień, taki cichy, praktyczny, obecny w rutynie naszej codziennej, czyli to, co robimy na co dzień, chociażby mówiąc sąsiadowi dzień dobry, czy dbając o nasze lokalne środowisko. Potem jest patriotyzm obywatelski, czyli zaangażowanie w życie publiczne, w życie wspólnotowe i kulturowe, czyli taki, który łączy się z naszą tożsamością, emocjami, jest związany z dziedzictwem. I ten patriotyzm obywatelski oraz kulturowy, w zależności od tego, jaki my mamy kapitał społeczny, czyli z jakiej rodziny się wywodzimy, jak są pielęgnowane te tradycje polskości, to później to może się przekładać na to, w jaki sposób definiujemy patriotyzm. Czy on jest właśnie takim cichym działaniem na co dzień, czy są to takie głośne symbole, odpalanie flar, chyba tak to się nazywa, i troszkę takie zahaczenie o patriotyzm patetyczny, taki,

0: który jest niewidoczny na co dzień, ale w takich momentach jak chociażby 1 sierpnia.
1: Myśli pani, że dzisiejsza alfa, młody człowiek urodzony już w XXI stuleciu, mógłby znaleźć jakiś wspólny mianownik na przykład z byłym uczestnikiem Powstania Warszawskiego? Jeśli chodzi oczywiście o patriotyzm.
0: Oczywiście, że tak, tylko to jest kwestia słuchania tych starszych pokoleń i słuchania tego, w jaki sposób starsze pokolenie podchodziło do obrony ojczyzny, właśnie do polskości, do tych patriotycznych czynów związanych chociażby z sytuacjami zagrożenia, jakimi była II wojna światowa i później właśnie powstanie. Tylko to jest kwestia tego łącznika międzypokoleniowego, czy my ze sobą rozmawiamy i czy starsze pokolenie chce o tym opowiadać, bo pokolenie Powstania Warszawskiego, pokolenie, które żyło w czasach Powstania Warszawskiego, my nazywamy w socjologii cichym pokoleniem, czyli takim pokoleniem, które chciałoby zapomnieć tamte czasy, nie chcę mówić zawsze o tym, co się działo w ich młodości, bo to się wiąże no, z bolesnymi wspomnieniami. Ale jeżeli udaje się z takim, z taką osobą z tamtych czasów porozmawiać o tym, jak ta ich młodość przebiegała i jak wyglądał chociażby udział w Powstaniu Warszawskim, może to powodować, że w tym młodym pokoleniu te patriotyczne aspekty nie umierają.
1: Mam wrażenie, że patriotyzm tego cichego pokolenia był bardzo zero-jedynkowy. On wynikał zapewne po części z potrzeby walki o przetrwanie. Najzupełniej, mówiąc najzupełniej wprost, my dziś często dzielimy włos na czworo dlatego, że mamy ten komfort, dlatego, że żyjemy w miarę zasobnym i w miarę bezpiecznym kraju.
0: Tak, no bardzo łatwo jest oceniać osoby, które brały udział w różnego rodzaju takich dramatycznych, kryzysowych momentach, takich, gdzie liczyło się to, żeby przetrwać. Jest takie powiedzenie, że na tyle nas oceniamy, na ile jesteśmy w stanie coś przeżyć, bo jakby z perspektywy takiego zasobnego społeczeństwa, które żyje w czasach względnego spokoju i pokoju, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, ta ocena przychodzi nam dużo łatwiej. Natomiast nie wiemy, jak sami byśmy się zachowali w sytuacji zagrożenia nas samych, naszej rodziny, naszych najbliższych dzieci i osób z naszego otoczenia.
1: Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono.
0: Dokładnie tak, tak to powinno brzmieć.
1: Czy patriotyzm jest kategorią włączającą, czy bardzo często może też wykluczać?
0: Może wykluczać. Jeżeli rozmawiamy o kwestiach związanych z wartościami, właśnie z kwestiami politycznymi, to jest jeden z elementów, który może powodować, że nasze społeczeństwo się polaryzuje. Że z jednej strony mamy część osób, dla których patriotyzm to są symbole, to jest flaga, to jest takie głośne przeżywanie różnych świąt narodowych, a z drugiej strony osoby, które też kochają Polskę, również wywieszają flagę, ale nie zawsze albo boją się na przykład pójść na jakiś marsz niepodległościowy, bo może się to dla nich wiązać z zagrożeniem. Ale tak naprawdę my jesteśmy wspólnotą. My jako Polacy potrafimy się ze sobą zjednać, ale są to takie momenty trudne, tak jak chociażby kryzysy. Wtedy my nie patrzymy na podziały takie związane z tym, na kogo głosujemy chociażby, ale mobilizujemy się, żeby pomagać osobom potrzebującym.
1: Czyli jak rozumiem, jednoczy nas, łączy nas jakiś czynnik zewnętrzny, jakieś zewnętrzne zagrożenie na przykład.
0: Łączy nas zewnętrzne zagrożenie, ale też łączą nas na przykład sukcesy Polaków za granicą czy sport. Pamiętamy chociażby Mały Szomanie, wtedy wszyscy byliśmy równo kibicującymi Polakami, ale też mamy wspólnoty lokalne i to jest taki objaw patriotyzmu, który jest szczególnie ważny dla tych młodszych pokoleń, dla Zetek.

0: i dla milenialsów, czyli dla pokolenia Y. Zetki to są osoby urodzone po 96 roku, a milenialsi po 79. Ta wspólnota lokalna, czyli dbanie o to, co jest wokół nas, o parking, o trawniki, to także jest wyraz patriotyzmu.
1: Czy to skierowanie się ku pragmatyzmowi

0: brakuje takiej wiedzy, tradycji, przywiązania do historii, w związku z czym ten patriotyzm lokalny zyskuje na znaczeniu. Ale też młodsze pokolenia są bardzo takie czułe na fałszywe gesty. Chociażby, jak, nie wiem, mówimy, jeżeli mówimy o patriotyzmie, też mówimy o dbałości o lokalne środowisko. Młode pokolenia są bardzo czujne na takie pojęcia jak, nie wiem, greenwashing, charity washing, czy wszelkiego rodzaju washingi, które mają pokazać, że za tymi naszymi takimi dużymi gestami na rzecz czegoś, środowiska, pomocy innym, mogą stać jakieś napięcia czy coś, co nie robimy do końca dobrze i pozytywnie.
1: Tuż koło patriotyzmu leży polskość. Czy to dla przedstawicieli pokolenia Alfa jest jakiekolwiek istotne pojęcie? Jak definiują polskość?
0: Jak jest definiowana polskość? Polskość, tutaj również mamy pewne różnice pokoleniowe, bo polskość to jest coś, co jest nam danego na stałe i na co my nie mamy wpływu, bo to wynika z naszego pokolenia, z naszego urodzenia. Natomiast patrząc tak ogólnie, jeszcze nie dzieląc tego na pokolenia, to mamy tutaj takie spojrzenie, że polskość to nie jest tylko przeszłość, ale też to, co budujemy w przyszłości. Uważa tak 88% naszych ankietowanych, niezależnie od pokolenia. Oraz to, że dbanie o Polskę zaczyna się od dbania o miejsce, w którym się mieszka. I na tą polskość składają się znowu różnego rodzaju elementy takie jak tożsamość i kultura, nasze polskie potrawy, rodzinny dom, polskie zabytki czy nasze cechy charakteru, bo z jednej strony mamy te nasze przywary narodowe i te przywary narodowe częściej widzą właśnie osoby z młodszego pokolenia, chociażby takie jak narzekanie. Natomiast inne pozytywne, takie jak gościnność czy pracowitość, to raczej dostrzegają to osoby ze starszych pokoleń.
1: Pytałem o polskość, bo młodzi dorastają dziś w świecie, w którym króluje angielszczyzna i właściwie można skontaktować się w dowolnym momencie z człowiekiem żyjącym w dowolnym zakątku świata, więc mogłoby się wydawać, że tego rodzaju pojęcia zaczynają tracić sens i trochę się rozpływają, ale jednak nie. Bardzo pani dziękuję. Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca, w której porozmawiamy dziś o podwyżce minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok. Pracodawcy i rząd są w tej sprawie zgodni. Związki zawodowe chcą więcej. Można powiedzieć chyba tradycja, bo to przecież nie pierwszy raz taka sytuacja ma miejsce, ale pojawiają się też coraz wyraźniej pewne nowe wątki, jak na przykład zróżnicowanie płacy minimalnej. To wybrzmiało moim zdaniem na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego bardzo wyraźniej niż kiedyś. Witam zatem moich gości, a są nimi wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, pan Bartłomiej Mickiewicz. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Oraz wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pan Jakub Binkowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witam również pana, panowie. Przed nami oczywiście podwyżka płacy minimalnej na rok 2027, a w zasadzie jeszcze ciągle dyskusja nad jej ostateczną wysokością. Rząd zaproponował, aby wynosiła 4950 zł brutto miesięcznie i to oznacza podwyżkę o 3%, o 144 zł. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 32 zł i 30 groszy. Pracodawcy przychylają się do propozycji rządu, choć w Radzie Dialogu Społecznego padały też opinie i chciałabym również o nich powiedzieć, że i tej kwocie będzie trudno sprostać części przedsiębiorców, firmom przede wszystkim mniejszym i że w ogóle może to za dużo. Mówicie państwo, i tu już od razu do pracodawców kieruję, do pana Jakuba Binkowskiego, to pytanie, bo mówicie, że koszty są wysokie, że się szara strefa zwiększy i tak dalej. To w zasadzie też jest trochę taka powtórka z rozrywki. Słyszeliśmy to wszyscy, jak tu jesteśmy w trójkę, wielokrotnie.
5: Czy mówicie, jak mówicie, moim zdaniem

0: Trochę dyskusja wokół płacy minimalnej w Polsce ma charakter jałowy, to coroczna. To znaczy, myślę, że my co roku tak debatujemy. Jedni proponują 50 zł więcej, drudzy 50 zł mniej. Jedni twierdzą, że bez tych 50 zł więcej po prostu ludzie będą głodować. Drudzy mówią, że, z tymi 50 zł dodatkowymi firmy będą upadać. Myślę, że to wszystko są już argumenty nieco wyświechtane. Z mojego punktu widzenia to, co się liczy, to trend i jakaś kumulacja tych podwyżek w czasie. Bo jeśli spojrzymy sobie na sytuację sprzed 5 lat, w 2021 roku pensja minimalna to było 2800 zł brutto. Dzisiaj to jest
1: 4000. Przyznam, że ja pamiętam 840 i na pewno nie było to w mojej młodości.
0: Tak, tak natomiast no, weźmy sobie ten okres taki pięcioletni. Tak? To jest 5 lat wstecz, każdy jest w stanie mniej więcej wrócić pamięcią do tego czasu, więc dzisiaj jest to 4800 zł brutto. Wzrost o 2000 zł w ciągu 5 lat. W ciągu 5 lat, w trakcie których rosły też ceny energii, w trakcie których rosły ceny różnego rodzaju produktów, surowców, nawet usług typu jakiś tam odbiór śmieci, wywóz śmieci i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym patrzmy na to w cyklach, bo to, czy w tym roku będzie, tak jak mówię, trochę więcej, trochę mniej, to oczywiście nigdy na Radzie Dialogu Społecznego nie wybrzmiewa, bo każdy musi, że tak powiem, wręcz rytualnie zaznaczyć swoje stanowisko. Natomiast w praktyce to, co ma moim zdaniem znaczenie, to jak szybko rośnie ten wskaźnik w ujęciach kilkuletnich, czyli jak wysokie są te skumulowane podwyżki. I w tej pięciolatce, którą mamy obecnie, te podwyżki były bardzo wysokie.
1: Tak, no czyli jakby miał pan to ocenić, to by pan powiedział, że za wysokie. Ten wskaźnik jest za wysoki. Tak?
0: W ciągu tych 5 ostatnich lat, moim zdaniem, tempo tych podwyżek było za wysokie. Jeśli w ciągu 5 lat, tak jak mówię, przy rosnących innych kosztach przeskakujemy z poziomu 2800 na poziom 4800, no to jest bardzo szybko. I ja tutaj w tym sensie, jeśli pozycja związków zawodowych jest taka, że to jest za mało, za wolno i źle, to ja tej pozycji, szczerze powiedziawszy, nie rozumiem do końca, no bo inne wskaźniki w takim tempie rosnąć nie zwykły. Dlatego, tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta dyskusja coroczna, ta propozycja rządowa jest racjonalna i moim zdaniem ona stanowi wyraz pewnego kompromisu. Też wiąże pod uwagę te dynamiczne podwyżki z lat poprzednich. Natomiast to, co się liczy, to jak w ciągu kilku konsekwentnych cykli tych podwyżkowych kształtuje się wskaźnik. No i ten wskaźnik tam dzisiaj się kształtuje na poziomie o 2000 zł wyższym niż 5 lat temu, a to jest kwota brutto, nie liczymy tutaj całkowitego kosztu pracodawcy, który też ma znaczenie. I z tego punktu widzenia dla tych najmniejszych działalności w Polsce powiatowej rzeczywiście płaca minimalna staje się problemem, jeśli porównają sytuację sprzed 5 lat i sytuację dzisiaj.
1: No właśnie, no dobrze. No to teraz już oddajemy głos przedstawicielowi związków zawodowych, bo państwo z kolei wskazują, ja to powtarzam też odnośnie do tego, co było powiedziane na posiedzeniu plenarnym również Rady Dialogu, co było w zespole do spraw budżetu i wynagrodzeń. Mówicie państwo, że powinno być to więcej niż to zaproponowana przez rząd kwota, bo też mówicie wprost o kwocie 5200 zł brutto oczywiście. Pytanie, dlaczego, na czym opieracie państwo to wyliczenie, że akurat tyle tutaj. Też poproszę o związkowe argumenty. Pan Bartłomiej Mickiewicz.
2: Mówimy, że powinno być wyżej ze względów bardzo wielu, a podstawowym względem, o którym mówimy, to jest to, że tak jak mój przedmówca powiedział, ta płaca minimalna w poprzednich latach oczywiście, że rosła i nie negujemy tego, że płaca minimalna rosła. No, jak rozumiem, pracodawcy też nie negują wzrostu jako takiego, tylko ewentualnie tempo tego wzrostu, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak w ostatnich latach rosną ceny i to nie tylko mierzone takim zwykłym wskaźnikiem inflacji, która w ostatnich latach spadła, ale jeszcze troszeczkę wcześniej była na poziomie naprawdę bardzo, bardzo dużym. To jest jeden argument, dlaczego ta płaca minimalna, ten trend wzrostowy powinien zostać utrzymany i ta płaca minimalna powinna być wyższa. I na pewno wyższa niż wskaźnik inflacji. Kolejnym argumentem to jest to, że ogólny wzrost cen jest ogromny. Ceny usług praktycznie wszelkich, ceny produktów praktycznie wszystkich rosną. No naszym zdaniem rosną ze względu na gigantyczne koszty energii, ze względu na politykę klimatyczną.

0: klimatycznego, jaka jest prowadzona w Unii Europejskiej i w Polsce. Za tą politykę klimatyczną każdy obywatel płaci. I to naprawdę ogromne pieniądze, nie tylko w podatkach, nie tylko w dodatkowych opłatach, ale również po prostu w zwyczajnych cenach produktów i cenach usług. I w związku z tym ta płaca minimalna, powiedziałbym tak, nie możemy doprowadzić do tego, moim zdaniem, żeby wrócić do czasów tych, o których pani redaktor wspomniała, czyli płacy minimalnej na poziomie tych przysłowiowych 800 zł, która tak naprawdę nie była wysokością taką, która pozwoliłaby w ogóle na jakąkolwiek egzystencję dla obywatela.
1: No tak, wtedy mówiliśmy o prekariacie, takie sytuacje miały miejsce wtedy, cała dyskusja się na ten temat toczyła, tak? Czy to wystarczy?
0: Więc z tej sytuacji już wyszliśmy, ale to teraz jest pytanie, czy powinniśmy, nie podnosząc płacy minimalnej albo podnosząc tą płacę minimalną właśnie o jakieś minimalne wartości, wracać do tych czasów, które chyba wszyscy uznaliśmy za niewłaściwe i tą płacę minimalną za zbyt niską. I jeżeli ten trend nie będzie się utrzymywał, wzrostu płacy minimalnej w kontekście wzrostu inflacji, w kontekście wzrostu kosztów życia, w kontekście wzrostu cen usług i produktów, to będziemy po prostu wracać do tych czasów, które uznaliśmy za niewłaściwe. Stąd taka nasza decyzja i stąd taka nasza propozycja i argumentacja taka, że ten trend wzrostu płacy minimalnej musi się utrzymać. Przypominam jeszcze jedną rzecz, bo tutaj akurat mamy do czynienia z implementacją dyrektywy, która mówi, przypominam, że płaca minimalna powinna być na poziomie 60% mediany albo 50% przeciętnego wynagrodzenia i my w okolicach tych wartości by się obracamy, więc te wzrosty płacy minimalnej w poprzednich latach nie były spowodowane jakimś tam chceniem strony związkowej czy tam chceniem strony rządowej, tylko to jest wprost zapisane w dyrektywie Unii Europejskiej, co do której, no w zależności od wyliczeń, ale jeszcze tych poziomów dyrektywowych nie osiągnęliśmy, więc jeszcze coś tutaj mamy do zrobienia. To
1: jasne,
0: jest kolejny argument.
1: Jasne, ale ja tylko mam jeszcze takie pytanie, żeby pan to powiedział, żeby to wybrzmiało. Czy wszystkie centrale związkowe opowiadają się za tym 5200? Jest zgoda wśród państwa, albo przynajmniej za wyższą?
0: Absolutnie jest zgoda i to jest zgoda nie za wyższą, tylko jest zgoda właśnie za tym 5200, to jest zgoda wszystkich central związkowych. No strona związkowa, myślę, że w tym zakresie pomimo wielu różnic pomiędzy centralami związkowymi, w tym przypadku jest w stanie dojść do porozumienia i w tym przypadku zgadzamy się wspólnie co do tego trendu i co do wysokości.
1: No dobrze, to już wiemy. Powiedział pan na pewno rzecz słuszną taką, że powiedzmy więcej za wszystko płacimy, na przykład za prąd bardzo to czujemy, za energię elektryczną płacimy więcej, ale są pewne cyfry, których tutaj, bo pan powiedział też o drugiej rzeczy, o inflacji. No i tej matematyki chyba nie da się oszukać, chyba że któryś z panów mija się z prawdą. Ale mianowicie, dlaczego ja o tym mówię? Bo pan powiedział, że, mówię tutaj o panu Mickiewiczu, pan powiedział o tym, że to jakby za inflacją podwyżka płacy minimalnej powinna podążać i że w ostatnim czasie mieliśmy tą inflację wysoko, ja bym dodała skumulowaną, bo tu myślę, że to warto o tym powiedzieć. Właśnie już oddaję pan głos, tak. Dlatego, że jeżeli przez te 4-5 lat, niech będzie, skumulowana inflacja, mówimy, wyniosła 40%, a pan Jakub Binkowski wcześniej powiedział, że z 2800 doszliśmy do 4800, no to jest więcej niż 40%. No jednak to jest więcej, jeżeli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, niż 40%. Co pan na to? No tak jak mówię, ta matematyka jest nieubłagana, pan Jakub Binkowski.
2: Matematyka jest nieubłagana. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, pan mówi o inflacji i oczywiście kilka lat temu mieliśmy problem z ponadstandardową stopą inflacji. To był problem nie tylko Polski zresztą. Dzisiaj inflacja mieści się w celu inflacyjnym NBP.
1: Ale ja z tym się nie zgodzę. Przepraszam, ale tutaj to się z tym nie zgodzę. Ale wie pan dlaczego?
2: To jest
1: absolutnie nie kwestionuję, że ta inflacja jest 2,5. Tylko jeśli ceny wzrosły w ciągu 5 lat o 40%, to nie spadły już i pan to przyznać musi.
2: Nie, no nie spadły. Natomiast no inflację mamy dzisiaj w celu inflacyjnym NBP i inflację mamy relatywnie niską. W związku z tym inflacja obecna nie stanowi powodu czy argumentu za tym, żeby w ponadstandardowy sposób podnosić płacę minimalną. Bo już nie mamy do czynienia z nadzwyczajnie wysoką inflacją, przeciwnie, mamy inflację relatywnie niską, mieszczącą się w celu. To po pierwsze. Po drugie, tempo wzrostu płacy minimalnej w ciągu ostatnich 5 lat było istotnie wyższe niż skumulowana inflacja, o której powiedziała pani redaktor, co doprowadziło do sytuacji, w której

0: mamy w relacji do średniego wynagrodzenia. Ta relacja między minimalnym wynagrodzeniem a średnim wynagrodzeniem jest w Polsce najwyższa w regionie i w ogóle jedną z wyższych w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tempo wzrostu płacy minimalnej w ciągu ostatnich lat, to jesteśmy w zasadzie tutaj liderem w absolutnej czołówce. Oczywiście wszyscy mierzymy się z wyzwaniami takimi jak koszty ponoszone w związku z transformacją energetyczną, ale ja też chciałbym tutaj zaznaczyć, że ten koszt taki najbardziej osławiony i medialny, czyli koszt uprawnień do emisji CO2, to są pieniądze, które ostatecznie wpływają do budżetu państwa. One nie uciekają nam, one w większości wpływają do budżetu państwa. A jeśli spojrzymy sobie na ceny usług i produktów, a zwłaszcza usług, o których powiedział pan wiceprzewodniczący, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że duży udział w cenie usługi ma koszt pracy związanej z wykonaniem tej usługi. Więc argumentowanie, że wzrosła cena usługi, w związku z tym musimy podnieść płacę minimalną, co spowoduje wzrost kosztów pracy w ramach świadczenia tej usługi, co znowu spowoduje wzrost kosztu tej usługi, jest to argumentacja taka, powiedziałbym, samozapętlająca się.
1: No to trochę zawsze tak będzie, jak dyskutujemy o płacy, tak. Bo ktoś właśnie płacę, ktoś inny podniesie w związku z tym swoje koszty.
0: Tak, natomiast skala ma znaczenie. Skala ma znaczenie i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo jeśli podnosimy płacę minimalną, i z tym chyba nie ma tutaj jakiegoś istotnego sporu. No, wydaje mi się, że też to ta sytuacja, w której pracodawcy generalnie zgadzają się z tym stanowiskiem rządu, żeby jeśli chodzi o skalę tej podwyżki, pokazuje, że nie ma sprzeciwu wobec jako takiej podwyżki płacy minimalnej. Skala jest istotna.
1: No dobrze, no to teraz ja bym chciała nawiązać już do kwestii, która nam się pojawia na tym tle i tak jak powiedziałam, ona wybrzmiała bardzo mocno i myślę, że musimy o tym powiedzieć, ponieważ na posiedzeniu plenarnym pracodawcy wrócili do wątku regionalizacji płacy minimalnej. Ja mówię, że wrócili, bo to już było, ale teraz chyba trzy wręcz organizacje pracodawców odnotowałam, które wprost się za tym opowiedziały, reszta nie zaprotestowała, więc to na pewno jest więcej. Kiedyś była jedna, dlatego zaprosiłam pana Jakuba Winkowskiego zresztą, bo państwo w tym jakby przodowali teraz też, ale teraz również BCC się za tym opowiedziało, również pracodawcy RP się za tym opowiedzieli, więc jakby jest coraz więcej tutaj tych grup, w jakimś stopniu ZRP też się za tym odpowiedziało, Związek Rzemiosła. Było to dotychczas dyskusyjne. No to muszę zapytać o ten wątek pana Bartłomieja Mickiewicza. Co pan na to? Co wy na to jako związki zawodowe?
2: Po pierwsze, to chciałbym jeszcze się odnieść do poprzedniej wypowiedzi, bo jeżeli rozmawiamy o kosztach emisji CO2 i o tym zwrocie, to chciałbym tylko w jednym słowie zwrócić uwagę na to, że i absolutnie jest to wyliczone i my jako związek mamy to wyliczone, że te pieniądze, które do Polski wracają jako środki z tych, no w sumie w gruncie rzeczy mówimy tutaj o ETS-ie, to są środki absolutnie niewspółmierne do kosztów, które polska gospodarka ponosi. I to jest absolutnie zdecydowanie na 100% potwierdzone i to są absolutnie nieadekwatne środki.
1: Więc no dobrze, ale tym, to...
2: Że te środki wracają i są...
1: Okej,
0: ściśle pieniądze z emisji.
1: Nie, panowie, nie rozmawiamy o emisji dzisiaj. Rozmawialiśmy kiedyś o emisji. Dzisiaj rozmawiamy o płacy minimalnej, która myślę bardzo ludzi interesuje.
2: Zwracam uwagę. I jeżeli chodzi o płacę minimalną, To ja powiem tak. Regionalizacja. Z jakiegoś powodu, pani redaktor, z jakiegoś powodu organizacje pracodawców ten temat podnoszą. Nie spodziewam się, żeby organizacje pracodawców podnosiły ten temat z powodu takiego, aby zmniejszyć swoje przychody albo na przykład zwiększyć swoje koszty. Naszym zdaniem regionalizacja płacy minimalnej spowoduje to, już mówiąc wprost, jeżeli w tym kontekście rozmawiamy, że firmy, które mają taką możliwość, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że dotknie to, ten problem dotknie najbardziej właśnie te małe i mikroprzedsiębiorstwa, o których tak dużo organizacje pracodawców mówią, dlatego te przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość przeniesienia swojej działalności, zrestrukturyzowania swojej działalności w kontekście takim, aby przenieść swoje zatrudnienie albo przenieść swoją siedzibę w miejsce, gdzie ta płaca minimalna będzie niższa, to tak zrobią.
1: No właśnie, bo ja tutaj chciałam coś dodać.
2: A te firmy, których na to stać nie będzie, tego po prostu nie zrobią i będzie to ogromny kłopot konkurencyjny. I myślę, że ten kierunek został objęty. No my się z tym kierunkiem

0: zgodzić niestety, niestety nie możemy i na pewno się jako związek zawodowy, przynajmniej Solidarność, nie zgodzimy z takim rozwiązaniem, które po prostu nic nie zmieni dla pracowników, dla rynku pracy.
1: Dobrze, to stanowisko też jest niezmienne. Chciałabym jednak jeszcze do czegoś nawiązać, bo tam swego czasu, kiedy była o tym dyskusja, to była mowa też o tym, że właśnie firmy mogą niekoniecznie prowadzić w tym miejscu rzeczywistą działalność, w którym zarejestrują swoją siedzibę po to, żeby w ten sposób przeoszczędzić. Pamiętam, mówił o tym obecny zresztą wicepremier. Więc taka sytuacja miała miejsce, jakby negatywnie to, do tego podchodząc. No dobrze, ale zanim oddam panu Jakubowi jeszcze, który na pewno nam to uargumentuje, głos, to jeszcze, panie Bartłomieju, ale sytuacja jest też taka, no przyzna pan, że jeżeli otrzymuje te 5000 zł już dla pewnego zaokrąglenia, pracownik w Warszawie, Krakowie, Pcimiu i Supraślu, tak sobie cztery miejscowości wymyśliłam, to podstawowe koszty życia w tych miejscowościach dla nich są inne. Ja już teraz tylko z punktu widzenia tego socjalnego patrzę na to, no bo tak, samochód kosztuje tyle samo, wiadomo, prawda, i w jednym i w drugim miejscu, ta lokomotywa brana czasem, prawda, do inflacji też. No ale na przykład chleb, telewizor, warzywa. No one tyle samo nie kupują, to są, tyle samo nie kosztują, to są produkty, które kupujemy codziennie. Tak patrząc naprawdę czysto po ludzku. Nawet czynsze w tych miejscowościach nie są takie same, za takie same mieszkania. W tych mniejszych są niższe, tak? I nie mówimy tutaj o kosztach energii, opłatach, tylko o samych czynszach za mieszkania. No jak pan na to odpowie? Bo takie są też argumenty przeciw.
0: Absolutnie z panią redaktor w 100% w tym zakresie się zgadzam. Tylko pytanie jest inne, to ja stawiam inne pytanie. Czy te rozwiązania, które są proponowane, kontekst regionalizacji, proszę się zastanowić, czy te rozwiązania spowodują to, że płaca minimalna w miastach, takich jak Warszawa, w dużych miastach zostanie podniesiona i będzie to z korzyścią dla pracowników, czy wręcz przeciwnie, będzie odpływ firm i odpływ rynku pracy do miejscowości mniejszych, gdzie płaca minimalna będzie zmniejszona, bo spodziewam się, że taki będzie trend, co jeszcze bardziej dotknie pracowników, na przykład no, w tej przysłowiowej Warszawie, w której też mieszkam i w której też ponoszę koszty, bo koszty żywienia, koszty żywności, koszty transportu i tak dalej, one są relatywnie, może troszkę wyższe, ale porównywalne, ale mówimy o koszcie po prostu mieszkań, pani redaktor. Koszt mieszkania w Warszawie jest gigantycznie
1: no
0: większy.
1: Tak, ale to kupujemy.
0: Ale kredyty płacimy przez kilkadziesiąt lat, pani redaktor. No, mnie nie stać było mieszkanie kupione za gotówkę, więc ja przez kilkadziesiąt lat płacę kredyt i koszt tego kredytu jest
1: ogromny. To argument za wyższą płacą. To jest argument za wyższą płacą.
0: No więc właśnie to jest argument za wyższą płacą. A rozwiązanie regionalizacyjne uważam, że tego, o czym pani mówi, z czym się zgadzam, po prostu nie zniweluje. Tutaj pomysł jest zupełnie inny. Pomysł nie jest taki, moim zdaniem, aby ten rynek pracy w dużych miastach zwiększyć, bo biorąc pod uwagę zwykłe, normalne procesy ekonomiczne, ten rynek pracy będzie z dużych miast odchodził do miejscowości.
1: No dobrze, dobrze. To już teraz do pana Jakuba. Dobrze, to teraz do pana Jakuba Binkowskiego. Może to dobrze, bo wtedy zostanie zlikwidowana Polska B. To oczywiście upraszczam, no bo tam zlikwidowana, ale bo tam odpłyną jakieś inwestycje, jakieś firmy do miejsca pracy. Nie wiem, panowie tak to argumentujecie, czy jakoś inaczej?
2: Znaczy króciutko w kilku punktach. Po pierwsze, jeśli chodzi o miasta typu Warszawa, to nie mam poczucia, żeby poziom płacy minimalnej był w nich palącym i istotnym problemem. No, oczywiście dotyczy to jakiejś wąskiej...
1: A to bym powiedziała, że pan się trochę myli, bo coraz więcej...
2: Dobrze?
1: Już pan powie, tylko że tutaj coraz więcej osób też już się do niej zbliża, więc
2: bo mediana zarobków w Warszawie to jest 9,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie.
1: Z politykami.
2: W związku z tym...
0: I z prezesami firm.
2: W związku z tym... No, to znaczy, że połowa osób pracujących w Warszawie zarabia więcej niż 9,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, połowa zarabia mniej, natomiast tak czy inaczej ten wskaźnik osób zarabiających płacę minimalną jest dużo niższy niż w pozostałych częściach kraju. Więc sytuacje na rynkach pracy takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Poznań, no to powiem szczerze, że w kontekście tego problemu bym się jakoś szczególnie i ponadstandardowo nie martwił. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o przenoszenie działalności, no to nie sądzę, żeby ktoś przerzucał supermarket z dużego miasta do mniejszej miejscowości, bo tam będzie mógł zapłacić pracownikowi 500 zł miesięcznie mniej, ani też, żeby przerzucał fabrykę, której postawienie kosztuje miliony złotych, z jednej miejscowości do drugiej miejscowości
1: no
2: z tego samego
1: raczej
2: powodu.
1: Małe to się, firmy.
2: To się nie zadzieje. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się na przykład otworzyć mały sklepik, nie w Warszawie, tylko w jakiejś podwarszawskiej miejscowości,

0: miejscowości, albo mały zakład rzemieślniczy, nie w Krakowie, tylko gdzieś pod Krakowem, albo małą kawiarnię, nie w Gdańsku, tylko gdzieś pod Gdańskiem, to ja powiedziałbym, że z punktu widzenia takiego zrównoważonego rozwoju całego kraju, to będzie z korzyścią tak na dobrą
1: sprawę.
0: Ale ja
1: mam wątpliwość, żeby pan to wyjaśnił. Czy pan myśli, że zróżnicowanie płacy minimalnej będzie takie, że będzie różna ta płaca minimalna, czy też powinna być, bo to między Warszawą i podwarszawską miejscowością Krakowem a podkrakowską, czy jednak to myślenie jest inne? Warszawa i jej okolice to jest jedno, a to mówimy o lubelskim, o podkarpackim, o takich, o świętokrzyskim, to jest, że tam będzie inna.
0: To jest już jakiś poziom detalu, tak? No, o tym można dyskutować oczywiście, natomiast rzeczywistość, no powiedzmy sobie w ten sposób, prowadzenie lokalu usługowego typu kawiarnia na przykład w miejscowości oddalonej od Warszawy 80 kilometrów i w której mieszka 40 tysięcy ludzi, którzy chcieliby pójść sobie czasem na kawę na miasto, to jest coś zupełnie innego niż prowadzenie kawiarni w dowolnej dzielnicy w Warszawie i z uwagi na liczbę potencjalnych klientów, z uwagi oczywiście też na koszty, ale z uwagi też na poziom zamożności tych klientów. Także to są dwie zupełnie różne, nieprzystające do siebie okoliczności. Wziąwszy to pod uwagę, tak jak powiedziałem, jeśli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że taka regionalizacja, jakieś zróżnicowanie płacy minimalnej w zależności być może właśnie od przeciętnego czy od mediany wynagrodzenia w danym, nie wiem, województwie, powiecie, no to jest to, o co pani redaktor pyta, ale to jest już kwestia pewnie do ustalenia w którymś z kolejnych etapów. Jeśli rezultatem takiej zmiany miałoby być to, że mielibyśmy więcej przedsiębiorczości w mniejszych miasteczkach w Polsce, gdzie teraz w sumie mamy rynek wokół rynku, telefonię komórkową, bank i kebab, jak dobrze pójdzie, to jeśli mielibyśmy doprowadzić do tego, że tam powstanie kawiarnia, sklepik i jeszcze jakiś mały zakład rzemieślniczy, to moim zdaniem to będzie z korzyścią.
1: No dobrze, panowie, to powiem tak. Jeszcze nie dotknęliśmy jednego tematu, którym to tematem, myślę, w tej sytuacji jest też bardzo istotne. Jest kwestia spłaszczenia wynagrodzeń, kwestii pewnych relacji w firmie w związku z tym, kwestii różnic pomiędzy doświadczonym i niedoświadczonym pracownikiem i tak dalej, różne socjalne takie pracownicze sprawy, które są bardzo istotne. Dzisiaj już do nich nie możemy wrócić ze względu na czas naszej audycji, który jest ograniczony, ale myślę, że wrócimy do tego tematu we wrześniu, kiedy będziemy mieć więcej jeszcze danych na ten temat, jaka ostatecznie ta płaca minimalna miałaby być. Jeszcze pewnie Rada Dialogu do niej może wróci właśnie w tym wrześniu i wtedy na pewno my również do rozmowy wrócimy. Dzisiaj panom serdecznie dziękuję. Wiceprzewodniczący Solidarności Bartłomiej Mickiewicz i wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Do widzenia. Kolejna audycja Kapitał i Praca za tydzień. Już zapraszam. Dziękuję.
3: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przed pomnikiem Gloria Victis powstańcy, przedstawiciele władz i mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterom walk o Warszawę. Minęła 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Uroczystość na wojskowych powązkach, jak w całej Warszawie, rozpoczęły syreny alarmowe.
2: Zebraliśmy się tu, aby złożyć hołd poległym. Przywołać ich pamięć, pochylmy się nad ich grobami w ciszy, w zadumie. Przekażmy pamięć o tamtych bohaterskich dniach i ludziach tym, którzy przyjdą po nas.
1: Po modlitwie w intencji walczących i poległych, powstańcy, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu, złożyli

0: złożyli kwiaty przed pomnikiem Gloria Victis, a tysiące osób w ten sposób ze wzruszeniem dekoruje cały dzień powstańcze mogiły.
1: Ogromne wzruszenie, wdzięczność. Jest to bardzo poruszające.
2: Tak naprawdę, no właśnie, to byli ludzie w naszym wieku albo trochę młodsi od nas. No naprawdę to było tragiczne.
0: W walkach, które trwały 63 dni, poległo około 18 tysięcy powstańców. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Powstanie warszawskie uczcili też mieszkańcy Łodzi. Barbara Mazurkiewicz, pseudonim Muszka, ma teraz 102 lata, ale wcześniej działała w Warszawie jako łączniczka Armii Krajowej. Uniknęła śmierci, bo wyjechała z Warszawy zajmować się chorą matką. Nie mogła już wrócić do swojego oddziału w stolicy, ale dziś cieszy się każdą chwilą.
4: Jakby mnie drugie życie wstąpiło, chociaż już mam te 102 lata, ale ciągle mi się zdaje, że ja jestem jeszcze w tamtych czasach.
5: Tutaj mamy dużo młodych ludzi dookoła. Co by pani im chciała powiedzieć?
4: Przede wszystkim uczyć się, chodzić do szkoły, pragnąć tej nauki, żeby ta Polska powstawała od dołu do góry i żeby była mężna, bogata, a my przy niej też będziemy bogaci.
3: W Łodzi spoczywa około 300 powstańców warszawskich. Po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie widać nasilenie pewnych narracji w sieci. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rakieta spadła w czwartek nad ranem. Od razu po tym było widać większą aktywność pewnego rodzaju wpisów, mówiła wiceminister.
6: Chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji, pojawiają się dwa ślady. Próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. Drugie wprowadzanie w błąd dotyczy oczywiście podważania działań rządu.
3: Wiceminister zachęcała, aby szukać informacji w sprawdzonych oficjalnych źródłach. Zmiany w przychodniach. Pacjenci ze skierowaniem od wczoraj łatwiej mogą zapisać się do niektórych lekarzy specjalistów. Karolina Tonder z Ministerstwa Zdrowia mówi, że centralna e-rejestracja została rozszerzona o 8 kolejnych specjalności.
7: To będą specjalizacje znane pacjentom, między innymi endokrynologia, nefrologia, hepatologia, ale też choroby naczyń czy neonatologia, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy 1 sierpnia pojawią się w systemie.
3: Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podkreśla, że e-rejestracja do końca przyszłego roku obejmie 39 specjalizacji.
8: To jest możliwość umawiania się nie tylko do kardiologa, tylko kolejne przychodnie. Przyspieszymy i do końca przyszłego roku włączymy wszystkie zakresy poradnia. Każdy z nas będzie mógł sobie włączyć czy w komputerze, czy telefonem, czy też no, oczywiście w placówce, czy też voicebotem. Będziemy już za chwilę umawiali się do wszystkich świadczeniodawców.
3: Centralna rejestracja umożliwia też zmianę lub odwołanie wizyty oraz wysyła przypomnienia SMS lub mailowo. 13 osób zginęło w katastrofie niewielkiego samolotu turystycznego, do której doszło w południowym Peru. Jak poinformowały lokalne władze, na pokładzie znajdowało się 11 zagranicznych turystów i dwóch członków załogi. Maszyna wykonywała lot widokowy. Po uderzeniu w ziemię samolot stanął w ogniu. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Kilkadziesiąt kolejnych wstrząsów po ostatnim najsilniejszym od 40 lat trzęsieniu ziemi koło Neapolu. W południowych Włoszech utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. Najsilniejszy z ponownych wstrząsów o magnitudzie 3,8 wystąpił wczoraj rano. Służby sprawdzają stan budynków. 21 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
3: W nocy burze od pasa w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię łódzką, świętokrzyską, Mazowsze, Lubelszczyznę, po Mazury i Podlasie. Lokalnie spadnie od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W dzień trochę chłodniej, od 20 stopni nad morzem przez 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie.
10: Radio 24.
11: Słowem wszystko.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, wiceministra. No właśnie, od razu zapytam, czy pani feminatywy, pani minister?
2: Wiceminister, wiceministra, jak naprawdę kto życzy. Ważne, że obrony narodowej, ważne, że wiem, co mam robić.
1: Dziękuję bardzo, że zechciała się pani z nami spotkać i porozmawiać o kwestiach tych bieżących na początek chciałabym. Czy wszystko pani zdaniem w czwartek przebiegło zgodnie z procedurami? I myślę tutaj o Lubelszczyźnie, myślę o elementach, fragmencie rakiety, która spadła 30 km od Lublina, 2 km od zabudowań.
2: Wszystkie procedury w czwartek zadziałały. Zresztą opisywał to bardzo dokładnie pan generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Po pierwsze odnotowano wzmożoną aktywność po armii rosyjskiej, sił rosyjskich przy granicy polsko-ukraińskiej. Pierwszy incydent po godzinie 3 w nocy, kiedy zostało namierzone siłami sojuszników i naszymi, że jeden z obiektów zbliża się do granicy polskiej. Potem okazało się, że zmienia trajektorię lotu, ale po chwili już ten incydent, którego efekty wszyscy widzieliśmy, czyli obiekt wlatuje na teren Polski, poderwane myśliwce i za chwilę też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł i również ta współpraca i myślę, że o tym też warto mówić, kwestia powiadamiania przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli kwestia informacji ludności o tym, co się dzieje. No i oczywiście współpraca sojusznicza, czyli wszystko to w powietrzu, co być powinno, zostało uruchomione.
1: Czy panią nie niepokoiły w infosferze informacje na ten temat? Bo to, co przekazuje strona rządowa, to jedno, to, co przekazują eksperci, to jest drugie. To, co my jako społeczność myślimy, to jest też oczywiście trzecia kwestia, ale jest jeszcze tak właśnie infosfera. Ja wiem, że pani też przeczytała na szybko raporty NASK-u na ten temat. No w internecie źle się dzieje, jeżeli czytamy informacje o tym wydarzeniu z czwartku.
2: Musimy wszyscy zdawać sobie z tego sprawę, że chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni, ona trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natomiast tym razem, jak po większości takich sytuacji, bo to też obserwowaliśmy po aktach dywersji na torach, oczywiście po sytuacji nocy dronów w zeszłym roku we wrześniu, natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji. I tutaj pojawiają się dwa ślady. Pierwszy mówi oczywiście o tym, że próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. A drugie, wprowadzanie w błąd, dotyczy oczywiście podważania działań rządu. I na ten drugi przede wszystkim warto zwrócić uwagę, bo w momencie właśnie rozpoczęcia działań związanych z konfliktem, to pierwsze, co robi przeciwnik, to dokładnie buja nastrojami społecznymi. Dzisiaj to jest dużo łatwiej robić niż kiedyś, bo właśnie media społecznościowe są niestety do tego bardzo dobrym narzędziem. Dlatego będę z uporem maniaka powtarzać, żeby szukali Państwo informacji tylko i wyłącznie w sprawdzonych źródłach. Ostatnio był taki raport Onetu, który mówił o tym, że 1/4 Polaków uważa, że nigdy nie zetknęła się z fake newsami. Drodzy Państwo, to jest niemożliwe. Fake newsy otaczają nas codziennie w infosferze. I jednym z moich zadań też jako pełnomocniczki rządu do spraw budowania odporności państwa jest przywracanie wiary, i tu powiem z pełną świadomością, w instytucje. Bo nie chodzi o kwestię zaufania do rządu, czyli tą kwestię, która jest kwestią bardziej polityczną. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby to zaufanie było jak najwyższe, ale to, w co widzimy, celuje adwersarz od dłuższego czasu, to też taka próba zasiania ziarna wątpliwości w obywatelach, czy to, o czym oficjalnie informują organy państwowe, jest prawdą. Zobaczmy, co się działo nad ranem w czwartek, kiedy po wysłaniu wyraźnego sygnału alarmowego, czyli przypomnę, 3 minuty

0: Modulowany sygnał to jest start alarmu. Pojawiły się dywagacje, a skąd wiadomo, że to nie był, na przykład nie były próby, jakieś ćwiczenia. Zawsze, kiedy są ćwiczenia, zawsze informujemy za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I wszystkie procedury tu zadziałały tak, jak powinny. Był sygnał rozpoczynający alarm i po kilkunastu minutach był sygnał, i tu przypomnę, jest różnica, bo to jest wtedy sygnał jednostajny. Był sygnał o odwołaniu alarmu. Tych stopni informowania jest wiele. Tu był ten środek, który był najbardziej właściwy, czyli najszybciej docierał do mieszkańców.
1: Ale i tak pojawiały się takie informacje w przestrzeni publicznej, że był alarm, ale trwał krótko, że dlaczego tak krótko, dlaczego nie było SMS-ów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o którym pani wspomniała. I też w tym kontekście tego stanowiska, które pani piastuje w resorcie obrony, czyli właśnie wzmacniania tej obronności. Czy to nie jest trochę orka na ugorze? Czy to nie jest tak, że my musimy tak dużo zrobić, jeżeli chodzi o naukę nas, społeczeństwa, o edukację, o obronności szeroko pojętej, no, że tego typu incydenty właśnie jak czwartkowy, one cały czas będą jeszcze dawały paliwo do tej negatywnej narracji.
0: To, co jest oczywiście najbardziej niepokojące w tej sytuacji, że tutaj nie ma progresu, tylko jest regres. To znaczy kilka lat temu to zaufanie, kiedy był mniejszy wpływ mediów społecznościowych i mniejszy wpływ fake newsów, bo to jest kwestia ostatnich przede wszystkim dwóch lat, kiedy mamy nasilenie tego, to jeszcze jakiś czas temu to zaufanie do komunikatów rządowych i wszystkich możliwych organów było dużo większe i w takiej sytuacji nie pojawiała się właśnie dyskusja, o której mówi pani redaktor. Czy powinny być SMS-y, czy nie powinno, czy może to były ćwiczenia, nie były ćwiczenia, był nadawany sygnał i był przyjmowany przez obywateli. No oczywiście chociażby w każdym polskim domu jest poradnik bezpieczeństwa wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony.
1: Tylko czy to ktoś przeczytał?
0: No i to jest ciekawa kolejna rzecz, bo chcę zwrócić uwagę, że kiedy ten poradnik wydawaliśmy, to też w infosferze była dyskusja, a po co, a to jest jakaś śmieszna książeczka i tak dalej. To też są działania celowe, żeby zniechęcić obywateli do tego, żeby się z tym zapoznać. Ja zachęcam. To jest kilka minut, żeby przejrzeć, bo w trudnej sytuacji najważniejsza jest chłodna głowa. Czyli to, że znasz wcześniej procedurę, wiesz, co może się wydarzyć i umiesz rozpoznać sytuację. Niestety, drodzy Państwo, żyjemy w warunkach, kiedy wojna jest tuż przy naszej granicy. I takie sytuacje jak ta pod województwie lubelskim w czwartek mogą się zdarzać. I oczywiście, tak jak pani redaktor mówi, też niestety każda taka sytuacja daje pole do popisu dla adwersarza, żeby wejść jak najbardziej w infosferę. Nam zostaje edukacja, edukacja, edukacja, czyli uświadamianie i jeszcze raz wrócę do tego badania, że 1/4 Polaków uważa, że nie widziała nigdy fake newsa. Uświadamianie, że nie wszystko, co widzisz w internecie, nie wszystko, co czytasz, nawet jeśli jest to wysłane z konta twojego znajomego, nie wszystko jest prawdą.
1: Teraz przejdziemy do twardych, militarnych faktów, bo to, co stało się w czwartek i od tej takiej strony właśnie infosfery, czy od miękkiego kontekstu, no to jest jedna rzecz, ale druga to jest to, co tak naprawdę zrobiło wojsko, co zrobił resort obrony. Mówiła pani o właśnie informowaniu chociażby przez dowództwo operacyjne poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Oczywiście ta wymiana informacji między premierem, prezydentem, resort obrony też w stan gotowości postawiono od samego początku. I my mówimy tak naprawdę o incydencie, który za każdym razem, jeżeli się pojawia, a ich nie było mało, testuje nasze systemy. O czym mówił wielokrotnie też wicepremier Kosiniak-Kamysz. Chociażby jak mieliśmy do czynienia z incydentami z samolotem obserwacyjnym IU-20 albo z nowoczesnymi Su-30, czyli maszynami, które no, są z najwyższej półki przemysłu Federacji Rosyjskiej, które celowo pojawiają się tutaj, żeby zobaczyć, co my mamy, czym dysponujemy. No i tutaj kłania się program SAFE, który pani negocjowała, który pani cały czas tak naprawdę, za który pani odpowiada, no bo trzeba będzie chociażby jesienią wytłumaczyć się przed Komisją Europejską, ile się już zrobiło i na co się te pieniądze wydało. Jak bardzo SAFE pomaga w budowaniu tych systemów, które odpowiadają na tego typu incydenty jak ten czwartkowy?
0: Nie było od wielu, wielu lat, jeśli w ogóle w historii Nowej Polski, był program, który w tak szybkim czasie inwestowałby tak duże pieniądze w uzbrojenie, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. To, do czego udało się doprowadzić w maju, że w ciągu kilku dni podpisaliśmy kontrakty negocjowane miesiącami, bo to też już czytałam te fake newsy, że to pewnie w ostatnich 3 dniach maja w ogóle wymyśliliśmy, co kupić. Nie, no to jest, no to wszystko jest procedura. Wojsko decyduje, co kupić, Agencja Uzbrojenia wybiera dostawcę, rząd jest od tego, żeby zapewnić finansowanie. Ale ostatnie 3 dni maja to jest 120 miliardów.

0: złotych wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dla porównania, dla skali, nasi poprzednicy w ciągu 8 lat nie wydali tyle, ile my w te 3 dni majowe. Myślę, że to, co ucieka opinii publicznej, to informacja o tym, że w całej tej procedurze postępowania z Komisją Europejską Polska była pierwsza gotowa ze wszystkimi dokumentami, mimo tego, że jesteśmy największym beneficjentem i jako jedyni w Europie zrealizowaliśmy tak zwane zakupy samodzielne, czyli jeden kraj kupuje u jednego producenta, realizując je we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który dał radę zrobić zakupy samodzielne, to była Rumunia, ale pieniądze wydała w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Więc oczywiście SAFE jest ogromnym zastrzykiem. Dzisiaj pracujemy nad zakupami wspólnymi, ale nie chcę też przypomnieć, że SAFE nie jest jedynym dzisiaj naszym źródłem finansowania, ponieważ mamy też chociażby program FMF, czyli program amerykański. O tym była mowa też w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Będą dodatkowe środki. Pozyskujemy też sprzęt koreański. Tu pracujemy na wielu frontach. Ale jeśli pani pyta konkretnie, co mechanizm SAFE, jakie zakupy z SAFE-u mają wpływ na takie sytuacje jak dzisiaj, no to po pierwsze SAFE jest też największym zastrzykiem finansowym, jeżeli chodzi o budowę Tarczy Wschód, bo to jest około 11 miliardów złotych, które trafiają na Tarczę Wschód. Nie było takiej inwestycji. Ponad 10 miliardów wydane na drony. To jest, jak wiecie państwo, dzisiaj najczęściej używane przede wszystkim na Ukrainie wyposażenie, ale też budowa systemu SAM, czyli właśnie systemu antydronowego, który stanie w przyszłym roku na naszej granicy, to też jest finansowane z mechanizmu SAFE. Oczywiście, jeżeli mówimy o tej nocy, a właściwie poranku czwartkowym, no to użycie tutaj F-16, no tu akurat mówimy o programie amerykańskim, pierwsze F-35 też już trafiły do Polski, ale kwestia również tankowania w powietrzu. I to jest zakup z programu SAFE. Po raz pierwszy w historii Polska będzie miała swoje tankowce.
1: I to nie dwa, tylko 4, okazuje się.
0: Tak, tutaj długie negocjacje ze stroną hiszpańską, bo też kwestia wypełnienia warunków właśnie wstawianych przez komisję, że wszystko będzie dostarczone do roku 2030. Stąd nasza wizyta z premierem Kosiniakiem w Hiszpanii, żeby wynegocjować sloty produkcyjne, bo dzisiaj na rynku zbrojeniowym pieniądze są najmniejszym problemem, jakkolwiek to brzmi. Dzisiaj problem, wyzwania są dwa. Dostęp do technologii, a drugi to jest czas. I chociażby dzisiaj sytuacja w Zatoce pokazała, że Amerykanie tyle sprzętu używają, że ich fabryki nie są w stanie nadążyć z produkcją na ich własne potrzeby. Stąd też nasze wyjście do przodu i propozycja dla Waszyngtonu, żeby koprodukować w Polsce amerykański sprzęt zbrojeniowy.
1: To jak mówimy o amerykańskim sprzęcie i o tej koprodukcji, no to nie sposób nie cofnąć się trochę, no właśnie do pani wizyty za oceanem. Ja miałam też okazję już po tej wizycie pytać wicepremiera Kośniaka-Kamysza o to, jak sobie wyobraża, no właśnie, przenoszenie tej produkcji. Mamy tam w grze oczywiście też ambicje ukraińskie. My kładziemy na stole konkretnie co, pani minister?
0: Moja wizyta w Stanach to były trzy główne tematy. Pierwszy to oczywiście to jest baza amerykańska, rozszerzenie stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie Polski. I tu jesteśmy znowu krok do przodu, bo jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także o stronę amerykańską, to zaczęły pracować zespoły, które opracowują koncepcję tej bazy. Przede wszystkim my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Amerykanie jak najszybciej pokazali swoje wymagania. Ostateczna decyzja dotycząca bazy jest w rękach prezydenta Trumpa, ale idziemy tutaj z pewnym z góry założonym postępowaniem, czyli był list premiera Kosiniaka do Pita Hekseta, była uchwała Rady Ministrów, że idziemy, to jest cel rządu, żeby taka baza się znalazła na terenie Polski i odpowiedź Pita Hekseta do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Stany Zjednoczone potwierdzają zainteresowanie. Zespoły, to jest czwarty krok, już niedługo będziemy mówili o tym, jak tę bazę finansować i o tym też zapewniałam w Waszyngtonie, że jesteśmy na kursie i ścieżce do tego, żeby projekt bazy zrealizować. Drugi temat to jest temat koprodukcji. Podczas szczytu w Ankarze prezydent Trump zadeklarował, że chciałby, żeby rozpoczęła się produkcja paków do patriotów na terenie Ukrainy, ale polski rząd zaproponował moimi ustami w Waszyngtonie podczas mojej wizyty. Uważamy, i tu wyszliśmy naprzeciwko też głównym obawom Amerykanów, uważamy, że dzisiaj lokalizacja zorganizowanie produkcji tak skomplikowanej technologii, zresztą Amerykanie tą technologią niechętnie się dzielą, na terenie Ukrainy jest po prostu fizycznie niebezpieczne. Myślę, że

0: ostatnie dni też pokazują, że ta wojna trwa tam w najlepsze i zagrożenie jest duże. Zresztą tydzień temu też na takim salonie zbrojeniowym zmasowany atak i mamy kilka ofiar śmiertelnych. W związku z tym polski rząd zaproponował, żeby te produkcje dalej w kooperacji oczywiście ze stroną ukraińską zlokalizować na terenie Polski. I trzecia rzecz, która wypływa też ze szczytu w Ankarze. W Ankarze premier Kosiniak-Kamysz wraz z ministrami z Niemiec, Holandii i Szwecji podpisali list intencyjny, żeby na terenie Europy, w jednym z tych czterech krajów, znalazło się centrum serwisowe, jeżeli chodzi o patrioty i paki. I naszym celem jest to oczywiście, żeby znalazło się na terenie Polski. Myślę, że dla Amerykanów zaczynają dostrzegać też zmianę w Polsce. Miałam przyjemność występowania na Uniwersytecie Georgetown razem z sekretarzem Dafejem, czyli zastępcą Pita Hekseta, gdzie wprost mówiłam, Polska przestaje być klientem, a chce być koproducentem i partnerem. Myślę, że to jest pewna nowość dla Amerykanów, ale którą też dobrze rozumieją, bo wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, kiedy nie są w stanie wyprodukować wszystkiego, czego potrzebuje świat.
1: Pani minister, te nasze propozycje to jest jedno, ale kwestia strony ukraińskiej to oczywiście jest też kwestia też do negocjacji i do dyskusji. Czy państwo jako resort obrony, czy my jako rząd rozmawiamy z partnerami z Ukrainy na ten temat, właśnie co położyliśmy na stole w Waszyngtonie, bo no, jesteśmy świeżo też po wizycie prezydenta Zełenskiego za oceanem, zresztą spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem, też w drodze powrotnej z Waszyngtonu, jak Ukraińcy na to patrzą.
0: Przede wszystkim dla nas tutaj głównym partnerem do rozmowy są Amerykanie, bo to oni będą podejmowali decyzję, czy taka produkcja i gdzie może być zlokalizowana. Zresztą tak jak myślę prezydent Trump przyzwyczaił nas w ostatnich latach, on decyzję podjął, ale teraz po stronie Pentagonu, Departamentu Stanu i przemysłu jest wykonanie tej decyzji. I to też wynikało z tych rozmów w Waszyngtonie, że to, co kładziemy na stół, daje im pewne rozwiązania wychodzące naprzeciwko ich obawom, bo kwestia bezpieczeństwa jest ich największą obawą. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to istotnie prezydent Zełenski był w tym tygodniu w Waszyngtonie, potem rozmawiał z premierem Tuskiem. To była długa i dobra rozmowa i tu znowu przechodząc też na naszą relację z Ukrainą, wydaje mi się, że najgorsze mamy za sobą, to znaczy wracamy do bardzo konkretnych rozmów, gdzie mieliśmy ten trudniejszy moment związany z nietrafioną, błędną decyzją pana prezydenta Zełenskiego o gloryfikowaniu UPA. I dzisiaj też i ta rozmowa bardzo długa, bo panowie w cztery oczy rozmawiali bardzo długo w Lublinie prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem. Zresztą prezydent Zełenski był tą osobą, która ostrzegała nas przed tym, co się wydarzyło w czwartek rano. To też są ważne sygnały, które zawsze ta wymiana sojusznicza tutaj jest bardzo ważna. Więc uważam, że z Ukrainą wracamy na tory. Zresztą w słynnej sprawie migi za drony, czyli że my mamy przekazać nasze migi Ukrainie, ale w zamian za to otrzymać drony, ona też wróciła na stół. Była zamrożona, natomiast dzisiaj strona ukraińska skierowała do nas konkretną ofertę, jakie drony chce przekazać. Jest to dzisiaj w analizie Sztabu Generalnego.
1: Ja bym powiedziała, że nawet była ta ten temat był zabetonowany w którymś momencie. No po prostu tak się obie strony utwardziły, że nie było dyskusji i nie było możliwości kompromisu.
0: Ale życie też nie cierpi próżni. W międzyczasie zgłosiła się strona bułgarska. Bułgarzy są zainteresowani nie donacją, ale zakupem migów i też w tej sprawie byłam w Sofii kilka tygodni temu. Tutaj strona bułgarska wyraża ogromne zainteresowanie i jest gotowa zapłacić za nasze migi. Myślę, że to też mogło być katalizatorem w rozmowach z Ukrainą. Tą decyzję trzeba będzie podjąć jak najszybciej. Czekamy na analizę sztabu, czy to, co przedstawia strona ukraińska, to jest oferta dla nas satysfakcjonująca. Na tej podstawie premier Kosiniak będzie podejmował decyzję.
1: My mówimy o tych ustaleniach ze Stanów Zjednoczonych w kontekście szerszym, warto by to też osadzić, dlatego że tak naprawdę od 27 lipca no, trwa wielki przegląd amerykańskich baz, jednostek, wojsk, ogłoszony jeszcze pod koniec maja w kwaterze głównej NATO, przecież przez samego sekretarza wojny Pita Hekseta. I wyraźnie wtedy Pete Hekset mówił, że ci sojusznicy, którzy no, nie odrobili lekcji, nie zajmują się na poważnie swoim bezpieczeństwem, no to mogą się zdziwić. I w tym kontekście, jak pani widzi za te mniej więcej pół roku, jak się ten przegląd może skończyć dla Polski?
0: Ja jestem spokojna o sytuację Polski, bo i wydajemy prawie 5% PKB na obronność.

0: jesteśmy w tym kontekście liderem w NATO. Ogromny zastrzyk finansowy, czyli mechanizm SAFE. I też dlatego moja wizyta w Waszyngtonie była kluczowa, bo tu w Polsce tyle opozycja krzyczała, że SAFE jest przeciwko Amerykanom. Mój przyjazd byłej pełnomocniczki do spraw SAFE do Waszyngtonu i gdzie słyszę, to, co robicie z mechanizmem SAFE, jest wypełnieniem tego, o czym mówi prezydent Trump, czyli żeby Europa brała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Więc nie jest prawdą, że Amerykanie są przeciwni mechanizmowi SAFE. Dostrzegają, że inwestujemy bardzo dużo w swoje zbrojenia i muszę przyznać, że Waszyngton też widzi to, że my te ogromne inwestycje czynimy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Dlaczego to jest ważne? Amerykanie, szukając partnerów do koprodukcji, w czym są dość oszczędni, jeżeli chodzi o deklaracje dotyczące koprodukcji, szukają partnerów, którzy też są na to gotowi technologicznie. I my przez te ogromne inwestycje w Polski, w rodzimy przemysł zbrojeniowy, co jest przecież nową filozofią, bo poprzednicy tego w ogóle nie robili, też zwiększamy nasze szanse na to, że Amerykanie z nami produkcją swojego uzbrojenia będą się dzielić. Świetnym sygnałem, taką jaskółką dobrą, było to, co udało się podpisać dzień przed szczytem Ankarze w Bydgoszczy, czyli umowę pomiędzy PGZ-em a amerykańskim Andurilem. Zresztą jest to też pewna satysfakcja, jeżeli widzę w telewizji wywiad z prezydentem Trumpem, który wprost mówi o tym, co dzieje się w Polsce, że w Polsce podpisano umowę pomiędzy PGZ-em a Andurilem. Więc ja się tego przeglądu nie boję. Pytanie, co się wydarzy z innymi sojusznikami, bo to też w Waszyngtonie wielokrotnie powtarzano, że Stany Zjednoczone nie mogą dzisiaj wykluczyć tego, że redukcje w Europie będą, ale nie będą one dotyczyły Polski, to jest powtarzane na każdym kroku.
1: No a poza tym będą też, to słyszymy wielokrotnie z oceanu, zbieżne z filozofią i z podejściem i nowym patrzeniem tak naprawdę na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych przez same Stany Zjednoczone. To jest chyba też bardzo ważna kwestia. Myśli Pani, jeszcze na koniec chciałam dopytać, czy do czasu zakończenia tego przeglądu wyjaśni się już na 100% kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Będziemy mogli mówić o sukcesie?
0: Częściowa stała obecność już dzisiaj jest, to też o tym nie zapominajmy, ale tu są oczywiście dwie kwestie, które powinny zostać rozwiązane jak najszybciej. Pierwsza to jest kwestia uzupełnienia tej wstrzymanej rotacji, czyli ci żołnierze, którzy już byli w drodze do nas, została ta decyzja wstrzymana, ale będzie przywrócona i myślę, że to się stanie szybciej, natomiast uważam, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy do decyzji prezydenta Trumpa o bazie. Mam nadzieję oczywiście, że też stanie się to szybciej niż później, ale tu nie spodziewałabym się decyzji w ciągu kilkunastu dni.
1: Jaki to będzie koszt? Czy macie już policzone?
0: Działa w Ministerstwie Obrony Narodowej zespół, któremu przewodzi pan minister Zalewski i zadaniem tego zespołu jest właśnie szacowanie kosztów na podstawie potrzeb, które przedstawia strona amerykańska, bo oczywiście tutaj pieniądze też mają znaczenie i my też to finansowanie musimy zabezpieczyć. Tu Amerykanie też mówią jasno, że jednym z kryteriów wyboru jest też oczywiście kwestia finansowa.
1: Wybiera się pani na święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Wiem, że trochę w przyszłość wybiegamy, ale już widzę obrędowany resort obrony cały.
0: Oczywiście, bardzo się cieszę, bo pierwszy raz, właśnie co roku byłam obecna na tym święcie, ale w tym roku po raz pierwszy w roli wiceministra obrony narodowej, ale cieszę się też podwójnie, bo w tym roku defilada i całe święto pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Hasło, jak Państwo wiecie, bliskie mojemu sercu. Cieszę się, że tak w tym roku to będzie wyglądało. Nie tylko defilada w Warszawie, ale również tak jak w zeszłym roku defilada morska. Tym razem nie na Helu, tylko w Trójmieście, ale też w różnych miejscach kraju będzie można defiladę śledzić na specjalnych telebimach. Będziemy dużo też mówić o mechanizmie SAFE, o tych zakupach, które zrobiliśmy z mechanizmu SAFE, także Polska SAFE.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, która w resorcie odpowiada za wzmacnianie odporności państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia. Powtórka programu.
3: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O jego rozpoczęciu, wbrew niektórym opiniom, nie doszło ze względu na buzujące w mieście emocje i chęć zemsty na Niemcach. Powstanie wybuchło, ponieważ dowództwo Armii Krajowej wydało taki rozkaz i uznało, że jest ku niemu najlepszy czas, a szansa na rozbicie Niemców jest po prostu największa. Decyzja o rozpoczęciu powstania była zażarta.

Karcie dyskutowana wiele dni przed 1 sierpnia, jednak 31 lipca 1944 roku ostatecznie przeważyła informacja, jak się potem okazało, fałszywa, o możliwym starcie sowieckiej ofensywy na lewy brzeg Wisły. O kulisach podjęcia decyzji o wybuchu powstania z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawia

0: a nie wznieślić powstania w roku 40. Później, gdy Niemcy atakują Sowiety, sądziliśmy, że dwie strony się wykrwawią. Tak też nie było, bo w 44 roku Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, a Niemcy, i teraz uwaga, właśnie wcale nie są tak bliscy upadku. I choć pozornie można było odnieść wrażenie w lipcu 44 roku, że Niemcy są już o krok od swojej ostatecznej klęski, to późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej, jaka odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 44 roku, tak zwana bitwa pod Radzyminem i pod Okuniewem, gdzie Niemcy odrzucają drugą armię pancerną gwardii, świadczyło to o tym, że jeszcze mają bardzo dużo realnej siły. Tymczasem uznaliśmy, że Niemcy raczej nie będą traktowali priorytetowo odcinka środkowej Wisły i będą wycofywać się i bronić rubieże gdzieś na odcinku Odry, a Sowieci będą zbyt wykrwawieni, żeby przejść do kontrofensywy. No a tak właśnie nie było.
1: Czy tutaj zawiódł wywiad Armii Krajowej? Nie wiedzieliśmy, że dookoła miasta stoi dywizja pancerna Hermana Göringa, pokaźne siły.
0: Przypomnijmy, co wtedy działo się w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bowiem decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego zapada w Warszawie, w budynku, który dzisiaj nie istnieje. To adres Pańska 67. Warto się tam wybrać. Obecnie są tam po prostu bloki, mieszkają ludzie, są sklepy, ale 31 lipca 1944 roku właśnie w kamienicy przy Pańskiej 67 miały miejsce dwie narady. Pierwsza narada około 10:00, strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, powiedzmy, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. No i grupa oficerów, takich trzech generałów, przede wszystkim generał Leopold Okulicki, generał Tadeusz Pełczyński, w jakimś sensie generał Tadeusz Wór-Komorowski, którzy byli zwolennikami wybuchu. I w czasie drugiej narady, około 18:00 godziny, wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją: bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich tam na Pańskiej 67, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka. Jest prawdą, choć to historia alternatywna. Gdyby cały potencjał Armii Czerwonej ruszył na Warszawę Lewobrzeżną, to zapewne inaczej potoczyłaby się historia. Ale to, jak powiedziałem, to jest wersja alternatywna. Rzeczywistość była taka, że Armia Czerwona odrzucona przez kontrofensywę pancerną Niemców na początku sierpnia przechodzi do obrony i dopiero w połowie września zacznie się bitwa o Pragę, a my zostaliśmy sami.
1: Czy dowódcy Armii Krajowej nie zdawali sobie sprawy z faktu, że Wisły nie da się zdobyć w mieście? I to zarówno manewr Paskiewicza z Powstania Listopadowego, ale to też 1920 rok i Tuchaczewski obchodzą Warszawę od północy, ponieważ kilka gniazd karabinów maszynowych jest w stanie zmienić desant w maszynkę do mięsa. Czy dowódcy liczyli na to, że ława pancerna ruszy przez Wisłę i postara się uderzyć na Śródmieście?
0: No jednak nie da się ukryć, że podejmowanie decyzji o wybuchu powstania to nie tylko czynniki wojskowe, ale też czynniki emocjonalne, które były niezwykle silne. I czasami w naszej historii, kiedy decydowano o takich bitwach jak powstania, to choć inni mieli rację, ale tej racji nie dało się zaakceptować, bo przyjęcie racji oznaczało wstrzymanie decyzji o wybuchu powstania. A część oficerów na czele z generałem Tadeuszem Borem-Komorowskim nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami, że są skrzyneckimi. I oto dochodzimy do kwintesencji oceny genezy wybuchu Powstania Warszawskiego, że warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie. Czuli ogromną presję historii, presję miasta.
1: Mówi pan o emocjach, czyli co? Wpada Chruściel-Monter, krzyczy z entuzjazmem zapewne, bolszewicy na Pradze. I tutaj górę biorą emocje wtedy, nie mamy danych wywiadowczych.
0: Panie redaktorze, gdybyśmy się znaleźli wtedy na Pańskiej 67, ja jestem Borem Komorowskim, a pan Monterem, czyli dowódcą Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, i przynosi pan informację, to ja nie mam podstaw, żeby pana uważać za szaleńca, za kogoś, kto usłyszał to na bazarze, tylko po prostu ufam swojemu podwładnemu, ufam swojemu oficerowi. Dowódca Okręgu Warszawskiego przynosi mi informacje: bolszewicy na Pradze. Biorę to za dobrą monetę i jeżeli rzeczywiście ruszy ofensywa sowiecka, jeżeli położą nawałę artyleryjską na lewy brzeg Wisły, to szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia, czyli Powstania Warszawskiego, wzrastają. i absolutnie informacja Montera, bolszewicy na Pradze, zadecydowała, oprócz wielu argumentów Okulickiego, bo największy

0: Większy wpływ na Bora Komorowskiego miał właśnie przywódca tej, tak powiem, współczesnym językiem politologii frakcji Jastrzębi, generał Leopold Okulicki. Ale przeważył argument bolszewicy na Pradze. A tak przecież nie było, bo wiemy, że Stalin wojska skierował na Bałkany, a wcale nie na Warszawę, bo tu czekał jeszcze pół roku.
1: W takim razie, co wiemy? Czy to była plotka? Czy to była jakaś czujka pancerna, jakiś zwiad?
0: Ale absolutnie, że mógł być to jakiś pododdział pancerny złożony z kilku pojazdów pancernych. To mogły być transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i najprawdopodobniej tak było. Jednak zostało to uznane i to był błąd. Ale to mówimy dzisiaj w roku 2026. Myślę, że wtedy pod koniec lipca 1944 roku, siedząc gdzieś na brzegu Wisły i widząc cztery pojazdy pancerne sowieckie, może my też i może wielu naszych słuchaczy też by doszło do wniosku, że chyba coś się zmienia, coś rusza. I tu znowu widzimy, że dyskusja o Powstaniu Warszawskim nie może być tylko taką naukową debatą, taką dialektyczną, że teza, antyteza, bo dochodzą właśnie czynniki emocjonalne, które wtedy zaważyły. Argument Montera zaważył. Chcę to jeszcze raz powtórzyć.
1: W takim razie co się dzieje? Wpada Monter, krzyczy bolszewicy na Pradze i co? I Bór Komorowski wydaje rozkaz, który nie brzmi: ruszamy do powstania, rozkazuje rozpocząć powstanie.
0: Jeszcze raz przypominam, jaka atmosfera zażartej debaty, a czasami nawet obrzucania się inwektywami, miała miejsce na Pańskiej 67. Oficerem, który najbardziej oponował przeciwko informacji Montera, był pułkownik Janusz Sęk-Bokszczanin. On starał się przekonać Bora Komorowskiego, że to niemożliwe, że zobaczono duże oddziały pancerne sowieckie, że to jest informacja niesprawdzona, że jego ludzie, również potwierdzał to Kazimierz Irany-Gosmecki, że nie otrzymali żadnych informacji o tym, że by Sowieci ruszyli, ale że decyzja o podjęciu wybuchu powstania należała do komendanta głównego Tadeusza Bora Komorowskiego, choć jak słusznie pan powiedział, nigdzie nie padły słowa rozpoczynam powstanie warszawskie, ale rozszerzam burzę na Warszawę. Akcja Burza, która już trwa na Kresach od stycznia 1944 roku, miała się przesunąć na zachód, miała być wspólnym wysiłkiem całego Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko Niemcom, taktycznie z Sowietami, dopóki nas łączy wspólny wróg Niemcy, oczywiście zachowując swoje ambicje na utrzymanie niepodległej Polski w granicach przedwojennych. To w tym konkretnym momencie wspólnie z Sowietami wyzwolenie Warszawy i przedstawienie się też Sowietom jako jedyna legalna władza działająca w oparciu o polski rząd na uchodźstwie, o konstytucję kwietniową. Tak więc Bór Komorowski naciska, tak mówię w przenośni, ów przycisk, który doprowadzi do kolejnych decyzji. Rozszerzam burzę na Warszawę, mówi Bór Komorowski na Pańskiej 67. To oznacza, że dowódca Okręgu Warszawskiego, Antoni Chruściel-Monter, podpisze tego dnia rozkaz w godzinach wieczornych przy ulicy Filtrowej 68. Tutaj już kamienica istnieje, piękna kamienica na Ochocie. Tam pułkownik Chruściel-Monter wyznacza godzinę W na 17.1 sierpnia we wtorek.
1: Przypomnijmy jednak, że nie była to pierwsza mobilizacja do powstania ogłoszona w Warszawie, bo wcześniej, kiedy władze niemieckie, okupacyjne władze niemieckie każą stawiać się ludziom do kopania okopów, już mobilizacja jest ogłoszona, wtedy jednak zostaje odwołana.
0: Rzeczywiście to kilkukrotnie Komenda Główna zbiera się na posiedzeniach, żeby zdecydować, kiedy wyznaczyć tę datę, skoro dochodzą takie informacje jak zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, jak kolejne audycje sowieckie, które wzywają do walki o Warszawę, co stawiało w złym świetle Armię Krajową jako formację, która z założonymi rękoma czeka, aż Armia Czerwona wykrwawi się, wyzwoli Warszawę i wtedy przejmie władzę. Czy ta informacja właśnie o 100 tysiącach młodych mężczyzn skierowanych do prac fortyfikacyjnych, co też oznaczałoby, iż nie można tych ludzi zaangażować później do walki o Warszawę. No ale ostatecznie zapada decyzja, że 1 sierpnia.
1: Czy dowództwo AK miało prawo nie wierzyć Sowietom? Bo mamy sytuację, kiedy w Paryżu wybuchło powstanie, Eisenhower, dowódca aliantów w zachodniej Europie, dowiadując się o tym, całkowicie zmienia plany kampanii, żeby jak najszybciej dotrzeć do Paryża. Czy Bór Komorowski i Armia Krajowa mogli oczekiwać tego samego od Sowietów? Bo jednak przejść Wisłę przed nadejściem zimy to jest czysto strategicznie opłacalny cel, więc czy mieli mieli prawo wątpić w to, że Stalin zatrzyma ten rozpędzony

0: Zaufanie to niezbyt dobry doradca w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z takim graczem bezwzględnym, jak ówcześnie był Związek Radziecki i Józef Stalin. Wszystko wskazywało na to, że najkrócej z Moskwy do Berlina było przez terytorium Polski i przez Warszawę. Nie przez Bałkany i nie przez Skandynawię, tylko właśnie wielką niziną aż do Berlina. Można było założyć, że Armia Czerwona rozpędzona po operacji Bagration z czerwca 1944 roku, być może tydzień, dwa potrzebuje na regenerację sił, na ściągnięcie posiłków, amunicji, paliwa, ale fakty są takie, że historia potoczyła się inaczej. Po tym bardzo dotkliwym ciosie zadanym przez niemieckie wojska pancerne na Przedmościu Warszawskim pod Okuniewem i pod Radzyminem, jednak Armia Czerwona Stawka podejmuje inną decyzję. Na odcinku środkowej Wisły front zamarł, natomiast generałowie przekonują Stalina, że skierowanie głównych sił na Bałkany, na Węgry, na Rumunię, na Czechosłowację spowoduje, że wtedy główne uderzenie zimowe na Berlin będzie zabezpieczone od południa. I na to zdecydował się Stalin i główne swoje siły skierował na południe. Już było po konferencji w Teheranie. Decyzja już zapadła, która część Europy stanie się strefą wpływów Związku Radzieckiego. Wszelkie oceny dzisiaj, czy Armia Czerwona mogła postąpić tak czy inaczej, znowu są alternatywną wersją historii. Naturalnie, że jako Polacy dzisiaj oceniający tragiczne wydarzenia z roku 1944 znajdziemy tysiąc argumentów, że Armia Czerwona mogła zaangażować się nawet nie poprzez bezpośredni desant, bo to by kosztowało życie tysięcy żołnierzy, ale poprzez wsparcie artyleryjskie. Na pewno tak. I Niemcy by to odczuli. A z punktu widzenia Moskwy nie da się ukryć, że właśnie taki przebieg powstania, jaki miał miejsce, również dla propagandy sowieckiej jest bardzo korzystny. Moskwa może całemu światu, ale głównie swoim sojusznikom powiedzieć: widzicie, do czego oni są zdolni, do jakiego szaleństwa rozpoczęli powstanie, nie informując mnie o tym. Tak myśli Stalin. Ja teraz nie mogę zaangażować się i nie mogę przekazać takich sił, o jakie mnie strona polska prosi. Miasto zapewne będzie zniszczone, ale ja mam za sobą Polaków. Spójrzcie, ja mam Wojsko Polskie, tam jest Komenda Polska, tam jest nawet kapelan polski. I ci Polacy z moją pomocą odbudują Warszawę. I taki komunikat Moskwa wysłała na cały świat. A ofensywa styczniowa rusza 16 stycznia 1945 roku. 17 stycznia Sowieci wkroczą do lewobrzeżnej Warszawy tym szlakiem, o którym mówiliśmy od czasów insurekcji kościuszkowskiej, manewru Paskiewicza. Tak też planował Tuchaczewski zaatakować Warszawę w roku 20 od zachodu, bowiem od strony Pragi jest forsowanie Wisły. Tego nikt nie robi. Warszawę atakuje się od zachodu.
1: Mówimy tutaj dużo o emocjach, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że Armia Krajowa to nie byli chłopcy w krótkich spodenkach z karabinem przy nodze, tylko to było karne, regularne, wyszkolone podziemne wojsko, które bez rozkazu nie ruszyłoby w bój.
0: Tutaj właśnie bardzo broniłbym tej tezę. Wszelkie publicystyczne stwierdzenia, które dobrze brzmią w przestrzeni właśnie publicystycznej, jak i tak by wybuchło powstanie, Warszawa była niczym kipiący kocioł, który i tak by eksplodował, to by właśnie znaczyło o tym, że jakieś patriotyczne gangi prawie że opanowały Warszawę i one robią co chcą, a jak generałowie nie podejmą decyzji, to ci generałowie po prostu zawisną na szubienicy. Nie, to była regularna, można tak powiedzieć wręcz, armia złożona z oficerów, z żołnierzy, którzy gdy padł rozkaz, to go wykonali. I jak padł rozkaz, że 1 sierpnia, to powstanie wybuchło 1 sierpnia. Że gdzieś tam padły strzały wcześniej w takich miejscach jak ulica Suzina na Żoliborzu czy plac Napoleona w Warszawie.
2: Choćby fabryka Kramera, gdzie prawie Niemcy pojmali całe dowództwo powstania przed godziną W.
0: Ale takie incydenty też były nie do uniknięcia w atmosferze, w temperaturze powstania, która jest całkowicie inna niż regularna bitwa. Ale później zachowanie się żołnierzy w czasie powstania świadczy o tym, że gdyby dać tym ludziom, tym batalionom Zośka, Parasol, Baszta, Żywiciel, gdyby dać im czołgi i armaty, to niby do Berlina doszli. Proszę zauważyć, że nie było przypadku buntu żołnierzy w czasie powstania. Nie znajdą Państwo takich dokumentów, że gdzieś cały oddział, kompania czy batalion zbuntował się, bo nie ma broni, bo nie ma wyżywienia. Były takie sytuacje, że jak z Mokotowa wojsko kanałami przechodziło, nie dlatego, że uciekali, tylko chcieli kontynuować walkę w Śródmieściu Południowym, a Monter dał rozkaz wracać na Mokotów, to karnie tymi kanałami wrócili. To się nawet zakończyło tragedią przy ulicy Dworkowej, gdzie 120 rozstrzelano, ale karność żołnierzy Armii Krajowej była wręcz niewyobrażalna.

0: Na to jest fenomen wychowawczy polskiego państwa podziemnego.
1: Dziękuję bardzo, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Z doktorem Szymonem Niedzielą z Muzeum Powstania Warszawskiego rozmawiał Przemysław Lis.
3: Powtórka programu. Komentarz.
2: Doktor Michał Przeperski, historyk i rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Historyczne tło wydarzeń jest pasjonujące. Prawie wszystko wiemy, prawie?
4: No, myślę, że zawsze jest z perspektywy historyka coś, czego możemy się dowiedzieć jeszcze. Historia jest przebogatą nauką. Możemy oczywiście analizować i analizujemy, jak powstanie warszawskie, jak doszło do tego, że w ogóle je wywołano, że ono wybuchło. Jak toczyła się duża gra polityczna, ta największa między ówczesnymi największymi politykami świata, Stalin, Churchill, Roosevelt, to z jednej strony. Z drugiej strony, jak wyglądały nastroje w Warszawie. Czy rzeczywiście młodzież, o czym często się mówi, młodzież patriotyczna po 5 latach okupacji rzeczywiście już tak bardzo dyszała żądzą rewanżu, że nie szło nad tymi emocjami zapanować. No i w końcu bardzo wiele na pewno jeszcze można powiedzieć nowego o codzienności powstańczej. Od choćby kilka lat temu mój serdeczny kolega z Muzeum Historii Polski Sebastian Pawina opublikował książkę, to 2 lata temu było dokładnie, o codzienności powstańczej, o barykadach powstańczych. I to też były nowe badania. Myślę, że takich badań jeszcze nowych. No jeszcze przed nami kolejne książki na ten temat. Powstanie warszawskie to jest bogactwo rozmaitych motywów, od tych takich stricte naukowych, powiedziałbym popkulturowych.
2: Właściwie uprzedził pan to, co chciałam powiedzieć, bo tło historyczne, o tym wspomniałam przed chwilą, to jedno, a druga rzecz niezwykle mnie pasjonująca to są właśnie historie. Na przykład Danuta Dworakowska, którą poznałam rok temu, ona włączyła się do powstania mając 16 lat. Była taką bardzo, trochę zbuntowaną, ale taką ułożoną córką swoich rodziców, grającą na fortepianie, mającą plany na przyszłość i stała przy oknie swojego domu na Starym Mieście i zobaczyła młodego chłopaka idącego z karabinem i zapaską na ramieniu. I wyszła z domu tak jak stała. Nie zabrała ze sobą nic. Jak ją zapytałam, czy co na to mama, która była wtedy w domu, powiedziała, nie wiem, nie zdążyłam zapytać. W ciągu 2 dni jej życie zmieniło się radykalnie i te historie pozostają pasjonujące, bez względu na to, jakbyśmy podchodzili do historycznego tła tych wydarzeń.
4: Ja myślę, że to jest bardzo istotne, co pani redaktor powiedziała. Zgadzam się z tym, co pani powiedziała. Przez ostatnie lata myślę, że daje się zaobserwować i mówię to też pewnie w kilku rolach. Z jednej strony jako pracownik Muzeum Historii Polski, jako zawodowy historyk, ale też jako obywatel Polski, obywatel miasta stołecznego, mieszkaniec miasta stołecznego Warszawy. Myślę, że przez ostatnie lata te spory wokół powstania warszawskiego, które się toczyły, będą się toczyć, bo to jest z pewnością jeden z tych sporów arcypolskich. Bić się czy nie bić? Czy powstanie powinno wybuchnąć, czy może raczej nie? Czy cena, którą zapłacono, była... No właśnie, współmierna. O co właściwie z perspektywy politycznej czy militarnej chodziło w powstaniu? Tak, te spory one ciągle trwają i będą trwały, ale wydaje mi się, że one w tym momencie dla nas, mam na myśli dla wspólnoty warszawiaków, Polaków, ludzi zainteresowanych tożsamością, historią, myślę, że to bardzo zachodzące na siebie kręgi, coraz mniej istotne jest to, co nas różni w ocenie powstania warszawskiego, bo oczywiście te różnice są i można by o nich osobno gadać, rozmawiać znacznie dłużej. Natomiast bardzo istotne, myślę, że w ostatnich latach stało się to, co nas łączy. I tak jak pani położyła nacisk na te historie, one są zawsze tragiczne. To znaczy, bo powstanie jest tragiczne. To są historie często heroiczne, to są historie fantastyczne, bo na przykład kończące się jakimś pozytywnym akcentem w tym sensie, że udało się powstankom przetrwać, przeżyć. Ktoś się uratował drugiej osoby życie, albo też dochodziło do powstańczych miłości. To te wszystkie opowieści tego rodzaju, których też jest bez liku, one myślę w ostatnich latach nadają przede wszystkim ton naszemu pamiętaniu powstania warszawskiego i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jest też dobrze, bo z drugiej strony nie mamy do czynienia i to wydaje mi się też niezwykłym osiągnięciem wszystkich osób, które zajmują się pamięcią powstania warszawskiego, pewnie na czele z Muzeum Powstania Warszawskiego oczywiście, które tutaj jest kluczową instytucją, że przy takim rosnącym nacisku czy takim właśnie rosnącym znaczeniu tych indywidualnych historii, które też usłyszeliśmy dzisiaj tutaj, to nie doprowadza to wszystko do takiej infantylizacji powstania warszawskiego, co byłoby nieszczęściem.

0: jakiegoś takiego, jakiejś takiej próby opisania tych wydarzeń, jakoby to była zabawa, bo oczywiście nie była to zabawa i myślę, że pewien taki rozsądny balans w opowiadaniu o tej bardzo trudnej historii to jest duże osiągnięcie, no, chyba pozwolę sobie powiedzieć w jakimś sensie nas wszystkich, znaczy również muzealników czy historyków, ale także choćby dziennikarzy, również Polskiego Radia.
1: Ja jestem od wielu lat pod ogromnym wrażeniem ciężkiej pracy, często bardzo świadomej, którą wykonują powstańcy, żyjący jeszcze powstańcy. Myślę o przekazywaniu wiedzy, tych historii, o których pan powiedział, bo to, czy powinno wybuchnąć, czy nie, czy w tym momencie, czy w innym, jak jeszcze dołożymy do tego około 200 tysięcy osób, które zginęły i zrujnowany obraz stolicy, to pewnie wątpliwości historycznych, politycznych i nie tylko jest bardzo wiele. Ale odkąd powstańcy zaczęli tak głośno opowiadać swoje historie i odkąd słyszymy od nich, ja nie widziałem innego wyjścia, ja byłem tak wychowany, ja byłam tak wychowana, czyli poświęcenie, zaangażowanie. Ja wiem, to zabrzmi trochę szumnie, ale dla ojczyzny, prawda? To też zmienia nasze przekonanie, czy ten zryw okupiony tak potężnymi kosztami był potrzebny. Oni nie mieli żadnych wątpliwości.
0: Znowu, myślę, że to jest pewna magia powstania warszawskiego. Mhm. Nie tylko dziś, nie tylko 1 sierpnia warto o tym mówić, warto o tym rozmawiać. Myślę, że nie jedna dyskusja w polskim domu czy to międzypokoleniowa, czy w ramach tego samego, tej samej generacji, one się po prostu pojawiają, kiedy wybuchają, są prowadzone. Właśnie dlatego, że w powstaniu warszawskim, jak w soczewce, skupia się szereg różnych problemów. To, co pani powiedziała, no również jakoś odbija, bardzo rezonuje z naszą współczesnością, kiedy mamy rok 2026. Co prawda w Polsce wojny rozumianej, tak jak do niej dochodziło, tak jak ona była w roku 1944 w Polsce. Dramatyczna, wielka wojna, wielkie masy wojska, terror, zagłada. Tego wszystkiego nie ma. Jest po tym pamięć, ale zagrożenie w powietrzu się unosi. Mamy świadomość tego, że ład, który do tej pory funkcjonował, geopolityczne bezpieczeństwo naszego kraju jest w jakiś sposób kwestionowany, może być zagrożony. W związku z tym też te pytania o tym, jak jesteśmy do tego przygotowani, nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, to jest też szumne może słowa, ale ważne i niech one padną, w jaki sposób wychowujemy nasze dzieci, jakie wartości sobie przekazujemy, czy na przykład żyjemy w świecie, w którym gdy, oczywiście nie daj Panie Boże, ale gdyby doszło do wybuchu takiej wojny, to właściwie winniśmy raczej wsiadać w samoloty, lecieć do Portugalii i tam, nie wiem, szukać azylu albo gdzieś tam meblować uprzednio zakupione mieszkania, to oczywiście świadomie przyjaskrawiam, czy też może właśnie zupełnie inaczej powinniśmy się zachować. I myślę, że to doświadczenie, ten przykład, to świadectwo z roku 1944 też w tym sensie jest ważne. I proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie chcę używać powstańców jako pałki w jakiejś dyskusji politycznej. Wręcz przeciwnie, raczej chciałbym pokazać coś takiego znacznie istotniejszego, pewne takie długie trwanie pewnych narodowych tradycji, ale takich też pewnego państwowego myślenia i ogromną wagę naszych codziennych, no właśnie, takich wartości, którymi się otaczamy, ale też naszych indywidualnych wyborów, bo myślę, że jedną z rzeczy, bardzo wielu rzeczy, które poruszają w tych historiach, również w tych historiach, które usłyszeliśmy dzisiaj, a także w tych, które pani teraz w naszej rozmowie przytacza, to pokazuje, że ci ludzie, którzy stanęli do powstania jako żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji, które w Powstaniu Warszawskim walczyły, to byli ludzie, którzy podejmowali indywidualne wybory. To nie była sytuacja jakiegoś przymusu. Nikt tym ludziom nie groził terrorem, jak to bywało, nie wiem, w Armii Czerwonej, na ten przykład, nie, NKWD, który stoi za czerwonoarmistami, żeby oni, nie wiem, szli do ataku. Czegoś takiego zupełnie w polskiej rzeczywistości 1944 roku w Warszawie nie było. Była ideowość, było przekonanie, była wierność wyższym wartościom i to są sprawy szalenie uniwersalne i one w moim głębokim przekonaniu w każdej z tych historii bardzo mocno wybrzmiewają, no i mają taką wartość tyleż stricte historyczną oczywiście, ale również taką nieprzemijającą, moralną, bardzo aktualną niestety, ale jednocześnie tak, bardzo aktualną również dziś.
1: Do eskalacji dyskusji i wątpliwości związanych z sensem wybuchu Powstania Warszawskiego mam wrażenie doszło przy okazji premiery filmu Miasto 44. Ten film bardzo poruszył i historyczne dyskusje i nie tylko. Ja wtedy rozmawiałam z panem Edmundem Baranowskim, już nieżyjącym, ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK i zadałam mu to pytanie. Jak on reaguje albo co czuje wtedy, kiedy słyszy głosy podważające sens tego zrywu, a tym samym zaangażowanie?

0: młodych ludzi, ich śmierci. I on wtedy powiedział, że ma na to jedną odpowiedź. Ja wtedy i my wtedy byliśmy przekonani, że to ma sens i ja się będę tego trzymał.
1: No oczywiście to bardzo trudno skomentować takie słowa, zwłaszcza kiedy płyną...
0: Nie, nawet nie o komentarz chodzi,
1: kiedy
0: tylko...
1: Kiedy płyną ze strony powstańca, prawda? Ale wie pani, myślę, że chciałbym dorzucić jedną rzecz do tego, bo jednocześnie przy wszystkich rzeczach, o których już powiedzieliśmy, myślę, że na drugą, w jakimś sensie, no, chciałbym tutaj zaakcentować też drugi nurt myślenia o powstaniu i analizowania go bardzo krótko. Nikt przecież przy zdrowych zmysłach i godności nie odbiera prawa powstańcom do szacunku. Ich pamięć jest dla nas, mam na myśli dla wszystkich Polaków, naprawdę ważna. Nie sądzę, żeby znalazł się ktoś, kto by właśnie odzierał z godności pamięć powstania i powstańców. Ale z drugiej strony sama decyzja polityczna i sama decyzja militarna jest przedmiotem krytyki i to krytyki słusznej, ponieważ to są dwie właściwie możliwe do oceny niejako w oderwaniu od siebie sprawy, to znaczy na ile sama bitwa o Warszawę w 1944 roku była sensowna i czy straty, które poniesione przyniosły coś politycznie w krótkim terminie Polsce dobrego, no nie przyniosły. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć.
0: Dziękuję panu za rozmowę. Dr Michał Przeperski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
4: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego stolica oddała hołd bohaterom tamtych dni. W godzinę W miasto jak co roku zatrzymało się na chwilę. W stolicy włączono syreny alarmowe, uruchomiono dzwony w kościołach. W Muzeum Powstania Warszawskiego pamięć bohaterów uczciły tłumy mieszkańców. O 17.00 zabrzmiał dzwon monter.
1: No jak widać są emocje, jak co roku.
2: Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
3: Zawsze chciałem tu przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku. Właśnie mój dziadek też był partyzantem i to też takie bliskie mojemu sercu. Tak trochę takie wzruszenie zawsze, jak ta godzina 17 wybija. Na pewno takie podziękowanie dla nich, dla ten wysiłek. Też tak spojrzałem na swojego syna za to, że tu możemy być, że możemy rozmawiać po polsku, no i pamiętać o tych powstańcach.
0: Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi Woli. Podczas uroczystości podkreślał, że była to jedna z najtragiczniejszych kart Powstania Warszawskiego.
4: Cierpienie tych, którzy nie byli gotowi do tego, aby bić się w szeregach Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, choć zawsze z wielką życzliwością i solidarnością podchodzili do walczących partyzantów. Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar, mordowanych kobiet, dzieci, starców, tych, którzy mieli po prostu...

0: Postu, pragnienie przeżycia strasznej niemieckiej okupacji i powstania warszawskiego.
1: 1 sierpnia 1944 roku do Powstania Warszawskiego stanęło 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Był to największy zryw zbrojny polskiego podziemia przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Z Maroka do Ceuty przedostało się w tym tygodniu 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Kryzys migracyjny ma wiele wymiarów, ale nie należy zapominać, że giną tam ludzie, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu w Toruniu.
2: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie, natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
1: W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch z Hiszpanią w strefie Schengen. Rzym przywraca kontrolę dla podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Francja również zwiększa kontrolę na granicy z Hiszpanią i deklaruje gotowość udzielenia pomocy, między innymi za pośrednictwem Frontexu. Od przyszłego roku Polska dołączy do grona państw, które nałożą na zagranicznych gigantów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy. Resort cyfryzacji przedstawił założenia projektu.
3: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3-procentowego podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Danina ma obejmować 3 kluczowe segmenty rynku: ukierunkowaną reklamę cyfrową, udostępnianie interfejsów cyfrowych, na przykład media społecznościowe, czy sprzedaż danych użytkowników w celach marketingowych. Resort cyfryzacji zaznacza również, że podatek nie jest antyamerykański i obejmuje on firmy z całego świata. Rząd szacuje, że tylko w pierwszym roku obowiązywania podatku przyniesie on budżetowi ponad 1 700 000 000 zł, a w 2030 roku ma być to już ponad 3 miliardy złotych. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach międzyresortowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Podatek cyfrowy wprowadziła już m.in. Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. 46. Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła z Białej Podlaskiej na Jasną Górę. Grupa liczy ponad 100 osób. Pani Katarzyna idzie do Częstochowy 20 raz.
4: No muszę powiedzieć, że to jest taka trochę rodzinna tradycja. Pierwszy chodził tata i my tak z siostrą. Całe życie też chciałyśmy i to się spełnia. To chyba taki cud pielgrzymowania, że jednak poświęca się urlop i ten swój czas wolny po to, żeby w trudzie i w upale iść 2 tygodnie.
1: W Częstochowie pielgrzymi będą 14 sierpnia. Do pokonania mają 400 kilometrów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem przez 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych, na zachodzie wschodni, nad morzem zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
7: Jest z nami Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa.
8: Twórczyni akcji Włącz historię i kartka do bohatera. Tych akcji jest kilka, one się już zdążyły ukorzenić, mam wrażenie. Zdążyły już zapaść nam w pamięć. Możemy odtworzyć chronologię, co było najpierw i jak się te pomysły rozwijały, jak ewoluowały?

0: Wszystko łączy bohateron. Bohateron łączy historię. Zaczął się od kartki dla powstańca rzeczywiście 12 lat temu z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania. Dzieciaki w szpitalach wykonały kartki. My te kartki następnie przekazaliśmy. No i to, co następnie się zadziało, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Powstańcy zaczęli szukać nadawców tych kartek. I tak rozpoczął się bohateron ogólnopolska dziś kampania z zakresu edukacji historycznej. To, co się zadziało później, to oczywiście rozrost naszych działań dziś w tych trzech obszarach. Niezmiennie działamy, czyli w obszarze pamięci, edukacji oraz pomocy. W tym obszarze pamięci mamy nagrodę, mieliśmy odznaczenie dumni z powstańców. Dziś, w tym roku, nasz pierwszy projekt wydawniczy, wydaliśmy wspomnienia pani Danuty Dworakowskiej, pseudonim Lena, pianistka między dzieciństwem a dziecinnieniem.
1: Tak, o pani Danucie jeszcze porozmawiamy. Mamy zresztą dla pani niespodziankę, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianych akcji. Powiedziała pani, że kartka to było 12 lat temu, 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Miała pani wtedy takie przekonanie, że to są już ostatnie lata, kiedy jeszcze można zadzierzgnąć bezpośredni kontakt z powstańcami, że oni już z powodów oczywistych zaczynają nas opuszczać.
0: Mieliśmy tę świadomość, że to jest ostatni moment, a dziś nam się wydaje, że to było tak niedawno, kiedy zaczynaliśmy. Bohaterów było wśród nas blisko 5000, dziś niespełna 200 osób. Ten zegar jest dla nas nieubłagany oczywiście, ale my cały czas podkreślamy to, że oni są wśród nas i to jest nasz główny cel tych wszystkich działań, pokazać, że bohaterowie są, a my mamy ten przywilej dzisiaj, że możemy ich poznać, porozmawiać i posłuchać ich mądrości na żywo i to jest najcenniejsze, do tego gorąco zachęcam. Powstańcy bardzo chętnie spotykają się, opowiadają, przekazują tę wiedzę dalej, a takie spotkania są nie do zapomnienia.
1: Ma pani wrażenie, że przy okazji też udało się zbudować swego rodzaju most między pokoleniami?
0: Udało się i to bardzo. Tych kartek trafiło do powstańców za naszym pośrednictwem 1 250 000, z czego to trzecia kartka zaadresowana była do konkretnej osoby. To pokazuje skalę zaangażowania, bo mówimy kartka, myślimy coś małego, a to nie była mała rzecz. Trzeba było tę kartkę gdzieś odnaleźć u naszych partnerów, napisać, a jeśli chcieliśmy ją zaadresować do konkretnej osoby, to musieliśmy poznać jej historię, czy tak naprawdę bardzo wiele, a to pokazuje, że ta pamięć jest dla nas ważna i chętnie się angażujemy. Ja na przestrzeni lat to bardzo dostrzegam, że z roku na rok coraz więcej osób mówi, angażuje się, czy bierze udział w lekcjach bohateron w swojej szkole. Ponad 3 miliony uczniów. Oczywiście to są liczby, ale to, co za tymi liczbami stoi, to prawdziwi ludzie, którzy angażują się, wspierają powstańców, poznają ich, no i będą tym nośnikiem pamięci.
1: No tak, a ja zastanawiam się, jak przebiegają takie spotkania, bo powstańcy, mam wrażenie, to też wynika z wielu wspomnień, żyli w czasach dramatycznie trudnych, musieli podejmować koszmarne decyzje, ale to był jednak świat, myślę, dość prostych opozycji. Te wybory były tragiczne, dramatyczne, ale jednak wartości były dość jasno uszeregowane. A dziś młodzi ludzie często się gubią, bo propozycji dla nich jest aż nadto.
0: My staramy się przekazywać tę wiedzę dalej. Pytamy, tworzymy projekty, które mają łączyć młode pokolenie z powstańcami, bo oni powtarzają, byliśmy tacy jak wy, byliśmy młodzi, zakochiwaliśmy się, mieliśmy marzenia. Nastała wojna i to wszystko wywróciła do góry nogami. Oni życzą nam tego, żeby to nas nigdy nie spotkało, ale potrafią nam powiedzieć w bardzo prostych słowach, chociażby to, co mówi pani Halinka Rogozińska, pseudonim Mała, cieszcie się z drobnych rzeczy. Nie czekajcie na te wielkie.
1: To prawda. Bardzo dużo możemy się od powstańców nauczyć. A teraz wspomniana niespodzianka dla pani. Jestem przekonany, że ten głos pani rozpoznaje znakomicie.
2: Dlatego stąd się wzięło 600 stron mojego opisania. Dlatego, że tam jest za dużo rzeczy, żeby pominąć. Za dużo ludzkiego podłości ludzkiej i dobra. Ja mówię rzeczywiście, że to dobro i zło ciągle się biją na pięści, ale naprawdę ciocia Kazia ukochana moja, taka mądra ciocia, ciągle miałam te ukochane ciocie, świetne, mądre baby. Zawsze mnie tłumaczyła, bo ona dbała o mój rozwój duchowy. Ja się z

0: Mówi, kłócałam właśnie, dlaczego się nie mówi, kiedy w jakich rodziców miał Pan Bóg? Ja chciałam wiedzieć, czy miał mamusię i tatusia. No więc tak, takie różne rzeczy były, ale bardzo mi w życiu dużo zawdzięczam jej. Powiedziała, że... Bo ludzie są tak jak cukierki, wiesz, ale takie nadziewane. Bo to, co na wierzchu, bardzo się różni czasem od tego, co jest w środku, ale bywa różnie. I tak, i w tę stronę, i w tę stronę. Więc właśnie to porównanie do tego cukierka. Czasem z takich, że ja bym nie grała z nim w karty na pewno, okazuje się bardzo przyzwoitym człowiekiem, ma dobre odruchy i wręcz przeciwnie. Ale tej dobroci to na tyle zaznałam, że ja nie umiem powiedzieć. Jednak ciocia ma rację, że to nadzionko jest słodkie.
1: Mówiła Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale też po wojnie koncertująca pianistka. Spotkanie z panią Danutą to jest przygoda, prawda?
2: To jest przygoda, spotkanie, znajomość, przywilej, przyjaźni. To jest coś nie do opisania. Kiedy pani Danusia rok temu, niespełna rok temu powiedziała, że spisuje swoje wspomnienia, moją pierwszą myślą było, wydamy książkę. Choć nie mieliśmy o tym bladego pojęcia jako dziewczynki z Wrocławia i dziewczynki tworzące Bohateron. A dziś trzymam tę książkę w ręku i jestem niezwykle dumna. Te 600 stron, jak pani Danusia powiedziała, to jest pierwszy tom. Więc to jest pierwszy tom, on się kończy tak mniej więcej w 80 roku. I to jest niezwykła podróż w czasie, niezwykle barwnym językiem. My zachowaliśmy oryginalny styl pani Danuty, styl autorki. Ja gorąco zachęcam, żeby tę książkę zamówić. Ona jest dostępna na stronie pianistka.bohateron.pl. A ta książka jest też wyjątkowa dlatego, z tego względu, że jest też swoistą cegiełką. Dochód z tej książki wspiera nasze działania pomocowe na rzecz kolegów i koleżanek pani Danuty i to też jest niezwykle ważne. Ale nawiązując do tych cioć, tam jeszcze w książce pojawia się ciocia Rena, która mówiła, ja się łatwo nie dam. I to mocno też przyświeca i przyświecało, myślę, że przez całe życie pani Danuty, które obfitowało w niesamowite historie. Ja gorąco, gorąco polecam tę książkę. Pani Danusia mówi, że ma dopiero 98 lat, wszystko przed nią, więc kolejny tom i saga, którą mamy zamiar stworzyć, jak dzisiaj rozmawiałyśmy z dziewczynami, to wszystko przed nami rzeczywiście. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na taki cytat, który stał się naszym mottem tej książki. Ja myślę, że dla wielu słuchaczy też będzie bardzo ciekawy i może ktoś weźmie sobie to do serca. Pani Danusia pisze, że między wczoraj a jutro dziś jest takie króciutkie. I my jesteśmy tym dziś. I to dziś musimy ocalać od zapomnienia. I taka nasza rola jest teraz, kolejnych pokoleń, żeby nieść tę pamięć dalej. Ta książka zagości w bibliotekach, w domach, będą ją czytały kolejne pokolenia i będą wracały do wspomnień osób, których powstanie w tym długim życiu było, jak pani Danuta mówi, kroplą. Było kroplą, ale ukształtowało ją po dzień dzisiejszy. I to jest piękne, że w tym trudnym wydarzeniu, w tym tragicznym wydarzeniu są w stanie odnaleźć coś, co ich kształtowało pozytywnie.
1: Pani wspomniała o cioci. Pani Danuta zresztą też przypominała sobie o swoich ciociach i o naukach, które od nich przejęła. Ale pojawia się w tej historii na pewno też ojciec pani Danuty, skrzypek przedwojennej Filharmonii Warszawskiej. Człowiek sztuki, człowiek zafascynowany poezją, który, kiedy zaczęła się wojna, nie mógł uwierzyć, że nagle jego żydowscy koledzy znikają, że ludzie mogą dopuścić się takich potworności, ale pamiętam jeszcze inną sytuację z mojej rozmowy z panią Danutą, kiedy powiedziała, że u niej w domu właściwie, a przecież rodzice wychowali się w Łodzi, w mieście, w którym w czasie zaborów mówiło się w dużej części po rosyjsku, u niej w domu oczywistością było, że znało się całe passusy z Mickiewicza na przykład. I to nie było narzucone, to nie było za karę. To nie dlatego, że ktoś w szkole kazał, tylko dlatego, że poezja, sztuka dla tych ludzi była namiastką polskości.
2: Tak, i wspomniał pan o ojcu pani Danuty. Też opisane jest to w książce. Pani Danuta opisuje, że kiedy zaczęła się wojna, jej ojciec absolutnie nie mógł uwierzyć, że naród, którego kultura była mu tak bliska, muzyka, muzycy, że oni bombardują jego Warszawę.

0: i jego kraj i zabijają jego rodaków. On na początku myślał, że to nie są żadne bombardowania, że tylko zrzucane są jakieś ulotki, informacje, bo nie mógł wierzyć w to, że taki naród, za którym stoją wszyscy wielcy muzycy, których koncertował, utwory mogą dopuścić się czegoś takiego. A rzeczywiście, jeśli chodzi o kulturę, to też w tej książce znajdziemy pewną mądrość, że kultura jest apolityczna, że kultura jest czymś, co nas łączy i że kultura przetrwała upadek niejednego cesarstwa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej książce. Każdy znajdzie kawałek prawdy czy jakiegoś motta. Ja też zachęcam, żeby poznać panią Danutę. Będziemy organizować spotkania autorskie, będzie można z panią Danutą porozmawiać, spotkać się, otrzymać książkę. To jest coś, co pozostaje z człowiekiem na całe życie. Tak. Rzeczywiście to jest ogromna wartość.
1: Wspomniała pani, że ta książka, o której dziś wspominamy, Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem, to pierwszy tom. Czy sporą część wspomnień zajmuje właśnie wojna i powstanie, czy jednak to, co było wcześniej i później, też jest dość szczegółowo opisane i przybliżone?
0: Myślę, że każdy, kto nabędzie tę książkę i trafi ona w jego ręce, będzie przekonany, że skoro bohaterom wydał książkę, to tam jest dużo o powstaniu.
1: Jeśli nie wyłącznie.
0: Nie. Absolutnie nie. To jest jeden rozdział, naprawdę jeden rozdział. I tak jak pani Danuta o tym mówi, to jest kropla. Reszta książki to jej wspaniałe historie związane z muzyką, to jej dzieciństwo na wsi, to dorastanie w domu pod królami. Te niezwykłe historie, pani Danuta przepięknie opisuje, to podróż do Mongolii, koncertowanie w Paryżu. Czasami trudne do uwierzenia historie, pełne czasami żartu, goryczy, ale w całokształcie pozytywne. Przechodzimy przez wspaniałą historię.
1: Te historie związane z podróżami po Mongolii to też jest gratka. Trasa koncertowa, zespół między innymi z panią Danutą na pokładzie, pianistką, wieziony na przyczepie po mongolskich stepach, przyczepa ciągnięta przez traktor, a na przyczepie pianino, oczywiście całkowicie rozstrojone, ale odsyłamy poszczegóły do książki. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie podtytuł to Między dzieciństwem a zdziecinnieniem. To dużo mówi o usposobieniu pani Danuty i o dystansie do siebie. To jest kobieta niezwykle energiczna i bardzo uśmiechnięta. Wczoraj gościliśmy w radiu pana Janusza Maksymowicza, który również, choć mówiliśmy o sprawach trudnych, bardzo często się uśmiechał. Nie mam pani wrażenia, że tych ludzi uśmiech właśnie trzyma, jakaś chęć życia, jakaś umiejętność dostrzegania drobiazgów i małych rzeczy?
0: Tak, to jest cecha wspólna dla nich. Myślę, że widząc śmierć i taką tragedię, którego doświadczyli, doceniają ten uśmiech, doceniają to, co mają i tak jak wspomniałam, cieszą się z tych drobnych rzeczy. Pani Danuta jest zawsze uśmiechnięta, pani Halinka zawsze jest optymistycznie nastawiona do życia. Mówi, że martwić się będziemy mieli czas, tak? Dzisiaj się powinniśmy cieszyć. I to są takie drobne rzeczy, ale które na nas naprawdę działają, tylko musimy być bardzo uważni na to, co do nas mówią.
1: Zdarzało się też w tych niektórych życiorysach, że życie płatało figle, bo przecież, możemy chyba to zdradzić, pani Danuta sporo lat spędziła w Niemczech. I wspominała też, że kiedy po raz pierwszy trafiła do tego kraju po wojnie, to dźwięk języka niemieckiego nie wpływał na nią zbyt dobrze.
0: Rzeczywiście i pani Danuta nawiązała do tego, już ma tytuł tego drugiego tomu, Nigdy nie mów nigdy. I on nawiązuje do tego, że tak ją życie pokierowało, że mieszkała właśnie słysząc ten język na co dzień. A wracając jeszcze do tytułu Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, w jednym z wywiadów, które przeprowadzaliśmy na potrzeby oczywiście promocji tej książki, pani Danusia przyznała, że właśnie wcale nie czuje jeszcze zdziecinniała.
1: Rozumiem, że pani pracuje nad panią Danutą i motywuje ją do pisania drugiej części, czy nie trzeba?
0: Nie trzeba. Ja to myślę, że w drugą stronę działa. Więc pani Danuta już ma wszystko napisane. Mamy też odrębną taką formę pisemną dotyczącą podróży do Włoch. My teraz zakasamy rękawy, wracamy do Wrocławia, do siedziby Bohateronu i zaczynamy

0: powolutku pracę nad drugim tomem.
1: A my polecamy tymczasem pierwszy. Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem wspomnienia Danuty Dworakowskiej. Agnieszka Łesiuk-Krajewska, bohateron, twórczyni akcji Włącz Historię i Kartka dla Bohatera. Dziękuję pani serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A my tymczasem przyjrzymy się kwestii patriotyzmu. Naszym gościem jest Katarzyna Krzywicka z Dunek, połowa duetu socjolożki.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. Porozmawiamy między innymi o tym, jak rozumieją patriotyzm młodzi ludzie, ale chciałbym zacząć nieco ogólniej. Czy to jest tak, że każde kolejne pokolenie jakoś sobie te definicje patriotyzmu tworzy na własny użytek w zależności od okoliczności politycznych, gospodarczych?
3: To widzimy faktycznie różnice pokoleniowe pomiędzy pokoleniem Z, Y, Baby Boomers czy pokoleniem X. Jest to związane z tym, jakie mamy doświadczenia z naszą Polską i z tym, jak definiujemy samą polskość, bo polskość to są korzenie, to skąd się wywodzimy, jaką mamy historię, jak przeżywamy to, że jesteśmy obywatelami Polski. Natomiast patriotyzm to są właśnie te objawy uznawania naszej polskości i widzimy wyraźne różnice pomiędzy pokoleniami. Są takie obszary, które nas łączą, ale generalnie te definicje są różnorakie w zależności od pokolenia.
1: I w zależności chyba od poglądów, bo mam wrażenie, że dziś na przykład, w zależności od tego, kto po której politycznej stronie barykady stoi, inaczej ten patriotyzm jest definiowany. Czy my się jakoś z tym słowem i z tym pojęciem borykamy?
3: Trochę się borykamy, bo z jednej strony mamy ten patriotyzm, który postrzegamy jako nasze codzienne działania, bo w naszym badaniu, które zrealizowałyśmy wraz z Onetem, zdefiniowałyśmy trzy takie filary patriotyzmu. I pierwszym z nich to jest właśnie patriotyzm na co dzień, taki cichy, praktyczny, obecny w rutynie naszej codziennej, czyli to, co robimy na co dzień, chociażby mówiąc sąsiadowi dzień dobry, czy dbając o nasze lokalne środowisko. Potem jest patriotyzm obywatelski, czyli zaangażowanie w życie publiczne, w życie wspólnotowe i kulturowe, czyli taki, który łączy się z naszą tożsamością, emocjami, jest związany z dziedzictwem. I ten patriotyzm obywatelski oraz kulturowy, w zależności od tego, jaki my mamy kapitał społeczny, czyli z jakiej rodziny się wywodzimy, jak są pielęgnowane te tradycje polskości, to później to może się przekładać na to, w jaki sposób definiujemy patriotyzm. Czy on jest właśnie takim cichym działaniem na co dzień, czy są to takie głośne symbole, odpalanie flar, chyba tak to się nazywa, i troszkę takie zahaczenie o patriotyzm patetyczny, taki, który jest niewidoczny na co dzień, ale w takich momentach jak chociażby 1 sierpnia.
1: Myśli pani, że dzisiejsza alfa, młody człowiek urodzony już w XXI stuleciu, mógłby znaleźć jakiś wspólny mianownik na przykład z byłym uczestnikiem Powstania Warszawskiego? Jeśli chodzi oczywiście o patriotyzm.
3: Oczywiście, że tak, tylko to jest kwestia słuchania tych starszych pokoleń i słuchania tego, w jaki sposób starsze pokolenie podchodziło do obrony ojczyzny, właśnie do polskości, do tych patriotycznych czynów związanych chociażby z sytuacjami zagrożenia, jakimi była II wojna światowa i później właśnie powstanie. Tylko to jest kwestia tego łącznika międzypokoleniowego, czy my ze sobą rozmawiamy i czy starsze pokolenie chce o tym opowiadać, bo pokolenie Powstania Warszawskiego, pokolenie, które żyło w czasach Powstania Warszawskiego, my nazywamy w socjologii cichym pokoleniem, czyli takim pokoleniem, które chciałoby zapomnieć tamte czasy, nie chcę mówić zawsze o tym, co się działo w ich młodości, bo to się wiąże no, z bolesnymi wspomnieniami. Ale jeżeli udaje się z taką osobą z tamtych czasów,

0: czasów, porozmawiać o tym, jak ta ich młodość przebiegała i jak wyglądał chociażby udział w Powstaniu Warszawskim. Może to powodować, że w tym młodym pokoleniu te patriotyczne aspekty nie umierają.
1: Mam wrażenie, że patriotyzm tego cichego pokolenia był bardzo zero-jedynkowy. On wynikał zapewne po części z potrzeby walki o przetrwanie. Najzupełniej, mówiąc najzupełniej wprost, my dziś często dzielimy włos na czworo, dlatego że mamy ten komfort, dlatego że żyjemy w miarę zasobnym i w miarę bezpiecznym kraju.
0: Tak, no bardzo łatwo jest oceniać osoby, które brały udział w różnego rodzaju takich dramatycznych, kryzysowych momentach, takich, gdzie liczyło się to, żeby przetrwać. Jest takie powiedzenie, że na tyle nas oceniamy, na ile jesteśmy w stanie coś przeżyć, bo jakby z perspektywy takiego zasobnego społeczeństwa, które żyje w czasach względnego spokoju i pokoju, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, ta ocena przychodzi nam dużo łatwiej. Natomiast nie wiemy, jak sami byśmy się zachowali w sytuacji zagrożenia nas samych, naszej rodziny, naszych najbliższych dzieci i osób z naszego otoczenia.
1: Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono.
0: Dokładnie tak. Tak to powinno brzmieć.
1: Czy patriotyzm jest kategorią włączającą, czy bardzo często może też wykluczać?
0: Może wykluczać. Jeżeli rozmawiamy o kwestiach związanych z wartościami, właśnie z kwestiami politycznymi, to jest jeden z elementów, który może powodować, że nasze społeczeństwo się polaryzuje. Że z jednej strony mamy część osób, dla których patriotyzm to są symbole, to jest flaga, to jest takie głośne przeżywanie różnych świąt narodowych, a z drugiej strony osoby, które też kochają Polskę, również wywieszają flagę, ale nie zawsze albo boją się na przykład pójść na jakiś marsz niepodległościowy, bo może się to dla nich wiązać z zagrożeniem. Ale tak naprawdę jest coś, my jesteśmy wspólnotą, my jako Polacy potrafimy się ze sobą zjednać, ale są to takie momenty trudne, tak jak chociażby kryzysy. Wtedy my nie patrzymy na podziały takie związane z tym, na kogo głosujemy chociażby, ale mobilizujemy się, żeby pomagać osobom potrzebującym.
1: Czyli jak rozumiem, jednoczy nas, łączy nas jakiś czynnik zewnętrzny, jakieś zewnętrzne zagrożenie na przykład.
0: Łączy nas zewnętrzne zagrożenie, ale też łączą nas na przykład sukcesy Polaków za granicą czy sport. Pamiętamy chociażby Mały Szomanie, wtedy wszyscy byliśmy równo kibicującymi Polakami, ale też mamy wspólnoty lokalne i to jest taki objaw patriotyzmu, który jest szczególnie ważne dla tych młodszych pokoleń, dla Zetek i dla milenialsów, czyli dla pokolenia Y. Zetki to są osoby urodzone po 96 roku, a milenialsi po 79. Ta wspólnota lokalna, czyli dbanie o to, co jest wokół nas, o parking, o trawniki, to także jest wyraz patriotyzmu.
1: Czy to skierowanie się ku pragmatyzmowi, ku codzienności sprawia, że wielkie hasła, wielkie słowa, wielkie kwantyfikatory w tym podejściu się nie pojawiają?
0: Może to też wynikać z tego w przypadku młodszych pokoleń, że ten patriotyzm taki rozumiany jako właśnie te patetyczne gesty może wiązać się z tym, że młodszemu pokoleniu często brakuje takiej wiedzy, tradycji, przywiązania do historii, w związku z czym ten patriotyzm lokalny zyskuje na znaczeniu, ale też młodsze pokolenia są bardzo takie czułe na fałszywe gesty. Chociażby, jak nie wiem, jeżeli mówimy o patriotyzmie, też mówimy o dbałości o lokalne środowisko. Młode pokolenia są bardzo czujne na takie pojęcia jak, nie wiem, greenwashing, charity washing, czy wszelkiego rodzaju washingi, które mają pokazać, że

0: za tymi naszymi takimi dużymi gestami na rzecz czegoś, środowiska, pomocy innym, mogą stać jakieś napięcia czy coś, co nie robimy do końca dobrze i pozytywnie.
1: Tuż koło patriotyzmu leży polskość. Czy to dla
0: tak.
1: przedstawicieli pokolenia Alfa jest jakikolwiek

0: uważa tak 88% naszych ankietowanych, niezależnie od pokolenia, oraz to, że dbanie o Polskę zaczyna się od dbania o miejsce, w którym się mieszka. I na tą polskość składają się znowu różnego rodzaju elementy, takie jak tożsamość i kultura, nasze polskie potrawy, rodzinny dom, polskie zabytki, czy nasze cechy charakteru, bo z jednej strony mamy te nasze przywary narodowe i te przywary narodowe częściej widzą właśnie osoby z młodszego pokolenia, chociażby takie jak narzekanie. Natomiast inne pozytywne, takie jak gościnność czy pracowitość, to raczej dostrzegają to osoby ze starszych pokoleń.
1: Pytałem o polskość, bo młodzi dorastają dziś w świecie, w którym króluje angielszczyzna i właściwie można skontaktować się w dowolnym momencie z człowiekiem żyjącym w dowolnym zakątku świata, więc mogłoby się wydawać, że tego rodzaju pojęcia zaczynają tracić sens i trochę się rozpływają, ale jednak nie. Bardzo pani dziękuję. Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca, w której porozmawiamy dziś o podwyżce minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok. Pracodawcy i rząd są w tej sprawie zgodni. Związki zawodowe chcą więcej. Można powiedzieć chyba tradycja, bo to przecież nie pierwszy raz taka sytuacja ma miejsce. Ale pojawiają się też coraz wyraźniej pewne nowe wątki, jak na przykład zróżnicowanie płacy minimalnej. To wybrzmiało moim zdaniem na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego bardzo wyraźnie, wyraźniej niż kiedyś. Witam zatem moich gości, a są nimi wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, pan Bartłomiej Mickiewicz. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Oraz wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pan Jakub Binkowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witam również pana, panowie. Przed nami oczywiście podwyżka płacy minimalnej na rok 2027, a w zasadzie jeszcze ciągle dyskusja nad jej ostateczną wysokością. Rząd zaproponował, aby wynosiła 4950 zł brutto miesięcznie i to oznacza podwyżkę o 3%, o 144 zł. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 32 zł i 30 groszy. Pracodawcy przychylają się do propozycji rządu, choć w Radzie Dialogu Społecznego padały też opinie i chciałabym również o nich powiedzieć, że i tej kwocie będzie trudno sprostać części przedsiębiorców, firmom przede wszystkim mniejszym i że w ogóle może to za dużo. Mówicie państwo, i tu już od razu do pracodawców kieruję, do pana Jakuba Binkowskiego, to pytanie, bo mówicie, że koszty są wysokie, że się szara strefa zwiększy i tak dalej. To w zasadzie też jest trochę taka powtórka z rozrywki. Słyszeliśmy to wszyscy, jak tu jesteśmy w trójkę, wielokrotnie.
5: Czy mówicie, jak mówicie, moim zdaniem. Trochę dyskusja wokół płacy minimalnej w Polsce ma charakter jałowy, to coroczna. To znaczy, myślę, że my co roku tak debatujemy. Jedni proponują 50 zł więcej, drudzy 50 zł mniej. Jedni twierdzą, że bez tych 50 zł więcej po prostu ludzie będą głodować. Drudzy mówią, że, z tymi 50 zł dodatkowymi firmy będą upadać. Myślę, że to wszystko są już argumenty nieco wyświechtane. Z mojego punktu widzenia to, co się liczy, to trend i jakaś kumulacja tych podwyżek w czasie. Bo jeśli spojrzymy sobie na sytuację sprzed 5 lat, w 2021 roku pensja minimalna to było 2800 zł brutto. Dzisiaj to jest 4000.
3: Przyznam, że ja pamiętam 840 i na pewno nie było to w mojej młodości.
5: Tak, tak natomiast no, weźmy sobie ten okres taki pięcioletni. Tak? No, to jest 5 lat wstecz, każdy jest w stanie mniej więcej wrócić pamięcią do tego czasu, więc dzisiaj jest to 4800 zł brutto. Wzrost o 2000 zł w ciągu 5 lat. W ciągu 5 lat, w trakcie których rosły też ceny energii, w trakcie których rosły ceny różnego rodzaju produktów, surowców, nawet usług typu jakiś tam odbiór śmieci, wywóz śmieci i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym patrzmy na to w cyklach, bo to, czy w tym roku będzie, tak jak mówię, trochę więcej, trochę mniej, to oczywiście nigdy na Radzie Dialogu Społecznego nie wybrzmiewa, bo każdy musi

0: musi, że tak powiem, wręcz rytualnie zaznaczyć swoje stanowisko. Natomiast w praktyce to, co ma moim zdaniem znaczenie, to to, jak szybko rośnie ten wskaźnik w ujęciach kilkuletnich, czyli jak wysokie są te skumulowane podwyżki. I w tej pięciolatce, którą mamy obecnie, te podwyżki były bardzo wysokie. Tak,
1: no czyli jakby miał pan to ocenić, to by pan powiedział, że za wysokie. Ten wskaźnik jest za wysoki, tak?
0: W ciągu tych pięciu ostatnich lat, moim zdaniem, tempo tych podwyżek było za wysokie. Jeśli w ciągu pięciu lat, tak jak mówię, przy rosnących innych kosztach przeskakujemy z poziomu 2800 na poziom 4800, no to jest bardzo szybko. I ja tutaj w tym sensie, jeśli pozycja związków zawodowych jest taka, że to jest za mało, za wolno i źle, to ja tej pozycji, szczerze powiedziawszy, nie rozumiem do końca, no bo inne wskaźniki w takim tempie rosnąć nie zwykły. Dlatego, tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta dyskusja coroczna, ta propozycja rządowa jest racjonalna i moim zdaniem ona stanowi wyraz pewnego kompromisu. Też wiąże pod uwagę te dynamiczne podwyżki z lat poprzednich. Natomiast to, co się liczy, to to, jak w ciągu kilku konsekwentnych cykli tych podwyżkowych kształtuje się wskaźnik. No i ten wskaźnik tam dzisiaj się kształtuje na poziomie o 2000 zł wyższym niż 5 lat temu, a to jest kwota brutto, nie liczymy tutaj całkowitego kosztu pracodawcy, który też ma znaczenie. I z tego punktu widzenia dla tych najmniejszych działalności w Polsce powiatowej rzeczywiście płaca minimalna staje się problemem, jeśli porównają sytuację sprzed 5 lat i sytuację dzisiaj.
1: No właśnie, no dobrze. No to teraz już oddajemy głos przedstawicielowi związków zawodowych, bo państwo z kolei wskazują, ja to powtarzam też odnośnie do tego, co było powiedziane na posiedzeniu plenarnym również Rady Dialogu, co było w zespole do spraw budżetu i wynagrodzeń. Mówicie państwo, że powinno być to więcej niż to zaproponowana przez rząd kwota, bo też mówicie wprost o kwocie 5200 zł brutto oczywiście. Pytanie, dlaczego, na czym opieracie państwo to wyliczenie, że akurat tyle tutaj też poproszę o związkowe argumenty. Pan Bartłomiej Mickiewicz.
2: Mówimy, że powinno być wyżej ze względów bardzo wielu, a podstawowym względem, o którym mówimy, to jest to, że tak jak mój przedmówca powiedział, ta płaca minimalna w poprzednich latach oczywiście, że rosła i nie negujemy tego, że płaca minimalna rosła. No, jak rozumiem, pracodawcy też nie negują wzrostu jako takiego, tylko ewentualnie tempo tego wzrostu, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak w ostatnich latach rosną ceny i to nie tylko mierzone takim zwykłym wskaźnikiem inflacji, która w ostatnich latach spadła, ale jeszcze troszeczkę wcześniej była na poziomie naprawdę bardzo, bardzo dużym. To jest jeden argument, dlaczego ta płaca minimalna, ten trend wzrostowy powinien zostać utrzymany i ta płaca minimalna powinna być wyższa. I na pewno wyższa niż wskaźnik inflacji. Kolejnym argumentem to jest to, że ogólny wzrost cen jest ogromny. Ceny usług praktycznie wszelkich, ceny produktów praktycznie wszystkich rosną. No naszym zdaniem rosną ze względu na gigantyczne koszty energii, ze względu na politykę klimatyczną, jaka jest prowadzona w Unii Europejskiej i w Polsce. Za tą politykę klimatyczną każdy obywatel płaci. I to naprawdę ogromne pieniądze, nie tylko w podatkach, nie tylko w dodatkowych opłatach, ale również po prostu w zwyczajnych cenach produktów i cenach usług. I w związku z tym ta płaca minimalna, powiedziałbym tak, nie możemy doprowadzić do tego, moim zdaniem, żeby wrócić do czasów tych, o których pani redaktor wspomniała, czyli płacy minimalnej na poziomie tych przysłowiowych 800 zł, która tak naprawdę nie była wysokością taką, która pozwoliłaby w ogóle na jakąkolwiek egzystencję dla obywatela.
1: No tak, wtedy mówiliśmy o prekariacie, takie sytuacje miały miejsce wtedy, cała dyskusja się na ten temat toczyła, tak? Czy
2: no
1: to
2: właśnie,
1: wystarczy?
2: Z tej sytuacji już wyszliśmy, ale to teraz jest pytanie, czy powinniśmy, nie podnosząc płacy minimalnej albo podnosząc tą płacę minimalną właśnie o jakieś minimalne wartości, wracać do tych czasów, które chyba wszyscy uznaliśmy za niewłaściwe i tą płacę minimalną za zbyt niską. I jeżeli ten trend nie będzie się utrzymywał, wzrostu płacy minimalnej w kontekście wzrostu inflacji, w kontekście wzrostu kosztów życia, w kontekście wzrostu cen usług i produktów, to będziemy po prostu wracać do tych czasów, które uznaliśmy za niewłaściwe. Stąd taka nasza decyzja i stąd taka nasza propozycja i argumentacja taka, że ten trend wzrostu płacy minimalnej musi się utrzymać. Przypominam jeszcze jedną rzecz, bo tutaj akurat mamy do czynienia z implementacją

0: dyrektywy, która mówi, przypominam, że płaca minimalna powinna być na poziomie 60% mediany albo 50% przeciętnego wynagrodzenia. I my w okolicach tych wartości by się obracamy, więc te wzrosty płacy minimalnej w poprzednich latach nie były spowodowane jakimś tam chceniem strony związkowej czy tam chceniem strony rządowej, tylko to jest wprost zapisane w dyrektywie Unii Europejskiej, co do której, no w zależności od wyliczeń, ale jeszcze tych poziomów dyrektywowych nie osiągnęliśmy, więc jeszcze coś tutaj mamy do zrobienia. To
1: jasne,
0: jest kolejny
1: argument. Ale ja tylko mam jeszcze takie pytanie, żeby pan to powiedział, żeby to wybrzmiało. Czy wszystkie centrale związkowe opowiadają się za tym 5200? Jest zgoda wśród państwa, albo przynajmniej za wyższą?
0: Absolutnie jest zgoda i to jest zgoda nie za wyższą, tylko jest zgoda właśnie za tym 5200, to jest zgoda wszystkich central związkowych. No strona związkowa, myślę, że w tym zakresie pomimo wielu różnic pomiędzy centralami związkowymi, w tym przypadku jest w stanie dojść do porozumienia i w tym przypadku zgadzamy się wspólnie co do tego trendu i co do wysokości.
1: No dobrze, to już wiemy. Powiedział pan na pewno rzecz słuszną taką, że powiedzmy więcej za wszystko płacimy, na przykład za prąd bardzo to czujemy, za energię elektryczną płacimy więcej, ale są pewne cyfry, których tutaj, bo pan powiedział też o drugiej rzeczy, o inflacji. No i tej matematyki chyba nie da się oszukać, chyba że któryś z panów mija się z prawdą. Ale mianowicie, dlaczego ja o tym mówię? Bo pan powiedział, że mówię tutaj o panu Mickiewiczu. Pan powiedział o tym, że to jakby za inflacją podwyżka płacy minimalnej powinna podążać i że w ostatnim czasie mieliśmy tą inflację wysoko. Ja bym dodała skumulowaną, bo tu myślę, że to warto o tym powiedzieć. Właśnie już oddaję pan głos. Tak. Dlatego, że jeżeli przez te 4-5 lat, niech będzie, skumulowana inflacja, mówimy, wyniosła 40%, a pan Jakub Binkowski wcześniej powiedział, że z 2800 doszliśmy do 4800, no to jest więcej niż 40%. No jednak to jest więcej, jeżeli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, niż 40%. Co pan na to? No tak jak mówię, ta matematyka jest nieubłagana. Pan Jakub Binkowski.
2: Matematyka jest nieubłagana. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, pan mówi o inflacji i oczywiście kilka lat temu mieliśmy problem z ponadstandardową stopą inflacji. To był problem nie tylko Polski zresztą. Dzisiaj inflacja mieści się w celu inflacyjnym NBP.
1: Ale ja z tym się nie zgodzę. Przepraszam, ale tutaj to się z tym nie zgodzę. Ale wie pan dlaczego? Ale absolutnie nie kwestionuję, że ta inflacja jest 2,5. Tylko jeśli ceny wzrosły w ciągu 5 lat o 40%, to nie spadły już i pan to przyznać musi.
2: Nie, no nie spadły. Natomiast no inflację mamy dzisiaj w celu inflacyjnym NBP i inflację mamy relatywnie niską. W związku z tym inflacja obecna nie stanowi powodu czy argumentu za tym, żeby w ponadstandardowy sposób podnosić płacę minimalną. Bo już nie mamy do czynienia z nadzwyczajnie wysoką inflacją. Przeciwnie, mamy inflację relatywnie niską, mieszczącą się w celu. To po pierwsze. Po drugie, tempo wzrostu płacy minimalnej w ciągu ostatnich 5 lat było istotnie wyższe niż skumulowana inflacja, o której powiedziała pani redaktor, co doprowadziło do sytuacji, w której mamy w relacji do średniego wynagrodzenia, ta relacja między minimalnym wynagrodzeniem a średnim wynagrodzeniem jest w Polsce najwyższa w regionie i w ogóle jedną z wyższych w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tempo wzrostu płacy minimalnej w ciągu ostatnich lat, to jesteśmy w zasadzie tutaj liderem w absolutnej czołówce. Oczywiście wszyscy mierzymy się z wyzwaniami takimi jak koszty ponoszone w związku z transformacją energetyczną, ale ja też chciałbym tutaj zaznaczyć, że ten koszt taki najbardziej osławiony i medialny, czyli koszt uprawnień do emisji CO2, to są pieniądze, które ostatecznie wpływają do budżetu państwa. One nie uciekają nam, one w większości wpływają do budżetu państwa. A jeśli spojrzymy sobie na ceny usług i produktów, a zwłaszcza usług, o których powiedział pan wiceprzewodniczący, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że duży udział w cenie usługi ma koszt pracy związanej z wykonaniem tej usługi. Więc argumentowanie, że wzrosła cena usługi, w związku z tym musimy podnieść płacę minimalną, co spowoduje wzrost kosztów pracy w ramach świadczenia tej usługi, co znowu spowoduje wzrost kosztu tej usługi. Jest to argumentacja taka, powiedziałbym, samozapętlająca się.
1: No to trochę zawsze tak będzie, jak dyskutujemy o płacy,
2: tak,
1: bo ktoś właśnie płacę, ktoś inny podniesie w związku z tym swoje koszty.
2: Natomiast skala ma znaczenie. Skala ma znaczenie i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Bo jeśli podnosimy płacę minimalną,

0: I z tym chyba nie ma tutaj jakiegoś istotnego sporu. No, wydaje mi się, że też to ta sytuacja, w której pracodawcy generalnie zgadzają się z tym stanowiskiem rządu, żeby jeśli chodzi o skalę tej podwyżki, pokazuje, że nie ma sprzeciwu wobec jako takiej podwyżki płacy minimalnej. Skala jest istotna.
1: No dobrze, no to teraz ja bym chciała nawiązać już do kwestii, która nam się pojawia na tym tle i tak jak powiedziałam, ona wybrzmiała bardzo mocno i myślę, że musimy o tym powiedzieć, ponieważ na posiedzeniu plenarnym pracodawcy wrócili do wątku regionalizacji płacy minimalnej. Ja mówię, że wrócili, bo to już było, ale teraz chyba trzy wręcz organizacje pracodawców odnotowałam, które wprost się za tym opowiedziały, reszta nie zaprotestowała, więc to na pewno jest więcej. Kiedyś była jedna, dlatego zaprosiłam pana Jakuba Winkowskiego zresztą, bo państwo w tym jakby przodowali teraz też, ale teraz również BCC się za tym opowiedziało, również pracodawcy RP się za tym opowiedzieli, więc jakby jest coraz więcej tutaj tych grup, w jakimś stopniu ZRP też się za tym odpowiedziała, Związek Rzemiosła. Było to dotychczas dyskusyjne. No to muszę zapytać o ten wątek pana Bartłomieja Mickiewicza. Co pan na to? Co wy na to jako związki zawodowe?
2: Po pierwsze, to chciałbym jeszcze się odnieść do poprzedniej wypowiedzi, bo jeżeli rozmawiamy o kosztach emisji CO2 i o tym zwrocie, to chciałbym tylko w jednym słowie zwrócić uwagę na to, że i absolutnie jest to wyliczone i my jako związek mamy to wyliczone, że te pieniądze, które do Polski wracają jako środki z tych, no w sumie w gruncie rzeczy mówimy tutaj o ETS-ie, to są środki absolutnie niewspółmierne do kosztów, które polska gospodarka ponosi. I to jest absolutnie zdecydowanie na 100% potwierdzone i to są absolutnie nieadekwatne środki. Więc
1: no dobrze, ale
2: tym,
1: to... Okay.
2: Te środki wracają i są
0: pieniądze z emisji.
1: Nie, panowie, nie rozmawiamy o emisji dzisiaj. Rozmawialiśmy kiedyś o emisji. Dzisiaj rozmawiamy o płacy minimalnej, która bardzo ludzi interesuje.
2: Zwracam uwagę. I jeżeli chodzi o płacę minimalną,
1: To ta regionalizacja.
2: Ja powiem tak, regionalizacja. Z jakiegoś powodu, pani redaktor, z jakiegoś powodu organizacje pracodawców ten temat podnoszą. Nie spodziewam się, żeby organizacje pracodawców podnosiły ten temat z powodu takiego, aby zmniejszyć swoje przychody albo na przykład zwiększyć swoje koszty. Naszym zdaniem regionalizacja płacy minimalnej spowoduje to, już mówiąc wprost, jeżeli w tym kontekście rozmawiamy, że firmy, które mają taką możliwość, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że dotknie to, ten problem dotknie najbardziej właśnie te małe i mikroprzedsiębiorstwa, o których tak dużo organizacje pracodawców mówią, dlatego że przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość przeniesienia swojej działalności, zrestrukturyzowania swojej działalności w kontekście takim, aby przenieść swoje zatrudnienie albo przenieść swoją siedzibę w miejsce, gdzie ta płaca minimalna będzie niższa, to tak zrobią.
1: No właśnie, bo ja tutaj chciałam coś dodać.
2: A te firmy, których na to stać nie będzie, tego po prostu nie zrobią i będzie to ogromny kłopot konkurencyjny. I myślę, że ten kierunek został objęty. No my się z tym kierunkiem zgodzić niestety nie możemy i na pewno się jako związek zawodowy, przynajmniej Solidarność, nie zgodzimy z takim rozwiązaniem, które po prostu nic nie zmieni dla pracowników, dla rynku pracy.
1: Dobrze, to stanowisko też jest niezmienne. Chciałabym jednak jeszcze do czegoś nawiązać, bo tam swego czasu, kiedy była o tym dyskusja, to była mowa też o tym, że właśnie firmy mogą niekoniecznie prowadzić w tym miejscu rzeczywistą działalność, w którym zarejestrują swoją siedzibę po to, żeby w ten sposób przeoszczędzić. Pamiętam, mówił o tym obecny zresztą wicepremier. Więc taka sytuacja miała miejsce, jakby negatywnie to, do tego podchodząc. No dobrze, ale zanim oddam panu Jakubowi jeszcze, który na pewno nam to uargumentuje, głos, to jeszcze, panie Bartłomieju, ale sytuacja jest też taka, no przyzna pan, że jeżeli otrzymuje te 5000 zł już dla pewnego zaokrąglenia, pracownik w Warszawie, Krakowie, Pcimiu i Supraślu, tak sobie 4 miejscowości wymyśliłam, to podstawowe koszty życia w tych miejscowościach dla nich są inne. Ja już teraz tylko z punktu widzenia tego socjalnego patrzę na to, no bo tak, samochód kosztuje tyle samo, wiadomo, prawda, i w jednym i w drugim miejscu, ta lokomotywa brana czasem, prawda, do inflacji też. No ale na przykład chleb, telewizor, warzywa. No one tyle samo nie kupują, tyle samo nie kosztują, a to są produkty, które kupujemy codziennie. Tak patrząc naprawdę czysto po ludzku. Nawet czynsze w tych miejscowościach nie są takie same za takie same mieszkania. W tych mniejszych są niższe, tak? I nie mówimy tutaj o kosztach energii, opłatach, tylko o samych czynszach za mieszkania. No jak pan na to odpowie? Bo takie są też argumenty przeciw.
2: Absolutnie z panią redaktor w 100% w tym zakresie

0: się zgadzam. Tylko pytanie jest inne, to ja stawiam inne pytanie. Czy te rozwiązania, które są proponowane, kontekst regionalizacji, proszę się zastanowić, czy te rozwiązania spowodują to, że płaca minimalna w miastach takich jak Warszawa, w dużych miastach zostanie podniesiona i będzie to z korzyścią dla pracowników, czy wręcz przeciwnie, będzie odpływ firm i odpływ rynku pracy do miejscowości mniejszych, gdzie płaca minimalna będzie zmniejszona, bo spodziewam się, że taki będzie trend, co jeszcze bardziej dotknie pracowników, na przykład no, w tej przysłowiowej Warszawie, w której też mieszkam i w której też ponoszę koszty, bo koszty żywienia, koszty żywności, koszty transportu i tak dalej, one są relatywnie, może troszkę wyższe, ale porównywalne, ale mówimy o koszcie po prostu mieszkań, pani redaktor. Koszt mieszkania w Warszawie jest gigantycznie większy.
1: No tak, ale to kupujemy...
0: Ale kredyty płacimy przez kilkadziesiąt lat, pani redaktor. No, mnie nie stać było na mieszkanie kupione za gotówkę, więc ja przez kilkadziesiąt lat płacę kredyt i koszt tego kredytu jest
1: ogromny. To argument za wyższą płacą. To jest argument za wyższą płacą.
0: No więc właśnie to jest argument za wyższą płacą. A rozwiązanie regionalizacyjne uważam, że tego, o czym pani mówi, z czym się zgadzam, po prostu nie zniweluje. Tutaj pomysł jest zupełnie inny. Pomysł nie jest taki, moim zdaniem, aby ten rynek pracy w dużych miastach zwiększyć, bo biorąc pod uwagę zwykłe, normalne procesy ekonomiczne, ten rynek pracy będzie z dużych miast odchodził do miejscowości.
1: No dobrze, dobrze. To już teraz do pana Jakuba. Dobrze, to teraz do pana Jakuba Binkowskiego. Może to dobrze, bo wtedy zostanie zlikwidowana Polska B. To oczywiście upraszczam, no bo tam zlikwidowana, ale bo tam odpłyną jakieś inwestycje, jakieś firmy do miejsca pracy. Nie wiem, panowie tak to argumentujecie, czy jakoś inaczej?
2: Znaczy króciutko w kilku punktach. Po pierwsze, jeśli chodzi o miasta typu Warszawa, to nie mam poczucia, żeby poziom płacy minimalnej był w nich palącym i istotnym problemem. No, oczywiście dotyczy takiej wąskiej...
1: A tu bym powiedziała, że pan się trochę myli, bo coraz więcej...
2: Dobrze?
1: Już pan powie, tylko że tutaj coraz więcej osób też już się do niej zbliża, więc
2: bo mediana zarobków w Warszawie to jest 9,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie.
1: Z politykami.
2: W związku z tym... W związku z tym... No, to znaczy, że połowa osób pracujących w Warszawie zarabia więcej niż 9,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, połowa zarabia mniej, natomiast tak czy inaczej ten wskaźnik osób zarabiających płacę minimalną jest dużo niższy niż w pozostałych częściach kraju. Więc sytuacje na rynkach pracy takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Poznań, no to powiem szczerze, że w kontekście tego problemu bym się jakoś szczególnie
1: powiedz.
2: I ponadstandardowo nie martwił. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o przenoszenie działalności, no to nie sądzę, żeby ktoś przerzucał supermarket z dużego miasta do mniejszej miejscowości, bo tam będzie mógł zapłacić pracownikowi 500 zł miesięcznie mniej, ani też, żeby przerzucał fabrykę, której postawienie kosztuje miliony złotych, z jednej miejscowości do drugiej miejscowości,
1: no
2: z tego samego
1: raczej
2: powodu.
1: Małe to się, firmy.
2: To się nie zadzieje. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się na przykład otworzyć mały sklepik, nie w Warszawie, tylko w jakiejś podwarszawskiej miejscowości, albo mały zakład rzemieślniczy, nie w Krakowie, tylko gdzieś pod Krakowem, albo małą kawiarnię, nie w Gdańsku, tylko gdzieś pod Gdańskiem, to ja powiedziałbym, że z punktu widzenia takiego zrównoważonego rozwoju całego kraju, to będzie z korzyścią tak na dobrą
1: sprawę.
2: Ale
1: ja mam wątpliwości, żeby pan to wyjaśnił. Czy pan myśli, że zróżnicowanie płacy minimalnej będzie takie, że będzie różna ta płaca minimalna, czy też powinna być, bo to między Warszawą i podwarszawską miejscowością Krakowem a podkrakowską, czy jednak to myślenie jest inne? Warszawa i jej okolice to jest jedno, a to mówimy o lubelskim, o podkarpackim, o takich, o świętokrzyskim, że tam będzie inna.
2: To jest już jakiś poziom detalu, tak?
1: No,
2: o tym można dyskutować oczywiście, natomiast rzeczywiste no, powiedzmy sobie w ten sposób, prowadzenie lokalu usługowego typu kawiarnia na przykład w miejscowości oddalonej od Warszawy 80 km i w której mieszka 40 tysięcy ludzi, którzy chcieliby pójść sobie czasem na kawę na miasto, to jest coś zupełnie innego niż prowadzenie kawiarni w dowolnej dzielnicy w Warszawie i z uwagi na liczbę potencjalnych klientów, z uwagi oczywiście też na koszty, ale z uwagi też na poziom zamożności tych klientów. Także to są dwie zupełnie różne, nieprzystające do siebie okoliczności. Wziąwszy to pod uwagę, tak jak powiedziałem, jeśli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że taka regionalizacja, jakieś zróżnicowanie płacy minimalnej W zależności być może właśnie od przeciętnego czy od mediany wynagrodzenia w danym, nie wiem, województwie, powiecie.

0: Się, no to jest to, o co pani redaktor pyta, ale to jest już kwestia pewnie do ustalenia w którymś z kolejnych etapów. Jeśli rezultatem takiej zmiany miałoby być to, że mielibyśmy więcej przedsiębiorczości w mniejszych miasteczkach w Polsce, gdzie teraz w sumie mamy rynek wokół rynku, telefonię komórkową, bank i kebab, jak dobrze pójdzie, no to jeśli mielibyśmy doprowadzić do tego, że tam powstanie kawiarnia, sklepik i jeszcze jakiś mały zakład rzemieślniczy, to moim zdaniem to będzie z korzyścią.
1: No dobrze, panowie, to powiem tak. Jeszcze nie dotknęliśmy jednego tematu, którym to tematem, myślę, w tej sytuacji jest też bardzo istotne. Jest kwestia spłaszczenia wynagrodzeń, kwestii pewnych relacji w firmie w związku z tym, kwestii różnic pomiędzy doświadczonym i niedoświadczonym pracownikiem itd., itd. Różne socjalne takie pracownicze sprawy, które są bardzo istotne. Dzisiaj już do nich nie możemy wrócić ze względu na czas naszej audycji, który jest ograniczony, ale myślę, że wrócimy do tego tematu we wrześniu, kiedy będziemy mieć więcej jeszcze danych na ten temat, jaka ostatecznie ta płaca minimalna miałaby być. Jeszcze pewnie Rada Dialogu do niej może wróci właśnie w tym wrześniu i wtedy na pewno my również do rozmowy wrócimy. Dzisiaj panom serdecznie dziękuję. Wiceprzewodniczący Solidarności Bartłomiej Mickiewicz i wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Do widzenia. Kolejna audycja Kapitał i Praca za tydzień. Już zapraszam. Dziękuję.
3: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Woli przed pomnikiem polegli niepokonani złożono kwiaty na kurhanie. Znajdują się tam prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska. W uroczystości wziął udział m.in. prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
1: Jestem warszawiakiem od urodzenia z krwi i kości. Więc dla mnie Warszawa to jest treść życia. To jest wszystko, co jest poza Bogiem, to można powiedzieć, Warszawa jest dla mnie świętością. Tak jak Polska jest świętością, tak i Warszawa jest świętością. Bo wszystkie dramaty, jakie mnie spotykały w życiu, to właśnie miały związki z Warszawą.
0: Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieczorem odbył się koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
2: Nie trzeba umieć śpiewać.
3: Pałacyk Michla, co tam dalej było?
4: Żytnia Wola.
5: Chłopcy spod parasola?
3: Bronią, tak.
5: Bronią
3: parasola. Bo reszta w śpiewniku i tak. Można śpiewać dalej, tak?
5: Dokładnie.
3: Czy pani wie, jak to z tą Małgorzatką było?
6: No, Małgorzatka, sanitariuszka. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy uśmiech twój.
7: O panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń.
8: Zawsze płaczę przy tym, jak oglądam w telewizji, a dzisiaj jakoś się spiąłem. I...
0: Znajomość powstańczych piosenek sprawdzał Mariusz Pieśniewski. Dwie osoby ranne, policjant i agresor po interwencji funkcjonariuszy w Trzciance w Wielkopolsce. Jeden z nich podczas interwencji został raniony przez agresywnego mężczyznę. Policjanci użyli broni, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski.
9: Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
0: W okolicy znaleziono ciało mężczyzny. Trwa śledztwo w tej sprawie. Odnaleziono brakujący fragment rakiety, jaka spadła w środę w okolicach Tarnawy Kolonia na Lubelszczyźnie. Tym samym prokuratura zakończyła powtórne oględziny. Wcześniej podawano, że dziś rano zostaną wznowione poszukiwania. Do działań zaangażowano specjalistyczny sprzęt głębokiego skanowania.

0: Irańskie wojsko oskarża Waszyngton o eskalację napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto Teheran ostrzegł sąsiednie kraje przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie trwającego konfliktu.
1: Stany Zjednoczone szybko podążają ścieżką eskalacji napięć w regionie, powiedział Ali Abdollahi, szef irańskiego Centralnego Dowództwa Wojskowego. Każdy kraj służący jako tarcza obronna dla przestępczej, agresywnej Ameryki zostanie pochłonięty płomieniami wojny, podkreślił wojskowy Teheranu. Iran miał przygotować kompleksową odpowiedź na ataki, które według doniesień USA i Izrael planują przeprowadzić na irańską infrastrukturę energetyczną. Na początku tego weekendu liczne źródła przekazały stacji CBS News, że USA i Izrael planują wymierzoną w infrastrukturę energetyczną Iranu kampanię bombardowań, które mogłyby okazać się jedną z najbardziej zmasowanych operacji tego typu, a jej rozpoczęcie może nastąpić w najbliższych godzinach. Ambasady Stanów Zjednoczonych w kilku stolicach Bliskiego Wschodu ostrzegły obywateli amerykańskich przed możliwą niespodziewaną eskalacją konfliktu w regionie i wezwały ich do zachowania gotowości do wyjazdu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Nie żyje znany himalaista Nirmal Purja. Zginął w lawinie na Broad Peak. Razem z nim zginęło 9 innych wspinaczy. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza.
2: Choć sygnały z nadajnika GPS Nirmala Purje dawały cień nadziei, że himalaista przeżył lawinę, to dzisiejsze oświadczenie jego współpracowników nie pozostawia już złudzeń. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wspinaczy na świecie zginął razem z 9 innymi himalaistami, porwany przez lawinę na wysokości około 6600 metrów. 43-letni Nirmal Purja był żołnierzem brytyjskich sił specjalnych. Zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników w nieco ponad 6 miesięcy. Film dokumentujący jego wyczyn obejrzały miliony widzów na całym świecie. Wraz z nim lawina porwała 5 Nepalczyków, Pakistańczyka, Amerykanina, Chińczyka i obywatelkę Omanu. W grupie był między innymi Kilipemba Sherpa, jeden z pierwszych zdobywców K2 zimą. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Dziś drugi i ostatni dzień pokazów lotniczych Mazury Air Show na historycznym lotnisku Wilamowo koło Kętrzyna. Na odwiedzających czeka imponujący sprzęt. O tym, co dokładnie przygotowano, mówi Katarzyna Tołwińska z Mazury Air Show.
3: Będzie trwała fenomenalna wystawa statyczna, na której można zobaczyć śmigłowce, samoloty bojowe. Jest Black Hawk, jest Apache, jest Bryza, jest Mi-2, Mi-17, Mi-24, Czy Sokół. Można podejść do samolotów, do niektórych z nich można wejść, można porozmawiać z załogą. Jest to naprawdę unikatowa możliwość, żeby być tak blisko lotnictwa.
0: Na niebie zaprezentują się m.in. zespoły akrobacyjne, a na finał imprezy nad lotniskiem przeleci potężny transportowy Herkules oraz odrzutowce Bielik. Lotniczy piknik potrwa do wieczora. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W Karpatach przelotne opady deszczu i burze, suma opadów do 20 litrów na metr kwadratowy, a w dzień od 20 stopni nad morzem, przez 25 w centrum, do 30 na południowym wschodzie.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Marzyciele i rzemieślnicy.
6: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański. Kolejny odcinek audycji Marzyciele i rzemieślnicy. On jest na antenie Polskiego Radia emitowany mniej więcej 4 godziny po tym, jak w Warszawie i w innych miastach Polski zawyły syreny, czyli po ogłoszeniu upamiętnienia godziny W. 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Z moim wydawcą Wojtkiem Doroszem zastanawialiśmy się, w jaki sposób odnieść się do tego. Nawet przez chwilę był taki pomysł, żeby po prostu jeszcze raz puścić audycję, która była nagrana prawie dokładnie rok temu, emitowana 2 sierpnia, 81. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, a była rozmową nie mniej, nie więcej, tylko z Wandą Stawską-Traczyk, pseudonim Pączek. To niezwykła osoba, niezwykła osoba. Przypomnieliśmy sobie o niej, ona przypomniała o sobie, wygłaszając w ostatnich dniach apel, który nieodmiennie wzywa do tego, żeby pamiętać, co zdarzyło się w te

wtedy pamiętać o bohaterach Powstania Warszawskiego, ale tak jak zawsze pani Wanda pamięta też o cywilach, o ludności cywilnej. Ona też była inicjatorką ogłoszenia 2 października dnia kapitulacji jako szczególnego momentu upamiętnienia cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. W dużej mierze jej życie polegało na tym, żeby do takiego upamiętnienia materialnie doprowadzić, jak może państwo wiedzą, chociaż wielu warszawiaków nawet o tym nie wie, że w Warszawie mieści się największa nekropolia w Europie i jest to cmentarz ofiar Powstania Warszawskiego na Warszawskiej Woli. Tam zapewne odbywać się będą, odbyły się uroczyste obchody wybuchu powstania. Tak dzieje się od lat. Często uczestniczy w nich także pani Wanda. Ale pomyśleliśmy też, że może nie będzie czymś nietaktownym, a nawet spróbuję zbudować jakiś rodzaj porozumienia między tymi tematami, zaprezentować państwu całkiem inną audycję, może nie inną, ale w której wypowiadają się głównie dzieci. Tylko jeden z uczestników tych rozmów ma lat 18. Reszta to są po prostu dzieciaki, które za chwilę pozdrowię. Jednym z nich jest zresztą Roman, który zna panią Wandę i pani Wanda zna jego i zawsze każe go sobie przyprowadzać, meldować się i patrzy, jak wyrósł lub nie wyrósł i zadaje mu trudne pytania o to, czy już wie, kiedy pójdzie na studia i na co i tak dalej. To wcale nie są łatwe pytania. Roman też w audycji, jeśli państwo znajdziecie tę audycję, którą nagrywaliśmy rok temu pod koniec, czyta na głos, tak jak robi to co roku, dramatyczny apel poległych, który za każdym razem kończy mszę świętą, która upamiętnia działanie i żołnierzy specjalnego oddziału osłonowego, w którym uczestniczyła pani Wanda. Ta tablica, gdyby państwo chcieli ją zobaczyć, przeczytać, znajduje się w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W walce wewnątrz tego kościoła brała udział także pani Wanda. Tam bardzo poruszające są te momenty, w których ta lista zaczyna oscylować wokół wieku 17, 18, 16, a nawet 12. Serce się wtedy jakoś łamie. I pomyślałem też, że może choć wygląda to, że to jest jakiś rodzaj paradoksu, to chcę, żeby państwo posłuchali tego, do czego namówiłem kilkoro dzieci, będąc na urlopie. Zmieniam teraz trochę jakby nastrój tego, bo dla kogoś to co tydzień ma przygotować audycję, moment kiedy wyjeżdża, a przysięgam państwu, że nie umiem budować audycji na zapas, no to jest wyzwanie dla mnie i dla wydawcy. W zeszłym tygodniu uratował mnie Wojtek Dorosz nagrywając audycję, ale pomyślałem, będąc na tygodniowym urlopie w miejscu, którym znowu niedawno, mniej więcej rok temu, nagrywałem audycję o kimś, kto lata balonem. Możecie ją państwo znaleźć, o Vincencie Lamort. Rozmawiałem z nim i z żoną Agnieszką. Zobaczycie audycję, która była nagrana na wysokości, wysoko było, ale to nic w stosunku do tego, co niedługo czeka Vincenta, bo tak jak mówi w tej audycji, no załapał się wielkim wysiłkiem do zespołu, który startuje w Pucharach Gordon Bennetta. Startuje pod koniec sierpnia. No i będziemy się z nim łączyć. Będzie na wysokości kilku kilometrów. W miejscu, do którego jeździmy od 8 lat, jest taka gromada dzieci, rodziców też gromada, choć mniejsza. I od 8 lat jeździmy w to miejsce i patrzymy, jak dorastają te dzieci. No i siedząc tam, a trochę było mniej pogody niż zwykle, było takie wyzwanie. Pomyślałem sobie, że może zaproszę je na werandę, te, które będą chciały, i zadam kilka pytań, na które sam właściwie, mimo podeszłego już bardzo wieku, nie mam odpowiedzi, ale dzieci często są dość bezpośrednie i chciałem zobaczyć, jakie są ich odpowiedzi na te pytania. I zaraz państwo je usłyszycie. Generalnie to była taka sekwencja, pewnie trochę wzorowana na ambitnych dokumentach, w których różne osoby mają odpowiedź na pytanie o sens życia. To jest takie pytanie, które towarzyszy nam chyba no, przez cały czas, albo w każdym razie powinno nam towarzyszyć. To jest jedno z tych pytań. Każdy z nich mógł odpowiedzieć, jeśli chciał, na 5 pytań. Jedno z nich dotyczyło no właśnie onego sensu życia. Inne dotyczyło tego mianowicie, jakie mają marzenia, bo audycja w końcu nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. Czegoś, co mogło być jako antymarzenie, pewnej obawy, czegoś, czego by nie chcieli napotkać, co nie chcą, żeby się zdarzyło w ich życiu. Wreszcie, i to jest chyba bardzo ważne nawiązanie do tej audycji sprzed roku i dzisiejszego dnia, w którym tego słuchacie, to jest pytanie o to, jak to jest teraz urodzić się i żyć w Polsce. I bardzo chciałbym, żeby pani Wanda wysłuchała tej audycji i poznała, jak oni to w tej chwili widzą, jak to oceniają. Może uda mi się do tego doprowadzić. Pytam ich też o to, co powiedzieliby swoim rodzicom. No bo rodzice głównie martwią się o to, że dzieci ich nie słuchają, no ale tak dużo do nich mówią, że czasami nie ma miejsca, żeby one to powiedziały. Sitko mikrofonu i to, że w ogóle było tak na tej werandzie profesjonalnie, były mikrofony i tak dalej. I oni wiedzieli, że to pójdzie w radiu, ich rodzice wyrazili na to zgodę.
naprawdę, żeby było jasne, no to tworzy taki specjalny nastrój do powiedzenia czegoś pod adresem dorosłych czy rodziców.

0: Zahaczyłem jeszcze jeden temat dotyczący internetu, bo ta Kaletka to miejsce, do którego jeździmy, w którym jest bardzo słaby internet. Zawsze od wielu lat, ze zmieniającą dynamiką ich wieku, postępów technologii i dostępu do internetu, jest permanentną grą między rodzice, dzieci i internet. Tak bym powiedział. Resztę możecie sobie Państwo dopowiedzieć, jak bardzo rodzice martwią się tym, że są w internecie, jak cieszą się wtedy, kiedy łobuzują i pogubią telefony lub ktoś wyłączy internet i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest niekończący się przedmiot dyskusji wśród dorosłych, a także wśród nich. I ich zdanie w tej sprawie poznacie także Państwo w tej audycji. Strasznie się rozgadałem, to chyba najdłuższy wstęp w audycjach, ale mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem i usłyszycie Państwo dźwięki natury, usłyszycie taki trochę wakacyjny nastrój i grupę dzieciaków. Chciałem ich nawet teraz jakoś pozdrowić, a wśród nich Franka, Huberta, Juliana, Romana, Szymona, Tomka, Tosię, Zacharego i nawet najmłodszego z nich Jeremiasza. Zapraszam Państwa.
1: Marzyciele

0: Nazywam się Franek, mam 16 lat.
1: Franek, mam kilka do Ciebie pytań, które zadawałem Twoim rówieśnikom. I chyba takie pierwsze to jest pytanie, bo ta audycja nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. No i wierzę, zakładam, że w różnym wieku różni ludzie jednak mają jakieś marzenia, więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy potrafiłbyś nazwać swoje marzenia?
0: To zależy, czy krótko, czy długoterminowe.
1: Mów obydwie, mów krótko i długo.
0: Długoterminowych nie potrafiłbym raczej nazwać, a krótko to wydaje mi się, że coś zrobić, powiedzmy sportowo osiągnąć. Chciałbym zacząć grać w tenisa albo coś takiego, bo czuję, że mam gorszą koordynację ostatnio i znaleźć jakąś robotę, żeby zarobić trochę.
1: Czyli rozumiem, że jedna rzecz to są osiągnięcia sportowe, a drugie to jest to, że chciałbyś pracować, żeby, no nie wiem, no bo to chyba nie zawsze nie chodzi tylko o pieniądze, tylko to, co te pieniądze dają. Rozumiem, że jakieś,
0: tak,
1: jakieś rodzaj swobody.
0: Tak, no często tak mam, że wiesz, robię coś powiedzmy i wiem, że podoba mi się coś, chciałbym to kupić, no ale powiedzmy jest to dość drogie i jakbym miał swoje pieniądze, na które ja zapracowałem, to łatwiej by mi je było wydać, bo wiedziałbym, że jeśli mi się to znudzi czy coś, to i tak to są moje pieniądze, na które ja zapracowałem. Nie jest tak, że ktoś wydał pieniądze na coś, czego i tak już nie używam.
1: A czy jest coś takiego, co można nazwać, nie wiem, antymarzeniem, przeciwmarzeniem, marzeniem w spak, czy innymi słowy, jakąś strachy, obawy, coś, czego chciałbyś uniknąć, coś, co chciałbyś, żeby cię nie spotkało, coś, czego się obawiasz po prostu?
0: Teraz raczej nie. Wiadomo, nie chciałbym, żeby wybuchła wojna, nie chciałbym zachorować jakoś poważniej, ale tak to poza tym to chyba nie.
1: Jak to jest, jak ty to czujesz, jak to jest urodzić się i mieszkać, żyć w Polsce?
0: Nie mam porównania oczywiście, ale wydaje mi się, że dobrze. W takim sensie, że jest na pewno bezpiecznie. Wiesz, no nie boję się powiedzmy wyjść tak późno, 23. Normalnie mogę się przejść tam do mnie na dworzec i kupić do Biedronki, która zawsze jest wtedy jeszcze otwarta.
1: A, to jest ta słynna na wschodnim ta, tak, Biedronka.
0: Tak.
1: Bo na dworcach są otwarte Biedronki, tak, na centralnym też jest.
0: I wtedy nie mam z tym żadnego problemu, nie boję się, że nie wiem, ktoś mi wyskoczy czy coś.
1: A powiedz mi, bo często jest tak, że starsze osoby, takie z mojego pokolenia, no trochę biadolą, pewnie zawsze tak było i to pokolenie i chciałyby być słuchane, ale też czasami jest jakaś potrzeba usłyszenia czegoś w drugą stronę. I akurat mikrofon i radio to jest takie dobre miejsce, chyba, wydaje mi się. Czy jest taka rzecz, którą ty osobiście lub ludzie twojego pokolenia uważasz, że powinni jakoś dostarczyć, żebyśmy ją dobrze usłyszeli, moje pokolenie? Pokolenie moje, twoich rodziców, co uważasz, że koniecznie powinni wiedzieć, a czego może nie wiedzą jeszcze? Może mają jakieś strachy, które uważasz, że są, bo duża część ich emocji związanych z dziećmi to są obawy różnego rodzaju. No,
0: no tak, to najprostszy przykład pewnie tam z telefonami, komputerami i tak dalej. Uważam, że nie jest tak, że oczywiście nie ma to żadnego wpływu na nas i że to jest zupełnie nieuzasadnione, ale też uważam, że przynajmniej z reakcji moich rodziców i tak dalej, to jest to często przesadzone.
1: Ciekawe, bo właściwie bardzo dużo tych tutaj rozmów koncentruje się wokół tego, my, nasze dzieci i ich telefony, tak bym to powiedział, że miejsce, w którym jesteśmy, Kaletka, ono ma samo, jest oplecione wokół tej historii, tego miejsca, gdzie się przyjeżdża, który można spędzić razem czas, widzieć się fizycznie i zawsze pociechą dla rodziców w większości i zgrozą dla

0: No, widzę, że to zostało jakoś oswojone, bo sami wy znajdujecie miejsca, gdzie jest chociaż trochę tego internetu, ale nasze życie kręci się trochę wokół tego, kto, kiedy, ile. I teraz są takie pomysły i ciekaw jestem twojej opinii, żeby w wielu krajach, to jest w Australii, w Anglii, we Francji, w wielu innych krajach, Chinach, jest tak, że się to reguluje, krótko mówiąc, że nie wszyscy wierzą w to, że samodyscyplina dzieci, ich roztropność albo konsekwencja rodziców uchroni je przed tym, co jest złe naprawdę w internecie, więc pojawiają się konkretne pomysły ustawodawcze, że należy czegoś zabronić do któregoś wieku, strzelam, że profile dzieci nie mogą być by default, nie mogą być publiczne, tylko są prywatne, że nie ma autoscrollowania do pewnego wieku, że weryfikuje się wiek naprawdę. I myślę, że w Polsce będzie na ten temat dyskusja i to się pewnie pojawi, więc ty jako ktoś przeszedł przez tą, jak twierdzisz, nie tak ciemną dolinę, to wiem, cię za 10 lat zapytał, jak będziesz miał dzieci, co uważasz, to ciekaw jestem, co byś wtedy powiedział, czy naprawdę tak wcześnie należy wręczyć dziecku, to wtedy to będzie, to już pewnie nie będą w ogóle telefony, tylko jakieś wszczepione, nie wiem, gdzieś, coś.
1: Ja w ogóle dostałem telefon bardzo późno, jak na standardy dzisiejsze, powiedzmy, bo 2-3 lata temu chyba. Mhm. Więc wcześniej nie miałem w ogóle własnego telefonu, miałem komputer, z którego też miałem limitowane korzystanie. Swoją drogą dalej mam, ale teraz już nie tak ściśle, powiedzmy. Ty mówisz w kwestiach tego regulowania, no mówisz tak jak w Australii jest teraz, no, czyli...
0: Tak, że dzieci nie mają dostępu do 16 chyba roku życia do sieci społecznościowej. Więc akurat jesteś w takim wieku, że dopiero teraz po stwierdzeniu twojego wieku mógłbyś się po raz pierwszy no nie otworzyć.
1: Tak. Jeśli chodzi o prywatne profile i tak dalej, to nie wiem, czy mogę się na ten temat jakoś głębiej wypowiedzieć, bo ja od zawsze mam prywatny profil, tylko jeden na każdej aplikacji i powiedzmy mam tam ludzi, których znam tylko. Nie mam żadnego publicznego, ale jeśli chodzi o takie całkowite zakazanie tych mediów społecznościowych do 16 roku życia, to wiem, że gdybym ja miał teraz powiedzmy 13-14 lat, to na pewno by mnie to nie ucieszyło, ale nie wiem, czy jest tak, żeby mi to pomogło, bo ja mediów społecznościowych używam głównie do komunikacji. No i oczywiście do scrollowania, co nie jest prawdopodobnie zdrowe.
0: Czyli rozumiem, że to jest stary argument, on się cały czas pojawia, że wśród tych rzeczy, no sama nazwa tych sieci i nazywa się społecznościowe, chociaż rozumiem, że część osób ma powody, żeby twierdzić, że one rozbijają społeczność. Znaczy one tworzą bardzo płytkie, kruche, czasami toksyczne więzi i no jak patrzę tutaj na was, jak wy cokolwiek, nawet jak łobuzujecie, że jesteście, nie wiem, kopiecie piłkę, jesteście razem, że są rzeczy, w których jest jakaś komunikacja niezapośredniczona przez maszynę, to uważam to za odświętne i nadzwyczajne po prostu, więc myślę, że pewnie jakby się nie miało tych sieci, no to trzeba umieć, też musiałeś pewnie do 14 roku życia, czy 13, jakoś sobie dawać radę bez telefonu.
1: Tak, no ja wtedy miałem na komputerze wszystko, Messengera miałem, Instagrama, z Instagrama nie korzystałem wtedy.
0: Muszę porozmawiać z twoimi rodzicami, nie żartuję, ale rozumiem, że da się to ograć.
1: Tak, ale właśnie nie wiem na ile te ograniczenia są do obejścia jakimś, wiesz, VPN-em i tak dalej.
0: Na pewno. Nie, chodziło mi o to, bo technicznie to oczywiście da się obejść. Druga strona, cokolwiek, to znaczy prędzej czy później znajdę metodę weryfikowania, tak żeby się nie dało obejść. No ale bardziej chodzi o intencje, czy to, bo obchodzić, nie obchodzić, to już jest kwestia techniczna. Natomiast ta pierwotna to jest taka, czy i w jaki sposób, bo to jest bardzo subtelne, w tej audycji trudno to poruszyć, ale że ten okres od 16 do 18 roku, czy na przykład w Anglii, on jest bardzo rozróżnialny. Tak jak z prawojazdem, że możesz mieć 17 lat, ale jeszcze do 18 czegoś nie możesz i że jest taki moment wysprzęglenia. Że coraz więcej i że to nie jest 18, wiesz, że to się po prostu zmienia z dnia na dzień, tylko że jest jakiś moment, bo wszystkie, no jak powiesz, 13-latki, 12-latki, no to od razu myślisz, Boże, to są dzieciaki, naprawdę. Bo jeszcze z kimś takim jak ty, mężczyzną, no to możesz rozmawiać o tym, czy wy potraficie tam sami odróżniać, dobre, no ale myślę, że dzieciaki mogą być kompletnie zdewastowane, no.
1: No tak, no ja to też widzę, powiedzmy, na przykładzie mojego brata, który siedzi na... Nie wiem, czy ogólnie siedzi więcej niż ja, ale na pewno tak się posłużę takim dziadkowym, można by powiedzieć, określeniem. Ja w jego wieku nie siedziałem nawet w połowie tyle, co on teraz.
0: No, no i pewnie też te maszyny były mniej pazerne, bo one chyba w tej chwili... Ja nie mam Instagramu, nie mam TikToka, nie mam... Ale widzę po prostu, jak to wciąga, że to generalnie wyjście z takiego wiru, który cię wciąga, w którym na 10 informacji jedna jest wartościowa i daje ci to pretekst do tego, żeby szukać bez końca dalej, bo ona się tam pojawi. Ale w międzyczasie musisz przetrawić przez siebie, wypluć, przerzuć te 9, które są kompletnie bez sensu i bilans tego jest naprawdę okropny. No, ja teraz się dziadkowo włączyłem i mam do tego prawo w moim wieku.

0: No dobrze, zobaczymy. W Polsce taka dyskusja będzie. Pewnie będziemy szukać jakiejś metody, żeby starsi nie umeblowali wam całkowicie życia, bo mają nad wami przewagę, jak rozumiesz, prawną, instytucjonalną. Tak. Ale wiem, że w takich demokracjach, poważnych rzeczach, no to nie sposób ignorować głosu, chociaż rozumiem, że on jakby zasadniczo będzie odmienny. Więc to będzie jakiś międzypokoleniowy, wydaje mi się, potrzebny kompromis tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się rozmawiać. Dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Nad nami jest parasol, na ten parasol pada lekki deszcz, bo tak się złożyło, że ten czas miał być piękny i słoneczny, bo tu jest z boku jezioro, ale cały czas pada. I niekoniecznie z ludów, ale wpadłem na taki pomysł, bo jest tu wielu młodych ludzi, których znam zresztą część i chciałem ich zapytać o ich marzenia, o różne rzeczy, których ja jestem bardzo ciekaw. Przedstaw się, imię i ile masz lat?
3: Jestem Hubert i mam lat 15.
0: Oglądaliśmy razem finał. Za kim byłeś?
3: Za Hiszpanią.
0: Ja też myślę, że oni zasłużenie to wygrali. Gdyby w karnych przegrali, to byłoby coś bardzo niesprawiedliwego. A co jest dla ciebie teraz w życiu?
3: Obecnie myślę, że dążenie do celu, gonienie za marzeniami i jesteś w czymś naprawdę dobry i lubisz to robić, to trzeba to robić.
0: A jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
3: Myślę, że jestem super szczęściarzem, gdzie się urodziłem. Miałem naprawdę dużo farta. Jestem w dobrze prosperującej rodzinie. Miałem naprawdę dużo szczęścia i bycie Polakiem myślę, że nie jest wcale. Jest bardzo dużo stereotypów o Polakach, które nie do końca są prawdą. Czy na przykład Polacy to tylko alkoholicy i tak dalej, że są ponurzy. Jest w tym oczywiście ziarno prawdy, ale to nie jest aż tak bardzo i ja myślę, że nie zmieniłbym swojej narodowości.
0: A jest coś, co chciałbyś powiedzieć, bo dorośli są bardzo ciekawi dzieci, na ogół ich chyba nie słuchają, no ale to jest taka okazja, że można za pomocą tego mikrofonu mnie, może jest coś takiego, co uważasz, że koniecznie dorośli powinni wiedzieć o tobie, o twoim pokoleniu, twojej rodzice?
3: Nasze pokolenie jest już bardziej, siedzi tak w telefonach, w komputerze i tak dalej. I myślę, że...
0: No i co, nie powinniśmy się tego bać bardzo?
3: Myślę, że właśnie nie też w drugą stronę, że przez to, że nasi rodzice się wychowywali jeszcze bez elektroniki, po szkole wychodzili grać w piłkę i tak dalej, to dla nich nie jest normalne, że my wracamy i na przykład 2 godziny spędzamy na telefonie. I też nie można przesadzić w drugą stronę, że codziennie wraca się ze szkoły i spędza 6 godzin na telefonie. Ale bardzo dużo rodziców myśli, że te telefony nas zniszczą i tak dalej, że to jest jakieś super nienormalne.
0: A ty myślisz, że jest inaczej?
3: Myślę, że nie jest inaczej, bo tak jest. Telefon jak dla mnie podchodzi pod używkę, po coś, od czego się uzależniasz, ale też bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy podobne zainteresowania z innymi kolegami, jak na przykład oglądamy filmiki albo coś takiego. I myślę, że to nie jest dobre, ale też nie jest jakoś super złe. Myślę, że następne pokolenia będą więcej siedzieć w telefonach, bo to będzie bardziej powszechne. Tak jak się uważa, że...
0: Zapytam, czy będzie właśnie, bo są takie kraje, Australia, Francja, Anglia, wiele innych, które ograniczyły dostęp albo do telefonów, albo do sieci społecznościowych, albo do możliwości prowadzenia profili publicznych, albo do automatycznego scrollowania. On jest dopiero od pewnego wieku i w Polsce też będzie taka dyskusja. I ty uważasz, że to ma sens?
3: Ta decyzja powinna zostać oddana w ręce rodzica, ile dziecko może spędzać na telefonie i tak dalej. Bo ja dość późno zacząłem mieć media społecznościowe, naprawdę dopiero niedawno. I może czasem się zdarzy taki dzień, że posiedzę długo, ale myślę, że w porównaniu do moich znajomych siedzę dość mało na telefonie, więc to jest dobre, ale jednocześnie bardzo dużo ludzi się tym sprzeciwi przez to, że nie chcą niczego zmieniać, choć to jest, jakby wyjdzie na dobre.
0: No dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Hubert.
3: Ja też dziękuję.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Słyszycie państwo, nagrywamy to w otwartej przestrzeni. Ten ośrodek nazywa się Cisza, Spokój, zakłócany jedynie przez ptactwo, które tutaj pojawia się często. Przedstaw się, imię i ile masz lat?
4: To jestem Julian i mam 15 lat.
0: Julian i 15 lat, próbuję sobie się przypomnieć. Julian, dziękuję ci, że zgodziłeś się ze mną pogadać. Oderwałem cię w momencie, w którym miałeś na głowie taki kask. Co to był za kask?
4: Można powiedzieć, że to jest taki komputer po prostu, który ja widzę prosto przed oczami, który mi się wyświetla jako
0: i to jest ten śmieszny moment, że ja cię widzę z zewnątrz, jakbyś tańczył, robił coś, ale nie rozumiem. Co widzisz? Jesteś tam trochę sam ze sobą. I grałeś, jak to powiedzieć, strzelankę, ale mądrą.
4: Tak.
0: Bo dorośli się bardzo martwią, w co gracie. I rozumiem, że strzelanki mogą być mądre.

0: Na czym polega mądrość tej?
1: Że oprócz jakby samego strzelania tam się robi dużo rzeczy, jest się górnikiem i się pracuje na te wszystkie rzeczy.
0: Słuchaj, mam tu kilka pytań. Nie na wszystkie musisz odpowiadać, jak ci się i swobodnie czujesz, jak chcesz coś całkiem innego powiedzieć. Ta audycja nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy. I zacznę od takiego pytania. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, jak o tym myślisz?
1: Nauka chyba na razie.
0: Ale tego rodzice może wynosłać, może nie. Czyli nauka naprawdę.
1: Nauka naprawdę, bo mi trochę zależy na tym. I też myślę, że budowanie jak najwięcej znajomości, żeby podnieść na przyszłość.
0: A powiedz, te maszyny pomagają w tym, czy właśnie wręcz przeciwnie?
1: Myślę, że tak.
0: No tak, ale też trochę przeszkadzają, czy się mylę?
1: Czy się, no niby jestem oderwany od świata, ale też są dobrym sposobem, żeby zacząć rozmowę z kimś.
0: Okej. Okay. Teraz w różnych krajach, Australia, Anglia, Francja, no jest taki pomysł, że jednak jeśli chodzi o dzieci, powinna nastąpić jakaś interwencja regulacyjna. Innymi słowy, państwo powinno coś dopuszczać albo czegoś zakazać. I nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Jak sądzisz, czy takie regulacje coś pomogą?
1: Znaczy się, takie regulacje na pewno, gdzie się sprawdza ten wiek naprawdę, są bardzo dobre według mnie, bo no, nawet w polskiej sieci jakby jest dużo osób, które mają poniżej, które są poniżej tego wieku wymaganego do tych aplikacji. Ale takie na przykład jak w Australii jest tam do osób poniżej 16 roku życia, takie absolutne jakby zakazanie tych social media jest według mnie bezsensowne, bo jak sama nazwa wskazuje, to one służą do socjalizowania się z innymi, do poznawania się z innymi.
0: Ciekawe. Słuchaj, czy masz jakieś marzenia? Na pewno masz, ale jak nie umiesz je opowiedzieć?
1: No, na pewno mam takie marzenie, żeby kiedyś być w stanie jakby rodzicom fajne rzeczy jakieś kupować, jakieś wyjazdy załatwiać, żeby mieć jakąś pracę, która by mi na to pozwalała. No i te drugie marzenie, które się zresztą z tym łączy, to jest chyba, żeby zostać chirurgiem. No.
0: Znam cię tak długo, nie wiedziałem, że masz taki chirurgiem. Ale jakieś... Chodź o te manipulatory, to mogą ci się przydać, bo teraz chirurgia to chyba w dużej mierze już może polegać też na obsługiwaniu maszyn bardzo zaawansowanych.
1: Takie, są takie.
0: Pewnie część operacji zgaduje, nie wiem, ale w tym świecie myślę,
1: jest
0: że część
1: robot, operacji... Jest taki robot, który można zza oceanu robić komuś operację, na przykład jest takie już urządzenie.
0: Tak, różne rzeczy można robić przez VR, kierować dronem, robić operacje. No to masz fajne marzenie, a powiedz mi takie antymarzenie. Czy jesteś czego się obawiasz, co chcesz, żeby cię nas ominęło, żeby się nie zdarzyło?
1: No, taka oczywiste to jest, że żadnej większej wojny, przynajmniej takiej, w której Polska będzie miała jakieś problemy, nie było. I też, żeby nikt nie chorował z osób, które znam po prostu. Żeby nikt się nie męczył z chorobami.
0: Dziękuję ci bardzo za to, że to powiedziałeś. Coś jeszcze? Teraz wojna wokół się wszystko trochę przesłoniła. No dawniej to były rzeczy, myślę, też dla tego pokolenia, Extinction Rebellion, ostatnie pokolenie, no, że w ogóle były te rzeczy takie klimatyczne. No teraz siedzimy w pięknym otoczeniu przyrody, ale no też widać, że ta pogoda jakoś wariuje i tak dalej. Ale nie chcę ci tego wkładać w usta, jeżeli tak tego nie czujesz.
1: No, bo żeby, wojna jest oczywiście. Żeby się też na przykład, obawy. Takie trochę moje antymarzenie, że no. To jest, żeby zimy nie zniknęły. To jest trochę takie, może samolubne można powiedzieć, ale po prostu to jest moja ulubiona pora roku i najbardziej najlepiej się czuję zimą.
0: Nie pamiętam, ty jesteś na nartach czy na
1: deskach? Na nartach.
0: Na nartach. Słuchaj, chcę cię jeszcze zapytać o to, bo też dużo podróżujesz i teraz wiem to, że będziesz mieszkał w ogóle poza Polską przez jakiś czas. Ale jak ty to czujesz? Jak to jest urodzić się i żyć w tym kraju, w Polsce?
1: Nie wiem, bo nie urodziłem się nigdy w żadnym innym kraju, ale zakładam, że
0: ale
1: patrząc...
0: Ale tak, strasznie źle wylosowałem. To jest złe miejsce.
1: Bo ja się uważam, że wylosowałem bardzo dobrze, mi się świetnie żyje. Jest bezpiecznie, bezpieczniej niż w wielu państwach teraz w Europie. Tam z polityką to nie wiem, nie interesuje się za bardzo na razie, ale ja uważam, że dobrze trafiłem, że tak powiem.
0: Dobrze to słyszeć. Czy jest, powiedz jeszcze coś, co korzystając z tej okazji, czy jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć dorosłym? Może swoim rodzicom, może w ogóle temu pokoleniu, które tak się, nie wiem, albo troszczy, nie rozumie, ale nie wiem, objaśnić coś, coś nam powiedzieć, mi, innym w moim wieku?
1: No, myślę, że na pewno swoim rodzicom, żeby dbać o zdrowie, ale to głównie tacie. Nie wiem za bardzo.
0: Jak go zobaczę, to mu powtórzę. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś. Dzięki, Julian, dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Nazywam się Roman, mam lat 16.
0: Z jakiego miasta ty pochodzisz, powiedz mi?
3: Z najlepszego miasta w tym powiecie i ogólnie na świecie, z Warszawy.
0: Cudownie, mój drogi. A powiedz mi, mam tu kilka pytań, które zadawałem kilku twoim rówieśnikom. Zaczniemy od tego, co jest dla ciebie najważniejsze.

0: Najważniejsze w życiu, jak się ma 16 lat i jest się z najlepszego miasta?
1: To jest dobre pytanie. Sport.
0: Sport jest najważniejszym. Mhm. A powiedz, a czy

0: do miary przyzwoita. Może nie tu teraz, ale ogólnie tak. Myślę, że generalnie dobrze.
1: A powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty uważasz, że ludzie z twojego pokolenia albo ty osobiście chcieliby powiedzieć i dobrze, żeby byli usłyszani przez moje pokolenie, rodziców? Coś, co powinniśmy wiedzieć?
0: Nie martwcie się o nas.
1: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo a propos martwienia się, bo wiele osób uważa, że internet jest zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży, że coś im odbiera. No i pojawiają się takie pomysły, że należałoby to prawnie jakieś rzeczy dopuścić albo nie dopuścić, zależnie od wieku. Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie?
0: Zależy, co do jakiego wieku byśmy dopuścili.
1: No ale daj przykład czegoś, co nie powinno być w pewnym wieku.
0: Bukmacherka może być? Ogólnie okay. Hazard.
1: Hazard, dobra. Ale ogólnie sam pomysł, że należałoby mieć głębszą kontrolę nad tym, co internet dostarcza dzieciom?
0: Nie, bo ja uważam, że jest to ograniczenie prywatności dzieci.
1: Ale uważasz, że dziecko w każdym wieku powinno mieć nieograniczone prawo?
0: Tak. Może nie, że nieograniczone, bo może jakieś tam, nie wiem, limity czasowe typu family link powinny zostać narzucone na dzieci, ale tak, to uważam, że tak.
1: No jest dużo takich rzeczy, co są skomplikowane. Na przykład, czy małoletni mogą udawać starszych niż są. Albo czy mogą mieć publiczne konta i dzielić się swoim wizerunkiem i tak dalej.
0: Nie uważam, że jest to taki problem. Że małoletni zależy, co definiuje, o jakim wieku mówimy, o nastolatkach. Nastolatkowie media społecznościowe umieją obsługiwać 10 razy bardziej niż jakakolwiek osoba, jaka istnieje w wieku swojego pokolenia.
1: Ale obsługiwać to jest jedno, ale...
0: Obsługiwać, ale wiedzą też, jak się tam poruszać i tym podobne. Uważam, że wiedzą o tym dużo,
1: więc... Czyli tam nie ma zagrożeń?
0: Uważam, że są, aczkolwiek uważam też, że my jako nastolatkowie to bezmyślne kupy kleju, gliny.
1: Kleju po angielsku gliny.
0: Tak. I uważam, że wiemy, co oglądać i co nie.
1: Słuchaj, to ja ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na ten wywiad.
0: No, dziękuję bardzo.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
1: To nie są trudne pytania, tak mi się wydaje. Znaczy one są, chyba są bardzo trudne dla każdego w każdym wieku. To często jest tak, że z pozoru proste i krótkie pytania wydają się arcy skomplikowane, ale zacznijmy od tego, że się przedstawisz imieniem i ile masz lat.
3: Szymon i mam lat 17.
1: Jak masz 17 lat, to co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
3: No na ten moment na pewno rozwijanie swoich zainteresowań czy pasji, ale jednocześnie dobra zabawa w tym wszystkim. Żeby się jakby nie zatracić, spędzać czas ze znajomymi, czy też patrzeć na rodzinę, spędzać czas z rodziną i dobrze się bawić na ten moment.
1: No też mam takie marzenie w sumie, ale powiedz mi, bo to nie jest dokładnie, co jest najważniejsze, a jakbyś miał takie marzenie, jakaś perspektywa taka. Czy masz jakieś takie wykrystalizowane marzenie dotyczące siebie na przykład?
3: No to na taki najbliższy moment, albo za rok, czy tam za dwa lata, to troszkę za granicą pomieszkać. Zobaczyć, ciekawe, jak się mieszka za granicą.
1: A tak na troszkę więcej, tak 10 od teraz lat?
3: No tak z dłuższej perspektywy, no to jakąś fajną pracę znaleźć, żeby mieć pieniądze na rzeczy, które chce się robić w życiu, na podróże, czy jakieś fajne rzeczy w Polsce.
1: A powiedz, jak pytam każdego o takie antymarzenie, znaczy rzeczy, to można nazwać obawa, strach, lęk, różne rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby nam się przydarzyły.
3: Chcemy, no to bycie samotnym na pewno.
1: Ciekawe, bycie samotnym.
3: No, żeby jakby mieć cały czas tą grupę znajomych, czy spędzać czas z rodziną i tego nie zatracić w tym wszystkim, w całym tym życiu.
1: Czyli ta wasza paczka, która tutaj się konsoliduje wokół na zmianę telefonów i wspólnego pływania.
3: No tak, ale też
1: i śpiewania chyba ostatnio, prawda?
3: No tak, też trochę śpiewania, ale też znajomi z liceum, przyjaciele, czy jeszcze z nic poza szkoły, z podstawówki.
1: Nie chciałbyś ich stracić, chciałbyś być... Znaczy, ale z tym mieszkaniem za granicą to może być tak...
3: No to potem poznawać nowych znajomych, żeby zawsze tam kogoś mieć. I takich kilku przyjaciół stałych do końca życia.
1: No dobrze, to ta samotność. A powiedz mi jeszcze, bo ty dużo podróżujesz też i sam zresztą zgłosiłeś to marzenie do mieszkania za granicą. Ja nie sugeruję, że to znaczy, że z Polską jest coś niedobrze, ale jak to jest urodzić się i żyć w Polsce? Jak na to patrzysz?
3: No, wydaje mi się, że to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się przytrafić. No, życie w Polsce uważam, że jest wspaniałe. Mi niczego nie brakuje właściwie. No to jakby trochę pomieszkać za granicą, ale tak właściwie mieszkać na stałe, potem resztę życia to chciałbym w Polsce, nie za granicą. Tutaj potem się rozwijać.
1: Specyfiką miejsca, w którym się znajdujemy, jest to, że ono jest piękne, cudowne, ma jezioro, cisza, ptactwo, które Państwo słyszycie. Nie zawsze dobra pogoda, ale zawsze słaby dostęp do internetu i zawsze my jako rodzice cieszyliśmy się. Jest taki pomysł także w Polsce, że to powinno być prawnie uregulowane, że do pewnego wieku, strzelam, konta nie mogą być publiczne, że nie można mieć autoscrollowania, że trzeba naprawdę zweryfikować wiek, no i tak dalej, i tak dalej. To jest więcej niż to, że w szkole nie mogę mieć telefonu. Jak ty się na to zapatrujesz?
3: No to jednoznacznej opinii na pewno nie mam na ten temat. No na pewno są plusy i minusy tego i tego rozwiązania, w zależności jakby kto...
1: Ale za rok już

0: Będziesz głosował, mój drogi, więc
1: No właśnie
0: będziesz
1: wiem,
0: szukał
1: ale
0: tych.
1: ja już jestem w takim wieku, że jakby ja już tą samą dyscyplinę posiadam, że jestem w stanie, ten telefon czasami odłożyć i porobić inne rzeczy, czy pouprawiać jakiś sport, wyjść pobiegać, czy pójść na siłownię, czy już próbować ten telefon troszkę ograniczyć. No, ale takie zabranie kompletnie dostępu do tego internetu tym
0: Tam
1: młodszym
0: nie chodzi
1: dzieciom,
0: nawet o
1: czyli...
0: znaczy to pewnie zależy od wieku, już musielibyśmy technicznie rozmawiać, bo tam na przykład w Anglii to jest różnica 15, 16, 17, 18. A powiedz mi, czy jest taka rzecz, którą chciałbyś powiedzieć dorosłym, takiemu pokoleniu jak my, może własnym rodzicom?
1: Taką o nas?
0: O nas, no to tak zawsze jest dużo takich, że nie rozumiemy się, nie chcę za ciebie, bo na pewno coś ci przychodzi do głowy, ale to jest dobra okazja, żeby na spokojnie powiedzieć coś, patrząc tak trochę do góry na tych starców. Często jest tak, że my oczekujemy, że dzieci będą słuchać nas. Ale wielki błąd polega na tym często i strata, że nie słuchamy ich, więc może jest jakaś okazja, coś chciałbyś
1: No czasem,
0: powiedzieć.
1: wydaje mi się, że to troszkę czasem więcej by się przydało takiego rozluźnienia, jak jakoś jeszcze nie mamy tych 18 lat i czasem wpadniemy na jakiś fajny pomysł, że jak tutaj na przykład na samodzielne popłynięcie tratwą wieczorem późnym, no to jakby jesteśmy już na tyle odpowiedzialni, że jesteśmy w stanie to sami zrobić i takie właśnie trochę więcej luzu czy wyrozumiałości, takiego troszkę popuszczenia liny, można powiedzieć czasami.
0: To byś to, okej. Okay. Muszę przenosić poważnie podróże na tratwie. To był punkt graniczny. Młodzież sama na tratwie. No dobrze. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę wobec tego. I no nie wiem, kto wie. Pewnie się tu jeszcze w tej kaletce zobaczymy. Bo
1: no
0: dobrze,
1: dziękuję
0: tego.
1: Bardzo.
0: Dzięki wielkie.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Proszę, przedstaw się. Imię, ile masz lat?
3: Na imię mam Tomek i mam 18 lat.
0: 18 lat, to jest bardzo, bardzo ważna granica, bo tutaj te 18 lat. Po pierwsze będziesz głosował, po drugie możesz mieć prawo jazdy, a to oznacza, że możesz wozić tu różne inne dygusy samochodem, który masz, o co ja trochę drżę, ale oni wszyscy mówią, że ty świetnie prowadzisz się na tym znasz, to prawda?
3: No myślę, że to prawda, no jednak jak jadę z kimś, no to wiadomo, większa odpowiedzialność, szczególnie tutaj, no to nie moim samochodem, no to wiadomo, że też inaczej się na to patrzy.
0: Pewnie masz jakiś wymarzony też samochód.
3: Mam.
0: No to powiedz, niech to usłyszę.
3: No z takiego, myślę, że mniej osiągalnego marzenia jednak, no bo to tam po parę milionów euro, no to Ferrari 599 GTO. Ogólnie lubię Ferrari.
0: Ty masz drogie hobby, muszę powiedzieć. A dobra, a coś osiągalnego?
3: Z takich bardziej osiągalnych, no to Mercedes CL 63 AMG. I to właśnie będzie ta generacja C216, to jest tam, nie wiem, 2010-2011 rok chyba, jak dobrze pamiętam.
0: To jest 15 lat temu.
3: Mhm.
0: No widzisz.
3: Nie lubię nowych samochodów.
0: Podobno te audycje, które są dwóch facetów rozmawia o samochodach, są znacznie bardziej słuchalne niż rozmawiają o polityce, sztuce, o poezji, o wszystkich tych rzeczach.
3: Mm.
0: Znamy marzenia samochodowe, ale rozumiem, że możesz mieć też jakieś inne marzenia, które nie dotyczą tylko samochodu, chociaż do tego samochodu coś innego musi pasować, prawda?
3: No tak, no z takich innych marzeń to tak na przyszłość, no nie wiem, Boże, jak trochę starszy będę, no bo teraz to wiadomo, za wcześnie i to wszystko kosztuje, ale chciałbym mieć własny dom, najlepiej jednorodzinny, z jakimś fajnym ogródkiem, żonę, dzieci, najlepiej dwójkę dzieci, tak. Psa.
0: No, to fantastycznie. To jakoś daje też nadzieję, bo znowu stereotypowo nikt nie chce mieć dzieci, a posiadanie psa jest już za bardzo skomplikowane, bo wymaga jakiejś odpowiedzialności.
3: Nie, ale ja bym chciał mieć normalną taką rodzinę, taką
0: funkcjonującą. A ze mnie wychodzi dziaders, ale no, widzę, że są tacy, którzy rozumieją, że to nie jest nic złego mieć. Słuchaj, to zapytam cię o coś odwrotnego, to znaczy, czego byś się obawiał? Jakie, nie wiem, masz lęki, nie chcę użyć za dużego słowa, ale rzeczy, które chciałbyś, żeby cię jednak ominęły, żeby ci się
3: no, że mi się nie,
0: nie
3: uda, no wiadomo. No, boję się, że mi się nie uda.
0: Za pierwszym razem może.
3: Nie no,
0: rzeczy
3: tak.
0: Udają się za trzecim i czwartym, mówię ci, to ci powiem jako starzec. Rzeczy udają się nie za pierwszym razem bardzo często, więc trzeba mieć cierpliwość, czego ci życzę. Powiedz mi, bo tu prawie większość naszych rozmówców mówi o tym, że w jakiś chciałbym mieć epizod, uczyć się za granicą, albo nawet zostać za granicą. A ja ciebie, chłopaka spod Kielc, zapytam, ale jak to jest urodzić się w Polsce? Jak to jest urodzić się i żyć w Polsce?
3: Mi jest w Polsce bardzo dobrze. Wydaje mi się, że kraj jest naprawdę bezpieczny, jest czysto. Zarobki może nie są faktycznie najlepsze, tak w porównaniu, nie wiem, z Niemcami. Gdzie ja mogę się wypowiedzieć właśnie o elektryce, tak? No bo jestem na elektryce, także wiadomo, w Niemczech mogą być wyższe zarobki i są wyższe zarobki, ale w Polsce też nie ma aż takiej tragedii naprawdę, że...
0: To jak hydraulik z Polski, rozumiem, że jest elektryk z Polski też pewnie. Nie, to jest zawód konkretny i chyba bardziej uodporniony na postępy sztucznej inteligencji, robotyzacji niż na przykład prawnik.
3: No tak, no to jest jednak praca fizyczna, ktoś to musi robić,
0: zrobić,
3: no,
0: tak.
3: W domu, pod sufitem. Pozwolę nie wiem, czy robot byłby to w stanie tak łatwo wszystko
0: ogarnąć.
3: To chyba
0: jest niepoprawne politycznie, ale powiem to, bo dotyczy raczej mojej płci, że jak to ktoś powiedział, feminizm zaczął się od tego, że mężczyzna nie potrafi wymienić gniazdka i myślę, że coś w tym jest, że jednak jakieś rzeczy, ale nie tylko mężczyźni, ale że trzeba umieć manualnie coś, jeśli mogę tak powiedzieć, do cholery zrobić, a nie wszyscy, nie wierzyć, że każdy przyjedzie, wymienię, oddam na gwarancji, odeślę i że jednak, no ta manualność to się jednak przydaje. Ja sam zresztą mam dyplom technika z moim

0: młodości, bo wierzyłem, że to jest taki zawód, który jest konkretny. Studiowałem już wtedy socjologię, ale nie wierzyłem, że socjologia to może być... O, jak wiatr się zerwał. I takie linki, jakbyśmy byli gdzieś na jakiejś kei. Tu jest owszem, ale to nie jest tak. Nie jesteśmy, to nie są maszty. Powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty byś chciał powiedzieć pokoleniu, jak ja, własnym rodzicom?
1: No, że chyba nie jesteśmy tak głupi, jak wam się wydaje może. Jednak jest takie, że może jesteśmy jakoś strasznie głupi, albo nie wiem, nieporadni, ale jednak sporo z nas faktycznie potrafi coś zrobić, jeszcze jak właśnie szczególnie w takich technikach i tak dalej. Tak jak mam kolegów tam z mechanika, z innych zawodówek, no to oni faktycznie potrafią sobie też poradzić naprawdę w różnych sytuacjach.
0: Jaki szacunek może być. No ja jestem, nic nie poradzę z Warszawy, ale często myślę, że gdyby przyszło co do czego, niech to wolałbym zostać z kimś, nie wiem, jakiś młodziak z Podlasia, który po prostu w garażu uruchomi 30-letnie Audi dieslu. I zrobi coś z niczego, niż z kimś, kto będzie płakał, jak mu się rozładuje komórka. Ja bardzo to cenię, myślę, że w ogóle to bardziej taki apel, nie wiem, czy polityczny, ale że w ogóle trzeba zadbać o jakiś szacunek, jakieś fajne pomysły, docenienie młodych chłopaków, którzy no jednak coś potrafią i nie powinni się tego wstydzić, że potrafią zrobić coś z niczego i nie wszystko dostali w prezencie i nie wszystko zostało im kupione, więc wielki szacunek dla ciebie. Słuchaj, no dobrze, to potwierdzam, nie jesteście tacy głupi. To mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć i bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, dobra.
1: Dziękuję.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Antoninek, mam 15 lat.
0: I ty, i to jest tutaj rzadkość, nie jesteś z Warszawy, prawda?
3: Nie jestem z Warszawy.
0: Może świat stamtąd inaczej wygląda?
3: No, troszkę.
0: Więc pewnie się jeszcze zapytam, nie tylko o Polskę, ale to miejsce, skąd jesteś?
3: Ja jestem z Kielc, z okolicy Kielc-Bilczy.
0: Co dla ciebie w życiu jest najważniejsze teraz?
3: Najważniejsze teraz jest, żeby być wdzięcznym, dostrzegać takie właśnie najmniejsze momenty i być wdzięczny za nie, patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, to muszę naprawdę docenić to, co ja mam, docenić to, że mam taki kontakt z innymi ludźmi. Jest najważniejsze dla mnie też więź z ludźmi, żebym dążyła do swoich pasji i żebym nie przejmowała się za bardzo opinią innych, bo jednak mam z tym problemy, ale uważam, że po prostu nie mogę bazować swojej wartości na opinii innych ludzi.
0: A masz jakieś możliwe do nazwania marzenie?
3: Tak, moim marzeniem to jest na pewno studiować za granicą, w Londynie na pewno bym chciała. Marzę o Oksfordzie bardzo. To jest bardzo ambitne.
0: Przed chwilą by ktoś tutaj idzie do Cambridge.
3: No, do Cambridge to ja też bym bardzo chciała. Mam nawet wujka, który tam chodził, więc może jakoś... Chciałabym podążyć jego na pewno ścieżką.
0: Ale chcesz zostać czy wrócić?
3: Chciałabym nawet tam zostać, mimo że bardzo kocham tutaj miejsce, gdzie ja jestem, Polskę bardzo, ale... Po prostu w Londynie też mam rodzinę, też czuję jakąś więź z Londynem bardzo i jestem przywiązana.
0: Powiedziesz, że nie zdemaskowałaś się przed rodzicami, oni wiedzą, że masz takie marzenie?
3: Jeszcze nie wiedzą.
0: Dobra, to będziemy... A powiedz, ale w tym Londynie, no tam masz jakiś kierunek studiów, który cię interesuje szczególnie?
3: Bardzo bym chciała na psychologię jakąś, coś związane z psychologią albo z coś z anatomią, z ciałem człowieka.
0: Ciekawe. No dobrze, słuchaj, no to życzę ci tego, a powiedz, czy jest coś, czego strasznie chciałabyś, żeby ominęło ciebie i nas wszystkich?
3: Ja bym chciała, żeby ominęło mnie to, żebym była spostrzegana jako niemiła osoba, bo uważam naprawdę, jeżeli ktoś mi powie, nawet w formie żartu, że ja jestem niemiła, bardzo się tym przejmę, ponieważ staram się być jak najbardziej miła dla innych osób, bo błędy też popełniałam z przeszłości, ale... Uważam, że zmieniłam się bardzo i teraz staram się po prostu najbardziej.
0: Rozumiem, że ktoś tego nie docenia, nie rozumie i... A powiedz mi, no co prawda powiedziałaś już, że twoje marzenie to jest nie tylko studiować za granicą, może tam zostać, ale chciałem cię zapytać, jak to jest jednak urodzić się i żyć w Polsce, jak ty to widzisz?
3: Ja uważam, że to jest akurat wyjątkowe, spostrzegając na przykład na takie języki, to polski to jest jeden z najcięższych języków przez ten alfabet i te inne rzeczy. To jest naprawdę, mamy też bardzo ciekawą kulturę, uważam, i ja jestem patriotką. I nie, jestem naprawdę bardzo dumna z tego, że jestem tutaj urodzona, jestem też wdzięczna.
0: A chcesz coś powiedzieć tym warszawiakom, bo to jest cały świat, ja jestem, nic nie poradzę z Warszawy i rozumiem, że świat z Kielc, spod Kielc wygląda zupełnie inaczej. I czy jest coś takiego, co myślisz, że nie wiem, coś specyficzne?
3: Uważam, że warszawiacy nie powinni tego spostrzegać tak, że to była taka naprawdę sprzed jakichś 80 lat taka sama wieś, bo my też ewoluowaliśmy bardzo i gospodarka i tak dalej. I na wsi naprawdę jest bardzo spokojnie. Uważam, że jest to wiele lepiej niż w mieście, ponieważ zostałam tam też wychowana. Jest naprawdę wiele zieleni, spokoju i to też pomaga mózgowi jednak.
0: To muszę się zapytać, do Polski zbliża się ta dyskusja, na przykład tak jest w Australii, w Anglii, o której mówiłaś, we Francji. Pojawiają się pomysły, że to należałoby ustawowo wyregulować.

0: na przykład tak, żeby dzieci do pewnego wieku w ogóle nie miały dostępu do sieci społecznościowej, potwierdzać ich wiek. Co sądzisz o tym pomyśle?
1: Ja akurat jestem za tym pomysłem, ponieważ uważam, że na przykład jak jesteśmy tutaj, to ja bardzo lubię tutaj być, dlatego że właśnie tutaj jest ograniczony internet. No, myślę, że już większość z nas jest tutaj uzależnionych, ale jestem jak najbardziej za tym pomysłem, ponieważ naprawdę uważam, że telefony i te wszystkie TikToki i media społecznościowe odbierają jednak trochę kreatywności, bo uważam, że nuda jest potrzebna, ponieważ naprawdę jako społeczeństwo staliśmy się bardzo niekreatywni i uważam, że...
0: Chcę, żebyście Państwo usłyszeli, bo to robi wielkie wrażenie zrozumieć, że ewolucyjnie nuda jest potrzebna.
1: Tak.
0: I że generalnie jest dużo dowodów na to, że inteligencja taka prawdziwa, wyobraźnia, bierze się paradoksalnie z nudy. Jeżeli cały czas jesteśmy karmieni czymś, co jest syntetyczne, to nie mamy żadnego powodu naprężać tych mózgów.
1: Uważam też, że powinniśmy być bardziej ciekawi, ponieważ teraz powinniśmy też być wdzięczni za to, że możemy sobie wszystko wyszukać i od razu nabyć nową wiedzę, ale też zadawanie pytań jest kluczowe do właśnie takiej dowiedzenia się czegoś, zagłębić się w jakiś temat i naprawdę można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy od innych osób i nie tylko w telefonie.
0: Druga wielka mądrość, że czasami ważniejsze są pytania niż odpowiedzi i że umiejętność, też tak myślę często o edukacji, że już z różnych powodów ona tyle się zmieniła, że jeżeli czegoś mamy uczyć dzieci, młodzież, nas samych, to jest ciekawość, umiejętność zadawania pytań tak naprawdę i że znowu to wydaje się jakiś problem, że jeszcze nie wiem, ale to jest dokładnie jak z tą nudą, to znaczy jeśli już nie masz ciekawości i wątpliwości, to raczej jesteś zgubiony, mówiąc.
1: Tak, i właśnie jeszcze te media społecznościowe zabierają nam taką możliwość zadawania pytań, ponieważ budują w nas takie kompleksy i że strasznie boimy się, co sobie ludzie o nas pomyślą, jaka będzie ich odpowiedź, że może w ogóle nam nie odpowiedzą, a to nie powinno jakby nas tak naprawdę przejmować, ale przez to, że to jest tak jakby nam wpajane do świadomości, że tak może być, to właśnie też jest taki zanik tych pytań, a myślę, że to jest też bardzo ważne, zadawanie takich pytań.
0: Dydaktycznie bardzo Ci za to dziękuję i mam wrażenie, że nie była to taka poprawna deklamacja, tylko że no widać, że tak, że chyba ja w to bardzo wierzę. Co mnie prowadzi do ostatniego pytania, bo jakieś się nic tutaj porozumienia pojawia. Co jest takiego, co uważasz, że chciałabyś powiedzieć pokoleniu takich ludzi jak ja, nawet własnych rodziców, bo dobrze byłoby usłyszeć.
1: No, ja uważam, że też w okresie dojrzewania nastolatki są bardzo wrażliwe i czasami potrzebujemy też dawkę wyrozumiałości. Też uważam, że większość osób właśnie teraz ma problemy z tym, że właśnie przejmuje się tą opinią innych, a rodzice nie mieli właśnie takiego wpajane, że to jest takie istotne i tak dalej. I dlatego też to nie jest dla nas takie łatwe i że po prostu trochę wyrozumiałości.
0: Dołączam się do tego apelu, ale to jest rzeczywiście, nie mieliśmy jeszcze o tym audycji, ale ona będzie, o tym nieprawdopodobnie wysokim wskaźniku, to jest śmiertelnie poważne, że ilość, na szczęście nie samobójstw, ale prób samobójczych w Polsce w ciągu ostatnich lat, mówię o latach 10 mniej więcej, może na 100, generalnie od czasu dostępu do smartfonów, wzrosła 10-krotnie. A co jest jeszcze bardziej, nie wiem czy zastanawiające, tragiczne w jakimś sensie, że ilość prób, które podejmują dziewczyny, jest 5-krotnie większa niż chłopcy, co jest też, to chyba mówi właśnie o tym, że to jest taki świat luster, w którym właściwie no właśnie, permanentna ocena tak naprawdę. To jest trudne. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Dzięki.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Dzień dobry, mam na imię Zachary, mam lat 15.
0: Super, Zachary, dziękuję się, że zgodziłeś się pogadać. My się znamy trochę z Zacharym, od lat się właściwie znamy. Widzę, jak dorastał, spędzamy tu już któryś razem wakacje. Zresztą rok temu nagraliśmy audycję, w którym Zachary występuje, bo wspinamy się razem balonem, razem z Wincentem i Zachary uczestniczy w tej baloniarskiej podróży. Zachary, pierwsze takie pytanie, ono jest trudne. Nie wiem, czy sam miałby odpowiedzieć na to pytanie. Co dla Ciebie teraz jest najważniejsze w życiu?
3: No, rozwój osobisty mi się wydaje, jakby edukacja dosyć jest ważna, rozwijanie się samo w sobie, nabieranie nowych umiejętności, które mogą mi się przydać później w życiu. To jest taki mój główny cel jak na razie.
0: A Ty dużo się uczysz różnych rzeczy z tego, co wiem.
3: No, nie tylko się uczę, ale tak.
0: A powiedz mi, czy masz coś, co byś określił teraz jako swoje marzenie?
3: No, wyjazd za granicę na pewno, tak.
0: Ale wyjaśnij, ale co jako...
3: No, tak na przykład do Paryża na studia. To byłoby takie coś, co by mi naprawdę dużo dało. Mi się wydaje.
0: To jest twoje marzenie?
3: Tak mi się wydaje, no.
0: Rozumiem.

0: A powiedz mi, to odwrócę to, a takie antymarzenie, rzecz, która nie chcesz, żeby się zdarzyła, której się obawiasz, którą chciałbyś, żebyś ty ominął, albo ona ciebie ominęła.
1: No, wydaje mi się, że teraz za granicą obok nas tutaj jest dosyć napięta sytuacja i wolałbym, żeby ta wojna nie dotarła nigdzie dalej, a nawet szybciej się zakończyła. To jest jednak coś, na czym mi zależy, bo nie lubię żyć takim przekonaniem, że ktoś za granicą umiera. W szczególności, że mam kilku kolegów stamtąd i jak się dowiaduję, że ktoś z ich rodziny cierpi dlatego, że politycy uważają, że tak ma być, to nie czuję się z tym zbyt dobrze.
0: A to powiedz, bo to jest takie pytanie, które chyba jakoś się z tym wiąże. Dużo podróżujesz, to wiem, ale jak ty się czujesz? Jak to jest się urodzić w Polsce, żyć w Polsce? Jak o tym myślisz?
1: No, Polska teraz ma bardzo porządną gospodarkę i przyjemnie się tu żyje. To nie mogę powiedzieć, że nie. Dosyć łatwo. Mam łatwy dostęp do edukacji. Tak w sumie, jak czegoś potrzebuję, to jestem w stanie to zorganizować. Jest wygodnie. Jakby, jak mieszka się w Warszawie, to można wszędzie szybko dojechać. Niczego mi nie brakuje. Raczej dobrze.
0: Raczej dobrze. Fajnie. A powiedz, czy jest coś takiego, bo może przeceniają to, ten problem przeceniają starsi właśnie, że tak mało się rozumiemy międzypokoleniowo, to jest to słowo. Czy jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć dorosłym rodzicom, ale może w ogóle tym starszym ludziom, co chciałbyś im powiedzieć?
1: No, wydaje mi się, że ci ludzie, czyli no, te poprzednie pokolenia nie przypominają sobie, po prostu nie rozumieją, że też kiedyś tacy byli i że to, co robimy my, też bywało wcześniej i to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś straceni.
0: Że zawsze jakoś tak było, że ci starsi trochę narzekali na tych młodszych, zapominali, kim byli. Dużo jest przysłów na ten temat, ale myślę, ja na przykład się bardzo troszczę o te rzeczy związane, wiesz, z komputerami. Nawet chcę cię zapytać, bo niektóre kraje, także Polska, przymierza się do tego, żeby jednak ograniczyć w sensie prawnym, zakazać. Jak na to patrzysz?
1: No, mnie rodzice osobiście pilnowali i do piątej klasy w ogóle nie miałem telefonu. I ja zawsze byłem pilnowany, ale mam parę osób, które znam, które naprawdę mają z tym wielki problem, bo bywałem z nimi na wakacjach, to oni byli w stanie siedzieć 14 godzin przed telefonem. Okay. Więc są to takie tematy, które no, trzeba byłoby jakoś skontrolować i w pełni się z tym zgadzam. No, uważam, że w szczególności dzieci do przynajmniej 13 roku życia powinny mieć ten telefon znacznie ograniczony.
0: To tu się pewnie zgadzamy. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś
1: bardzo
0: się
1: dziękuję.
0: Porozmawiać. Dzięki, Zachary.
1: Nie ma problemu.
2: Marzyciele i rzemieślnicy. Na koniec wrócimy jeszcze do pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką. Przez lata pracowała z młodzieżą. Dlatego bardzo ważne i aktualne wydaje się to, co powiedziała w 2018 roku w Niepołomicach.
3: Najważniejsze jest to, żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy byli tu Polakami z wyboru. Żebyśmy rozumieli, na czym polega nasza wolność do tego, żeby wybrać ojczyznę. A ojczyzna to jest to miejsce, które się wybiera. Bo ja nie zgadzam się z tym, że ktoś, kto przyszedł dopiero teraz i zakochał się w Polsce, nie ma praw obywatelskich, nie może być obywatelem. I myślę, że miłość do swojej ojczyzny polega między innymi na służbie. A służba to jest służba swoim sąsiadom, potrzebującym, a wiemy, kto potrzebuje, ludziom, którzy są w potrzebie. Nawet wtedy, kiedy w tramwaju ktoś zaczepi drugiego człowieka i nie chce koło niego siedzieć, żebyśmy umieli tego człowieka, którego nie chcą przyjąć, bo on jest inny niż wszyscy, obronić. Żebyśmy umieli być ze sobą solidarni. I to wszystko.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o

0: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stolica oddała hołd bohaterom za nami uroczystości 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabici i ranni po eksplozji w centrum Moskwy. Do wybuchu doszło przed jedną z restauracji. Będą pomagać w gaszeniu groźnych pożarów. Polscy strażacy są już w Hiszpanii. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. W Warszawie zakończyły się główne obchody 82. rocznicy wybuchu powstania. Zwieńczyło je rozpalenie ognia pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego, który będzie płonął przez kolejne 63 dni, czyli tyle, ile trwał zryw. Podczas uroczystości na Mokotowie odegrano hymn Polski, a także hejnał Warszawy. Głos zabrali m.in. burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
2: Pierwszego sierpnia 1944 roku mieszkańcy Warszawy stanęli ramię w ramię do walki. Nie po to, by zapisać się na kartach historii. Walczyli o możliwość życia w wolnym kraju.
3: Kopiec Powstania Warszawskiego został usypany z milionów ton gruzu. To nie tylko cegły zburzonych i spalonych kamienic czy domów, ale przede wszystkim prochy i szczątki poległych powstańców oraz zamordowanych cywilnych mieszkańców Warszawy.
1: Wcześniej punktualnie o 17 w godzinę W miasto jak co roku zatrzymało się na chwilę. W stolicy włączono syreny alarmowe, uruchomiono dzwony w kościołach. W Muzeum Powstania Warszawskiego pamięć bohaterów uczciły tłumy mieszkańców. O 17 zabrzmiał dzwon Monter.
4: No jak widać są emocje, jak co roku. Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
5: Zawsze chciałem to przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku. Właśnie mój dziadek też był partyzantem i to też takie bliskie mojemu sercu. Tak trochę takie wzruszenie zawsze, jak ta godzina 17 wybija.
1: A wieczorem na placu Piłsudskiego warszawiacy tradycyjnie już śpiewali niezakazane piosenki. Rosyjskie służby prowadzą śledztwo po eksplozji przed restauracją w centrum Moskwy. W wybuchu zginęły 3 osoby, a co najmniej 21 zostało rannych. Według tamtejszych władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. W eksplozji zginęli oboje oraz jeden z klientów restauracji. Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone, a śledczy nie informują na razie, kto stoi za atakiem. Tragiczna katastrofa samolotowa w Ameryce Południowej. 13 osób zginęło po tym, jak na południu Peru rozbił się niewielki samolot turystyczny. Jak przekazały lokalne władze, na pokładzie znajdowało się 11 zagranicznych turystów i 2 członków załogi. Maszyna wykonywała lot widokowy i przygotowywała się do powrotu, gdy rozbiła się kilka kilometrów od znanego miasta Nazca. Po uderzeniu w ziemię samolot stanął w ogniu. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Polscy strażacy gotowi do działania w Hiszpanii. Pierwsza rotacja strażaków wylądowała wczoraj w okolicach Madrytu i już została rozmieszczona w 2 miastach, Toledo i Cuenca. Będziemy wspierać.

0: Hiszpańskich kolegów w walce ze skutkami pożarów i zarzewiami ognia, deklaruje kapitan Przemysław Rogalewicz, jeden z uczestników misji.
1: Jesteśmy jak najbardziej pod oddziałem pieszym, bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne. Pieszo udajemy się do tych trudno dostępnych miejsc, wysoko położonych, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy, gdzie samochody gaśnicze mają utrudniony dojazd.
0: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Deszcz nie przeszkodził zabawie. Były bańki, choreografia nawiązująca do term, ale przede wszystkim gwiazdy. Maciej Maleńczuk, Kombi, Mysłowic, Kleo czy Roxy Węgiel. Za nami odwiedziny w Poddębicach w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Najbardziej podobało mi się Kombi. Moim zdaniem mieli najlepszy kontakt z publicznością.
3: Słodkiego, miłego życia. Śpiewajcie z nami śmiało.
4: Pierwszy raz byłem na takim koncercie.
5: Tak dużym?
4: Na takim dużym i w ogóle.
3: Wasza kolej, dajcie czadu, teraz!
5: Który artysta szczególnie?
4: Roxana Węgiel. Tutaj tak nawiązanie do term, do wody, to było ekstra.
0: Na scenie pojawił się też m.in. Afromental. Członek tego zespołu Tomasz Lach, znany jako Thompson, docenił atmosferę koncertu jedynki.
6: My już mamy tą przyjemność grać kilka lat ze sobą. Cieszę się, że wrócił rok, że wróciła muzyka prawdziwa, muzyka z serca. O, zobaczcie, no przepięknie. Banieczki lecą w niebo, wszyscy się dobrze bawią. Z nieba spadł deszcz, ale publiczność koncertów letniej sceny Lata z Radiem to są siłacze. Oni są wytrzymali, oni nie wyjdą, nie wrócą do domu, nawet jak taka ulewa jak dzisiaj nastąpi. I za to was uwielbiam i serdecznie dziękuję, że byliście i zostaliście na naszym koncercie.
0: A za tydzień Lato z Radiem i Telewizją Polską odwiedzi Lublin.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś w większości regionów będzie ciepło i dosyć słonecznie. Gdzieniegdzie przelotnie popada. Na Podhalu możliwe będą też burze. Upał będzie dokuczać jedynie na południowym wschodzie, głównie na Podkarpaciu, gdzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. I tam dziś maksymalnie będzie 30 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 24 do 26 stopni. Najchłodniej na północy od 21 do 23 stopni. Wiatr przeważnie słaby z północy. W czasie burz porywisty.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz dobra lub bardzo dobra. 8% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 10 a 13 i między 15 a 17 zalecane jest zwiększenie zużycia, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów średnie, gdzieniegdzie małe.
7: Klimat.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Siedem minut po godzinie 6:00. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W niedzielę jest drugi dzień sierpnia, 214 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło dziś o 4:58, a zajdzie 26 minut po godzinie 20:00. To oznacza, że dzień potrwa 15 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą Alfons, Bożysław, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Paulina Olak, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do południa, a nasze spotkanie rozpoczynamy od kalendarium historycznego.
10: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
11: Ich bin ein Berliner.
12: Jeśli nam pomożecie, to
13: Abemus Papam.
14: My, naród.
15: We, the people.
16: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
7: Kalendarium historyczne.
17: 2 sierpnia w roku 1519 wojska polsko-litewskie poniosły klęskę pod Sokalem w starciu z ponad dwukrotnie liczniejszymi oddziałami Tatarów.
18: By utrzymać pozycję Jagiellonów na wschodzie, należało przede wszystkim zabezpieczyć obronę granic przed jednoczącym się, zbierającym ziemię państwem moskiewskim. Zawiodły oczekiwania Zygmunta I co do pomocy Tatarów, a też i zakonu inflanckiego. Wojna rozpoczęta przez Moskwę toczyła się w

0: trzech etapach w latach 1507-8, 1512-22 i 1534-37.
1: Przybliżała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. 105 lat temu zmarł Enrico Caruso, włoski śpiewak nazywany królem tenorów. Pierwszym tenorem, który zaczął nagrywać swoje kreacje na płytach gramofonowych. W Warszawie wystąpił raz jesienią 1901 roku. W roku 1940 nieopodal wsi Rogoźnica na Dolnym Śląsku zaczął funkcjonować niemiecki obóz koncentracyjny Gross-Rosen, do którego wówczas dotarł pierwszy transport więźniów.
2: Mój ojciec mnie przeczytał, bo razem z ojcem byłem, ten napis, że praca czyni wolnym, Arbeit macht frei. I zaraz za bramą. Myśmy normalnego języka nie słyszeli, tylko nieludzkie wrzaski, bicia. Taki SS-man łamaną polszczyzną nam wytłumaczył. Tu nie ma wyjścia, tu trzeba ciężko pracować. Jedyne wyjście to jest przez komin. Ojciec nie przeżył. Już został tam w Gross-Rosen.
1: Wspominał ocalały Zenon Kicki. Według szacunków historyków przez to miejsce przeszło około 125 tysięcy osób, z czego zmarło 40 tysięcy. Tego dnia, lecz w roku 1943 doszło do zbrojnego buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zakłady w Treblince.
3: O godzinie 3:30 rzucili granaty na niemieckie baraki i zaczęło płonąć to wszystko. Mieliśmy spalić tą fabrykę śmierci. Tak było w planie.
1: Opowiadał Samuel Willenberg. Szacuje się, że około 200 więźniom udało się uciec. Końca wojny doczekało zaledwie kilkudziesięciu z nich. 2 sierpnia 1944 roku, w drugim dniu Powstania Warszawskiego, powstańcy zdobyli redutę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Powstańcy zdobyli gmach po kilku godzinach walki i Niemcy próbowali odbić go już następnego dnia. Jednak zdołali to zrobić dopiero po niemal 4 tygodniach, z użyciem wojsk pancernych i 8-krotną przewagą liczebną. Także 2 sierpnia 1944 roku podczas walk powstańczych w innym rejonie Warszawy poległa poetka Krystyna Krachelska, autorka powstańczej pieśni Hej chłopcy, bagnet na broń.
4: Hej chłopcy, bagnet na broń. Długa droga daleka przed nami.
1: Krachelska wcześniej pozowała do słynnego pomnika Syreny, który znajduje się na warszawskim Powiślu.
5: Wiedziała, że ona jest tym symbolem Warszawy i nieraz miałam takie wrażenie, że może to ją pchnęło do takich jakichś niebezpiecznych, bardzo konspiracyjnych prac podczas okupacji. Ale myślę, że to była taka dziewczyna.
1: Wspominała autorka pomnika Ludwika Niczowa. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej między 2 a 7 sierpnia 1944 roku w niemieckim obozie Sachsenhausen został zamordowany generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot.
6: Najbardziej prawdopodobna wydaje mi się wersja ta, że zginął uderzony pałką w głowę. Byłoby logiczne, dlaczego w Norymberdze nie chcieli mówić. Niemcom chyba było wstyd, że w ten sposób generała wykończyli.
1: Mówiła córka Irena Rowecka-Milczarska. Do tej pory nie ustalono miejsca pochówku generała. W roku 1945 zakończyła się konferencja poczdamska.
7: Polska uzyskała istotny przyrost terytorialny na zachodzie, ale co nie mniej ważne, przekonywano jej przedstawicieli, że będzie ona państwem silnym, niezależnym i demokratycznym.
1: Przypominał profesor Jerzy Eisler. Tego dnia, lecz w roku 1993 zmarł lekkoatleta i jeden z najlepszych oszczepników XX wieku, Janusz Sidło.
8: Po koleżeńsku dałem oszczep, zresztą oszczep prototypowy. Nikt nie odważył się rzucać. Przekonałem Egila, żeby właśnie tym oszczepem wykonał rzut. To był właśnie nowy rekord świata. Cieszyliśmy się, że namówiłem jego, żeby tym oszczepem wykonał rzut. Wspaniały wynik.
1: Opowiadał o sytuacji z Igrzysk Olimpijskich w Melbourne. Dwukrotnie zwyciężył w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca roku. Dziś przypada 10. rocznica śmierci kardynała Franciszka Macharskiego.
9: Nie można pogodzić się ze słabością. To jest spojrzenie, no nie moje, przecież tak Chrystus patrzy na nas.
1: Przez ponad ćwierć wieku był arcybiskupem metropolitą krakowskim, a na tej funkcji zastąpił po wyborze na papieża kardynała Karola Wojtyłę.
10: Kalendarium historyczne.
11: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzek. 13 minut po godzinie 6. Teraz porozmawiamy m.in. o pracowitych pszczołach i

0: Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. Mam dziś dla Państwa najciekawsze fragmenty rozmów w naszej audycji z tego tygodnia. Najpierw wybierzemy się do Pasieki, a potem do lasu. Pasieka wcale nie będzie na wsi, bo także w wielu polskich miastach stoją ule, a pszczoły produkują w nich miód. Swego czasu było to nawet dość modne, choć ta moda powoli mija, co w rozmowie z Martą Hoppe zauważa Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza prowadząca na Instagramie profil Ule Uli.
2: Mam nadzieję, że już się od tego odchodzi. Aczkolwiek te ule, które zostały postawione już na takich dachach, to pewnie w znacznej części tam pozostaną, bo firmy starają się już teraz udowodnić, że to nie był tylko greenwashing i starają się zapewnić tym pszczołom też dobre warunki, żeby te pszczoły no, godnie tam żyły. Początek był taki, że to tak świetnie brzmiało mieć pszczoły na dachu, że te ule stawiano gdzie popadnie, bez żadnego właśnie takiego przygotowania terenu, więc stały właśnie na dachach nieprzygotowanych, na dachach, które były gorące, a w tej chwili coraz częściej na przykład jest tam również właśnie taki zielony dach, czyli wysiewa się łąki kwietne albo sadzi takie specjalne rośliny, które nie rosną bardzo wysokie, ale ładnie zadarniają teren.
3: Taki ul na dachu tak naprawdę wystarczy postawić. To znaczy, jeżeli ktoś miał taki pomysł, wystarczyło kupić gotowy ul, postawić tak. I już się wydawało, że to będzie grało?
2: Myślę, że bardzo dużo złego...
3: I bzyczało?
2: Tak, dużo złego zrobił ten tekst, że nie będzie pszczół, nie będzie nas, no bo wszyscy to ograniczyli jakby do pszczół miodnych, a tych pszczół jest dużo więcej i nie wszystkie potrzebują uli. Więc to, że my postawimy ul na dachu, nie rozwiązuje problemu, bo często się okazuje, że te pszczoły na przykład nie mają czego jeść. Czyli wracamy do tego, że potrzebujemy nieskoszonych trawników, potrzebujemy terenów zielonych, potrzebujemy w swoich mini ogródeczkach, czyli na przykład na balkonach, żebyśmy tam świadome działania przeprowadzali.
1: To powiedzmy teraz więcej o tym, jakie nasze działania ułatwiają życie pszczołom, a jakie im szkodzą. O tym ponownie Urszula Mazurowska.
2: Zaczynamy od takich prostych rzeczy. Co nas otacza, czyli co mamy na balkonie, co mamy w ogródku, co tam sadzimy. I jeżeli wprowadzimy minimalne zmiany, choćby kilka roślin, które będą nektarowały i skorzystają z tego owady zapylające, no to w tym momencie one już mają zapewnione swoje jakieś tam życie.
3: Bardzo często mówimy o tym ostatnio, też w kontekście suszy, żeby właśnie nie kosić tych trawników, żeby nie kosić w mieście, żeby zostawić tą dziką naturę, dziką łąkę, rośliny, które same postanowiły wyrosnąć, bo po pierwsze właśnie to lepiej zatrzymuje wodę, no a po drugie jest też świetnym pożywieniem dla pszczół.
2: Tak, dokładnie, bo to, co nam się wydaje chwastem, to często jest rośliną kwitnącą, która dostarcza pokarmu owadom.
3: Stołówka to jedno, druga rzecz, która jest im potrzebna do życia, to woda. No i też znowu w mieście można gdzieś ją znaleźć. Wiele miast jest nad rzeką. Pytanie, czy pszczoła pobiera wodę z rzeki, potrafi się z niej
2: tak,
3: napić?
2: Pewnie gdzieś tam przy brzegu jest w stanie sobie, bo na pewno nie na środku rzeki, nie ląduje, żeby nabrać sobie wody. Jest w stanie z rzeki sobie spokojnie tą wodę pobrać, jak i z każdego innego akwenu. Ale nie zawsze takie coś jest w pobliżu, więc w momencie, kiedy ktoś sobie postawi w ogrodzie basen, to niech liczy się z tym, że coś mu w tym basenie wyląduje. Więc może najpierw zamiast basenu należałoby poidełko po prostu dla owadów gdzieś w ogrodzie postawić. A zresztą nie tylko dla owadów, bo też dla ptaków się przyda i dla jeży się przyda, więc im więcej poidełek, tym lepiej.
3: Co jeszcze możemy zrobić dla pszczół? Bo wspomniałyśmy w zasadzie o dwóch rzeczach, czyli nie kosić i dać wodę i to wszystko? To wystarczy?
2: Nie, to nie wystarczy. Znaczy, przy wszystkich działaniach należy włączyć myślenie. Więc jeżeli mamy możliwość na przykład, znaczy jeżeli mamy konieczność używania w swoim otoczeniu jakichś środków chemicznych, czy to do zwalczania mszyc, czy to, nie wiem, pojawiają się nam jakieś owady, których byśmy nie chcieli mieć, no to też weźmy pod uwagę to, że te środki oddziałują na pszczoły. Nie tylko na to, co tam konkretnie, na przykład na te zwalczanie mszyc. Do zwalczania mszyc może też się doskonale przydać nam biedronka i zwabmy te biedronki do swego otoczenia, zanim spryskamy, no jak już się nie pojawi, no to wtedy najczęściej zachodzi jednak ta konieczność użycia tej chemii. Ale warto wiedzieć, że większość pszczół w ciągu dnia właśnie będąca na kwiatach, jak zostanie spryskana jakimś środkiem chemicznym, to ona już nie będzie miała wstępu do ula, bo ona ma inny zapach niż cała rodzina. I taka pszczoła nie zostanie wpuszczona, a pszczoła taka ulowa poza ulem, no niestety nie przeżyje.
3: Ale to też jest niesamowite, bo niektóre pszczoły żyją

0: w ziemi, w takiej dziurce, norce,
1: tak.
0: A ta, która żyje w ulu, już jakby nie poradzi sobie poza domem.
1: No niestety, ona nie jest przyzwyczajona, ona po prostu nie ma tego w genach. No, to jest zwierzę stadne, które potrzebuje całej rodziny do funkcjonowania.
0: Która zresztą funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna, jak tak. Dobrze nakręcony zegarek i każdy ma tam swoją rolę. Czyli ta chemia na pewno im może zaszkodzić, a to co na wsiach, bo zawsze się mówiło, że to tam właśnie jest im najlepiej, to co im szkodzi? Poza właśnie
1: na wsiach wiele rzeczy szkodzi. Przede wszystkim w momencie, kiedy zmienił się sposób gospodarowania na wsi, czyli takie małe poletka, które należały do dużej grupy ludzi, zaczęły być scalane i pojawiły się olbrzymie areały, zaczęły być obsiewane tylko jednym rodzajem jakiegoś tam czy zboża, czy rzepaku, czy no, kukurydza teraz jest też bardzo popularna. I w momencie, kiedy nam taki olbrzymi obszar kwitnie, to ten olbrzymi obszar później przestaje kwitnąć. I tam niestety nie ma nic, co te pszczoły mogłyby zjeść, bo kiedyś jeszcze zboże na przykład było wymieszane przez przypadek, zanieczyszczone to się nazywało makami i chabrami, a na makach i na chabrach rzeczywiście pszczoły były w stanie sobie znaleźć coś tam do jedzenia. W tej chwili te zboża są naprawdę bardzo dobrze wyselekcjonowane i takich rzeczy nie ma, więc jedynie jakby świadomy rolnik jest w stanie pozostawić tą niezaoraną miedzę obsianą jakimiś takimi przypadkowymi roślinami, albo które się same zasieją, albo którym on pomoże się zasiać i wtedy rzeczywiście jest szansa, że coś tam będzie do jedzenia. Inną sprawą jest taka kwestia estetyki. Gdzieś tam kiedyś się pojawiło właśnie te sadzenie tuj jako sposób odgradzania się. Tuja nie jest w żaden sposób miododajna, w dodatku jest bardzo taką drenującą teren rośliną, pod nią nic nie rośnie. Połączenie estetyki tuja plus trawniczek, na którym też nie ma śladu po mniszku, no niestety to nie sprzyja żadnym owadom.
0: A jak daleko jest w stanie polecieć pszczoła w poszukiwaniu jedzenia? Bo rzeczywiście jak kwitnie ten rzepak, to jest przepiękne pole rzepaku,
1: tak.
0: To jest stołówka 24 na dobę, ale przez kilka pewnie dni, no, może tygodni.
1: Tak, to jest...
0: Potem się kończy, więc nie da się przeprowadzić, bo trzeba by było wtedy ten ul na przykład przeprowadzić, co też się zdarza.
1: Tak, są pasieki wędrowne, które jeżdżą za pożytkami.
0: I jest to też rozwiązanie.
1: Tak, oczywiście jest to rozwiązanie. Natomiast pszczoła taka, która wylatuje, jest w stanie pokonać mniej więcej odległość 3,5 kilometra. I to jest odległość w tą i z powrotem. Przy czym jak ona pokona te ponad 1,5 kilometra i znajdzie coś, to wracając, ona to zje, więc to jest takie nieefektywne. Ona jest w stanie dużo dalej niż na przykład murarka, bo murarka to leci na jakieś 300 metrów, czyli miodna jest w stanie dalej dolecieć, ale jesteś w stanie to wszystko zjeść w trakcie tego lotu, no i ten lot nieefektywny, w dodatku jeszcze w ulu.
0: Twarde zasady planują,
1: tak, kto wraca z pustym, to nie wchodzi też, więc taka pszczoła, no, musi znowu polecieć i znowu szukać czegoś, więc im bliżej będą pszczoły miały pożywienie, rośliny kwitnące, tym lepiej. I to nie tylko dla miodnej, ale dla każdej.
2: Trzeba dodać, że tej roli nie spełniają tak popularne na balkonach pelargonie czy petunie. Z uwagi na budowę ich kwiatów, owadom trudno pobrać z nich pyłek. Lepiej na balkonie posadzić na przykład zioła, które gdy zakwitną, są znakomitym pokarmem dla zapylaczy. Te wszystkie rady w rozmowie z Martą Hoppe miała dla Państwa Urszula Mazurowska. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, idziemy do lasu, a konkretnie do lasu społecznego. Jakieś 2 lata temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że wokół kilkunastu największych polskich miast powstaną właśnie takie obszary. Po wielu miesiącach prac i pilotażu udało się utworzyć pierwsze lasy społeczne w Polsce. Powstały na terenie 4 nadleśnictw wokół aglomeracji Wrocławia. Jakie zasady mają panować w lesie społecznym? Po co w ogóle je tworzyć? O tym w rozmowie z... Jakie zasady mają panować w lesie społecznym? Po co w ogóle je tworzyć, skoro lasy w Polsce co do zasady są dostępne dla każdego? O tym rozmawiam z prezeską Fundacji Lasy i Obywatele, Martą Jagusztyn.
3: Jest tak, że lasy społeczne, czy ta funkcja społeczna, również funkcja regulacyjna, czyli ta, która mówi o tym, że lasy pomagają nam w ciężkich czasach zmian klimatycznych. Mhm. Ta funkcja, ona w zasadzie jest zapisana w ustawie o lasach i ona już od długiego czasu powinna być realizowana, a nie była. Tak tradycyjnie lasy państwowe i też nawet przyrodnicy myśleli o lasach jako albo o lasach gospodarczych, albo o lasach, w których się chroni bioróżnorodność. I ta druga klasa, no to rezerwaty czy parki narodowe. Ale w rzeczywistości w ustawie o lasach mamy zapisane te funkcje społeczne i regulacyjne.
2: Jest to coś takiego. W takim razie tworzyć specjalne lasy społeczne? aż pytanie
3: to już
2: się
3: właśnie tłumaczę. Mhm. Tak, on rzeczywiście się nasuwa i od dłuższego czasu, już od paru lat, my jako Fundacja Lasy i Obywatele działamy od 5-6

0: lat i właśnie w takim okresie widzimy takie wzmożone zdanie sobie sprawy w społeczeństwie szeroko pojętym, że te funkcje społeczno-regulacyjne lasów nie są realizowane. Jak ktoś sobie, tak jak ja na przykład, zdał taką sprawę i sięgnął do ustawy o lasach, to w tejże ustawie znalazłby coś takiego jak lasy ochronne. To jest taka klasa lasów, która właśnie ma chronić nasze szeroko pojęte środowisko. Też przyrodę, ale głównie wodę, glebę, czyste powietrze, dawać miejsce do rekreacji. Tam też są włączone na przykład lasy obronne, czyli takie, które nas chronią przed różnego rodzaju atakami. Więc takie myślenie ustawodawca miał już w latach 90., ich początku, kiedy powstała ustawa o lasach. I to jest bardzo mądre myślenie. Problem polegał na tym, że te lasy ochronne, one istniały i istnieje ich. Co ciekawe, około połowa lasów w Zarządzie Lasów Państwowych to są lasy, które z nazwy również są lasami ochronnymi.
1: Ale w
0: Tylko,
1: ogóle
0: że
1: w świadomości nie istnieją. Ja pierwszy raz
0: ona nie istnieje w
1: słyszę, powiem szczerze,
0: świadomości
1: o
0: i
1: tym.
0: tak, no to jest ciekawe, tak, a rozumiem, że zajmuje się pan tą tematyką.
1: Tak.
0: One również były formą pustą, jeżeli chodzi o zapisy ochronne, tak? To znaczy była cała procedura. Różne instytucje wysłały sobie papiery, występowało opiniowanie, ale tych zapisów konkretnych, jak te lasy ochronne chronić, żeby one mogły chronić nas, tych zapisów nie było. To była forma w dużej mierze pusta. Więc teraz w związku z tym, że jak wspomniałam, wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że lasy są środowiskiem ich życia i że to lasy ich chronią przed na przykład właśnie skutkami zmian klimatycznych. Lasy są tym miejscem, gdzie możemy pójść na spacer, jak mamy epidemię. Lasy są tym miejscem, do którego udajemy się, żeby w ogóle jakoś zachować swoje zdrowie psychiczne, o fizycznym nie wspominając. I ten trend również widać w innych krajach europejskich. Więc ta świadomość jest coraz silniejsza i w związku z tym powstała presja społeczna na to, żeby te funkcje społeczne i regulacyjne, to, że właśnie lasy dają nam czyste powietrze, że regulują mikroklimat, że regulują wodę, to jest niezwykle istotne, bo kwestia powodzi i suszy jest związana z tym, w jaki sposób gospodarujemy lasami lokalnie. Te wszystkie kwestie okazały się ważne
1: I żeby je
0: i
1: jakoś zapisać, ująć też w jakieś nowe, być może też efektywniejsze ramy prawne, a nie takie, jak pani mówiła, że mamy to zapisane w ustawie od lat 90., tylko na papierze to widnieje. To czym te lasy społeczne w takim razie mają być? Jakie zasady w nich mają panować? Jakie będą panowały w tych pierwszych lasach społecznych wokół Wrocławia?
0: Tak naprawdę chodzi o to, żeby te zapisy, które mamy w ustawie, wykorzystać, bo ta ustawa, która istnieje, ona pozwala na to, żeby w dużej części miejsc powołać lasy ochronne. I to de facto się stało we Wrocławiu, bo i we Wrocławiu tak naprawdę nie mamy nowego prawa, nie mamy nowelizacji ustawy o lasach, a te lasy powołano. Tam rozwiązanie jest takie, że to jest 13 tysięcy hektarów lasów wokół Wrocławia. I na 11 hektarach, 11,6 tysiąca hektarów były już właśnie lasy ochronne i tutaj decyzją ministra one zostały powołane jako lasy ochronne, a te, które zostały wynegocjowane jako te, które powinny zostać włączone, a nie miały tego statusu, to już żeby tej całej procedury nie powtarzać, to wyszło zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które też zobowiązało Lasy Państwowe do tego, żeby presję gospodarczą na te lasy zmniejszyć. I teraz pyta pan, jakie są zasady dotyczące gospodarowania w tych lasach. To jeszcze nie do końca jest jasne i w ogóle w tym procesie powoływania lasów społecznych przez ostatnie powyżej 2 lat mamy z jasnością problemy i z przejrzystością. I ja bym postulowała, żeby ta przejrzystość była większa. Powstało coś takiego w ministerstwie, jak takie ramowe zasady gospodarowania w lasach społecznych. Moim zdaniem one też wymagają jeszcze poprawy, bo tam jest sporo zostawionych furtek dla lasów państwowych, żeby jednak tę eksploatację gospodarczą wciąż prowadzić, mimo nazwy
1: Ale jak
0: lasy
1: rozumiem, no to w takim
0: społeczne.
1: razie cały czas dopuszcza się, że w tych lasach może być prowadzona gospodarka leśna, może być z nich pobierane drewno.
0: Tak, założenie jest takie. Znaczy, myśmy występowali o tym, żeby de facto objąć je w dużym stopniu tak zwanymi wyłączeniami z gospodarki leśnej, które dopuszczają interwencje tylko wtedy, kiedy kwestią jest na przykład bezpieczeństwo ludzi w lesie. Tak się nie stało i tylko część będzie objęta, tych lasów społecznych będzie objęta wyłączeniami. To są zwykle te lasy, które są najcenniejsze przyrodniczo. Część z tych lasów ma być objęta takimi zasadami.

0: które po prostu są nieco mniejsza presja na pozyskanie drewna i na przykład nie ma rębni zupełnych. Wrocław ma to szczęście, że tam będzie podobno 11 tysięcy hektarów lasów wolnych od rębni zupełnych. I mówię podobno dlatego, że mimo tego, że była konferencja i ogłoszono ten sukces, nie ujawniono dokumentacji, więc trudno jest sprawdzić, co tak naprawdę jest zapisane, jeżeli chodzi o zasady gospodarowania. My czekamy na tą dokumentację.
1: Organizacje pozarządowe mają nadzieję, że ministerstwo udostępni tę dokumentację jak najprędzej. Istnieją bowiem obawy, że mimo ogłoszenia sukcesu, zasady dotyczące chociażby pozyskania drewna z lasów społecznych nie będą wiele różnić się od zasad panujących w lasach gospodarczych. Ja jednak mimo wszystko zachęcam do niedzielnego spaceru do lasu, każdego, nawet tego, który mają Państwo blisko swojego domu. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Przełomowe odkrycie naukowców. Będą nowe możliwości leczenia łysienia. Powiemy, ile dni powinien trwać idealny urlop i jak utrzymać dobry nastrój na długo po powrocie. Lewitujące pociągi poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę to pomysł Polaka. A co ważne, ten pomysł lada chwila wejdzie w życie. Tylko dobre informacje. Po 12 Jeremia Mrożek. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
4: 6:30. Teraz wracamy do informacji niepokojących. Chodzi o rosyjską rakietę, która trafiła na terytorium Polski. Wiadomo, że to był rosyjski pocisk, który zawierał dużą ilość materiału wybuchowego. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Czy kolejny incydent z rosyjską rakietą pokazał, jak nieszczelne jest nasze niebo? Czy wiemy, jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Między innymi na te pytania odpowiadała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister resortu obrony narodowej, a rozmawiała z nią Agnieszka Drążkiewicz.
5: Czy wszystko pani zdaniem w czwartek przebiegło zgodnie z procedurami i myślę tutaj o Lubelszczyźnie, myślę o elemencie, fragmencie rakiety, która spadła 30 km od Lublina, 2 km od zabudowań.
6: Wszystkie procedury w czwartek zadziałały, zresztą opisywał to bardzo dokładnie pan generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Po pierwsze odnotowano wzmożoną aktywność po armii rosyjskiej, sił rosyjskich przy granicy polsko-ukraińskiej. Pierwszy incydent po godzinie 3 w nocy, kiedy zostało namierzone siłami sojuszników i naszymi, że jeden z obiektów zbliża się do granicy polskiej. Potem okazało się, że zmienia trajektorię lotu, ale po chwili już ten incydent, którego efekty wszyscy widzieliśmy, czyli obiekt wlatuje na teren Polski, poderwane myśliwce i za chwilę też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł i również ta współpraca i myślę, że o tym też warto mówić, kwestia powiadamiania przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli kwestia informacji ludności o tym, co się dzieje. No i oczywiście współpraca sojusznicza, czyli wszystko to w powietrzu, co być powinno, zostało uruchomione.
5: Czy panu mnie niepokoiły w infosferze informacje na ten temat, bo to, co przekazuje strona rządowa, to jedno, to, co przekazują eksperci, to jest drugie. To, co my jako społeczność myślimy, to jest też oczywiście trzecia kwestia, ale jest jeszcze tak właśnie infosfera. Ja wiem, że pani też przeczytała na szybko raporty NASK-u na ten temat. No w internecie źle się dzieje, jeżeli czytamy informacje o tym wydarzeniu z czwartku.
6: Musimy wszyscy zdawać sobie z tego sprawę, że chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni, ona trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natomiast tym razem, jak po większości takich sytuacji, bo to też obserwowaliśmy po aktach dywersji na torach, oczywiście po sytuacji nocy dronów w zeszłym roku we wrześniu, natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji. I tutaj pojawiają się dwa ślady. Pierwszy mówi oczywiście o tym, że próba jest zasiania pewnego niepokoju

polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy, a drugie wprowadzanie w błąd dotyczy oczywiście podważania działań rządu. I na ten drugi przede wszystkim warto zwrócić uwagę,

0: infosferze i jednym z moich zadań też jako pełnomocniczki rządu do spraw budowania odporności państwa jest przywracanie wiary, i tu powiem z pełną świadomością, w instytucje, bo nie chodzi o kwestię zaufania do rządu, czyli tą kwestię, która jest kwestią bardziej polityczną. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby to zaufanie było jak najwyższe, ale to, w co widzimy celuje adwersarz od dłuższego czasu, to też taka próba zasiania ziarna wątpliwości w obywatelach, czy to, o czym oficjalnie informują organy państwowe, jest prawdą. Zobaczmy, co się działo nad ranem w czwartek, kiedy po wysłaniu wyraźnego sygnału alarmowego, czyli przypomnę, 3-minutowy modulowany sygnał, to jest start alarmu, pojawiły się dywagacje, a skąd wiadomo, że to nie był, na przykład nie były próby jakieś ćwiczenia. Zawsze, kiedy są ćwiczenia, zawsze informujemy za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I wszystkie procedury tu zadziałały tak, jak powinny. Był sygnał rozpoczynający alarm i po kilkunastu minutach był sygnał, i tu przypomnę, jest różnica, bo to jest wtedy sygnał jednostajny, był sygnał o odwołaniu alarmu. Tych stopni informowania jest wiele. Tu był ten środek, który był najbardziej właściwy, czyli najszybciej docierał do mieszkańców.
1: Ale i tak pojawiały się takie informacje w przestrzeni publicznej, że był alarm, ale trwał krótko, że dlaczego tak krótko, dlaczego nie było SMS-ów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o którym pani wspomniała, i też w tym kontekście tego stanowiska, które pani piastuje w resorcie obrony, czyli właśnie wzmacniania tej obronności. Czy to nie jest trochę orka na ugorze? Czy to nie jest tak, że my musimy tak dużo zrobić, jeżeli chodzi o naukę nas, społeczeństwa, o edukację, o obronności szeroko pojętej, że tego typu incydenty właśnie jak czwartkowy, one cały czas będą jeszcze dawały paliwo do tej negatywnej narracji.
0: To, co jest oczywiście najbardziej niepokojące w tej sytuacji, że tutaj nie ma progresu, tylko jest regres. To znaczy kilka lat temu to zaufanie, kiedy był mniejszy wpływ mediów społecznościowych i mniejszy wpływ fake newsów, bo to jest kwestia ostatnich przede wszystkim 2 lat, kiedy mamy nasilenie tego, to jeszcze jakiś czas temu to zaufanie do komunikatów rządowych i wszystkich możliwych organów było dużo większe. I w takiej sytuacji nie pojawiała się właśnie dyskusja, o której mówi pani redaktor, czy powinny być SMS-y, czy nie powinno, czy może to były ćwiczenia, nie były ćwiczenia. Był nadawany sygnał i był przyjmowany przez obywateli. No oczywiście chociażby w każdym polskim domu jest poradnik bezpieczeństwa, wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony. No i to jest ciekawa kolejna rzecz, bo chcę zwrócić uwagę, że kiedy ten poradnik wydawaliśmy, to też w infosferze była dyskusja, a po co, a to jest jakaś śmieszna książeczka i tak dalej. To też są działania celowe, żeby zniechęcić obywateli do tego, żeby się z tym zapoznać.
1: Teraz przejdziemy do twardych, militarnych faktów, bo to, co stało się w czwartek od tej takiej strony właśnie infosfery, czy od miękkiego kontekstu, no to jest jedna rzecz, ale druga to jest to, co tak naprawdę zrobiło wojsko, co zrobił resort obrony. Mówiła pani o właśnie informowaniu chociażby przez dowództwo operacyjne poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Oczywiście ta wymiana informacji między premierem, prezydentem, resort obrony też w stan gotowości postawiono od samego początku. I my mówimy tak naprawdę o incydencie, który za każdym razem, jeżeli się pojawia, a ich nie było mało, testuje nasze systemy. O czym mówił wielokrotnie też wicepremier Kosiniak-Kamysz. Chociażby jak mieliśmy do czynienia z incydentami z samolotem obserwacyjnym IU-20 albo z nowoczesnymi Su-30, czyli maszynami, które są z najwyższej półki przemysłu Federacji Rosyjskiej, które celowo pojawiają się tutaj, żeby zobaczyć, co my mamy, czym dysponujemy. No i tutaj kłania się program SAFE, który pani negocjowała, który pani cały czas tak naprawdę, za który pani odpowiada, no bo trzeba będzie chociażby jesienią wytłumaczyć przed Komisją Europejską, ile się już zrobiło i na co się te pieniądze wydało. Jak bardzo SAFE pomaga w budowaniu tych systemów, które odpowiadają na tego typu incydenty jak ten czwartkowy?
2: Nie było od wielu, wielu lat, jeśli w ogóle w historii Nowej Polski, był program, który w tak szybkim czasie inwestowałby tak duże pieniądze w uzbrojenie, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. To, do czego udało się doprowadzić w maju, że w ciągu kilku dni podpisaliśmy kontrakty negocjowane miesiącami, bo to też już czytałam te fake newsy, że to pewnie w ostatnich 3 dniach maja w ogóle wymyśliliśmy, co kupić. Nie, no to jest, no to wszystko jest procedura. Wojsko decyduje, co kupić. Agencja Uzbrojenia wybiera dostawcę. Rząd jest od tego, żeby zapewnić finansowanie. Ale ostatnie 3 dni maja to jest 120 miliardów złotych wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dla porównania, dla skali, nasi poprzednicy w ciągu 8 lat nie wydali tyle, ile my w te 3 dni majowe. Myślę, że

0: to, co ucieka opinii publicznej, to informacja o tym, że w całej tej procedurze postępowania z Komisją Europejską Polska była pierwsza gotowa ze wszystkimi dokumentami, mimo tego, że jesteśmy największym beneficjentem. I jako jedyni w Europie zrealizowaliśmy tak zwane zakupy samodzielne, czyli jeden kraj kupuje u jednego producenta, realizując je we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który dał radę zrobić zakupy samodzielne, to była Rumunia, ale pieniądze wydała w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Więc oczywiście SAFE jest ogromnym zastrzykiem. Dzisiaj pracujemy nad zakupami wspólnymi, ale nie chcę też przypomnieć, że SAFE nie jest jedynym dzisiaj naszym źródłem finansowania, ponieważ mamy też chociażby program FMF, czyli program amerykański. O tym była mowa też w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Będą dodatkowe środki. Pozyskujemy też sprzęt koreański. Tu pracujemy na wielu frontach. Ale jeśli pani pyta konkretnie, co mechanizm SAFE, jakie zakupy z SAFE-u mają wpływ na takie sytuacje jak dzisiaj, no to po pierwsze SAFE jest też największym zastrzykiem finansowym, jeżeli chodzi o budowę Tarczy Wschód, bo to jest około 11 miliardów złotych, które trafiają na Tarczę Wschód. Nie było takiej inwestycji. Ponad 10 miliardów wydane na drony. To jest, jak wiecie państwo, dzisiaj najczęściej używane przede wszystkim na Ukrainie wyposażenie, ale też budowa systemu SAM, czyli właśnie systemu antydronowego, który stanie w przyszłym roku na naszej granicy, to też jest finansowane z mechanizmu SAFE. Oczywiście, jeżeli mówimy o tej nocy, a właściwie poranku czwartkowym, no to użycie tutaj F-16, no tu akurat mówimy o programie amerykańskim, pierwsze F-35 też już trafiły do Polski, ale kwestia również tankowania w powietrzu. I to jest zakup z programu SAFE. Po raz pierwszy w historii Polska będzie miała swoje tankowce.
1: I to nie dwa, tylko cztery, okazuje się.
0: Tak, tutaj długie negocjacje ze stroną hiszpańską, bo też kwestia wypełnienia warunków właśnie wstawianych przez komisję, że wszystko będzie dostarczone do roku 2030. Stąd nasza wizyta z premierem Kosiniakiem w Hiszpanii, żeby wynegocjować sloty produkcyjne, bo dzisiaj na rynku zbrojeniowym pieniądze są najmniejszym problemem, jakkolwiek to brzmi. Dzisiaj problem, wyzwania są dwa. Dostęp do technologii, a drugi to jest czas. I chociażby dzisiaj sytuacja w Zatoce pokazała, że Amerykanie tyle sprzętu używają, że ich fabryki nie są w stanie nadążyć z produkcją na ich własne potrzeby. Stąd też nasze wyjście do przodu i propozycja dla Waszyngtonu, żeby koprodukować w Polsce amerykański sprzęt zbrojeniowy.
1: To jak mówimy o amerykańskim sprzęcie i o tej koprodukcji, no to nie sposób nie cofnąć się trochę, no właśnie do pani wizyty za oceanem. Ja miałam też okazję już po tej wizycie pytać wicepremiera Kośniaka-Kamysza o to, jak sobie wyobraża, no właśnie, przenoszenie tej produkcji. Mamy tam w grze oczywiście też ambicje ukraińskie. My kładziemy na stole konkretnie co, pani minister?
0: Moja wizyta w Stanach to były trzy główne tematy. Pierwszy to oczywiście to jest baza amerykańska, rozszerzenie stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie Polski. I tu jesteśmy znowu krok do przodu, bo jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także o stronę amerykańską, to zaczęły pracować zespoły, które opracowują koncepcję tej bazy. Przede wszystkim my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Amerykanie jak najszybciej pokazali swoje wymagania. Ostateczna decyzja dotycząca bazy jest w rękach prezydenta Trumpa, ale idziemy tutaj z pewnym z góry założonym postępowaniem, czyli był list premiera Kosiniaka do Pita Hekseta, było uchwała Rady Ministrów, że idziemy, to jest cel rządu, żeby taka baza się znalazła na terenie Polski i odpowiedź Pita Hekseta do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Stany Zjednoczone potwierdzają zainteresowanie. Zespoły, to jest czwarty krok, już niedługo będziemy mówili o tym, jak tę bazę finansować i o tym też zapewniałam w Waszyngtonie, że jesteśmy na kursie i ścieżce do tego, żeby projekt bazy zrealizować. Drugi temat to jest temat koprodukcji. Podczas szczytu w Ankarze prezydent Trump zadeklarował, że chciałby, żeby rozpoczęła się produkcja paków do patriotów na terenie Ukrainy, ale polski rząd zaproponował moimi ustami w Waszyngtonie podczas mojej wizyty. Uważamy, i tu wyszliśmy naprzeciwko też głównym obawom Amerykanów, uważamy, że dzisiaj lokalizowanie produkcji tak skomplikowanej technologii, zresztą Amerykanie tą technologią niechętnie się dzielą, na terenie Ukrainy jest po prostu fizycznie niebezpieczne. Myślę, że ostatnie dni też pokazują, że ta wojna trwa tam w najlepsze i zagrożenie jest duże. Zresztą tydzień temu też na takim salonie zbrojeniowym zmasowany atak i mamy

0: kilka ofiar śmiertelnych. W związku z tym polski rząd zaproponował, żeby te produkcje dalej w kooperacji oczywiście ze stroną ukraińską zlokalizować na terenie Polski. I trzecia rzecz, która wypływa też ze szczytu w Ankarze premier Kosiniak-Kamysz wraz z ministrami z Niemiec, Holandii i Szwecji podpisali list intencyjny, żeby na terenie Europy, w jednym z tych czterech krajów, znalazło się centrum serwisowe, jeżeli chodzi o patrioty i paki. I naszym celem jest to oczywiście, żeby znalazło się na terenie Polski. Myślę, że dla Amerykanów zaczynają dostrzegać też zmianę w Polsce. Miałam przyjemność występowania na Uniwersytecie Georgetown razem z sekretarzem Dafejem, czyli zastępcą Pita Hegseta, gdzie wprost mówiłam, Polska przestaje być klientem, a chce być koproducentem i partnerem. Myślę, że to jest pewna nowość dla Amerykanów, ale którą też dobrze rozumieją, bo wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, kiedy nie są w stanie wyprodukować wszystkiego, czego potrzebuje świat.
1: Pani minister, te nasze propozycje to jest jedno, ale kwestia strony ukraińskiej to oczywiście jest też kwestia też do negocjacji i do dyskusji. Czy państwo jako resort obrony, czy my jako rząd rozmawiamy z partnerami z Ukrainy na ten temat, właśnie co położyliśmy na stole w Waszyngtonie, bo no, jesteśmy świeżo też po wizycie prezydenta Zełenskiego za oceanem, zresztą spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem, też w drodze powrotnej z Waszyngtonu. Jak Ukraińcy na to patrzą?
0: Przede wszystkim dla nas tutaj głównym partnerem do rozmowy są Amerykanie, bo to oni będą podejmowali decyzję, czy taka produkcja i gdzie może być zlokalizowana. Zresztą tak jak myślę prezydent Trump przyzwyczaił nas w ostatnich latach, on decyzję podjął, ale teraz po stronie Pentagonu, Departamentu Stanu i przemysłu jest wykonanie tej decyzji. To też wynikało z tych rozmów w Waszyngtonie, że to, co kładziemy na stół, daje im pewne rozwiązania wychodzące naprzeciwko ich obawom, bo kwestia bezpieczeństwa jest ich największą obawą. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to istotnie prezydent Zełenski był w tym tygodniu w Waszyngtonie, potem rozmawiał z premierem Tuskiem. To była długa i dobra rozmowa i tu znowu przechodząc też na naszą relację z Ukrainą, wydaje mi się, że najgorsze mamy za sobą, to znaczy wracamy do bardzo konkretnych rozmów, gdzie mieliśmy ten trudniejszy moment związany z nietrafioną, błędną decyzją pana prezydenta Zełenskiego o gloryfikowaniu UPA. I dzisiaj też i ta rozmowa bardzo długa, bo panowie w cztery oczy rozmawiali bardzo długo w Lublinie prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem. Zresztą prezydent Zełenski był tą osobą, która ostrzegała nas przed tym, co się wydarzyło w czwartek rano. To też są ważne sygnały, które zawsze ta wymiana sojusznicza tutaj jest bardzo ważna. Więc uważam, że z Ukrainą wracamy na tory. Zresztą w słynnej sprawie migi za drony, czyli że my mamy przekazać nasze migi Ukrainie, ale w zamian za to otrzymać drony, ona też wróciła na stół. Była zamrożona, natomiast dzisiaj strona ukraińska skierowała do nas konkretną ofertę, jakie drony chce przekazać. Jest to dzisiaj w analizie Sztabu Generalnego.
1: Ja bym powiedziała, że nawet była ta ten temat był zabetonowany w którymś momencie. No po prostu tak się obie strony utwardziły, że nie było dyskusji i nie było możliwości kompromisu.
0: Ale życie też nie cierpi próżni. W międzyczasie zgłosiła się strona bułgarska. Bułgarzy są zainteresowani nie donacją, ale zakupem migów i też w tej sprawie byłam w Sofii kilka tygodni temu. Tutaj strona bułgarska wyraża ogromne zainteresowanie i jest gotowa zapłacić za nasze migi. Myślę, że to też mogło być katalizatorem w rozmowach z Ukrainą. Tą decyzję trzeba będzie podjąć jak najszybciej. Czekamy na analizę sztabu, czy to, co przedstawia strona ukraińska, to jest oferta dla nas satysfakcjonująca. Na tej podstawie premier Kosiniak będzie podejmował decyzję.
1: My mówimy o tych ustaleniach ze Stanów Zjednoczonych w kontekście szerszym, warto by to też osadzić, dlatego że tak naprawdę od 27 lipca no, trwa wielki przegląd amerykańskich baz, jednostek, wojsk ogłoszony jeszcze pod koniec maja w kwaterze głównej NATO, przecież przez samego sekretarza wojny Pita Hegseta. I wyraźnie wtedy Pete Hegset mówił, że ci sojusznicy, którzy no, nie odrobili lekcji, nie zajmują się na poważnie swoim bezpieczeństwem, no to mogą się zdziwić. I w tym kontekście, jak pani widzi, za te mniej więcej pół roku, jak się ten przegląd może skończyć dla Polski?
0: Ja jestem spokojna o sytuację Polski, bo i wydajemy prawie 5% PKB na obronność. Jesteśmy w tym kontekście liderem w NATO. Ogromny zastrzyk finansowy, czyli mechanizm SAFE. I też dlatego moja wizyta w Waszyngtonie była kluczowa, bo tu w Polsce tyle opozycja krzyczy,

0: czała, że SAFE jest przeciwko Amerykanom. Mój przyjazd byłej pełnomocniczki do spraw SAFE do Waszyngtonu i gdzie słyszę, to co robicie z mechanizmem SAFE jest wypełnieniem tego, o czym mówi prezydent Trump, czyli żeby Europa brała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Więc nie jest prawdą, że Amerykanie są przeciwni mechanizmowi SAFE. Dostrzegają, że inwestujemy bardzo dużo w swoje zbrojenia i muszę przyznać, że Waszyngton też widzi to, że my te ogromne inwestycje czynimy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Dlaczego to jest ważne? Amerykanie, szukając partnerów do koprodukcji, w czym są dość oszczędni, jeżeli chodzi o deklaracje dotyczące koprodukcji, szukają partnerów, którzy też są na to gotowi technologicznie. I my przez te ogromne inwestycje w Polski, w rodzimy przemysł zbrojeniowy, co jest przecież nową filozofią, bo poprzednicy tego w ogóle nie robili, też zwiększamy nasze szanse na to, że Amerykanie z nami produkcją swojego uzbrojenia będą się dzielić. Świetnym sygnałem, taką jaskółką dobrą, było to, co udało się podpisać dzień przed szczytem Ankarze w Bydgoszczy, czyli umowę pomiędzy PGZ-em a amerykańskim Andurilem. Zresztą jest to też pewna satysfakcja, jeżeli widzę w telewizji wywiad z prezydentem Trumpem, który wprost mówi o tym, co dzieje się w Polsce, że w Polsce podpisano umowę pomiędzy PGZ-em a Andurilem. Więc ja się tego przeglądu nie boję. Pytanie, co się wydarzy z innymi sojusznikami, bo to też w Waszyngtonie wielokrotnie powtarzano, że Stany Zjednoczone nie mogą dzisiaj wykluczyć tego, że redukcje w Europie będą. Ale nie będą one dotyczyły Polski, to jest powtarzane na każdym kroku.
1: No a poza tym będą, też to słyszymy wielokrotnie z oceanu, zbieżne z filozofią i z podejściem i nowym patrzeniem tak naprawdę na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych przez same Stany Zjednoczone. To jest chyba też bardzo ważna kwestia. Myśli Pani, jeszcze na koniec chciałam dopytać, czy do czasu zakończenia tego przeglądu wyjaśni się już na 100% kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Będziemy mogli mówić o sukcesie?
0: Częściowa stała obecność już dzisiaj jest, to też o tym nie zapominajmy, ale tu są oczywiście dwie kwestie, które powinny zostać rozwiązane jak najszybciej. Pierwsza to jest kwestia uzupełnienia tej wstrzymanej rotacji, czyli ci żołnierze, którzy już byli w drodze do nas, została ta decyzja wstrzymana, ale będzie przywrócona i myślę, że to się stanie szybciej. Natomiast uważam, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy do decyzji prezydenta Trumpa o bazie. Mam nadzieję oczywiście, że też stanie się to szybciej niż później, ale tu nie spodziewałabym się decyzji w ciągu kilkunastu dni.
1: Jaki to będzie koszt? Czy macie już policzone?
0: Działa w Ministerstwie Obrony Narodowej zespół, któremu przewodzi pan minister Zalewski i zadaniem tego zespołu jest właśnie szacowanie kosztów na podstawie potrzeb, które przedstawia strona amerykańska, bo oczywiście tutaj pieniądze też mają znaczenie i my też to finansowanie musimy zabezpieczyć. Tu Amerykanie też mówią jasno, że jednym z kryteriów wyboru jest też oczywiście kwestia finansowa.
2: Z Magdaleną Słupkowiek-Czarnecką wiceminister obrony narodowej rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. 52 minuty po godzinie 6 w poranku pozostajemy przy tematach związanych z bezpieczeństwem. Incydent z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, skomentował na naszej antenie dr Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Civitas. Jego zdaniem to kolejna prowokacja, która pokazała, że Moskwa testuje reakcję Polski na tego typu sytuacje. Z naszym gościem rozmawiał Paweł Wojewódka.
3: Taką ulubioną metodą rozpoznania w Armii Czerwonej to było rozpoznanie bojem.
4: Zwitka bojem, tak.
3: Tak. Czy nie uważa pan, że być może, ja nie jestem specjalistą, ja się pytam, czy ta rakieta to była taka próba rozpoznania bojem?
4: Tutaj z tego, co się orientujemy w tej chwili, bardzo prawdopodobne było to, że ta rakieta po prostu zeszła z zaplanowanego kursu i była pewnego rodzaju przypadkiem, ale to nie znaczy, że Rosjanie wykorzystali tego dla jakby sprawdzania naszych zdolności reakcji, naszych procedur i szybkości tej reakcji przede wszystkim. Dlatego, że jak przypomnimy sobie wrześniowe naruszenie dronowe naszej przestrzeni powietrznej, to dokładnie w ten sam sposób to wyglądało. Część tych dronów zapewne z premedytacją została wtedy do nas wysłana, część mogła być po prostu zabłąkanymi dronami, ale za każdym razem Federacja Rosyjska bardzo pilnie monitoruje sytuację w państwach we wschodniej flance NATO, w państwach tej wschodniej granicy NATO, tak to nazwijmy, i monitoruje zarówno sposób prowadzenia operacji, rodzaje wykorzystywanych środków radiotechnicznych chociażby, czyli mówiąc wprost radarów i systemów wykrywania, które których parametry są skrzętnie zapisane.

0: zapisywane. A oprócz tego oczywiście mając pewien wgląd w naszą przestrzeń powietrzną, dokładnie też obserwują działania lotnictwa Paktu Północnoatlantyckiego, lotnictwa polskiego, czy też misji natowskiej Air Policing na terenie chociażby krajów bałtyckich. Po to, żeby mieć pewność i też zebrać te informacje na wypadek potencjalnego konfliktu zbrojnego, jak szybko ta obrona działa, jak bardzo jest skuteczna i jakie ma możliwości realnej detekcji i utrzymywania świadomości sytuacyjnej nad własną przestrzenią powietrzną. No, to, co mogę powiedzieć, to co jest jakby pewnego rodzaju chyba optymistyczną informacją, to to, że jeżeli porównamy, że tak się wyrażę, sprawność Paktu Północnoatlantyckiego, sprawność naszej armii, sprawność sił zbrojnych poszczególnych krajów europejskich, od Finlandii na północy po Rumunię na południu, to trzeba przyznać, że z każdym dniem, z każdym rokiem, z każdym miesiącem ta sprawność rośnie i Rosjanie sami sobie, że tak powiem, szykują ten los. No tak to w tej chwili wygląda. Znaczy oczywiście pamiętajmy, że nie jest tak, że jesteśmy w stanie bez żadnych sił i środków, znaczy bez żadnego wysiłku, może w ten sposób, przechwycić każdy obiekt, który będzie znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej. No tej chwili, w tym momencie skończyło się tak, jak się skończyło, ale pamiętajmy o tym, co mówiło nasze dowództwo operacyjne, na co wskazywały czynniki polityczne, że w kooperacji ze stroną ukraińską Polska intensywnie obserwowała trajektorię lotu ponad 20 obiektów, które zostały użyte przez Rosjan w tym bardzo krwawym i bardzo takim haniebnym ataku na stronę ukraińską, bo to te były te obiekty, które w ramach selekcji były traktowane w kategoriach potencjalnie groźnych z punktu widzenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: No bo one się podobno tak zbliżały do granic Polski, tak, i ileś tam kilometrów przed, tak, granicami Polski dokonały raptownego zwrotu, no i odleciały w innych kierunkach.
0: No to jest, to proszę pamiętać o tym, że to jest standardowa procedura Federacji Rosyjskiej. To znaczy oni wykorzystują w tej chwili, zarówno jeżeli mówimy o dronach, ja to oczywiście w cudzysłowie nazwę szachedy, bo to nie są oczywiście szachedy, tylko i wyłącznie szachedy, tylko tak naprawdę jest to piąta, szósta generacja tego typu dronów, jak i o tym, co wpadło niestety, co się rozbiło, czy też znalazło się na terytorium Rzeczpospolitej w okolicach Lublina. To wykorzystują tego typu drony, rakiety samosterujące, rakiety typu Cruise właśnie, to był właśnie taki pocisk, H-101, no i oczywiście rakiety balistyczne. I NATO ma na tyle głębokie, tutaj zarówno polska armia, jak i polskie siły powietrzne, siły Paktu Północnoatlantyckiego, mamy na tyle głęboko wgląd w przestrzeń powietrzną Królewca, Białorusi i właśnie zachodniej Ukrainy, że możemy wcześniej już dokonywać tego typu selekcji, jakby to powiedzieć, a z kolei no rzeczywiście wydaje się, że te obiekty leciały poza zaplanowanej trajektorii, bo chodziło o to, żeby zaatakować z takich kierunków, gdzie ukraińska obrona może być słabsza, albo rozproszyć też możliwości oddziaływania strony ukraińskiej, tak by osiągnąć swoje cele. Łatwiej jest strącać atak, czy też bronić się przed atakiem, który uderza z jednego kierunku, a zdecydowanie trudniej, jeżeli mówimy właśnie o tego typu obiektach, z różnych kierunków, bo to wymaga po prostu dużo większego wysiłku i nie zawsze siły broniące terytorium, a przede wszystkim dużych mas, no tutaj mieliśmy do czynienia głównie z atakiem na Kijów, po prostu są w stanie zareagować na wielokierunkowy atak. I tak to w tej chwili niestety wyglądało. To się zresztą skończyło, jak wszyscy doskonale wiemy, no niestety częściowym porażeniem celów, które zostały przez Rosjan wyznaczone i stratami na stronie ukraińskiej.
1: Panie doktorze, krytycy takiego polskiego działania mówią, że trzeba było zestrzelić ową rakietę. Zwolennicy takiego rozwiązania, tego wyboru rozwiązania, którego dokonano, mówią, że no, uchroniło to przed ewentualnymi stratami związanymi z naszą reakcją. I co pan sądzi na ten temat?
0: Ja powiem państwu, tutaj stoję raczej na stanowisku, że mamy, obserwując taki obiekt, a akurat udało się go zaobserwować, udało się go wykryć w toku jego lotu, co wynika z tego, że były takie możliwości, chociaż to jest bardzo trudny cel. Proszę pamiętać, że pocisk H-101 jest rzeczywiście bardzo trudnym celem z punktu widzenia nawet nie samego zastrzelenia, co przede wszystkim detekcji i wykrycia jego obecności. w przestrzeni powietrznej. Ja stoję jednak na stanowisku, że musimy pamiętać o tym, że Polska nie jest w stanie wojny w tej chwili i przestrzeń powietrzna oraz wschodnie terytorium Rzeczpospolitej, czyli Lubelszczyzna, Podlasie, wschodnie części województwa mazowieckiego, nie są obszarem działań wojennych.

0: W związku z powyższym inaczej wyglądają procedury związane z tego typu działaniami nad Polską, a inaczej oczywiście nad Ukrainą. Nad Ukrainą nie ma, przepraszam za kolokwializm, nie ma zmiłuj, to znaczy siły zbrojne Federacji, inaczej siły zbrojne Ukrainy są właściwie jedynymi operującymi nad terytorium Ukrainy i na terytorium Ukrainy. W związku z powyższym wszystko, co nie jest ich, jest traktowane w kategoriach wrogiego celu.
1: Mówił dr Łukasz Tolak.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Syreny w godzinę W i szereg uroczystości za nami obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Strzały, ranny funkcjonariusz i odnalezione zwłoki. Tak zakończyła się policyjna interwencja w Trzciance w województwie wielkopolskim. Prośby krajów regionu poskutkowały. Amerykanie wstrzymali potężny atak na Iran. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Była modlitwa, kwiaty i znicze. Nie brakowało też wspomnień i wzruszeń. Punktualnie o 17 w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica na chwilę się zatrzymała. W obchodach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego wzięły udział najważniejsze osoby w państwie, a także mieszkańcy miasta. Więcej o tym Klaudia Wróblewska.
4: Dźwięk syren alarmowych słychać było w całej Warszawie i wielu innych miastach Polski. W hołdzie bohaterom zrywu z 1944 roku.
5: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar.
4: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
6: Lekcja płynąca w ogóle z Powstania Warszawskiego jest taka, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
7: Wszystkiego z najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
4: Wiele emocji podczas wczorajszych uroczystości towarzyszyło powstańcom. Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
8: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie Powstanie Warszawskie i powstańcy są docenieni.
4: W Powstaniu Warszawskim zginęło około 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Funkcjonariusz ranny po interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Jak poinformował Polskie Radio nadkomisarz Maciej Święcichowski z policji w Poznaniu, podczas próby wejścia do jednego z mieszkań policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę, który próbował atakować ich niebezpiecznym przedmiotem.
9: Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
3: Podczas oględzin okolicy znaleziono ciało ojca agresora. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Donald Trump odwołuje potężny atak na Iran. Prezydent USA poinformował, że Ameryka była gotowa na bezprecedensowe działania militarne, ale Iran i inne kraje regionu poprosiły Stany o ich zaniechanie. Do zobowiązania Białego Domu do wstrzymania ognia dołączył Izrael. Wcześniej saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman rozmawiał z Trumpem i ostrzegł go przed przeprowadzeniem kolejnej serii uderzeń na Iran. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
10: Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało CBS News, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych dotąd kampanii bombardowań wymierzonej w irańską infrastrukturę energetyczną, przy czym istniała możliwość, że do ataków dojdzie jeszcze w ten weekend. Teraz Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe i całkowite otwarcie ciśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. USA są w pełnej gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social. Mimo to Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się do nas z prośbą o wstrzymanie się z atakiem, wskazując, że uzgodniono już warunki porozumienia. Do pracy wszyscy, załatwimy to, podkreślił prezydent. Stwierdził on, że podjął decyzję, mając na uwadze przyszłe dobro świata, a została ona podjęta pod warunkami szybkiego zawarcia porozumienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Konieczna jest deportacja z Ceuty jeszcze kilku tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Marokiem w ciągu ostatnich kilku dni. Taką informację przekazał burmistrz hiszpańskiej eksklawy. Z Maroka do Ceuty przedostało się w tym tygodniu około 60 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęły co najmniej 34

0: osoby. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Juan Jesus Vivas dodał, że atmosfera na miejscu pozostaje napięta.
1: No, congratulamos.
0: W Ceucie wciąż przebywa kilka tysięcy osób, które muszą zostać deportowane, a nastroje wśród mieszkańców miasta pozostają naznaczone niepokojem i obawą. Ceuta nie wróciła do normy i musi wrócić do normy jak najszybciej. Pojutrze w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie odbędzie się wideokonferencja ministrów spraw wewnętrznych unijnych państw. Kazimierz Dolny po raz 20 stał się stolicą kina i sztuki. Jubileuszowa edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Wyjątkowym wydarzeniem będzie dzisiejszy pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. Przed projekcją filmu z publicznością spotkają się aktorzy grający w filmach tego wybitnego reżysera, m.in. Magdalena Cielecka.
2: Bardzo serdecznie zapraszam. Wspaniałe grono: Anna Dymna, Olgier Dukasz, Daniel Olbrychski, nie wiem, czy wymienię wszystkich. Będziemy rozmawiać o Andrzeju Wajdzie jako człowieku, artyście i kimś, z kim mieliśmy szczęście pracować.
0: Wśród atrakcji festiwalu także cykl I Bóg stworzył aktorkę z Anną Dymną. Retrospektywa przypomni najważniejsze jej role w filmie i teatrze telewizji.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś przeważnie ciepło i dość słonecznie, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, na Podhalu możliwe burze i tam wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Upał jedynie na południowym wschodzie kraju, przede wszystkim na Podkarpaciu. Tam aż do środy obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, 24 w centrum i na zachodzie, do 30 stopni na Podkarpaciu. Jutro ponad 30-stopniowy upał znów da o sobie znać w południowej części kraju.
3: Autopromocja.
4: Czy Arabia Saudyjska przyłączy się do wojny na Bliskim Wschodzie? Do tej pory Rijad robił wszystko, by uniknąć bezpośredniego zaangażowania. Teraz jednak lotnictwo królestwa wraz z tym amerykańskim zaatakowało pozycje wspieranych przez Iran milicji w Iraku. Donald Trump rozważa wprowadzenie regulacji, które mogłyby skutecznie kontrolować rozwój sztucznej inteligencji. To po tym, jak jeden z modeli OpenAI w czasie testu wymknął się spod kontroli i włamał się do systemu innej firmy. Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: 7 minut po 7.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Niedzielny poranek, dodajmy. Jest drugi dzień sierpnia, 214 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło dziś o 4:58, a zajdzie 26 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 15 godzin 28 minut, a imieniny obchodzą Alfons, Bożysław, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Paulina Olak, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński, Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. I zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Tomczakiem. To jest czarodziej. Czarodziej z Zielonej Góry od lat udowadnia, że dla zniszczonych butów zawsze jest nadzieja. W swoim warsztacie przy ulicy Drzewnej potrafi zdziałać cuda i uratować nawet takie obuwie, które inni spisali już na straty. Klienci po prostu go uwielbiają. Z zachwytem opowiadają o jego talentach, o jego zdolnościach i niesamowitej precyzji. Pan Jarosław zdobył ogromną popularność w internecie, gdzie z dumą pokazuje niezwykłe metamorfozy naprawionych butów i zaraża innych szacunkiem do tradycyjnego rzemiosła. Kto dzisiaj korzysta z usług szewca, czy ta profesja przetrwa w czasach, którymi rządzą konsumpcjonizm i pośpiech? Odpowiedzi na to pytanie szukał Michał Szczęch w reportażu Pan Szewc.
7: Pan mówi o sobie Szewczyk.
8: No Szewczyk, Szewczyk, bratewka. No nie wiem, tak sobie mówię, zdrobniale może, nie wiem. Nie wiem skąd, może tak. I też mówię, a pan Szewc, coś tam, sam do siebie mówię, do klientki. A pan Szewc, No. Albo wchodzą. O, mój szewc, stoją dwie panie. O, mój szewc, nie? To też jest mój szewc, nie? No i to takie mój szewc, mój szewc, mój szewc, mój szewc.

0: Bardzo często się tak słyszy, no. Mam klientki, które 20 lat do mnie biegają, chodzą, tak? Więc no to sobie nie wyobrażałem innego szewca. No tak jak kiedyś jedna pani mi mówiła, że ginekologa i szewca się nie zmienia, nie? No.
1: Dzień dobry.
0: Już pani daje. Są to repki naprawione.
2: Dobrze.
3: A pani to jest taki ulubiony szewc?
2: No, znam go, odkąd zaczął tutaj pracować.
3: Szmat czasu
2: i tak już się przyjęło, że jak coś potrzeba, to tutaj, nie? Te akurat właśnie torebki mi się popsuły i stwierdziłyśmy z mamą, że może pan coś poradzi na to, nie? Powinno się tak robić, żeby po prostu naprawić, nie wyrzucać, nie? Żeby środowisko chronić, nie?
0: Proszę bardzo. I druga tak samo, nie?
2: Nie.
0: Dobra.
2: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Do widzenia. Ja nie marzyłem o tym zawodzie, absolutnie. Ja po prostu szukałem pracy. No i wtedy dostałem dwie oferty. Jedna oferta to było brukarz, a druga to szewc. No tej firmy brukarskiej nie znalazłem. No i później szukałem tego szewca. Też za pierwszym razem go nie znalazłem. Ale na drugi dzień tak sobie mapę przewertowałem. Kiedyś nie było internetu, nie było, że wygoogluję sobie, gdzie dany tam szewczyk jest. No i na drugi dzień pojechałem. No i znalazłem tego, bo on w innej części się mieścił. No i mnie przyuczył do tego, nie? Zawodu. Podstawa to jakiś nóż, podstawa to jest młotek, podstawa to jest szlifierka, gdzie tam się szlifuje zelówki, fleki. No to jest właśnie tamta maszyna, co ją widać. No i tu jest takie, co klienci na to mówią, kopyto. Ale to nie jest kopyto. Kopyta to służą do, nie wiem, do zrobienia buta, cholewki. A to jest takie urządzenie, gdzie na przykład sobie założę but, i chcę, trzeba, nie wiem, przybić fleka. Trzeba wbić fleka. No to jest po to, żeby sobie powiedzieć niemiecką nazwę?
3: Proszę.
0: Sztender.
3: Ale ma pan tu mnóstwo jakichś pędzelków, szczotek.
0: No tak, to są takie szczotka, no to trzeba gdzieś tam, trzeba przeczyścić buta, no to wiadomo. Często się zdarza, że przynoszą brudne buty do naprawy, nie? O, jakie ja tu miałem przypadki, proszę pana, to by się pan zdziwił, nie? No jak, proszę pana? Cały but w błocie, cały, proszę pana, buty do kleje, całe. Jakieś takie trepy. Przyszła młoda para, chłopak z dziewczyną. Tłumaczyli się, że to nie są ich buty, tylko tam kogoś. No więc, no wie pan, no, nie powiem, że miałem sytuację, nie wiem, czy mogę być z główienkiem, no miałem sytuację, nie? I pani mówi, niech pan mi coś tu daje, to wyskrobię. No ludzie, nie, jakie wyskrobię, no. No i co mi położysz, takie wyskrobane? No takie też były sytuacje. To jest dyskomfort dla mnie. Swoje ciuchy robocze mam brudne od tych butów, ręce brudne.
3: Czyli chce pan powiedzieć, że pan mimo wszystko takie brudne buty przyjmuje?
0: Niestety zdarzy mi się, ale już się uczę tego, już się tam, to może nauczyłem, że mówię, najpierw wyczyść i później przyjść, nie? Czasami przymknę oko, ze względu może na to, że już ten klient może nie wróci, nie? Z jednej strony powinien machnąć ręką, a co mnie to obchodzi, niech nie wraca, jak nie ma szacunku do mnie, no to niech nie wraca, nie? Ale są klienci, którzy się biją w pierś, tak? Jak przyniosę, ja im zwracam uwagę klientom, nie? To tak samo, jakbyśmy do lekarza chodzili i się nie myli, więc to jest samo, nie? To jest ten mój pacjent, który chciałbym, żeby był czysty, nie? Albo są, przynoszą czyste, a mówią, o przepraszam, nie wyczyściłam tych butów, nie? Ja tak patrzę, mówię, wie pani co, te buty są czyste.
3: To jednak chyba to świadczy o człowieku, o tym, kto jaki jest.
0: No chyba tak, potem tak. No. To sobie przeszlifujemy ten obcas. To sobie możemy przeszlifować, proszę pana.

0: troszeczkę ją powstrzymamy szybciej.
1: A kto dziś przychodzi do szewca?
2: Starsze osoby na przykład przychodzą, bo mają

0: problemy z, nie wiem, zdrowotne, na przykład ze stopami. Ja mam, wie pan co, taką radość, że ja potrafię tym klientom pomóc. Oni przychodzą do mnie z jakimś problemem, nie radzą sobie, znaczy nie radzą, no bo no nie potrafią sobie naprawić buta i oni przychodzą do mnie, żebym ja im pomógł, tak? Ja im, tym ludziom pomagam. To jest taka moja służba tutaj i tutaj, wie pan co, jest taka nietypowa sprawa. Wie pan, to ja tutaj jeszcze prawie jak ortopeda jestem, nie? Bo są, tu mam kolejny przypadek, przykład. To podwyższony, ten bucik jest podwyższony, proszę pana. Tu jest ponad 3 cm z tyłu na obcasie, a z przodu jest 2,5. No, gdzie oni pójdą z takim czymś? No, no do szewca pójdą, no kto im to zrobi? Mówię, takim jestem lekarzem, no lekarzem. Jestem lekarzem od butów i jeszcze przy okazji może tych ludzi też im pomagam, tak? Bo jeżeli ma krótszą nogę, no to poniekąd lekarz jakąś tam diagnozę daje, a ja to wykonuję później, nie? To są moi pacjenci, tak? Każdy pacjent to jest inna choroba. Więc dobra, tutaj troszeczkę muszę sobie popracować. Dzień dobry, proszę, zapraszam pana. Pan tutaj podwyższany.
1: Tak.
0: No właśnie, o.
1: Mam o 3 centymetry krótszą nogę po operacji biodra. I stąd już musimy kombinować jakoś tutaj. Ta laska mi trochę utrudnia chodzenie, wiadomo sprawa. Przechylam się w tą i z powrotem. A poza tym tak niepewnie się czuję przy tej lasce. Taki jestem wyciszony, jeśli chodzi o życie, bo wycofałem się z takiego normalnego życia.
2: To but, taki but, może troszkę tej pewności siebie przywrócić?
1: Po to właśnie robię. Nie wiem do końca, bo jeszcze nie sprawdziłem, ale jestem pełen optymizmu, że tak będzie.
0: A co pana pierwszy but taki?
1: Podwyższony? Tak,
0: pierwszy. Szewc i lekarz.
1: Wraca. Ten zawód chyba wraca do łask.
2: Jasne, do widzenia. Wszystko dobrego.
0: Klienci, zapala im się lampka i szewc. Szewc, no po prostu, bo nie wiedzą gdzie pójść. Szewc. Jeszcze istniejemy, to jest szewc, kurczę, no. Co, jak mogę, to pomagam. To nieważne, czy to będzie but, czy to będzie torebka, czy to pasek od zegarka. No tak, tak, proszę, mam narty, takie retro. Maska spawalnicza. Parasolka na głowę. Co sobie pan zakładał na głowę, nie trzymał w ręce. Jak mu naprawiłem tą parasolkę, to przez jakiś czas to przychodził mi się, kłaniał w pas. Płotek z cmentarza. Naprawiałem drewniany płotek z cmentarza. No to są takie moje tutaj historyjki takie. Jeżeli chodzi o rozmiary, to z męskich to miałem największy rozmiar 52. Damski miałem największy 45. Tak.
2: Ale to kobieta nosiła te buty, czy mężczyzna?
0: Kobieta. A jeżeli chodzi o panów, też mam przypadki, że noszą. Nawet niedawno pan odbierał kozaki, nie? Przyszedł w kozakach. Odbierał kozaki. Chłopak młody.
2: Ale przeszkadza to panu?
0: Nie, a co to tam, proszę pana, no co mi to przeszkadza? No to jest, kto w tym bucie chodzi, to nieważne. Ja tego pacjenta naprawiam, mam za to pieniądze. I nie, no co mam wyprosić taką osobę, że nie, no absolutnie. To nie przeszkadza. Mogą sobie przynosić co chcą, nie?
3: Ja tylko sekundkę. Sandał jeden z wyrwanym paskiem. Dziś miał być.
0: A tam nie patrzymy, tam nie patrzymy.
3: Tam nie moje. Dobra. Jeden sandał z paskiem. Oto to.
0: Co?
3: Nie, obok.
0: Jaki obok?
3: No, w prawo. Oto to.
0: Dobrze, jest. Proszę.
3: Zrobiony? No, to jeszcze pochodzę trochę, nie? No
0: myślę, że tak.
3: Dziękuję. Miłego dnia i weekendu. Miłego. Dziękuję.
0: Dzięki.
2: Rozciąga buta.
0: Tak, i tu czekamy sobie teraz akurat. No i w poniedziałek je będę mógł ściągnąć. Jest piątek. I do poniedziałku sobie będą tutaj leżały. Wie pan, najczęściej to klienci są niezadowoleni, jeżeli chodzi o czas, nie? Ja obiecuję na piątek, a tych butów na piątek nie ma zrobionych. Ale dlaczego nie ma zrobionych?

0: bo jest strasznie dużo tych butów do zrobienia. Strasznie dużo. Ja tu siedzę po godzinę. Ja wczoraj wyszedłem stąd o 21. Ja mam zakład czynny do 17. Ja wyszedłem o 21 wczoraj, proszę pana. Dzisiaj chciałem szybko przyjść, ale tak ciężko było wstać z tego łóżka, więc byłem gdzieś tam, nie wiem, po 8 rano, tak jakoś, nie?
1: To szybko.
0: Szybko? Proszę pana, ja tu nieraz 7 już jestem.
2: Buciki chciałem.
0: Ale co
2: fleki,
0: robimy?
2: Fleki.
0: O, pokruszyłeś. Już są. To już są pewnie staruszki, nie?
2: To są mamy buty, więc tam nawet nie wiem, ile one już mają.
0: No, to się takie coś kruszy od leżenia, dokładnie. Czas robi swoje.
2: Tak.
0: Dobrze. Starsze osoby lubią naprawić te, które już mają, bo nawet nie mają gdzie kupić tych butów. Jak są stopy schorowane i co, pójdą na ryneczek, no może coś tam kupią, ale no, po tych naszych galeriach, no to ona już do galerii nie pójdzie i nie kupi buta, tak? Bo się nie odnajdzie w tej galerii. I wtedy będzie dla takiej starszej osoby problem.
2: Dokładnie, tak jest, tak jak pan mówi. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia. Więc przenoszą, proszę pana, wartościowe buty. No przenoszą, proszę pana, po kilka tysięcy złotych, tak? To, że ktoś tutaj przyjeżdża jakimś wypasionym samochodem albo ktoś mi przynosi drogie buty, to też nie oznacza, że ja tego klienta więcej skasuję za usługę, nie? Czy ktoś przyniesie buta za 100 zł, czy za 1000, to zrobienie tej pary fleków będzie kosztowało tyle samo. Buty są wszystkie równe. Przed szewcem są buty wszystkie równe. Nieważne, ile one kosztują.
1: A idzie zarobić?
0: Jeszcze idzie. No, gdyby nie szło, no to pewnie bym tego nie robił, albo bym jechał na oparach, nie? No nie powiem, no koszty są ogromne utrzymania takiego zakładziku, takie jednoosobowe działalności, no to jest dramat, wie pan, przy ZUS-ach drogich, jakiś lokal, towary drożeją, trzeba to wszystko kupić. No, to wie pan, na początek to takie, wie pan, 3 tygodnie to się pracuje na utrzymanie lokalu, a może ostatni tydzień, co zostaje dla ciebie, nie? No. To tak to wygląda. I wie pan, no, jaki młody chłopak chciałby pracować za jakieś takie marne pieniądze? No teraz chcą wszyscy dużo zarabiać, no. W tym zawodzie się nie da zarobić milionów. Ja mam syna 16-letniego już prawie i też się krzywi, nie? Ja nawet bym go chyba nie zmuszał do tego zawodu. Jak nie chcesz, to nie. Ja mogę go nauczyć czegoś, żeby w przyszłości, jak mnie już braknie, żeby mógł sobie, nie wiem, może tego buta przykleić, może coś tam, żeby nie musiał korzystać z usług jakiegoś szewca, jeżeli będzie w mieście, żeby mógł sobie sam naprawić, nie? Ale no tak, kończy się ten zawód. Nie wiem, wie pan co, to jest taka zagadka dla mnie. Nie wiem, jak to będzie za jakieś, nie wiem, może 20-30 lat.
3: Dzień dobry.
4: Przepraszam bardzo.
0: A za co?
4: Ja przyszłam po buta.
0: Po buta
4: przyszłam. Pani,
0: a jakiego buta? Bo czy już gotowy są, na kiedy
4: miał to miał? Miał być w tamten piątek, ale zapomniałam.
0: A jaki to był bucik? Czy buty?
4: Jeden. Jakiś. Nie wiem, co to było.
0: Nie wiem?
4: Nie pamiętam, jak on wyglądał nawet. Jakiś sportowy. Sportowy biały chyba był? Biało-niebieski?
0: O, Jezus. Taki?
4: No, taki. A ja myślałam, że on był biały.
0: No, trochę białego ma.
4: Kurde.
0: No,
4: mandryk, tak?
0: Tak, no. Proszę pani, takiej sytuacji to tutaj mnóstwo mam.
4: Ale ja byłam święcie przekonana, że on jest niebiesko-biały, a on jest czarno-biały.
0: No, dobra, jest zrobiony.
4: Dobra, super.
0: No, no i wszystko. Tam jest okładka od środka wklejona, tu poskładane.
4: Dobrze,
0: dobra,
4: dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia. No, stójcie tutaj. Proszę pana, buty leżą nawet latami. Tak, buty leżą też latami. Nie wiem, czy klienci zapominają, czy co się tam z nimi dzieje. Ktoś te lata, dobra, pomijając, ale miesiącami też leżą, nie? No, no widzi pan, zakurzone. I nie wiem, klient albo pani ma dużo butów w domu i zapomniała, że jej czegoś brakuje. No pewnie też tak się zdarza, nie? Są też, wie pan, no może takie przykre, co powiem, ale też umierają, nie? Wie pan, dzisiaj pan przychodzi do mnie, a jutro pana już może nie być. I leżą już. Proszę bardzo. Widzi pan, jakie zakurzone, ładne?

0: Jeszcze mam telefon do pani, pisałem SMS-y. Już mi się nawet nie chce dzwonić, tylko pisałem. Nikt się nie zgłasza po to. Już panu mówię, proszę pana, ze stycznia. Ze styczeń to jeszcze jest krótko. Miałem sytuację, że buty wydawałem po 3 latach. Po 3 latach. 1,5 roku, jakieś coś. Zapominają, albo po prostu, albo te, takie tylko tłumaczenie. A to ja miałem sytuację z panią, że ona o swoich butach zapomniała, one sobie leżały na półce, a w międzyczasie naprawiała inne. No. Wie pan co, no niech pan spojrzy tutaj na półki moje. Jak pan myśli, ile tutaj butów stoi? Tutaj, i tu jeszcze, no i w tym miejscu. No to proszę pana, jakby tak to policzyć, to ja myślę, że tam doliczymy gdzieś 70 par. Ja tu mam taki swój taki licznik. Zawsze sobie liczę, jak wydaję buty. Średnio, tygodniowo, niech będzie 100 par butów. Więc proszę pana, miesięcznie niech będzie 300, 400. Rocznie może być około 4000 butów, więc... I razy 20 lat później, tak.
1: To wychodzi 70-80 tysięcy par butów?
0: Znaczy, wie pan, przez te 28 lat, to proszę pana, to ja... Kto wie, czy to nie będzie pod 100 tysięcy. Wkładam serce, jeżeli chodzi o naprawę. Jeżeli chodzi o to, to wkładam serce, ja to naprawiam tak jak dla siebie. To nie jest tak, że to nie jest mój but, to ja mogę sobie byle jak go naprawić. Nie. Tu umiem być pięknie, ładnie i tyle. Robię to jak dla siebie. Ten klient ma później wrócić do mnie. Ludzie różne historyjki mi tutaj opowiadają z życia swojego, o problemach, o zdrowiu. Nie wiem, wie pan, może mnie traktują jak jakiegoś psychologa, nie wiem, terapeutę, nie wiem. Samotność,

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapytanie mam. Glany mi pan zszył, więc czy teraz o skórę motocyklową chodzi?
1: O nie, to już nie moja branża.
0: Kurde, mówię, zapytam.
1: Do Kuśnierza musi pani. No. Ale co zamek, co wymienić zamek?
0: Nie, zamek po prostu wyszedł mi z materiału. A tego zwykłą maszyną nie zjadę. A nie. Mówię, glany mi pan zrobił, mówię, idę zapytam o skórę.
1: Niestety tego nie.
0: No to baczatę musimy zatańczyć.
1: O, no ale niech pani zamknie.
0: Ja bym chciała, ale nie mam partnera, to już pan mi mówił.
2: A co to za taniec?
1: Taniec?
0: Zmysłowy. To jest... Tak, baczata i kizomba.
1: I
0: bardzo zmysłowe. Tak.
1: A salsa to trochę mniej. No ja się zajmuję tańcem też.
2: A pani tańczy?
0: Nie, a chciałabym. Ale nie mam partnera właśnie, a pan powiedział, że solo nie uczy. Szukam partnera.
2: I przyszła pani do szewca.
0: No tak przy okazji.
2: Nie jest łatwo dzisiaj znaleźć szewca.
0: No nie, nie. A dobrego to już w ogóle.
2: I tutaj pani zawsze przychodzi?
0: No nie wiem, czy tak zawsze, no ale już u pana byłam 2 albo 3 razy. I zobaczyłam właśnie tą baczetę, bo chciałam się zapisać. Jak zobaczyłam ten plakat, to pan mi powiedział, że też uczy właśnie.
2: Tańca.
0: Właśnie baczata. Tylko się zapytał, czy mam partnera. Nie mam, więc szukam.
1: Musimy dać ogłoszenie.
0: Motocyklisty, który ze mną będzie tańczył baczatę.
2: Szuka pani?
0: Szukam.
2: I gdzie się ma zgłosić w takim razie?
0: Nie, ja sobie go znajdę gdzieś.
2: Zgłosić się tutaj do Zakładu Szewskiego. Jaka to jest ulica?
1: Drzewna. Drzewna 22.
0: No dobrze, no to niech będzie. Ja to do pana zajdę. Zapytam się, czy by jakiś ochotnik przyszedł.
1: Jak ktoś chce się uczyć, to nawet nie tylko tutaj pani, ale innych też zapraszam.
2: No. Czyli pan jest tańczącym szewcem?
1: No dokładnie tak. Jestem tańczącym szewcem. Tak, przychodzą tutaj, zobaczą plakat, że wisi i się pytają, co to jest. Nawet nie wiedzą, że to jestem ja, nie? No, tam jest napisane Jarek. Mówię, niech pani zadzwoni pod ten numer telefonu, który tam jest podany. I zobaczy pani, czy się odezwie telefon, czy się nie odezwie, bo niektórzy nie dowierzają, że ja uczę tańczyć, nie? I przyszłam po?
3: Czarne klapki z pomponami na górze. Lekkie. Fleki.
1: Z pomponami?
3: No, znaczy takie, wie pan, tam koroneczki. O tu, proszę pana, tu. O, to, no. Co się targowałam. O termin.
1: O termin, tak. Proszę bardzo, zrobione.
3: Bardzo dziękuję. Niedługo przywiozę resztę. Do widzenia.
4: Do widzenia.

0: tańczę tak długo, jak tu mam zakład. Czyli 20 lat prowadzę swój zakład i 20 lat tańczę.
1: Gdzie pan tańczy?
0: Po godzinach pracy, tam sporadycznie. To nie jest tak, że mam jakąś szkołę tańca, bo nie mam. To jest taniec latynoski. Pochodzi ten taniec z Dominikany. Jeszcze oprócz beciaty jest kizomba i salsa. Właśnie takie tańce tańczymy, tak? Wie pan, czasami jest tak, że nieraz siedzę tutaj po godzinach pracy, walczę z tymi butami, ale przychodzi dzień, gdzie mam naukę, ja to wszystko zostawiam, wychodzę i wie pan, ja wracam późno do domu, ale robię w tym czasie coś innego, co mi daje radość też, no. No wolność, tak, no to tam, wie pan, no to jest mój freestyle, tak? Ja tam robię co chcę, no ja mam ochotę tańczyć, to tańczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest krok podstawowy. Robiłem taką imprezę w Cigecicach na statkach. Robię to co roku. Raz do roku to robię imprezę. Ma swoją taką specjalną nazwę ta impreza, więc nie wiem, czy ją powiedzieć, czy nie. Nazywa się Statek Miłości. Statek Miłości, no ludzie sobie różnie to kojarzą, tą nazwę. Myślą, że tam, wie pan, dochodzi do jakichś łączeń w pary albo coś takiego, ale to nie o to chodzi. Ja to sobie tak wytłumaczyłem, że to jest ta miłość, to, że to jest miłość do tańca, nie? Teraz była 10. edycja tej imprezy. Wynajmujemy sobie te stateczki, te galary, które tam pływają. Łączymy sobie. Ludzie przyjeżdżają, proszę pana, ze Szczecina, przyjeżdżałem z Gorzowa, mam osoby z Berlina, a w tym roku nawet mi się trafiła dziewczyna, która mieszka na stałe w Dubaju. Wie pan, już po tylu latach to już też trochę może teraz mniej tańczę niż kiedyś. Czasami mam ochotę sobie posiedzieć i porozmawiać lub poobserwować, jak inni tańczą, ale trwam w tym cały czas, nie? Też to pokochałem, tak jak naprawę butów. I raz, dwa, trzy, cztery, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proszę weź. No ale widzę jakieś kozaczki pewnie.
2: Tak, mogę oddać buty.
0: No już chyba widzę, co trzeba zrobić. Fleki?
2: Tak.
0: I coś jeszcze?
2: No, mam nadzieję, że nic więcej. Mam nadzieję, że same fleki wystarczą, a nie obces.
0: Obces? Tym nie, jednym, nie. W tym przypadku tylko fleki.
1: A często pani korzysta z usług pana szewca?
2: Zbieramy buty w całym domu i przynosimy po 5 par. No bo tak za jednym razem chodzi co chwilę.
1: No. Ale nie, no bo dzisiaj mamy taki konsumpcjonizm, że ludzie szybko kupują nowe.
2: No właśnie, ale to jest bez sensu. Szczególnie jak są takie jakieś fajne, na przykład faktycznie z dobrych materiałów, ze skóry, czy z dobrej marki, które chodzi się 10 lat i coś tam małego się zepsuje, no to lepiej naprawić. Trochę, żeby ten konsumpcjonizm może leciutko zatrzymywać, nie? Jak się tak rozglądnąć, to jest coraz mniej tych szyldów i tych miejsc i są takie zawody, które zanikają powoli, a które są no strasznie ważne, bo chodzimy w butach.
1: No jak pani tak widzi właśnie, że te zawody zanikają, co sobie pani myśli?
2: Boję się, co to będzie, jak zanikną, jak będzie za mało.
1: Chyba łatwiej było tego szewca znaleźć kiedyś niż dzisiaj.
0: Tych z 15 to na pewno było, nie?
1: A dzisiaj?
0: A dzisiaj? A dzisiaj 4.

0: To był reportaż Michała Szczęcha, pan Szewc. Jest 7:33.
1: Autopromocja.
2: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.
0: Słuchają państwo poranka w Polskim Radiu 24, niedzielnego poranka. Wczoraj sporo mówiliśmy o miłości do wolności i do Warszawy, a teraz zastanowimy się, dlaczego Nowojorczycy kochają swoje miasto.
3: Radio Podcast.
4: To, co słyszysz, to Nowy Jork, a dokładniej Manhattan, gdzie teraz jestem, czyli miejsce, które nigdy nie

0: nie śpi, ale także miejsce, które jest głośne, brudne i mocno uciążliwe. A jednak Nowy Jork przyciąga Amerykanów, którzy chcą tu mieszkać, i tysiące turystów z całego świata.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

stówkowych widoków. Pójdziemy do poprzemysłowej Chelsea, odpoczniemy między wieżowcami w Bryant Parku i zajrzymy do starego pubu pełnego literackich legend. Trzech Polaków pokaże nam miasto, które można jednocześnie kochać i mieć go serdecznie dosyć. Wojciech Cegielski, zapraszam na odcinek o Nowym Jorku.

0: Chelsea to takie miejsce, które kiedyś w ogóle nie znałem. To kiedyś to się w ogóle nazywa, taka była część miasta, do której się nie wchodziło. Taki no-go zone w Nowym Jorku. Czyli wszystko, co było dalej od 7 Alei, to raczej się nie chodziło.
1: Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.
0: Chelsea Market akurat było w tej części, tak jak Meatpacking District, to też była ta część, która to była ta część przemysłowa, nieprzyjemna. No nieprzyjemna oczywiście do jakichś 20-30 lat temu, kiedy Nowy Jork stał się, no zwłaszcza po 11 września, jak się wszyscy najpierw na chwilę wynieśli, to później się wprowadzili i każdy kawałek tego miasta, każdy metr tego miasta zaczynał kosztować miliony, więc był cenny i zaczęło wszystko się jakby odbudowywać. I Chelsea Market był takim miejscem, gdzie produkowano ciastka i rzeczywiście to był taki przemysłowy, olbrzymi budynek, które inwestorzy zamienili na taki bardzo fancy, schmancy budynek, gdzie można egzotyczne jedzenie na dole kupić, przyprawy, pospacerować sobie, a na końcu wychodząc na 10 aleję, przyłączyli do tego High Line, czyli taki park na torach, które idą nad ulicą. Więc ja tam miałem okazję pracować w Chelsea Market jeszcze wtedy dla firmy Inglot przez 5 lat. I naprawdę jest to jedno z najpiękniejszych, najlepszych moich miejsc, w jakich pracowałem. No, poza Fundacją Kościuszkowską oczywiście, w pięknym budynku, ale nie, no to zupełnie dwa inne klimaty.
1: Ale co tu jest takiego pięknego? To, że jest takie połączenie tych poprzemysłowych terenów z tą kolejką i z rzeką Hudson, którą widzimy, i z wieżowcami z rejonu, powiedzmy, World Trade Center, jak się wychylimy, to widzimy, czy to jest jeszcze co innego?
0: Wiesz to, my Europejczycy pewnie tęsknimy za takimi starymi fragmentami miasta. No, popatrzmy na Stany Zjednoczone, Nowy Jork, jeżeli coś ma 100 lat, to jest bardzo stare, czyli to mniej więcej połowa bytności tego państwa. Więc to jest jedna rzecz. Druga, rzeczywiście fascynowało mnie to, jak Amerykanie potrafili zaadoptować te stare, ohydne kiedyś pewnie budynki, których ludzie pracowali w jakichś okropnych warunkach i w tej chwili stały się to bardzo modną częścią miasta, bo koło zaczynają powstawać apartamentowce, które fortunę kosztują. Oczywiście z jednej strony mamy widok na rzekę Hudson, na New Jersey, mamy widok na Dolny Manhattan i mamy widok na cały, praktycznie jak patrzymy w górę 9 czy 10 alei, mamy widok na środek miasta, czyli widzimy to, co jest najpiękniejsze w tym mieście.
1: High Line nie powstała jako park. W 1934 roku uruchomiono tu wyniesioną nad ulicę kolej towarową. Woziła mięso, nabiał i produkty do fabryk i magazynów. Gdy transport przeniósł się na ciężarówki, tory podupadły i groziła im rozbiórka. Zostały jednak zachowane i zmienione w publiczny park. Chelsea Market także nosi przemysłowe ślady. Działała tu fabryka National Biscuit Company, późniejsza Nabisco. W tym kompleksie powstało ciastko Oreo. Dziś dawne magazyny są atrakcją, biurami i drogą inwestycją. Sukces uratował fragment historii, ale przyspieszył zmianę dzielnicy i wzrost cen.
2: Słuchasz podcastu Świat.
1: Pamiętasz, jak byłeś tutaj po raz pierwszy, drugi w Nowym Jorku?
3: Pierwszy raz w Nowym Jorku byłem pod koniec lat 90.
1: Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych.
3: Pamiętam, że z ówczesnym wicedyrektorem programu trzeciego, Wiktorem Legowiczem, przyjechaliśmy na szkolenie do Kanady i obaj postanowiliśmy polecieć na weekend do Stanów Zjednoczonych. On wybrał Waszyngton, ja wybrałem Nowy Jork i miałem takie poczucie, że trafiłem 100 razy lepiej od niego, że ja przyjechałem do niesamowicie ciekawego, fajnego miasta, a on pojechał do nudnej stolicy Stanów Zjednoczonych. Wtedy rzeczywiście mnie wszystko zachwycało. Zresztą to był jeszcze czas, kiedy stały wieże World Trade Center, wjechałem na szczyt tych wież, podziwiałem panoramę Nowego Jorku, spacerowałem ze swoim przyjacielem, który mi opowiadał o tym mieście, opowiadał o historii tego miasta. Poszliśmy na Brooklyn Bridge, popłynęliśmy na wyspę, na której stoi Statua Wolności. Wtedy poznałem te wszystkie ikony Nowego Jorku i ikony tego amerykańskiego miasta, ale najbardziej zapamiętałem swój drugi przyjazd do Stanów Zjednoczonych, który miał miejsce, to był chyba 2002 rok, czyli wtedy, kiedy zostałem korespondentem w Stanach Zjednoczonych i zachwycony tym pierwszym pobytem, postanowiłem przywieźć do Nowego Jorku żonę i pokazać jej te wszystkie wspaniałości Nowego Jorku. Skończyło się na tym, że na Dolnym Manhattanie się w zasadzie prawie pokłóciliśmy o to, ponieważ jej się wszystko w Nowym Jorku nie podobało. Narzekała, że jest brudno, że jest ciemno, że jest hałas, że jest zgiełk. Generalnie to, co mi się wydało najfajniejsze

0: Właśnie ta energia Nowego Jorku, to życie, które tutaj się toczy, ten zgiełk, ten hałas, wszystko to, co mnie zachwycało, jej się nie podobało. Po latach ona zmieniła zdanie, bo zaczęła lubić Nowy Jork, kiedy lepiej to miasto poznała, kiedy odkryła takie miejsca jak Central Park, czy Bryant Park, czy East Village. A ja troszeczkę nabrałem krytycyzmu i na przykład w takich okresach jak teraz, kiedy odbywa się tu szczyt ONZ, ja najchętniej bym z tego miasta wyjechał, ponieważ wszędzie są korki, słychać tylko klaksony taksówek i samochodów, głośne syreny.
1: Pierwszy zachwyt i późniejsza irytacja nie muszą się wykluczać. Turysta widzi ikonę. Ktoś, kto pracuje w mieście, liczy czas, korki, hałas, ceny i drogę do domu. Dlatego ulubione miejsce mieszkańca często nie jest kolejnym punktem widokowym, lecz przestrzenią, w której można na chwilę zwolnić. Właśnie dlatego Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, prowadzi nas do Bryant Parku.
0: Są tutaj niezwykłe enklawy. Jedną z nich jest Park Centralny, w którym tak naprawdę tego miasta się nie widzi i nie czuje. Tego zgiełku, tego hałasu, tego tempa tego miasta. Tam można naprawdę odciąć się i odpocząć. Dlatego wokół Parku Centralnego są najdroższe mieszkania. Ale są także takie oazy jak na przykład Bryant Park.
2: Właśnie, bo przyprowadziłeś mnie właśnie tutaj. Jesteśmy tuż obok Bryant Parku, przy ulicy, ale widzimy Bryant Park. Dlaczego tutaj? Dlaczego to miejsce wybrałeś, kiedy cię zaproponowałem w ogóle to nagranie?
0: Dlatego, że to jest właśnie jedna z takich oaz w środku ruchliwego miasta, w środku wieżowców, w środku tego nowojorskiego zgiełku, który także ma swój urok. No ale tutaj może na mniejszą skalę niż w Parku Centralnym można się też odciąć od tego tempa, jednocześnie zobaczyć to, co jest piękne w Nowym Jorku. A to nie są tylko budynki, to nie jest tylko architektura, która jest naprawdę niezwykła, ale to są przede wszystkim ludzie. To są ludzie, którzy przychodzą tutaj odpocząć, zimą pojeździć na łyżwach, latem posiedzieć przy kawie, pograć w ping-ponga. Widzimy stoły do ping-ponga, gdzie ludzie sobie grają w środku miasta. Czasami wychodzą z pracy na chwilę, na lunch i między lunchem a powrotem do pracy przychodzą tutaj pograć w ping-ponga z kolegami albo pograć w warcaby, bo są też takie stoliki. Tu ludzie sobie leżą, odpoczywają, a jednocześnie dookoła mamy przepiękny widok nowojorskiej architektury wieżowców, które zostały zbudowane na początku XX wieku albo pod koniec XVIII wieku. No i tę różnorodność tego miasta widać także w ludziach, którzy tutaj przychodzą, czyli ludziach z całego świata, którzy tutaj się zakorzenili, tutaj pracują, to miasto uznali za swoje, którzy właśnie wychodzą z tych okolicznych biur, czy restauracji, czy kawiarni i przechodzą tutaj choćby na 15 minut, żeby odpocząć od nowojorskiego zgiełku.
1: Bryant Park sam jest historią nowojorskiego powrotu. W latach 70. był zaniedbany i omijany. W 1980 roku powstała organizacja, która miała go odnowić i prowadzić. Po 4 latach przebudowy park ponownie otwarto w 1992 roku. Pojawiły się otwarte wejścia, ruchome krzesła, wydarzenia i stała opieka nad przestrzenią. Park pozostaje publiczny, ale zarządza nim prywatnie finansowana organizacja non-profit. Oaza nie powstała więc sama. Jest efektem konkretnego pomysłu. Bezpieczeństwo otworzyć nie przez zamykanie miejsca, lecz przez przyciąganie do niego ludzi. Ta scena z Bryant Parku tłumaczy, po co Nowemu Jorkowi małe zielone wyspy. Nie odcinają mieszkańców od miasta całkowicie. Dają kilkanaście minut oddechu, ale zostawiają wieżowce, ruch uliczny i tłum na wyciągnięcie ręki. Dzięki temu park nie jest przeciwieństwem Manhattanu. Jest częścią jego rytmu, miejscem pracy, odpoczynku i spotkania na bardzo małej przestrzeni. Za chwilę zmieniamy ton. Z zielonej oazy przechodzimy do pubu, w którym historia miasta miesza się z jego mitologią.
3: To jest podcast Świat.
2: Wojtku, jesteśmy przed jednym z pubów w Nowym Jorku. Pubów w Nowym Jorku są tysiące. Dlaczego akurat pod ten pub mnie zaprowadziłeś?
4: Generalnie swoich przyjaciół zabieram do moich ulubionych miejsc.
2: Wojciech Maślanka, dziennikarz polonijnego Nowego Dziennika i dyrektor wykonawczy fundacji Children's Smile Foundation.
4: Pubów są tysiące, tak jak powiedziałeś. Jest wiele nowoczesnych, hipsterskich, mają swój klimat, ale ja uwielbiam stare puby, najstarsze, jakie tutaj są możliwe, takie, które pamiętają czasy prohibicji, bo one mają wyjątkowy klimat, one są przepełnione historią, legendami i myślę, że to chyba największe wrażenie robi na moich przyjaciółach, znajomych, którzy przyjeżdżają tutaj i mogą zobaczyć Nowy Jork, światowe miasto, nowoczesne miasto, kosmiczne miasto i przez moment pobyć w takim klimacie sprzed 100 czy 150 lat.
2: To klimacie mieszanym, bo nie tylko amerykańskim, ale amerykańsko-irlandzkim, prawda?
4: No tak, z reguły te puby mają jednak irlandzkie korzenie, to fakt. Najbardziej znany to ten McSorley's pub, który ma już chyba 160 czy 160.

0: 70 lat.
1: My jesteśmy przed
0: Whitehorse Tavern. W sumie nieodległy, jest to kilka czy kilkanaście bloków przecznic od tamtego, ale ten jest wyjątkowy, bo związany z muzyką, bo to jest miejsce, w którym narodził się Bob Dylan, tak to myślę można śmiało powiedzieć. Miejsce, w którym Robert Zimmerman obrał imię Bob Dylan, nawiązując do irlandzkiego poety, który się zapił w tym pubie przed laty, który po prostu pił całą noc whisky. Zresztą tam pisał książki też, to było jego miejsce, to taki dom praktycznie, w którym...
1: Dom pracy twórczej,
0: dom pracy twórczej, o można to tak ładnie określić. On tam pisał swoje książki, pisał wiersze, oczywiście przy dobrej whisky. Pewnej nocy po prostu za długo posiedział i wypił tyle, że no niestety nie udało się go uratować i zmarł z popicia. Zresztą jego historia jest w tym pubie opisana w środku, można zobaczyć. Natomiast no, ta historia się też spodobała właśnie Bobowi Dylanowi, czy Robertowi Zimmermanowi wcześniej, i jako początkujący artysta, który chodził z gitarą i śpiewał w różnych klubach, małych pubach, barach i w ten sposób też zarabiał w swoich początkach na życie, trafił do tego miejsca i w pewnym momencie odrzucił tą swoją przeszłość i chciał zostać artystą, który posługuje się swoim charakterystycznym pseudonimem, czyli Bob Dylan. To jest takie jedno z takich muzycznych miejsc, to znaczy pub związany z muzyką, bo jest ich więcej oczywiście w Nowym Jorku. Wszystkim, którzy się wybierają do Nowego Jorku, właśnie polecam, żeby oprócz tych wszystkich znanych miejsc, które są sztandarowe i są na różnych pamiątkach i tak dalej, żeby przyjrzeć się właśnie tym w porównaniu z tą nowoczesnością starodawnym, tchnącym myszką, ale mającym swój klimat i swoją historię.
2: Whitehorse Tavern rzeczywiście jest jednym z najsłynniejszych literackich adresów Nowego Jorku. Lokal działa od 1880 roku, a w połowie XX wieku stał się miejscem spotkań pisarzy, poetów i muzyków. Najmocniej kojarzy się z walijskim poetą Dylanem Thomasem. Pił tam podczas ostatniego pobytu w Nowym Jorku, ale nie zmarł w pubie ani tej samej nocy. Trafił do szpitala i umarł kilka dni później. Bob Dylan także bywał w Whitehorse. Nie ma jednak potwierdzenia, że to właśnie tutaj wybrał swój pseudonim. Sam artysta odrzucał prostą opowieść, że nazwisko wziął od Dylana Thomasa. To nowojorska legenda, a nie ustalony fakt. Podcast Świat to także miejsce, w którym próbujemy zrozumieć, dlaczego ludzie zostają w miastach, które potrafi ich zmęczyć. Dziś mówimy o Nowym Jorku, jego hałasie, kosztach i tłumie, ale też o energii, pracy i historii, które nie pozwalają łatwo się od niego odciąć. Za chwilę o tej właśnie relacji miłości i niechęci oraz o mieście, które po kolejnych kryzysach znowu się podnosi.
3: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
1: Nowy Jork nie jest miejscem łatwym do życia, zwłaszcza Manhattan. Ale mimo wszystko do tego Nowego Jorku ludzie przyjeżdżają, ciągną. I nie mówię tylko o turystach, którzy wpadają na kilka dni. Przeprowadzają się czasami, chociaż oczywiście też się wyprowadzają z Manhattanu, ale jednak, co takiego jest w Nowym Jorku jako mieście dla ciebie, twoim zdaniem, co może ludzi przyciągać?
4: Wiesz, to miasto zawsze fascynowało ludzi. Jak sobie poradzisz w Nowym Jorku, to sobie wszędzie poradzisz, prawda? Jak wjedziesz do Nowego Jorku i przejedziesz samochodem i przeżyjesz na Manhattanie, to wszędzie możesz jeździć. No może oprócz tam gdzieś Bliskiego Wschodu, ale to jest miasto, w którym jest taka reakcja, trochę to się nazywa takiego love and hate relationship. Z jednej strony nienawidzisz tego miasta za to, że jest cały czas hałas, ono nie śpi. W przeciwieństwie do innych amerykańskich miast, jedziesz do Waszyngtonu, po godzinie 17 cisza, słyszysz swoje kroki, a tu nigdy nie słyszysz kroków swoich. Po prostu jest szum dookoła ciebie. My w 2003 roku potrzebowaliśmy mieć blackout, czyli to, kiedy zabrakło prądu w Nowym Jorku, żeby zobaczyć, że są gwiazdy na niebie. No więc to miasto jest z jednej strony okropne, jakby ktoś będzie słyszał w Polsce. I to fascynuje trochę, że tu żyjesz w tej okropności, w pewnym sensie przewrotnie mówiąc. Żyjesz, funkcjonujesz jakoś. Musisz zmagać się z nim codziennie, musisz się zmagać z korkiem, musisz się z tym brudnym metrem zmagać, patrzeć na te szczury w tym metrze. I docierasz do pracy i widzisz, jak to robią wszyscy obok ciebie, jak jeden drugiego mija, się trąca na ulicy, elegancko ubrany, idzie do pracy. Zmagasz się cały czas i nienawidzisz, a zarazem kochasz to miasto.
1: Kochasz dlatego, że to jest miasto inne niż wszystkie, bo jest wielokulturowe.
4: Ja to miałem taki moment, że mieszkałem kilka lat w Nowym Jorku i wyjechałem później do Tel Awiwu. I muszę powiedzieć, że trochę chory byłem w tym Tel Awiwie, no bo Tel Awiw to też piękne miasto, też dużo się w nim dzieje. Nic się nie da porównać już do Nowego.

0: Jorku się człowiek wszędzie czuje zagubiony, że jest pusto, że jest nudno, więc jak tu można żyć? Tu się nic nie dzieje. I to jest też tak samo, jak bierzesz z Nowego Jorku do innych miast w Stanach Zjednoczonych. Najgorsze zacząć zwiedzać Amerykę w Nowym Jorku, bo tu się przyzwyczaisz...
1: No, to ja tak zacząłem.
0: To tak, przyzwyczaisz się, że pub jest czynny do późnej nocy, że wszystko na każdym rogu jest jakoś tam gdzieś otwarte. I jedziesz do innego miasta, które chcesz zobaczyć i o godzinie 19 już ciężko cokolwiek, 20 to już zapomnij, 22 to w ogóle nie można już, nie ma nic. Prawda? Więc to jest takie pierwsze porównanie. No i wiesz, i fascynacja jest, jak to miasto potrafi upadać w jednej chwili i widzisz, jak ono się kilka lat później odradza. Nie było mnie tu 11 września 2001 roku, ale przyjechałem 2 miesiące później i widziałem, jak to miasto było niemalże na dnie. Wydawało się, że ono się już nie podniesie, że tu już ludzie nie wrócą, nie będą chcieli mieszkać, zwłaszcza na Dolnym Manhattanie. O ile się myliłem, kilka lat i ludzie dalej, ceny wyskoczyły kosmicznie w górę, zaczęli się wprowadzać na Dolny Manhattan, a przy okazji jeszcze powstały wieżowce po drugiej stronie rzeki, żeby patrzeć na ten Dolny Manhattan. I tak się rozrosło Jersey City i Hoboken. Więc to miasto upada i wzrasta natychmiast. Mieliśmy parę lat temu protesty w Nowym Jorku. Wydawało się, to miasto znowu upada.
1: Przecież przy pandemii.
0: Dosłownie przyjeżdżałem rano raz w tygodniu do fundacji zobaczyć, czy jeszcze nie spłonęła. Bo idę ulicą, piątą aleją i widzę, że przestrzeń zielone są drzwi, okna z broni palnej. No to myślę, no czy to tym razem upadnie, czy nie? No widać, że nie, bo już z powrotem dookoła wszędzie światła się świecą, ludzie przyjeżdżają, tłok jest, ciężko wjechać na Manhattan, ciężko miejsce w metrze znaleźć.
1: Jesteśmy zresztą w czasie, kiedy jest szczyt ONZ-u w Nowym Jorku i tak jak wspomniałeś, korki w hotelach, ceny są kosmicznie drogie, bo jest mnóstwo delegacji, mnóstwo osób przyjeżdża, do tego jest jeszcze Fashion Week, zjazd lekarzy. Wrzesień to jest chyba najgorszy moment na przyjazd do Nowego Jorku, czyli to nie jest łatwe miasto do życia, nawet do mieszkania, tak jak my, na kilka dni.
2: Tak, ja nie mogę się wypowiadać jako mieszkaniec tego miasta, ale rzeczywiście, w zależności od tego, kiedy przyjedzie się do tego miasta, ono wygląda inaczej i odczuwa się je inaczej. I rzeczywiście w tym momencie, kiedy do Nowego Jorku zjechało się ponad 190 światowych przywódców, właściwie Manhattan jest sparaliżowany. To, że trzeba płacić za pokój w najgorszym hotelu w tym rejonie $500, dojechać gdziekolwiek jest nie sposób. Wszędzie korki, wszystkie ulice poblokowane. Natomiast w innych okresach jest zupełnie inaczej. Wiosna w Nowym Jorku jest bardzo piękna. Zresztą po zakończeniu tego szczytu ONZ i tych wszystkich US Open i New York Fashion Week, Nowy Jork znów wróci do takiej swojej normalności, czyli tego hałasu i zgiełku, no ale nie takiego paraliżu, z jakim mamy do czynienia w tym momencie.
1: Ja pamiętam, kiedyś zabrałeś mnie tutaj zimą i pokazywałeś mi to lodowisko w Bryant Parku, takie jakie znamy z Parku Centralnego, ale także z tysiąca filmów nowojorskich, gdzie akcja toczy się właśnie zimą.
2: No tak, i zima w Nowym Jorku, szczególnie grudzień, ten okres przedświąteczny, jest magiczny. To, co oglądamy na filmach o świętach, okresie świątecznym w Nowym Jorku, to jest prawda. To miasto jest rozświetlone milionami, jeśli nie dziesiątkami milionów światełek. Wystawy na Piątej Alei, wszystkie są przepięknie zrobione. Te firmy, które mają tam swoje sklepy, inwestują dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dolarów, żeby to ładnie wyglądało. W tym okresie przyjeżdżają także ludzie z całego świata, żeby tym Nowym Jorkiem się nacieszyć, żeby poczuć atmosferę tego miasta. I to jest także jeden z moich ulubionych okresów w Nowym Jorku i wtedy rzeczywiście warto nie tylko po zakupy, ale żeby poczuć atmosferę tego miasta, żeby pochodzić, żeby zobaczyć choinkę przy Rockefeller Center, spektakularną zresztą, której odsłonięcie jest także wielkim wydarzeniem. Jest to jeden z takich okresów, kiedy też naprawdę warto do Nowego Jorku przyjechać.
1: Nowy Jork z tej opowieści nie jest pocztówką. Potrafi zmęczyć hałasem, kosztami i tłumem, a chwilę później wynagrodzić to parkiem, widokiem albo historią ukrytą za zwykłymi drzwiami. Być może właśnie dlatego tak łatwo go jednocześnie kochać i nienawidzić. Podcast Świat znajdziecie także na YouTube, Spotify i Facebooku oraz na Instagramie. A premierowych odcinków można słuchać w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
4: Radio Podcast.
5: 7:55.
6: Stan dnia.
7: Mamy z Nowego Jorku, wracamy do Europy. Jest z nami starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Przyglądamy się aktywności polskich strażaków. Pierwsza

0: grupa strażaków Państwowej Straży Pożarnej dotarła już do Hiszpanii. Polacy przez cały sierpień będą wspierać lokalne służby w walce z rozległymi pożarami lasów. Jak istotne, jak ważne jest to wsparcie, bo mogłoby się wydawać, że w obliczu tych potężnych pożarów 35 osób to jest raptem garstka.
1: No nie, no ten moduł, który w tej chwili GFFF jest w ramach prepozycjonowania w Królestwie Hiszpanii, no będzie to naprawdę realne wsparcie ratowników, którzy od dłuższego czasu już zmagają się z pożarami. I co warto podkreślić właśnie, że przez cały miesiąc będziemy odciążać ratowników z Hiszpanii podczas tych działań. No dziś będziemy pewnie po konsultacjach z oficerem łącznikowym dysponowani do działań bądź do zabezpieczenia pożarzysk na terenie Hiszpanii. Wczoraj strażacy po południu około 17 wylądowali w Madrycie, natomiast byli później dysponowani do Toledo i Puenche, tam gdzie będziemy stacjonować. A od dzisiaj już będziemy w pełni w gotowości do podjęcia działań ratowniczych, no zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez Hiszpanię.
0: Użył pan skrótu GFFF, możemy go rozwinąć i krótko wyjaśnić?
1: Tak, ten skrót GFFF z angielskiego jest to Ground Forest Fire Fighting, czyli strażacy, którzy zwalczają pożary lasu z ziemi. Tutaj strażacy wykorzystują podręczny sprzęt gaśniczy, przede wszystkim różnego rodzaju tłumice, hydronetki, przenośne pompy placakowe i dzięki temu mogą dotrzeć w najbardziej niedostępne rejony i tam prowadzić działania związane z likwidacją pożarów lasu. Pamiętajmy, że nasz moduł GFFF jest certyfikowany w ramach Unii Europejskiej, więc tutaj możemy działać na całej zakresie Unii Europejskiej, mając na uwadze unijny mechanizm ochrony ludności. I nasz ten kontyngent, który realizujemy w miesiącu sierpniu, jest drugim co do wielkości kontyngentem w ramach prepozycjonowania sił ratowniczych na terenie Unii.
0: Czy w tego rodzaju sytuacjach, w tego rodzaju wymianie, wsparciu w ramach Unii Europejskiej ze strażakami do miejsca docelowego leci też sprzęt? Czy on jest na miejscu?
1: Akurat w tym przypadku sprzęt został przewieziony do Hiszpanii drogą lądową, natomiast strażacy byli dostarczeni dzięki wsparciu sił zbrojnych samolotem wojskowym na miejsce działań. No tutaj ten sprzęt wyjechał we wtorek. Wczoraj dotarł w miejsce, gdzie strażacy będą stacjonować. Tak jak powiedziałem wcześniej, są to wszelkiego rodzaju sprzęt podręczny. Tutaj może takim ewenementem, jeżeli chodzi o te moduły strażaków, którzy zwalczają pożary lasu z ziemi bez użycia ciężkiego sprzętu, jest to, że oni po prostu noszą ten sprzęt na własnych barkach. W pewnym sensie wracamy do czegoś, co mieliśmy kiedyś, kiedy nie mieliśmy pojazdów pożarniczych, kiedy nie było motopomp, nie było, można mówić kolokwiarnie, beczkowozów. Jeszcze można spotkać takie czasami określenie. Po prostu strażacy mają sprzęt podręczny, którym wykorzystują właśnie tłumice, nawet gałęzie, które tworzą pewnego rodzaju taki sprzęt tłumiący te płomienie. Możemy wykonać warstwę zmineralizowanej gleby, czyli taki pas oddzielenia przeciwpożarowego, jak również można nawiązać do książki Bolesława Prusa W górach, że podobne leczy się podobne. Strażacy właśnie w tych modułach wykorzystują ogień do zwalczania pożarów lasu. Mogą wypalić kontrolowanie dany obszar, aby zabrać ten materiał opalny przed frontem pożaru.
0: Beczkowóz, bardzo ładne określenie, dawno już nie słyszałem. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Oczywiście trzymamy kciuki za polskich strażaków, którzy będą wspierać swoich kolegów w Hiszpanii. Starszy kapitan Wojciech Granec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo i spokojnego dnia.
1: Dziękuję serdecznie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szereg uroczystości, oficjalne wystąpienia i wspomnienia. Warszawa upamiętniła 82. rocznicę wybuchu powstania.

0: tragiczny finał górskiej wyprawy. W słowackich Tatrach zginął polski turysta. Był tam, gdzie się spodziewano. Śledczy odnaleźli fragment rosyjskiej rakiety, która spadła w czwartek na Lubelszczyźnie. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego stolica oddała hołd bohaterom tamtych dni. Podczas uroczystości w miejscach pamięci podkreślano odwagę powstańców i to, że walczyli w obronie wartości i o wolność Polski. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi Woli.
1: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar, mordowanych kobiet, dzieci, starców.
0: W godzinę W miasto jak co roku zatrzymało się na chwilę. W stolicy włączono syreny alarmowe, a w kościołach uruchomiono dzwony. W tym samym momencie, czyli o 17 na Powązkach Wojskowych, przy pomniku Gloria Victis rozpoczęły się główne obchody rocznicowe. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o wyjątkowości struktur konspiracyjnych, które umożliwiły przygotowanie i prowadzenie walki.
2: To był absolutny fenomen organizacyjny. Pewnie by się to nie udało, gdyby nie cała tradycja powstań XIX-wiecznych, które kolejne pokolenia do tego przygotowywały.
0: Przed południem uroczystości odbyły się w parku Dreszera na Mokotowie. To miejsce, gdzie w czasie powstania toczyły się ciężkie walki. Moment wybuchu zrywu wspominał mieszkaniec stolicy, pan Jerzy.
3: Moment powstania, byliśmy na podwórku, ja wtedy miałem 12 lat. I naokoło Warszawy zaczęły wyć syreny. Ja leciałem do ojca, pytam się, co to jest, czy cała Warszawa się pali, czy jak. A tata mówi, synku, to jest nasze powstanie.
0: A wieczorem na placu Piłsudskiego warszawiacy tradycyjnie już śpiewali niezakazane piosenki.
4: Nasza wrogą, nasza wrogą brzmi.
5: Deszcz nas nie powstrzymuje.
6: Oczywiście.
7: A na co czekamy szczególnie?
5: Warszawą ma. Warszawskie dzieci.
0: Z uczestniczkami koncertu rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zakończyła uroczystość przy Kopcu Powstania Warszawskiego. Śmiertelny wypadek polskiego turysty na Słowacji. 37-latek zginął po upadku podczas wspinaczki w rejonie wschodniej Żeruchowej Turni w Tatrach Wysokich. Po zgłoszeniu utraty kontaktu rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową z udziałem śmigłowca, ratowników górskich i zespołu medycznego. Mimo natychmiastowej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają słowackie służby. Prokuratura z powodzeniem zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w miejscowości Kolonia Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy przynajmniej na razie wracać na miejsce zdarzenia.
9: Czy można powiedzieć, co to było?
8: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać i w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było i odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
0: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rakiet, CH-101, naruszyła naszą przestrzeń powietrzną i spadła na pole w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. W piątek rosyjski ambasador otrzymał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych notę protestacyjną w tej sprawie. Polscy strażacy pomagają Hiszpanom w gaszeniu pożarów. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, zapewniał, że ratownicy z Polski będą również szkolić strażaków z innych krajów, którzy są na miejscu.
10: Dowódca grupy, który był już w Hiszpanii wcześniej, rozpoznał już teren, poznał osoby funkcyjne, które będą realizowały tą współpracę z naszymi ratownikami, dysponowały ich do poszczególnych pożarów, do poszczególnych działań, bo wiemy doskonale, że w Hiszpanii mamy kilka bardzo dużych pożarów, o wiele dużo mniejszych, które na bieżąco powstają i trzeba podejmować działania ratownicze, więc na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy.
0: Specjaliści od gaszenia pożarów lasów z modułu Ground Forest Firefighting mają działać w trzech 35-osobowych zmianach przez cały sierpień. W akcji biorą udział strażacy z 7 województw. Na półmetku wakacji Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, by wracając z zagranicznego urlopu nie przywozić produktów wykonanych ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Od początku czerwca polskie służby wykryły 19 przypadków ввозu takich okazów spoza Unii Europejskiej. Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w

0: w Lublinie Michał Deruś powiedział, że objętych ochroną są tysiące gatunków, a wykonane z nich produkty są sprzedawane w zagranicznych sklepach z pamiątkami.
1: Pamiętajmy, że nie przewozimy nic, co jest wykonane lub pochodzi ze zwierząt, żadnych wyrobów, żadnych medykamentów tradycyjnej medycyny chińskiej czy medycyny azjatyckiej, martwych wypchanych okazów zwierząt, koralowców czy muszli. Oczywiście dotyczy to także żywych zwierząt.
0: Za przewóz przez unijną granicę gatunków zagrożonych w Polsce grozi do 5 lat więzienia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upał będzie dziś dokuczać jedynie na południowym wschodzie kraju, głównie na Podkarpaciu. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Tam maksymalnie termometry pokażą 30 stopni. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni. Chłodniej będzie na północy, tam maksymalnie 23 stopnie. Dziś w większości regionów będzie słonecznie, gdzieniegdzie przelotnie popada, a na Podhalu będzie burzowo i tam obowiązuje alert pierwszego stopnia. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych, w czasie burz porywisty.
3: Jest 6 minut po 8.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Niedziela, 2 sierpnia, 214 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło dziś 2 minuty przed piątą, a zajdzie 26 minut po godzinie 20, co znaczy, że dzień będzie trwał 15 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą Alfons, Bożysław, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Dużo, dużo zdrowia. Teraz będziemy Państwa zachęcać do rowerowych przejażdżek. One najczęściej kończą się w wakacje przejażdżką wokół jeziora. Przecież można by znacznie więcej. Można by objechać całą Polskę, o czym już za chwilę będzie przekonywał gość Jarosława Kałuckiego. Ile kilometrów dziennie może przejechać przeciętny niedzielny rowerzysta? Między innymi na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć.
5: Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani. Program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj będziemy podróżować rowerami. Z nami Piotr Burda, redaktor naczelny roweronline.pl, człowiek, który przemierzył Polskę od źródeł Wisły aż do jej ujścia, nie mówiąc o innych również terenach, przemierzył również na rowerze Europę i podzieli się z nami informacjami, jak zorganizować taki wyjazd rowerowy, jak sobie zorganizować wakacje rowerowe, żeby nie były ani rozczarowaniem, ani katorgą. Piotrze, kiedy przeciętny Polak myśli o wakacjach na rowerze, od razu widzi w głowie herosów w tych obcisłych strojach z lajkry, pokonujących 150 km dziennie, śpiących w rowie. Odczarujmy to na dzień dobry. Jak wyglądają takie nowoczesne wakacje na dwóch kółkach dla kogoś, kto na co dzień jeździ tylko do parku, a w urlopie szuka relaksu, a nie zakwasów?
7: Przede wszystkim taka osoba powinna jeździć często i krótko. Odcinki 30-50-kilometrowe.
6: Ojej, 30-50-kilometrowe, to brzmi też bardzo okrutnie.
7: Myślę tak, że zwykły, statystyczny człowiek, który spędza życie zawodowe za biurkiem, jest w stanie spokojnie taką odległość pokonać bez wielkiego zmęczenia. Na początku najlepiej oczywiście blisko swojego miejsca zamieszkania, tak by w razie czego zadzwonić do żony lub przyjaciela o odbiór, bo gdzieś zabrakło sił.
6: Albo nie oddalać się gdzieś od pętli tramwajowej. I nie
7: od tramwajowej to bym uważał, bo z tramwajami to nie jest tak łatwo z rowerami. Lepiej pociąg, lepszy jest pociąg i jazda wzdłuż torów kolejowych, takich czynnych jeszcze.
6: Okej, no to jeszcze jeśli taką rozgrzewkę planujemy, to powiedzmy sobie, no jeśli jedziemy na wakacje i planujemy sobie, że pojedziemy na wakacje rowerowe i że będziemy na tych wakacjach spędzać codziennie czas na rowerze, to na początek jak lepiej zapakować sakwy i po prostu ruszyć i pokonywać te 30 do 50 kilometrów dziennie, czy jednak pojechać, zakwaterować się w jednym miejscu i robić tak zwane koniczynki?
7: Myślę, że ten drugi sposób będzie lepszy. Będzie

0: nas bezpieczniejszy. Czyli jedziemy na przykład na szlaku wzdłuż Bałtyku do Ustki, tam zostawiamy samochód, jedziemy do Rowów, to jest 18-20 km w jedną stronę, wracamy do Ustki, wsiadamy w samochód, jedziemy samochodem do Rowów, tam śpimy i następnego dnia wyruszamy na następny podobnej długości etap. Zawsze mamy samochód, który nam pozwoli na minięcie jakichś fragmentów, których po prostu nie chcemy przejechać lub przy brzydszej pogodzie pojechać do większego miasta coś zwiedzić.
1: To, o czym teraz mówimy, chyba się wpisuje ładnie w coś, co nazywamy slow bikingiem. Taki nowy trend, kiedy rower jest tak naprawdę tarasem widokowym, a nie tylko urządzeniem do przemieszczania się z punktu A do punktu B.
0: Wokalista zespołu Talking Heads, David Byrne, przez całe lata swojej kariery woził na trasy koncertowe składany rower i zawsze przed koncertem zwiedzał miasta, w których był. Opisał to w książce Dzienniki rowerowe, którą polecam każdemu rowerzyście, bo jest to kapitalne właśnie jak gdyby podsumowanie tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Że rower jest tarasem widokowym na to, co mijamy, na ludzi, których spotykamy, bo mamy czas na to. Na rowerze nie spieszmy się, nie jedźmy, że musimy być o godzinie 6, mamy tak zaplanowane. Planujmy rozsądnie czas, tak by mieć go przynajmniej o 30% więcej niż wyszło nam to z rozkminy na super aplikacjach rowerowych, bo po prostu czasami są takie perełki, które znajdują się tuż obok szlaku.
1: No dobrze, to teraz pojedźmy w konkretne miejsca. Takim przebojem ostatnich lat i taką wizytówką polskiej turystyki rowerowej jest trasa Green Velo. I powiem jak w misiu, my tą trasą udowadniamy niedowiarką w Europie, że my też potrafimy.
0: Tak, no bo jest to prawie 2000 km trasy wzdłuż wschodniej granicy, prowadzącej przez przepięknie, przez bardzo malownicze tereny.
1: Jak Alpe Adria prawie, prawda?
0: Prawie, choć widoki powiedziałbym, że takie przyjemniejsze dla oka, bo szczególnie latem jest tutaj większość zieleni, piękne jeziora, piękne rzeki.
1: To skąd startujemy, gdzie finiszujemy i co mijamy po drodze?
0: Trasy możemy zacząć bądź nad morzem w Elblągu i dojechać do Kielc, bądź odwrotnie w drugą stronę lub w dowolnym punkcie na niej leżącym, bo tych punktów startu, stycznych punktów tej trasy z szlakami kolejowymi, szlakami drogowymi jest naprawdę dużo.
1: To dodajmy jeszcze, że jedziemy przez najpierw Warmię, Mazury, jeśli startujemy w Elblągu, potem jedziemy przez Podlasie, przez Lubelszczyznę i Świętokrzyskie. Naprawdę robi wrażenie i rzeczywiście można sobie zaplanować kilka takich wyjazdów albo kilka wakacji, żeby ją po kawałku przejechać.
0: Zdecydowanie tak. Do zaplanowanego czasu dodaj 30%. Na to, by skoczyć w bok, zobaczyć coś, co nie było tak oczywiste przy planowaniu trasy.
1: Niekoniecznie trzymając się tylko niej, bo po drodze mamy przecież mnóstwo fantastycznych miejsc do zobaczenia. Mamy Kętrzyn, mamy na Warmii i Mazurach, mamy Puszczę Białowieską po drodze, mamy tutaj całe Podlasie Nadbużańskie, jedziemy wzdłuż Bugu, no Góry Świętokrzyskie, Kielce i okolice. Jest co oglądać.
0: Ten plan ma wytyczać azymut lub ewentualnie miejsce, gdzie będziemy spać. A tak po prostu jedziemy, oglądamy, spotykamy ludzi, zwiedzamy.
1: Co jeszcze możemy zaoferować, jeśli chodzi o Polskę, o takie bardzo ciekawe trasy? Które rekomenduje redaktor naczelny roweronline.pl? Dla takich początkujących, dla średnio zaawansowanych rowerzystów, nie mówię o tych takich wytrawnych, bo oni sami doskonale wiedzą, gdzie pojadą.
0: To gorąco zapraszam na Górny Śląsk, gdzie latem odbywa się wiele imprez kulturalnych, wiele koncertów wraz z rowerami i przy okazji zrobić żelazny szlak rowerowy na pograniczu polsko-czeskim, który doskonale pokazuje, jak można wykorzystać nasypy kolejowe po byłych kolejach już nieistniejących, by zrobić rundkę 60-kilometrową, 50-kilometrową. Natomiast jeżeli chcemy pojechać gdzieś tak naprawdę już
1: na wakacje,
0: dala od zgiełku, to na przykład dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem są trasy po Campinosie. Tam można zrobić pętlę od 20 kilku kilometrów do tam 150-160 kilometrów.
1: Campinos nie brzmi źle, jest raczej płasko.
0: Jest płasko, jedynie co to tam musimy się nastawić na to, by nie brać tam, zresztą w ogóle na takie wyprawy nie bierzemy rowerów szosowych. Na te wyprawy bierzemy gravel, MTB, a najlepiej rower trekkingowy, który po prostu jest dostosowany swoją geometrią do wielu godzin spędzonych na siodełku. W dodatku ma szersze opony, po prostu

0: Łatwiej nim jest się poruszać w zróżnicowanym terenie, a w Campinosie niestety lub stety są też piaski, są wydmy, ale to można ominąć. To po prostu trzeba rozplanować tak trasy, by ominąć. Kolejnym takim rejonem, bardzo fajnym, a nie do końca jeszcze odkrytym, to jest Puszcza Niepołomicka. Tam są pętle po 26 km, których ponad 20 jest po asfalcie w równym terenie. Ogromną w ostatnich latach karierę robi Velodunajec. Przepiękna trasa, ale powiem wam tak, no może nie latem, a szczególnie nie w letnie weekendy, bo jest ona bardzo zatłoczona. I po prostu możecie przyjechać tam w sobotę lub w niedzielę i poczuć się jak na Krupówkach w szczycie sezonu, gdzie będziecie częściej schodzić z roweru. Natomiast polecam tą trasę, to nie tak, że ja jej nie lubię.
1: Zostawcie sobie ją na deser, na jesienny deser.
0: Dokładnie, lub na początek sezonu, na wiosnę. I też nie w weekendy, bo naprawdę jest to oblegane.
1: A ktoś, kto nie może już doczekać się tego, żeby na to siodełko wskoczyć, nie chce czekać na Dunajec jesienią?
0: To fragmenty szlaku wokół Tatr, szczególnie te od północnej strony, czyli od polskiej strony, bo mamy piękny widok na Tatry, a trasę poprowadzoną też po starej kolei, generalnie płaską i też dobrze skomunikowaną, jeśli chodzi o ewentualny powrót, bo można tam dojechać do miejscowości, w których mamy połączenia kolejowe.
1: A propos łatwych tras, to może podpowiedzmy też słuchaczom, że jeśli słyszą, że trasa biegnie szlakiem zwiniętych torów kolejowych, często te trasy tak się nazywają, na przykład wokół Stawów Milickich, na Pomorzu, ta trasa, którą wspomniałeś, to jest dla nas niewerbalny sygnał, że to jest również trasa prosta, dlatego że nachylenie torów kolejowych zwykle było niewielkie, więc tutaj nie będziemy mieli jakichś specjalnych przewyższeń.
0: Trasy na byłych trasach kolejowych są zazwyczaj płaskie i są bardzo malownicze, bo bardzo często są wyniesione ponad teren, więc nawet na tym płaskim terenie będziemy widzieć więcej niż gdybyśmy po tym nasypienie jechali.
1: Jakie trasy na północy Polski zaproponujesz? Ludzie jeżdżą nad morze, jeżdżą nad jeziora.
0: Myślę tak, na pewno fragmenty R10, czyli tego najsłynniejszego polskiego szlaku wzdłuż Bałtyku. To jest szlak rowerowy, który prowadzi od zachodniej granicy w okolicach Świnoujścia po Mierzeję Wiślaną.
1: Fantastycznie brzmi.
0: Jest to w większości szlak asfaltowy, powiedzmy, że płaski. Natomiast są tam miejsca, gdzie no, jeżeli przejedziemy powiedzmy 30-40 km dziennie, to musimy się liczyć, że tam będziemy mieć jakieś 200 metrów denivelacji, takich drobnych podjazdów. To będą krótkie podjazdy, czasami niezauważalne, no, a czasami odrobinę męczące. Podobnie jest na Mazurach, gdzie tras i ścieżek rowerowych jest od groma.
1: Już można sobie tylko wyobrazić, jak malownicze one
0: Przepiękne są. Tylko uwaga, tam są podjazdy. Także jeziora są płaskie, ale ten teren dookoła lodowiec tak uformował, że są tam górki, zjazdy i to, co w takich terenach jest zmorą rowerzysty, to jest to, że jak podjeżdżamy, to wiemy, że za chwilę będziemy zjeżdżać i będziemy znowu podjeżdżać.
1: Okej, ale to jest zmora rowerzysty, który nie ma wspomagania prądem, czyli nie jedzie na rowerze elektrycznym, na tym nie ma tego swoistego podtlenku azotu, który po prostu niweluje te wszystkie historie, o których właśnie powiedziałeś. To jest coś, co po prostu tak na tyle wspomaga te podjazdy, że można jechać naprawdę i 100 kilometrów i się nie zmęczyć. Nawet ktoś, kto roweru używa okazjonalnie. To jest prawdziwa rewolucja.
0: Powiem ci tak, że pokonałem taki odcinek na Bałkanach, 10 kilometrów z przewyższeniem 1000 metrów i przez 3 godziny pchałem rower, bo nie miałem tego wspomagania. Gdybym miał e-bike'a, na pewno bym to podjechał.
1: Bez problemu.
0: Bez problemu, bo od tego są te e-bike'i i powiem wam tak, dodatkowo do wielu e-bike'ów można dokupić zewnętrzny akumulator, który waży 2-3 kilo i wkłada się go w koszyczek na bidon. Podpina do miejsca, w którym ładuje się normalnie akumulator ten wbudowany w rower i system zarządzania energią korzysta z jednego i z drugiego. Daje nam to zasięgi już nie 80-90 km, a grubo ponad 100. W wielu miejscach, w Austrii, we Włoszech, w południowym Tyrolu, czy nawet na Słowacji, są gotowe instalacje, są gotowe ładowarki, które mają wiele końcówek. Czyli nie musimy się martwić, że mamy silnik i ładowanie firmy A nie znajdziemy, bo będzie gdzieś tylko firmy B. Więc mają z tymi najpopularniejszymi formatami, już to mają. W Polsce też takie stacje ładowania się powoli pojawiają.
1: Jest Jeszcze jeden taki tip, żeby nie wozić ze sobą zestawu narzędzi, różnego rodzaju

0: kraju oprzyrządowania. Jeśli coś się nam po drodze zdarzy, jest taka sieć sklepów, przy których bardzo często stoją takie po prostu zestawy naprawcze, pompka jest też rowerowa. To, co u nas się pojawia, ja powiem szczerze, już widziałem bardzo dawno temu i w Danii, i w Szwecji, w Malmö czy w Kopenhadze, po prostu na środku deptaków były takie wielkie, znaczy wielkie, no bardzo rozbudowane stacje naprawcze rowerowe. My musimy sobie chyba na razie jeszcze jakoś sami radzić, ale jak takie praktyczne rady a propos takiego spakowania się na taką wyprawę rowerową. Jakie ciuchy? Czy rzeczywiście tą lajkrę trzeba kupować, żeby wyglądać jak uczestnik wyścigu Tour de France, czy może niekoniecznie?
1: Ja zawsze ze sobą biorę nawet na najkrótsze wyjazdy multitool, czyli takie narzędzie, w którym jest kilka kluczy imbusowych, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, który w tym jest, zestaw łatek, pompkę i zapasową dętkę.
0: Mamy narzędzia w sakwach, mamy wszystko przygotowane, plany rozpisane i tak dalej, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszej części ubioru rowerowego, o spodenkach rowerowych.
1: Tak, bo nie musimy ubierać się w stroje z lajkry, w których w dodatku no, nie każdemu jest do twarzy, a szczególnie do brzucha. Wystarczy nam normalna koszulka jakaś sportowa, w której jeździmy, normalne skarpetki, buty z w miarę twardą podeszwą. Natomiast najważniejsze jest to, co mamy na czterech literach, czy na pośladkach, spodnie z płatką. Bo nawet najlepsze, najwygodniejsze siodełko rowerowe po kilkudziesięciu kilometrach prowadzi nas dyskomfort, a dobra wkładka pozwoli to zlikwidować. I druga rzecz, spodenki rowerowe, które nałożymy na te spodnie z wkładką, jeżeli tak chcemy.
0: Z dziwnie rozlokowanymi kieszeniami.
1: Z dziwnie rozlokowanymi kieszeniami, bo gdy weźmiemy zwykłe spodenki krótkie, to za chwilę wypadnie telefon lub zacznie nam przeszkadzać.
0: Uciskać.
1: A spodenki rowerowe są tak skonstruowane, że kieszenie są rozlokowane w takich miejscach, by nam nie przeszkadzały.
0: Począwszy od sensownego spakowania się, po rozsądny wybór trasy rowerowej i sposób podróżowania, to wszystko, o czym wcześniej mówił Piotr Burda, redaktor naczelny portalu Rower Online, zapewni nam fantastyczne, spokojne i pełne dobrych wrażeń wakacje na dwóch kółkach.

0: 23 minuty po godzinie 8. I Krzysztof Kuzak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie na rowerze, a piechotą.
1: Tak, tym razem na piechotę, tak. A właściwie do pracy przyjechałem samochodem, no już bądźmy tutaj konkretni.
0: Szczerzy. Tak, szczerzy. Nie o rowerach dzisiaj będziemy rozmawiać, jak rozumiem.
1: Ale uwielbiam jazdę na rowerze i też takie wakacyjne właśnie wyprawy na rowerze, to jest coś fajnego naprawdę.
0: To prawda, ale dzisiaj o piłce nożnej.
1: Zaczniemy od piłki nożnej, ale nie tylko o piłce nożnej, no bo do 3 razy sztuka można, ale to za chwilę. Najpierw dżingiel.
0: Już był.
1: A, już był.
0: No, kolega się nie wyspał dzisiaj.
1: No, być może. Dlatego, że tak, śledziłem to, co się działo za oceanem. Przepraszam. No i właśnie o tym chcieliśmy teraz powiedzieć. Robert Lewandowski w 3. swoim występie w barwach Chicago Fire trafił do siatki rywali. W meczu Ligi MLS Charlotte FC strzelił 2 gole, a jego zespół wygrał 2-1. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Robert Lewandowski zdobył 2 bramki, w tym tę decydującą o zwycięstwie w swoim debiucie na własnym stadionie w barwach Fire, pomagając drużynie z Chicago pokonać Charlotte FC 2-1. Polak wyrównał stan meczu w 20 minucie, popisując się potężnym strzałem za pola karnego. Lewandowski! Welcome to Major League Soccer! Welcome to Soldier Field! Drugiego gola tego wieczoru Lewandowski strzelił w 68 minucie, trafiając w dolny lewy róg bramki i zapewniając zwycięstwo ekipie Fire, która rozgrywała swój pierwszy mecz u siebie od ponad 2 miesięcy. Zaraz po spotkaniu na konferencji prasowej nasz piłkarz podkreślił.
3: Dzisiaj się już dużo lepiej czułem. Tak naprawdę od początku przyszedłem do Chicago, wiedziałem, że na potrzeby po prostu każdy przygotował ciągle, więc chyba każdy, kto się zna na piłce, że też to widział i raczej spodziewał się tego, że te pierwsze 3 tygodnie to jest raczej skupienie na tej cięższej pracy.
2: Mówił dziennikarzom nasz piłkarz. Na konferencji prasowej tradycyjnie już w Stanach Zjednoczonych odpowiadał reporterom w 3 językach, po polsku, angielsku i hiszpańsku. Robert Lewandowski odpowiedział polskim dziennikarzom, co te 2 bramki dla niego znaczą i kolejne

0: Teraz nawiąza do procesu aklimatyzacji w zespole Fire.
1: Pierwsze bramki zawsze, oczywiście, tak w całej mojej karierze, każda pierwsza bramka w moim nowym klubie zawsze jakby jest dedykowana mojemu tacie, który gdzieś tam na pewno patrzy na mnie z góry, tak samo było dzisiaj, więc na pewno to wiele dla mnie znaczy. Myślę, że trochę wiedziałem, że jakby dla mnie to jest ciągle okres przygotowawczy. Oczywiście te 3 tygodnie to jest duża różnica. I w tym tygodniu naprawdę fajnie popracowałem, tu czułem już na treningach w nogach, że jest więcej siły, że więcej powera i to czułem, więc myślę, że chyba każdy, kto się zna na tym scenariuszu, to chyba tak samo na to patrzył, że jednak trochę potrzebuje czasu zgrania z drużynami, też fizyczności złapać i przede wszystkim też koledzy wcześniej zaczęli treningi dużo wcześniej, więc ja musiałem trochę doskoczyć do ich poziomu, ale też się oswoić jakby z klimatem i ze wszystkim. Więc jakby wiedziałem, że po tych 3 tygodniach powinno to lepiej wyglądać, a dzisiaj na boisku na pewno czułem się dużo lepiej i myślę, że z każdym meczem gdzieś ta te nasze automatyzmy będą wypracowane i mam nadzieję, że będę się też jeszcze lepiej czuł, tych więcej okazji będzie i kolejne bramki będą przychodziły.
0: Na trybunach słynnego stadionu Soldier Field zasiadło kilka tysięcy polskich kibiców. Nie zabrakło transparentu z kotwicą, nawiązującego do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Robert Lewandowski strzela 2 gole w zwycięskim debiucie na własnym stadionie w barwach Fire, pisze w swoim tytule dziennik Chicago Sun-Times. Dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
2: No i było to 3. spotkanie Lewandowskiego w barwach strażaków, no ale pierwsze na swoim stadionie. Jeszcze jedna wiadomość zza oceanu. Koszykarz reprezentacji Polski, Jeremy Sochan, będzie w nowym sezonie Ligi NBA grał w Portland Trail Blazers. Polscy siatkarze natomiast zagrają dziś z Amerykanami w finale Ligi Narodów. Wczoraj w półfinale w Ningbo w Chinach pokonali Słoweńców 3-0, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
3: Przed meczem spodziewaliśmy się bardzo trudnego pojedynku. Myślę, że były momenty, w których Słoweńcy mocno napierali, natomiast byliśmy naprawdę dobrze dysponowani dzisiaj. Myślę, że przez większą część tego meczu kontrolowaliśmy to, co się dzieje. Nie dawaliśmy za bardzo dość do głosu Słoweńcom. Przetrzymaliśmy ich ataki, ich mocniejsze momenty i z tego jestem najbardziej zadowolony, że po prostu graliśmy równą, dobrą siatkówkę i ten wynik 3-0 myślę, że to pokazuje. Nie było żadnych nerwów w końcówkach, nie było wyników na styku. To też jest ważne, to też cieszy, bo wiemy, jaki mecz jutro gramy i chcemy jak najszybciej odpocząć, jak najszybciej zresetować głowę i po prostu skoncentrować się na tym jutrzejszym pojedynku. Poczekamy, z kim się zmierzymy, a dzisiaj jeszcze możemy na pewno chwilkę pocieszyć się z tego zwycięstwa, bo Słoweńcy naprawdę w tym roku pokazali dużo dobrej siatkówki. 3. miejsce po rundzie zasadniczej to nie jest przypadek, dlatego trzeba się cieszyć. Mam nadzieję, że każdy ten uśmiech na twarzy będzie miał.
2: No, my już wiemy, z kim zagrają dzisiaj Polacy w finale. To Amerykanie, którzy pokonali Japończyków 3-2. Finał rozpocznie się o 13.30. Teraz o sukcesie polskich wioślarzy na Mistrzostwach Europy w Vareze we Włoszech. Czwórka podwójna, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański, zdobyła srebrny medal. Lepsi okazali się tylko Niemcy. No a teraz posłuchajmy prawie całej srebrnej czwórki.
4: Dominik Czaja. Jesteśmy po finale Mistrzostw Europy. Bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że wróciliśmy na podium. Początek sezonu był bardzo ciężki, ale w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata jesteśmy na dobrej drodze.
5: Mirosław Ziętarski, bieg oceniam na bardzo dobry, bieg finałowy. Przedbieg wczorajszy również nam się dobrze płynęło, ale było jeszcze trochę do poprawy. Dzisiaj spełniliśmy nasz plan w 100% i jesteśmy z tego zadowoleni. Na ten moment jakby Niemcy są mocniejsi, ale przed nami dopiero najważniejszy start sezonu Mistrzostwa Świata.
6: Konrad Domański, bardzo dobry bieg, jeden z lepszych w mojej karierze. Cieszy fakt, że 2. Mistrzostwa Europy Seniorskie i 2. raz na podium. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą formę na Mistrzostwa Świata albo jeszcze lepiej będzie.
2: I jeszcze prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol.
7: Świetny wyścig od samego początku i finalnie srebrny medal, niewielka strata do reprezentacji Niemiec, która w tym roku bardzo dobrze spisuje się na torach wioślarskich, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, ale na pewno ważniejsze jest to, że bardziej zadowoleni są zawodnicy, którzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią szykować się do najważniejszych imprez. Teraz Mistrzostwa Europy, za miesiąc Mistrzostwa Świata i to jest naprawdę taki bardzo dobry prognostyk do tego, co mam nadzieję zadzieje się za miesiąc w Amsterdamie.
2: No i czekamy na te Mistrzostwa Świata. Tymczasem wczoraj w Łodzi Patryk Dudek zajął 2. miejsce w zawodach żużlowego Grand Prix Polski. Była to 7. runda Mistrzostw Świata.
8: Dużo w

0: Fajnego się poukładało, mam wrażenie, w tych zawodach. Finalnie wszystko grało. Wydaje mi się, że wyszło okej.
1: Wygrał Brytyjczyk Robert Lambert, a broniący tytułu Bartosz Zmarzlik na szóstym miejscu. W generalnej klasyfikacji na czele Australijczyk Brady Kurtz, ale tyle samo punktów, 109 ma Zmarzlik. W rajdzie Finlandii prowadzi Finn Sami Pajari. No wczoraj był bardzo groźny wypadek, miał Francuz Sebastian Ogier, dziewięciokrotny mistrz świata w WRC. Jego pilot trafili do szpitala, a w Wiśle Malince Japończyk Naomi Nakamura wygrał konkurs letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak na siódmym miejscu. Siódma była także Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu Tour de France ze startą i metą w Lozanie. Wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Jutro rusza Tour de Pologne. Pierwszy etap z Gdyni, a za chwilę o piłce nożnej. W piłkarskiej ekstraklasie druga kolejka. Piast Gliwice wygrał z Wisłą Kraków 4-3. Wieczysta Kraków przegrała z Lechem Poznań 1-2. Na zapleczu także druga seria spotkań. Arka Gdynia wygrała ze Stalą Rzeszów 4-0. Pogoń Siedlce przegrała z Termaliką Nieciecza 1-2. Polonia Warszawa pokonała Unię Skierniewice 3-1. Wszystkie spotkania poprzedził hołd pamięci z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: O godzinie 17 przy dźwięku syren alarmowych na stadionie stołecznej Polonii upamiętniono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, które jest częścią historii czarnych koszul. Na stadionie przy Konwiktorskiej między 21 a 22 sierpnia 1944 roku odbyła się krwawa próba zdobycia dworca gdańskiego zakończona porażką powstańców. W trakcie walk została zniszczona prawie cała infrastruktura sportowa klubu. Ocalała jedynie płyta stadionu wraz z charakterystyczną betonową barierą, która istnieje do dziś. Dzisiejsze starcie poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego, po którym warszawska drużyna i Beniaminek ze Skierniewic przeszły do sportowej rywalizacji. Po spotkaniu zapytałem kibiców gospodarzy o przemyślenia dotyczące dzisiejszego upamiętnienia.
1: Myślę, że dzisiejsza rocznica była upamiętniona bardzo, bardzo godnie. Obawiałem się trochę tego, że godzina W wypadnie w trakcie drugiej połowy i że to w jakiś sposób wpłynie na to, jak będzie upamiętniona, no ale to przystanięcie na moment, wspólnie odśpiewany pełny hymn, no to jest coś, co zawsze robi wrażenie.
2: Świetna atmosfera, pogoda dopisała, nie było burzy, która była zapowiadana, więc jakby cały anturaż wokół tej uroczystości był sprzyjający, a kibice stanęli na wysokości zadania.
3: A na meczu Polonii Warszawa z Unią Skierniewice był Kamil Kuzak.
4: O, proszę. Zbieżność nazwisk?
3: Nie.
4: O sporcie. Piękne początki, brawo. O sporcie Dziękuję. Mówił Krzysztof Kuzak. To może jeszcze, Krzysztof, jakiś dżingielek?
3: A poprosimy.
4: A bardzo proszę.
5: Autopromocja.
6: Czy własna działka, na której jest przyjemnie, ale trzeba też kupić sadzonki, potem je pielęgnować, za którą trzeba ponosić opłaty, seniorom się opłaci? Jaką mają z tego korzyść? I czy ta finansowa liczy się przede wszystkim? A może lepiej nie martwić się o pogodę, czy działki nie zaleje, albo nie będzie suszy i wypoczywać w hotelu albo w mieszkaniu? To też kwestia finansowa. I to temat audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.
4: 34 minuty po godzinie 8. Słuchają Państwo poranka. Poranka w Polskim Radiu 24. Już teraz, już za chwilę Maja Kluczyńska zabierze Państwa do bardzo, ale to bardzo szczególnego parku.
5: Powtórka programu. Ogrody sztuki.
7: Dzień dobry, Maja Kluczyńska, a wraz ze mną w studio pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
7: Pani dyrektor, w tak przepiękny poranek, gdzie by pani zaprosiła nie tylko warszawiaków na taki spacer? Jakie to

0: byłoby miejsce w Warszawie, bo państwo mają mnóstwo propozycji, jeśli chodzi o tereny zielone w Warszawie.
1: To prawda, natomiast w tym bardzo szczególnym czasie zaprosiłabym wszystkich do Parku Akcji Burza i na Kopiec Powstania.
0: No to proszę państwa, właśnie dzisiaj w roli głównej ten park, Park Akcji Burza, takie miejsce symboliczne dla całej Warszawy. Proszę powiedzieć, czy w takim kształcie, w jakim park jest teraz, to już jest wszystko, czy też

0: Zrobiliśmy też plac wyjściowy od strony ulicy Bartyckiej, natomiast w tej chwili wchodzimy w etap projektowania terenów z drugiej strony kopca, co też jest dużym wyzwaniem i na pewno będzie przepięknym miejscem.
1: No też duże wyzwanie, bo tam nowe osiedla mieszkaniowe, przecież tam taka dzika przestrzeń do tej pory.
0: Tak, tam jest dzika przestrzeń. Na szczęście w planie miejscowym ta przestrzeń została przeznaczona pod zieleń urządzoną, więc nikomu nie zabieramy miejsca na mieszkanie. Ten teren był przeznaczony właśnie na park, ale będziemy go urządzać i to, co jest wielką siłą kopca, czyli to, że on stanowi odpowiedź na wyzwania związane z adaptacją klimatu, będziemy kontynuować w tym drugim etapie. On będzie bardzo mocno związany z wodą.
1: Wspaniale, bo to w tamtym miejscu aż marzymy o tym, żeby coś z wodą związanego pojawiło się. Ale proszę nam powiedzieć, bo też nie bez przyczyny zaczynamy dzisiaj w Ogrodach Sztuki mówić o parku akcji Burza, bowiem park został zwycięzcą Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. Gratulacje dla całego zespołu, dla wielu zespołów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście
1: naprawdę
0: gratulacje
1: wspaniale.
0: Należą się bardzo wielu osobom, dlatego że proces projektowania i wykonywania przestrzeni publicznej, a taką przecież jest park, angażuje bardzo wiele osób. Tutaj ogromne podziękowania i bardzo duże zasługi to jest zespół projektowy, czyli pracownie Toposcape i Archigrest, które wspólnie zaprojektowały tę przestrzeń po wygraniu właśnie konkursu na koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Natomiast sam ten konkurs był poprzedzony ogromną pracą wielu osób, żeby warunki, jakie powinny spełnić pracę, zostały odpowiednio określone. I to jest też jedną z przyczyn tego sukcesu, dlatego że kopiec jest doskonałym przykładem tak zwanej czwartej przyrody, czyli takiego miejsca, które człowiek najpierw zabetonował, zużył w pewnym sensie, a następnie przyroda je odzyskała. To jest coś, co szczególnie w miastach jest bardzo cenne i bardzo wiele europejskich miast stara się właśnie w ten sposób o przyrodzie myśleć, odzyskując, tak jak Berlin, swoje lotnisko, czy jakieś tereny pofabryczne. My w Warszawie mamy już piękne i właśnie bardzo wiele nagród zdobywające miejsce, które z tą czwartą przyrodą jest związane. Chcę tylko powiedzieć, że poza nagrodą, o której pani powiedziała, kopiec otrzymał również nagrodę międzynarodową Środowiska Architektów Krajobrazu. Mm-hmm. Zdobył także nagrodę architektoniczną Tygodnika Polityka i zdobył trzy nagrody architektoniczne prezydenta miasta stołecznego Warszawy, w tym Grand Prix za najlepszy projekt. Zdobył także kilka innych nagród, bardziej już związanych z szczegółowo z na przykład architekturą. Tam była nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich na przykład, też bardzo cenna, szczególnie dla projektantów, ale zdobył również nagrodę na przykład Zaprojektowane po ludzku. Nie jest doceniany tylko przez znawców, krytyków, architektów czy urbanistów, ale również ludzie po prostu go lubią.
1: A jak państwo sobie poradzili z takim uporządkowaniem, z takim może nie nadzorowaniem, ale z taką współpracą tak wielu wykonawców, bardzo różnorodnych?
0: To prawda, wielka tutaj zasługa liderek projektu, przede wszystkim Olgi Kowalczyk, której chciałabym bardzo serdecznie podziękować. To jest jej naprawdę ogromny sukces, że potrafiła na placu budowy spiąć ze sobą tak wiele różnych branż. Natomiast to, co jest najciekawsze w samym parku, to jest
1: właśnie, ta jego wyjątkowość.
0: To jest to, że my przyrodę troszkę tylko uładziliśmy w niektórych miejscach. Tak naprawdę zajmowaliśmy się tą przyrodą w tych miejscach, w których ludzie wchodzą w park, czyli przy placu zabaw, przy ścieżkach. Tam na przykład zdarzało nam się wyciąć drzewo lub dwa, takie, które mogłyby takiej ścieżce zagrażać. Natomiast wszystkie inne drzewa są poddane absolutnie naturalnym procesom, naturalnej sukcesji. Sam kopiec zresztą jest niewypowiedzianie wielką siłą, bo mówiąc wprost, kompost. To była góra śmieci składowana przez miasto w tym miejscu od lat 50., która najpierw pokryła się trawami, pierwszymi roślinami ruderalnymi.

0: No właśnie.
1: A mówiąc wprost, chwastami. Potem pojawiły się pierwsze drzewa. To są gatunki obce i gatunki inwazyjne, które świetnie w takich trudnych miejscach sobie radzą. Natomiast realizując ten projekt, zauważyliśmy, że właśnie te gatunki, takie jak klon jesionolistny na przykład, czy robinia akacjowa, są już powoli wypierane przez gatunki rodzime, więc ta sukcesja w sposób naturalny tam się dokonała, a my tylko pomogliśmy w kilku miejscach jej troszkę przyspieszyć, sadząc na przykład 8,5 tysiąca leśnych sadzonek na stokach samego kopca.
0: Wspaniale wszystko się przyjęło, bo ja odwiedziłam w minioną niedzielę właśnie park Akcji Burza i byłam zachwycona, przyznam szczerze, tą różnorodnością fauny, flory, powiedziałabym, bo zwierząt nie dostrzegłam poza odgłosami ptaków, o tym też jeszcze będziemy opowiadać zapewne, ale takie największe wrażenie i najbardziej mnie zaintrygowały artefakty, historia połączona z przyrodą. Tak wzajemnie się uzupełniają i to, co pani powiedziała, że państwo aż tak bardzo nie ingerowali w przyrodę, a tam mamy taki, może nie skansen przyrody, ale nawet takie wiatrołomy, nawet taka roślinność, która tam się zachowała i tak sobie świetnie radzi na tych gruzach, w każdej jakby tam przestrzeni wyrasta coś zielonego i współgra z tą przestrzenią. I żaden architekt krajobrazu by się tego nie powstydził.
1: Nie tylko by się nie powstydził, za to właśnie architekci są nagradzani. To jest właśnie siła przyrody, to jest ta czwarta przyroda, o której ja mówiłam. Ogromną siłą przekazu kopca jest to, że dla mnie to jest opowieść o zwycięstwie. To jest opowieść o zwycięstwie z jednej strony miasta, które podniosło się z gruzów po tragedii II wojny, a z drugiej strony o zwycięstwie przyrody nad tymi właśnie gruzami. Trochę nad człowiekiem, ale raczej nad resztkami jego egzystencji i o tym, jak ogromną siłę ma przyroda. Dlatego, jak mówiłam o tym, że ogromne podziękowania należą się architektom, ale też duża praca została wykonana przed ogłoszeniem konkursu architektonicznego, to jest właśnie między innymi element tej pracy. Tam były wykonane badania bioplic, czyli takie badania, które dokładnie określają, jakie gatunki są w tym miejscu, jaki jest skład gatunkowy tej okolicy. I było to jednym z warunków konkursowych, żeby to ująć. Dlatego dobre określenie warunków konkursu architektonicznego pozwala na uzyskanie znakomitych wyników w samym konkursie i właśnie takich realizacji jak kopiec. To, na czym nam zależało jako prowadzącym ten projekt, jako zarządowi Zieleni wtedy, kiedy ten konkurs był ogłaszany, to właśnie podkreślenie walorów kopca, podkreślenie przyrody, która w tym miejscu zaanektowała gruzy,
0: przestrzeń
1: i oprowadzenie ludzi po przyrodzie, która jest silna w tym miejscu, jest piękna i właśnie zwycięża wszystkie te przeciwności, które...
0: To jakby zamiana ról, pani dyrektor, prawda? W pewnym sensie, że natura i przyroda w roli głównej, a dopiero potem tam częścią tego wszystkiego jest człowiek. No i historia oczywiście.
1: W sumie historycznie nawet rzecz biorąc, trochę o tym są parki.
0: Tak.
1: Parki są o przyrodzie. Tyle tylko, że nasze pojęcie przyrody przez wieki po prostu się zmieniało. I od takich uczesanych, strukturalnych, barokowych ornamentów przez ogrody angielskie, aż po dzisiejszą czwartą przyrodę. To, co jest dla mnie powodem do ogromnej dumy, to fakt, że warszawiacy pokochali taką nieujarzmioną, dziką przyrodę w formie, jaką Zarząd Zieleni stara się promować i proponować. Wydaje mi się, że to jest przyroda, która oddaje ducha miasta. Warszawa jest nieujarzmiona.
0: Proszę państwa, przypomnę, dziś w Ogrodach Sztuki w roli głównej Park Akcji Burza na warszawskim Mokotowie, właściwie powinnam powiedzieć na Czerniakowie, blisko Wisły, a w studio pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Zieleni jest tak jakby prowadzącym cały projekt, ale pani dyrektor tutaj wspominała o bardzo wielu składowych tego dużego

0: projektu Parku Akcji Burza, no i który to park zdobył prestiżową nagrodę, a właściwie kilka takich prestiżowych nagród. Zachęcamy bardzo nie tylko warszawiaków do odwiedzania Parku Akcji Burza. Czynny jest całą dobę.
1: Tak, park czynny jest całą dobę, natomiast
0: piękne podświetlenia też.
1: Z szacunku dla przyrody nie jest przez całą dobę oświetlony. Po zmroku oświetlamy Aleję Godziny W, czyli słynne schody na kopiec, natomiast ścieżka, która prowadzi dookoła kopca, którą także można się na szczyt dostać, nie jest podświetlona ze względu na nietoperze, ptaki czy owady, oczywiście, które żyją w miejscach, po których my w ciągu dnia możemy się poruszać, ale nocą chcemy im dać trochę spokoju. Ta przyroda na kopcu jest bardzo bogata i mówimy nie tylko o roślinach, ale także i o zwierzętach.
0: No nie tylko, zdaje się, jeże, prawda?
1: Nie, są lisy, są oczywiście różnego rodzaju ptaki. Są też w okolicy dziki, więc lepiej nie zapuszczać się w ciemne alejki. Natomiast w ciągu dnia tą aleją obwodnicową nie tylko osoby, które mają jakieś trudności w poruszaniu, ale też matki z dziećmi, czy osoby na wózkach albo z jakimiś trudnościami w poruszaniu się, mogą w sposób bardzo wygodny i swobodny dotrzeć na szczyt kopca i podziwiać na przykład panoramę Wisły.
0: Wspomniała pani schody, słynne schody. Ja myślę, że wiele stolic europejskich powinno nam zazdrościć tych schodów. One są przepięknie wkomponowane w cały kopiec. Do tego wszystkiego artefakty, do tego wszystkiego jakże symboliczna roślinność, która, mam takie wrażenie, że jakby tam była w ogóle od początków istnienia tego miejsca. I to są takie niby drobne rzeczy, ale bardzo pięknie zaprojektowane i wykonana sztuka użytkowa. Takie miejsce, gdzie można przysiąść i odpocząć w tej wędrówce na kopiec, po tych schodach.
1: To prawda. Mówiłam o niezwykłej sile kopca, ale w zamyśle samej realizacji była też swego rodzaju gospodarka obiegu zamkniętego. Między innymi Mazowiecki Konserwator Zabytków nałożył na nas obowiązek tego, żeby wszystko, co wykopiemy w czasie prac ziemnych, nigdy kopca nie opuściło i w samej koncepcji był przewidziany właśnie eksponowanie artefaktów, które będą opowiadały historię warszawskiego gruzu i historię odbudowy Warszawy. Także mamy na kopcu przy placu wejściowym całą wystawę poświęconą odgruzowywaniu Warszawy i każdy element, który w takich specjalnych metalowych kubikach się tam znajduje, to jest gruz wykopany z kopca przy okazji budowy słynnego chyba już wąwozu, a jedynego wąwozu w Warszawie, jak sądzę. Co ciekawsze, czy większe elementy zostały wyeksponowane właśnie na specjalnych postumentach wzdłuż Alei Godziny W i one też opowiadają historię Warszawy.
0: I cudownie się wkomponowują w całość tej przestrzeni krajobrazu, nie tylko kiedy jesteśmy na schodach i spoglądamy na te artefakty, ale cały czas nam towarzyszą. I są taką lekcją historii, którą przechodzimy od początku z tych schodów do kopca, a te artefakty w takiej różnej ilości i różnych wielkościach prezentowane są, tak jak pani powiedziała, również w galerii przy tym placu wejściowym, w tych gablotach specjalnych.
1: Tak, w takich ogromnych gabionach są wyeksponowane te artefakty. Mhm. Tam jest wystawa, która opowiada o tym, w jaki sposób, jakimi technikami, jakimi technologiami odgruzowywano miasto po II wojnie światowej. I tak jak mówiłam, część z tych elementów, które udało się znaleźć, jest wzdłuż Alei Godziny W wyeksponowana. Część natomiast jest ułożona wzdłuż tej ścieżki alei obwodnicowej, która prowadzi na szczyt kopca taką dużo łagodniejszą drogą.
0: W strefy parku, czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że ten park mimo wszystko na tym kopcu jest jakoś podzielony, bo jest? Trudno mówić o strefach de facto, ale...
1: One nie są wydzielone w sposób absolutnie fizyczny, natomiast jak w każdym tego typu miejscu przewidziane

0: są różne aktywności. Jest plac wejściowy, z którego możemy wyruszyć w różne miejsca. Tam oczywiście mamy tę część historyczną związaną z wystawą, ale jest łąka, jest taka strefa, powiedziałabym, bardziej rekreacyjna, w której można znaleźć plac zabaw, ale też i wodny plac zabaw, który cieszy się niebywałym powodzeniem wśród dzieciaków. Jest część, do której przechodzimy między innymi wąwozem i to jest część bardziej przyrodnicza. Tam wchodzimy na ścieżkę przyrodniczą z tablicami, które opowiadają właśnie o czwartej przyrodzie, o tym, co w parku widzimy, jakie tam są rośliny, jakie tam są zwierzęta. Później idąc dalej dookoła tą aleją mamy kładkę wśród koron drzew, która stanowi też kolejne wejście po prostu do samego parku, ale jest też punkt widokowy, jest taka polana słoneczna, na której jest kilka takich leżaków drewnianych, gdzie można odpocząć, ponapawać się trochę słoneczkiem, ale też i odgłosami przyrody. I wreszcie dochodzimy do miejsca, w którym możemy wejść na sam szczyt kopca i zadumać się na chwilę pod pomnikiem. I to jest ta część, w której odbywają się uroczystości związane z wybuchem i zakończeniem walk powstańczych.
1: Ale to wspaniałe też miejsce, dlatego że nakłania tak do refleksji. Po jednej stronie jest Wisła, po drugiej jakieś duże tereny zieleni, które niebawem być może będą częścią tego parku, ale też i różne dzielnice i zabudowa różnego typu. Natomiast zastanawia mnie, na czym polega, bo to jest aż ponad 9 hektarów, prawda? Tego całego obszaru, którym państwo się, powiem to, opiekują. Państwo się opiekują, państwo dbają o tę zieleń, ale tam wśród tej zieleni dużo artefaktów. Na czym polega taka opieka, jeśli chodzi o roślinność?
0: To są rzeczy, które tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowić, są po prostu oczywiste. Park trzeba posprzątać. Są w parku oczywiście kosze na śmieci i je trzeba opróżnić. Alejki, które są wykonane częściowo, są oczywiście z materiałów utwardzonych, ale sporo jest takich alejek żwirowych, wodoprzepuszczalnych po to, żeby tych stosunków wodnych nie zaburzać. Trzeba pilnować, żeby one były równe, żeby woda w nich nie żłobiła. Trzeba sprawdzać, co się dzieje z drzewami, szczególnie tymi, które są w pobliżu ciągów komunikacyjnych, bo to jest też bezpieczeństwo, za które odpowiadamy. Natomiast w tych niższych partiach roślin, jak krzewy czy byliny, trzeba po prostu wypielić. Trzeba sprawdzić, czy to, co rośnie, rośnie w sposób prawidłowy. Może coś trzeba uzupełnić, może dosadzić, a może wręcz przeciwnie, coś trzeba usunąć, bo troszkę się za mocno rozrosło i zagłusza jakieś inne rośliny. Park jest o tyle specyficzny, że staramy się, aby te procesy działy się w sposób możliwie najbardziej zbliżony do naturalnych. Więc główna rzecz, na której się skupiamy, to są kwestie czystości i bezpieczeństwa. Oczywiście sporo uwagi poświęcamy samemu placowi zabaw. To jest kilkanaście urządzeń, o które trzeba zadbać. Tak w całości parku, jeśli chodzi o roślinność, głównie skupiamy się w tym momencie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem.
1: To proszę nam jeszcze zdradzić tajemnicę, jakie zwierzęta się pojawiają. Oprócz wymienionych jeży, lisów i wspomnianego dzika.
0: Tak, dzika widziałam osobiście 1 sierpnia, kiedy szliśmy na uroczystości, ale są tam oczywiście różne ptaki warszawskie, również i te drapieżne. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe we wszystkich warszawskich parkach, ale również występuje w parku akcji Burza, to jest całkiem duża populacja nietoperzy, dla których specjalnie przygotowywaliśmy budki. One są również jednym z powodów, dla których część tych alejek obwodnicowych w ogóle nie jest oświetlona, po to, żeby one po zmroku mogły po prostu wylecieć na żer i w tym parku egzystować.
1: A pani ulubione miejsce w tym parku?
0: Ja mam do kopca stosunek bardzo emocjonalny jako do całości. Nie mam chyba ulubionego miejsca, natomiast ogromnie lubię plac wejściowy z lasem Miyawaki. Bardzo jestem ciekawa, jak ten projekt będzie się w warszawskich warunkach rozwijał. Lasy Miyawaki to jest specjalną metodą opracowaną przez

0: Akira Miyawakiego sadzona roślinność, tak jak w prawdziwym lesie, czyli mamy drzewa, mamy piętro krzewów i tych roślin najniższych, natomiast one są sadzone w dużym zagęszczeniu, a to, co jest takim znakiem szczególnym tej metody, to jest fakt, że te lasy sadzi się wraz ze społecznością lokalną. I właśnie w ten sposób sadziliśmy nasze lasy Miyawaki na kopcu. Przyszli wtedy mieszkańcy z okolicznych osiedli. Zrobiliśmy zapisy. Bardzo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, bo pogoda była koszmarna. Lało wtedy jakoś dramatycznie. Natomiast w tym deszczu z ociekającą wodą z kapturów absolutnie ponad 100 osób karnie sadziło lasy w tych naszych kwaterach. I myślę, że posadzone z taką miłością będą tam wyglądały po prostu pięknie.
1: Zapraszamy do parku akcji Burza, a dziś w studio Polskiego Radia 24 gościliśmy panią Monikę Gołębiewską-Kozakiewicz, dyrektorkę Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję pani pięknie za to spotkanie i zapraszamy, nieustająco będziemy zapraszali do tego parku.
0: Dziękuję bardzo. Kopiec warto odwiedzić zawsze, bo za każdym razem można w nim odkryć coś nowego.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Rower to nie tylko dwa kółka.
5: To środek transportu coraz bardziej popularny w naszym kraju.
4: Ale też styl życia, sposób na spędzanie wolnego czasu i budowanie społeczności.
5: Czy żyjemy w czasach mody na rowery? Jak nauczyć się kolarstwa i dlaczego rowerzyści tak bardzo wkurzają kierowców?
4: Na te pytania odpowiedzą goście audycji Sport Wyjaśnia Świat.
5: Ewa Kołodziej, znana jako ministra kolarstwa oraz publicysta polityki Juliusz Ćwieluch.
4: Zapraszamy już jutro o 25.
5: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
4: i Filip Jastrzębski.
6: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Wieczorem śpiewano wspólnie niezakazane piosenki. Unia reaguje na kryzys migracyjny w Ceucie. Pojutrze wideokonferencja ministrów spraw wewnętrznych krajów wspólnoty. Śmiertelny żywioł w Chinach. Co najmniej 25 osób zginęło w powodziach i osunięciach ziemi. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Piosenkami uczcili pamięć o Powstaniu Warszawskim. Na placu Piłsudskiego na koncercie warszawiacy śpiewali o niezakazane piosenki. Zebrało się wielu mieszkańców stolicy, ale też gości z całego kraju.
2: Tak, spod Zakopanego, tak, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie i w tym roku się nam udało.
3: Już od kilku lat przyjeżdżamy i duch Warszawy, połączenie różnych pokoleń.
4: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
5: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest

0: i wzruszenie.
1: Nie no, tutaj jest po prostu cudowna atmosfera.
2: Wcześniej uroczystości rocznicowe odbyły się m.in. przy pomniku Polegli Niepokonani. W tych obchodach wziął udział m.in. prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
3: Tak jak Polska jest świętością, tak i Warszawa jest świętością. Bo wszystkie dramaty, jakie mnie spotykały w życiu, to właśnie miały związki z Warszawą.
2: No, punktualnie o 17 w godzinę W zawyły syreny, a Warszawa zatrzymała się na minutę. Przed nami dalszy ciąg stołecznych obchodów. Po południu rozpocznie się masa powstańcza, czyli przejazd rowerzystów ulicami Warszawy. Wydarzenie odbędzie się po raz 20. Start o 17 w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Pojutrze odbędzie się unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. W wideokonferencji wezmą udział ministrowie spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w tym specjalnym posiedzeniu. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Ochrona granic musi być priorytetem, a państwa je strzegące muszą mieć wsparcie unijne. Tak czytamy we wpisie Marcina Kierwińskiego w mediach społecznościowych. Hiszpańska policja tymczasem instaluje pływającą barierę o długości 500 metrów wzdłuż granicy Ceuty z Marokiem. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu około 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. W informacjach teraz Chiny. Co najmniej 25 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznych i osunięć ziemi w prowincji Gansu, podała państwowa agencja Xinhua, korygując wcześniejszy bilans 10 ofiar. Władze ostrzegają przed kolejnymi osunięciami, ponieważ ulewne deszcze nadal nawiedzają region. Chińska służba meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed intensywnymi opadami, silnym wiatrem i burzami, które mogą objąć rozległy pas kraju od południowo-zachodnich po północ wschodnie Chiny. Alerty pogodowe obowiązują też w Pekinie i Mongolii wewnętrznej. Intensywne opady utrzymują się też w prowincji Syczuan, gdzie ewakuowano ponad 64 tysiące osób. Od sierpnia e-rejestracja rozszerzyła się o kolejnych 8 specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem na pierwszą wizytę mogą zapisywać się do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych, mówi zastępczyni dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia Karolina Tondel.
4: Dla pacjenta oznacza to tyle, że kolejnych 8 specjalistów będzie dostępnych w tym systemie, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy pojawią się w systemie.
2: Centralna rejestracja umożliwia też zmianę lub odwołanie wizyty, a pacjenci otrzymują SMS-y lub maile z przypomnieniem terminu. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można korzystać też z rejestracji w przychodniach. Sprzedaż podczas pikniku lemoniady czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta nie wymaga zgody sanepidu. Jednak główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski powiedział, że sanepid może skontrolować miejsce, w którym są sprzedawane takie produkty.
5: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone, więc pamiętajmy, z czego przygotowaliśmy to, co właśnie sprzedajemy. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
2: Latem rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, ponieważ wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Uwaga na burzę na Podhalu. Synoptycy wydali tam ostrzeżenie pierwszego stopnia. Poza tym na pozostałym obszarze kraju może gdzieniegdzie przelotnie popadać. Na południowym wschodzie Polski wciąż będzie dokuczać wysoka temperatura. Tam aż do najbliższej środy obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Dziś maksymalnie będzie tam około 30 stopni. Na przeważającym obszarze temperatura wyniesie od 24 do 26 stopni. Chłodniej będzie na północy od 21 do 23 stopni.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 31% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do godziny 17 jest zalecane zwiększenie zużycia, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w większości regionów średnie, w niektórych miejscach małe.
0: Klimat.
2: 6 minut po 9.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Poranek niedzielny, jest drugi dzień sierpnia, 214 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Alfons, Bożysław, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Paulina Olak, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. A teraz, póki upał jeszcze nie rozkwiera, zapraszamy Państwa w plener. Dziś zaglądamy na działkę.
3: Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Porozmawiamy dziś o tym, jakie znaczenie ma dla seniorów ich działka i czy to, co zdołają na niej uhodować, w ogóle jest w jakiś sposób opłacalne, bo chcemy też porozmawiać o stronie finansowej. To, że seniorzy działki lubią, to oczywiście wiemy, ale te finanse mogą tutaj trochę spojrzenie na ten temat nam zmienić. A moimi gośćmi w tej rozmowie są pani Maria Rybak, Rada Seniorów na warszawskim Mokotowie, posiadaczka, sądzę, dumna również działki. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry państwu.
4: Również pan Andrzej Rosiak, także posiadacz kawałka ziemi, tym razem w okolicach Płońska, jeśli dobrze mówię, tak? Dzień dobry.
6: Tak, dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie.
4: Ja dodam jeszcze, że ambasador głosu seniora. Jest z nami również Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, no i pomysłodawca tej akcji, która wspiera seniorów, działkowców. Dzień dobry.
7: Witam państwa serdecznie.
4: Ja również państwa witam raz jeszcze. Szanowni państwo, no cóż, posiadanie działki to zwykle seniorów oczywiście cieszy, jak wspomniałam, ale no spójrzmy na tą sprawę twardo. Spójrzmy twardo od strony finansowej. Po prostu, czy to się opłaca, mówiąc brutalnie? Na początek myślę, że opłaty za działkę. No bo tak, płaci się przecież coś na rzecz tych pracowniczych ogrodów działkowych. Do tego dochodzi płatność za wodę, za energię elektryczną. Ile to może kosztować? Ile to może wynieść, przyjmując, że senior przyjeżdża na tę działkę? Może najpierw tę konfigurację weźmy pod uwagę. Pani Mario, jak to jest? Mniej więcej.
5: Z tego, co się zorientowałam, to opłaty nie są jakieś bardzo duże. Oczywiście są zależne od też wielkości działki, od tego, czy działka ma na przykład ochronę, bo to są takie dodatkowe jeszcze opłaty. Ale mniej więcej taka działka średnia, powiedzmy 300-400 metrów, bo takie, o takich tych działkach rodzinnych mówimy. To są takie wstępne opłaty, które Rada, takie walne zgromadzenie, które raz w roku działkowcy mają na danej działce, ustala taką opłatę wstępną. I pierwsza taka opłata roczna to jest w granicach na przykład 900 i ponad 900 zł, czy 1000 parę, ale jest to opłata raz na rok.
4: Jednorazowa.
5: Jednorazowa. Plus oczywiście dochodzą te opłaty takie jak na przykład prąd, czy właśnie tak jak mówię, dodatkowo ochrona, jeżeli sobie działkowcy życzą. W związku z tym ja popytałam, jak to wygląda, tak chodzi o portfel seniora.
4: Jasne.
5: Więc takie miesięczne utrzymanie średnio, oczywiście mówimy miesięczne, bo latem z nich korzystamy, zimą jesteśmy w domu, ale średnio wychodzi to tak 200-250 zł miesięcznie. Jeżeli my mówimy o nasadzeniach oczywiście, o jakichś takich dodatkowych rzeczach, jakieś opryski, ale...
4: To jeszcze weźmy... o tym porozmawiamy tak, za moment, bo dojdziemy. Ja na razie chciałam o tych samych opłatach, które są po prostu związane z tym, że my te działkę posiadamy, że musimy tam mieć no, wodę, elektryczność, czasami jest nawet gaz. Ja znam nawet takie działki, na których jest jeszcze gaz, więc to też pewnie dodatkowa opłata dojdzie. To też zależy na pewno od tego i myślę, że jeszcze do tego też dojdziemy w naszej rozmowie, gdzie ta działka jest, bo są mniejsze, większe miejscowości. Tak? Ja się gdzieś spotkałam z sporo niższymi opłatami, ale to były małe miasta jakieś, to też inna sytuacja. No dobrze, ale to była, rozmawiałyśmy o tym i pani tak powiedziała, że ktoś na tę działkę po prostu jakby przyjeżdża, tak? No czyli musi...

0: zapłacić, żeby po prostu ją mieć, tak. Ale sobie tam przyjeżdżę co jakiś czas. A teraz do pana, albo jeszcze może panią dopytam tak. Jakby pani powiedziała, a jeżeli by tam mieszkał, bo to jest ta sytuacja, w której seniorzy czasem na przykład przyjeżdżają, już na wiosnę przyjeżdżają na działkę, mieszkają cały czas tam, aż do jesieni. Czy wtedy można, te koszty jeszcze będą wyższe, czy to już raczej są takie
1: koszty? Na samym wstępie chciałam powiedzieć, że nie ma możliwości mieszkania takiego stałego, wielomiesięcznego na działkach. Polski Związek Działkowców konkretnie
0: ciekawe,
1: na ten
0: mówi.
1: Temat, tak, nie ma takiego stałego mieszkania. Oczywiście można czasami nocować, jeżeli to mówimy, to tak jest, nie jest tak, że tak miesiąc, dwa, trzy nocujemy. Ale z tego, co się zorientowałam, na przykład jak ktoś chce przenocować dwie, trzy noce, cztery, może pięć, to zgłasza do przede wszystkim to do ochrony. Dlatego, że ochrona, kiedy patroluje, no gdy zobaczy, że światło jest zapalone i nie będzie wiedziała, więc będzie pomyślała, że może tam jest jakieś włamanie czy coś takiego. Ale generalnie nie ma możliwości mieszkania na stałe na
0: działkach.
1: Czyli
0: ten element odpada, ale ja tak myślę, że gdyby ktoś mimo wszystko mieszkał...
1: Ja mówię w obrębie Warszawy, ale wiem, że to są takie ogólne przepisy, które zabraniają stałego mieszkania.
0: Bo ja znam takie sytuacje, że ktoś mieszka. Absolutnie. Znam takie sytuacje, że ktoś mieszka od wiosny do jesieni na tych działkach. Ten dom, który tam ma wybudowany, jest oczywiście taki, który jest do tego dostosowany, żeby można
1: czyli
0: było mieszkać, więc musi też ogrzewać i tak dalej.
1: No i te parametry, 35 metrów kwadratowych do 5 metrów
0: to
1: wysokości.
0: To bym powiedziała, że tego może nie trzyma. Znaczy przede wszystkim odległościowych nie trzyma parametrów. Ale jakby generalnie tak, w takim sensie, że no może ogrzewać i tak dalej. No może po prostu tam wytrzymać, krótko mówiąc, żeby tak mieszkać, no bo też pogoda bywa różna. No to wtedy pewnie ten koszt wzrośnie, ale to będzie pewnie ten koszt już energii elektrycznej, prawda, wody,
1: tak,
0: no
1: oczywiście
0: bo więcej
1: wyższe,
0: zużyje.
1: No bo te media już tak,
0: zużyje.
1: To
0: no dobrze.
1: Zużycia.
0: Dobrze. No ale tak bym powiedziała, że skoro senior czy tam dojeżdża, czy mieszka, to już jakby wszystko jedno, ale w jakiś sposób zastępuje mu to w ten sposób, rozumiem, wyjazd, nie wiem, nad morze, nad jezioro, z góry czy za granicę. No i pytanie, czy to faktycznie często ma miejsce i czy powodem, jaki jest powód tego pozostania na swojej działce? Tak? Gdzie ona by nie była i jak duża by nie była, to jednak mówimy o tej działce, zawsze tym samym miejscu, w którym coś tam sobie robimy, coś sadzimy. Czy to jest brak pieniędzy jest tym powodem na te dalsze wyjazdy? Czy to jest rzeczywiście tak? Bo no, myślę, że jednak taki wyjazd byłby droższy, no nie ma się co oszukiwać. To do pana Andrzeja to pytanie. Co pan o tym sądzi? Janusze, przepraszam.
2: Ja jestem troszeczkę w innej roli, ponieważ ja mieszkam całorocznie. Ja mam domek na działce i wokół domu działka. Działka liczy około 500-600 metrów kwadratowych, a więc jest już co robić i nie muszę ponosić żadnych opłat. Poza podatkiem, który płacę od nieruchomości.
0: Znaczy myślę, że moje pytanie pozostaje do pana aktualne, bo jednak pan pozostaje na tym swoim, ciągle tym samym kawałku ziemi, tak? Czy to jest dlatego, na przykład pan tam zostaje, przepraszam za może takie zbyt prywatne pytanie, ale czy dlatego, może ma pan znajomych, o których może pan powiedzieć, dlatego zostają, że to jest za drogo, żeby gdzieś pojechać, czy jednak no po prostu nie chcą nawet spróbować, o tak bym powiedziała.
2: No różnie to bywa. Portfel seniora wiemy, jaki jest zasobny. Więc wyjazd gdzieś poza miejsce zamieszkania to już są wyższe kwoty. Natomiast jeśli ktoś decyduje się na działkę i lubi na tej działce popracować i fizycznie, i odpocząć psychicznie, a przy tym coś uhodować, coś, prawda, zebrać, to jest dodatkowa frajda.
0: No jasne, dobrze. No to teraz Łukasz Salwarowski, trochę odnośnie tej samej kwestii. Czy mógłby pan tutaj nam wskazać, czy to jest powód finansowy, który decyduje o pozostaniu na działce wśród tych starszych seniorów? Może bardziej właśnie wśród starszych pytanie, czy tak? No albo czy to jest tak na przykład, nie wiem, w mniejszych miastach, czy w większych miastach? Jak to panu pokazuje to rozeznanie? Może jest to oczywiście odwrotnie? Czy finanse w jakikolwiek sposób na to wpływają, czy są inne powody, żeby być na tych działkach?
3: Działka z naszej perspektywy jest wspaniałym wynalazkiem, zwłaszcza w świecie i życiu seniorskim. Po pierwsze, działka jest idealnym narzędziem do walki z samotnością.

0: pamiętajmy, 35% seniorów to osoby samotne. I wiele seniorek, które bierze udział w naszym konkursie Senior Dział Kobiet, wysyłając swoje zdjęcia ze swoimi plonami, pomidorami, z torczykami, mówi: Łukaszku, ja żyję dzięki działce, to jest moja motywacja, to jest moja odskocznia, to jest moje życie, to jest moje zdrowie.
1: Ale to ciągle nie jest powód finansowy. Będę wracać do finansowego.
0: Oczywiście, no finanse też się tu wiążą, bo wiadomo, że jeżeli my wychodzimy i idziemy na tą działkę, my tam pozyskujemy nasze plony, to potem mamy więcej w portfelu, bo nie idziemy do lekarza i mniej mamy.
1: Ale to jest ta jedna strona. To jest ta jedna strona. Ja trochę o co innego zapytałam. O ten wybór, bo on mi się wydaje taki istotny, no, żeby ciągle siedzieć, przepraszam, ze swojej jakby perspektywy chociażby, żeby ciągle być w tym samym miejscu przez, nie wiem, 10 lat z rzędu, kawałek niedaleko od domu, tak, dojechać tam autobusem albo dojść na piechotę, a pojechać sobie, nie wiem, na wczasy nad morzem albo do sanatorium, no to jest
0: już
1: różnica.
0: Już mówię. Według naszych badań głosu seniora, które od lat prowadzimy, jednym z głównych powodów poza samotnością problemów jest ekonomia i niewystarczające środki ekonomiczne. Jeżeli ktokolwiek był w ostatnim czasie na wakacjach nad morzem czy w górach, w szczególności nad morzem, wie, jakie są to astronomiczne kwoty i jak jest tam nieprzyjemnie już teraz z powodu tłumów, dzikich tłumów wszędzie, na plaży, w hotelach, huk, gwar, imprezy. Dlatego główny powód to ekonomia, ale też spokój i chęć bycia u siebie i nie przejmowania się tym, że za ścianą czy obok ktoś coś chce. Dlatego tak, zgadzam się, jest to ekonomia, zarówno alternatywa dla wyjazdów bardzo drogich, na których większość seniorów nie stać, znaczy nie stać 50%, czyli aż 5 milionów seniorów w Polsce, a drugi powód, mamy badania, które pokazują, że po prostu posiadanie działki i hodowanie tam określonych, nie wszystkich, warzyw i owoców się opłaca również ekonomicznie.
1: Zaraz, o to też chciałam zapytać. To jest osobny temat, tak sobie myślę. Natomiast teraz jeszcze w takim razie do pani Marii, bo pani chciała się odnieść do tego aspektu, jak rozumiem, finansowego, pod hasłem, czy siedzieć przez 10 lat na tej samej działce, czy jednak może sobie pojechać gdzieś, nie wiem, nad morze, ale ja jeszcze nie bez powodu powiedziałam to sanatorium, bo ono jest zdrowotnie istotne dla seniorów, a ono nie jest drogie. Jeżeli pojedziemy na sanatorium z NFZ, to nie są wielkie pieniądze, a może pani powie nam, że seniorów jest stać i na jedno i na drugie, nie wiem, bardzo proszę.
2: Ja uważam, że senior z biegiem lat lubi taką stabilizację, więc taki spokój. Znajomi, których ceni od lat, którzy mogą przyjechać właśnie do niego na działkę, czy integracja dzieci, wnuki.
1: Przepraszam, że będę złośliwa. I te wszystkie osoby trzeba przyjąć, kupić te kiełbaski na tego grilla.
2: Tak. Pani redaktor, ale w tej chwili...
1: Ja tak do tych finansów
2: ja wiem,
0: ale nie przyjadą ze swoją kiełbaską.
2: W tej chwili właśnie jest taka moda, że zawsze coś tam ktoś z sobą przynosi i jest to duża ulga. Jeśli chodzi, wracamy cały czas do tej strony ekonomicznej. Owszem, wyjazdy takie, jak mówię, jakieś częste, gdzieś poza miejsce zamieszkania, mówimy morze, góry, Mazury, są to dość drogie. Ale też senior rekompensuje się tym właśnie, że ma możliwość wyjazdu do sanatorium raz na dwa lata z funduszu. To nie są duże opłaty, bo sama z tego korzystam i jeżdżę. Za chwilę też się wybieram. W związku z tym i często właśnie mówią o tym, że mnie już wystarczy taki ten, to jest 3-tygodniowy pobyt, dość długi, z pełnym pakietem przede wszystkim właśnie wszystkich takich ćwiczeń, zabiegów, to jest w ogóle podstawa. No i oczywiście spotkania jakieś takie towarzyskie.
1: Jasne.
2: Ale w każdym bądź razie im czasami mówią, że właśnie mnie już wystarczy. Te 3 tygodnie i ja już sobie resztę na działeczkę, do znajomych i tak dalej, nie muszę komercyjnie.
1: Czyli to nie jest kwestia finansowa,
2: to znaczy, to jest,
1: pani
2: to jest może znaczy,
1: i to, i to.
2: Połowicznie, bym powiedziała 50-50, bo po prostu też ten aspekt właśnie taki towarzyski, zdrowotny i takie poczucia, mogę robić co chcę. Pamiętajmy, że w sanatorium są pewne ograniczenia, gdzie musimy się dostosować. Na swojej działce robimy co chcemy i kiedy chcemy. Ale ten aspekt finansowy oczywiście, że
1: to też jeszcze
2: że po
1: trzeba
2: prostu,
1: do sanatorium dojechać, do, nie ma się
2: tak,
1: co
2: to, tak, tak. To oczywiście to są też dodatkowe koszty. No i tam jak wiele lat jeżdżę do sanatorium, powiem szczerze, że senior w sanatorium bardzo nie oszczędza, tak bym powiedziała, po prostu mogę powiedzieć tak kolokwialnie, że może zbiera nawet, bo słyszę, jak mówi, wiesz, ja sobie miesięcznie odkładałem jakąś sumę, żeby w tym sanatorium jakoś się tak fajnie poczuć.

0: że mnie było stać i na wycieczkę, i na spotkania, na kawiarnię. I to jest właśnie super. A alternatywa jest właśnie taka działka, gdzie wtedy robię co chcę, bez rygoru. I jestem przede wszystkim na świeżym powietrzu. Ja jeszcze biorę pod uwagę jeden aspekt tego ruchu. Ruchu, żebyśmy oderwali seniorów od ekranu, gdzie sami uczyliśmy seniorów cyfryzacji i byliśmy dumni, że oni tak zapisują na naukę tego smartfona. Ale to jest jednak siedzenie w domu, a działka, jest to ruch, jest to powietrze.
1: No tak, to jest też koszt zdrowotny. To jest koszt. My nie zawsze zdrowotny. Przekładamy bardzo, to na pieniądze, właśnie, on się przekłada.
0: I to można, nie przeliczymy wtedy na pieniądze, bo jest taka mobilizacja i właśnie na tej działce możemy nie patrzeć wiele w te nakręco, pewnie też te smartfony jakoś tam działają, ale nie tak jak siedzenie
1: no
0: w
1: dobrze.
0: Domu.
1: To teraz bym jeszcze zapytała znowu konkretne pieniądze. No bo tak, my sobie tak świetnie rozmawiamy, że ten senior się tam cieszy, sadzi sobie i w ogóle jeździ i spotyka znajomych. No ale żeby mieć tę działkę, i myślę, że większość seniorów tak jednak o tym myśli, to musi na tej działce skopać, przeciąć drzewka, nie wiem, skosić trawę. A to nie jest taka lekka dla seniorów praca, szczególnie oczywiście zależy w jakim wieku też ten senior jest. No więc tak, trudno, żeby oczekiwał chyba zawsze od swoich młodszych członków rodziny jakiejś pomocy, bo oni mają pewnie swoje sprawy, a często są po prostu daleko i to jest w ogóle trudność nie do pokonania wtedy. Nie muszą też tej działki lubić, często młode pokolenia jej nie lubią, więc tak. Chętnie tam
0: jeżdżą. Chociaż jest moda.
1: Też nie oszukujmy. Się. No ale takie 16-latki, 18 to nie. To raczej nie. No i teraz tak, to szczególnie w dużych miastach ma oczywiście znaczenie te odległości, o których mówię. No to nie pozostaje nic innego, jak kogoś nająć i po prostu zapłacić, no bo nie ma wyjścia w pewnym momencie, tak? Czy tak to się dzieje? Czy to drogo kosztuje? Czy to w ogóle kosztuje? Najpierw zapytam pana Janusza, jak pan na to patrzy. Pan jako mężczyzna może sam to robi, ale też no, w pewnym momencie może też już nie ma na to siły.
2: Tak, ale możemy to załatwić również w ramach koleżeńskiej współpracy.
1: Aha.
2: Ja w czasie, kiedy zbieram zbiory na działce, owoce, warzywa, kwiaty, dzielę się ze znajomymi, dzielę się z sąsiadami i nie ma problemu, kiedy potrzebuję pomocy, żeby tacy ludzie się znaleźli.
1: Czyli już wtedy bez pieniędzy nie, po prostu. To jest...
2: Tak, nie muszę wydawać złotówki, prawda, czy innej kwoty, bo wystarczy, że spotykamy się przy robocie, robota jest zrobiona, siadamy wygodnie w ogrodzie, pijemy kawę, jemy ciastko, jest przyjemnie, jest miło. Sąsiedzi są zadowoleni, bo mają czyste ekologiczne owoce, czyste ekologiczne warzywa. Mogą w każdej chwili przyjść. Kutka jest otwarta. Proszę, chodź, bierz ile potrzebujesz.
1: Rozumiem, czyli bierze i w zamian za to coś tam wykonuje, a już nie. A oczywiście ja bym powiedziała, że troszkę tutaj mam pewną wątpliwość, od razu zaznaczę dlaczego, bo pytanie, kto to jest ten, który bierze i który to pracuje, bo jeśli to jest tak samo starszy człowiek, to tak samo nie ma siły, więc trochę opieramy się tutaj na innych osobach, jak rozumiem, ale teraz pytanie do Łukasza Salwarowskiego skieruję, mianowicie tak, bo ja dopytuję o taką sytuację i zaryzykuję takie twierdzenie, że jednak na tych działkach, jak nie, to proszę o zaprzeczenia, ale myślę, że tak w skali kraju też spójrzmy nie tylko z punktu widzenia dużych miast, ale też tych małych. Na tych działkach jest chyba więcej starszych kobiet niż starszych mężczyzn, no siłą rzeczy, bo te kobiety dłużej żyją i po prostu one częściej tam są. I dla nich wykonywanie tych cięższych prac jest bardziej problematyczne. Dla nich jest również problematyczne, jak myślę, znalezienie nawet kogoś do tej cięższej pracy, bo jednak jak to trochę, no niestety, może pójdę stereotypem, ale jak to między nami mężczyznami, ten się zna na tym, a tamten na czymś jeszcze innym. I to dla kobiet może być szczególnie kłopotliwe. Czy tutaj to nie jest bardziej obciążające? Też trochę pytam od strony finansowej, nie tylko właśnie tych kobiet, które muszą się z tym, no trochę powiem, zmagać. No, Łukasz Salwarowski.
3: Oczywiście, no z wiekiem praca na działce jest coraz cięższa i to nam też seniory zgłaszają. że wnuczek nie chce przyjść albo wyjechał, syn też nie ma czasu, a sąsiad nie jest przyjemny i co teraz?
1: Albo też jest starszy, no po prostu.
3: Jak to wygląda, no właśnie, albo też jest starszy. Jak to wygląda ekonomicznie? 50 do 100 zł za godzinę, czyli dzień pracy osoby, która przyszła pomóc na działce, bo również wiemy o tym, że takie

0: płacie są, to jest około 300 zł dziennie. No to jest dużo. Natomiast no tutaj w tym momencie nie ma wyjścia. No albo sąsiad, albo my, albo syn, albo wnuczek, albo osoba z zewnątrz. No i są seniorzy, których na to stać. Niestety, są też seniorzy, których na to nie stać i mamy wiele przykładów, że te działki
1: podupadają.
0: Tak, podupadają, źle wyglądają, już tylko mają często siłę, żeby tam tylko przyjść i posiedzieć, ale już nic niestety nie robi.
1: Ja jeszcze tutaj muszę chyba coś dodać, bo jak tak pan mówił o tych kosztach, to ja myślę, że są jeszcze czasami tak zwane koszty wpadkowe. Tutaj pani Maria żywo reaguje i mówi nam, pokazuje na przykład, że to są dosyć wysokie koszty, ale mnie się wydaje, że one są realne, to co pan Łukasz Sarwarowski powiedział, bo dzisiaj jakby no, każdy fachowiec ceni swoją pracę, także nie fachowiec, no bo ścięcie trawy, no nie wiem, czy to jest taki fach, ale no załóżmy, prawda? No jeszcze dochodzą takie, mi się wydaje, koszty wpadkowe, no na przykład, nie wiem, ludzie mają pompy na działkach, taka pompa się popsuje, mają prąd, gdzieś nagle ten prąd odetnie, tam trzeba wykopać wtedy duży rów i tak dalej. No, wiemy, jak takie prace wyglądają, więc to też jest koszt, często duży i myślę, że trzeba wiedzieć o tym, że no, można się z takim kosztem też liczyć. To tak mi się wydaje. I jeszcze do tego dodam coś, zaraz już się pani do tego odniesie, ale jeszcze dodam do tego, no dobrze, ale na przykład już trochę było to wspomniane, to powiedzmy o tym. Żeby mieć jabłka, trzeba posadzić drzewko, żeby mieć porzeczki, trzeba posadzić krzak i tak dalej, warzywa, trzeba mieć nasiona albo te rozsady. Czasem trzeba i znowu nie mówmy, że nie, bo to się też czasem dzieje, trzeba coś opryskać albo trzeba, nie wiem, zniszczyć szkodniki, patrz mrówki, patrz ślimaki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kosztuje, żeby tę zdrową roślinkę sobie tam uhodować.
2: Tak, no ja zgadzam się i z tym, co pani redaktor powiedziała i Łukasz wcześniej i pan przedmówca mój, który już mieszka na tej działce długo, ale też wydaje mi się, że sumy takich, które musimy wydać na tą działkę, są bardzo różne. Oczywiście te sytuacje takie kryzysowe, kiedy już są większe prace i potrzebny nam już jest fachowiec, to są duże sumy. Ale z tego, co się zorientowałam, to bardzo często, jeżeli ktoś, no nie wiem, w rodzinie powie, że ma taki problem, nie ma bardzo dużo pieniędzy, bardzo często jest taka akcja społeczno-rodzinna. Miałam takie przykłady, że ktoś mówi, dobrze, to ja mam kolegę, który się zajmuje tym, jego tata zna się na tym, zrobimy sobie wieczorne spotkanie, potem będzie jakiś grill i tak dalej i pomożemy. Często się to działa, bo działa dlatego, że po prostu no, mamy taką chęć pomocy, szczególnie ludziom starszym, bo wiemy, że to tak działa. A też można zgłosić do zarządu działek, że mam taki problem, mam z tym problem i z tym. Może ktoś by przyszedł do pomocy, może ktoś nie za jakąś bardzo wygórowaną sumę. I często się zdarza, że są takie osoby, które przychodzą pomagać.
1: To za 50 zł,
2: ja nie mówię,
1: nie
2: że to
1: 300,
2: są wolontariusze. Nie, bo to nie jest tak zupełnie, że zdarzają się, że ktoś mówi, ja pani pomogę i tak dalej, za zbiory, za jakąś właśnie nawet kolację. Ale wiem, że to działa, że można, jeżeli się nagłośnie taką sprawę wśród rodziny, znajomych, działkowców, to ktoś po prostu pomoże. A stawki też są wysokie. Oczywiście to, co Łukasz mówi, no szczególnie tu, jak my mamy jeszcze tutaj Warszawę, ale naprawdę to tak działa, że jak się chce, to można taniej znaleźć, tak bym kolokwialnie powiedziała.
1: Optymizmem powiało, tak? Coś tutaj chyba pan Łukasz Salwarski chce dodać, tak? To słucham.
0: Jeszcze chciałem coś ważnego. Otóż nasza ambasadorka, twórczyni w ogóle tego konkursu Senior Działkowiec, Eleonora Chmilar z Bochni, obecnie 95 lat. Wyobraźcie sobie państwo, że stworzyła w ogóle ideę szkoła przyjazna seniorom. Zaplątało się na działce dwóch wagarowiczów z szkoły podstawowej. Ona ich wciągnęła na tą działkę, pokazała im, jak to wszystko wygląda. Oni poszli do szkoły. Wyobraźcie sobie, że powstał wolontariat uczniów, którzy pod okiem nauczycieli wspierali ogrody działkowe seniorów, którym już brakowało siły i tam prowadzili żywe lekcje biologii.
1: Za darmo.
0: W związku z tym wciągnięcie lokalnej szkoły podstawowej to spójny pomysł na
1: międzypokoleniową solidarność. To jeszcze bardziej powiało optymizmem, tak. Ale już tak optymistycznie dzisiaj zakończmy. Chociaż ja gdzieś jeszcze tylko powiem, że słyszałam, ktoś mi powiedział, że za takie nasiona na tę działkę to trzeba zapłacić rocznie jakieś 200-300 zł. Nasiona, rozsady, tak, coś tam jeszcze. Jeśli się chce oczywiście uprawiać, tak?
2: Tak,
1: no,
2: tak.
1: To
2: tak.
1: Oczywiście. Dziękuję państwu uprzejmie. Maria Rybak, Łukasz Salwarowski i Janusz Rosiak byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu, a ja zapraszam na kolejne.

0: Kolejny portfel seniora za tydzień. Do
1: dziękujemy.
0: Usłyszenia.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Pozdrawiamy.
4: Portfel seniora. Autopromocja.
5: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: 32 minuty po 9:00.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od wyniku pewnych badań, które przeprowadzono przed 2 laty bodaj. To było w okolicach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tych badań wynika, że niespełna 20% Polek i Polaków, a więc niemal co piąty z nas, ma objawy zespołu stresu pourazowego. To są badania o tyle zaskakujące, że średnia światowa jest znacznie niższa, bo oscyluje między 5 a 10%. Czy możemy stwierdzić, że Polacy są jednym z najbardziej straumatyzowanych narodów?
7: Myślę, że tak. Zdecydowanie słyszałam o tych badaniach i jakby potwierdzam, że faktycznie średnia światowa jest dużo niższa i u nas to PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, rozwija się zdecydowanie częściej. No i myślę, że tutaj no, kilka przyczyn się nakłada na taki, a nie inny wynik. Według mnie jedną z głównych przyczyn PTSD, bo przecież proszę pamiętać, że wielu z nas doświadcza zdarzeń traumatycznych i teraz kwestia, czy rozwinie się zespół stresu pourazowego, to jest już właśnie ten drugi element i to zależy od bardzo wielu czynników i myślę, że my dzisiaj w Polsce z wieloma jeszcze sobie nie do końca dobrze radzimy i dlatego ten wynik, który no, stawia nas w czołówce niechlubnej, jakbym tutaj powiedziała, wygląda tak, a nie inaczej.
6: To prawda. W większości z nas przytrafiają się w życiu jakieś wydarzenia traumatyczne. Jeśli chodzi o samo doświadczanie traumy, to w Polsce ono nie jest częstsze niż w innych krajach na świecie. Natomiast znacznie częściej niż gdzie indziej w Polsce właśnie ta trauma przechodzi w PTSD. Z czego to wynika? To jest jakaś nieprzepracowana przeszłość, nawet ta sięgająca 80-90 lat wstecz?
7: Tak, żeby trauma przekształciła się czy weszła w zespół stresu pourazowego, musi zadziać się kilka czynników. No oczywiście pierwszy to jest narażenie na ten traumatyczny czy traumatyzujący nas bodziec i oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że to nie jest najczęściej jednorazowa sytuacja, tylko bardzo często ta trauma to nie jest takie pojedyncze, trudne wydarzenie. To jest ta relacja na organizmu na sytuację, która bardzo często jest przewlekła, tak? Albo organizm sobie z tym po prostu nie radzi. I teraz kwestia tego, dlaczego u nas tak wygląda ten wynik, a nie inaczej, wynika z tego, że my bardzo często nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie mamy odpowiedniej, jakby mogę powiedzieć, grupy wsparcia, czyli tak naprawdę bardzo często uczeni jesteśmy tych kolokwialnych takich słów, że przestań narzekać, inni mają gorzej, nie ma co o tym myśleć, najlepiej o tym zapomnij i tak naprawdę ta trauma wcale nie mija, ona tylko gdzieś jest tak zepchnięta troszkę głębiej w naszą psychikę i później bardzo wiele bodźców, jednorazowych sytuacji powoduje, że ta trauma znowu się ujawnia i tak naprawdę myślę, że kluczowe w ogóle do tego, żebyśmy my mogli jako społeczeństwo troszkę uporać się z tym PTSD, jest w mojej ocenie dzisiaj bardzo duża grupa i sieć wsparcia osób, które w tej chwili są w zespole stresu pourazowego. Ja myślę nawet jakby jeszcze o krok wcześniej, w mojej ocenie najpierw trzeba bardzo dobrze rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z traumą, a kiedy kiedy człowiek był faktycznie w sytuacji stresowej, żeby można było mówić o takiej naprawdę wiarygodnej

0: dzisiaj liczbie chociażby osób, które w tym momencie w Polsce zmagają się z zespołem stresu pourazowego i nie są w żaden sposób zaopiekowane.
1: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak to rozróżnić.

0: wyborów i nie było szans, nie było przestrzeni, nie było możliwości, żeby szczerze, swobodnie, głęboko rozprawić się z przeszłością, tę przeszłość przepracować?
1: Ja myślę, że to jest właściwie kluczowy element, dlatego że bardzo często PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego, może się w naturalny sposób wycofać. I prawda jest taka, że żeby w naturalny sposób ten zespół stresu pourazowego się wycofał, trzeba przede wszystkim otoczyć się wspierającym środowiskiem i wejść w takie wspierające środowisko, bezpieczne przede wszystkim. Trudno sobie wyobrazić, że po zakończeniu II wojny światowej my żeśmy weszli właśnie w takie bezpieczne środowisko, czy tamto pokolenie. No nie. Jakby z jednych problemów weszliśmy w kolejne i myślę, że to jest, jestem przekonana, że to jest tak naprawdę główny powód, dlaczego taka duża ilość w badaniach zespołu stresu pourazowego i dlaczego dzisiaj właśnie znowu my przodujemy, jeśli chodzi o ilość osób dotkniętych traumą. Dlatego, że proszę pamiętać, że tak zwana trauma międzypokoleniowa to jest właśnie przekazywanie pewnych wzorców zachowań z pokolenia na pokolenie. I myślę, że jeszcze kilka pokoleń minie, żebyśmy mogli, powiedzmy, chociaż zbliżyć się do takiej średniej światowej.
0: To jest niezwykłe i to brzmi wręcz kuriozalnie, ale możemy w tym kontekście chyba powiedzieć, że skutki II wojny światowej w Polsce cały czas są odczuwalne, namacalnie.
1: Ja myślę, że tak, bo przecież pokolenia Polaków były wychowywane przez, jeśli nie rodziców, to dziadków, którzy przeżyli wojnę i oni tak naprawdę dzisiaj bardzo często prezentują takie postawy, jak choćby nadmierny lęk, nieufność do ludzi, brak ciągłego poczucia bezpieczeństwa. Bardzo często unikają emocji, są nadmiernie kontrolujący. Bardzo często na przykład, jak są trudne wydarzenia, to nauczone są te osoby, nawet jeśli nie były bezpośrednio świadkami tamtych wydarzeń, to nauczone są na przykład milczenia, czyli jakby trudne sytuacje zamyka się milczeniem. Później te osoby, zakładając, że to jest pokolenie po wojnie, które się urodziło, wychowuje swoje dzieci. I te dzieci też bardzo często słyszą znowu te zdania. Nie płacz, bądź silny, nie ufaj ludziom. I to nie do końca dlatego, że rodzice mają złe intencje, tylko dlatego, że tak zostali nauczeni, a z kolei ich nauczyły to pokolenia, które takim właśnie stylem funkcjonowania miały szansę na przetrwanie.
0: Po prostu powielamy jakiś schemat, jakiś wzorzec.
1: Zdecydowanie.
0: Jak silny musi być bodziec, żeby wywołał traumę i jak długo musi ta trauma się utrzymywać, żeby przeszła później ewentualnie w zespół stresu pourazowego? Czy to jest kwestia indywidualna?
1: Na pewno w bardzo dużym stopniu jest to kwestia indywidualna, ale jeśli mówimy o tym bodźcu, to może od tego zacznę, to musi to być, to nawet nie do końca chodzi o bodziec, tylko chodzi o reakcję organizmu. Jakby abstrahując od tego, jaki to jest bodziec, dla jednego to będzie syrena alarmowa, dla kogoś będzie to choćby fakt, że był świadkiem, ta osoba bezpośrednio nie uczestniczyła w jakimś wydarzeniu, ale była świadkiem jakiegoś wydarzenia, które rozwinęło u niej traumy. Chodzi o to, że nasze organizmy różnie funkcjonują i jeśli jakaś sytuacja przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją właśnie, wtedy rozwija się trauma. Natomiast prawda jest taka, że nie każda osoba, która była narażona na taki traumatyczny bodziec, czy chociażby przeżyła wojnę, nie u każdej z tych osób rozwinie się zespół stresu pourazowego. Fakt, każda osoba, która doświadczyła chociażby działań wojennych, jakichś militarnych, będzie to osoba, która będzie pamiętała, będzie nosiła ślad tych wydarzeń. Tylko tak jak mówię, nie zawsze się rozwinie to w taką klasyczny zespół stresu pourazowego.
0: Jak bardzo trauma, czy później PTSD może wpływać na życie, na funkcjonowanie głowy i ciała?
2: Halo, halo?
0: Halo, halo?
1: Coś nas przerwało, nie wiem co tutaj się...
0: Chochlki radiowe, tak, ale słyszymy
1: chyba
0: panią doskonale.
1: Chyba tak, jeśli chodzi o traumy, to ona faktycznie ma bardzo duży wpływ, bo ona wpływa na wiele czynników jednocześnie. Ona będzie wpływała na emocje, będzie wpływała na pamięć, będzie wpływała też na pewien

0: sposób myślenia. Czy na, to chociażby mówię tutaj o jakiejś nadmiernej kontroli, o lęku, o tym, że widzimy zagrożenie nawet w sytuacjach, kiedy to zagrożenie potencjalnie nie powinno albo nie występuje. To będzie sytuacja, w której ta trauma będzie miała wpływ na relacje, bo będziemy bardzo nieufni, będziemy mieli przekonanie, że ludzie nam wręcz zagrażają. W ostateczności trauma wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, bo to jest trochę tak, jakby człowiek cały czas był na tej wojnie, bez względu na to, czy te działania militarne się zakończyły, czy się nie zakończyły. Cały czas organizm będzie dawał znać o tym, że jest w ciągłym napięciu i że za chwilę coś może się wydarzyć.
1: To jest ciekawe, bo wracając do początku naszej rozmowy, okazuje się, że przydałaby nam się chyba jakaś zbiorowa psychoterapia.
0: Ja myślę, że to trochę może za daleko idące, natomiast ja
1: no
0: tak
1: jeśli
0: trochę,
1: co piąty
0: żeby...
1: cierpi na PTSD.
0: To znaczy, myślę, że przede wszystkim dzisiaj, żeby powstrzymać tą falę zespołu stresu pourazowego, która bardzo często, to nawet ja pracując z pacjentami, chociaż są to młode osoby i one na przykład nie mogły uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, chociażby właśnie wojennych czy wczesnopowojennych, to te osoby właśnie przejawiają takie zachowania i bardzo ważne jest, aby zbadać kontekst całej rodziny. I okazuje się nagle, że dziadkowie przeżyli wojnę, rodzice byli wychowywani właśnie przez dziadków i teraz te młode osoby, mówię o młodych osobach, to są osoby 30-40-letnie, powielają pewne zachowania i nawet nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że one mają swoje podłoże, czy mogą mieć swoje podłoże właśnie w tym, jak byli wychowywani przez wcześniejsze pokolenia. I teraz wracając do tego pytania, myślę, że dzisiaj, żeby właśnie powstrzymać to, co się dzieje i żeby za chwilę ten wynik nie okazał się jeszcze wyższy niż te badania, które ostatnio pan przywołał, to myślę, że trzeba bardzo mocno wesprzeć w ogóle funkcjonowanie dzisiaj rodziny, rodziców, którzy muszą mieć świadomość, jakie zachowania, jakie treści przekazują własnym dzieciom, jakie środowisko im tworzą. Dlatego, że jeżeli tak jest, a tak jest, że możemy przekazywać międzypokoleniowo traumę, czy tak naprawdę te zachowania, które wskazują później na zespół stresu pourazowego, to równie dobrze my możemy przekazywać też te dobre wzorce. My możemy właśnie przekazywać takie wzorce bardzo wspierające wiarę w siebie, odwagę, takie przekonanie o tym, że można sobie radzić z nawet trudnymi sytuacjami. Więc od ludzi, którzy dzisiaj mają wpływ na te najmłodsze pokolenia, od rodziców, od nauczycieli, bardzo dużo zależy od tej komunikacji, jakie przekazują tym kolejnym pokoleniom, bo my jesteśmy w stanie przerwać to w jakiś taki sposób przemyślany. Myślę, że systemowo to na pewno można by było pokusić o jakiś program wsparcia, ale też każdy indywidualnie z nas ma wpływ na to, jak kształtuje to kolejne pokolenie młodych ludzi.
1: To na koniec popatrzmy jeszcze na inne zakątki świata niż Polska, choćby na Ukrainę czy na Bliski Wschód, w szczególności Strefę Gazy. Myśli pani, że w tych miejscach poza konwencjonalną bronią zostały też zdetonowane swego rodzaju mentalne bomby z opóźnionym zapłonem i tam w przyszłości też wyrosną generacje ludzi straumatyzowanych?
0: Ja jestem przekonana, że tam już w tej chwili jest bardzo duży problem, bo tam już w tej chwili dzieci wychowują się pod ostrzałem bomb, bez dostępu do podstawowych potrzeb, jakim jest chociażby jedzenie, czysta woda, nauka. I dzisiaj myślę, że te doświadczenia właśnie, czy to w Ukrainie, czy w Strefie Gazy, czy w ogóle w innych regionach objętych jakimkolwiek konfliktem zbrojnym, będą dzisiaj już miały olbrzymi wpływ na te młode osoby, które właśnie dorastają patrząc na to, co się dzieje i tak naprawdę uczą się tego, co jest smutne, że świat, miejsce, w jakim żyją ludzie, którzy ich otaczają, po prostu są niebezpieczni.
1: Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. 47 minut po godzinie 9, a z nami jest teraz dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam pana serdecznie. W środę mają spotkać się szefowie resortów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. To jest pilne spotkanie, pilna narada w kontekście oczywiście tego, co dzieje się i co działo się na Ceucie. Czy możemy podsumować krótko, co tam się właściwie stało, bo trudno chyba uznać to za przypadek, czyli to, czyli sytuację, w której nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi próbuje przedostać się na teren hiszpańskiej eksklawy.
1: Tak, nie sądzę, żeby to była robota wyłącznie jakichś mafii przemytniczych czy samych ludzi, którzy akurat w tym momencie przekroczyli granicę, bo tak chcieli, nie wiem, dostać się do Hiszpanii, co zresztą pokazuje ten ruch odwrotny i to, że większość z nich dobrowolnie wróciła tego samego dnia czy dzień później z powrotem do Maroka, a teraz właściwie no prawdopodobnie prawie wszyscy już zostali wyłapani i na miejscu zostało, podejrzewam, mniej niż kilkaset osób. Więc prawdopodobnie wskazuje to, jeśli nie na aktywne działanie służb marokańskich, to na bierne przyzwolenie i jakąś współudział w organizacji całej tej sytuacji.
0: A jeśli spojrzymy na moment, dlaczego akurat teraz, a nie przed dwoma, trzema miesiącami albo za pół roku?
1: No moim zdaniem są dwie przyczyny. Po pierwsze temat Algierii. Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, odwiedził Algierię zaledwie dwa tygodnie temu, niespełna dwa tygodnie temu, w celu normalizacji relacji z tym krajem oraz zawiązania bardzo ważnych umów gospodarczych, które pośrednio uderzają w Maroko, zarówno gospodarczo, jak i politycznie, bo pamiętajmy, że Algieria jest śmiertelnym wrogiem Maroka. I być może była to próba ukarania rządu, czy pokazania, co Maroko może zrobić, jeśli Hiszpania będzie tutaj realizować jakieś interesy wbrew Maroku. Natomiast drugim aspektem jest USA i Izrael. Pedro Sanchez jest najostrzejszym krytykiem wojny w Iranie i też Izraela, który dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. I Trump ostrzegał jeszcze w czasie mundialu, że coś się dużego wydarzy. Wielu komentatorów wskazuje, że to właśnie mogło być to. Trump i Izrael są najbliższymi sojusznikami Maroka, jeśli chodzi o państwa arabskie, i Maroko jest tym najbliższym partnerem. W związku z czym też bardzo wielu polityków amerykańskich mówiło o tym, że Ceuta, Melilla i te enklawy hiszpańskie powinny wrócić do Maroka. Jednym z nich jest Mario Díaz-Balart, taki republikański kongresmen, bardzo bliski współpracownik Marco Rubio, który takiego wywiadu udzielił kilka miesięcy temu. Teraz izraelscy politycy wypowiadają się dokładnie w ten sam sposób, że to właśnie Ceuta jest takim pozostałością kolonializmu i powinna być zwrócona Maroku. No i Maroko oczywiście bardzo chętnie z tego korzysta, bo Maroko samo w sobie też od wielu dekad wzywa do zwrotu tych terytoriów i wycofania się Hiszpanii. Więc to jest taka układanka, która wskazuje, że no ten moment nie był przypadkowy.
0: No tak, a zdjęcia, które oglądaliśmy w ostatnich godzinach, można wykorzystać jako podkładkę do twierdzeń, że Hiszpania z sytuacją sobie nie radzi i Marokańczycy pewnie zrobiliby to lepiej. A czy jakieś znaczenie mógł mieć fakt, że Hiszpania co kilka lat regularnie wprowadza abolicję i legalizuje pobyt migrantów, którzy przebywają na terytorium tego państwa nielegalnie, i po drugie także wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który ograniczył automatyczne zawracanie migrantów, którzy przechwytywani są na morzu?
1: Tak, to są dwie różne sprawy. Po pierwsze, wyrok pojawił się rzeczywiście w lipcu i on był wykorzystywany w marokańskich mediach społecznościowych, żeby zachęcić tych młodych ludzi i okłamać ich, że dzisiaj Hiszpania będzie sponsorować promy i jak tylko przedostaniecie się do Ceuty, to od razu wypłyniecie do Unii Europejskiej i traficie do strefy Schengen, no bo Ceuta nie jest w strefie Schengen. Natomiast druga rzecz, no moim zdaniem tutaj akurat niestety jest to wykorzystywane przez populistycznych polityków czy polityczki europejskie, bo to Giorgia Meloni zaczęła wykorzystywać ten argument, że to właśnie teraz Hiszpania zalegalizowała milion tych pobytów, co nie jest prawdą, bo jeszcze to się nie wydarzyło. Po drugie, Hiszpania robi to regularnie od ponad 20 lat, więc ponad 90% tych ludzi, którzy zaaplikowali też o legalizację pobytu, to są osoby z Ameryki Łacińskiej, osoby z Afryki, czy z Azji, czy z Europy Wschodniej. To jest zdecydowana mniejszość i wykorzystywanie tego, że to niby miało przekonać, no nie, bo to muszą być

0: ludzie, którzy przed styczniem 2026 spędzili w Hiszpanii co najmniej pół roku, więc to na pewno nikt, kto teraz się przedostanie do Hiszpanii, nie będzie miał takiej możliwości, żeby się zalegalizować. I kolejna taka legalizacja będzie dopiero za kilka lat, jeśli w ogóle do niej dojdzie. Więc niestety to jest ten obraz Europy podzielonej, Europy, która zamiast atakować swojego przeciwnika, w tym przypadku Maroko, czy niestety prawdopodobnie Stany Zjednoczone, oczywiście Stany się tutaj nie przyznają, ale one na pewno w tym jakąś rolę i przyzwala, zamiast okazywać solidarność, wspierać rząd Hiszpanii, który znalazł się pod presją, znalazł się pod tutaj, niektórzy to nazywają atakiem hybrydowym, nie jest używać tego stwierdzenia, ale nazwijmy to w ten sposób, no to atakujemy rząd Hiszpanii. To jest niestety, jako wspólnota europejska, nie jesteśmy w stanie okazać solidarności, i to tak jakby polski rząd był atakowany za to, że Białoruś wysyła tutaj tych biednych ludzi na płot. Tak, to jest.
1: W podobnym duchu zresztą wypowiadali się przedstawiciele hiszpańskiego rządu, stwierdzając, że w takiej sytuacji spodziewaliby się raczej solidarności ze strony sąsiadów i innych krajów Unii Europejskiej, a nie połajanek. I to były słowa skierowane przede wszystkim do Włoch. Pan wspomniał o premier Giorgi Meloni. Rzeczywiście w związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch z Hiszpanią w strefie Schengen, ale dodajmy, że Francja też zwiększa kontrolę na granicy z Hiszpanią i przy okazji deklaruje gotowość do udzielenia pomocy. Hiszpanie twierdzą, że większość tych, którzy przedostali się na Ceutę, już do Maroka wróciła. Czy można zatem uznać, że kryzys został zażegnany?
0: Czy on będzie, to kryzys w ten tu i teraz, tak. Natomiast kryzys wynika, o tym pisałem u siebie na Instagramie i w takim newsletterze, który wydaje. Problem czy rozwiązanie takiego głębszego kryzysu polityki migracyjnej leży z jednej strony w tym, żeby po pierwsze mówić spokojnie i właśnie nie dawać się tylko populistycznym jakimś tezom, spróbować patrzeć szerzej na całą tą sytuację, na spokojniej. Ale głębokim powodem zaistnienia tego kryzysu jest tak zwana eksternalizacja polityki migracyjnej, czyli to, że państwa Unii Europejskiej oddają zarządzanie migracją państwom reżimowym, które sąsiadują z Unią Europejską, czyli mam na myśli Maroko, mam na myśli Libię, mam na myśli Białoruś, mam na myśli Turcję. My od nich jesteśmy całkowicie zależni. I teraz, jeśli Libia, Turcja, Białoruś zdecydują się na ten dokładnie sam krok, wyślą 60 tysięcy swoich obywateli na morze, na Lampedusę, do rzeki Ewros, na granicy z Grecją, na granicę polsko-białoruską, na Poddasiu. Jeśli tam się pojawi nagle 60 tysięcy osób, żadne służby i żaden mur nie powstrzymają tych ludzi przed tym, żeby oni przekroczyli te granice. My nie jesteśmy w stanie w tym momencie zarządzić migracją w taki sposób, żeby w takiej sytuacji nie być poddanymi szantażowi. I Unia Europejska płaci ogromną cenę, jeszcze od czasów Muammara Kaddafiego, który wymyślił ten mechanizm szantażowania Unii czy państw Unii Europejskiej. My od dekad płacimy bardzo wysoką cenę za to, że nie mamy jednolitego systemu europejskiego, który by pozwolił zarządzać szczególnie właśnie takimi osobami, które w nieregularny sposób chcą się przedostać do Unii Europejskiej, tylko dajemy się wykorzystywać reżimowym szantażystom.
1: No i przy okazji imigracja stała się jednym z ważniejszych tematów w politykach wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Pan powiedział, że o takich kwestiach trzeba by rozmawiać spokojnie i wspólnie, solidarnie wypracowywać jakieś rozwiązania. Tyle, że takie obrazki, jakie oglądaliśmy wczoraj, przedwczoraj, czyli dziesiątki tysięcy ludzi, którzy szturmują hiszpańską Ceutę. To jest woda na młyn partii niechętnych imigracji od Front National przez Fratelli d'Italia po AfD w Niemczech. Więc może jednak Hiszpania popełniła błąd, dopuszczając do, czy dając do rąk łatwy argument przeciwnikom migracji.
0: Tak jak mi się wydaje, Hiszpania jest bezradna. Tak samo bezradna jest Polska, kiedy w listopadzie 2021 20 tysięcy ludzi również chciało przekroczyć naszą granicę i bardzo duża część z nich przekraczała i cały czas przekracza, wbrew temu, co polski rząd twierdzi. Ci ludzie cały czas przechodzą. To nie jest tak, że mur czy

0: silnie strzeżona granica spowoduje, że ludzie przestaną przekraczać. Nawet jak był mur berliński między Berlinem Wschodnim a Zachodnim, ludzie cały czas go przekraczali. Więc niezależnie jak będziemy silnie strzec jakichkolwiek czy chińskich, czy izraelskich systemów rozpoznawania twarzy będziemy używać, i tak ludzie będą się przedostawać. Taka jest natura tych granic. Niestety one nigdy nie będą w 100% szczelne. Taka retoryka, która będzie dążyć właśnie do uszczelniania granic, mówienia zero migracji, to jest retoryka populistyczna, która nie patrzy na rzeczywistość. Bardzo ważne jest teraz, żeby zobaczyć, co stoi za tym ruchem migracyjnym, który miał miejsce w Ceucie, bo on się będzie powtarzać i on się nie będzie powtarzać tylko w Ceucie, które jest terytorium afrykańskim, poza Schengen, gdzie jest łatwo taki szantaż spowodować, ale niestety to się może wydarzać zarówno w Polsce, w Finlandii, i wszystkich innych państwach. I teraz jest właśnie moment, w którym bardzo dobrze byłoby uspokoić tę debatę i zastanowić się, co zrobić, żeby zniechęcić ludzi do takiego przekraczania granicy, a spróbować ich zachęcić do tego, żeby zgłaszali się do oficjalnych ośrodków i próbować zarządzać tą migracją na swoim terenie, na swoich zasadach.
1: W Niemczech we wrześniu odbywają się wybory, niedługo także wybory we Francji, w przyszłym roku także parlamentarne w Polsce, więc myślę, że spokojnej debaty na ten temat nie będzie. I tutaj musimy się zatrzymać. Myślę, że do tej kwestii jeszcze będziemy wracać i do pytania, jak ewentualnie z tym wyzwaniem sobie poradzić. Dr Karol Wilczyński, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: Ogłoszenie społeczne. Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy. Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przeszło 1100 interwencji po burzach. Strażacy najczęściej wyjeżdżali na Mazowszu i w Wielkopolsce. Tragiczny pożar na ogródkach działkowych w Gdańsku. Dwie osoby nie żyją, trzy są w szpitalu. Stolica oddała cześć swoim bohaterom. Za nami obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. To była pracowita doba dla strażaków. W związku z burzami, które przeszły nad Polską, służby wyjeżdżały do przeszło 1100 interwencji, co relacjonuje rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego 258, wielkopolskiego ponad 170 oraz śląskiego ponad 150. Większość interwencji to dotyczyło usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywaniu wody z zalanych terenów oraz pomieszczeń, jak również zabezpieczeniu uszkodzonych dachów.
1: Od północy strażacy interweniowali już tylko 34 razy w związku z nawałnicami nad Polską. Ale ekstremalne zjawiska mogą występować również dziś. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Alerty drugiego i trzeciego, najwyższego stopnia przed wysoką temperaturą, obowiązują dla południowo-wschodniej części Polski, a zagrzmieć może w powiecie tatrzańskim. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 70 km na godzinę. Służby badają okoliczności tragicznego pożaru w Gdańsku. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne na skutek pożaru altany na terenie ogródków działkowych. Strażak Jacek Jakubczyk przekazał, że do zdarzenia doszło w nocy.
3: W trakcie prowadzenia działań gaśniczych odnaleźliśmy w piwnicy obiektu dwie ofiary śmiertelne, kobietę i mężczyznę. Jednocześnie w wyniku tego zdarzenia jedna z osób postronnych, starsza kobieta, zgłosiła się do strażaków i została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego z objawami przedzawałowymi.
1: Przed przebyciem straży pożarnej z płonącego budynku

0: ewakuowały się też dwie kobiety. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem. Okoliczności i przyczyny wybuchu pożaru wyjaśniają policja i prokuratura. Z relacji świadków wynika, że prawdopodobnie doszło do wybuchu butli z gazem. To miało być uderzenie bez precedensu. Donald Trump odwołał potężny atak na Iran. Prezydent USA twierdzi, że poprosiły go o to państwa Zatoki Arabskiej oraz sam Teheran. Powiedział też, że podjął decyzję, mając na uwadze przyszłe dobro świata. Do zobowiązania Białego Domu do wstrzymania ognia dołączył też Izrael. Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych kampanii bombardowań. Trump zapewnia teraz, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. U około 30% uciekinierów z Korei Północnej, którzy mieszkali w pobliżu ośrodka testów jądrowych, wykazano mutacje chromosomowe. Takie informacje przekazało południowo-koreańskie Ministerstwo Zjednoczenia. Mutacje to wynik ekspozycji na promieniowanie. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Najnowsze badanie objęło 59 Koreańczyków z północy, którzy przebywają obecnie w Korei Południowej. Grupa to mieszkańcy terenów położonych w bliskiej odległości od poligonu, na którym Korea Północna przeprowadzała testy nuklearne w 2006 roku. U 26 osób stwierdzono nieprawidłowości chromosomalne, które mogą być wynikiem narażenia na promieniowanie radioaktywne. Ministerstwo zastrzegło jednak, że przyczyny mutacji mogą być też związane z innymi czynnikami środowiskowymi. Korea Południowa prowadzi badania pod kątem skutków napromieniowania uciekinierów z północy od 5 lat. W tym okresie zmiany, które mogły być spowodowane testami jądrowymi, stwierdzono około 30% objętych badaniami. Do tej pory Korea Północna przeprowadziła 6 testów jądrowych po raz pierwszy w 2006, po raz ostatni 9 lat temu. Według źródeł wywiadowczych komunistyczna północ przygotowana jest do kolejnego testu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego stolica oddała hołd bohaterom tamtych dni. Podczas uroczystości w miejscach pamięci na Woli, Mokotowie, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz na powązkach wojskowych podkreślano odwagę powstańców i to, że walczyli w obronie swoich wartości. W godzinę W miasto jak co roku zatrzymało się na chwilę. W stolicy włączono syreny alarmowe, a w kościołach zabiły dzwony.
2: No jak widać są emocje, jak co roku.
3: Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
4: Zawsze chciałem to przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku. Właśnie mój dziadek też był partyzantem i to też takie bliskie mojemu sercu. Tak trochę takie wzruszenie zawsze, jak ta godzina 17 wybija. Na pewno takie podziękowanie dla nich, dla ten wysiłek. Też tak spojrzałem na swojego syna za to, że tu możemy być, że możemy rozmawiać po polsku, no i pamiętać o tych powstańcach.
0: Obchody 82. rocznicy wybuchu powstania zakończyła uroczystość przy Kopcu Powstania Warszawskiego. Według różnych szacunków w powstaniu mogło zginąć od 170 do nawet 200 tysięcy cywilów i żołnierzy AK.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do Polski napłynęło nieco chłodniejsze powietrze. W ciągu dnia termometry pokażą średnio od 20 stopni na wybrzeżu do 25-26 stopni w centrum i na zachodzie. Cieplej będzie na południowym wschodzie. Tam może być nawet 30 stopni i obowiązują alerty przed upałami. Poza tym sporo chmur. W Karpatach możliwe też przelotny deszcz i burze.
6: Autopromocja.
7: Latem Głębie Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
8: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które do

0: dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: 7 minut po godzinie 10.
1: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: W tej godzinie porozmawiamy jeszcze między innymi o sytuacji światowej. Wiemy, że miało dojść do ataku Stanów, kolejnego ataku Stanów na Iran, ale jednak on się nie odbędzie, bo Teheran między innymi poprosił Donalda Trumpa, żeby ten atak odwołał. Do polityki Trumpa wobec Iranu wrócimy za niespełna pół godziny. Teraz przybliżymy Państwu historię świata według roślin.
1: Powtórka programu.
3: Wiedzy.
4: Z reguły o świecie flory myślimy jako o czymś podrzędnym albo wręcz podległym człowiekowi. Taka zielona dekoracja dla naszej historii. Tymczasem to one były tutaj pierwsze, zmieniały atmosferę, kształtowały krajobrazy, wyznaczały granice cywilizacji. Mało tego, decydowało o tym, co jedliśmy, gdzie się osiedlaliśmy i o co prowadziliśmy wojny. Historia świata opowiadana z perspektywy roślin to jest opowieść o władzy, o przetrwaniu i wzajemnych zależnościach, których bardzo często nie dostrzegamy. I dzisiaj w studiu wiedzy właśnie o tym, jak rośliny wpływały na bieg historii. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, od razu witam naszego gościa. Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista, który prowadził badania m.in. w Chile, Peru, Brazylii i na Kubie. Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie Wojciechu.
5: Bardzo mi miło.
4: Panie Wojciechu, czy możemy powiedzieć, że po tym wszystkim, po tym wstępie, który przedstawiłam, że rośliny to są tacy cisi architekci historii świata?
5: Bardzo ładnie to zostało ujęte przez panią. Możemy. Myślę, że możemy, bo wszystko zależy o to, jak patrzymy. Bo myślę, że zawsze stawiamy siebie w centrum. Niestety mamy taką, lubimy taką perspektywę antropocentryczną. Natomiast warto spojrzeć na rośliny, które właśnie wydają nam się takim tłem, troszeczkę takimi biernymi, szczególnie w rozróżnieniu od zwierząt, ponieważ nie poruszają się, prawda? Natomiast bardzo dużo kształtują tak naprawdę i w tym cyklu zajęć o historii świata według roślin i drugiej części rośliny, które zmieniają historię świata, na Uniwersytecie Otwartym staram się opowiedzieć i pokazać tą historię naszą, naszej cywilizacji właśnie troszeczkę z tej innej perspektywy.
4: No czy można wyznaczyć jasno taką granicę, taką cezurę, od której rośliny tą historią człowieka zaczęły sterować, tak to nazwijmy, albo na nią wpływać?
5: Od samego początku. No tak, no bo oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bez roślin trudno by sobie było wyobrazić istnienie takiego życia na naszej planecie, jakie mamy, prawda? No bo chociażby wszyscy wiemy, że rośliny w procesie fotosyntezy produkują, w cudzysłowie, tlen, prawda, jako produkt uboczny i dzięki temu my oddychamy, dzięki temu atmosfera ma taki skład, jaki ma. No jakby tutaj leży to podwaliny tego, że tak się rozwinęły inne organizmy. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy sobie popatrzyli na naszą historię jako gatunku, czy w ogóle historię ludzi, nie, także innych gatunków, no to to, że my żeśmy zaistnieli i nasza ewolucja przebiegła w taki sposób, no to w dużym stopniu było zależne od roślin. Ponieważ mówi się w ten sposób, że zeszliśmy z drzew, prawda? Inne małpy zostały na drzewach, my żeśmy zeszli. To jest jakby jeden z tych takich, można powiedzieć, milowych kroków w naszej ewolucji.
4: Natomiast przerzuciliśmy się z bananów na drzewach na jagody bliżej ziemi.
5: Na przykład, tak można to tak powiedzieć. Ale musimy zauważyć, że to się wydarzyło w momencie, kiedy zmieniał się nieco klimat i w Afryce zmniejszyła się ilość powierzchniowo lasów, w których żyli nasi przodkowie, natomiast zaczęły powstawać tereny otwarte, które dzisiaj tak kojarzymy z Afryką, czyli sawanny, na których już dominują trawy. I właśnie historia traw, jakby całej ewolucji i rozwoju traw jest związana bardzo blisko także z naszym rozwojem.
4: No bo w jaki sposób trawy wpłynęły na losy człowieka?
5: No trawy nie pozwoliły, one jakby zajęły te miejsca w klimacie, który stawał się cieplejszy i bardziej suchy.

0: W związku z tym pojawiły się tereny otwarte, na których jeżeli chcieliśmy mieć wystarczającą przestrzeń, musieliśmy zmienić troszeczkę nasz sposób i nasze przystosowania. No więc nasi przodkowie właśnie wtedy zeszli z drzew i zaczęli poruszać się bardziej dwunożnie, poszukiwać troszeczkę inaczej tego pożywienia. Później jak pójdziemy troszeczkę dalej, no to te same trawy spowodowały, że z nomadów staliśmy się osiadłym gatunkiem, prawda? Już jako ludzie cywilizowani i te mniej więcej 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy coraz częściej w różnych miejscach świata zakładać osady i uprawiać rośliny. Tymi pierwszymi roślinami, które nas do tego, że tak powiem, sprowokowały, były właśnie trawy, czyli różne gatunki zbóż w różnych częściach świata, które zaczęły stanowić podstawę naszego pożywienia.
1: A jeśli chodzi o te pierwsze uprawy, to można powiedzieć, że to te uprawiane rośliny udomowiły człowieka, czy to człowiek je udomowił?
0: To wszystko chyba zależy od tego, jak na to popatrzymy, bo
1: To jest
0: jakby troszeczkę w obydwie strony, bo musimy o tym pamiętać, że owszem, my z jakiegoś powodu wybieramy różne rośliny, które później na przykład zaczynamy hodować, udoskonalać, prawda, bo powstają nowe odmiany, bo chcemy, nie wiem, większych ziaren, większych owoców, żeby to łatwiej było zbierać i tak dalej, wybieramy...
1: Mniejszych nasion.
0: Tak,
1: też.
0: No zależy wszystko od tego, o co nam chodzi, prawda, na czym najbardziej zależy i preferujemy poszczególne osobniki i je rozmnażamy, żeby tą cechę powielać, prawda. Dzisiaj mamy dodatkowo jeszcze inżynierię genetyczną, która ten proces przyspiesza albo możemy zrobić różne inne rzeczy.
1: Ale to jeszcze daleka droga od tego człowieka, który dopiero z drzewa zszedł.
0: Zdecydowanie. Ale właśnie patrząc na to, w jaki sposób my wybieramy rośliny, też możemy popatrzeć na to od drugiej strony. Bo to, że my wybieramy jakieś rośliny, które na przykład bardziej nam smakują, które właśnie są łatwiejsze w uprawie, które będą produkowały więcej ziaren, to też będzie wpływało na naszą dietę, prawda? Bo w tej diecie zacznie się pojawiać właśnie więcej tych roślin. No więc one też będą zmieniały to, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, prawda? No bo będziemy dostarczać mu lepszego pożywienia, nie wiem, więcej różnych substancji odżywczych, będzie więcej białek i tak dalej, więc w związku z tą dietą będzie nasz organizm się częściowo zmieniał. Ale z drugiej strony, tak jak sobie patrzymy na przykład już niekoniecznie na rośliny, które hodujemy z jakichś takich bardzo utylitarnych potrzeb, czyli na przykład dla pożywienia, ale jak popatrzymy sobie na przykład na rośliny, które hodujemy ze względu na to, że nam się podobają. Dzisiaj bardzo dużo osób uprawia różne rośliny doniczkowe, ma swoje ogródki, działki i tak dalej i jest tam też dużo roślin ozdobnych, nie tylko takich, które zjadamy. I też jakbyśmy się im przyjrzeli, no to wybieramy na przykład te, które mają określone kwiaty, prawda? Ładne, które nam się podobają, w jaki sposób one nas...
1: zapach.
0: Tak, w jaki sposób nas przyciągają. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli teraz od strony rośliny, po co ona to robi, prawda? No wiemy, po co są kwiaty, prawda? Roślina wytwarza je po to, żeby przywabiać owady, gdy to ma ułatwić jej rozmnażanie. Natomiast nas przyciąga raczej z zupełnie innego powodu, prawda? My raczej lubimy coś pięknego. I teoretycznie wydaje nam się, że roślina nic z tego nie ma. No ale jak sobie tak popatrzymy na przykład na te rośliny, które tak chętnie uprawiamy, proszę zobaczyć, jak z ich perspektywy jaki one ogromny odniosły sukces ewolucyjny, bo rozprzestrzeniły się dzięki nam na całym świecie. No i teraz zadać można pytanie, czy to my wykorzystaliśmy te rośliny, czy one nas?
1: Pod warunkiem, że ma się dobrą rękę do tych roślin i one nie postanawiają umrzeć i poddać się po 3 dniach na naszym parapecie. Ale to też jest zupełnie inna historia. Tak się zastanawiałam, bo rzeczywiście już na tym etapie możemy powiedzieć, że bez roślin, bardzo różnych roślin, tak naprawdę ani nie byłoby człowieka, a na pewno nie byłoby człowieka udomowionego, który mógł się, mając spokojny dostęp do pożywienia, bezpieczny dostęp do pożywienia, zaczął się rozwijać też na innych polach, ale czy da się w całej historii ludzkości wybrać taką roślinę, która pańskim zdaniem miała największy wpływ?
0: To chyba wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy, bo mamy wiele gatunków roślin użytkowych, zarówno tych, które dawały nam pożywienie, jak i takich, które na przykład ze względów przemysłowych. No i tutaj można byłoby wymieniać, czy na przykład kauczukowiec jest taką rośliną, prawda? Bez której świat by inaczej wyglądał. No wyglądałby inaczej, nie mielibyśmy gumy, prawda? A dalej prawdopodobnie może byśmy jeździli na drewnianych kołach, tak? Czyli byśmy nie rozwijali takich prędkości.
1: Ale nie musielibyśmy na zimowe zmieniać.

0: zapytać.
1: Tak, no pewnie może byśmy wpadli na pomysł, bo oczywiście dzisiaj mniej więcej połowa kauczuku, który produkujemy, to jest kauczuk syntetyczny, ale cały czas druga połowa jest uzyskiwana z kauczukowców i innych roślin. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy tak popatrzyli tak bardziej kompleksowo, to wydaje mi się, że trzcina cukrowa jest taką rośliną, która zdecydowanie można ją określić jako jedną z tych, która wpłynęła najbardziej znacząco na nas. Bo oczywiście dzisiaj, jak patrzymy sobie na trzcinę cukrową, no to produkowany jest cukier. Produkujemy go w ogromnych ilościach i w dużym stopniu możemy powiedzieć, że jesteśmy od niego uzależnieni jako cywilizacja, prawda? Bo jeszcze te 500 lat temu to spożycie cukru było minimalne. Raczej traktowaliśmy cukier jako przyprawę albo lekarstwo i raczej używaliśmy go w minimalnych ilościach, żeby, nie wiem, dosłodzić jakąś gorzką miksturę. Natomiast dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek produkt spożywczy bez dodania tego cukru, co się wiąże oczywiście z naszymi różnymi kłopotami, różnymi chorobami cywilizacyjnymi i tak dalej. I to jest na pewno jeden z tych powodów. Oczywiście trzcina cukrowa nie jest jedyną rośliną, ale przez trzcinę cukrową szukaliśmy innych roślin, które by ten cukier nam dawały. My mamy buraka cukrowego, prawda, który jest z nami od niecałych 200 lat dopiero.
0: Pan zresztą na swoich zajęciach wskazuje trzcinę cukrową i bawełnę jako te dwie rośliny, które, zacytuję, przebudowały społeczeństwa Afryki i obu Ameryk.
1: Tak, no bo tak jak sobie popatrzymy, nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co ci wszyscy niewolnicy z Afryki byli do kolonii amerykańskich sprowadzani.
0: Do pracy.
1: Do pracy, ale do pracy gdzie?
0: Na polach bawełny, na plantacjach bawełny.
1: Tak, no w Ameryce Północnej rzeczywiście, ale jeżeli chodzi o plantacje bawełny, to jest w sumie krótki okres, bo to jest tylko pierwsza połowa XIX wieku, kiedy rzeczywiście rosła ilość tych plantacji bawełny i południe amerykańskie uzależniało się od sprzedaży tej bawełny i bawełna też leży u podłoża wybuchu wojny secesyjnej, prawda? No bo to zniesienie niewolnictwa to oczywiście wspaniałe peany, że tutaj prawa człowieka i tak dalej, no ale tu głównie chodziło o to, że północ potrzebowała rąk do pracy, na przykład w fabrykach, kopalniach, w przemyśle, a południe miało bardzo dużo tych rąk do pracy, ale niewolniczej pracy na plantacjach bawełny, bo bez tego troszeczkę mniej by się to opłacało. Natomiast 90% wszystkich niewolników z Afryki trafiało na plantacje trzciny cukrowej. I tak jak sobie popatrzymy, to mówi się, że nawet 12 milionów ludzi w trakcie niecałych tak naprawdę 500 lat, bo te takie wielkoobszarowe uprawy trzciny cukrowej zaczęły się nie zaraz po odkryciu Ameryki, czyli na początku XVI wieku, tylko mniej więcej 100 lat później dopiero, kiedy Europa potrzebowało tego cukru coraz więcej. W związku z tym było potrzebne coraz więcej niewolników, którzy by tą trzcinę hodowali, zbierali. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale to nie jest wcale taka prosta praca. I na plantacjach trzciny cukrowej, dlatego tak dużo niewolników też było potrzebne, nie tylko z tego względu, że potrzebowaliśmy jej coraz więcej, ale także dlatego, szczególnie w początkowej fazie, że bardzo dużo niewolników na tych plantacjach umierało. Zbieranie trzciny cukrowej ręcznie nie jest takie proste. Trzcina cukrowa ma bardzo ostre liście, w związku z tym bardzo często dochodzi do różnych skaleczeń.
0: Zakażeń w związku z tym.
1: Które w związku z tym często kończyły się zakażeniami i bardzo wiele osób w ten sposób umierało. Jest to też dość ciężka praca, bo machamy maczetą. Trzcina cukrowa jest trawą, ale ogromną trawą, mającą nawet do 5 metrów wysokości.
0: I twardą dosyć.
1: Twarde ma te dość źdźbła, no bo musi przecież utrzymać się, prawda? Więc te źdźbła wcale nie są takie lekkie, są mocno zdrewniałe. Często też te plantacje przed ścinaniem się podpala. Teraz oczywiście mamy zupełnie inne już metody, ale dawniej właśnie podpalanie najpierw powodowało, że na przykład pożar się rozprzestrzenił niekontrolowanie dalej, dochodziło do zatruć dymem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, tak jak popatrzymy sobie, to nawet do tych 12 milionów ludzi w trakcie tych mniej więcej 300 lat tej intensywnej produkcji cukru z trzciny cukrowej zginęło na tych plantacjach.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, dlatego że to jednak przede wszystkim bawełna kojarzy się, no jest tym nieszczęśliwym symbolem niewolnictwa. Zresztą do tej pory nawet dekoracje z bawełny bardzo nie podobają się czarnoskórej społeczności Ameryki Północnej. A gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę i przyjrzeli się tym roślinom,

0: które budowały imperia tak naprawdę, albo które były zarzewiem wojen, albo które budowały gigantyczne bogactwa. Nie wiem, czy dobrze myślę, no to, ale moje skojarzenie przede wszystkim to przyprawy, na przykład przyprawy korzenne z tak zwanych wysp korzennych, teraz to są Moluki. No wtedy rzeczywiście chyba imperia powstawały dzięki na przykład gałce muszkatołowej.
1: Można wszystkie przyprawy podłożyć pod to, bo nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co my w ogóle szukaliśmy tej nowej drogi do Indii, po co w ogóle Kolumb czy Magellan popłynęli.
0: No po przyprawy podobno.
1: No po przyprawy. Oni wcale nie płynęli po to, żeby udowodnić, że Ziemia jest okrągła, co jakby pierwsze przychodzi nam do głowy, bo w taki sposób to jest pokazywane. Natomiast tutaj chodziło głównie o to, żeby znaleźć własne drogi handlowe, żeby zmniejszyć ilość pośredników, którzy w trakcie tej długiej drogi, no bo jak sobie wyobrażamy tą karawanę, powiedzmy, wędrującą jedwabnym szlakiem z tej dalekiej Azji. Ile to musiało trwać, prawda? Ile po drodze było różnych miejsc, w których ta karawana się zatrzymała? Kolejni pośrednicy przejmowali to.
0: Ile to kosztowało?
1: Ile osób na tym po drodze zarabiało? Ile przy okazji jeszcze bardzo ciekawych, różnych historii dookoła tego się pojawiało? No bo oczywiście każdy chciał mieć jak największy w tym udział, w związku z tym pojawiały się różne historie, które miałyby utrudnić dotarcie do tego. Większość Europejczyków nie wiedziała, co to są za rośliny, a już tym bardziej, jaka to jest część tej rośliny. Więc owszem, wiedziano na przykład, że cynamon, no to jest kora, bo czasami trafią na przykład w postaci całej niezmielonej, bo jednak ta postać zmielona była tą najczęstszą, która do nas trafiała. O pieprzu wiedziano, że to są jakieś nasiona lub owoce, prawda, ale nikt nie widział wcześniej tej rośliny, poza pierwszymi podróżnikami, którzy trafiali do Azji.
0: Tym bardziej, że temu współczesnemu człowiekowi, który nas teraz słucha i zna przyprawy z torebek w supermarketach, to trzeba też przypomnieć, że przyprawa w naturze, w oryginale wygląda zupełnie inaczej. I jednak też potrzeba było tego odważnego, który najpierw by spróbował tego owocu, który później stawał się przyprawą. No i potrzeba było tego, który by wpadł na to, żeby na przykład to ususzyć. I dopiero to nadaje odpowiedni smak.
1: Tak, no to wszystko było metodą, większość roślin, w jaki sposób my spożywamy, w jaki sposób wykorzystujemy, to jest oczywiście metoda prób i błędów, prawda, naszych. Obserwowaliśmy też zwierzęta, jak się zachowują, to jest bardzo fajna historia przecież kawy, że najprawdopodobniej to właśnie pasterze obserwujący kozy, które żywiły się owocami kawy, zauważyli, że one właśnie są bardziej pobudzone, mają więcej energii i tak dalej. Natomiast wracając do tej historii przypraw, to jesteśmy powiedzmy Kolumbem albo jednym członkiem z tej wypraw, czy Magellanem. Tutaj musimy pamiętać, że dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, że pieprz był kiedyś tak drogi, że jego wartość była taka sama, jak ta sama waga ilości złota, prawda? Bardzo często marynarze, którzy w tych wyprawach w właśnie XV-XVI wieku brali udział, oni wcale nie szukali złota i to nie złoto było tym, co jakby było ich zabezpieczeniem, tylko sakiewka na przykład pełna pieprzu, czy gałki muszkatułowej, prawda?
0: Waluta.
1: To było wtedy najcenniejsze.
0: Za każdego pensa, którego Anglicy inwestowali w gałkę muszkatołową, otrzymywali 50 szylingów w Londynie. Podobno trudno dzisiaj znaleźć towar, który dawałby aż taki zysk. Mimo, tak, że złoto jest bardzo drogie aktualnie, to nadal wtedy
1: tak,
0: gałka była
1: to był naprawdę bardzo dobry, można powiedzieć, biznes, chociaż bardzo niebezpieczny, no bo tak jak pamiętacie państwo, Magellan ze swojej wyprawy nie wrócił, tylko jeden z jego statków w bardzo okrojonym składzie dotarł z powrotem do Hiszpanii. Natomiast ci, którzy dotarli, ponieważ udało im się przepłynąć właśnie przez Moluki, czyli te wyspy korzenne, przywieźli ze sobą nie tylko pieprz, ale przede wszystkim bardzo cenne goździki i gałkę muszkatułową, które wtedy rosły tylko i wyłącznie na tych wyspach. No więc wrócili jako bogaci ludzie i jako bohaterowie. Ale nie dlatego, że udowodnili, że Ziemia jest okrągła, tylko właśnie dlatego, że wrócili cało z tej wieloletniej podróży i jeszcze
0: z wielkim bogactwem.
1: I z wielkim bogactwem tak naprawdę. I otworzyli szlaki handlowe, które później najpierw przejęli Portugalczycy, później Holendrzy. Dlatego Holandia stała się taką potęgą i kolonialną, i handlową. No właśnie między innymi przez to, że handlowali roślinami z całego świata. Więc zdecydowanie przyprawy były takimi roślinami, które które wspomagały to, żeby to bogactwo rozwijać. Ale takich roślin było więcej, bo taką rośliną była między innymi też trzcina cukrowa. Przecież plantatorzy i producenci cukru to byli rzeczywiście najbogatsi ówcześni ludzie. Podobnie było z magnatami właśnie związanymi z boomem kauczukowym, czy producenci tytoniu w Ameryce Północnej.

0: dzisiaj bardzo często i dlatego też wiele produktów spożywczych jest bardzo drogich, bo my spekulujemy nadal roślinami i najgorsze jest to, że spekulujemy tymi, które są nam niezbędne, czyli tymi najważniejszymi.
1: No bo to się najbardziej opłaca.
0: Tak,
1: taka
0: no,
1: spekulacja.
0: Dlatego spekulacja zbożem. Dlaczego zboże często jest coraz bardziej drogie? Przejmują to bardzo duże korporacje. Jednym z najważniejszych produktów, którym dzisiaj handlujemy, przecież jest kawa. Chociaż tak naprawdę nie jest to roślina, która jest nam tak naprawdę niezbędna do życia. Chociaż trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie bez kawy. I kawa też jest taką rośliną, którą uważa się, że dzięki temu naparowi my jesteśmy dużo bardziej kreatywni, więc kolejne różnego rodzaju zmiany, czy też można powiedzieć skoki technologiczne, chociażby związane z internetem, doliną krzemową, był związany z tym, że ludzie chodzili do kawiarni i pili kawę, która pomagała i w kontaktach społecznych, bo te rośliny pełnią też taką rolę. My od zawsze żeśmy się spotykali, ale bardzo często przy czymś.
1: To no, myślę, że kawa, napoje ze zbóż albo z ziemniaka też miały swoją rolę w tym, żeby
0: ale rzeczywiście, no,
1: konflikty
0: przecież
1: wywoływać albo zażegnywać. No, zależy, jakie mają wpływ.
0: Kiedyś w Europie przecież trudno było o to, żeby pić wodę, prawda, no bo było niebezpieczeństwo, że będzie zakażona, więc bardzo często pito to, co już było lekko sfermentowane,
1: czyli
0: zdezynfekowane. Wino, piwo i tak dalej, które produkujemy przecież z różnych roślin.
1: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, czy współcześnie możemy wskazać taką roślinę, która trochę przemodelowuje naszą cywilizację, albo która buduje wciąż wielką fortunę indywidualną albo państwową, no albo która jest takim najlepszym przykładem na to, że człowiek jest takim trochę nienasyconym wciąż zwierzęciem i pozyskiwanie tej rośliny powoduje no, szkody dla środowiska.
0: No to niestety mamy dużo takich przykładów.
1: Olej palmowy?
0: Na przykład, chyba w ostatnich latach to jest to taki przykład rośliny, olejowiec gwinejski, palma, z której produkujemy właśnie tak zwany olej palmowy. No zdecydowanie przez to, że jest bardzo dla nas opłacalna, bo jest to roślina, z której rzeczywiście tego oleju pozyskamy najwięcej. Jest to też roślina wieloletnia, więc możemy ją wykorzystywać przez wiele lat. Stąd ogromne połacie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Indonezji i Malezji, zniknęły. Zamiast tego mamy sięgające po horyzont plantacje właśnie olejowca. No i to rzeczywiście jest ogromna zmiana, no bo to doszło chociażby do tego, że lokalnie zmienił się klimat, mamy częściej występujące susze i pożary na tym obszarze, a my olej palmowy właściwie dodajemy do wszystkiego, więc
1: proszę
0: jest to chyba
1: przejrzeć listę składników.
0: I zdecydowanie jest
1: to
0: roślina, która zbudowała gigantyczne fortuny zarówno na miejscu, bo mamy bogaczy w Indonezji czy Malezji, ale też no, jest to roślina, która jest jedną z ważniejszych roślin, która jest w tym obiegu międzynarodowym i jednym z ważniejszych produktów, którymi handlują te ogromne korporacje, między innymi zajmujące się sprzedażą dóbr spożywczych.
1: Na przykład. Chipsów albo różnych innych przekąsek.
0: Nie, nawet nie, no sam po prostu olej palmowy jest świetnym produktem. Produkujemy go dużo, on nie jest drogi, ale produkujemy go dużo. Więc można sterować jego cenami chociażby. Nadal spekulujemy różnymi roślinami. Wiele roślin nadal jest drogi. To się też nie zmieniło. Takim przykładem jest na przykład wanilia, bo wszystkie inne przyprawy właściwie poza wanilią i szafranem są właściwie już tanie. Trudno nam sobie wyobrazić. Wanilia nadal kosztuje bardzo dużo, ale to dlatego, że mimo, że uprawiamy ją na całym świecie w tych cieplejszych warunkach, gdzie wanilia dobrze rośnie.
1: Popyt pewnie przekracza podaż cały
0: czas.
1: Nie,
0: po prostu wanilia jest zapylana ręcznie. Mamy poza Ameryką Środkową naturalnych zapylaczy wanilii. No więc po prostu wymaga więcej naszej energii, czasu i pracy.
1: I pieniędzy włożonych.
0: W związku z tym jest droższa. A szafran, no to przecież są maleńkie części kwiatu. Nie wyprodukujemy ich większych, więc zawsze będą drogie.
1: I nie będzie mowa o wielkich plantacjach szafranu też pewnie.
0: Są duże plantacje szafranu i to też jest roślina, która przynosiła fortunę, bo to była jedna z najbardziej poważanych roślin na przykład w starożytnym Rzymie. Nie tylko jako cenna przyprawa, ale przecież żeby uzyskać właściwy odcień skóry, najbogatsze elity Rzymu kąpały się w wodzie z dodatkiem szafranu, żeby mieć delikatnie złoto-żółty odcień skóry.
1: Jak państwo słyszą, chyba wszystko o wszystkich roślinach świata wie nasz gość w Studiu Wiedzy, Wojciech Drożdż.

0: Szewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista. No, jest to fascynująca podróż po świecie roślin. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze inaczej spojrzą na świat roślin, który mają nie pod sobą, a wokół siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo pięknie dziękuję i zapraszamy na wszystkie kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
12: 35 minut po 10.
3: Komentarz.
12: Wiemy już, że uderzenia bez precedensu nie będzie. Raczej nie będzie. Donald Trump odwołał atak na Iran. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że poprosiły go o to państwa z Zatoki Arabskiej i sam Teheran. Powiedział też, że decyzję podjął, mając na uwadze przyszłe dobro świata. Jest z nami profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
12: Panie profesorze, nie ma pan poczucia déjà vu, że to już kiedyś było? Miał być atak, a potem jednak nie, bo rozmowy dotyczące porozumienia są na ostatniej prostej. Historia się powtarza?
13: Tak, no, cały czas, jak tutaj mamy okazję rozmawiać, to pojawia się ten wątek. W zasadzie powiedziałbym stanu psychiki prezydenta Stanów Zjednoczonych. To znaczy on podejmuje decyzję w zasadzie w oparciu o to, co mu przyjdzie do głowy. Dzisiaj odwołuje, a tak może się okazać jutro, że będziemy świadkami naprawdę jakiegoś ataku. Natomiast wydaje mi się, że to jest, bo ostatnio analizowałem tutaj w oparciu o różne źródła, do których miałem dostęp. Mam takie dziwne przekonanie, że ta gra o ciśnienie Ormus, ta wojna, której jesteśmy świadkami, trochę przypominająca dziwną wojnę, pokazuje, że oba kraje, to znaczy Iran i Stany Zjednoczone, wyciągają dużo plusów z bieżącej sytuacji. To znaczy ta ta kontrola nadciśnienia, na zasadzie ta

rywalizacja, tą kontrolę, która, mam takie wrażenie, jest też w jakiś sposób ułożona przez obie strony. Nie wiem, dochodzę do takiego wniosku, że to jest sytuacja, która sprzyja.

0: Ale mam takie wrażenie znowu, że to jest jakaś przemyślana gra, której jesteśmy obserwatorami. Nie znamy meandrów, dlaczego tak obie strony postępują, ale coraz większym przekonaniu żyję, że to jest w jakiś sposób nieukartowane, bo to tak mocno zabrzmi, ale gdzieś po prostu ta gra jest toczona przez obie strony z korzyścią dla nich.
1: Tyle, że te motywacje są też niezrozumiałe dla wyborców Partii Republikańskiej i prezydenta Donalda Trumpa. Załóżmy na chwilę, że istotnie jest tak, że ten konflikt po prostu się opłaca i obie strony mogą go wyzyskiwać na swoją korzyść. Czy aby Trump nie zapłaci za ten konflikt jednak w jesiennych wyborach?
0: Może zapłacić, natomiast może zapłacić, ale rękami Partii Republikańskiej, a samej Partii Republikańskiej, jak widzimy, niechęć wobec polityki Donalda Trumpa właśnie z perspektywy sytuacji wewnętrznej ich samych, czyli polityków Partii Republikańskiej, jest coraz większa. Więc Donald Trump już miał okazję nieraz wyrazić negatywne zdanie na temat tej partii, która stanowi w jakiś sposób jego polityczne zaplecze. Wyrażał się negatywnie o różnych politykach. Ci politycy też nie pozostają Trumpowi dłużni. Być może możemy pospekulować, jest to gra, która ma na celu właśnie wypromowanie być może nowego szeregu działaczy politycznych, polityków Partii Republikańskiej, którzy będą mieli szansę zastąpić tych starych, szczególnie tych, którzy właśnie kontestują politykę Donalda Trumpa. Tego nie wykluczyłbym i być może on jest gotowy na to, żeby ponieść tego konsekwencje, bo popatrzmy, mimo tej przewagi Partii Republikańskiej w obu izbach, no jednak Donaldowi Trumpowi nie udaje się rządzić do końca tak, jakby tego on sam sobie życzył.
1: Tym razem amerykański prezydent zapewnia, że uzgodniono warunki porozumienia i że one miałyby obejmować natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Ten refren zdaje się już też słyszeliśmy, prawda?
0: Oczywiście. I to jest znowu gra słów, która tak naprawdę niczego nie zmienia, bo Iran za żadne skarby, ich skarby, którymi dysponują, nie zrzeknie się formalnie tego dążenia do tego, czy tego prawa do wzbogacania uranu. Natomiast z drugiej strony, no też te warunki, zawsze to jest ta gra słów i to są te detale, ten diabeł, który tkwi w szczegółach. Więc do tego dochodzą jeszcze inne elementy, bo przecież Izrael obok stojący. Mamy do tego organizacje terrorystyczne, które popierają Iran, które są niejako i narzędziem Iranu w tej polityce, w tej rozgrywce, ale też potrafią działać niektóre frakcje w obrębie Hezbollahu czy Hamasu, potrafią działać na własną rękę. Wystarczy jedna rakieta, wystarczy jedno uderzenie, wystarczy jakikolwiek krok, który zostanie, czy może zostać wykorzystany jako właśnie znak zerwania tego porozumienia i wszystko wraca do poprzedniego stanu.
1: Nie zmienia się natomiast sytuacja w Strefie Gazy. Tam znów w gruzach odkryto dziesiątki ciał. Czy jest dziś na świecie jakaś siła, jakiś ośrodek władzy, jakaś instytucja, która byłaby w stanie wpłynąć na to, co dzieje się w Strefie Gazy?
0: Wydaje mi się, że nie. To znaczy tutaj mamy Izrael, mamy popierające Izrael Stany Zjednoczone. Z samą Strefą Gazy w zasadzie poza Palestyńczykami, jeżeli chodzi o duże państwa, nikt się już nie interesuje i wydaje mi się, że niestety, ale jesteśmy świadkami obumierania tej kwestii na niwie międzynarodowej i pozostawienia tej kwestii w zasadzie w rękach Izraela.
1: Ma pan wrażenie, że prędzej czy później Izrael zapłaci cenę za to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Strefie Gazy w szczególności? Mam na myśli cenę wizerunkową.
0: No wizerunkową to tak, tylko że ta cena wizerunkowa no niestety, ale nie będzie miała przełożenia na realne konsekwencje dla państwa Izrael. Poparcie Stanów Zjednoczonych jest niezmienne. Sam Izrael w przypadku poważnego zagrożenia jego bezpieczeństwa i istnienia tego państwa może sięgnąć po ostatnią kartę atutową, czyli broń nuklearną. Jest to państwo, które

0: które jest w tym momencie oczywiście w dużym stopniu wewnętrznie skłócone ze względu na politykę Benjamina Netanyahu, ale na zewnątrz zawsze staje jak jeden mąż przeciwko jakiemukolwiek zagrożeniu, więc to jest gracz, który potrafi być na arenie międzynarodowej nieobliczalny. No i w tym wymiarze wizerunkowym no możemy potępiać Izrael, możemy mówić o ludobójstwie, możemy przedstawiać dziesiątki, setki, tysiące dowodów na to, że tam do tego ludobójstwa doszło, ale niestety polityka, geopolityka w tym momencie w ogóle nie zwraca na tego rodzaju argumenty uwagi.
1: No to trudna, tragiczna właściwie konstatacja i trudna do przyjęcia przy okazji też. Popatrzmy na to, co dzieje się wokół Ceuty. Tam kilkadziesiąt tysięcy Marokańczyków próbowało dostać się i dostało się do miasta, do eksklawy hiszpańskiej. Myśli pan, że ktoś za tym, no przecież niespontanicznym napływem migrantów stoi, a jeśli tak, to kto?
0: Znaczy, różne padają opinie. Tutaj akurat to nie są moje słowa, o których teraz powiem, to raczej analiza ludzi, którzy zajmują się Hiszpanią, Afryką Północną, którzy twierdzą, że to była zorganizowana akcja władz marokańskich ze względu na zbliżenie hiszpańsko-algierskie. Algieria pozostaje w dużym konflikcie z Marokiem, więc to miała być gra, która miała jakby pokazać Madrytowi, że nie powinien czynić nic więcej ponad to, co uczynił do tej pory na drodze do tego zbliżenia.
1: Czyli takie ostrzeżenie?
0: Tak, do tego dochodzą te elementy, które mówią o tym, czy sygnały, które mówią o tym, że Maroko jest silnym zapleczem dla Izraela i dla Stanów Zjednoczonych w Afryce Północnej, a jak wiemy, Hiszpania mocno stawia weto polityce Donalda Trumpa i tutaj można spekulować, czy w tej akcji nie brały udział też jakieś czynniki amerykańskie. Natomiast pomijając ten element geopolityczny, to ja oglądając różne obrazy z Ceuty, muszę postawić taką tezę, która mi przyszła do głowy, mianowicie, czy my nie jesteśmy świadkami, czy na naszych oczach tak naprawdę nie rozpoczyna się proces demontażu strefy Schengen. Bo takie sytuacje mogą doprowadzić do tego, że w pewnym momencie ten naprawdę już mocno niekontrolowany przepływ imigrantów, uciekinierów w obrębie państw Unii Europejskiej, co pokazuje zresztą polityka premier Włoch Meloni w tym momencie, może doprowadzić do tego, że za jakiś czas rzeczywiście może ta strefa zmienić swoje oblicze, jeżeli nie zniknąć z tej przestrzeni.
1: To prawda, bo Włosi czasowo ograniczyli swobodny ruch na przejściach granicznych z Hiszpanią. Zresztą także Francuzi zwiększają kontrole graniczne, no ale popatrzmy na naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy też przecież wprowadzili kontrole graniczne w związku z ewentualnością większego napływu migrantów ze wschodu, czyli zza naszej polskiej wschodniej granicy. No właśnie, ten kryzys, te zdjęcia, które dotarły do nas z Afryki Północnej, wywołały pewien popłoch. Ma pan wrażenie, że znów ten temat, kwestia migracji, stanie się jednym z kluczowych w ramach Unii Europejskiej?
0: Zdecydowanie. I uważam, że takie obrazy, o których myślę, że będziemy mieli więcej w przyszłości, tak naprawdę napędzą, to będzie takie paliwo dla organizacji, dla struktur politycznych w Europie o tym charakterze antyimigracyjnym, o takim, no niestety, ale w tym momencie radykalno-prawicowym, bo to ta radykalna prawica odwołuje się do tego, ażeby ukrócić tą politykę imigracyjną Unii Europejskiej w tej formule, w jakiej ona obecnie obowiązuje. Pamiętajmy o tym, że od przyszłego roku będziemy świadkami wyborów, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych w różnych państwach europejskich i tego typu obrazki naprawdę będą eskalować. Z jednej strony będą właśnie tym paliwem dla tej narracji mówiącej o tym, że w końcu trzeba coś z tym zrobić i właśnie te siły, o których mówiłem przed chwilą, powiedzmy, pokażą jakieś narzędzia czy rozwiązania, dzięki którym ta polityka migracyjna ma zmienić swoje oblicza. Tak naprawdę w zasadzie wydaje się, że w przypadku niektórych państw mówimy o tym, żeby całkowicie została ona zdementowana, a z drugiej strony mi się wydaje, że to też będzie sprawiało, czy przyczyniało się do tego, że będzie budowany coraz większy niepokój wśród społeczeństw europejskich, że skoro dochodzi do takiej sytuacji, jak w całym świecie, a jednak jesteśmy ludźmi, którzy żyją dzisiaj w świecie obrazków, a obrazek, wiemy doskonale, jest wart więcej niż 1000 słów.

0: jak to się kiedyś mówiło. Więc ta eskalacja tego obrazu, jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego, może doprowadzić do takiego impulsu, w którym ludzie, idąc do urny, nie będą myśleli o tym, jakie konsekwencje ich wybory przyniosą, tylko będą mieli w tyle głowy właśnie te obrazy. I obawiam się, z jednej strony, że to może doprowadzić do sytuacji, w której staniemy przed widmem takich wydarzeń w Europie, jakie miały miejsce praktycznie 100 lat temu, no niecałe 190, czyli lata 30. Wtedy kryzys gospodarczy przyczynił się do tego, że do głosu doszły te siły, bym powiedział, radykalne, antyspołeczne i tak dalej, jakbyśmy nie nazywali tych ruchów czy faszyzmu, czy ruchu hitlerowskiego. Natomiast dzisiaj ten takim punktem, takim zwornikiem będzie na pewno polityka migracyjna.
1: Pan wspomniał o wyborach w przyszłym roku, a tymczasem już niedługo, bo we wrześniu mamy wybory w trzech landach w Niemczech.
0: Właśnie, tak.
1: Przypomnijmy, w Saksonii Anhaltskiej Alternatywa dla Niemiec oscyluje w granicach 42%.
0: Tak jest.
1: I to jest bodaj najwyższy dotąd notowany wynik dla tej partii. I myślę, że polityków AfD ucieszyły zdjęcia z Ceuty. Ale z drugiej strony, jeśli spojrzeć na ostatnie lata, to w zasadzie odbijamy się od ściany do ściany. Jedni mówią, uszczelnimy, zamkniemy, nie wpuścimy. Drudzy odpowiadają, oczywiście nawiązując mniej lub bardziej do tego, o czym mówiła kanclerz Merkel, zapraszamy i damy radę. Nic po środku. Dlaczego tak trudno jest znaleźć jakieś humanitarne, a równocześnie skuteczne rozwiązanie?
0: Dlatego, że nie ma woli z jednej strony, ale z drugiej strony przyjrzyjmy się temu, jaki skutek odniosła do tej pory obowiązująca linia polityczna w zakresie polityki migracyjnej. Nie jesteśmy naprawdę świadkami sytuacji wręcz ekstremalnych, gdy obserwujemy obrazy z Francji, Włoch, Hiszpanii, już nie mówiąc o Wielkiej Brytanii. Te obrazy, które napływają, te filmiki, które można oglądać, pokazują, że osoby, które przedostają się do Europy, nie asymilują się. One żyją we własnych kręgach kulturowych, we własnych kręgach społecznych. Żyją tak naprawdę w dużej mierze z pomocy socjalnej. Nie wchodzą jakby w nurt tej potrzeby zrozumienia, to nie chodzi o to, żeby akceptować, ale zrozumienia nawet tej odmienności, starają się narzucać na swój sposób swoje obyczaje. Ja jestem przerażony, oglądając niektóre filmy, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Polsce, ale niestety tego jest coraz więcej. I niestety te sytuacje, jak mówię, że to jest tylko jedna strona winna, ale wydaje mi się, że doszliśmy do takiego właśnie punktu, w którym wypośrodkowane działania nie mają już jakby takiego czy pomysłu na takie racjonalne myślenie w tym zakresie, już nie mają szansy na powodzenie. W zasadzie wchodzimy we skrajności. Zresztą w ogóle dzisiejsza polityka, jeżeli spojrzymy na nią w takim ujęciu tego, co się dzieje w ciągu ostatnich 5-7 lat, pokazuje, że w polityce, geopolityce, polityce społecznej w Unii Europejskiej, w obrębie tego, co się dzieje w Unii, następuje jakaś dziwna eskalacja nastrojów naprawdę bardzo radykalnych, które z racji swojego jakby podejścia emocjonalnego uniemożliwiają przyjęcie rozwiązań właśnie takich, jak pan powiedział, humanitarnych, wypośrodkowanych, takich, które będą łączyły, a nie dzieliły. Więc niestety wydaje mi się, że w tym kierunku zmierzamy, teraz jaka Europa.
1: No tak, i to jest kolejna dość mroczna konstatacja w naszej rozmowie. To spójrzmy jeszcze na chwilę za naszą wschodnią granicę. Jeśli chodzi o te napięcia i podziały, o których pan wspomniał, wystarczy na przykład, że na polskim terytorium wybucha rosyjska, jak się okazuje, rakieta i my sobie od razu skaczemy do gardeł.
0: Tak, skaczemy sobie do gardeł, a powiedzmy sobie szczerze, obojętnie, kto by nie rządził w Polsce, obojętnie, kto by nie stał na czele rządu, tak naprawdę jest między młotem a kowadłem, ponieważ z jednej strony strącenie tej rakiety mogłoby przynieść nieobliczalne koszty, nawet i straty ludzkie. To jest jeden element. Z drugiej strony pozostawienie tej rakiety i umożliwienie jej spadnięcia tak naprawdę wzbudziło oczywiście zażartą dyskusję o tym, jaki jest stan naszego bezpieczeństwa i jak my sobie możemy na to pozwolić. No nie wypuścimy F-16 znowu z rakietą za 3 miliony dolarów.

0: żeby zniszczyła rakietę, której zniszczenie w powietrzu mogłoby grozić zdecydowanie większymi konsekwencjami. Ja zdaję sobie sprawę, oglądając i słuchając fachowców, naprawdę oficerów Wojska Polskiego, którzy wyrażają opinię, że powinniśmy strącić. Ja bym jednak tego ryzyka w tym momencie nie podejmował. Do tego pamiętajmy, że to jest oczywiście rakieta rosyjska, ale w przestrzeni cybernetycznej nad terenem Ukrainy toczy się zażarta walka między Ukraińcami a Rosjanami o to, ażeby te pociski, drony i rakiety z obu stron po prostu były niszczone, przekierowywane. My tak naprawdę nie mamy i nie będziemy mieli wiedzy na ten temat, czy przypadkiem właśnie ta rakieta nie została w jakiś sposób, jej trajektoria lotu, ten transport, który ona posiada, nie został w jakiś sposób przeformatowany czy przechwycony przez stronę ukraińską. Nie mamy. Ja spekuluję w tym momencie, ale wydaje mi się, że na ten moment podjęcie decyzji o nie strącaniu tej rakiety było jedyną słuszną.
1: No tak, ale z drugiej strony ten konflikt trwa i cały czas toczą się zażarte boje. Możemy wychodzić z założenia, czy wręcz powinniśmy wychodzić z założenia, że takie incydenty niestety mogą się powtarzać?
0: Tak, oczywiście. My się wydaje, że musimy być świadomi tego, że te incydenty tego rodzaju mogą być takim już stałym, bym powiedział, wpisać się na stałe w krajobraz naszego funkcjonowania, naszego państwa, jeżeli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską. Ja zawsze staram się od jakiegoś czasu zadawać pytanie. My mówimy o tej obronie przeciwrakietowej, przeciwdronowej i po raz kolejny bym tutaj, korzystając z okazji, zadałbym pytanie, a jak z naszymi wojskami dronowymi? Jak my i na jakim my jesteśmy etapie? Bo patrząc właśnie na to, co się dzieje ze wschodnią granicą, wydaje się, że tego rodzaju formacja nawet by nam umożliwiała próbę obrony przed nawet taką rakietą. I tutaj też wydaje mi się, że jesteśmy chyba troszeczkę jednak w tyle w stosunku do tych zapowiedzi, jakie słyszymy. I bym powiedział w ten sposób jeszcze jedną rzecz, a mianowicie dopóki ta wojna trwa, ale nawet jak ona się skończy, nie będziemy mieli pewności, co się dzieje za wschodnią granicą. Musimy być przygotowani na tego typu akcje z jednej strony, ale z drugiej strony też nie popadajmy w jakiś popłoch, w jakąś panikę. Przyglądajmy się, obserwujmy, analizujmy, szkolmy się, obserwujmy też, nasłuchujmy z różnych stron, jakie napływają do nas informacje. Trzymajmy dystans, keep distance, włączajmy myślenie, autorefleksję i spróbujmy jakoś żyć w tych warunkach.
1: Tak, tylko że takiej postawie na pewno by nie zaszkodził jakiś wspólny polityczny nomen omen front, ale na to się niestety nie zanosi. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
0: Dziękuję za nie wszystkiego dobrego.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
5: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
6: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
7: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
8: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
5: Potrzebujemy twojej uwagi.
7: podrugie.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Potrącił pieszego i uciekł. Policja zatrzymała sprawcę tragicznego wypadku w Suwałkach. Śmiertelne wypadki w Tatrach. Tylko wczoraj zginęły 3 osoby. Kryzys energetyczny na Węgrzech pogłębia się. Powodem jest rekordowa susza. Minęła 11. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach. Był on poszukiwany listem gończym. W poprzedni weekend zatrzymany miał potrącić na przejściu dla pieszych 31-letniego mężczyznę, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. Tomasz Krupa z komendy w Suwałkach przekazał, że sprawca wpadł w ręce służb w zachodniopomorskim.
2: Dzisiaj około 3 nad ranem został zatrzymany mieszkaniec Suwałk na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym w związku z podejrzeniem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Jak informował wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel, zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
3: W toku śledztwa zebrano już obszerny materiał dowodowy. Na jego podstawie Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku tymczasowe aresztowanie. Role wszystkich osób związanych z tym zdarzeniem zostaną wyjaśnione.
1: Wcześniej bowiem zatrzymano też 2 pasażerów auta. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi do 20 lat więzienia. To była tragiczna sobota w Tatrach. W ciągu jednego dnia w górach śmierć poniosły 3 osoby. Słowacka Horska Zachranna Służba poinformowała, że polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler przekazał też, że topr został wezwany do 2 innych śmiertelnych wypadków.
4: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów, no i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
1: Dziś w Tatrach też może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega przed burzami. Na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu. Ukraińska armia poinformowała o przeprowadzeniu ataków na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne. Według sztabu generalnego celem uderzeń były m.in. rafineria ropy naftowej w Saratowie oraz baza lotnicza w sąsiednim Engelsie. W komunikacie przekazano, że ataki wywołały pożary w obu obiektach.

0: obiektach. Według strony ukraińskiej saratowska rafineria działa na zasadzie dual use, a więc także na potrzeby rosyjskiej armii. Z lotniska w Engelsie regularnie natomiast startują bombowce strategiczne Tu-95MS oraz Tu-160. Oba są używane do ataków na Ukrainę. Ukraińskie wojsko poinformowało również o uderzeniu w skład ropy w Ludinowie. Rosjanie mówią o Saratowie i Engelsie jedynie w kontekście mieszkańców. W atakach na Engels miało według nich zginąć dwóch cywilów, a w Saratowie ukraińskie drony według gubernatora obwodu saratowskiego miały uderzyć w blok mieszkalny. Na Węgrzech pogłębia się kryzys energetyczny wywołany rekordową suszą. Premier Péter Modzior poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej Pokrz.
1: Obecnie elektrownia produkuje już tylko 240 MW, podczas gdy jej normalna moc wynosi około 2000 MW. Według premiera w niedzielę po raz pierwszy od uruchomienia elektrowni 44 lata temu nastąpi całkowite zatrzymanie produkcji energii. W związku z gwałtownym spadkiem mocy w systemie operator sieci przesyłowej MOWIR uruchomił procedury kryzysowe. Do pracy skierowano wszystkie dostępne elektrownie rezerwowe, w tym jednostki, które od lat pozostawały wyłączone z eksploatacji. Zabezpieczono również dostawy paliwa dla tych bloków energetycznych. Rząd podkreśla, że sytuacja nie stwarza zagrożenia nuklearnego. Problem dotyczy wyłącznie produkcji energii, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju uniemożliwia dalszą pracę reaktorów zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Wprowadzono też plan ograniczania poboru energii dla wielkich przedsiębiorstw. Niedostosowanie się do niego grozi karami i całkowitym wyłączeniem dostaw prądu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: I na koniec w informacjach wracamy jeszcze do kraju. Kilkaset tysięcy osób bawiło się na 32. festiwalu Poland Rock na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem na zachodnim Pomorzu. Uczestnicy opuszczają teraz pola namiotowe nieopodal sceny i sprzątają po sobie, mówi rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła.
2: Żyli tutaj przez parę dni, więc te obozowiska czasami są dosyć duże. Trzeba to oczywiście sprzątnąć i to jest super w ogóle, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i właściwie zostawia go zupełnie czystym. I rzeczywiście tak w okolicach godziny od 10 później te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy.
0: W ciągu 3 dni na festiwalowych scenach zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. Charakterystycznym elementem wydarzenia były też śluby w tym roku festiwalowe. Tak powiedziało sobie aż 10 par.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze lub przelotny deszcz możliwe dziś w Tatrach. Na słońce mogą liczyć mieszkańcy zachodniej Polski, a na pozostałym obszarze będzie sporo chmur. Upał trzyma w południowo-wschodniej części kraju. Na Podkarpaciu może być nawet powyżej 30 stopni. Z kolei w centrum i na zachodzie do 26. Na wybrzeżu termometry pokażą nieco ponad 20.
4: Autopromocja.
5: Rower to nie tylko dwa kółka.
6: To środek transportu coraz bardziej popularny w naszym kraju.
5: Ale też styl życia, sposób na spędzanie wolnego czasu i budowanie społeczności.
6: Czy żyjemy w czasach mody na rowery? Jak nauczyć się kolarstwa i dlaczego rowerzyści tak bardzo wkurzają kierowców?
5: Na te pytania odpowiedzą goście audycji Sport Wyjaśnia Świat.
6: Ewa Kołodziej, znana jako ministra kolarstwa, oraz publicysta polityki Juliusz Ćwieluch.
5: Zapraszamy już dziś o 25.
6: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
5: i Filip Jastrzębski.
3: Autopromocja.
7: Prawie 7 minut po 11.
3: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
7: Rower rowerem, ale baron, nie baron, balon to jest coś. I teraz mamy dla Państwa podróż w czasie i w przestrzeni. W przestrzeni dlatego, że zabieramy Państwa do Muzeum Narodowego w Warszawie, a w czasie dlatego, że to będzie podróż do momentu pionierskich lotów balonem. Te loty otworzyły przed fotografią zupełnie nowe perspektywy, dosłownie i w przenośni.
3: Głębia ostrości.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja Głębia Ostrości w wakacyjnym cyklu Lato z Głębią Ostrości i Muzeum Narodowym w Warszawie. Rozmawiamy, proszę Państwa, o fotografiach, które kryją w sobie wiele historii i dziś

0: wycieczka balonem nad Warszawą w towarzystwie Katarzyny Mączewskiej, kuratorki zbiorów fotografii, ikonografii Muzeum Narodowego. Witam cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: W tym miesiącu spotykamy się z Muzeum Narodowym w Warszawie i jego zbiorami. Ja chciałam, żeby było wakacyjnie, więc troszkę wakacyjnie i podróżniczo, a ty powiedziałaś, to może polecimy balonem nad Warszawą 160 lat po tym, jak tym balonem poleciał jeden z bohaterów naszej historii, czyli Konrad Brandel. Ja myślę, że XIX-wieczne, przenosimy się proszę Państwa do XIX wieku, XIX-wieczne loty balonem to jakiś niesamowicie pionierski okres w fotografii i lotnictwie oczywiście, ale w fotografii to była rzecz niezwykła, prawda?
1: Tak, w tym czasie rozmawiamy o 1865 roku. Drodzy Państwo, 30 lipca 1865 roku w Warszawie zostały wykonane pierwsze, najstarsze fotografie z balonu, który leciał nie na uwięzi, co jest bardzo ważne. A wykonał je już wspomniany przez Ciebie Konrad Brandel, warszawski fotograf, wizjoner, niebywale zdolny konstruktor z bardzo szeroką głową. I rzeczywiście to, czego dokonał i to, na jaki pomysł wpadł, żeby wsiąść do balonu i wykonać fotografię z góry, no to rzeczywiście był to pierwszy polski fotograf, który pokazał i wykonał fotografię z tak niezwykłej perspektywy.
0: To, proszę Państwa, jest bardzo ważne, bo były już wcześniej takie próby i pierwsze zdjęcie z lotu ptaka, z gondoli, balonu wykonał francuski fotograf, baloniarz Nadar. Ale ten jego balon w 1858 roku nad Paryżem znajdował się na uwięzi, czyli była lina, był cały sprzęt i Nadar w tym balonie. Natomiast to, co mówisz, to jest zdjęcie, jakbyśmy tu powiedzieli, balon w ruchu, gondola była tym miejscem, gdzie Konrad Brandel pewnie z jakimiś pomocnikami robił zdjęcia. I to jest niezwykle wzruszające. Te zdjęcia mogą Państwo obejrzeć. Cyfrowe zdjęcia znajdują się na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: Tak, na stronie cyfrowe MNW mogą Państwo zobaczyć rzeczywiście dwie odbitki fotograficzne, dwie fotografie z trzech, które wówczas podczas tego lotu w końcu lipca 1865 roku wykonał Konrad Brandel.
0: Dlaczego tylko trzy?
1: Dwie są znane, trzecia jeszcze nie zobaczymy. No trzy tylko. Drodzy Państwo, to było i tak niesamowite przedsięwzięcie. Wiemy, że wówczas w balonie, znaczy w koszu balonu w zasadzie, znajdowały się jeszcze trzy osoby. Była to kobieta Leonora Miller, pan Stanisław Sumiński i oczywiście właściciel balonu Fryderyk Karol Berg, który umożliwił ten lot. I Konrad Brandel wówczas odpowiednio spreparował, przygotował szklane płyty, które później stały się negatywami. Wówczas ta technika była też na tyle czuła królową mokry kolodion. To bardzo delikatne płyty, wymagające też później szybkiego wywoływania na mokre, wykonywania fotografii, potem wywoływania, utrwalania. To był rzeczywiście niesamowity proces. Tutaj Konrad Brandel przygotował już takie suche płyty, ale one też, no ta technologia też nie była jeszcze na tyle sprawna, więc też te fotografie no, nie są takimi zupełnymi żyletami, ale jak sobie uzmysłowimy...
0: Żyletami, czyli nie są tak bardzo ostre i dokładne.
1: Nie są tak bardzo ostre i dokładne, ale proszę się nie obawiać, widzimy na nich dobrze, co przedstawiają. A te dwa ujęcia, o których rozmawiamy, z trzech, które wykonał Konrad Brandel, niecałą godzinę trwał lot z Ogrodu Saskiego, gdzie wystartowali aż do wsi Marki pod Warszawą wówczas, gdzie wylądowali. I cóż, to jest też bardzo, bardzo ciekawe i proszę Państwa, proszę się nie sugerować podpisami na tych fotografiach, bo to jest też ciekawe. Jak

0: Zobaczą Państwo te odbitki fotograficzne. One mają, no ktoś tutaj wcześniej napisał piórem identyfikację, ale jeszcze nie zidentyfikował, że jednak nie były to fotografie wykonane z dzwonnicy Kościoła Ojców Reformatów w Warszawie, a właśnie z balonu. Więc proszę się nie sugerować tym podpisem. To jest historia. Za każdą fotografią rzeczywiście ta historia jest przebogata.
1: Czyli ktoś błędnie
0: zidentyfikował
1: wtedy te, bo miałam zapytać, to bardzo piękne pismo, ale no właśnie nie oddające prawdy. Jak to się stało, że wy zidentyfikowaliście te zdjęcie jako zrobione z gondoli balonu?
0: To jest też niebywała historia, dlatego że w prasie ówczesnej bardzo ekscytowano się oczywiście tym wydarzeniem. Fotograf wchodzi do gondoli balonu i wykonuje zdjęcia Warszawy, pierwsze zdjęcia Warszawy z lotu z tak niesamowitej strony. Więc rzeczywiście to było niebywałe również. Gazety warszawskie się rozpisywały oczywiście o tym, że pan Brandel wsiada, mówi, opowiada też o tym, w jaki sposób się przygotowuje. Potem nawet mamy również zachowaną w prasie warszawskiej relację Konrada Brandla już z wrażeń po tej podróży powietrznej i już po samym wydarzeniu. Oczywiście prasa warszawska również informowała, że zostały wykonane 3 fotografie i są one opisane, co też pozwoliło na identyfikację tych fotografii. O tym również bardziej szczegółowo piszę w książce z serii Fotografowie Warszawy pani Danuta Jackiewicz i tam właśnie przytacza również te okoliczności. To jest niebywałe i bardzo interesujące, w jaki on sposób również starał się zachować te kadry. A co przedstawiają? Może powiedzmy, co przedstawiają, bo rzeczywiście może w większości warszawiaków bądź osób, które odwiedziły Warszawę, jedno z tych zdjęć od razu, prawda, zidentyfikujemy, że widzimy wodozbiór w Ogrodzie Saskim i w tle obok, po lewej stronie kompozycji, Kościół Ewangelicko-Augsburski.
1: Bo ten pierwszy plan jest wyraźny.
0: Ten pierwszy plan,
1: dalsze,
0: tak.
1: Im bardziej oddala się ten horyzont, tym mniej widoczne zdjęcia. Mówisz, że to było duże wydarzenie dla Warszawy. Konrad Brandel, proszę Państwa, przypomnę, że to jest rok 1865. Natomiast mamy też zdjęcie samego bohatera w gondoli. Bardzo, bardzo wyraźne zdjęcie, które jest też takim znakiem charakterystycznym waszego Departamentu Zbioru Fotografii i Ikonografii Muzeum Narodowego. Bo mamy tu głównego bohatera, rzeczonego pana Brandla w gondoli, ale to zdjęcie nie wydaje mi się, że zostało zrobione w powietrzu.
0: Słusznie zwracasz na to uwagę. Tak, Konrad Brandel bardzo zdawał sobie z tego sprawę, czego dokonał. W jaki sposób również te fotografie mogą go rozsławić, identyfikować jako fotografa?
1: Który pierwszy wykonał fotografię lecąc balonem nad Warszawą.
0: Tak, i to jest 65 rok, koniec lipca, za chwilę, w połowie września już prasa o tym informuje. Konrad Brandel otwiera własny zakład fotograficzny wraz z dwojgiem wspólników, ze swoim bratem Władysławem i Marcinem Olszyńskim. I to też właśnie nawiązanie do tej podróży balonem i wykonania tych fotografii było bardzo dobrym marketingowym takim zabiegiem Konrada Brandla. I wówczas on sfotografował się też w samym tym koszu balonu już później. I poprzez właśnie taką...
1: To jest inscenizacja, prawda? Bo nie widzimy tej czaszy balonu, widzimy tylko gondolę, mamy wrażenie, że
0: tak,
1: to jest
0: taki
1: zdjęcie
0: fotomontaż, tak?
1: Zrobione z lotu, a nie jest. Dwóch bohaterów, Konrad Brandel z takimi rzeczywiście modnymi wtedy bokobrodami w meloniku, obok jakiś pan, który zerka w dół, prawdopodobnie jest tam ziemia, to bardzo dobra sugestia, bo ziemi tam nie

0: nie ma, to ewentualnie podłoga w atelier, ale jest to zdjęcie na tyle charakterystyczne, że ono znalazło się, proszę Państwa, ja kupiłam w antykwariacie, udało mi się kupić katalog do wystawy z 1990 roku, sztuka fotografii i tam to zdjęcie właśnie się znajduje, bo no, jak na tamte czasy jest niezwykłe. Znajduje się też na okładce takiej książki Fotografowie Warszawy Danuty Jackiewicz. Konrad Brandel, zasłonięty trochę literami, ale w środku to zdjęcie, w środku książki też się znajduje. Dumnie pokazuje, że to on dokonał tego lotu balonem. Domyślam się, że w zakładzie fotograficznym, o którym wspominałaś, to zdjęcie na pewno na wystawie leżało. Nie wiemy chyba tego.
1: Czy na pewno, dlatego też, że Konrad Brandel wykorzystywał te ujęcie również jako taki swój znak rozpoznawczy. To go wyróżniało poprzez od wielu fotografów w Warszawie. Między innymi również jego zakład fotograficzny zasłynął takimi nowinkami fotograficznymi, tak jak kalendarze przez 3 lata w formie takiego tableau produkował takie kalendarze fotograficzne. I to jest niebywałe.
0: Powiedzmy, co to tableau.
1: Tableau to były takie zestawienia, połączenie trochę sztuki rysunkowej, malarskiej i fotograficznej, zestawienia różnych fotografii tworzące kompozycje.
0: Taka trochę wyklejanka z
1: trochę
0: małych
1: wyklejanka,
0: fotografii.
1: Tak. I wówczas oryginalne tableau było właśnie umieszczane taką kompozycją z różnych fotografii. Znają pewnie Państwo i sobie też mogą przypomnieć te takie zestawy portretów na przykład w szkołach, prawda? Takie różne portrety obok siebie.
0: Tam szczególnie w latach 50., 60.
1: Bardzo popularne,
0: jeszcze,
1: również jeszcze 70. Tak? Więc to właśnie też jest rodzaj tableau, czyli takiego zwielokrotnionego obrazu fotograficznego, ułożonego w jakiejś kompozycji. I tutaj Konrad Brandel wymyślił sobie w ogóle też kolejną
0: biznes,
1: taką,
0: że będzie kolejny sprzedawał biznes, kalendarze.
1: Kolejny pomysł na coś charakterystycznego, odróżniającego go od innych zakładów fotograficznych, mianowicie kalendarz na rok. I taki kalendarz na rok powstał na rok 1866 między innymi. Przez 3 lata były one produkowane. I to jest też świetne, dlatego że możemy popatrzeć, w jaki sposób on też rozplanował i widział taką tą kompozycję. Przy tym tableau pomagał mu w kontekście rysunkowym Wojciech Gerson. Również Marcin Olszyński brał udział w kompozycji tych kalendarzy. I oczywiście w centrum, przy samym napisie kalendarz na rok, w centrum co mamy? Mamy ten znak rozpoznawczy Konrada Brandla, czyli tą fotografię, ten fotomontaż Brandla w koszu balonu, w gondoli z aparatem w dłoni. Te kalendarze były też bardzo, bardzo rozbudowane. Oprócz oczywiście wszystkich miesięcy od stycznia do grudnia.
0: Na jednej karcie.
1: Na jednej karcie. Mamy, drodzy Państwo, tu sobie nawet pozwoliłam na taką trochę matematykę, ale to też pokazuje. 93 widoki budowli. 41 portretów różnych osób, bardzo charakterystycznych właśnie dla tego czasu. 11 reprodukcji obrazów, które na przykład były wystawiane na salonach w tym czasie. 27 reprodukcji winiet prasowych. I to jest też bardzo ciekawe, bo widzimy właśnie tytuły różnej prasy, które są w różnych miejscach poukładane. Nawet mamy, drodzy Państwo, w tym kalendarzu na rok 1866 tresurę lwów w cyrku warszawskim. Czy mamy również Lino Skoczka, Blondela, który przyjechał do Warszawy kilka miesięcy wcześniej i Konrad Brandel go fotografował i umieścił właśnie jego wizerunek.
0: Czyli taka kronika Warszawy na jednym tableau, składająca się z bardzo, bardzo wielu elementów, ale w centralnym punkcie ja, fotograf w gondoli pokazuję, jakie mam możliwości. To nie jest ostatnie słowo Konrada Brandla na temat balonu, bo ja pamiętam, że on robił zdjęcia innym też. Balon wylądował na dziedzińcu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie w 72.

0: 2022 roku, 25 sierpnia. Wszystkie nasze audycje, proszę Państwa, wszystko to, o czym rozmawiamy, dzieje się zwykle latem, lipiec, sierpień i też w tym czasie powstały te zdjęcia baloniarza, kapitana Brunella, który wylądował w centrum miasta. No, widać ten balon kapitana, no i tłum wokół, skupiony wokół tego dziwowiska, no bo balony nie były powszechnie widywane w Warszawie. Także Brandel trzymał rękę na pulsie.
1: Trzymał rękę na pulsie i rzeczywiście mega, bardzo go interesowało też to, co się dzieje. Również nie mogło zabraknąć Konrada Brandla w tym czasie. To było też niebywałe widowisko jeszcze na terenie Pałacu Kazimierzowskiego, czyli tutaj tych terenów Uniwersytetu
0: Dzisiejszy
1: Warszawskiego.
0: Teren, tak. Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski.
1: To było wydarzenie, które zebrało dużo, dużo osób. I wówczas właśnie Konrad Brandel wykonał taką fotografię balonu właśnie z całą otaczającą publicznością. Ona później była reprodukowana i również jest dostępna dla Państwa na stronie w Cyfrowym Muzeum Narodowym. I Konrad Brandel jest bardzo bliski chyba naszemu całemu zespołowi zbiorów fotografii i ikonografii, bo nie miałyśmy żadnego problemu z tym, żeby wybrać jako logo, logo takiej strony w mediach społecznościowych na Facebooku, którą nazwałyśmy Fotografia Wciąga, kolekcja fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie mieliśmy żadnego problemu z tym, żeby wybrać jako takie logo właśnie tego naszego warszawskiego, wspaniałego fotografa, wizjonera Konrada Brandla właśnie w gondoli balonu jako taką też wizytówkę naszej strony. Zapraszamy, wciągajmy się wszyscy w fotografię. Fotografia Wciąga i również Konrad Brandel, także jego pracę i nie tylko prezentujemy na naszej stronie na Facebooku.
0: Ale nie tylko na Facebooku, bo w gabinecie fotografii Konrad Brandel, wizjoner i dokumentalista, kuratorka Magdalena Bajbor, od 16 grudnia tego roku aż do marca roku 27 te prace Konrada Brandla będą mogli Państwo oglądać w Muzeum Narodowym, w gabinecie fotografii. To właściwie już o tym powiedziałyśmy, ale chciałabym podkreślić, że to, co ważne, to ta perspektywa, to nowoczesna perspektywa, w której Brandel się bardzo odnalazł, nie bał się nowinek takich jak latanie balonem z aparatem fotograficznym, ale też no, myślał o aparatach, konstruował sam aparaty tak, by one no, spełniały swoje funkcje no, nie tylko w czasie lotu balonem, ale i przy różnych innych kontekstach robienia zdjęć związanego z miastem. Temat miasta będzie naszą kolejną przygodą fotograficzną z Muzeum Narodowym. Natomiast to, co ważne, to jednak ta palma pierwszeństwa, prawda? Tego widzenia nowoczesnej perspektywy, która należy do Brandla i do tych lat 60. i wczesnych 70. XIX wieku, prawda?
1: Zgadza się. Konrad Brandel miał również wyjątkową, oprócz tego, że był osobą niezwykle również ambitną, zdolną, był chemikiem, też był preparatorem, pracował w zakładzie fotograficznym Karola Bejera, pierwszego właściciela zakładu, pierwszego fotograficznego, jeszcze wówczas na początku dagerotypowego w Warszawie. Konrad Brandel pracował w tym zakładzie 2 lata, po czym usamodzielnił się i tworzył właśnie własny zakład fotograficzny, więc miał też przygotowanie, doświadczenie, był wizjonerem, tak jak tutaj koleżanka będzie prezentować Państwu na wystawie w gabinecie fotografii ten jego właśnie wizjonerski obraz. Był konstruktorem, patrzył na fotografię bardzo szeroko, interesowało go to, w jaki sposób można wykonać fotografię. Nie było dla niego granic. To też powoduje, że każda dziedzina się rozwija i nie

0: Niewątpliwie Konrad Brandel jest w historii fotografii osobą, która włożyła duży wkład właśnie w rozwój fotografii. Interesowały go nowe technologie, optyka, był właśnie konstruktorem, to właśnie brandlówka, fotorewolwer, zwany także rewolwerem, który opatentował w latach 80. Skonstruował, opatentował, sprzedawał, wykorzystywano ten aparat szeroko, ale nie tylko. On też rzeczywiście zwracał uwagę na tą niesamowitą historię fotografii. To był świetny moment. To są lata 60., 70., aż do początku XX wieku. Konrad Brandel był bardzo czynnym fotografem, więc to jest też te kilkadziesiąt lat, gdzie w fotografii zdarzyło się bardzo wiele. I rzeczywiście Konrad Brandel nie pozostawał w tyle.
1: Proszę Państwa, dziś było o podróżach podniebnych, a już za tydzień wybierzemy się w podróż jachtem na Morze Białe, Ocean Lodowaty. Będziemy śledzić z Katarzyną Łączewską hrabiego Korwina Milewskiego w jego peregrynacjach jachtem Litwa. Zapraszamy Państwa za tydzień.
2: Głębia ostrości. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
2: taniej masz. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
8: 31 minut po 11.
2: Komentarz.
8: A konkretnie polityczne podsumowanie tygodnia. Jest z nami Filip Waluszko. Fakt. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Witam pana bardzo serdecznie. Za chwilę rozpoczną się pewnie wakacje parlamentarne, ale trzeba przyznać, że ostatnia prosta była spektakularna, bo i rozwód, i rakieta. O obu tych elementach oczywiście będziemy rozmawiać. Ale chciałbym zacząć od zupełnie innej kwestii. Mianowicie, czy ma pan wrażenie, że te obrazki, które dotarły do nas z Afryki Północnej, ten szturm migrantów na Ceutę, to jest jeden z elementów, które będą wykorzystywane w zbliżającej się nieuchronnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi?
9: Wydaje mi się, że na tym etapie to jest taki krótkoterminowy kryzys, bo pytanie, czy to się przerodzi w jakoś w dłuższej perspektywie w coś poważniejszego. Już wiemy, że część z tych migrantów, która pojawiła się w Ceucie, została wycofana i wróciła do Maroka. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że na ten moment jeszcze to nie rodzi jakichś wielkich politycznych ryzyk, no ale oczywiście w dłuższej perspektywie zobaczymy, bo zawsze tego rodzaju sytuacja, zwłaszcza w krajach zachodnich, bo tam mamy hiszpański Vox, to jest taki odpowiednik polskiej Konfederacji, no pomaga takim partiom. W Polsce myślę, że jeszcze są inne tematy bardziej dominujące w naszej debacie publicznej, które są z naszego punktu widzenia ważniejsze, natomiast no, dla Hiszpanii to w takiej krótszej perspektywie pewnie będzie oznaczało między innymi dla rządu hiszpańskiego, dla hiszpańskich socjalistów, którzy są rządzącymi, jakieś ruchy w sondażach w najbliższych miesiącach.
8: Chociaż jeśli przypomnimy sobie kampanię do wyborów w roku 2015, to wtedy migracja była kwestią bardzo istotną. A jeśli chodzi o ostatnie dni w polityce polskiej, jak pan ocenia dyskusję wokół rakiety, która przed

0: dotarła się do polskiej przestrzeni powietrznej. Poza tym, że oczywiście przewidywalna.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj no, kluczowa sprawa, jaka tak z mojej perspektywy wygląda nie najlepiej, to jest komunikacja, bo to jest tak, że ta rakieta spadła, ale zarówno ze strony no, rządu mieliśmy taki troszeczkę rodzaj chaosu, bo najpierw no, pytanie było to, czy słusznie, że ta rakieta nie została zestrzelona, czy to powinno się zrobić. Trochę mam wrażenie, że społeczeństwo mogło zbyt mało zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej się stało. Później mieliśmy też do czynienia z tym alertem RCB, który też przyszedł i okazało się, że strony rządowe, na które mieliśmy się z tego alertu udać, ich praca została wstrzymana. No więc z tego punktu widzenia to jest taki słaby punkt tej dyskusji. No oczywiście opozycja to wykorzystała w celu uderzania w rządzących i no, jest trochę chaos, który z punktu widzenia jakiegoś przygotowywania się do różnego rodzaju prowokacji ze strony Rosji, no nie jest dla Polski korzystny.
0: A widzi pan jakiś sposób, jakąś możliwość, żeby aż tak bardzo Rosjanom nie ułatwiać funkcjonowania poprzez głębokie polityczne podziały i bardzo przewidywalne reakcje?
1: Tutaj wydaje mi się, to też w jednej z ostatnich rozmów, w której byłem u państwa, też powiedziałem, że jednak kluczem w polityce w takich sytuacjach jest dojrzałość. I dojrzałość polityków, zarówno rządzących, jak i opozycji. I takie sytuacje przede wszystkim no, nie powinny wzbudzać jakiegoś poczucia, że Polacy są jakoś podzieleni zarówno na tym poziomie politycznym, jak i społecznym. I to jest no, taka pierwsza rzecz, która wydaje mi się, że kiedy przychodzi taka sytuacja, no, powinna dać do zrozumienia Rosjanom taka jedność Polaków, że my jednak jesteśmy pod względem komunikacyjnym właśnie i takim też, bym powiedział, zachowawczym, lepiej przygotowani.
0: Tak, Rosjanom, ale też w ogóle każdemu zagranicznemu podmiotowi, z którym Polska wchodzi w jakieś kontakty. W takim razie, gdyby uznać tego rodzaju sytuację za test dojrzałości, jak wypadł ten ostatni czwartkowy?
1: No, uważam, że właśnie ta sfera komunikacji mogła być lepsza i to jest coś, nad czym na pewno powinniśmy popracować, no, a to jest rzecz ważna, więc ten test, no, uważam, że mógł wypaść o wiele lepiej w oczach też nie tylko Polaków, ale też opinii międzynarodowej i powinniśmy lepiej odpowiadać zarówno na poziomie komunikacji, jak też no, na poziomie wojska. To nie chcę oceniać, dlatego że tutaj wojsko też funkcjonuje w obszarze pewnych procedur i tak dalej, więc trudno tutaj mieć jakiekolwiek pretensje, natomiast no, ta komunikacja jest kluczem.
0: A tymczasem przechodzimy do kolejnej sprawy, o której mówiło się i mówi całkiem sporo, czyli podziały w Prawie i Sprawiedliwości i odejście ponad 40 osób z tej właśnie formacji. We wtorek wszystko miało się wyjaśnić, po czym wieczorem okazało się, że rozmowcy jednak nie zostaną wyrzuceni, czy nie zostaną skreśleni, tylko każdą sprawą z osobna zajmie się rzecznik dyscypliny partyjnej. To było mistrzowskie zagranie z punktu widzenia przeciągania tej gry i osłabiania impetu Mateusza Morawieckiego?
1: No tak, właśnie to jest dobre słowo, którego pan użył. Uważam, że tak w krótszej perspektywie, bo tutaj warto to podzielić na taką krótszą i dłuższą, to na pewno, no właśnie na tym etapie to jest takie przeciąganie liny. Czyli teraz z jednej strony stronnictwo Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, próbuje pokazać, jak to oni zostali wyrzuceni, jak są ofiarami tego wszystkiego. No a z drugiej strony Jarosław Kaczyński razem z Prawem i Sprawiedliwością, który no, próbuje jakoś jednak pokazać, że to Mateusz Morawiecki jest winny temu wszystkiemu, temu rozpadowi obozu Zjednoczonej Prawicy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest być może też jakaś forma, to co się stało, że jednak do tego nie doszło. No jakaś forma też sygnału dla stronnictwa Morawieckiego, a przede wszystkim dla jego posłów pod tytułem, no macie jeszcze jakąś ostatnią szansę. Znaczy jeszcze może to się odwrócić, jeszcze możecie wrócić też na nasze listy, a nie na listy Morawieckiego w przypadku wyborów. No ale tutaj, no właśnie, to jest już ta dłuższa perspektywa też. Pytanie, jak ten ruch zaistnieje w perspektywie wyborów w 2027 roku.
0: Czy ten ruch jakoś Mateuszowi Morawieckiemu i jego stronnikom utrudnił funkcjonowanie? Bo możemy chyba założyć, że spodziewali się we wtorek trochę innego zakończenia.
1: No na pewno. Tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim kluczowe jest to, że Mateusz Morawiecki jednak miał też z tyłu głowy że on chciał przejąć raczej władzę w Prawie i Sprawiedliwości, w tych strukturach.

też z tymi pieniędzmi, bo to jest tutaj też jedna z kluczowych rzeczy. I nie wiem, czy zakładał, że Jarosław Kaczyński akurat teraz to wykona taki ruch, że tych postawi takie ultimatum i tutaj zacznie tak no, dawać do zrozumienia, że nie jest mile widziany ten ruch Mateusza Morawieckiego.

0: wyborcy koalicji tak zwanej 15 października no, z góry odrzucają ten ruch, dlatego że jednak wybitnie kojarzy się z premierostwem Mateusza Morawieckiego, z 7 latami rządów, z Polskim Ładem i z tym wszystkim, co rząd PiSu robił. A z drugiej strony są też dwie konfederacje, gdzie dla nich Mateusz Morawiecki jest no, zbyt centrowy, zbyt umiarkowany. Oni raczej są bardziej podatni na ten elektorat, na takie hasła, jakie głosi właśnie Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun czy Krzysztof Bosak. A sami wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no tutaj tak naprawdę Mateusz Morawiecki zaistniał głównie przez namaszczenie Jarosława Kaczyńskiego, więc z tego punktu widzenia pytanie, czy Mateusz Morawiecki samodzielnie już teraz swoją osobowością, swoimi cechami jako polityka będzie w stanie przyciągnąć wyborców PiSu, no, którym też wcześniej kojarzył się jednak z tym, że był prezesem banku, że miał bardziej liberalne poglądy, że był przeciwko, czy był zdystansowany do 500+ i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, dużo, dużo trudności jest przed tym ruchem, żeby zaistnieć już na początku.
1: To prawda. Przeszłość może być pewnym obciążeniem, chociaż z drugiej strony wie pan doskonale, jak krótka potrafi być pamięć i wyborców, i jak wielka równocześnie potrafi być elastyczność niektórych polityków w różnych kwestiach. Dzień później można zapomnieć o tym, co mówiło się chwilę
0: wcześniej.
1: To prawda,
0: oczywiście. Tak, tutaj pamiętamy, mamy w pamięci Zbigniewa Ziobro, który po kilku latach wrócił na łono Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak właśnie okazało się, że i nie ma dobrych wyników wyborczych, i nie ma wysokiego poparcia, i nie ma pieniędzy za bardzo, więc no, to może spowodować, że na końcu jednak frakcja Mateusza Morawieckiego wróci i oni razem wystartują w tych wyborach, no ale to oczywiście czas pokaże.
1: A może okrzepnie i zdobędzie jakieś wyraźne poparcie. Ciekawe. Patriotyzm jako busola każdej decyzji, szacunek dla prezydenta wybranego przez naród, suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna, stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To niektóre filary, na których Morawiecki chce budować przyszłość. Gdzie to sytuuje, jak zakładam, przyszłe ugrupowanie byłego premiera?
0: No to jest program w dużej mierze taki, który Prawo i Sprawiedliwość prezentuje tak naprawdę, tylko tak ładnie napisany. Na razie na bazie takich ogólnych haseł pewnie będzie to jeszcze jakoś konkretyzowane. Ale no, to jest właśnie celowanie, tak jak powiedziałem, w ten elektorat, który gdzieś w ogóle jest w zasięgu i to jest tak naprawdę, to będzie wymienianie się z Prawem i Sprawiedliwością, czyli teraz będziemy świadkami tego, że Prawo i Sprawiedliwość zamiast 20, na przykład 5% w sondażach będzie miało 20%, a Mateusz Morawiecki te 5% przejmie i tak naprawdę będą te elektoraty przepływać między sobą, tego się spodziewam. No, z punktu widzenia systemu Donta też warto pamiętać, że jednak dla Zjednoczonej Prawicy to nie jest korzystny scenariusz, bo ruch Mateusza Morawieckiego też może balansować na progu wyborczym i to może spowodować, że na przykład no, jak powtórzy się sytuacja, jeśli Mateusz Morawiecki jednak zdecyduje się na osobny start i wystawi swoje listy, no to na przykład dostanie 4,9% i wtedy to będzie niekorzystne.
1: Były premier mówi też, czy pisze też o potrzebie przywrócenia wielkich inwestycji strategicznych dla Polski. Sugeruje, że Polska powinna wrócić do ambitnych przedsięwzięć, które budowałyby nowoczesną gospodarkę i wzmacniały polską niezależność. Myśli pan, że ta emocja wśród społeczeństwa jest obecna? Bo te projekty, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość, cieszyły się niemałym poparciem. CPK, budowa elektrowni atomowej.
0: Wydaje mi się, że taka emocja jest, aczkolwiek z punktu widzenia walki o jakiś taki potencjalny elektorat, no to nie jest taka emocja, żeby to przekuć w jakieś poważne procenty poparcia. Raczej tutaj mowa o takim elektoracie też gdzieś może trochę skoncentrowanym na przykład wokół partii Razem, bo to też jest taki elektorat, czy właśnie no, wokół PiSu, tak jak też wcześniej powiedziałem, ale który rzeczywiście ma takie przywiązanie do zapowiedzi tych dużych projektów, bo to jest taka wizja budowy Polski, która będzie miała się czym pochwalić na arenie międzynarodowej. No i to było zawsze bliskie Prawu i Sprawiedliwości. Tutaj też wyrosły takie wokół grupy, które też jeszcze bardziej akcentowały potrzebę na przykład budowy CPK. Tam był ruch Tak dla CPK na przykład. I no, to jest pewnie próba dotarcia gdzieś tutaj do tych grup. Aczkolwiek no, z punktu widzenia wyborczego nie są one jakieś szczególnie wielkie.
1: Niektórych polityków bardzo cieszy to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Na przykład niektórych przedstawicieli Konfederacji, którzy twierdzą,

0: że na taki moment czekali, że teraz po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości to właśnie Konfederacja będzie pierwszym wyborem prawicowych czy konserwatywnych wyborców. Będzie?
1: Wydaje mi się, że tutaj no, najbardziej właśnie z punktu widzenia to czy Konfederacja będzie pierwszym wyborem, to jeszcze się rozstrzygnie, ale najbardziej na ten moment i z tego podziału korzysta obecna władza, korzysta Donald Tusk, bo jednak rozbicie takiej prawicy na nie już trzy, ale cztery obozy różne, odmienne, chociaż bardzo podobne do siebie programowo i też wizerunkowo, no, powoduje, że z punktu widzenia wyborczego będzie jeszcze trudniej i może być właśnie trudniej na przykład obozowi Morawieckiego wejść do parlamentu, a jeśli nawet wejdzie, no to z mniejszą liczbą mandatów niż gdyby wystartował na wspólnych listach z PiS-em i z Braunem. Więc na ten moment takie rozbicie służy tak naprawdę obecnej władzy i zawsze to jest premia dla tego, który jest najwyżej. No a Koalicja Obywatelska teraz w sondażach ma wynik najlepszy i ta różnica między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością się tylko powiększy.
0: No tak, ale jeśli popatrzeć na listę koalicjantów, to na pierwszym miejscu jest Platforma, ponad progiem jeszcze Lewica, no i to by było na tyle.
1: Tak, to prawda. I teraz też pytanie, czy do wyborów jeszcze poza Mateuszem Morawieckim, no bo to raczej mówimy o też takim ruchu, który by zastąpił jakoś potencjalnie trzecią drogę, czy coś takiego się wyłoni, czy będzie jakaś formacja, która powstanie, czy to będzie na przykład PSL z jakimś koalicjantem, czy ktoś inny kompletnie z zewnątrz, który stworzy nowe ugrupowanie i będzie celował w ten elektorat, który zawsze gdzieś tam funkcjonował, a który raczej poza tymi dwoma obozami wybierał takie formacje o profilu centrowym, centrowo-liberalnym. Mieliśmy Janusza Palikota, mieliśmy Ryszarda Petru, mieliśmy Roberta Biedronia, mieliśmy Szymona Hołownię i teraz myślę, że tutaj jeśli coś takiego powstanie, no to też odegra swoją rolę.
0: A spodziewa się pan, że to się jeszcze może wydarzyć przed przyszłorocznymi wyborami?
1: Na ten moment nie widzę takiej osoby. Nie widzę kogoś, kto mógłby taką rolę właśnie odegrać. No chyba, że to będzie PSL, który będzie starał się bardziej być może skonsolidować po prostu środowiska samorządowe, takie, które gdzieś tam funkcjonują jako bezpartyjne. No i no, na ten moment to jest jedyna opcja, jaka gdzieś może się wyłonić, chociaż też na ten moment z ograniczonym potencjałem, bo jednak PSL musiałby wizerunkowo popracować nad tym, do jakich wyborców konkretnie chce trafiać. A tutaj, jak wiadomo, PSL potrafi być dosyć płynny.
0: Czy pana zdaniem kończy się w polskiej polityce jakiś wyraźny etap, jakaś może nawet mini epoka? Czy biorąc pod uwagę, że w historii Prawa i Sprawiedliwości rozmałów kilka już było i one właściwie wszystkie kończyły się dość podobnie, z tym będzie tak samo?
1: Tak, ja myślę, że tutaj raczej przełom się żadnego nie spodziewał. I tak już duopol, który często gdzieś tam funkcjonuje, to pojęcie w debacie publicznej, że zawładną polską sceną polityczną, że mamy dwie partie, no to już też widać, że to się i tak kruszy. No, najlepszym przykładem tego jest to, że już teraz mamy rząd koalicyjny i w 2023 roku Koalicja Obywatelska samodzielnie nie była w stanie zdobyć władzy. No i tak samo Prawo i Sprawiedliwość. Raczej trudno się spodziewać, zwłaszcza po tym rozłamie, żeby też władzę przejęło. Także z tego punktu widzenia się przełomu nie spodziewam.
0: Ja właśnie ten proces miałem na myśli, bo przez długi czas wystarczyło jednych postraszyć Tuskiem, drugich Kaczyńskim i można było właściwie zdominować większość sceny politycznej w Polsce. Teraz chyba robi się już trudniej, prawda?
1: Tak, dokładnie. Teraz już te emocje nie wystarczą. Jest ten elektorat, oczywiście dalej funkcjonuje i to jest no, znacząca grupa, czyli elektorat Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, na których hasła właśnie takie czy antypisowskie, czy antytuskowe bardzo mocno działają, no ale decydują ci wyborcy, którzy gdzieś są pomiędzy, gdzieś próbują się ulokować w jakichś innych projektach i no, z czasem też jest ich coraz więcej, bo nie wiem, czy młodzi wchodzący na nowy rynek wyborczy, widać, że to poparcie wędruje zupełnie gdzie indziej, że oni preferują czy Konfederację, czy właśnie partię Razem, ale no bardziej takie ruchy, które gdzieś może ideowo mocniej podkreślają swoje wartości.
0: No tak. Zobaczymy, jak rozwinie się ta sytuacja. A czy sądzi pan, że kiedy już opadną trochę emocje wśród polityków, wśród przedstawicieli mediów i zapewne części wyborców, to powrócą takie kwestie jak choćby kondycja ochrony zdrowia w Polsce?
1: No, teraz

0: Teraz to, co się dzieje z Prawem i Sprawiedliwością, niewątpliwie przykryło troszeczkę tą kwestię, natomiast...
1: Całkowicie przykryło.
0: Całkowicie przykryło, natomiast w każdych sondażach, jeśli zapyta się Polaków o to, jakie są kwestie dla nich najważniejsze, no to obok bezpieczeństwa jednak ta ochrona zdrowia funkcjonuje, więc wydaje mi się, że kiedy te emocje opadną, związane właśnie z podziałem PiS-u, no to ten temat na pewno łatwo może wrócić. Zresztą tutaj te historie nadal są jednak, znaczy z każdym nowym dniem, mimo że teraz już być może takiego nie mają przebicia, ale pojawiają się różne historie właśnie związane z ochroną zdrowia, związane z zarobkami lekarzy i tak dalej. Więc sądzę, że na pewno ten temat, nie wiem, czy będzie odgrywał najbardziej kluczową rolę, ale na pewno będzie istotny.
1: Na stole leży projekt ustawy dotyczącej właśnie zarobków lekarskich. Myśli pan, że to jest droga do uzdrowienia służby zdrowia w Polsce?
0: Tutaj nie wiem, czy tak jak kontaktowałem się też z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej, miałem okazję ich o to zapytać, to jednak oceniają, że akurat ta warstwa związana z kwestiami wynagrodzeń dla lekarzy, znaczy ona nie działała na tyle źle, żeby tam była potrzeba jakiejś wielkiej reformy, limitowania i tak dalej. Wręcz oceniali to, że jednak te kontrakty, które mogli uzyskać lekarze, one ratowały w niektórych miejscach ochronę zdrowia, gdzie specjaliści byli skłonni pracować na tych kontraktach. Ale no tutaj, jak wiemy, problem jest o wiele szerszy, bo problem nie polega na tym, że lekarze zarabiają mniej czy więcej, a problem polega na tym, że są różnego rodzaju osoby, które no, cwaniakują, mówiąc bardzo kolokwialnie. I to powoduje, że no, narażają właśnie cały system ochrony zdrowia na różnego rodzaju hejt, na to, żeby właśnie zastanowić się na tym, czy lekarze na przykład za dużo zarabiają. Z tym, że to nie jest kwestia najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby tutaj ograniczyć takie procedery, o jakich słyszeliśmy, a które nie powinny mieć miejsca.
1: No ale wie pan, jak to dobrze brzmi, jak to można pięknie opakować i sprzedać. Już więcej nie będzie lekarzy milionerów.
0: Tak, właśnie.
1: Oklaski,
0: to jest,
1: kurtyna, no, sprawa załatwiona.
0: To jest niestety troszeczkę przerażające, że czasami właśnie ta debata koncentruje się głównie na marketingu i na tym, żeby wybrnąć jakoś medialnie z tej czy innej afery, a mało jest merytoryczna i dotyka się problemów takich, które, tak jak pan podkreślił, jest je łatwo sprzedać, a nie dotyka spraw, które są naprawdę ważne i gdzie system naprawdę można uzdrowić.
1: To jeszcze na koniec, spodziewa się pan wielkich emocji w Krakowie w czasie kampanii przed wyborami, po tym jak dotychczasowy prezydent został odwołany w referendum?
0: No tutaj ciekawe jeszcze, czekamy na oficjalną decyzję Łukasza Gibały, dlatego że oficjalnie jeszcze tej decyzji nie podjął i jak sądzę, to tutaj też już nawet premier Donald Tusk to powiedział, ale ten podział na pewno będzie tak wyglądał, że będzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej, która została wystawiona w Warszawie, pani Monika Piątkowska, i być może będzie Łukasz Gibała, jeśli zdecyduje się wystartować, i te emocje pewnie będą koncentrowały się wokół tych dwóch kandydatów. Natomiast to będzie bardziej kwestia krakowska. To bardziej będzie kwestia regionalna i dotycząca konkretnie tego miasta. Warto też pamiętać, że w razie ewentualnej wygranej, no jednak Łukasz Gibała będzie miał też przeciwko sobie Radę Miasta, więc to rządzenie też przez te najbliższe lata do następnych wyborów no będzie dosyć takie, będzie sprzeczne
1: na
0: ze sobą.
1: Kursie kolizyjnym, sposób, tak.
0: Na kursie kolizyjnym. Dokładnie.
1: Filip Waluszko, Dziennik Fakt. Dziękuję panu serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Stan dnia.
1: A my jeszcze na kilka chwil zaglądamy na Węgry. Węgierskiej elektrowni atomowej grozi przestój w tle susza. Rekordowo niski poziom Dunaju może doprowadzić do wyłączenia elektrowni. Premier Péter Modzior poinformował, że wczoraj w nocy wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej w Pokrz. Jest z nami Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Dzień dobry.
3: Witaj, dzień dobry.
1: Piotrze, co czeka Węgrów? Na co powinni się przygotować?
3: Ja myślę, że przede wszystkim na razie powinni się przygotować na ciągłe apele o to, żeby oszczędzać prąd, żeby oszczędzać wodę, bo to też bardzo ważne. Raczej na razie nie grozi nam jakiś blackout czy jakieś wyłączenia prądu dla ludności. Zresztą Peter Modior twierdził, że...

0: mówił, cały czas powtarza, że jakby ludność będzie na końcu tego łańcucha wyłączeń. Zaapelowano i jakby wdraża się już specjalny plan oszczędzania prądu właśnie w największych przedsiębiorstwach. Jeżeli firmy nie zaoszczędzą odpowiednią ilość prądu, która została im narzucona, to wtedy będą karane te firmy. No i nawet karą ostateczną jest nawet rzeczywiście arbitralne wyłączenie prądu dla danej firmy, ale szczerze powiedziawszy, Węgrzy rzeczywiście przejęli się tą sytuacją. Według danych statystycznych sporo tego prądu zaoszczędzono, szczególnie w tych najbardziej newralgicznych godzinach, a to są godziny między powiedzmy 17 a 22. Rzeczywiście wtedy widać dość spory spadek zużycia prądu na Węgrzech i tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Warto też powiedzieć, dlaczego elektrownia POKSZ jest taka ważna w tym systemie energetycznym Węgier, dlatego że ona dostarcza praktycznie połowę, elektrownia atomowa w POKSZ dostarcza praktycznie połowę zużycia i połowę produkcji energii na Węgrzech. W tej chwili jeszcze przez jakiś czas działa jeden blok i to jest mniej więcej 242 MW na 2000 MW energii, która ta elektrownia może wyprodukować, więc już w ograniczonym bardzo zakresie. Natomiast mówimy, że może zostać wyłączona. Nie, premier Modior nie dał żadnych wątpliwości, że ta elektrownia już dzisiaj zostanie w najbliższych godzinach wyłączona. Po prostu nie ma wody w Dunaju. Woda w Dunaju jest bardzo płytka, jest ciepła i to jest po pierwsze. A po drugie, ona także z elektrowni wypływa bardzo gorąca i stąd ten problem ekologiczny przede wszystkim dla ekosystemu. Ta woda nie może być tak gorąca i nie może być dalej. No i rzeczywiście jest duży problem. Problem będzie także w kupowaniu tej energii, ponieważ no Węgry muszą mieć energię, będą musiały ją kupować na rynku. Tutaj pomoc zadeklarował premier Słowacji Robert Fico, powiedział, że jeszcze nie podał konkretów, ale powiedział, że Słowacja na pewno swoim sąsiadom w tej bardzo poważnej sytuacji na pewno pomoże.
1: To dołóżmy jeszcze jeden kontekst międzynarodowy. Czy to jest przede wszystkim kłopot węgierski, czy martwić powinni się też na przykład Bułgarzy i Rumuni?
0: Przede wszystkim na razie powinni się martwić Rumunii, dlatego że rzeczywiście tam również ta elektrownia, która jest w Rumunii, ona za trochę mniej produkcji odpowiada, mniej więcej 20-25%, ale także jest jedyną elektrownią atomową w Rumunii, to jest elektrownia Czernowona. Ona została 2-3 dni temu wyłączona, także informowaliśmy o tym na antenie naszych stacji Polskiego Radia, także Polskiego Radia 24, ponieważ właśnie tam z powodów proceduralnych nie można już dalej dobrze ochładzać tych reaktorów i dlatego wyłączono elektrownię Czernowoda. Tam troszeczkę mniejsza jest ta produkcja w tym całym bilansie energetycznym, natomiast rzeczywiście problem jest duży. No i póki nie spadną porządne, nie wiem, co najmniej kilkunastodniowe opady deszczu w tym rejonie, bo dzisiaj rzeczywiście zapowiada się na zachodzie i północy Węgier lekkie opady deszczu, ale to absolutnie nie zmieni tego bilansu, absolutnie rekordowego, złego stanu wody na Dunaju. Najpierw na Węgrzech, potem w Rumunii, w Bułgarii również ta sytuacja jest bardzo trudna. Także pogarsza się ta sytuacja właśnie w tych krajach. Na razie Słowacja nie zgłasza takich problemów, ale pewnie za chwilę, jeżeli dalej będzie ta susza trwała, to także i Słowacja zacznie mieć problem i poszczególne kraje, które z biegiem Dunaju są.
1: Węgrzy, Bułgarzy, Rumuni czekają na deszcz. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Jest 11:58. I to jest ten moment, w którym właściwie mówimy Państwu tylko do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowi.

0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Już dziś po 12 w TDI. Przełomowe odkrycie naukowców. Będą nowe możliwości leczenia łysienia. Powiemy, ile dni powinien trwać idealny urlop i jak utrzymać dobry nastrój na długo po powrocie. Lewitujące pociągi poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę to pomysł Polaka. A co ważne, ten pomysł lada chwila wejdzie w życie. Tylko dobre informacje. Po 12. Jeremia Mrożek. Zapraszamy.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 18-letni nożownik zatrzymany po brutalnym ataku we Wrocławiu. Celem była młoda kobieta. Dowódca odpowiedzialny za masakrę w Buczy mógł zginąć we wczorajszym zamachu w Rosji. Kryzys migracyjny w Ceucie. We wtorek unijna narada ministrów spraw wewnętrznych. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek brutalny atak we Wrocławiu. W rękach służb jest 18-letni Ukrainiec. Wczoraj około 21 na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Gagarina mężczyzna zaatakował nożem kobietę. Relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy miejskiej policji.
4: W stanie zagrażającym życiu przebywa obecnie w szpitalu. Krótko po tym zdarzeniu policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Fabryczna zatrzymali napastnika. Jest nim 18-letni mężczyzna. Kobieta to Polka w wieku 30 lat, a sprawca to obywatel Ukrainy.
3: Motyw ataku na razie nie jest znany. Policja zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. We wczorajszym zamachu w Moskwie mógł zginąć dowódca wojsk prowadzących masakrę w Buczy. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Śmierć poniosły 3 osoby. Ukraińskie media i część rosyjskich podają, że w trakcie zamachu trwało tam przyjęcie urodzinowe właśnie generała Aleksandra Czajki. Wojskowy jest sądzony na Ukrainie zaocznie za zbrodnie wojenne. To on na początku wojny w 2022 miał dowodzić wojskami przeprowadzającymi masakrę w Buczy pod Kijowem. Od maja generał Czajko dowodzi rosyjskimi siłami powietrznymi i to właśnie objęcie nowej funkcji oraz wypadające pod koniec czerwca 55. urodziny miał wczoraj świętować w moskiewskiej restauracji. Nie wiadomo, czy przeżył. Narada wspólnoty w sprawie ochrony zewnętrznych granic. Pojutrze zaplanowano unijną wideokonferencję w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Wezmą w niej udział ministrowie spraw wewnętrznych państw wspólnoty, w tym szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński, który zapowiada aktywny udział. W kryzys migracyjny w Ceucie najpewniej były zaangażowane marokańskie służby, komentował na naszej antenie dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych i dodawał, że państwa Unii Europejskiej oddają zarządzanie migracją państwom reżimowym, które sąsiadują ze wspólnotą.
5: Mam na myśli Maroko, mam na myśli Libię, mam na myśli Białoruś, mam na myśli Turcję. My od nich jesteśmy całkowicie zależni i teraz, jeśli Libia, Turcja, Białoruś zdecydują się na ten dokładnie sam krok, wyślą 60 tysięcy swoich obywateli na morze, na Lampedusę, na granicę polsko-białoruską, na Podbasiu. Jeśli tam się pojawi nagle 60 tysięcy osób, żadne służby i żaden mur nie powstrzymają tych ludzi przed tym, żeby oni przekroczyli te granice.
3: Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu około 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Niespełna 2 miesiące zostały do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Głosowanie ma się odbyć 27 września. Wojewoda Małopolski opublikował obwieszczenie o wyborach. Teraz czas na rejestrację komitetów wyborczych. Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przypomina, że po ich zarejestrowaniu będzie można rozpocząć zbieranie podpisów poparcia.
6: W wyborach przedterminowych, te, które nas niedługo czekają, aby zarejestrować kandydata na prezydenta miasta Krakowa, należy zebrać minimum 3 tysiące podpisów wyborców miasta Kraków.

0: Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisów.
1: Obecnie miastem zarządza były wiceprezydent Krakowa i były wojewoda małopolski Stanisław Kracik. Rekordowo wysokie temperatury w Korei Południowej w mieście Yangsa na słupki rtęci pokazały 42,5 stopnia. To najwyższy znany poziom temperatury na Półwyspie Koreańskim od czasu rozpoczęcia pomiarów ponad 120 lat temu.
2: Yangsan to miasto położone w odległości około 300 km na południowy wschód od Seulu. Wysokie temperatury utrzymują się w tej części kraju od 5 dni, a dziś osiągnęły rekordowy poziom 42,5 stopnia. Rekordowe temperatury wskazują także urządzenia pomiarowe w innych miastach Korei Południowej. Południowo-koreańskie władze do drugiego w czterostopniowej skali podniosły poziom reagowania kryzysowego. Zaapelowano do mieszkańców o pozostanie w domach i przestrzeganie środków bezpieczeństwa związanych z upałami. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec fali upałów na Półwyspie Koreańskim i dotychczasowe rekordy odczytów temperatury mogą zostać ponownie pobite.
1: A o wyjątkowych upałach w Korei donosił nasz korespondent Tomasz Sajewicz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na południowym wschodzie upał dziś w prognozach powyżej 30 stopni. Poza tym od 20 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i na zachodzie. Niedziela pochmurna, ale miejscami też można szukać słońca. W Tatrach natomiast prognozowane są burze.
3: Klimat.
1: W całej Polsce mamy dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Obszar suszy hydrologicznej obejmuje coraz większe obszary kraju, szczególnie na południowym wschodzie, w centrum i na zachodzie Polski. W południowej i centralnej części kraju występuje natomiast zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Klimat. Ogłoszenie społeczne.
4: Kocham Cię.
5: Ufam Ci.
4: Wierzymy w Ciebie.
6: Dobre dzieciństwo.
7: Brawo!
4: Pięknie!
7: Jesteśmy z Ciebie dumni.
6: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Czy Arabia Saudyjska przyłączy się do wojny na Bliskim Wschodzie? Do tej pory Rijad robił wszystko, by uniknąć bezpośredniego zaangażowania. Teraz jednak lotnictwo Królestwa wraz z tym amerykańskim zaatakowało pozycje wspieranych przez Iran milicji w Iraku. Donald Trump rozważa wprowadzenie regulacji, które mogłyby skuteczniej kontrolować rozwój sztucznej inteligencji. To po tym, jak jeden z modeli OpenAI w czasie testu wymknął się spod kontroli i włamał się do systemu innej firmy. Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
3: Autopromocja.
9: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Jest niedziela, 2 sierpnia, 7 minut po godzinie 12. A zaczynamy od tylko dobrych informacji. Jarema Jamrożek wyszukuje dla Państwa dobre informacje, które inspirują i napawają optymizmem. A dziś o lewitujących pociągach poruszających się bez lokomotywy i maszynisty po istniejących już torach. Tak może być nawet za dekadę dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez Polaka. Przemek Ben-Pączek, finalista europejskiego konkursu dla wynalazców, twierdzi, że technologia MacRail może zmienić światowy transport. A co najważniejsze? Już niedługo zacznie. Na początek w Indiach przy transporcie towarów w porcie. Jak to możliwe? Proszę posłuchać rozmowy Jaremy Jamrożka z polskim wynalazcą, bo my dostarczamy informacje inne niż te, które słyszymy na co dzień.
10: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
11: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
12: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
13: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
14: To nie u nas. Zaczynamy.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
15: Zła informacja to podobno dobra informacja. Tak mówi się w newsach, ale nie u

0: teraz. W TDI mówimy tylko o tym, o czym zwykle się nie słyszy. O sukcesach, nowych odkryciach, przełomach w różnych dziedzinach. O wszystkim, co pozytywnie wpływa na nasze życie. TDI, czyli tylko dobre informacje. Jeremia Mrożek, zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Przełomowe odkrycie naukowców. Badacze właśnie ustalili, że włosy rosną inaczej niż dotąd sądzono. To otwiera nowe możliwości leczenia łysienia i opracowania skuteczniejszych terapii. Przez dziesięciolecia naukowcy uważali, że włosy rosną dzięki komórkom, które dzielą się u podstawy mieszka włosowego i stopniowo wypychają starsze komórki ku górze. Najnowsze badania sugerują jednak, że ten proces jest znacznie bardziej złożony. Zdaniem naukowców nowe ustalenia mogą mieć duże znaczenie dla badań nad łysieniem, opracowania nowych leków oraz rozwoju medycyny regeneracyjnej. Ile dni powinien trwać idealny urlop? Badanie opublikowane w 2012 roku w Journal of Happiness Studies wskazuje, że największy poziom szczęścia większość osób odczuwa około 8 dnia urlopu. Z kolei psycholożka Magdalena Marszałek z Uniwersytetu SWPS w Sopocie zwraca uwagę, że poprawa samopoczucia osiągnięta podczas urlopu utrzymuje się jedynie przez kilka lub kilkanaście dni po powrocie do pracy, bez względu na długość wakacji. Z tego względu rekomenduje zaplanowanie jednego dłuższego wyjazdu, trwającego około 2 tygodni oraz uzupełnienie go kilkoma krótszymi w ciągu roku. To przedłuży ten efekt szczęścia. Polscy turyści jedzą tu i piją za darmo, bo miasto do dziś pamięta o naszych bohaterach. W mieście Walijewo, niecałe 100 km od Belgradu w Serbii, działa restauracja, w której polscy turyści mogą otrzymać posiłek i napoje za darmo. Wszystko za sprawą naszych zasłużonych przodków. Chodzi o parę wybitnych polskich lekarzy, Hanny i Ludwika Hirschfeldów, zaangażowanych w walkę z epidemią tyfusa w czasie I wojny światowej. Pozostaje powiedzieć na zdrowie. Lewitujące pociągi poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę. Do tego bez lokomotywy i maszynisty, ale po istniejących już torach. Ten pomysł sprawił, że Przemek Pączek znalazł się w finale Europejskiej Nagrody dla Wynalazców 2026. A co ważne, ta technologia już za chwilę może stać się faktem. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej, proszę zostać z nami.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Twórca tej technologii, Przemek Ben Pączek, jest razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie państwo.
0: Proponujesz rozwiązanie, które ma na nowo wymyślić koło, na nowo wymyślić transport kolejowy?
2: Poniekąd tak, ze względu na to, że sam fakt wyeliminowania całkowitego lokomotywy z transportu kolejowego, czyli to, co my proponujemy w pierwszej wersji naszego systemu, która jest w trakcie przygotowań do wdrożenia w Indiach, w jednym z największych portów, w trzecim największym porcie w Indiach. Mówimy o systemie Magrail Booster, czyli jakby pierwszym etapie, zanim pojawi się ta wersja lewitująca, o której wspominałeś na samym początku. Mówimy o całkowitym wyeliminowaniu lokomotywy. Jest to stosunkowo proste rozwiązanie. Modernizujemy wagon istniejący, towarowy, dokładając do niego taką jakby pasywną deskę magnetyczną pod wagonem. Pasywną w tym sensie, że nie wymaga baterii, nie wymaga doprowadzania energii. To są magnesy neodymowe, które po prostu wytwarzają stałe pole elektromagnetyczne, magnetyczne, przez cały czas.
0: Poczekaj, bo ja pamiętam, jeszcze w szkole się bawiliśmy...
2: Jeśli tylko mogę dokończyć myśl, dobrze, żeby jakby nie stracić wątku. A z kolei w torze instalujemy elektromagnesy, czyli taką płaską trzecią szynę pomiędzy szynami istniejącymi i to jest generator fali. I te dwa elementy współpracując ze sobą sprawiają, że wagon porusza się do przodu lub hamuje z odzyskiwaniem energii lub porusza się w kierunku przeciwnym. Bez żadnego kontaktu fizycznego pomiędzy magnesami stałymi, trwałymi na pojeździe, elektromagnesami w torze. Natomiast koła nadal się toczą, tylko że my nie przekazujemy przez nie żadnej siły ani napędowej, ani hamującej. I wróćmy teraz do tych magnesów, o które chciałeś zapytać.
0: Pamiętam w szkole, bawiliśmy się, tak. Dwa magnesy, które po prostu się odpychały, minus z minusem.
2: Tak.
0: To na podobnej zasadzie ma funkcjonować?
2: To działa, jeśli chodzi o sam napęd, czyli ten pierwszy etap Magrail Booster, to działa trochę inaczej. Korzystamy ze zmodyfikowanego układu Halbacha, to jest taki najbardziej popularny układ, gdzie te plusy, minusy się układa w pewnej konfiguracji. My to zmodyfikowaliśmy.

0: Dlatego, że na potrzeby napędu my nie potrzebujemy unosić tego wagonu. W ogóle jakby wszelkie rozmowy, a takie się toczyły i byliśmy ich świadkami przez no, dekadę co najmniej wśród firm Hyperloop o tym, żeby doprowadzać do lewitacji towarów, czyli kontenerów ważących 90 ton, to jest najgłupszy pomysł na świecie. Znaczy, no myślę, że są jeszcze głupsze, ale przynajmniej w zakresie jakiej dziedziny transportu jest to jeden z najgłupszych pomysłów na świecie. Dlatego, że wydatek energetyczny na uniesienie tego jakąkolwiek metodą lewitacji. My tą lewitację pasywną przetestowaliśmy w 2023 roku. Ona działa. To jest rodzaj lewitacji, który właśnie polega na tym, o czym powiedziałeś. Czyli magnesy odpychają się od siebie. Przy czym akurat w tym wypadku to jest znowu iteracja układu Halbacha, trochę inaczej zrobionego. Mm-hmm. To jest nasza autorska konfiguracja, która się odpycha od toru, który nie jest magnesem, tylko jest metalową, specjalną płytą. Ale zasada, o której mówisz, jest podobna. I to jest potencjalnie system lewitacji do wprowadzenia w dalszej kolejności. Jeśli mówimy o Europie, nie wierzę, że to się wydarzy wcześniej niż w 2040 roku. Myślę, że na Bliskim Wschodzie czy w innych miejscach typu Azja może się wydarzyć w okolicach 2035 roku.
1: Stosując dalej analogię do tych dwóch magnesów, pamiętam, że jeżeli zbliżało się je za bardzo, to one lubiły się rozjeżdżać. Tak. Więc trzeba było pewnej siły na to, żeby one jednak cały czas kierowały się ku sobie. To oznacza, że to wcale nie było takie stabilne, nie było takie przewidywalne.
0: Rozumiem, do czego zmierzasz, natomiast jakby zarówno na potrzeby napędu, jak i tej opcjonalnej późniejszej lewitacji, dlatego te magnesy są układane w ten sposób, że jeśli to jest, powiedzmy, nasze palce, opuszki palców to są plusy, a nasada dłoni to są minusy, to my je układamy tak.
1: Czyli jedno nad drugim.
0: Jedno z drugim i w takich pakietach one się przesuwają nad torem. Więc nie mówimy, my generalnie nie mówimy o tym, że to jest znacznie bardziej złożony układ samych magnesów niż ten, o którym mówisz. Tak jakby zasada jest ta sama, natomiast to pole jest skonfigurowane poprzez układ magnesów w taki sposób, żeby kierowało się w daną stronę, tak? Okay. Jeśli chodzi o napęd, chcemy, żeby to pole kierowało się do dołu, nic więcej. Jeśli chodzi o lewitację, chcemy, żeby się kierowało do góry. Natomiast nie skupiałbym się tak bardzo na tej lewitacji, dlatego że ona jest po pierwsze opcjonalna, po drugie przyjdzie dużo później. To, co robimy w tej chwili, to gigantyczna taka quasi-rewolucja, etapowa rewolucja w transporcie intermodalnym w portach i w terminalach, i w transporcie wewnątrzzakładowym towarów, czyli ciężki przemysł. Przede wszystkim huty stali. Tam, gdzie kolej jest wykorzystywana do transportu w ramach procesu produkcyjnego, eliminujemy lokomotywę i każdy wagon jest w pełni zelektryfikowany od spodu. Jak zapytasz, to zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest ważne. I automatyczne.
1: I tu lokomotywa jest tym elementem, który sprawia, że reszta wagonów za tą lokomotywą podąża. Jeżeli wyeliminujemy...
0: Lub jest popychana.
1: Tak. Jeżeli wyeliminujemy lokomotywę, to co będzie pełnić rolę lokomotywy? No...
0: Ta deska magnetyczna...
1: I ona jest zdalnie sterowana?
0: Pod wagonem, plus generator fali elektromagnetycznej w torze i to ten elektromagnes steruje wagonem. Nie wagon steruje sam sobą w odniesieniu do infrastruktury, tylko element napędowy w torze, elektromagnes, steruje magnesem na wagonie i w ten sposób go rozpędza lub hamuje.
1: Ja przepraszam, że ja tak wchodzę w takie szczegóły, ale jak usłyszałem na początku, że, bo to tak medialnie fajnie brzmi, że pociągi, które nie potrzebują lokomotywy, że to wszystko będzie dużo prostsze, że to jest rewolucja, to fajnie brzmi w nagłówkach i powiem szczerze, jak nawet patrzyłem na niektóre tytuły na portalach, w mediach społecznościowych, no to tworzyła się z tego przepiękna historia, dlatego chciałem wejść w szczegół, dowiedzieć się, jak to w zasadzie ma funkcjonować.

0: Historia jest prawdziwa, natomiast ona będzie się rozwijać etapami.
1: Okej, co chcecie na początek, bo już o tym wspomniałeś, co będzie w Indiach, bo to już się dzieje, rozumiem. Tak. To będzie lada chwila.
0: To ma wystartować w ciągu najbliższych tygodni jako projekt. Umowa została podpisana w ubiegłym roku. W tej chwili jest etap przygotowywania do rozpoczęcia projektu. Mówimy o trzecim największym porcie w Indiach, port Kandala. W prowincji Gujarat, to jest gigantyczna prowincja na zachodzie przy granicy z Pakistanem, siedziba wielu dużych indyjskich firm, w szczególności przemysłowych, konglomeratów.
1: Jak oni was znaleźli?
0: My współpracujemy, znaczy członkiem kluczowym zespołu naszego jest Harsh Dhaliwal, który jest bazowany w Dubaju, tam mieszka od kilkunastu lat na Bliskim Wschodzie. To jest Brytyjczyk indyjskiego pochodzenia. Jest też współzałożycielem firmy i przejmuje ode mnie w tej chwili stopniowo rolę prezesa. Ja przechodzę do rady nadzorczej. Jest to osoba z 40-letnim doświadczeniem we wdrożeniach technologii i w realizacji projektów. 30 lat projekty kolejowe, 10 lat projekty lotnicze i podobne. On budował między innymi metro w Dubaju, uczestniczył w tym, w Katarze, w Doha i w...
1: Doskonale zna rynek.
0: Doskonale zna rynek bliskowschodni, ale też indyjski. Budował między innymi pierwszą nitkę kolei emirackich, towarową, jakieś 10 lat temu, tą, która... Dwa tygodnie temu uruchomiła pierwsze połączenia pasażerskie między Abu Zabi a Fujairą, Dubaj ma dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Harsh zna doskonale rynek bliskowschodni. Zapraszam kiedyś na jakąś konferencję branżową tam w regionie, to tak naprawdę on nie jest w stanie przejść korytarzem przez 5 sekund, żeby nie być przez kogoś zaczepianym. A Bliski Wschód, szczególnie Emiraty, no są gigantycznym hubem dla biznesu.
1: Wróćmy jeszcze do Indii, do waszego projektu. Tam ten projekt ma obejmować kilometr trasy.
0: Kilkaset metrów toru. Mhm. Na początek jeden wagon. No i oczywiście od razu robimy studium wykonalności na to, żeby to rozbudować. Pierwszy wagon i pierwsze... Kilkaset metrów toru to jest absolutny demonstrator, coś stosunkowo podobnego do tego, co mamy w Polsce, na Podkarpaciu. Mamy nasz tor testowy w zakładzie Kemetyki należącym do Sebastiana Kulczyka. Tam mamy już ponad kilometr w tej chwili. Testowaliśmy końcem ubiegłego roku poza odcinkiem prostym, który wiedzieliśmy, że już działa. Samobieżny wagon, czyli ten poruszający się bez lokomotywy, na rozjeździe i na łuku, czyli na trzech kluczowych typach toru, jakby odcinków toru kolejowego, czyli wiemy, że to działa. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania wersji bardziej industrialnej tego generatora fali elektromagnetycznej, które montujemy w torze. No i pracujemy oczywiście intensywnie cały czas nad tą częścią oprogramowania, to optymalizujemy. No i staramy się też coraz więcej włączać w produkt na wszystkich etapach elementów uczenia maszynowego czy innych technik związanych ze sztuczną inteligencją.
1: Koniec końców wasza technologia, rozumiem, ma wprowadzić oszczędności. Tak sobie wyobrażam. Każdy biznes koniec końców sprowadza się do tego, że ma być albo szybciej, wygodniej, ale generalnie ma być oszczędniej. Poczekaj, dokończę pytanie. Czy w związku z tym, czy jeżeli pozbywamy się lokomotywy, wprowadzamy waszą technologię we wszystkich wagonach, to jakiego rzędu są to oszczędności, żeby to miało ręce i nogi?
0: Znasz, zakładam, tą zasadę, że każdy klient chce, żeby było tanio, szybko i dobrze. I to jednocześnie, tak? No i z reguły jest tak, że...
1: A za darmo to najlepsza cena.
0: Powiedzmy, może nie tak, to najlepsza cena. Tanio, szybko i dobrze naraz. Z reguły odpowiedź dostawcy brzmi, no to proszę wybrać dwa z trzech, tak. Bo dwa są realne, trzy, no to wyjdzie chałtura, tak? Natomiast używam tego porównania dlatego, że w przypadku naszego systemu ta zmiana, mimo że ewolucyjna,

0: bo ona dotyczy systemu istniejącego i nie mówimy o budowie nowej infrastruktury czy nowych wagonów na początku. Pozwala na zwiększenie strony przychodowej przy jednocześnie z tym zmniejszeniu strony kosztowej, jeśli chodzi o operacje. Jeśli chodzi o stronę przychodową, możemy nawet dwukrotnie zwiększyć przepustowość linii lub terminala ze względu na to, że bez lokomotywy gęstość ruchu i przy zastosowaniu tego elektromagnetycznego napędu silnikiem liniowym, o którym rozmawialiśmy, skracamy też drogę hamowania czterokrotnie. Więc już samo to nam zwiększa przepustowość z prostej matematyki praktycznie dwukrotnie. Do tego brak lokomotywy, czyli brak zestawiania wagonów w terminalach czy w porcie, no to bardzo skraca czas. Czyli w uproszczeniu mówimy o tym, że możemy dwukrotnie zwiększyć przepustowość, no czyli od strony takiej jakby przychodowej, jeśli to byłby operator, który na rzecz portu czy huty stali świadczy usługi operacji kolejowych, no to może ich robić do dwa razy więcej, tak? Czyli do 100% mogą rosnąć jego przychody. A jednocześnie zmniejszamy koszty operacyjne do 80%. Dlatego, że nie ma maszynisty, nie ma paliwa, jest tylko energia elektryczna, która jest efektywniej wykorzystywana. To jest napęd bezpośredni, nie ma żadnych przekładni, więc mimo, że sprawność taka mechaniczna silnika liniowego jest... czy elektryczna, przepraszam, jest mniejsza niż silnika obrotowego, no bo silniki obrotowe jakby są już bardzo dopracowane przez te kilka, kilkadziesiąt lat.
1: A zużycie tych magnesów?
0: Magnesy trwałe są wieczne. Nie są w stanie się zużyć. Elektromagnesy mogą się w jakiś sposób uszkodzić mechanicznie lub termicznie, natomiast magnesy trwałe co do zasady nie tracą swoich parametrów z upływem czasu.
1: Zastanawiam się,
0: mają
1: czy po prostu...
0: wieczystą żywotność.
1: Czy
0: koła się tylko toczą, więc nie ma ścierania kół przy hamowaniu, przy rozpędzaniu kół i szyn, dlatego mówimy o do 80% niższych kosztach operacyjnych. Natomiast no oczywiście trzeba w to najpierw zainwestować, żeby te większe przychody i mniejsze koszty operacyjne zacząć generować.
1: Nomen omen, powinna się do ciebie teraz ustawiać kolejka. Ze wszystkich państw, gdzie kolej jest wykorzystywana do transportu, do przewozu, wiesz, dużych materiałów i tak dalej. Czy tak się dzieje?
0: Zaczynamy mieć do czynienia z efektem kuli śniegowej. To znaczy nasza obecność na rynku z tym produktem Magrail Booster w zastosowaniach właśnie prywatna infrastruktura, gdzie nie są to duże grupy kolejowe, tylko zarządca portu, właściciel fabryki stali. Tak, mamy do czynienia z coraz dłuższą kolejką i nie jesteśmy już w stanie w tej chwili tego obsłużyć, więc poza finansowaniem, z którego korzystaliśmy od naszych obecnych inwestorów dotychczasowych, w tym ode mnie, bo ja też jestem inwestorem w tej spółce, mamy duże francusko-belgijskie family office, czyli takiego przedsiębiorcę, który no już prawie 50 lat temu wymyślił branżę call center sprzedażowego, zbudował największą firmę na świecie, która miała kapitalizację w szczycie na giełdzie w Paryżu 20 miliardów euro, Teleperformance. No i Jacques Berebi, który jest założycielem tej firmy, wyszedł z niej całkowicie jakieś tam 15-17 lat temu i zaczął inwestować zarobione podczas tej budowy tej firmy pieniądze w różne spółki technologiczne i usługowe, no i między innymi w nas. Wsparcia rządowego potrzebujemy bardzo, dlatego że w Polsce tak naprawdę klientów prywatnych no jest parę hut stali, ale to dosłownie jedna ręka, nie wiem czy mi jest potrzebna, żeby policzyć prywatnych producentów stali, którzy z tej technologii mogliby skorzystać. Jeden jest zainteresowany. Natomiast praktycznie cała reszta to są spółki Skarbu Państwa. Mówimy też oczywiście o przemyśle wydobywczym, kopalnie. Nie chcę wskazywać których surowców, ale mamy tutaj jednego w zasadzie globalnego czempiona, tak, spółkę, która się liczy na świecie. Przemysł rafineryjny, tak samo.

0: Mamy jakieś próby nawiązania. Myśmy bardzo intensywnie za to chodzili kilka lat temu. Potem po prostu przenieśliśmy aktywność za granicę. Najpierw do Europy, a potem na Bliski Wschód i do Indii. Jaka jest różnica? W Europie jeden kontrakt na 5 milionów euro. Negocjujemy 2 lata. I potem realizacja to jest 3, bo tu jakaś subwencja, tutaj ktoś się musi podpisać, tutaj ktoś się
1: A
0: musi
1: w
0: podrapać
1: Emiratach?
0: po głowie i zastanowić. W Emiratach czy w Indiach? W Indiach to jest akurat projekt rządowy, ale nadal jest to w tym samym okresie czasu, w sensie w krótszym okresie czasu, bo mówimy o jakichś 12 miesiącach negocjacji, jest to znacznie większy potencjał po tym pilotażu, mówimy o dziesiątkach milionów euro. A jeśli chodzi o klientów prywatnych, bo akurat to jest projekt, który realizujemy we współpracy z DP World, czyli portem w Dubaju, piątym największym operatorem portów na świecie. To samo jeśli chodzi o innych klientów w Indiach, akurat Huty Stali. Tam tak naprawdę te procesy decyzyjne mogą trwać 6 miesięcy i mamy kontrakty na kilkanaście, kilkadziesiąt milionów euro, więc różnica jest gigantyczna. Mamy fantastycznego partnera w Indiach, Texmaco, to jest trzeci największy producent wagonów towarowych w Indiach z bardzo dużymi ambicjami globalnymi. Oni nam niesamowicie pomagają. Tak naprawdę dla nas w tej chwili bardziej opłaca się skupiać na rynkach bliskowschodnich, azjatyckich, Indiach, szczególnie, że mamy ten korytarz IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, który został w 2023 zaproponowany przez G20 i jest realizowany, szczególnie w kontekście działań wojennych, blokady cieśniny Ormus. Te wszystkie projekty jak GCC Network, GCC to jest Gulf Cooperation Council, Rada Współpracy Zatoki Perskiej lub arabskiej, no dla nich arabskiej, która pracuje nad tym, żeby ten pierwszy odcinek, który Hardge budował to w linii towarowej ponad 10 lat temu, stał się zaczątkiem całej kolei na Półwyspie Arabskim i połączenia z portami śródziemnomorskimi, bo pamiętasz, co się działo z Suezem kilka lat temu.
1: Jak się zablokował?
0: Zablokował się plus
1: Tak.
0: piraci na Morzu Czerwonym z Jemenu, tak? Te wszystkie szlaki są bardzo zatkane. Jest największa chyba w tej chwili na świecie strefa wolnego handlu między Indiami a Europą, więc to wszystko nam się łączy w taką geopolityczną, fajną układankę. Trochę alternatywę dla tego chińskiego pasa i szlaku, który myślę, że ze względów geopolitycznych, ponieważ wjedzie przez Rosję czy Ukrainę, no długo nie powstanie. Mamy okienko.
1: To Przemku, to na koniec chciałbym cię zapytać. Rozwijamy technologię kosmiczną. W Warszawie powstaje Europejskie to Centrum
0: Bardzo mnie to cieszy.
1: Kosmiczne. Rozwijany jest transport lotniczy. Kierowcy narzekają na to, że drogi się zapychają, ale gdzieś tam te samochody elektryczne też się rozwijają. Widzisz też w tym, że kolej ma przyszłość, że to jest transport, który ma faktycznie, wiesz, przed sobą dziesiątki lat rozwoju?
0: Bardzo tego życzę kolei, dlatego że jeśli nie, to będzie marginalizowana cały czas, mimo subsydiów. Największym problemem kolei jest to, że jest ciągle subsydiowana, jeśli mówimy o transporcie pasażerskim. Są oczywiście połączenia dużych prędkości między niektórymi parami miast typu Rzym-Mediolan, w Polsce pewno
1: Gdańsk na przykład.
0: Gdańsk czy Warszawa-Kraków, myślę, że to są absolutnie rentowne. Natomiast na poziomie tym regionalnym, lokalnym jest mocno subsydiowana. No i taka technologia jak nasza, tnąca do 80% koszty operacyjne, no wydaje mi się jak zbawienie. O,
1: Prawda? Zostańmy przy tej.
0: pasuje.
1: Przemek Ben-Pączek, współtwórca systemu lewitującej kolei magnetycznej, finalista Europejskiej Nagrody dla Wynalazców 2026, nasz, z Polski. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: 0.
1: Autopromocja. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
2: Jest 12.34. Centralna i południowa Polska z alertami. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed ekstremalną temperaturą dla południowo-wschodniej części Polski. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce miejscami temperatura może wzrosnąć do 37 stopni. Synoptycy ostrzegają również przed burzami. Mogą one występować w powiecie tatrzańskim od wczesnego popołudnia do wieczora. W czasie burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Proszę na siebie uważać. A teraz porozmawiamy o M-stłuczce. Prawie rok od wprowadzenia M-stłuczki i kilka tygodni od wprowadzenia możliwości sprawdzania OC dowolnego samochodu przyglądamy się statystykom popularności tych usług. Jak się okazuje, już ponad 20 tysięcy stłuczek, czyli szkody na co najmniej 40 tysięcy pojazdów, zostały zarejestrowane przez państwową aplikację. Z kolei dane OC sprawdziło ponad 300 tysięcy użytkowników. Co dają nam takie informacje i czy faktycznie zwiększają nasze bezpieczeństwo, także finansowe? O tym już za chwilę w Saldzie Ekstra.
1: Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na niedzielne wydanie magazynu Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Nasi stali słuchacze o tym wiedzą, że pan Damian bardzo często przychodzi do naszego studia i zachwala nowości na przykład w M-Obywatelu, a to M-Stłuczka, a to możliwość sprawdzania ubezpieczeń właśnie za pomocą rządowej aplikacji. No to dzisiaj mówimy, sprawdzam, czy rzeczywiście Polacy z tych elektronicznych gadżetów i możliwości korzystają, no i czy te inwestycje w cyfrową rzeczywistość się opłacają. Jak to wygląda, panie Damianie?
4: To ja tylko na początek od razu powiem, mamy niedziela, trochę luźniejszy format i dzień, że absolutnie nie wchodzę w rolę zespołu Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam osoby odpowiedzialne za rozwój i komunikację i promocję M-Obywatela, ale ja bardzo chętnie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Będę opowiadał o aspektach ubezpieczeniowych w M-Obywatelu.
3: No i właśnie o to pytamy.
4: No właśnie, M-Stłuczka czy
3: tak,
4: to
3: M-Stłuczka. Najpierw M-Stłuczka, bo ona jest z nami już prawie rok.
4: Od września 2025 roku.
3: Tak, to jest to rozwiązanie. Ja pamiętam, że tam po miesiącu już się pojawiały całkiem niezłe statystyki. Okazało się, że faktycznie w takiej nerwowej sytuacji pamiętamy o tej możliwości, aby troszeczkę usprawnić formalności. Jak to wygląda dzisiaj w sierpniu 2026?
4: To wygląda dobrze, to znaczy ja nikomu nie życzę oczywiście szkody komunikacyjnej, czyli stłuczki, kolizją nazywanej również. Wygląda dobrze, ja od razu podam twarde dane. Do tej pory obywatele korzystając, kierowcy może tak, czy kierujący pojazdami, skorzystali ponad 20 tysięcy razy z możliwości zgłoszenia, czy to około 20 tysięcy razy, z możliwości zgłoszenia szkody przez M-stłuczkę.
3: 20 tysięcy razy,
4: tak,
3: czyli...
4: czyli z 20 tysięcy szkód mamy oświadczenia wspólne, aha, sporządzone przez M-obywatela. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasycenie M-obywatela wśród obywateli jest bardzo duże, to są oficjalne dane, bo mówimy o kilkunastu milionach użytkowników.
3: Kilkanaście milionów użytkowników, z czego 20 tysięcy osób zgłosiło.
4: Ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest 20 tysięcy osób odniesione, aha, do kilkunastu milionów, bo z tych kilkunastu milionów użytkowników jakiś procent, czy wręcz promil ma szkodę komunikacyjną w ogóle.
3: No właśnie.
4: Więc mówimy o tych, którzy mieli szkody wszystkich, tak? Ale 20 tysięcy osób stwierdziło, ojej, jeśli da się to zrobić w kilkanaście, dobrze, nawet dla sceptyków, kilkanaście minut to jest średni czas sporządzenia tego zgłoszenia i wysłania do ubezpieczyciela, to znaczy, że to ma sens. I uwaga, Nie szukamy kartek papieru, nie szukamy oświadczeń.

0: Nie szukamy długopisów, nie zastanawiamy się, co mamy zrobić, a jakie mamy dane, a gdzie jest moje prawo jazdy, bo mam je w domu, no to gdzie mam znaleźć jego numer, a jaki jest w ogóle na przykład, no dobrze, numer rejestracyjny pojazdu widzę, ale jaką ja mam polisę? I nagle się okazuje, że to wszystko nam podpowiada automatycznie aplikacja, czyli mObywatel właśnie.
1: To jest bardzo wygodne rozwiązanie i tak

0: Idziemy dalej. Przypomnijmy może, jak działa ta mStłuczka, bo oczywiście, drodzy Państwo, nie życzymy i oby ta funkcja nigdy w mObywatelu nie była potrzebna, ale przypomnijmy, jak to działa, jak to funkcjonuje i nawet możemy spróbować teraz taką symulację zrobić. Spotykamy się na skrzyżowaniu w okolicznościach, w jakich nie chcielibyśmy się spotkać, no i z pomocą przychodzi nam smartfon.
1: Jest. Dokładnie. I jeśli mamy taką sytuację, o której powiedziałem, że kilkanaście milionów użytkowników ma aplikację mObywatel, i jeśli mamy, zaraz powiemy co, jeśli jedna ze stron nie ma tej aplikacji, ale jeśli mamy tę aplikację, logujemy się do niej, wchodzimy sobie w zakładkę usługi.
0: Widzimy, to ja też poklikam,
1: dokładnie,
0: uwaga.
1: Tak, bardzo proszę. Schodzimy na dół i widzimy taką kategorię usług kierowca i pojazdy, prawda?
0: Jest.
1: A no właśnie. I na pierwszej pozycji mamy mStłuczkę. Klikamy w mStłuczkę, spisz oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W aplikacji mObywatel osoba poszkodowana może też zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy. Spisz nowe. Robimy spisz nowe. Uwaga, podpowiada nam w trzech krótkich punktach, co w ogóle zrobisz na miejscu zdarzenia, tak? I klikamy sobie dalej i mamy do wyboru. Jestem poszkodowaną osobą, jestem sprawcą kolizji. I proszę zobaczyć, no tu nie będziemy mieli tego tak szczegółowo pokazanego, no bo nie mamy tejże stłuczki, ale będzie widać, jakie, bo będziemy się wymieniać QR kodem, który bardzo łatwo sobie zeskanujemy, będziemy widzieć, że system, ja wiem, że to jest dość magiczne słowo, ale ja wytłumaczę, o co chodzi. Tak naprawdę dane o nas i naszych pojazdach i naszych ubezpieczeniach, które są w bazach danych ubezpieczeniowych i w rejestrze publicznym, jakim jest CEPiK, nazwijmy go zbiorczo, ale chodzi oczywiście i o pojazdy i o kierowców, podsuwają nam to, co powinno być wypełnione. Czyli jeśli ja jadę swoim pojazdem, pan jedzie swoim pojazdem, ja uderzam w pana pojazd, nie jest nikt ranny, rozpoczynamy tę procedurę wypełniania tego, to nagle się okaże, że z tych kilkudziesięciu pól, bo drodzy Państwo, jeśli byśmy chcieli na piechotę, na przykład gdzieś tam w jakimś formularzu internetowym sobie to wypełniać, to się okazuje, że trzeba w kilkadziesiąt pól wypełnić. I teraz nagle całe ułatwienie tego mObywatela i cały ten czas, który jest poświęcony, przypomnę, to jest średnio kilkanaście minut, poświęcony, czy wręcz to jest dominująca wartość, kilkanaście minut na sporządzenie tego oświadczenia, mówimy o tych 20 tysiącach przypadków. Cały ten czas jest zaoszczędzony z powodu tego, że te dane dzięki współpracy trzech instytucji, a właściwie tak naprawdę całego rynku ubezpieczeniowego, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zasysa z rejestrów publicznych i tak naprawdę naszą rolą jest tylko zobaczyć, dobra, zgadza się, to ja, tak, moje prawo jazdy, to jest ten pojazd, tak, numery rejestracyjne, numer polisy, o proszę, podpiął się, pyk, poszło.
0: Jest.
1: Przepraszam za kolokwializm. Od razu odpowiem na jedną wątpliwość. Drodzy Państwo, nie. Policja tego nie widzi.
0: Czyli nie jest tak, że zgłaszamy stłuczkę i przyjeżdża...
1: I donosimy sami na siebie.
0: Funkcjonariusz i wlepia mandat.
1: Nie. Mało tego, tu pozdrowienia dla koleżanek i kolegów z policji. Ja przypomnę, że na stronach policji można znaleźć nagrania filmowe, w których nasi koledzy, funkcjonariusze, mówią wręcz o tym, że słuchajcie, my naprawdę mamy ważniejsze i poważniejsze rzeczy do roboty na drogach, gdzie są zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, gdzie są osoby poszkodowane, gdzie są wielkie karambole i tak dalej. Załatwcie to między sobą. My nie chcemy tego widzieć. W ogóle nie będziemy tego widzieć. I tak ja potwierdzam. Mało tego, potwierdzał to pan premier Gawkowski, potwierdzał to pan minister Standerski. My też potwierdzamy. Nie, te dane nie lądują na policji. To jest uwaga. Między, załóżmy, trzymam się przykładu tego, o którym powiedzieliśmy, że pan jest poszkodowanym, w sensie pojazd uderzony przeze mnie, kierującego pojazdem. To jest sprawa między mną, panem i ubezpieczycielem. Tym, który ubezpieczał sprawcę. Koniec.
0: A jeśli poszkodowany lub sprawca, no ta druga strona nie ma mObywatela, no to wtedy ta aplikacja nam się do czegoś przyda, czy też nie przyda
1: się? Ona się przyda, żeby zobaczyć, bo to jest sytuacja, gdzie dobrze wiedzieć, dobrze mieć jakieś takie psychiczne oparcie w tym, że ktoś nam coś podpowiada. I tutaj od razu widzimy na początku, że wprawdzie jedna osoba nie ma tego mObywatela, bo to jest dobra wola obywatela, więc my w to nie ingerujemy. Ale klikamy sobie w pole na niebiesko, gdzie jest napisane niebieską czcionką, co zrobić, kiedy nie ma, druga osoba nie ma stłuczki. I mamy dosłownie na jednym ekranie. Nic nie trzeba przewijać. Mhm. 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8 punktów króciusieńkich, co trzeba zrobić.
2: I koniec.
1: I koniec. Spisujemy się.

0: Dokumentujemy szkodę fotograficznie, spisujemy dane pojazdu i tak dalej. Oczywiście mamy smartfony, wszyscy. Nie, jakby wyjdźmy już z tego poziomu, że jesteśmy wykluczeni. No okej, oczywiście ja nie odmawiam tego, że ktoś może nie chcieć używać i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, grosz kut odbywa się już w świecie cyfrowym. W związku z tym
1: może się też smartfon rozładować, prawda?
0: No może się rozładować, ale to jesteśmy w stanie zorganizować sobie smartfon zapasowy albo poprosić kogoś o pomoc.
1: Panie Damianie, rozmawialiśmy też jakiś czas temu o sytuacji, mieliśmy wrócić do tego tematu, co w sytuacji, kiedy jedziemy autem A w leasingu albo samochodem służbowym, który de facto w dokumentach nie ma naszego imienia i nazwiska.
0: Jako co właściciela, wtedy? Tak.
1: Przyda nam się ta M-stłuczka?
0: Przyda nam się. Jest opcja, zresztą my też pracujemy ze Związkiem Firm Leasingowych. Wiemy, że Związek do swoich firm członkowskich, czyli tych leasingodawców, komunikuje tę usługę M-stłuczki. Otóż, drodzy Państwo, jeśli nie jesteśmy właścicielem pojazdu, a jesteśmy sprawcą, to tak, w M-obywatelu, w M-stłuczce jest funkcja nie jestem właścicielem pojazdu, gdzie mam do wpisania, kto jest właścicielem tego pojazdu i na przykład kontakt do tej osoby czy instytucji. Po prostu. I jestem w stanie to zgłosić.
1: Dobrze, to przypomnijmy jeszcze raz dane za niecały rok, bo mamy początek sierpnia, a tylko od 1 września w ten sposób zgłosili Polacy 20 tysięcy takich mniej groźnych, ale jednak zdarzeń
0: tak
1: drogowych.
0: Jest.
1: Czyli mówimy przynajmniej o 40 tysiącach samochodów, które w mniejszym lub większym stopniu zostały niestety uszkodzone. Dobrze, panie Damianie, to teraz druga sprawa. OCFM obywatelu to jest nowsza, świeższa sprawa. Ja wiem, żebyśmy tutaj uporządkowali. My już od lat możemy sprawdzić, na przykład, czy nasz samochód ma ważne OC, a nawet dostaniemy przypomnienie, że tutaj termin polisy nam się kończy. Ale poszliście krok dalej.
0: Ale uwaga, panie redaktorze, podpowiedzmy od razu naszym słuchaczom. Dostaniemy to przypomnienie, jak sobie je ustawimy. Czyli
1: tak,
0: wyskoczy nam orzełek, powiadomienie w postaci orzełka, powiadomienie w postaci naszego orła, naszego godła. To jest oczywiście powiadomienie z M-obywatela. I wtedy będziemy widzieli na ekranie swojego telefonu na górze, że orzełek oznacza powiadomienie. Sprawdźmy, co się dzieje w M-obywatelu, tak? Mhm. Dlaczego nas powiadamia. I wtedy będziemy mieli to powiadomienie, o którym pan mówi. I tak, ta usługa, jeśli jesteśmy właścicielem pojazdu, ona była, powiedzmy, od dawna. Tak? Usługa też sprawdzenia na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pojazdu też jest dostępna od lat, ale my stwierdziliśmy, że no dobrze, to połączmy te światy. I znowuż, współpraca trzech instytucji, czyli Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozwoliła na to, że my tę usługę sprawdzenia cudzego pojazdu, nie naszego, cudzego ubezpieczenia tak naprawdę, wsadziliśmy, przepraszam za kolokwializm, do tego pakietu usług związanych z kierowcą i pojazdem do M-obywatela, czyli dzisiaj. Jeśli kupuję od pana samochód, to ja mogę przez M-obywatela sprawdzić, czy ma pan ważną polisę do tego auta, które chce mi pan sprzedać. Jeśli pan ma ze mną stłuczkę, ma pan tego M-obywatela, chce pan sprawdzić, czy sprawca, czyli ja, ma ważną polisę. Robi pan to w M-obywatelu. Oczywiście dalej może pan wejść na stronę ufg.pl, o czym przypominam. Wystarczy numer rejestracyjny, ale mamy teraz tę opcję również w M-obywatelu.
1: No zrobiliście sobie konkurencję. No mniej ludzi pewnie wchodzi na waszą stronę internetową.
0: Nie,
1: teraz,
0: na naszą stronę wchodzę. Liczba tych sprawdzeń jest notowana w milionach, ale myślę, że obywatele, branża ubezpieczeniowa, agenci ubezpieczeniowi, klienci towarzystw ubezpieczeniowych, ale też organy upoważnione, czy uprawnione, czy wręcz zobowiązane do kontroli, jak na przykład policja, tak masowo to sprawdzają, ale okazuje się, że to nie jest, my nie patrzymy na to jako konkurencję, bo my nie jesteśmy podmiotem komercyjnym,
1: no
0: o czym przypomnę. W związku z tym, jeśli można dać kolejny punkt dostępu obywatelowi, żeby mógł sprawdzić coś, co w danej sytuacji życiowej jest dla niego ważne, to tak dajemy. No i okazuje się, że działa, bo mamy dzisiaj początek sierpnia, usługa działa od 1 lipca, no i rozumiem, podajemy dane.
1: Podajemy
0: dane. No i okazuje się, że obywatele w aplikacji M-Obywatel do tej pory ponad 312 tysięcy razy sprawdzili ważność polis. Co oznacza, że to, że usługa działa, to my wiemy, bo my takie usługi wdrażamy. Ale co oznacza, że po pierwsze obywatele zobaczyli, że ta usługa tam jest, a po drugie, korzystają w różnych sytuacjach, co nas bardzo cieszy.
1: W jakich sytuacjach?

0: Tak, bo nie wierzę, że 312 tysięcy samochodów było sprzedanych albo sprawdzanych przy transakcjach kupna-sprzedaży.
1: A wie pan co, to powiem tak. W różnych sytuacjach. Sytuacje takie jak i stłuczka też, zobaczmy, i kupno-sprzedaż, nawet jeśli fizycznie nie kupuje, znaczy jeśli nie dojdzie do transakcji, ale chce sprawdzić, i pojazd, który widzę i z jakichś powodów chcę zobaczyć, czy mam
0: taki wrost na parkingu na przykład,
1: który sobie stoi. Ale jeszcze inne sytuacje. Dostaję auto zastępcze z warsztatu. Pożyczam samochód z firmy oferującej wynajem krótko czy długoterminowy, tak? Czy to car sharing, czy wynajem, bo jadę do innego miasta i wynająłem sobie tam samochód, bo się okazało, że nie wiem, pociągiem jest taniej, szybciej, cokolwiek, a tam na miejscu chcę sobie gdzieś skoczyć samochodem, więc sprawdzam. W jakich innych sytuacjach? No więc to tak jak powiedziałem, te wszystkie sytuacje związane z użyczeniem samochodu, tego jest dużo.
0: I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo może taki nawyk powinniśmy sobie wyrobić, że jeżeli dostajemy na przykład samochód z firmy, w której pracujemy, jedź, załatw coś, nie wiem, samochód służbowy, skuter służbowy coraz częściej, tu jest skuter służbowy, można gdzieś tam przewieźć, przejechać, załatwić coś. Tak. I warto we własnym interesie to sprawdzić, bo teraz uwaga, problem jest w tym, że jeżeli nie sprawdzimy, to
1: solidarnie
0: możemy mieć problemy.
1: Przypomnę, że zasada sformułowana w bardzo jasny sposób w prawie mówi tak. Sprawca łamane przez kierujący pojazdem solidarnie odpowiada z właścicielem pojazdu, jeśli to są inne osoby, za to, że pojazd jest nieubezpieczony i wyrządzono nim szkodę. Czyli jeśli ja wziąłem od pana samochód, jeśli on nie ma do niego przypisanego obowiązkowo OC i powoduje szkodę, to od nas obydwóch solidarnie dochodzi się wszystkich zobowiązań finansowych wynikłych z tej szkody.
0: Solidarnie, czyli pół na pół.
1: Tak. No, możemy sobie, że w gestii instytucji, która do tego dochodzi, w zależności czy to będzie ubezpieczyciel czy fundusz, w praktyce wygląda to tak, że może się okazać, że na przykład przyjdzie ktoś tylko do mnie albo tylko do pana, ale zasada mówi tak, że solidarnie odpowiadacie obydwaj. W związku z tym, jeśli policja mówi, posługuje się prostym przesłaniem, które brzmi: piłeś, nie jedziesz, to my byśmy do tego dodali drugie zdanie. Nie masz OC, nie jedziesz. No i tu dochodzimy do tego, po co jest nam M-Obywatel, żeby sprawdzić ważność OC, po prostu.
0: To się też może przydać w wielu wypożyczalniach, szczególnie teraz w sezonie letnim, gdzie możemy małej wypożyczalni wypożyczyć sobie samochód, możemy wypożyczyć kłada, kłady też są zarejestrowane i posiadają obowiązek OC, możemy wynająć sobie skuter i co? I warto, zanim przejedziemy te pierwsze 10 metrów, sprawdzić, czy faktycznie wypożyczamy samochód z OC, bo sama deklaracja wypożyczającego chyba tutaj nie wystarcza.
1: Przy całym szacunku do wszystkich, od kogo bierzemy w użytkowanie pojazd, nie mamy zaufania i nie miejmy, bo chodzi o nasz interes ekonomiczny. Dodam jeszcze do tego niepotrzebny stres, niepotrzebne nerwy. W związku z tym sprawdzamy.
0: Sprawdzamy, to jest niezwykle ważne i jak widać, ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością. To teraz jeszcze jedna rzecz. Podesłał mi pan niedawno ciekawostkę, o której mówiłem nawet na antenie Polskiego Radia 24.
1: Pozdrowienia.
0: Tak, to był magazyn Saldo w minionym tygodniu, dotyczący, uwaga, hulajnóg elektrycznych, które w Grecji mają obowiązkowe OC. Idzie nowe?
1: Myślę, że państwo europejskie i również w tym państwo polskie i polski ustawodawca dostrzegają już ten problem, bo trzeba go nazwać problemem, bo mówiąc prosto, jeśli coś, mówimy o tym urządzeniu, czy tej hulajnodze, ale tak naprawdę powinniśmy powiedzieć o e-motorowerze. Tu rozmawiamy o pojazdach napędzanych silnikami elektrycznymi. Jeśli coś spełnia określone przesłanki wynikające z różnych tak naprawdę wcale nieskomplikowanych przepisów. To znaczy, jeśli ma moc przekraczającą określone parametry, to naprawdę łatwo wszystko znaleźć w internecie, do czego zachęcam, zwłaszcza rodziców zastanawiających się nad kupieniem swoim pociechą takich pojazdów. Jeśli coś przekracza pewną moc silnika, jeśli coś potrafi utrzymać stałą prędkość powyżej pewnej wartości określonej i jeśli to coś, a w wielu przypadkach, proszę mi wierzyć, tak, mało tego, sprzedawcy to pokazują, ma homologację, to uwaga, niespodzianka na drodze, która może spotkać użytkownika tego, niestety bardzo często młodocianego, i widzimy to, będzie taka, że rodzice będą odpowiadać jako przedstawiciele prawni tej osoby. Za co? Za to, że

0: ta osoba porusza się bez uprawnień, bo tak naprawdę mówimy o e-motorowerze. No jeśli mamy coś, zresztą drodzy Państwo, no rzut oka na to, co się dzieje na polskich drogach, ulicach i drogach dla rowerów. I pojazdy, które naprawdę trzeba bardzo dużego szkła pomniejszającego, nie powiększającego, żeby je uznać za zwyczajną hulajnogę, tak? Więc jeśli to coś jest pojazdem mechanicznym, no to mamy do spełnienia kilka obowiązków i w tym momencie nasz młodociany ma problem, a właściwie jego rodzice mają problem. I to nie jest to, że ja przyszedłem do Państwa postraszyć, tylko raczej uprzedzić. Bo ja już widzę wpisy na forach internetowych, w mediach społecznościowych ludzi, którzy mówią, ludzie, naprawdę, pomyślcie, zanim kupicie dziecku hulajnogę, która ma 2000 W mocy, rozpędzać się do 70 km na godzinę, bo to nie jest hulajnoga. To jest e-motorower, na który, uwaga, powinniście mieć uprawnienie, w sensie wasze dzieci, do kierowania tego pojazdu. Ten pojazd powinien być zarejestrowany i, uwaga, co jeszcze? I ubezpieczony. I tak komuś się może wydawać, że a, policja nie jest wszędzie, nie będzie kontrolować. To ja mam dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, myślę, że koleżanki i koledzy z komend policji się nie obrażą. Pierwsza jest taka, że policjanci wprost zapowiadają, że kontrole będą. Więc oczywiście ktoś może liczyć na to, że mu się uda wymknąć i tak dalej. A druga jest bardziej dolegliwa. Otóż, jeśli się zdarzy szkoda, a gdyby pan redaktor porozmawiał z tak zwanymi urazówkami, czyli tymi odcisorami po prostu, to by się okazało, że takich szkód jest bardzo dużo. To są połamane nogi, to są pozrywane więzadła w kolanach. To są naprawdę ciężkie obrażenia. To no już mamy niestety wypadki śmiertelne. Ale to jest też balansowanie na granicy ryzyka, kiedy taki delikwent na takim pojeździe wjeżdża pomiędzy autobus a pojazd jadący z przepisową prędkością. To jest mój własny przypadek na jednej z ulic dużego miasta, no to naprawdę mamy problem. I ten problem będzie bardzo dolegliwy dla rodziców takiej osoby, takiego człowieka, bo okaże się, że w przypadku szkody, a jeszcze do tego dojdzie kontrola, po pierwsze, będzie opłata za brak obowiązkowego OC, od razu powiem, to jest 1600 zł. I opłatę tę nałoży na miejscu funkcjonariusz policji. Po drugie, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, to będziecie Państwo musieli jako rodzice pokryć tę szkodę z własnych pieniędzy.
1: No nie mówimy tutaj tylko, nie wiem, o zarysowanych drzwiach, nie, które nie i mówimy. Tak potrafią dużo kosztować.
0: Znaczy ja od razu powiem, że średnia wartość szkody z OC, no w tym momencie nie ma tego OC, ale ono powinno być, no bo wiemy, że już wiemy, że to jest pojazd mechaniczny, to jest około 12 tysięcy złotych dzisiaj. Pomyślcie, drodzy Państwo, czy warto ryzykować. Naprawdę. Albo mniejszej mocy hulajnoga, albo jeśli to jest ktoś, kto już może mieć uprawnienia ze względu na swój wiek, doświadczenie, karty rowerowe, to wszystko, co jest łatwe do sprawdzenia i naprawdę na stronie każdej szkoły jazdy, czy na stronach policji i tak dalej można łatwo znaleźć. I wtedy po prostu zróbmy tak, jak prawo każe. No i teraz wracając do tego początku, o którym mówiliśmy, do tej Grecji, o której wiadomość ja panu podesłałem, to nie tylko Grecja, bo zdaje się, że jest kilka innych krajów, gdzie takie ubezpieczenia są obowiązkowe.
1: Dla tych zwykłych hulajnóg.
0: Tak, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że nagle ktoś wpadł na pomysł i bo tutaj chce komuś napchać kieszenie, bo będzie sprzedaż ubezpieczeń. Ja mam jedno bardzo proste zdanie, które myślę trafi do wyobraźni naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę sobie wyobrazić, że Państwo będziecie poszkodowani. Chcielibyście, żeby była polisa, z której ktoś za sprawcę zapłaci? Czy chcecie sami dochodzić na drodze postępowania cywilnego w sądzie i tak dalej od sprawcy albo jego rodziców kosztów tego, co naprawdę może być dolegliwe?
1: Odpowiedź jest oczywista. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Polskiego Radia 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: No i cóż, życzymy wszystkim bezpiecznej jazdy.
0: Tak jest, szerokości, mówiąc popularnie.
1: Magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Brutalny atak we Wrocławiu. Policja ustala motyw nożownika. Kobieta jest w ciężkim stanie. Dwie ofiary śmiertelne po polskiej stronie, jedna po słowackiej. Tragiczna sobota w Tatrach. Powalczą o obronę tytułu. Polscy siatkarze lada moment zmierzą się z USA w finale Ligi Narodów. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Policja ustala motyw ataku nożownika we Wrocławiu. 18-letni Ukrainiec został zatrzymany przez policję po tym, jak rzucił się na 30-letnią kobietę na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Gagarina. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Na razie nie wiadomo, czy poszkodowana i napastnik się znali. Mówi nam Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
2: W stanie zagrażającym życiu przebywa obecnie w szpitalu. Kobieta to Polka w wieku 30 lat, a sprawca to obywatel Ukrainy.
1: 18-latek ma odpowiedzieć za usiłowanie zabójstwa. Jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Wczoraj do śmiertelnego wypadku doszło na Słowacji, z kolei w Polsce zginęły 2 osoby. Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy ponad 200 osobom. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do trzeciego śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Mówi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
4: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
3: Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Dziś w Tatrach prognozowane są burze i opady deszczu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Przedsiębiorcy z Departamentu Żyrondy liczą straty po pożarach lasów, które nawiedziły południowo-zachodnią Francję. W Adernos-le-Bain nad Atlantykiem lokalni sklepikarze i właściciele firm obawiają się poważnych problemów finansowych, bo sierpień tradycyjnie jest najważniejszym miesiącem dla turystyki. Wszystko tracimy, dla nas sezon się skończył, przyznaje Christine, właścicielka sklepu z produktami mlecznymi. To nie przypomina normalnego sezonu. Wszyscy tracimy ogromne kwoty, nie tylko sprzedawcy na rynku. Dla nas sezon naprawdę się skończył.
5: Non, on peut pas comparer. La saison pour nous est terminée.
1: Skutki pożarów odczuwa także branża związana z hodowlą ostryk. Clément, lokalny hodowca, ubolewa, że klientów wciąż jest niewielu. Po 10 dniach przerwy w pracy możemy już otworzyć, ale na razie nie ma tu wielu ludzi. Nikt nie przyjeżdża na degustację. Martwię się o sierpień i o pomoc finansową, o której na razie nic nie wiadomo. Francja od wielu dni zmaga się z pożarami lasów po fali rekordowych upałów. W departamencie Żyrondy w pobliżu Bordeaux ogień strawił niemal 42 tysiące hektarów lasów. W informacjach czas na sport. Za pół godziny Polska zagra ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. Nasz zespół, który broni tytułu wywalczonego przed rokiem, na drodze do finału pokonał Ukrainę i Słowenię. Z kolei Amerykanie wygrali z Włochami i z Japonią. Wieloletni libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak, który obserwuje turniej na miejscu, uważa, że biało-czerwoni mają duże szanse na złoty medal.
6: Siłą tej drużyny na pewno jest ta zespołowość, że właśnie nie musimy opierać się w danym momencie na grze jednego zawodnika i mamy no chyba najsilniejsze skrzydła na świecie aktualnie w tym momencie, bo mając taki duet na boisku jak Fornal Leon, a w zanadrzu masz jeszcze znakomitych takich ludzi jak Kamil Semeniuk, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów, to świadczy o tym, jak potężną jest reprezentacja Polski na dzień dzisiejszy.
1: Wcześniej rozstrzygnęła się też walka o ostatnie miejsce na podium. Trzecie miejsce zajęła Słowenia, która pokonała Japonię 3-1. A początek meczu finałowego Polska-USA o 13:30. Anna Dym na jedną z gwiazd 20. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Aktorka otworzyła

0: Stworzyła cykl jej poświęcony pod tytułem I Bóg stworzył aktorkę.
1: O, kochani, powiem wam tak od razu, że 58 lat uprawiam mój zawód. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, ponieważ nie zajmuję się niczym innym, tylko drugim człowiekiem. I uczyli mnie najwięksi mistrzowie współodczuwania, czyli utożsamiania się z sytuacją drugiego człowieka, z jego cierpieniem, marzeniem, złem, dobrem, wszystkim. I to jest taki zawód, gdzie nigdy nie mogę powiedzieć, już wiem wszystko. Przyjmuję rolę i stoję i nie wiem nic.
0: Cykl otworzył pokaz filmu Duże zwierzę Jerzego Sztura. Retrospektywa przypomni role, które należą do najważniejszych osiągnięć Anny Dymnej. A wieczorem aktorka weźmie jeszcze udział w pokazie filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowanym w ramach obchodów roku tego wybitnego reżysera.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niemal w całym kraju sporo chmur, ale miejscami pojawia się słońce. Po południu przejaśni się też nieco bardziej na zachodzie. Najgoręcej dziś z kolei na południowym wschodzie Polski. Tam temperatura może przekroczyć 30 stopni. Na pozostałym obszarze od 20 stopni nad morzem do 25-26 w centrum i na zachodzie.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Rower to nie tylko dwa kółka.
15: To środek transportu coraz bardziej popularny w naszym kraju.
14: Ale też styl życia, sposób na spędzanie wolnego czasu i budowanie społeczności.
15: Czy żyjemy w czasach mody na rowery? Jak nauczyć się kolarstwa i dlaczego rowerzyści tak bardzo wkurzają kierowców?
14: Na te pytania odpowiedzą goście audycji Sport wyjaśnia świat.
15: Ewa Kołodziej, znana jako ministra kolarstwa oraz publicysta polityki Juliusz Ćwieluch.
14: Zapraszamy już dziś o 25.
15: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
14: i Filip Jastrzębski.
3: Autopromocja.
0: Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24, jest 2 sierpnia, 13.09.
16: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
0: A teraz czas na tematy międzynarodowe. Marcin Pośpiech opowie Państwu o tym, co dzieje się na świecie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Marcin, przyjrzymy się, tak jest.
0: Właśnie, opowiedz, w jakie regiony świata nas dzisiaj zabierzesz.
9: No właśnie, przyjrzymy się sytuacji na Bliskim Wschodzie, która niestety, jak się zdaje, eskaluje. Wojna zatacza coraz szersze kręgi i co gorsza, nie widać, co mogłoby tę sytuację uspokoić. Donald Trump tak trochę od ściany do ściany.

0: ścianę. Raz mówi o totalnym zniszczeniu Iranu, raz o szybkim porozumieniu. Sporo miejsca poświęcimy także temu, jak świat i nasze życie zmienia technologia sztucznej inteligencji. Kolejne firmy informują, że stworzone przez nie modele trochę żyją swoim życiem i, mówiąc kolokwialnie, nie oglądają się na ludzi i na ich polecenia.
1: Czyli no wiele ciekawych tematów. Zapraszamy.
0: Tak, o to będziemy wszystko pytali.
2: Świat 24.
0: Który to już raz Donald Trump odwołuje kolejny miażdżący atak na Iran, który miał nastąpić w ten weekend. Jak ogłosił amerykański przywódca, stało się to na prośbę zaprzyjaźnionych państw regionu oraz samego Iranu. Teheran tym twierdzeniem kategorycznie zaprzecza, nazywając je kolejnymi kłamstwami. Tymczasem wojna coraz bardziej rozlewa się po Bliskim Wschodzie. Iran oraz wspierane przez Teheran milicje uderzyły w cele w Syrii i Jordanii. Zakłócona jest żegluga na Morzu Czerwonym. Dron zaatakował także statek w porcie w Egipcie. Czy to przedsmak kierunku, w jaki może nastąpić eskalacja? Tym bardziej, że do wojny wciągana jest Arabia Saudyjska. Mimo iż Riad wcześniej robił wiele, by wszelkie działania militarne ograniczyć. Zapytamy także o sytuację w Strefie Gazy. Donald Trump ogłosił, jak to określił, monumentalny sukces. Hamas ma złożyć broń. Czy to faktycznie przełom? O tym porozmawiam za kilka chwil. A co jeszcze przed nami? No właśnie, realne zagrożenia, może biznesowy PR. Po OpenAI teraz firma Anthropic ujawnia, że także jej model sztucznej inteligencji w czasie testów wbrew intencjom twórców przeprowadził atak cybernetyczny na systemy trzech zewnętrznych organizacji. Model Anthropica, podobnie jak ten od OpenAI, miał m.in. sam uzyskać dostęp do internetu, mimo iż w czasie próby teoretycznie od sieci został odizolowany. Donald Trump chociaż bez przekonania mówi o ewentualnych regulacjach technologii sztucznej inteligencji. Czy modele AI wymykają się ludzkiej kontroli, a może chodzi o zademonstrowanie ich potęgi i zwiększenie zainteresowania podobnymi produktami, a może jedno i drugie? To tematy w naszej audycji. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
2: Świat 24.
0: Ale na początek Bliski Wschód i znawca tego regionu Paweł Rakowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie Pawle, w co gra Donald Trump? Czy tu jest jakiś plan, czy jedynie mamy do czynienia z takim szamotaniem bez ładu i składu? Prezydent zapowiada kolejny decydujący atak o wielkiej skali, potem go odwołuje wczoraj wieczorem, tutaj powołując się na prośby sojuszników oraz na fakt, że jak mówi, jak pisze w mediach społecznościowych, jest szansa na błyskawiczne zawarcie umowy, która mogłaby doprowadzić do, tu cytat z Trumpa, natychmiastowego i całkowitego zakończenia wojny. Czy cokolwiek jest negocjowane, ustalanie, czy też koła tej historii buksują w miejscu?
3: To znaczy, na pewno są jakieś negocjacje i kontakty z daleka od kamer, z daleka od mediów, z daleka od świata, powiedzmy to, zewnętrznej polityki. To jest na pewno. Natomiast pytanie podstawowe jest takie: Donald Trump jednego dnia ma humor taki, drugiego dnia humor ma skrajnie odmienny, i to jest ten problem. To znaczy, patrząc tak, już tak obiektywnie, ta wojna Amerykanom nie wychodzi za bardzo. Co więcej, ten deal, który został wynegocjowany, a który już został oczywiście złamany, MOU, to nie jest zły deal, jeśli chodzi o Amerykę, to nie jest zły deal, jeśli chodzi o Iran. O Iran to jest nawet bardzo dobry deal, tylko że patrząc z punktu widzenia militarnego, jak i też politycznego, no Amerykanie tak właściwie nic więcej nie mogą tutaj uzyskać. Znaczy, mogą oczywiście więcej uzyskać, oni są tą stroną dominującą cały czas, natomiast Iran skutecznie tutaj wywiera naciski właśnie na sojuszników amerykańskich, którzy są ewidentnie w pewien sposób nieukontentowani zarówno tym dealem, jak i tę sytuacją, w której to główny ciężar...
0: Ale o których sojuszników tutaj chodzi? Tu chodzi o Izrael, mówiąc wprost?
3: Nie, ja tutaj mówię o sojuszników, którzy płacą za swoje bezpieczeństwo, czyli kraje arabskie, ponieważ to one są tutaj o tyle istotne, że Iran doskonale wie o tym, że jak zadzwoni sześciu królów, szejków i emirów, to Donald Trump będzie miał bazar w Białym Domu, a to są takie metody, powiedzmy to, działań monarchów bliskowschodnich, że tutaj naprawdę są bardzo namolni i bardzo tacy, więc chodzi mi o to, że Iran bardzo skutecznie wykorzystał pewne słabe punkty, które to spowodowały to, że między innymi najwięksi wrogowie Iranu, czyli właśnie między innymi Arabia Saudyjska, no musi deeskalować, musi prosić Donalda Trumpa o deeskalację. Z drugiej strony ja tak mogę ocenić, że rzeczywiście Amerykanom, że gdyby na przykład nie było tej kwestii pod tytułem co się dzieje z projektem atomowym, albo co się dzieje z uranem, albo jaką koncepcję ma Benjamin Netanyahu, to Amerykanie bez tych trzech rzeczy zrobiliby tego deala z Iranem i Iran też by zrobił tego deala z Amerykanami. Natomiast tutaj to nie jest konflikt dwóch stron, w tym konflikcie.

0: mówicie, tych stron jest znacznie więcej.
1: No właśnie, to zapytajmy teraz o ten plan irański na tę wojnę, bo widzimy ataki na statki przepływające cieśniną Bab-al-Mandab. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Mieliśmy też atak na amerykański statek zacumowany w porcie w Egipcie, nieopodal kanału Suezkiego, a więc mamy takie trzy kluczowe miejsca, także z punktu widzenia światowej gospodarki, trzy czułe punkty. No i Iran, który pokazuje, że w tych miejscach może uderzyć, może wywoływać niepewność, chaos, także podnosić ceny ropy. To jest taka eskalacja ze strony Teheranu?
0: Znaczy, Iran doskonale pokazuje to, że nie tylko kontroluje sytuację przy własnych wodach, ale też i na sąsiednich. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że cieśnina Bab-al-Mandab jest takim elementem, w którym to tak jakby Iran jest daleko, natomiast Iran ma tam swoich ludzi, którzy potrafią w sposób bardzo skuteczny zablokować nie tylko tą cieśninę West, po arabsku Bab-al-Mandab, ale też przede wszystkim tutaj atakować chyba największego producenta ropy naftowej, czyli Arabii Saudyjską. Tutaj pan redaktor wspomniał odnośnie tego wydarzenia, tego incydentu, który miał miejsce w Egipcie, w porcie Damita. No tutaj władze egipskie, chociaż filmiki wskazują na to, że było uderzenie dronowe, to jednak mówią, że nie wiadomo, kto to zrobił. I dementują też doniesienia amerykańskich mediów, że to był między innymi Iran. No Irańczycy też się oczywiście nie przyjmują, ale to jest o tyle istotne, że wiemy o tym, że Iran ma takie możliwości, żeby tutaj operować swobodnie na obszarach trzech mórz i nawet kilku oceanów. Tak więc tutaj Iran ma bardzo dużą ekspozycję własnych zdolności. Wczoraj w nocy zresztą były spektakularne ataki irańskie na pozycje irackich Kurdów po drugiej stronie granicy. To też jest o tyle istotne, że przede wszystkim jest to gra na sojuszników amerykańskich w regionie. To znaczy wiadomo o tym, że Amerykanie będą się wycofywali z Iraku do 30 września. Wiadomo też, że z perspektywy Iranu jest istotne to, żeby nie tylko doprowadzić do dealu własnego z Amerykanami, ale też oni myślą szerzej. To znaczy ktoś tym terenem musi zarządzać. No i Iran właśnie ma takie ambicje, żeby być tym, powiedzmy to, rodzącym się mocarstwem, jak już niektóre media w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę, że jeżeli Iran zrobi tego deala i rozsądnie będzie prowadził swoją politykę, no to ta wojna doprowadzi ich do prawie że mocarstwa swojej pozycji.
1: No właśnie, to jeszcze może słowo, bo powiedział pan, że Iran w wielu miejscach regionu ma swoich ludzi. To jeżeli chodzi o ataki w okolicach cieśniny Bab-al-Mandab, jakie przełożenie Teheran ma na Hutich z Jemenu? Czy to jest takie właśnie proste w tym sensie, że Iran wydaje rozkaz, blokujemy cieśninę i to się dzieje? Czy też Huti mają tutaj swoją podmiotowość i swoją grę grają?
0: Znaczy Huti to nie jest te same aktywo, co Hezbollah w Libanie. Tak? Ja teraz przygotowuję książkę o tej wojnie, iż po tym całym researchu, który wykonuję, wiem o tym, że no tutaj tak właśnie Iran bezwzględnie operuje swoimi milicjami, takimi jak właśnie Hezbollah czy też w Iraku, gdzie zastąpili całe kierownictwo. Natomiast Huti są troszeczkę inną historią. Oni zostali aktywowani jeszcze nie na pełnym takim obrocie, ale już to, co wykazali i to, co pokazali też i w poprzedniej kampanii, jak była kwestia wojny w Gazie, no pokazuje to, że no, są bardzo, bardzo ważni i bardzo tutaj męczący dla przeciwników. Już powstała zresztą koalicja 14 państw, w tym dwóch mocarstw atomowych, które mają tam w jakiś tam sposób problem Hutich znowu podjąć, żeby to akurat zwalczyć. No to na chwilę obecną widzimy, że Arabia Saudyjska chciałaby w pewien sposób znowu z tymi Hutimi, którzy męczą Mohammeda bin Salmana tutaj. No to jest bardzo niewygodny przeciwnik, bardzo trudny przeciwnik. No i generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że najprawdopodobniej Iran ma duży wpływ na Hutich, ma oczywiście tutaj dostarcza broń, jak i też cała ta eskalacja przyszła od tego, że delegacja rebeliantów Huti nie mogła wrócić z pogrzebu Ajatollaha Chameneiego. Tutaj też była taka rozrywka wewnętrzna. No i jakoś tam, no i to jest akurat tak jakby był ten kazus beli obecnej konfrontacji. Natomiast jeśli chodzi o Huti, to też bardzo dużo ekspertów wskazuje na to, że jest tam jeszcze inny zawodnik, to znaczy być może jakiś kraj z Azji albo czy najprawdopodobniej kraj z Azji, nie wymieniajmy jego nazwiska, który jest tam niezwykle ważny, który tak jakby jest cichym bohaterem tych sukcesów Houthi, no bo jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że Jemen jest zniszczony, wyniszczony, to jest obszar czwartego świata. Natomiast jeśli chodzi o całe te przynajmniej dronowe uderzenie, które miało miejsce w Egipcie kilka dni

0: temu, no to ja bym wskazywał między innymi na rebeliantów Huti, ponieważ oni takie rzeczy potrafią robić. Ja tylko przypomnę, że równo dwa lata temu jakoś, to rebelianci Huti główne skrzyżowanie w Tel Awiwie też zaatakowali dronem. Całkowicie znienacka. Tak więc oni te możliwości mają o dość wysokiej technologii, chociaż ta technologia oczywiście nie jest kompatybilna z poziomem życia i w ogóle ze standardami cywilizacyjnymi w Jemenie. Natomiast dlatego też wielu wskazuje na to obserwatorów, że ktoś tam jeszcze jest trzeci.
1: No właśnie, a może pan rozwinąć ten azjatycki wątek, że tak to określę? Jakie tutaj są cele, jaki tutaj jest interes?
0: No, przede wszystkim chodzi o to, że blokada Ciśniny Bab-el-Mandeb w chwili obecnej jest nałożona tylko i wyłącznie na izraelskie, saudyjskie i opcjonalnie chyba emirackie okręty. Co więcej, tak tutaj jak była w 2023-2024 cała ta blokada związana z kwestią Strefy Gazy, którą też rebelianci Huti nałożyli, no to kraje azjatyckie generalnie mogły przypływać spokojnie i okazuje się, że rebelianci Huti, którzy, tak jak podkreślam, to jest czwarty świat de facto, mieli doskonałe dane wywiadowcze, kto płynie, gdzie płynie, po co płynie i czyją własnością jest ten obiekt, który płynie. Bo to też jest o tyle istotne, że rebelianci Huti nie atakują wszystkiego, co przepływa Ciśniny Bab-el-Mandeb, tylko doskonale wiedzą, nie mylą się, bo przede wszystkim nie mylą się.
1: Jeśli wojna będzie się przedłużać, a wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie, to czy przyłączy się do niej Arabia Saudyjska? Tutaj z jednej strony mamy apele o deeskalację, także te ostatnie przed tymi zapowiedziami Donalda Trumpa o tym miażdżącym ataku na Iran, no ale z drugiej strony mamy także wspólne naloty na wspierane przez Iran milicje w Iraku. Mamy także koalicję, to jest nowa wiadomość, pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która ma strzec bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czerwonym.
0: No tak, tutaj Arabia Saudyjska aktywnie się zaangażowała, tylko przypomnę, że w ostatnich tygodniach też Arabia Saudyjska była bohaterem pewnej opowieści, mianowicie Donald Trump przyznał, że Amerykanie wspomogą saudyjski projekt cywilno-badawczo-atomowy, natomiast po 24 godzinach dodał, że Amerykanie wspomogą ten projekt, ale Arabia Saudyjska musi uznać Izrael. To jest niezwykle istotne, taki szczegół, który oczywiście powoduje, trochę zmienia oblicze tego całej tej sytuacji, jak i całego tego konfliktu, ponieważ Arabia Saudyjska tutaj no, grała na to, żeby z perspektywy właśnie krajów arabskich deal z MOU, deal z Iranem był fatalny. To znaczy tutaj jednym z tych punktów tego dealu było to, że Iran tak jakby bierze w protekcję takie milicje jak Hezbollah, tak? Właśnie irackie milicje. Bardzo dużym problemem właśnie są irackie milicje, czy proirańskie milicje w Iraku. Ja tylko przypomnę, że ostatnio premier Iraku Al-Zaidi był zarówno w Waszyngtonie, zarówno w Teheranie, jak i też w Ankarze i z każdego z tych krajów wracał z pełnymi teczkami różnych podpisanych dealów, tak jak to dzisiaj się modnie mówi. To jest rzeczywiście bardzo poważne osiągnięcie. Mówi się o tym, że wymiana tutaj amerykańskie interesy z Irakiem mają opiewać na 60 miliardów dolarów, natomiast nic z tego nie będzie, jeżeli oczywiście tutaj te milicje, które są pod pewną częścią elementem państwowym, to żeby, po prostu żeby było ciekawe. I oczywiście premier Iraku jest właśnie elementem tego, powiedzmy, to systemu proirańskiego jeszcze, żeby dodawać smaczku. Natomiast no, wielkie pieniądze tutaj się rozgrywają. W chwili obecnej jest święto szyickie Arbain. Tutaj wylicza się, że aż 5 milionów pielgrzymów z Iranu przyszło. No i co ja tam widzę? Widzę palenie portretów Mohammeda bin Salmana. Tego dawno nie było, co najmniej 6-7 lat. To też wskazuje na to, że akurat te nastroje są bardzo, ale to bardzo bojowe.
1: Ale to co, Arabia Saudyjska będzie interweniowała w Iraku?
0: No, obawiam się, że nie, znaczy na pewno nie, natomiast chodzi o co innego, ponieważ wie pan, teraz mamy sytuację eskalacji, tak? Natomiast chodzi o to, że Irak jest tutaj bardzo ważnym elementem w ogóle szerszej układanki regionalnej i też dotyczącej Europy, to znaczy to wiele się mówi odnośnie tego, że przez Irak ma iść, znaczy to z Iraku mają iść rurociągi, które później mają iść do Turcji czy też przez Syrię, które mają trafić do Europy. No tutaj akurat Arabia Saudyjska jest częścią inwestycji, całej tej inwestycji, a tereny, które akurat właśnie cała ta inwestycja ma przebiegać, no są skrajnie proirańskie. Tak więc no, tutaj ciężko instalować i ciężko płacić za wielką infrastrukturę naftową na terenach, które są po prostu w każdej chwili, prawda, to można wysadzić. To jest

0: To jest jedna rzecz, natomiast oczywiście tutaj atak, który był przeprowadzony przez Arabię Saudyjską wspólnie z Amerykanami, też ujawnił pewne tak jakby oblicze całej tej sytuacji, mianowicie to, że wraz z Irakijczykami ginęli Irańczycy. Tak więc tutaj jest ten właśnie problem pod tytułem taki, na ile rozmawia się z Irakiem jako państwem, a na ile tutaj de facto gdzieś tam Iran nie jest tutaj głównym beneficjentem, ponieważ Iran, tak właśnie o tym się mówiło przed wojną nawet, że w żaden sposób nie jest, znaczy on nigdy nie odpuści Iraku. Dla Iranu Irak to jest tak jak dla Rosji Ukraina. Tutaj nie ma w ogóle takiej opcji, żeby to oni to odpuszczali, przynajmniej póki są żywi, tak? Tak więc to jest pytanie zasadnicze, czy ta wojna to jest, czy w tej wojnie też będzie jakaś większa konfrontacja o Irak, która będzie jest naprawdę bardzo ważna, czy w jakiś tam sposób będzie to wybalansowane, no bo z drugiej strony też patrząc, Irak musi być, jest w pewien sposób skazany na pewną bliższą kooperację i też zależność od Iranu w związku z tym, że większość Irakijczyków to są szyici, którzy w ten sposób są powiązani z Iranem. Tak więc tutaj cały ten galimatias wskazuje na to, że z jednej strony Amerykanie, to jest o tyle istotne, no, działają w miarę konstruktywnie, tylko że problemem jest też to, że iracki premier nie tylko wrócił z teczką pełną różnych dokumentów, ale też ich zapewnieniem, że Amerykanie się wycofują z Iraku, to znaczy do 30 września Amerykanie planują opuścić też i iracki Kurdystan, to jest tak jakby, no, a w iracki Kurdystan Irańczycy tak właściwie tutaj atakują rakietowo praktycznie co noc. Jakby Amerykanie stamtąd się wycofali, to by Irańczycy przez miesiąc głosili, że to dzięki nim się wycofują, tak? No bo też przypomnę, że tak jakby głównym celem, jednym z głównych celów Iranu jest to, żeby zredukować amerykańską obecność w regionie, no a jak będzie redukowana w wyniku, powiedzmy to, decyzji politycznych, które podparte są irańskimi rakietami, no to jest to kolejny sukces dla Teheranu.
1: No właśnie, Arabia Saudyjska nie chce przystępować do wojny. No pytanie, ile będzie w stanie wytrzymać, to znaczy jak długo ta wojna też jeszcze potrwa i ile ciosów Arabia Saudyjska przyjmie, no bo mamy też coś takiego jak ta słynna wizja 2030 następcy tronu Arabii Saudyjskiej Mohammeda bin Salmana, która polega no, przede wszystkim no, na zmianie pewnego modelu rozwojowego Arabii Saudyjskiej. To jest odchodzenie trochę od ropy i przekształcanie takiego kraju w technologiczno-biznesowy, turystyczny także hub. No i to teraz wszystko wisi na włosku, no bo jak inwestorzy mają inwestować, przynosić swoje pieniądze do Arabii Saudyjskiej w momencie, kiedy no to jest państwo atakowane z trzech stron?
0: No tak, to jest akurat bardzo duży problem Mohammeda bin Salmana. Niejako to jest pewna złośliwość historii, że monarcha, który, znaczy jeszcze nie pełny monarcha w sumie, ale tutaj władca, który tak jakby idzie do przodu i pewne wiele rzeczy konstruktywnych realizuje, no jednak jest w takim czasie historycznym, w którym to bardzo nie wszystko zależy od niego, no bo też tutaj pan redaktor wspomina o tych wielkich projektach. Ja to bym wspomniał o czymś innym, mianowicie to, że Arabia Saudyjska tak właściwie w czasach poprzednich to była tak jakby trochę biała plama i wiadomo było, że to jest ważne, natomiast nie za bardzo było tak jakby dla ludzi nie będących muzułmanami, nie będących z tego regionu, tak właściwie to było nieodczytywalne wszystko. Teraz właśnie za pośrednictwem Mohammeda bin Salmana teraz, powiedzmy to, Arabia Saudyjska stała się krajem otwartym i to też jest o tyle też istotne, że nie wiadomo na ile te przemiany wynikające z tej wojny nie doprowadzą właśnie do cofnięcia pewnych rzeczy, ponieważ pamiętajmy o tym, że Bliski Wschód jest konfesyjny, czy religijny, tak? No islam nie jest tutaj tak jakby z punktu widzenia islamu, skoro Iran wygrywa wojnę, tak? To jest wola Allaha, tak? Czyli trzeba robić to, co Allah nakazuje. Tak więc te reformy i to też Irańczycy zresztą to pokazują i podkreślają. Tak więc tutaj wizja cała tych wielkich reform, któraż właśnie Zatoka Perska, no druga strona Zatoki Perskiej w ostatnich latach dość mocno zainwestowała, też może być, powiedzmy to, trochę cofnięta. W przypadku, kiedy to jednak ta opcja radykalniejsza okaże się być bardziej skuteczna, tak, no bo to są naturalne konsekwencje, więc istotne też jest to, że oczywiście tutaj mamy, na początku roku był wielki konflikt Arabii Saudyjskiej z Emiratami Arabskimi. Ten konflikt tak właściwie już został oficjalnie zażegnany, natomiast konsekwencje wojny irańskiej, one będą bardzo, ale to bardzo długo trwałe, jeśli chodzi właśnie o tą sprawę oddolną, w której to właśnie nie ta wielka polityka, ale te takie procesy, które tak jakby zachodzą, ten nowy Bliski Wschód, o którym książkę napisałem, jak i też to, że

0: po prostu cały ten próba jakiegoś tam połączenia świata islamu ze światem współczesnym, co jest bardzo wielkim problemem i bardzo trudno to idzie, jak wiemy, no może być po prostu w ten sposób wykolejona albo przystopowana właśnie poprzez zwycięstwo Islamskiej Republiki. I Islamska Republika, która sama tutaj dość bardzo przytomnie w ten sposób, ponieważ istotą Islamskiej Republiki Iranu wcale nie było to, żeby wracać na wielbłądy, tylko po prostu tak jakby z jednej strony mieć ten rygor islamski, a z drugiej strony ten rozwój technologiczny. Natomiast dowiemy, jak wygląda reżim irański. Wiemy, że generalnie, gdyby nie wojna, to ten reżim tak właściwie może by miał jeszcze mniej popularności, no bo jednak ta wojna troszeczkę ich ukrzepiła, no ale to już jest tak właściwie decyzja Donalda Trumpa, że ta wojna wybuchła.
1: Panie redaktorze, to jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie, bo Donald Trump mówi o historycznym sukcesie w Strefie Gazy. Hamas miał zgodzić się na stopniowe rozbrojenie, w związku z tym Izrael ma się także stopniowo wycofywać z enklawy, a władzę ma przejąć technokratyczny palestyński rząd. Czy to jest faktycznie przełom? Czy tutaj mamy nadal więcej znaków zapytania niż ważnych odpowiedzi?
0: To znaczy, ta deklaracja jest najważniejsza, ponieważ Hamas nie ma takiej siły militarnej, żeby tutaj cokolwiek poważnego reprezentować. Ważniejsze są tunele, które są w Strefie Gazy, które nie są jeszcze odkryte. Natomiast ta deklaracja jest niezwykle istotna z przyczyn politycznych. To znaczy Khalil al-Hayya, czyli nowy przywódca Hamasu, który kilka dni temu został tak jakby ogłoszony po wyborach wewnętrznych, tak jakby zaczyna swoją pierwszą oficjalne urzędowanie od takiej historycznej decyzji. To znaczy to, że Hamas daje bardzo poważny sygnał do świata odnośnie tego, że ma jakąś dobrą wolę. I ten sygnał został podjęty po rozmowach z tureckim ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem. Tak więc tutaj mamy tak właściwie całkowicie nową układankę, to że Turcja staje się tym głównym opiekunem sprawy palestyńskiej, w tym i Hamasu. Oczywiście tutaj Turcja w żaden sposób, ta opieka Turcji nie będzie polegała na tym, że Erdogan będzie tutaj sponsorował terror, jeżeli chodzi o to. Tu chodzi raczej o to, że cała ta koncepcja, powiedzmy, politycznego skrzydła Hamasu będzie w jakiś tam sposób koordynowana przez Ankarę, czyli że de facto Hamas gdzieś tam wchodzi w orbitę amerykańską. To jest niezwykle istotne, ponieważ ja sam bym tutaj nie przywiązywał wielkiej uwagi odnośnie tego, czy Benjamin Netanyahu traktuje tą deklarację poważnie. Dla niego to jest bardzo duży problem, ponieważ im więcej Hamasu jest w Gazie, tym temat palestyński jest rozgrzebany. Tym, jak jest temat palestyński rozgrzebany, tym jest lepiej dla niego. I fakty są też takie, że zbliżają się wybory w Izraelu, ale izraelska klasa polityczna jest jednogłośna odnośnie tego, że żadnego państwa palestyńskiego ma nie być.
1: No tak? Właśnie, to też chciałem zapytać, czy to jest w ogóle dla Izraela do strawienia, także w kontekście tych zbliżających się wyborów, bo też pojawiają się takie nieoficjalne informacje sugerujące, że Izrael jest bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o możliwość złożenia broni przez Hamas.
0: Tak, jest bardzo sceptyczny, tym bardziej, że tak jak już podkreślałem wcześniej, Hamas tak właściwie jest takim stan idealny był taki, w którym to Hamas gdzieś tam był uzasadnieniem, dlaczego nie ma procesu pokojowego. A teraz Hamas tak właściwie chce poprzez właśnie takie deklaracje i poprzez kuratele Ankary
1: wybić ten argument.
0: Chce być częścią procesu politycznego. Ja nie mogę powiedzieć, że pokojowego, ale politycznego. I to jest właśnie ta sprytna gra, którą to Benjamin Netanyahu się będzie musiał mierzyć.
1: Tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Znawca Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Świat 24.
1: Donald Trump nie wyklucza wprowadzenia regulacji, które kontrolowałyby sztuczną inteligencję. Jednocześnie, jak mówi, ewentualne przepisy nie mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój amerykańskiej AI. To oczywiście w kontekście technologicznego wyścigu z Chinami. Temat nadzoru państwa nad podmiotami rozwijającymi sztuczną inteligencję wrócił po tym, jak firma OpenAI ujawniła, że straciła kontrolę nad jednym z testowanych przez siebie systemów, który wbrew intencji jego twórców, wykonując powierzone mu zadanie, przeprowadził cybernetyczny atak na system innej firmy Hugging Face. A z nami Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Zanim porozmawiamy o tym, czy technologię sztucznej inteligencji można ewentualnie jakoś uregulować i też na ile mogłoby być to skuteczne i też jakie miałoby to konsekwencje, wróćmy, jeśli pan pozwoli, do tej informacji ujawnionej przez OpenAI. Co dokładnie się stało i na ile faktycznie jest to dzwonek alarmowy, że coś w sprawie sztucznej inteligencji należy zrobić i to pilnie?
3: Znaczy, z tego co wiem,

0: Bo może zacznijmy od czegoś takiego. Firma OpenAI wbrew swojej nazwie nie jest za bardzo open i to nie jest żaden, niektórym osobom nawet się wydaje, że to jest jakaś firma rozwijająca coś w rodzaju modelu otwartego. Nie. To jest firma prywatna, która działa dla zysku i która robi różne rzeczy, tak jak każda inna firma. I ta firma, co warto podkreślić, prowadzi również marketing swoich produktów. I ten marketing od wielu lat, już możemy tak powiedzieć spokojnie od roku 2022, opiera się na mówieniu ciągłym, że ten model robi coś tak niesamowitego i tak nieprzewidywalnego, że to już jest prawie taki umysł nieobliczalny, który nie wiadomo, co zaraz nam odstawi, no bo to jest, spójrzmy prawdzie w oczy, marketing, który ma pokazać, my mamy coś niezwykłego, czego nikt inny nie ma. I ja bym zawsze patrzył na wszelkie rzeczy, które wygaduje Altman i jego przedstawiciele z OpenAI przez ten pryzmat, bo teraz tak, z tego, co mówi OpenAI, testowano pewien model, no i on się wymknął spod kontroli, zaczął przeprowadzać atak na inną firmę, okej. Natomiast teraz pytanie, jaka ta kontrola faktycznie była, jakie tam faktycznie prowadzono procesy, na ile to faktycznie było zabezpieczone, na ile nie było. Tutaj bym zwrócił uwagę na inne przypadki, które miały miejsce i były bardziej, wydaje się, niekontrolowane czy nieprzewidywane. Czyli na przykład sytuacja, kiedy bardzo wiele promptów pisanych do tego ogólnodostępnego modelu AI stała się wyszukiwalna w wyszukiwarce Google i na przykład mogliśmy poczytać prywatne rozmowy różnych osób z czatem, czasem na bardzo wrażliwe tematy. Czy niedawno sytuacja Antropika, kiedy się też okazało, że część promptów, no, czatów z modelem Claude też była wyszukiwalna w internecie i publiczna, mimo że chyba ich użytkownicy nie byli na to przygotowani. I zestawiam te niby niepowiązane zdarzenia, żeby pokazać jedną rzecz. Firmy dostarczające produkty AI prowadzą marketing swoich produktów i z jednej strony, owszem, widać, że nie radzą sobie z przewidzeniem wszystkich skutków. To jest zresztą problem, który w nowych technologiach istnieje od dawna. Z drugiej strony czasami budują wobec tego różne legendy. Tak samo słyszeliśmy, kiedy udostępniono model Mythos, jak to firma Anthropic mówiła, no to już jest tak niebezpieczne, że nawet nie możemy tego wypuścić. To jest tak samo, jak ja bym to porównał do legendarnej receptury Coca-Coli, która jest podobno nierozpracowana i gdzieś tam jest i jest tajna i nie ma drugiego takiego napoju gazowanego. No nie przesadzałbym z tym.
1: No tak, ale przy okazji chociażby tego modelu Mythos wypuszczonego przez Anthropic mieliśmy chociażby spotkanie szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego z przedstawicielami innych banków światowych, banków centralnych, aby tę sprawę omówić, a więc no chyba w tym przypadku tak, ja te czynniki decyzyjne, jeżeli chodzi o świat finansów, podjęły decyzję, że sprawa jest poważna.
0: Tak, ja nie twierdzę, że nie jest. To znaczy widzieliśmy już różne ataki przeprowadzane za pomocą narzędzi AI i jedno można na ich temat powiedzieć z całą pewnością. Są w stanie działać szybciej od ludzi z tego powodu, że nie męczą się, mogą działać 24 godziny na dobę i też spójrzmy prawdzie w oczy, jeśli chodzi o to, co nazywamy hakowaniem, to też jest zestaw pewnych przewidywalnych procedur. To znaczy wczujmy się teraz w rolę hakera, takiego no, powiedzmy specjalisty od bezpieczeństwa, który przełamuje zabezpieczenia. To nie jest tak, że ten człowiek analizuje głęboko każdą sytuację, z którą się styka i tworzy za każdym razem jakieś niesłychane po prostu skrypty, które łamią nie wiadomo co, tylko najpierw zajmujemy się sprawdzaniem na przykład, czy jest dostępna taka luka w systemie. Którą to lukę znamy, wiemy, że ona jest. Jeśli nie jest dostępna, to co robimy dalej? Sprawdzamy, czy na przykład system jest podatny na atak określonego typu, na przykład atak, nie wiem, SQL injection czy coś w tym rodzaju. Zmierzam do tego, że atakowanie różnych systemów jest serią pewnych procedur, które bardzo często są powtarzalne, i w zależności od wyniku tych procedur podejmujemy kolejne procedury. I oczywiście, że ten proces da się albo zautomatyzować i automaty mieliśmy już od dawna, da się również zaprząc do tego sztuczną inteligencję, która będzie podejmowała decyzje. I takie rzeczy też już widzieliśmy, bo to też nie był pierwszy atak dokonany z użyciem AI. Też mieliśmy na przykład bardzo ciekawe ataki na niektóre konta na GitHubie robione za pomocą już narzędzi AI. Wiemy, że na przykład na rynku cyberprzestępczym. AI jest używane do rozwijania złośliwego oprogramowania i też rozwija się to dzięki temu szybciej i w sposób bardziej nieprzewidywalny, bo na przykład stosowane są nowe techniki ukrywania kodu w kodzie, czyli tak zwanej obfuskacji kodu, które wcześniej nie mogły być robione tak kreatywnie, że tak powiem, na taką skalę, bo wymagałoby to pracy człowieka. Tak więc problem istnieje, z tym nie dyskutuję. Natomiast na ile

te problemy są, że tak powiem, na ile one zmieniają wszystkie reguły gry, to też się przekonamy, moim zdaniem. To, że w ogóle myślimy o tym, że można to uregulować, to jedno, ale gdybyśmy chcieli to realnie zrobić, to musielibyśmy wiedzieć, co tak naprawdę firma OpenAI zrobiła. I ja oczywiście zapoznałem się z wieloma na przykład artykułami o tym, co rzekomo się stało, ale nie możemy powiedzieć, żebyśmy wszystko wiedzieli o tym produkcie, wszystko o tym modelu. No i z całą pewnością wiele produktów OpenAI to są produkty zamknięte, wbrew nazwie tej firmy.

0: jak to opisuje OpenAI, problem polega w tym, że tak trochę przekładając to na sytuację szkolną, firma OpenAI zleciła temu modelowi rozwiązanie jakiegoś problemu. Tymczasem ten model, zamiast go rozwiązać, po prostu wkradł się do pokoju nauczycielskiego i ukradł odpowiedzi. No i w tym sensie to zadanie rozwiązał. Czy to jest prawidłowa interpretacja? Czy tak to mogło wyglądać?
1: Tak, to znaczy oczywiście posługujemy się pewnymi uproszczeniami, ale tak, tak moglibyśmy to opisać.
0: Zarówno OpenAI, jak i Anthropic poinformowały, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ich modele podczas testów zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa wielokrotnie zachowywały się w sposób nieoczekiwany i niepokojący. No właśnie, pytanie, czy ludzie, którzy tworzą te modele, oni rozumieją tak naprawdę, co tworzą, co robią i jakie to może mieć konsekwencje? Czy tutaj w pewnym sensie mamy do czynienia z wolną Amerykanką i improwizacją do pewnego stopnia?
1: Tutaj użyję pewnego słowa, które przestało być popularne, a szkoda. To są systemy emergentne. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy jedną komórkę nerwową w mózgu i jesteśmy w stanie wiedzieć mniej więcej, jak ona działa. Ona może być wzbudzona, ona może być nieaktywna i tak dalej. Jeśli mamy 2, 3, 4 komórki nerwowe, jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie ten układ. On może mieć 2 włączone, 2 wyłączone i tak dalej. Ale jeśli tych komórek są miliardy, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zachowań tego układu. Nie dlatego, że co do zasady nie rozumiemy, jak on działa. Chodzi o to, że w nim samym dzieje się tak wiele i może zachodzić tak wiele procesów, że nie do końca wiemy, co się dzieje. I to jest problem z modelami sztucznej inteligencji. Czyli z jednej strony, jak to niektórzy żartują, to jest sytuacja, w której nie wiemy tak naprawdę, co zaprogramowaliśmy, bo pozwoliliśmy temu samo kształcić się i samoprogramować. I tutaj chcę rozróżnić dwie rzeczy. Systemy, na przykład tak zwane modele językowe, bo w tym momencie możemy mówić o czymś takim, to nie są dokładnie kopie ludzkiego umysłu, to nie są elektroniczne umysły. Niemniej są to systemy tak bardzo skomplikowane, że potrafią się zachować nieprzewidywalnie. Ja podam inny przykład. Kiedy model firmy OpenAI zaczął pierwszy raz mówić po polsku, to tak naprawdę nikt tego się nie spodziewał. Bo teraz oczywiście, jeśli nauczymy go mówić po angielsku, a następnie na przykład damy mu dostęp do słowników polsko-angielskich i do angielskich artykułów na temat gramatyki języka polskiego, no to pytanie, czy on w końcu nie zacznie mówić po polsku, tak? Mhm. Może być to działanie, którego nikt się nie spodziewał. Ale ono się wydarzy, dlatego że system cały czas się sam doskonalił. I w ogóle ideą tej współczesnej sztucznej inteligencji jest to, że tak, ona ma zdolność do samodoskonalenia się i nie jesteśmy w stanie zajrzeć w tej, że tak powiem, elektroniczne trzewia i stwierdzić z całą pewnością, co ona robi, a czego nie. W pewnym sensie dajemy jej nie tyle wolną rękę, co dajemy jej szansę na rozwój, który odbywa się no, częściowo poza naszą kontrolą. To trzeba powiedzieć wprost.
0: No właśnie, Elon Musk w ostatnim wywiadzie, głośnym wywiadzie dla The Economist, powiedział między innymi, że ludzie prawdopodobnie utracą kontrolę nad sztuczną inteligencją. Zatem czy ten rozwój powinien być w jakikolwiek sposób kontrolowany, spowolniony? Czy taka kontrola w ogóle jest możliwa w obecnych warunkach?
1: A czy my mamy kontrolę nad rozwojem silnika spalinowego? Bo tak szczerze powiedziawszy, ja wątpię, żeby twórca pierwszego Mercedesa, który jeździł 16 na godzinę, zdawał sobie sprawę, do czego dojdzie po 50 latach. I to jest problem, który my widzimy w absolutnie każdej technologii. 20 lat temu mówiono to samo o internecie. Nie wiemy, do czego dojdzie, jeśli każdy będzie mógł sobie założyć bloga. I na przykład byli politycy, nawet pamiętam teraz nazwisko pewnego włoskiego polityka, on się nazywał Tozzi, który 20 lat temu mówił, że każdemu trzeba wstawić czarną skrzynkę do komputera, bo nie wiemy, co będzie, jak każdy sobie będzie korzystał z internetu i wypisywał, co tam chce. To, że powstały nam nowe rodzaje dezinformacji, nowe problemy społeczne w rodzaju samobójstwa implikowane tym, co się stało w social mediach, jest straszne i było nieprzewidziane. Natomiast taki jest koszt rozwoju każdej technologii i ja z jednej strony powiem tak, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym to się skończy i kiedy to się skończy, bo też każda technologia rozwija się na krzywej S, czyli najpierw jest to technologia, która powoli raczkuje, jest tam gdzieś w laboratoriach naukowców, jest ciekawa. Tak było z modelami językowymi. W pewnym momencie w 2022 roku dostaliśmy to do ręki. I nagle szerokie rzesze osób zaczęły eksperymentować, z czym to się wiąże. Co wzmogło rozwój tego modelu, bo zaczął on zbierać więcej danych. Później pojawiły się kolejne i kolejne.

0: Na czym to się skończy, nie wiemy, bo możemy już dzisiaj być tak naprawdę u schyłku tej technologii i dowiedzieć się o tym za jakiś czas, a może się też okazać, że to jeszcze będzie wiele lat. I zwrócę tu uwagę na drugą stronę medalu. Mark Zuckerberg, czyli założyciel Facebooka, mówił niedawno o tym, że na przykład szacunki dotyczące tego, ile osób należy zwalniać z firm, były mocno przesadzone. Obecnie Facebook na przykład wielu pracowników przesuwa do różnych działów, żeby ich zachować, bo spodziewa się, że niedługo będziemy mieli problem z brakiem specjalistów, a z drugiej strony niektórzy mówią, no dobrze, ale pozwalniajmy teraz tych ludzi, których zatrudniliśmy w czasie hura optymizmu na zatrudnianie informatyków czy programistów, bo takie momenty też mieliśmy. A więc tak, nie możemy tego przewidzieć, z tym, że nie możemy tego przewidzieć w dwie strony. To nie chodzi o to, że może być tak, że zarówno może być tak, że o, kiedyś coś odpali rakietę i głupio wyjdzie, zresztą coś takiego jak autonomicznie sterowane systemy uzbrojenia też już mamy. Natomiast z drugiej strony może być tak, że bańka pęknie w pewnym momencie. Ja absolutnie nie bawię się w przewidywanie przyszłości i nie mówię, czy będzie jedno, czy drugie, ale rzeczywiście nie wiemy, to znaczy nie wiemy. Chociaż wiem, że to nie jest najlepsza konkluzja.
1: No właśnie, Musk postuluje wprowadzenie mechanizmu, w którym największe laboratoria sztucznej inteligencji wzajemnie testowałyby i recenzowały swoje najbardziej zaawansowane modele przed ich publicznym udostępnieniem. No i też, jak mówi w tej rozmowie z The Economist Elon Musk, taki system byłby skuteczniejszy niż wyłącznie regulacje państwowe. No i zastanawiam się, czy te regulacje państwowe, one w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie. Donald Trump tak bez przekonania mówił o tych ewentualnych rozwiązaniach, także w tym kontekście międzynarodowym, rywalizacji z Chinami. No bo gdyby Stany Zjednoczone ograniczyły rozwój sztucznej inteligencji, jakoś zaczęły te kwestie regulować, no to ciężko spodziewać się, że Pekin postąpiłby podobnie.
0: Ja to znowu porównam do czegoś, co jakiś czas temu wypisywał w takim, moim zdaniem, nieco faszystowskim
1: manifestie.
0: Dobra. Manifest, dokładnie. Chodzi mi o szefa Palantira, który pisał o tym, że nadeszły czasy, kiedy firmy rozwijające AI muszą dostać więcej władzy, możliwości, bo one wiedzą lepiej, lepiej rozumieją i one po prostu uczynią świat lepszym. To niektórzy odebrali dosłownie, tu nie przesadzam, jako taką współczesną formę faszyzmu technologicznego. Na zasadzie, skoro mamy technologię, która podejmuje decyzje, to pozwólcie nam zrobić wszystko. I teraz tak, ja mam wrażenie, że na przykład jeśli słucham Elona Muska, to on się mota między jednym a drugim w zależności od tego, czy udało mu się wskoczyć na dany pociąg, czy nie. To znaczy w momencie, kiedy jakaś technologia jest, jako że on sądzi, pod jego kontrolą, to dajcie mi zrobić wszystko, ja jestem ważniejszy, a w momencie, kiedy nie jestem na czele, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, są teraz ludzie, którzy są dalej w rozwoju sztucznej inteligencji niż na przykład firmy Muska, no to wtedy on mówi, to nie, nie, to ograniczmy, bo to ktoś musi nad tym zapanować. I też mam wrażenie, że Donald Trump jest politykiem, który tak, z całą pewnością on robi dobrze dwie rzeczy. Zapewnia dochody swojej rodzinie i sobie. W związku z czym na pewno jeśli na przykład jest to na rękę albo jemu jako posiadaczowi akcji, albo posiadaczom akcji jego rodziny czy znajomych, to będzie oczywiście regulujmy albo nie regulujmy. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego, tacy ludzie jak czy to Musk, czy to Trump nie decydują o rozwoju tych technologii. I ten rozwój będzie się po prostu odbywał. Jestem absolutnie pewien, że na przykład w laboratoriach wojskowych też dzieją się różne ciekawe rzeczy. Nie wierzę, żeby to, co robi firma OpenAI, było jedynym tego typu eksperymentem. Mało tego, jestem pewien, że niektórzy po prostu eksperymentują z tym, co te modele mogą zrobić złego. I nie wierzę w regulacje na takim poziomie, że ktoś będzie wolniej prowadził badania, bo ktoś gdzieś mu każe w jakimś przepisie prawnym, żeby tak było. Tym bardziej, że no nie, nigdy to się na świecie nie udało, zrobienie czegoś takiego. Raczej to jest podsuwanie pomysłu, czego nie robić. Natomiast jeśli chcemy tworzyć regulacje, to niestety musimy spojrzeć na te problemy, które mamy na poziomie jakby społeczeństwa. I na przykład, jeśli w Unii Europejskiej, trzeba to przyznać, mamy AI Act i na przykład zaczyna być wymóg oznaczania treści wygenerowanych, żeby one były. Można się z niego śmiać lub nie, ale to jest próba odpowiedzi na pewien realny problem, że na przykład widz nie zawsze wie, czy klient firmy nie zawsze wie. Ja sam spotkałem się z tym problemem w jednym ze sklepów internetowych, że przez jakiś czas nie wiedziałem, że piszę z botem, a powinienem być o tym poinformowany.
1: No to też jest pytanie chociażby o stan naszej demokracji, tak? No bo jeżeli nie potrafimy odróżnić, czy dany wideoklip to jest prawdziwa wypowiedź polityka, czy też wytworzona przez sztuczną inteligencję i nie potrafimy tego odróżnić, no to jak nazwać wybory wolnymi i sprawiedliwymi?
0: Dokładnie. Z drugiej strony mamy takie sytuacje, że

0: Podam przykład potężnego algorytmu, który decyduje o bardzo wielu rzeczach w naszym kraju. To jest algorytm Facebooka i tu powiedziałem nie bez kozery w naszym kraju, bo ciekawa rzecz. Mówi się o suwerenności cyfrowej, tymczasem niektóre rzeczy działania rządu są szybciej ogłaszane na Twitterze i na Facebooku, a w ogóle nie ogłaszane na stronach rządowych. Ja na przykład, i tutaj wypowiem być może radykalną opinię, moim zdaniem wszelkie rządy, a na pewno rząd polski, powinny zaprzestać publikowania jakichkolwiek rzeczy na Facebooku czy Twitterze i obywatelu, chcesz się dowiedzieć, jaką wydaliśmy ustawę, wejdź na stronę kancelarii premiera.
1: A dlaczego taki zakaz powinien obowiązywać w pana opinii?
0: Dlatego, że dochodzimy do takiej szalonej sytuacji, kiedy na przykład Ministerstwo, nie wiem, Pracy i Polityki Społecznej, to rzucam tak znikąd taki przykład, musi konkurować w dotarciu do widza z różnymi na przykład populistycznymi czy pseudonaukowymi bzdurami, które pojawiają się na Twitterze, bo głównym źródłem informowania obywatela staje się Twitter. A jest to produkt amerykańskiej spółki, która decyduje o tym, co będzie widoczne i gdzie. I teraz tak, to też jest AI, które na nas wpływa, czyli algorytm, który ci mówi, co zobaczysz. Ja jakiś czas temu miałem rozmowę z dziennikarzem z innego radia, który zadał mi takie bardzo ciekawe pytanie. Mówi, Chińczycy mają swoją usługę podobną do TikToka i tam są same wartościowe treści, a nam ci sami Chińczycy sprzedają takie byle co, gdzie jest dużo jakichś żartów, tańczenia, pato treści. I teraz proszę zobaczyć, jak wredni są ci Chińczycy, a ja bym powiedział, no tak, ale oni sobie uporządkowali tą sprawę. Czyli powiedzieli, jeśli prowadzisz tego typu platformę, to daj tam wartościowe treści. I teraz proszę zauważyć, mamy komunikaty rządowe polskie zależne od tego, czy amerykańska spółka je komuś pokaże, czy nie. Jeśli się nad tym zastanowić, i mało tego, to nie jest problem podnoszony przeze mnie teraz, bo o tym mówiono już 20 lat temu, kiedy na przykład pojawił się postulat ujednolicenia stron rządowych i tak dalej. Powinniśmy się poważnie zastanowić nad swoją polityką informacyjną. I teraz wchodząc w tematy sztucznej inteligencji, tak, bardzo dobrze, że na przykład zaczyna się rozwijać polski model sztucznej inteligencji Bielik dopasowany do naszego języka. Z całą pewnością powinniśmy iść w tym kierunku. Tylko, że podczas gdy my zastanawiamy się, czy to robić, albo na przykład są różne roszady osobowe w ośrodkach naukowych, które mogą być za to odpowiedzialne, to Chińczycy po prostu to robią. I ja mam osobiście wrażenie, że te wszystkie reakcje na przykład ludzi takich jak Musk czy Trump częściowo wynikają z tego, że oni jeszcze są mentalnie w latach 90., gdzie uważają, że nowa technologia musi powstać w Stanach Zjednoczonych i stamtąd ma pójść na resztę świata. Te czasy się skończyły. Z całą pewnością Chiny mają teraz bardzo dużo do powiedzenia. Niebawem dojdą do tego Indie. A my powinniśmy sobie zadać poważne pytania o to, co nazywa się suwerennością cyfrową. Co ciekawe, ta suwerenność cyfrowa pada w postulatach zarówno polityków prawicowych, jak i lewicowych i bardzo fajnie, tylko jednocześnie wszyscy kłócą się ze sobą na Twitterze o to, jak to zrobić, podkreślam, na Twitterze.
1: Panie redaktorze, kto wygrywa ten wyścig? Stany Zjednoczone? Chiny?
0: Ja widzę ten wyścig jako część większego procesu, to znaczy wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, mamy teraz do czynienia z wyścigiem naukowym ogólnie, który wygrywają Chiny. Bo z jednej strony, dzięki między innymi działaniu spółek amerykańskich, które decydują o tym, co widzimy, co nie, udało się na przykład z szerokim rzeszą u nas powmawiać, że nauka, i to nauka mówię na tym poziomie podstawowym najbardziej, to jest rzecz absolutnie niepotrzebna. Czyli niektórzy mówią, po co my mamy badać jakiegoś tam robaczka w Amazonii, tylko róbmy teraz AI, bo z tego jest kasa. Tylko to nie do końca tak działa. To znaczy ludzie, którzy badają robaczka w Amazonii, to czasami znajdą tego robaczka wydzielinę, która na przykład może być lekiem na raka, że tak powiem. Tak więc oczywiście to uproszczenie, ale tak mniej więcej działa nauka. I trzeba powiedzieć jedną rzecz. Chiny wysyłały do Stanów masę swoich studentów. I moim zdaniem transfer bardzo dużej ilości tej wiedzy, dóbr intelektualnych dokonał się w ten sposób. To znaczy wszyscy teraz oskarżają Chiny, że, bo to jest takie popularne, że jeśli Chiny coś mają, to ukradły. Oni rzeczywiście podkradli trochę wiedzy, wysyłając masę studentów swoich do Stanów Zjednoczonych. Indie wysyłają swoich studentów za granicę.

0: Ci ludzie przyjeżdżają i zaczynają coś robić u siebie i mało tego, mają rząd, który daje granty, który mówi róbcie to, który mówi dopłacimy do tego, a jak wypuścicie produkt, to my będziemy subsydiować jego sprzedawanie, bo rozumiemy, że rozwój jest ważny. Z drugiej strony obecnie w Stanach Zjednoczonych mamy człowieka, który mówi nauka się nie liczy, musimy robić kasę, ale to jest myślenie krótkowzroczne, bo żeby zasilić szeregi tych naukowców, którzy opracują nam nowy model biznesowy, musimy mieć często matematyków, a czasem fizyków. Mało tego, spółki AI teraz zatrudniają na przykład ludzi po filozofii i mają co do tego powody, to jest już całkiem inny temat, ale mówiąc całkiem poważnie, potrzebujemy po prostu potencjału intelektualnego i teraz obserwujemy zanik doceniania w ogóle potencjału intelektualnego w Stanach Zjednoczonych. Mamy prezydenta, który mówi wręcz, że trzeba to zwijać, bo pieniądze są ważniejsze niż myślenie. W Unii Europejskiej mamy problemy, że tak powiem, pewnego przeregulowania tego wszystkiego. Osobnym problemem jest polska nauka, gdzie długi temat, co tam się dzieje, ale to też są problemy, powiedzmy, takie, że wszyscy walczą o pewnego rodzaju punkty i pozory, że coś robimy, a niekoniecznie doceniamy tych, którzy to robią faktycznie. I wreszcie Chiny, które mówią, pompujemy w naukę, co się da, ile się da, damy pieniądze, rozwijajmy się, a później zobaczymy. Oczywiście nie powiem, żeby ten plan chiński nie podlegał pewnym modyfikacjom, bo jeśli się przypatrzymy na ostatnie deklaracje chińskiego rządu w tej sprawie, to oni mówią, dobra, musimy teraz iść w produkty na bazie AI, ale produkty to może oznaczać różne rzeczy. Bo to może oznaczać na przykład model sztucznej inteligencji, który będzie podpowiadał małemu sklepowi, robił za niego analizę danych i podpowiedział mu, w co on ma inwestować i jak się rozwijać. W ogóle bardzo duża część tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, to nie będą czaty, którym ja powiem, zrób za mnie wszystko, i on zrobi za mnie wszystko, tylko to będą usługi będące gdzieś pod spodem czegoś, czego nie widzimy, bo niektórzy mówią na przykład, a zostanę hydraulikiem, to AI nie zabierze mi pracy. No to zła wiadomość, trwają już prace nad robotami, które wspierane AI są wpuszczane do rur i dokonują analizy drobnych wycieków i wykrywają je i zaczynają same łatać. Są już prace nad maszynami, które będą łatać dziury i będą wspierane w jezdniach i będą wspierane AI. Także to nie jest tak, że AI jest tylko na wierzchu, ono jest również pod spodem, w trzewiach wielu usług, których możemy używać i tutaj Chiny idą bardzo do przodu. Także moim zdaniem, jeśli chcemy do tego wrócić, to powinniśmy na przykład spojrzeć choćby na liczbę doktoratów, którą się robi w Chinach, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Spójrzmy na liczbę wypuszczanych publikacji. Mało tego, bardzo często zobaczymy chińskie nazwiska w amerykańskich publikacjach naukowych obecnie. Więc jakby od czegoś powinniśmy, bo czegoś powinniśmy zacząć. Ja wiem jedno, nie jesteśmy w stanie wygrać tego wyścigu, jeśli nie będziemy mieli sprawnie funkcjonującego środowiska naukowego.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja bada brutalny atak nożownika we Wrocławiu. Polskie Radio dotarło do świadka napaści na kobietę. Rośnie liczba ofiar zamachu w Moskwie. Ukraińskie media podają, że mógł zginąć dowódca odpowiedzialny za masakrę w Buczy. NFZ bierze się za lekarzy walizkowych. Od października oddziały chirurgii ogólnej nie przeprowadzą części zabiegów. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Informacje zaczynamy jednak od groźnego wypadku we Wrocławiu. 4 osoby zostały ranne po zderzeniu tramwaju z busem. To 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która jest w ciężkim stanie, oraz kobieta.

0: Kobieta i dziecko podróżujące tramwajem. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia, ale częściowo służbom udało się już przywrócić ruch. W informacjach zostajemy we Wrocławiu. Policja bada sprawę brutalnego napadu przy ulicy Gagarina, gdzie 18-letni Ukrainiec zaatakował nożem kobietę tuż przed jej mieszkaniem. Radiu Wrocław udało się dotrzeć do bezpośredniego świadka tego ataku. Jak relacjonował nam, około 21 usłyszał na klatce schodowej wezwanie pomocy.
1: Żona pierwsza, co zobaczyła na wizjer, no i okazało się, no, że jakaś szarpanina jest, prawda? No i otworzyła te drzwi, bo myśleli, że się faktycznie tylko szarpią, nie? No ale po otwarciu drzwiach, no to ja już zacząłem biec, no to tylko było takie dźganie, nie? Co zrobiliśmy, to pierwszą pomoc tej dziewczynie, czyli w sensie, co widziałem, te rany, kute, klatki i szyi, nie?
0: Zaatakowana kobieta w trakcie czekania na pogotowie miała powiedzieć świadkowi, że sprawca jechał z nią autobusem i w pojeździe pytał ją o drogę. Z monitoringu osiedlowego wynika, że napastnik złapał domykające się za kobietą drzwi do budynku i podążył za nią do jej mieszkania. Kobieta jest w ciężkim stanie w szpitalu. Napastnik ma odpowiedzieć za usiłowanie zabójstwa. Do 5 wzrosła liczba ofiar wczorajszego zamachu w Moskwie. Według ukraińskich mediów mógł w nim zginąć m.in. dowódca wojsk prowadzących masakrę w ukraińskiej Buczy w 2022 roku, Aleksander Czajko. Wcześniej mówiono o 3 ofiarach śmiertelnych. Według nieoficjalnych rosyjskich źródeł zbliżonych do sił bezpieczeństwa kolejne 2 osoby zmarły w szpitalu, a 6 jest w ciężkim stanie. Do ataku doszło w jednej z moskiewskich restauracji. Ukraińskie media i część rosyjskich podają, że w trakcie ataku trwało tam przyjęcie urodzinowe właśnie generała Aleksandra Czajki. Generał jest sądzony na Ukrainie zaocznie za zbrodnie wojenne. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. W eksplozji mieli zginąć oboje. Na razie nie wiadomo oficjalnie, kim są pozostałe ofiary. Konieczna jest jedność w komunikacji na temat bezpieczeństwa. Tak uważa Filip Waluszko z Faktu, który komentuje wydarzenia po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Gość Polskiego Radia 24 powiedział też, że w tej sprawie jest wiele do poprawy.
2: Ta rakieta spadła, ale zarówno ze strony rządu mieliśmy taki troszeczkę rodzaj chaosu. No więc z tego punktu widzenia to jest taki słaby punkt tej dyskusji. No oczywiście opozycja to wykorzystała. Jest trochę chaos, który z punktu widzenia jakiegoś przygotowywania się do różnego rodzaju prowokacji ze strony Rosji, no nie jest dla Polski korzystny.
0: W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rakiet CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy lekarze przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes NFZ Jakub Schulz.
3: Ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek no, dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
0: Zmiany wejdą w życie od 1 października. Dla pacjentów oznacza to, że artroskopie, niektóre zabiegi na kończynie dolnej, chirurgii kręgosłupa, a także urologii czy bronchoskopii będą wykonywane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych. Ma to podnieść jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych. Święto Bamberskie będzie kulminacją trwającego od kilku dni Festiwalu Tradycji Poznańskich. Barwny korowód właśnie powinien wyruszać się sprzed Muzeum Bambrów Poznańskich. Kulturę bamberską przybliża związany niegdyś z Radiem Poznań Aleksander Kubel.
4: Szacuje się, że około 10% poznaniaków, którzy tu na dłużej mieszkają od paru pokoleń, jest pochodzenia bamberskiego. Często już zanikły nazwiska, bo jak taki Bamber miał z 12 dzieciaków, nie, no to połowę było córek, ale nie każda mogła znaleźć Kajzera, Hopla, Leitgebra i wychodziła za Konkolskiego, za Szkudlarka.
0: Bamrzy to potomkowie niemieckich osadników, którzy w XVIII wieku przybyli do Poznania oraz podpoznańskich wsi. Sprowadzono ich po trudnym gospodarczo czasie. Osadnicy wnieśli wiele do rozwoju ekonomicznego tej części Wielkopolski i do samej kultury. W tym roku Towarzystwo Poznańskich Bambrów obchodzi 30-lecie istnienia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niedziela przyniosła trochę ochłody. Od 20 stopni na wybrzeżu do 26 na zachodzie i w centrum kraju. Gorąco jest za to na południowym wschodzie. Tam na termometrach powyżej 30 stopni. W niemal całym kraju jest dość pochmurno, a w Tatrach może przelotnie popadać lub zagrzmieć.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: 6 minut po godzinie 14 jest niedziela, 2 sierpnia. Przed nami kolejna wycieczka naszego letniego cyklu Piękne Nieznane. Dziś zabieramy Państwa do małej miejscowości o nazwie Liw. Ta niewielka wieś w województwie mazowieckim położona nad rzeką Liwiec zachwyca pięknymi widokami i sielskim klimatem. W Liwie jest jednak coś, czego nie ma nigdzie indziej. Nad domami pośrodku miejscowości góruje Muzeum Zamek Zbrojownia. Na zwiedzanie zabiera nas Beata Głozak z Radia dla Ciebie.
2: Piękne nieznane.
3: Liw to niewielka wieś w powiecie węgrowskim w województwie mazowieckim. Miejscowość jest oddalona od Warszawy o niecałe 90 km i jest z nią też dobrze skomunikowana dzięki drodze wojewódzkiej numer 637, przy której leży. Co ważne, ze stolicy można bez problemu dojechać tam transportem prywatnym i komunikacją zbiorową. Liw to must see dla każdego pasjonata militariów i historii średniowiecza, bo jego sercem jest Muzeum Zamek Zbrojownia, najstarsza warownia na granicy Mazowsza Wschodniego i Podlasia. Budowla świetnie zachowana i przepięknie położona.
4: Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
5: Jesteśmy w Liwie, przed nami piękne mury Zamku Zbrojowni i znajdujemy się na pomoście, który został wyremontowany i wbudowany kilka lat temu. Możemy sobie nim przejść i będziemy tym pomostem szły w kierunku
4: wieży bramnej. Będziemy szły tak jak dawni władcy Mazowsza, władcy zamku w Liwie. Zawsze wieża bramna była tym sercem, które pozwalało wejść na dziedziniec, czyli do całego organizmu.
5: Organizmu, który w tym przypadku, w przypadku zamku w Liwie, pochodzi z XV wieku.
4: Zamek został ufundowany przez najwybitniejszego władcę Mazowsza, księcia Janusza I Wielkiego, bo władca z czasu bitwy pod Grunwaldem wybrał to miejsce, ponieważ rzeka Liwiec płynąca tutaj u podnóża zamku była granicą z Litwą, więc to był taki ważny punkt obronny. Na sztucznej wyspie zostały usypane jeszcze ziemia, żeby to podwyższenie było jeszcze wyższe, skuteczniejsze. A samą budowę dokończył dojeć jego wnuk Bolesław IV i zakończono budowę zamek w 1429 roku.
5: Wśród tych wszystkich zamków na Mazowszu to Liw jest jednym z nielicznych, który został oszczędzony.
4: Tak, te dzieje są burzliwe. W czasie II wojny światowej dokonano jeszcze tutaj czegoś takiego niesamowitego, wręcz
5: sensacyjnego. Tak, właśnie to będzie ta historia, tak, że mogło to wszystko zostać rozebrana, jednak nie było przez fortel, którego użyto, żeby pozostawić i jeszcze mało tego rozbudować.
4: Tak, przed II wojną światową młody archeolog Otto Warpechowski, zafascynowany zamkiem, w ogóle terenem, wykonywał tutaj liczne badania, a kiedy już przyszła wojna, świadomy jakby wagi tego zabytku i
5: jego ceny,
4: przekonał starostę Ernsta Gramsa, starostę niemieckiego, który tutaj zarządzał powiatem sokołowskim, że jest to zamek krzyżacki. I rzeczywiście, jak pojedziemy na Mazury, na Warmię, to widzimy, czy zamek w Nidzicy, w Ostródzie, że jakby ten sam klucz tutaj był stosowany architektoniczny, więc jest ta wieża i dwa budynki przylegające do wieży, dom mniejszy i dom większy. Szukano wśród jakby Niemców takiej narracji, która by usprawiedliwiała to okupowanie ziem wschodnich, więc on wykorzystał te wszystkie jakby wiadomości i udało mu się przekonać, że to zamek krzyżacki, no co było kłamstwem. I cegły, które pierwotnie miały być przeznaczone do budowy obozu zakłady w Treblince, cała wieża, jakby ta reszka wieży miała być rozebrana, zostały tutaj zachowane, zwieziono inne i odbudowano. Mamy takie zdjęcia, gdzie widać, jak niemieccy żołnierze fotografują się z dumą na tle zamku, na tle wieży zamkowej.
5: Tu byli krzyżacy.
4: Tak, właśnie, tutaj byli, tak, tutaj już byliśmy wcześniej, to jest nasze dziedzictwo, więc no, rzeczywiście to jest taka no, sensacyjna historia.
5: Jak stoimy już sobie pod tą wieżą, to tutaj był most zwodzony kiedyś.
4: Tak, tak.

0: Był zwodzony, no bo to bardziej by no broniło wjazd do wieży. Ale rzeczywiście wędrówka tym pomostem jest no wyjątkowa, bo widzimy, jak pani redaktor też może potwierdzi.
1: Potwierdzam, piękny
0: piękna
1: widok.
0: Dolina, tak. Dolina rzeki Liwiec, krajobrazy ciągnące się hen po horyzont.
1: Tutaj była woda, prawda?
0: Tutaj były wszędzie
1: bagna. Teraz możemy sobie przejść.
0: Teraz jeszcze podczas wykopalisk, bo czy podczas prac budowlanych związanych z budową pomostu, czy też budynków, które teraz odtwarzamy. I te prace wykopaliskowe pokazują nam, że ta woda ciągle tutaj jest. Zacznie się kopać, właściwie wypływa tutaj rzeka. Wchodzimy teraz do wieży bramnej i przed nami prace związane z udostępnieniem karceru, bo wieża miała kiedyś też tą swoją tajemnicę w postaci piwnicy i karceru i będziemy chcieli odkryć, co tam się znajduje. No, jest wiele tutaj legend związanych z przejściami takimi podziemnymi w zamku, bo nawet jest taka opowieść, że można przejść jakimiś tajemniczymi lochami z zamku do Węgrowa. Zamek w Liwie był takim unikatowym zamkiem, który miał bardzo dużo drewnianych budynków na zewnątrz. W wielu zamkach był większy dziedziniec i tam na dziedzińcu mieściły się różne pomieszczenia też gospodarcze, a tutaj one były właśnie na zewnątrz, wzdłuż pomostu i była, nie wiem, w jednym z budynków ważono piwo, w innym była administracja.
1: Chcecie teraz to troszeczkę odbudować?
0: Teraz jesteśmy, tak, w trakcie budowania dwóch budynków. W jednym będzie, znaczy to będą funkcje współczesne, ale będziemy nawiązywać do tego dawnego wyglądu. Będą one obłożone drewnem, ale funkcje związane ze współczesnymi potrzebami. Sala warsztatowa, bo bardzo potrzebujemy sali warsztatowej.
1: Dla dzieciaków, dla młodzieży?
0: Tak, dla dzieci i młodzieży. Będą też pokoje dla animatorów.
1: Będzie można zrobić łuk?
0: Będzie można zrobić łuk, tak. Potem przyjść tutaj na podzamcze i postrzelać. Będą magazyny i będzie sala wystawiennicza.
1: Tak naprawdę można tutaj spędzić bardzo ciekawy dzień z całą rodziną, a już na pewno można spędzić to ciekawy dzień, kiedy macie jakieś imprezy, bo one się często tutaj odbywają.
2: Wieje.
0: O tak, tutaj wieje. Wiatr z Doliny Liwca. Przygotowujemy teraz scenę na festiwal teatralny na Zamku w Liwie.
1: Gdyby pani miała zachęcić właśnie osoby, które słyszały, ale jeszcze nie były, do tego, żeby przyjechać do was, odwiedzić, spędzić tutaj kilka godzin, popatrzeć, odpocząć?
0: Zachęcam, żeby przyjechać do nas na cały dzień, bo to będzie wyjątkowy dzień z niepowtarzalnym widokiem. Mówimy, że z wieży zamkowej rozciąga się najpiękniejszy widok na Mazowszu, na pewno na Mazowszu Wschodnim, ale moim zdaniem, że nawet na całym Mazowszu. Po bezkresny horyzont, nic nie może tutaj powstać, ponieważ rzeka wylewa, na szczęście.
1: Dla
0: zwiedzających. Jesteśmy wyjątkowym połączeniem architektury, historii i przyrody, bo zamek ma to unikatowe otoczenie. Jest rzeka, ten ciągnący się widok daleko po horyzont, wijąca się rzeka Liwiec, gotycki zamek, ocalona wieża bramna i tutaj już odrekonstruowane piwnice gotyckie. Bardzo mało mamy tego dziedzictwa na Mazowszu. Jest jeszcze zamek w Czersku, zamek w Ciechanowie, ale myślę, że żaden z tych zamków nie ma tak pięknego otoczenia. No i ta mieszanka pogranicza, bo historycznie tutaj Mazowsze się spotyka z Podlasiem, z dawną Litwą. Jest bardzo szokujący dla przybywających na zamek w Liwie, na przykład z Warszawy, oddalonej o 80 km, że tutaj już była Litwa. Tereny są arcyciekawe.
1: I można się nieźle wystraszyć, bo tutaj cały czas jeszcze Żółta Dama porusza się i historia jest dramatyczna, jak zawsze. Dam, które się poruszają po zamkach, one zawsze muszą być te historie dramatyczne.
3: Zwiedziłam zamek w Poziomie, to teraz będę zwiedzała zamek w Pionie, czyli od podziemi do samego szczytu wieży bramnej.
4: Kasper Małkiński, przewodnik Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
1: Jesteśmy teraz w podziemiach Zamku w Liwie. To jest ostatnia wystawa niedawno otwarta, poświęcona księciu Januszowi.
4: Na pewno jedna z ważniejszych wystaw, dlatego że pokazuje historię fundatora i założyciela zamku. Kolczugę jeszcze możemy zobaczyć, która została odnaleziona na Zamku w Liwie. I to jest przedmiot dosyć wyjątkowy, dlatego że takich zbroi w Polsce nie zachowało się zbyt wiele, zwłaszcza z tego okresu. Taka zbroja ważyła około 12 kg.
1: Taka koszulka? Tak.
3: właśnie chciałam powiedzieć, że to jest taka siatkowana metalowa koszulka.
4: Tak. Nazwa kolczuga pochodzi od staropolskiego słowa kolco, które oznacza kółeczko, czy pojedyncze kółko, ponieważ takich kółek w koszulce mogło być od 10 do 20 tysięcy.
3: I jedną z takich bardzo atrakcji istotnych, znanych w naszym regionie jest impreza cykliczna, która się odbywa. Jest to turniej o pierścień księżnej Anny.
4: Odsłona będzie 23, natomiast

Pierwsze turnieje odbywały się w 2001 roku, więc to już jest nawet ponad ćwierć wieku. No i jeśli Państwo mają jakiś dzień poświęcić w tym roku na odwiedzenie zamku w Liwie, to 8 sierpnia będzie na pewno dobrą decyzją. Wtedy zamek, cały teren zielony wokół zamku przekazujemy rekonstruktorom i tak naprawdę to oni w tym czasie tutaj Państwa bawią, ale też pokazują, odtwarzają życie codzienne w średniowieczu i walki tak, jak one wyglądały dawniej, przynajmniej na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zbadać dzięki zachowanym źródłom.

0: Najbardziej widowiskowe zawsze są pokazy rycerzy konnych i to jak najbardziej drużyna książęca taki pokaz zaprezentuje. Tak zwany joust, walki na kopie rycerskie. Będzie również pokaz walki pieszej ciężkozbrojnych, czyli rycerzy w pełnej zbroi płytowej, często na broń drzewcową. Tu już będzie pokaz oparty na kodeksach czermierczych z XIV, XV, no i pewnie początków XVI wieku. Walki turniejowe są o tyle bardzo ciekawe, że rzeczywiście ci rycerze konkurują, to już nie jest pokaz, więc to jest walka, gdzie rzeczywiście liczą się punkty i starają się panowie trafić siebie i zwykle starają się trafić możliwie jak najmocniej, tak żeby tego przeciwnika, powiedzmy, zbić z pantałyku, żeby na niego też zadziałać, nie tylko zdobyć sam punkt. Więc to są walki pełnokontaktowe, no i walki takie dosyć zacięte.
1: Całe muzeum jest otwarte dla zwiedzających, można wszystko obejrzeć?
0: Tak, jak najbardziej. Muzeum będzie otwarte. Można obejrzeć ekspozycję główną w barokowym dworku, można wejść do piwnic gotyckich i właśnie wystawę o księciu Januszu I Wielkim zwiedzić. Można też wspiąć się na zamkową wieżę, gdzie w tej chwili mamy wystawę pod tytułem Ostrza Czasu i fragment przekazu pana Krzysztofa Szczegłowa, jednego z największych polskich kolekcjonerów magnetów, które do nas trafiły i które w tej chwili są na wieży prezentowane, i wystawę o naszym bohaterze, pewnie jednym z ostatnich, przynajmniej jak do tej pory, Ottonie Warpechowskim, który zamek uratował przed rozbiórką, więc tak, można całą historię zamku w ciągu tego jednego dnia poznać.
1: Mam za duże stopy na takie schodziki.
2: Ta klatka schodowa jest tutaj oryginalna.
1: No to ja im współczuję, że oni musieli po takich krążutkich schodach chodzić.
0: Największa w Polsce kolekcja pana Krzysztofa Szczegłowa, która do zamku w Liwie trafiła. I to, co tutaj widzimy, to jest tak naprawdę tylko ułamek jej, część. Około setki magnetów.
1: Wybraliście te najciekawsze?
0: Czy najciekawsze, one są wszystkie bardzo ciekawe, a niektóre po prostu unikatowe, takie, których no, drugiego nie ma na świecie. Mamy tutaj taki egzemplarz magnetów wzór 25. Trzeba się dobrze przyjrzeć, ale na głowicy jest
1: widać,
0: wybita.
1: 25, tak.
0: Wybita właśnie ta cyfra, przy czym sam pan Krzysztof o tym konkretnym magnecie napisał, że nie wiadomo o nim nic poza tym, że on istnieje, ponieważ nie było wzoru 25. A to jest oczywiście magnet polski, magnet z okresu międzywojennego. Jeszcze mamy piętro wyżej.
1: I po takich wąziutkich schodach znowu?
0: Tak.
1: Pięknie.
0: Rano. Nie jedna osoba przed tymi schodami się cofnęła. Zatrzymała, natomiast no.
1: O, i to jest właśnie ta ostatnia, najwyższa kondygnacja.
0: Tak jest, to jest najwyższa kondygnacja, gdzie prezentujemy wystawę o Ottonie Warpechowskim, który zamek w Liwie uratował przed rozbiórką.
1: Tak, właśnie używając fortelu, mówiąc, że to jest zamek stworzony przez Krzyżaków, zamek krzyżacki, więc powiedzieli, dobrze, to już zostawiamy go, skoro to jest nasi przodkowie.
0: No, mało tego, przekazał Ernst Grams nawet fundusze na to, żeby ten zamek odbudować częściowo.
1: Tak.
0: Oczywiście nie całkiem niemieckie fundusze, tylko fundusze okupowanej Polski, natomiast no, dzięki temu te fundusze nie poszły na III Rzeszę, tylko na zamek w Liwie.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, aż tutaj dech mi zaparło, jak wchodziłam. Ta żółta dama tutaj się pojawia, czy nie? I ona sobie tak...
0: Niżej,
1: tak.
0: Nie włączyłem. To jeszcze możemy wyjść na taras widokowy.
1: Wow. Dźwięki historii, proszę państwa. I czego chcieć więcej? Czy z tego miejsca ktoś obserwował swoje włościa?
0: No prawdopodobnie tak, chociaż musimy sobie wyobrazić jeszcze 12-metrowy mur kurtynowy po tej stronie. Ale rzeka Liwiec, która w tej chwili tuż za zamkiem przepływa, stanowiła granicę księstwa mazowieckiego, więc ten zamek po to został wybudowany właśnie, żeby tej granicy strzec, pilnować i upewnić się, że nikt nieproszony przez tą granicę się nie będzie przeprawiał w tym miejscu.
1: I wszystko widać jak na dłoni.
0: Tak, do dzisiaj mimo upływu 600 lat tutaj mamy świetny widok, nawet na kilka kilometrów, czyli w kierunku Doliny Liwca. No i to jest też teren, gdzie żyje po prostu dzika zwierzyna. W bardzo bliskim do tego pierwotnego

0: Do stanu można oglądać bażanty, lisy, żurawie przepięknie śpiewają na wiosnę. W każdym momencie roku to miejsce inny urok nam pokazuje.
1: I pan nie tak zamyka tutaj, jak jadamy w podcamp? Już schodzi.
2: Tak, tak, on już tutaj krąży. Po schodach, po których dawniej strażnicy wchodzili na mury, teraz pojawia się żółta dama.
1: O kurczę, to naprawdę jest... Jakbym zobaczyła to tak przez przypadek, to zawał serca murowany.
0: No, czasami rzeczywiście się zwiedzający zastanawiają. I czy rzeczywiście ta pani zaraz nie przyjdzie tutaj na dół?
1: Przechodzi też historia żółtej damy, która mnie przestraszyła. Nie wydawałaś mi się ta kobieta jakby skora do tego, żeby mi zrobić krzywdę, ale sama miała życie bardzo ciężkie, jak to zawsze bywa na zamku. Musi być jakaś kobieta, która straciła życie niezasłużenie, a teraz chodzi, płacze i się ciąga po prostu po tych murach, prawda? Kim była żółta dama?
3: Była to żona kasztelana, która była przez niego obdarowywana różnego rodzaju podarunkami. Kasztelan podarował swojej małżonce 3 złote pierścienie, które ona gubiła jeden po drugim. Na zamku w pewnym momencie pojawiła się plotka, że być może ona komuś oddaje te pierścienie.
1: I pewnie, że jest niewierna w związku z tym.
3: Oczywiście.
1: Oczywiście. Że jest niewierna. Oczywiście.
3: No, ale to oczywiście były pomówienia. Kiedy trzeci pierścień zniknął, kasztelan był po nią bardzo zazdrosna i oczywiście.
1: Musiał coś zrobić, no właśnie.
3: Oddał ją pod sąd i sąd ją skazał na karę śmierci. Nasza kasztelanowa została ścięta na dziedzińcu zamkowym, na ogromnym głazie, który leży tam do dzisiaj. Cięcie miecza było na tyle mocne, że do dzisiaj możemy na kamieniu odnaleźć rysy. Kilka tygodni po wykonaniu wyroku jeden ze służących odnalazł w koronie drzew gniazdo sroki. Sroki złodziejki, która skradła te 3 piękne złote pierścienie. Kiedy kasztelan dowiedział się, co zrobił, że skazał niewinną osobę, którą bardzo kochał, nie mógł się pogodzić z wyrzutami sumienia i popełnił samobójstwo, rzucając się zwierzę na dziedziniec zamkowy. Kilka tygodni po tym wydarzeniu na zamku zaczął pojawiać się duch, zjawa, widmo, które chodzi po murach, chodzi po tych salach i każdemu, kogo spotka, pokazuje na znak niewinności swoje czyste ręce. Legendy mają taki charakter również pouczający, moralizatorski, więc nasza legenda oczywiście uczy o tym, żeby nie wierzyć w plotki, nie pomawiać nikogo bezpodstawnie i nie dawać pierścieni.

0: Zwiedzamy dzisiaj cały zamek w Liwie, bo jest co zwiedzać. Widzieliśmy już żółtą damę, której ja się wystraszyłam. Schody wąziutkie, ale teraz jesteśmy w innej części zamku.
1: Strasznie fajna.
0: Strasznie fajna.
1: Żółta dama.
0: Tak, strasznie fajna żółta dama. Polecamy każdemu. Naprawdę robi wrażenie. Teraz jesteśmy w innej części zamku.
1: Obecnie znajdujemy się w odbudowanym dworku barokowym, który to pierwotnie dworek powstał w wieku XVIII. Sam dwór spłonął w XIX wieku w przypadkowym pożarze, a po wojnie, w latach 50. powstał projekt odbudowy dworu, by stworzyć tutaj miejsce opowiadające o historii tego zamku, o historii regionu. No i tak powstała w roku 1963 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, a jak sama nazwa wskazuje, zbrojownia.
0: Więc muszą być zbroje.
1: Oczywiście, mamy wspaniałą kolekcję broni białej, palnej, również malarstwo batalistyczne, ale nie tylko, ponieważ prezentujemy również piękne, zabytkowe meble, które dopełniają części ekspozycji. I staramy się opowiadać o historii wojskowości. Oczywiście tematem wiodącym jest kultura średniowiecznych rycerzy. Pełna zbroja rycerska ważyła około 25 kg. Każdy z tych eksponatów, każdy z tych zabytków jest dla nas niezwykle cenny i niesie ze sobą pewną historię. Zabytków mamy tutaj ponad 2,5 tysiąca.
0: Z pana punktu widzenia, z tych wszystkich militariów, jaki zabytek, jaki artefakt jest tak naprawdę najcenniejszy, albo jesteście państwo z niego najbardziej dumni, albo poszukiwania jego były najdłuższe?
1: Wśród kolekcji mamy bardzo ciekawe na przykład kartografie, portrety. Jednym z ciekawszych jest na przykład obraz Wojciecha Kossaka, fragment panoramy berezyńskiej. Natomiast dla mnie osobiście jednym z ciekawszych jest krzyżyk z włosami, który został znaleziony w grobie powstańca listopadowego. Kilka lat temu na tzw. podfigurach zostały przeprowadzone wykopaliska archeologiczne, gdzie odnaleziono kilka

0: kilkuset grobów, pochówków i wśród tych kilkuset było kilkanaście grobów powstańców. A jeden z nich, oprócz kuli, posiadał właśnie krzyżyk z włosami. Zastanawialiśmy się, skąd ten pukiel włosów przyczepiony do krzyżyka. Doszliśmy do wniosku, że musiał dostać coś od swojej ukochanej, jakiś element, który z nią, pewien rodzaj pamiątki, więc to jest taki...
1: Ale te włosy są na...
0: Tak. Oczywiście są prezentowane w gablocie.
1: My rozmawiamy o tym, że warto odwiedzać takie miejsca nieoczywiste, chociaż wydaje się takim miejscem oczywistym dla wszystkich, którzy chcą podążać śladami zamków, śladami twierdz. Ale gdyby pan mógł zaproponować osobom, które jakby no nie są fanami militariów, albo też no nie myślały o tym, żeby te historie twierdz przejrzeć, dlaczego warto przyjechać mimo wszystko tutaj do tego miejsca? Co pana urzeka w tym miejscu?
0: Wspaniała architektura położona w Dolinie Liwca, w przyrodzie, która jest niezachwiana elementem działalności ludzkiej, kiedy patrzymy z wieży na widok Doliny Nadliwieckiej, no, można sobie wyobrazić, że jest on niezmieniony od kilkuset lat. W ten sposób można oczami wyobraźni przenieść się w czasie. Jeden z niewielu obiektów średniowiecznych zachowanych na tych terenach. No, ponadto sama historia miejscowości jest niezwykle ciekawa. Pierwsze wzmianki o Liwie pochodzą z roku 1304. Posiada również wiele zabytkowych obiektów architektonicznych z przełomu XIX i XX wieku oraz wspaniały, piękny, zabytkowy, neogotycki kościół.
1: Czyli wszystko tutaj się spotyka. Spotyka się spokój, ale spotyka się kultura, spotyka się sztuka, spotyka się wojna, walka, wszystko jest, wszystko w jednym miejscu.
0: Szekspirowska historia, miłość, no, śmierć.
2: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie zaprasza od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 18. Regularnie to miejsce odwiedza pani Monika Siedlec.
1: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie to jest takie miejsce, które każdy w zasadzie powinien odwiedzić, jeżeli chce poruszać się śladami mazowieckich twierdz, bo to jest jedna z nielicznych, która została w takim formule, w jakiej była jeszcze 600 lat temu. A jak mogłaby pani zachęcić do tego, żeby osoby z różnych stron Polski przyjechały i zobaczyły, co jest tam takiego fajnego, czy można tam spędzić cały dzień?
3: Myślę, że warto pojechać z rodziną. Ja byłam wielokrotnie. Bardzo mi się podoba widok ze szczytu wieży na całą Dolinę Liwca. Warto to zobaczyć. Samo wejście do zamku teraz robi wrażenie, gdy powstał ten pomost. Kiedyś go nie było. Warto to zobaczyć, warto sobie porobić ładne zdjęcia. Warto odpocząć nad Liwcem przy okazji. Jest spokojnie, pięknie.
2: Rocznie z oferty tego miejsca korzysta około 80 tysięcy osób. Beata Głosak, Polskie Radio RTC, Siedlce.
4: Piękne, nieznane. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: O reklamie. Autopromocja.
12: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
13: Jest niedziela, 2 sierpnia, 14:30. Maria Fordyna zaprasza, a teraz czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych tego tygodnia.
4: Komentarz.
13: Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry.
14: Dzień dobry pani, dzień.

0: Dobry Państwu.
1: Od kilkunastu dni dyskutujemy o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że ta dyskusja nie skończy się jeszcze w kolejnych dniach. W ubiegły piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że już po wszystkim i ogłosił rozłam, ale w tym tygodniu Komitet Polityczny nie wyrzucił buntowników z partii, czyli tych ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Natomiast Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny, a w piątek zorganizował w Warszawie grilla. Do tej pory to prezes Prawa i Sprawiedliwości był tym rozgrywającym. Czy w ostatnich tygodniach te role się odwróciły? Jarosław Kaczyński został rozegrany przez Mateusza Morawieckiego?
0: No, nie powiedziałabym, że jeszcze tak do końca został rozegnany, dlatego że myślę, że zostałby, gdyby rzeczywiście tutaj prezes Kaczyński podjął tą decyzję, żeby usunąć czy wyrzucić tutaj tą grupę członków Prawa i Sprawiedliwości skupionych wokół Mateusza Morawieckiego z partii. To natomiast nie nastąpiło, co jest dosyć, no myślę, że dla nas wszystkim zaskakującym zwrotem w tej sytuacji. No i tutaj to stawia też Mateusza Morawieckiego jeszcze trochę w takiej sytuacji wyzwania, no bo z jednej strony założył ten odrębny właśnie klub poselski, w związku z czym no, oczekujemy, że będzie też starał się wypromować tą swoją markę Rozwój Plus na nowo, ale z drugiej no, nie można się odciąć od Prawa i Sprawiedliwości, będąc ciągle jeszcze de facto członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak naprawdę to jest ciągle to przeciąganie liny, kto tu kogo wyrzuci, tak? No bo wiadomo, Mateusz Morawiecki nie chce być tym, który powie, że występuje z partii, a wygląda na to, że Jarosław Kaczyński ciągle przeciąga ten moment, kiedy powie, że w takim razie usuwamy was z partii. Wydaje mi się, że ta osoba, która jako pierwsza właśnie to oświadczy, no tutaj będzie na trochę przegranej pozycji, no bo argumentacja wtedy z drugiej strony będzie dosyć wygodna, że no usunęli nas z partii albo oni z tej partii wyszli i dlatego no nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić.
1: Posłuchajmy, co mówił Mateusz Morawiecki o klubie parlamentarnym.
2: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Można wyjść z PiS-u, ale PiS nigdy nie wyjdzie z tych ludzi, tak komentował wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej jesteśmy świadkami, jak to określił, technicznych wojenek. Posłuchajmy.
3: Czy oni ich wyrzucą, czy oni wyjdą? Teraz PiS zdecydował, że nie chce ich wyrzucić, żeby nie dawać im tlenu na przyszłość, tylko chcą, żeby sami odeszli, więc ich tak trochę wyrzucili, a potem nie. Generalnie kupa śmiechu i raczej klimat Barei, a sprawa jest dość poważna, no bo największa partia opozycyjna się rozpada i nie wiadomo, co z tego będzie. Nie jest to żaden spór światopoglądowy, jest to po prostu spór, kto będzie w przyszłości miał władzę w PiS-ie albo nad polską prawicą.
1: Pani doktor, czy rzeczywiście toczy się spór o to, kto będzie tym przywódcą na prawicy, jak mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk?
0: Oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że ten tutaj rozłam, który obserwujemy, nie jest wcale zaplanowany, tak jak pojawiają się też głosy, tylko i wyłącznie w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, ale jest on w pewnej właśnie takiej długofalowej perspektywie. No próbą tutaj ponownego rozstawienia tych pionków na szachownicy dotyczącego tego, kto tutaj będzie właśnie władzę na tej prawicy sprawował. Tak? No PiS tutaj znajduje się w dosyć trudnej sytuacji obecnie, no bo nie dość, że ma ten wewnętrzny rozłam, rośnie mu ta konfederacja, która jednak stanowi dosyć poważne zagrożenie. W związku z czym nie dziwi mnie też, że pojawiają się właśnie takie ruchy, które starają się jednak tą władzę przejąć. Natomiast no bardzo jest to oczywiście ciekawe, w jaki sposób tą sytuację poprowadzi tutaj premier Morawiecki, biorąc pod uwagę, że no to nie jest jakiś pierwszy, lepszy polityk Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że był niedoceniany, więc utworzy, nie nową partię, to jest były premier, tak? To jest była twarz rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest człowiek, który był odpowiedzialny za stworzenie wizerunku Prawa i Sprawiedliwości też po 2015 roku, który teraz mamy w głowach, tak? No i teraz, kiedy taka osoba właśnie tutaj no, zdąża tak naprawdę do utworzenia być może jakiejś konkurencyjnej partii, no to pytanie, czy tak naprawdę nie chce właśnie przejąć całkowicie tej władzy, biorąc pod uwagę, że no myślę, że wszyscy tutaj oczekują, że w jakimś najbliższym czasie to jedno władztwo Jarosława Kaczyńskiego no, musi w końcu dobiec końca.
1: Czy ta grupa polityczna

0: Polityków skupiona wokół Mateusza Morawieckiego zaskoczyła prezesa PiS-u jednością. Jak pani na to patrzy? No bo ta chronologia była taka, że we wtorek zebrał się komitet polityczny. No w piątek, w ubiegły piątek zapadła decyzja, że jest rozłam. To miała być formalność. No zaraz porozmawiamy, do czego dąży Jarosław Kaczyński tą wtorkową decyzją. Czy będzie właśnie, tak jak pani mówiła, przeciąganie liny. Ale czy jednak to mogło być zaskoczenie, że ta grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, no na ten moment wydaje się, że jest to zwarta grupa.
1: Na pewno tak. Znaczy, myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński do tej pory jednak miał tą zwycięską zawsze kartę. Tak? On trochę, można powiedzieć, upokorzył też Mateusza Morawieckiego tym ogłoszeniem kandydata na premiera, którym no, Mateusz Morawiecki ostatecznie nie został. Myślał, że właśnie poprzez te oświadczenia tak naprawdę sprawi, że ta sytuacja tego rozłamu uporządkuje się i władza PiS-u jakby ukróci wszelkie właśnie ambicje tych posłanek i posłów i pokaże Mateuszowi Morawieckiemu, że tutaj nie ma co zbierać, a okazało się, że jednak dosyć spora tak naprawdę grupa osób jest w stanie no, zaryzykować tak naprawdę własne członkostwo i być może mentalnie podjąć decyzję o tym, że idą za nowym przywódcą, więc zdecydowanie zgadzam się, że Jarosław Kaczyński teraz no, ma bardzo dużą zagwozdkę, w jaki sposób poradzić sobie z tą sytuacją.
0: No właśnie, jakie ruchy może podejmować teraz Jarosław Kaczyński? Jak długo będzie trwało wyrzucanie polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości? Czy będzie próba kuszenia tych polityków? No bo tak, no, ta sprawa teraz została skierowana do rzecznika dyscypliny Karola Karskiego. Sprawa każdego z tych parlamentarzystów ma być rozpatrywana osobno w ciągu kilkunastu dni. Takie są oczywiście wstępne zapowiedzi, no, ale czego możemy się spodziewać?
1: No tylko pytanie, czym tutaj jest tak naprawdę w stanie w tym momencie Jarosław Kaczyński skusić, tak? Jeżeli chodzi o samego Mateusza Morawieckiego, on ma ambicje zostania premierem ponownie. Tutaj absolutnie wydaje mi się, że nie ma żadnej dyskusji co do tego, że Jarosław Kaczyński mógłby mu coś zaproponować, tak? No przecież nie zaproponuje mu nagle taki premiera z powrotem w Prawie i Sprawiedliwości. To by całą tą sytuację w ogóle obróciło na no, niesamowitą wręcz korzyść Mateusza Morawieckiego. W stosunku do tych posłanek i posłów pozostałych, to są osoby trochę de facto spalone, jeżeli chodzi o członkostwo w partii, tak? Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład w nadchodzących wyborach parlamentarnych te osoby otrzymały jakieś wysokie miejsca na listach. Natomiast jeżeli tutaj właśnie ta być może przyszła partia Rozwój, Rozwój Plus, w zależności jak zostanie nazwana, wystartuje w wyborach, no to takie osoby będą miały na pewno najlepsze miejsca, jakie można sobie wyobrazić. Więc też tutaj ten potencjał tak naprawdę przywrócenia albo przekonania tych osób, żeby pozostały jednak w Prawie i Sprawiedliwości, no jest dosyć wątpliwy, więc podejrzewam, że na razie będziemy właśnie obserwować takie to przeciąganie, tak? No bo dlaczego tutaj każda sprawa miałaby być rozpatrywana indywidualnie? No to nie ma sensu, tak? No przecież to jest grupowa decyzja skupiona wokół jednego ruchu, jednego klubu teraz poselskiego, a tutaj sprawy miały być rozpatrywane indywidualne. To jest po prostu zyskiwanie czasu na być może opracowanie jakiejś strategii wyjścia, której no tak naprawdę ja na razie nie widzę.
0: Kogo chce przekonać do siebie Mateusz Morawiecki? No, w piątek odbył się grill w Warszawie. Czy to będzie szukanie elektoratu na prawicy, a może bardziej w tym, ja to zawsze określam, mitycznym już centrum, czy Polska 2050, może Polskie Stronnictwo Ludowe, czy będzie taka próba tworzenia drugiej, trzeciej drogi, tak bym to nazwała. No tylko pytanie, czy Mateusz Morawiecki, który był kilka lat premierem, ponad 6 lat, może być nową siłą?
1: No właśnie tutaj widzę, że premier Morawiecki dosyć się miota, tak? No bo z jednej strony rzeczywiście on był zawsze tym takim technokratą, tak? To była jednak osoba, która właśnie stała za tym, żeby jednak te pieniądze z Unii po prostu wziąć i zainwestować żeby to wyszło na korzyść wtedy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o inne obszary tutaj polityki, które mógłby inwestować i przyciągnąć jakichś odbiorców, no to widmo tego, które się za nim ciągnie, że był premierem twarzą Prawa i Sprawiedliwości, no będzie mu bardzo ciężko zdjąć, tak? Na tym grillu słyszeliśmy takie zapowiedzi w stosunku do w ogóle kobiet i praw kobiet. No jest to tak naprawdę z perspektywy odbiorcy, który ledwo, co się nawet orientuje w polityce, dosyć komiczne. No przecież Mateusz Morawiecki

0: był tym człowiekiem, który tak naprawdę te, za jego czasów, za jego rządów te prawa kobiet no, najbardziej tak naprawdę cofnęły się.
1: Za jego
0: się,
1: rządów był wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dokładnie, w związku z czym no tutaj ciężko powiedzieć, jak on teraz będzie chciał się odciąć od dorobku PiS-u, który tak naprawdę sam tworzył.

0: większą siłę polityczną.
1: Sondaże, które pojawiły się w tym tygodniu, które już uwzględniają ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, mówią o poparciu na poziomie ponad 7%. To jest sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Rozwój Plus ma 7,4%, a poparcie dla Sprawa i Sprawiedliwości spada do 17,3%. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski mówi o poparciu dla Rozwoju Plus na poziomie 7,5%. PiS ma wtedy niecałe 16%. Zastanawiam się nad tym, czy możemy wierzyć tym sondażom, na ile one są wiarygodne, skoro teoretycznie nie ma jeszcze oficjalnie partii Mateusza Morawieckiego. A druga sprawa, czy no, to poparcie na poziomie ponad 7% jako ten efekt nowości to jest dobry start, jak pani to widzi?
0: Znaczy tak, ufanie sondażom wyborczym na ponad rok przed wyborami nie ma absolutnie żadnego sensu, tak? A biorąc pod uwagę, że jest to sondaż, który się pojawia w momencie, kiedy nagłówki wszystkich telewizji i mediów mówią tylko i wyłącznie właśnie o rozłamie w PiS-ie i być może nowej przyszłej partii Mateusza Morawieckiego, sprawia, że no te wyniki po prostu zawsze będą bardziej skrzywione na rzecz właśnie tej nowej partii. Natomiast jeżeli Mateusz Morawiecki zdecydowałby się po pierwsze utworzyć odrębną partię i pójść odrębnie do wyborów i uzyskać te 7-8%, to mimo wszystko uważam, że to byłby z jego perspektywy sukces, tak? Ponieważ pokazałby, tak jak kiedyś zresztą to zrobiła Trzecia Droga, że może być jakąś tam jednak mimo wszystko liczącą się siłą właśnie w tym nowym parlamencie. No i wtedy też by się pojawiło pytanie, czy i w jaki sposób by mógł się znaleźć w ewentualnym nowym rządzie. Natomiast czy tak będzie? No, na razie przeżywamy ten efekt tak naprawdę nowości partii, której jeszcze nie ma, więc ja bym poczekała, jeżeli ta partia powstanie, no jakby wyglądały jej dalsze losy, bo tak jak mówię, na razie tak naprawdę nie ma partii i nie ma jej programu politycznego.
1: Co ten rozłam, jakie może mieć konsekwencje dla całej polskiej sceny politycznej, gdzie w tym wszystkim jest Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, może od nich zacznijmy, czy liczy na słabość Prawa i Sprawiedliwości i jesienią chce awansować na drugą siłę polityczną w kraju?
0: Jak najbardziej. No, myślę, że każdy rozłam w wielkiej partii, która no, przez wszystkich powiedzmy wrogów politycznych jest określana jako część duopolu, tak, że rozłam ten no, będzie wspierał wszystkie partie, które są poza tym duopolem. Tak. No, Konfederacja, również Konfederacja Korony Grzegorza Brauna no, rosną tutaj na nowe siły. Im bardziej będzie osłabione Prawo i Sprawiedliwość, tym bardziej wyborcy, powiedzmy ci bardziej prawicowi, będą skłonni przyjrzeć się lub ponownie przejrzeć właśnie programy tych partii, więc myślę, że osoby tutaj teraz z Konfederacji, z obu Konfederacji, no to po prostu tylko i wyłącznie zacierają ręce, patrząc na to, w jaki sposób jednak do tej pory największa prawicowa partia no powoli się rozpada.
1: A gdzie w tym wszystkim jest Koalicja Obywatelska, ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Jaka to jest informacja dla obecnie największej partii politycznej z największym poparciem od kilkunastu już chyba miesięcy?
0: Oczywiście nie najgorsza, tak? No, nie ma co się oszukiwać, no, jeżeli tutaj największa partia opozycyjna, z którą tutaj rządząca koalicja czy rządząca partia jest zestawiana, przechodzi kryzys, no to tak naprawdę wszelka krytyka na przykład w stosunku do działań rządowych, które płynie ze strony tej partii, może być bardzo łatwo podważona, tak? No bo może być właśnie tutaj wyśmiana jako właśnie partia, która sama nie potrafi się podporządkować czy wewnętrznie tutaj uporządkować, a krytykuje innych, więc na pewno tutaj nie widziałabym zmartwienia po stronie koalicji rządzącej.
1: Pani doktor, czy ten rozłam będzie trwały? No bo to jest największy rozłam w 25-letniej historii Prawa i Sprawiedliwości, ale pamiętamy, jak kończyły się poprzednie, czy to odejścia Zbigniewa Ziobry, czy polityków, którzy założyli partię Polska jest najważniejsza, albo był powrót pod skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, albo w ogóle już są ci politycy w Koalicji Obywatelskiej. Jak pani to widzi? Czy to, z czym mamy do czynienia teraz, to jest jednak zupełnie inna sytuacja, że tutaj powrotu raczej nie będzie?
0: Myślę, że to jest dosyć inna sytuacja, no bo tak jak już wspomniałam, to jest premier,

0: były premier, twarz rządu, który zdecydował się po prostu odejść i zabrać sporą część posłanek i chyba ta posłów grupa, za sobą. Ta,
1: ponad 40 polityków też świadczy o tej sile.
0: Dokładnie. Poza tym to nie jest tak, że Mateusz Morawiecki podjął tę decyzję i w ciągu tam paru dni do tego doszło, tak? No my obserwujemy już od bardzo długiego czasu te wewnętrzne podziały, tak? Frakcja Mateusza Morawieckiego nie jest jedyną, która tutaj zaznacza linię podziałów w Prawie i Sprawiedliwości. Zdecydowanie ta partia, no, stoi przed wyzwaniem ponownego określenia swojej tożsamości, ale na razie, no, nie może tego zrobić, ponieważ, no właśnie, walczy z wewnętrznymi rozłamami. W związku z czym wydaje mi się tutaj, że ten rozłam jednak będzie trwały w takim znaczeniu, że bardzo ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby osoba, która reprezentowała tutaj były rząd, która zdecydowała się odejść i tak naprawdę podważyć tą jedność partii, była nagle zaproszona z powrotem do współdziałania.
1: A gdzie w tym wszystkim jest Karol Nawrocki? Czy z punktu widzenia prezydenta rozłam Prawa i Sprawiedliwości może być dobrą informacją, bo Jarosław Kaczyński przestaje być hegemonem na prawicy i takim jedynym punktem odniesienia? Czy Karol Nawrocki, no, szykuje się już jako ten patron szerokiego prawicowego porozumienia na przyszłoroczne wybory?
0: Myślę, że tutaj Karol Nawrocki, prezydent, na razie po prostu czeka, w jaką stronę tutaj się ta sytuacja potoczy. On ma dosyć wygodną pozycję, tak? Z jednej strony on tutaj od początku podkreślał związki z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie do końca, tak? Byłem kandydatem, ale kandydatem obywatelskim, więc dla niego tak naprawdę osłabienie też trochę tej władzy Jarosława Kaczyńskiego nie powinno negatywnie wpłynąć na jego działania, więc on, biorąc pod uwagę też, że zaczyna...
1: Obserwuje i czeka na jesień, co się wydarzy.
0: Oczywiście, plus on też zaczyna się zbliżać trochę do tych kręgów bardziej Konfederacji, w związku z czym dla niego ewentualny kryzys w PiS-ie nie powinien przełożyć się na jakieś negatywne reakcje, a być może osłabienie PiS-u będzie pomagało mu budować własną właśnie markę na prawicy.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. W czwartek nad ranem na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. To było podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rakieta była śledzona przez systemy i myśliwce, nie została zestrzelona, spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia, 2 kilometry od zabudowań. Nikomu nic się nie stało. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. W piątek do MSZ-u został wezwany ambasador Rosji, któremu wręczono notę protestacyjną. Pojawiły się sygnały alarmowe nad ranem na Lubelszczyźnie o 3:50. Ta rakieta pojawiła się w polskiej przestrzeni powietrznej o 3:40, o 3:46 zniknęła z radarów, czyli wówczas padła. Te syreny zawyły o godzinie 3:50. No oczywiście od czwartku mamy całą dyskusję wśród polityków, którzy, no, politycy opozycji mówią o nieudolności, zarzucają nieudolność rządzącym. Koalicja rządząca odpowiada. Posłuchajmy na początek wypowiedzi polityków. Rzecznik PiS-u właśnie, Rafał Bochenek, zarzucił rządzącym nieudolność.
2: Pomimo tego, że służby wiedziały jeszcze przed północą, że dojdzie do bombardowań, kompletnie do tego nie były przygotowane. Dziennikarze pierwsi się pojawili na miejscu zdarzenia o godzinie 6. Dopiero około godziny 7 pojawiła się żandarmeria. Sygnały dźwiękowe, ostrzegawcze, zostały syreny uruchomione 4 minuty po tym, jak już pocisk wylądował na ziemi. Pojawił się ten wielki 10-metrowy krater, który jest dzisiaj symbolem bezradności, nieudolności i niekompetencji tego rządu. Rząd, zamiast czuwać nad bezpieczeństwem polskich obywateli, po prostu śpi.
1: Informacje są udzielane na bieżąco, są komunikaty służb, między innymi w mediach społecznościowych. Tak odpowiadała na zarzuty opozycji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i przypominała też politykom Prawa i Sprawiedliwości sytuację z rakietą, która spadła pod Bydgoszczą, kiedy przez pół roku nie udało się jej namierzyć.
3: Ani opinia publiczna nic nie wiedziała, ani okoliczni mieszkańcy, więc tak naprawdę raczej bym radziła się jednoczyć w sytuacji zagrożenia i ogarnąć swojego kandydata na premiera Przemysława Czarnka, który chciał ograniczać pomoc Ukrainie, a chyba w naszym interesie, i widać to dzisiaj jak najbardziej, jest zestrzeliwanie przez Ukrainę tych rakiet na ich terytorium, a nie takie sytuacje, kiedy one wlatują do Polski. Ale do tego, żeby Ukraina mogła działać jeszcze skuteczniej, to potrzeba jej wsparcia również militarnego.
1: W piątek była informacja w Sejmie szefa MON-u i szefa MSWiA. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że służby zadziałały prawidłowo po upadku rakiety na Lubelszczyźnie. Czy ta sprawa może odbijać się w poparciu dla rządu? No bo oczywiście były te zastrzeżenia, że zawyły

0: Były syreny, ale ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, czy jednak cały czas w obliczu zagrożenia działa ten efekt flagi.
1: To znaczy, myślę, że trzeba powiedzieć jasno, w tej niebezpiecznej i też bardzo takiej denerwującej sytuacji bardzo dobrze, że możemy o tym jednak w warunkach względnego pokoju, kiedy nie było ofiar żadnych śmiertelnych, dyskutować, jak poprawić nasze systemy bezpieczeństwa. Tak? Jeżeli chodzi o tą pierwszą reakcję, czyli po prostu zawycie syren alarmowych, no trudno się spodziewać jakiejkolwiek innej. To jest rzeczywiście najszybszy i najlepszy sposób na poinformowanie ludności, że coś się dzieje, jest jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast oczywiście osoby, które otrzymały, usłyszały taki alert, no chcą wiedzieć, co dalej, tak? A z tego, co usłyszeliśmy przez parę godzin, takiej informacji dalszej nie miały. I to jest zdecydowanie coś do poprawy. No myślę, że to jest lekcja tutaj dla przede wszystkim naszych służb, oczywiście również dla rządu.
0: Przede wszystkim w komunikacji społeczeństwa, ja mam takie wrażenie, że to najbardziej, no bo to oczywiście, jeżeli chodzi o działania wojskowych, no to jest na polecenie polityków, działamy w warunkach pokoju, więc tutaj nie będziemy w te dyskusje wchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o komunikowanie społeczeństwa o zagrożeniach, to jeszcze nawet sam premier powiedział, że no, będą wyciągać wnioski, żeby za tymi syrenami też poszła informacja, jakiś alert, co się wydarzyło.
1: Oczywiście, no proszę sobie wyobrazić sytuację, no ktoś siedzi, słyszy jakiś taki alert, no i co? Co ma zrobić? No trzy ulice dalej, nie wiem, mieszka starsza mama albo tata. Czy mam wyjść, sprowadzić, czy siedzieć w domu? Co mam zrobić z dziećmi? Czy mam zejść do piwnicy? No nie wiadomo, tak? Ja rozumiem, że nie można było wysłać od razu informacji informującej, co tak naprawdę się stało i w jakim zakresie, tak? To jest dopiero do rozstrzygnięcia godziny czy nawet dni po wydarzeniu. Natomiast informacja, że proszę oczekiwać na jakiś sygnał, albo proszę na przykład włączyć telewizję czy radio. To jest informacja dla ludzi, która mówi o jednym. Ktoś o mnie pamięta, ktoś mnie poinformuje. I to jest zupełnie wtedy inna sytuacja niż usłyszenie syreny alarmowej, no i czekanie na dalsze wiadomości przez parę godzin.
0: Pani doktor, to jeszcze przejdźmy do wyborów na prezydenta Krakowa. Już znamy datę, 27 września te wybory się odbędą. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw. No i jestem bardzo ciekawa, czy to będzie test dla Koalicji Obywatelskiej, czy te wybory są ważne, no bo przypomnijmy, w maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I tutaj już do wyścigu, do startu wyścigu o fotel prezydenta Krakowa jest co najmniej kilkanaście osób. Czy to będzie rezonować, czy to będzie taki test dla Koalicji Obywatelskiej?
1: No oczywiście, biorąc pod uwagę, że Aleksander Miszalski, odwołany prezydent Krakowa, nie tylko był członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale też przez całą swoją prezydenturę te związki tutaj właśnie z koalicją podkreślał, no to biorąc pod uwagę już pierwszy cios, że został odwołany właśnie tak w referendum społecznie, będzie rzutował na to, że bardzo ciężko będzie tutaj koalicji przekonać na przykład mieszkańców Krakowa do tego, żeby ponownie wybrać reprezentanta frakcji rządzącej, tak? Też z drugiej strony no mamy tutaj ten czynnik właśnie społecznego odwołania, czyli to już nie jest taka decyzja polityczna, która wynika z pewnych wewnętrznych niesnasek, tylko tutaj mamy mieszkańców Krakowa, którzy byli niezadowoleni z tego, w jaki sposób Aleksander Miszalski zarządza miastem. No i to ma swoje konsekwencje. To ma też swoje konsekwencje, biorąc pod uwagę, że start w tych wyborach, na przykład inicjator tego referendum również zapowiedział, Jan Hoffmann, co może też trochę zmienić tutaj układ sił w tym wyścigu prezydenckim.
0: Jak pod koniec czerwca, kiedy jeszcze nie znaliśmy daty, pojawił się sondaż Ibris w sprawie wyborów w Krakowie i wówczas poza podium znalazła się, no bo jest wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Monika Piątkowska, wówczas na najwięcej głosów uzyskał Łukasz Gibała, na drugim miejscu kandydatka lewicy Daria Gosek-Popiołek, podium zamknąłby Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. No to pokazuje, że duże wyzwanie przed Koalicją Obywatelską, bo to jest, rozumiem, że prezydent dużego miasta, no to by była

0: porażka Koalicji Obywatelskiej, jeżeli kandydat, tutaj w przypadku kandydatka, nie wygrałaby tych wyborów na rok przed wyborami parlamentarnymi?
1: Zgadzam się, plus to już jest porażka,
0: że prezydent Miszalski został odwołany.
1: Dokładnie, dokładnie. No tutaj akurat tamten sondaż wskazywał jeszcze Łukasza Gibałę, który no, z tego co wiemy raczej nie zdecydował się tutaj startować. Łukasz Gibała to jest taka no, szara powiedzmy eminencja, on tam kilka razy już startował na stanowisko prezydenta Krakowa, nie udawało mu się, natomiast to jego poparcie rzeczywiście rośnie. W tych ostatnich wyborach prezydenckich no to była już walka na ostatnie tak jakby głosy, tak? On przegrał tutaj z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze, dlatego nie wiemy jak się teraz to rozłoży, biorąc pod uwagę, że na razie jego kandydatury nie ma. Natomiast no bardzo ciężkie wyzwanie, żeby przekonać ponownie do kandydata koalicji w mieście, które przed chwilą kandydata koalicji odwołało.
0: Mimo, że trwają wakacje, to w polityce mam takie wrażenie, że wakacji nie ma, a jesień będzie jeszcze bardziej interesująca. Doktor Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tak, drogiego tankowania w tym roku jeszcze nie było. Cena litra benzyny 98 przekracza 8 zł za litr. Policja bada atak nożownika na kobietę we Wrocławiu. Sprawcą był młody Ukrainiec. Gra miejska oparta na wspomnieniach powstańców warszawskich. Zorganizowano ją piąty raz. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Psychologiczna bariera przekroczona. Średnie ceny paliw na stacjach to ponad 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego i benzyny 98-oktanowej. Za popularną 95 trzeba zapłacić średnio 7 zł 51 groszy za litr. To najwyższa cena tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Postawa rządzących jest niezrozumiała, bo już mamy do czynienia z drożyzną na stacjach paliw. Tak mówi Tobiasz Bochański z PiSu.
2: Postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
1: Posłanka koalicji.

0: Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer za drożyznę na stacjach obwinia prezydenta Nawrockiego, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Od początku zapowiadał pan minister Domański, że środki z programu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów mają pójść na obniżenie cen benzyny. Pokrycie tamtych i nowe programy tego typu. Natomiast pan prezydent Nawrocki świadomie skierował tę ustawę do TK, wiedząc, że ją zablokowuje. W związku z tym blokada Nawrockiego to są ceny Karola Nawrockiego.
0: Mechanizm ceny paliw niżej obowiązywał do 30 czerwca. Podatek VAT i akcyza były obniżone. Minister energii ogłaszał codziennie maksymalne ceny paliw. Paliwa są drogie, bo na Bliskim Wschodzie nadal trwa konflikt. Stany Zjednoczone i Izrael kontra Iran. Prezydent Donald Trump odwołał zapowiadany na ten weekend atak na Iran. Ta wojna Amerykanom nie wychodzi, ocenił na naszej antenie Paweł Rajowski, znawca Bliskiego Wschodu.
2: Gdyby na przykład nie było tej kwestii pod tytułem, co się dzieje z projektem atomowym, albo co się dzieje z uranem, albo jaką koncepcję ma Benjamin Netanyahu, to Amerykanie bez tych trzech rzeczy zrobiliby tego deala z Iranem i Iran też by zrobił tego deala z Amerykanami. Natomiast tutaj to nie jest konflikt dwóch stron, w tym konflikcie tych stron jest znacznie więcej.
0: Tak mówił na naszej antenie znawca Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Z prezydentem Trumpem rozmawiał przez telefon następca tronu Arabii Saudyjskiej. Książę Mohammed bin Salman podkreślił, że zamiast walk konieczny jest dialog. Teraz szczegóły wczorajszego ataku nożem na kobietę, do którego doszło we Wrocławiu. Jak ustaliło Polskie Radio Wrocław, sprawcą jest 18-letni obywatel Ukrainy. Policja zatrzymała go niedługo po zdarzeniu. Tuż po ataku sprawca odszedł. Kobieta była jeszcze przytomna mimo wielu ran kłutych. Mówi świadek, przed drzwiami jego mieszkania na klatce schodowej rozegrała się ta tragedia.
3: Jeszcze z nią rozmawiałem, co jak, czy go znaczy, co, to tylko dostałem informację od niej jeszcze na początku, jak już ją zaczęliśmy uciskać to wszystko, żeby ona jakoś tam dawała sobie radę, to mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona wyszła pierwsza, ona za nią, jeszcze drzwi się nie zamknęły i już wyciągał nóż.
0: Poszkodowana to 30-letnia Polka. W stanie zagrażającym życiu kobieta leży w szpitalu. Udział ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim jest tematem gry miejskiej zatytułowanej Labirynt 44. Miasto niezwyczajne. Wydarzenie odbywa się w zabytkowej hali miejskich zakładów autobusowych. To część obchodów 82. rocznicy powstania. Pasjonaci historii, rodziny z dziećmi mogą przenieść się do przedwojennego śródmieścia Warszawy, mówi organizator gry Paweł Brząkała.
4: W grze co roku mamy ustawiony labirynt, który zajmuje nam powierzchnię prawie 2000 m2. Jest to śródmieście Warszawy przedwojennej. Na 220 płotkach ustawiliśmy tyleż samo wizerunków przedwojennych kamienic. No i nagle otworzyło nam się przedwojenne miasto, którego już nie ma. W tym labiryncie ukryliśmy 8 pokoi zagadek.
5: Przyszliśmy po prostu zobaczyć faktycznie, jak ci powstańcy żyli. Nie tylko wiemy z relacji tutaj typowo militarnej, ale jako też cywile, tak?
0: Scenariusz gry oparty jest na oryginalnych wspomnieniach świadków Powstania Warszawskiego. Zebrało je Archiwum Historii Mówionej. 20 raz Kazimierz Dolny nad Wisłą jest stolicą kina i sztuki. Jubileuszowa odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Wielu jego uczestników to stali bywalcy przeglądu, przyjeżdżają z całego kraju.
6: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
7: Ja jak miałam 2 latka, to byłam pierwszy raz już. Sama atmosfera, filmy są świetne, spotkania, panel HBO Max jest moim ulubionym.
8: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jestem z koleżankami. Jechałyśmy w 9 godzin. Największą wartością tej akurat imprezy są te spotkania, dlatego że filmy możemy zobaczyć w kinach, natomiast te spotkania się nigdy nie powtórzą.
0: Festiwal Dwa Brzegi potrwa w Kazimierzu do 9 sierpnia.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostrzeżenia przed upałem obowiązują na południowym wschodzie kraju. Tam na termometrach do 29 stopni, w większości regionów od 22 do 25, a nad morzem około 20 stopni. Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra.

0: Miejscami na północnym wschodzie, północy i w centrum bardzo dobra. Ponad 55% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadmiaru wyprodukowanej energii.
1: Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
2: Jest 15:07. Przedpremierowe pokazy filmów, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami w Kazimierzu Dolnym trwa jubileuszowa 20. odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Na miejscu jest Martyna Podolska. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z upalnego Kazimierza Dolnego, w którym, tak jak powiedziałaś, rozpoczął się wczoraj jubileuszowy 20. Festiwal Sztuki i Filmu Dwa Brzegi. I ach, jakie tu są filmy prezentowane, a jacy twórcy przyjechali do Kazimierza i jacy twórcy z nami teraz w naszym specjalnym wydaniu audycji teatralnej, dzisiaj trochę teatralno-filmowej w repertuarze. To już teraz, Marysiu, możemy zapowiedzieć?
2: Zapraszamy.
4: W repertuarze.
3: Teraz jeszcze dzień dobry. To specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24 prosto z jubileuszowej odsłony Festiwalu Dwa Brzegi. A z nami Łukasz Palkowski, reżyser. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani.
3: I Magdalena Cielecka, znakomita aktorka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Pani Magdo, to rozpoczniemy od tego teatru, możemy?
6: No, chyba nie od chyłki, a chociaż jak jesteśmy tu oboje, to wątki narzucają się same.
3: To prawda. Chociaż chyłka za nami, chociaż może w was jeszcze wciąż nieustająco kultowy serial jest. Myślę, że w sercach naszych słuchaczy, widzów również, ale ja chciałabym rozpocząć od podziękowań, bo zakończył się co prawda już Festiwal Malta w Poznaniu, zakończył się z przytupem, zakończył się wielkim sukcesem spektaklu, 24-godzinnego spektaklu The Second Woman, w którym pani zagrała. Zmierzyła się pani z tym doświadczeniem, ale chcę być szczera, ja zawsze jestem ze słuchaczami szczera. Jak rozmawiałyśmy przed tym spektaklem w Nowym Teatrze, bo pani jest związana z Nowym Teatrem od wielu lat w Warszawie, to oczywiście wiedziałam, że to będzie ważne wydarzenie artystyczne. Myślę, bardzo ważne dla pani też wydarzenie, doświadczenie, ale nie zdawałam sobie sprawy z ważności społecznego odbioru tego wydarzenia. Mówię tu o tym spotkaniu pani jako aktorki i aktorów, często niezwiązanych z teatrem na co dzień, w ogóle niezwiązanych.
6: Nie, to byli amatorzy.
3: No właśnie, chociaż czasami pojawiali się, no na przykład Jacek Poniedziałek, ale prawda?
6: To była osobna grupa, to była grupa tak zwana medialna, to było może 10 gości, którzy zostali zaproszeni do tego projektu, nie przechodzili przez casting, natomiast to 90% to były osoby wybrane z 705, które się zgłosiły do tego projektu, osoby kompletnie amatorskie, jeśli chodzi o zawód aktora.
3: Ja mówię o tym społecznym oddźwięku, mówię o tej warstwie narracyjnej tego, co działo się, bo to jest to opowieść o rozstaniu. Pani wielokrotnie powtarza tę samą scenę, tę samą, ale nie taką samą, za każdym razem ona jest zupełnie inna. To opowieść o rozstaniu, o tym, jacy my w danych okolicznościach, w danym momencie jesteśmy. I dla mnie to było, ja wiedziałam, że pani jako aktorka wspaniale sobie poradzi z tym wyzwaniem, bo myślałam się, że to było jednak wyzwanie i artystyczne, i fizjologiczne. 24 godziny na scenie, co 2 godziny, 15 minut przerwy, cóż to jest, prawie że nic. Ale muszę pani powiedzieć, że bardzo, bardzo osobiście odebrałam to przedstawienie, właśnie z uwagi na to, w jaki sposób wchodzili w te role ci dani mężczyźni, te osoby, bo też pojawiła się tam kobieta w tym przedstawieniu. Ja wielokrotnie wychodziłam, wracałam, oglądałam panią na różnych etapach tego procesu i bardzo, bardzo chciałam pani za to podziękować. Myślę, że to było bardzo ważne doświadczenie, także i dla widzów, którzy mieli szansę panią oglądać.
6: Bardzo dziękuję. Tak, doświadczenie rzeczywiście spektakularne i wyjątkowe w moim życiu zawodowym. Chyba drugiego już takiego mieć nie będę. Chyba, że jeszcze coś jeszcze bardziej ekstremalnego. Zobaczymy. Jestem gotowa, jestem otwarta. Wspaniałe doświadczenie, zasilające mnie też na wielu poziomach. Dostałam tak taką ilość, taką porcję nieprzebraną, wspaniałej energii, miłości.

0: miłości właściwie, akceptacji, wsparcia też, głównie od widowni, ale również od tych spotykanych co 8 minut osób, od nich również. Patrzyłam na to, podziwiałam, wzruszałam się, albo byłam poirytowana, albo byłam zachwycona, albo serce mi się krajało, gdy musiałam pożegnać delikwenta. Było to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, również doświadczenie z gatunku jakiejś obserwacji socjologicznej. Wyłonił się jakiś obraz mężczyzn głównie, bo kobiet były trzy chyba kobiety. Mężczyzn, nie będę się tutaj kusić na ocenę. To te oceny się już pojawiają, te analizy się pojawiają, trochę też ich już czytałam. No na pewno jako ludzie mamy problem z emocjami oczywiście, mamy problem z przepraszaniem, mamy problem powiedzieć słowo przepraszam w ogóle. Łatwiej nam przychodzi kocham cię albo zawsze cię kochałem. O dziwo częściej usłyszałam, że byłam kochana niż że nie byłam kochana, to też coś mówi ciekawego. Ale taki feedback i taki rodzaj rzeczywiście efektu po... Jeszcze w trakcie oczywiście, no ale ja tego nie mogłam widzieć, ale po czegoś takiego nie doświadczyłam przy żadnej swojej premierze, ani teatralnej, ani filmowej, przy żadnej nagrodzie, którą dostałam. Dostałam tych nagród trochę w życiu, ale nigdy nie czułam się tak, a czułam się naprawdę jak Mick Jagger.
1: Ach, i pani była lepsza niż Mick Jagger, a wiem co mówię, bo byłam na koncercie Rolling Stonesów i to nie raz. To wyjątkowe wydarzenie. Wierzę, że jeszcze kolejne wyzwania teatralne, czy nawet metateatralne, metafizyczne, bo to było takie doświadczenie przed panią. A teraz chwilę o spektaklu Teatru Telewizji, który jest takim spektaklem łączącym też temat, o którym będziemy chwilę więcej rozmawiać, bo przyjechała pani do Kazimierza Dolnego, by wspominać Andrzeja Wajdę. My w tym roku obchodzimy jubileusz stulecia urodzin mistrza kina. 9 października będziemy obchodzić 10. rocznicę śmierci. Trwa rok Andrzeja Wajdy. Tutaj dzisiaj o godzinie 19:30 specjalny pokaz Wszystko na sprzedaż i debata, rozmowa z przyjaciółmi, z aktorami uwielbianymi przez Andrzeja Wajdę. Pani weźmie udział w tej debacie, ale zanim o samym wspomnieniu o Andrzeju Wajdzie i anegdocie, która temu towarzyszy, bo wiem, że taką pani w zanadrzu ma, to chwilę o spektaklu, który powstał w Teatrze Telewizji właśnie pod tytułem Wszystko na sprzedaż. To reinterpretacja tego kultowego filmu.
0: Tak, to spektakl Teatru Telewizji wyreżyserowany i wymyślony przez Agnieszkę Jakimiak i Mateusza Atmana. Mateusz zresztą również zagrał w Second Woman, zrobił mi tę niespodziankę, byłam bardzo zaskoczona i szczęśliwa. Tak, taka powiedziałabym reinterpretacja, dobrze to pani ujęła, pewne nowe odczytanie, oparty spektakl na tym filmie, właściwie zainspirowany tym filmem, ale opowiadający o dziś, o robieniu filmu, o robieniu w ogóle sztuki, bez tym razem reżysera, nie tak jak w filmie Wszystko na sprzedaż, bez aktora i o filmie o braku aktora i co dalej, a tu jest o braku reżysera, właśnie jakby Andrzeja Wajdy, bo o tym opowiadamy. No ja mogłam się wcielić w postać, którą zagrała Beata Tyszkiewicz, czyli w rolę Beaty, z tamtego kultowego filmu, który muszę powiedzieć, że jest moim ukochanym filmem Andrzeja Wajdy. Zawsze na mnie działał jakoś niesamowicie, bardzo na wielu poziomach. Myślę, że również dlatego, że jestem aktorką i ten film opowiada o aktorach, o artystach, o ich życiu, o splataniu się sztuki z życiem prywatnym, o cenie, jaką się za to płaci, o odchodzeniu też właśnie, o braku, o tym, jak sobie poradzić ze stratą. My w Nowym Teatrze w ostatnich 2 latach pożegnaliśmy kilkoro naszych wspaniałych aktorów starszych i też mierzyliśmy się z podobnymi pytaniami i dylematami, co robić, czy dalej w ogóle robić sztukę. A Zygmunt Malanowicz umarł w trakcie przygotowywania Odysei, więc naprawdę mieliśmy podobnego rodzaju... taki dylemat, co dalej, czy warto to kontynuować, czy trzeba w ogóle zmienić kierunek. Więc jest mi to bardzo bliskie. Andrzej Wajda oczywiście, jestem szczęśliwa, że jestem w tym gronie przystemplowanych aktorów i aktorek. Mam ten stempel Wajdy, udało mi się z nim spotkać, pracować i w teatrze, i w kinie, w filmie, przy filmie Katyń. Więc jestem szczęśliwa, że tym samym będę mogła wziąć udział dzisiaj w tym panelu.
1: to wróćmy do tego 95 roku, bo to podobno wtedy podczas festiwalu filmowego w Gdyni poznała pani Andrzeja

0: Wajdę, tak głosi plotka, że to wtedy Andrzej Wajda był zafascynowany pani rolą u Barbary Sas, no i wtedy już obiecał pani, że będzie pani grała. Takie plotki chodzą. Czy tak było, czy nie było?
1: Na pewno tam ja poznałam pana Andrzeja, bo rzeczywiście podczas festiwalu, to był mój pierwszy festiwal w Gdyni, chyba 90 to był, może 5, może 6. No siłą rzeczy, bo dostałam nagrodę wtedy za rolę u Barbary. I Andrzej Wajda mnie po prostu zapamiętał. Nic mi wtedy nie obiecywał. Nie, nie, to są już pomówienia. To są już nadinterpretacje, ale na tyle mnie zapamiętał, że rzeczywiście dwa chyba lata później, kiedy groziła mi wylotka ze Starego Teatru za sprawą profesora Jerzego Jarockiego, pan Andrzej Wajda mnie wybronił u ówczesnej pani dyrektor, bo przygotowywał klątwę.

Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Na moment straciliśmy połączenie z Martyną Podolską, która nadaje prosto z jubileuszowego 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Te Brzegi w Kazimierzu Dolnym. No to jest ta 20. jubileuszowa odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Już za chwilę ponownie połączymy się z Martyną Podolską. Jedną z gwiazd 20. Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym jest Anna Dymna. Aktorka otworzyła cykl poświęcony pod tytułem I Bóg stworzył aktorkę. Cykl otworzył pokaz filmu Duże zwierzę Jerzego Sztura. Retrospektywa przypomni role, które należą do najważniejszych osiągnięć Anny Dymnej, a dziś się zbyt rzadko goszczą na ekranach. To między innymi role w filmach Tylko strach Barbary Sas czy Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny w reżyserii Janusza Majewskiego i słynnych spektaklach Teatru Telewizji. Opowieści Hollywoodu oraz Antygona w Nowym Jorku w reżyserii Kazimierza Kuca. Anna Dymna w Kazimierzu Dolnym spotka się z publicznością, opowie też o swojej działalności charytatywnej Fundacji Mimo Wszystko. Dziś wieczorem weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu, pokazie filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowanym w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. Oprócz niej twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów będą wspominać Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, która właśnie jest gościem Martyny Podolskiej w audycji w repertuarze, a także Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbryski oraz Robert Więckiewicz. W jubileuszowa 20. odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi rozpoczęła się wczoraj w Kazimierzu Dolnym. To przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami.

0: Niestety nie wrócimy już do audycji w repertuarze, która nadawała prosto z Kazimierza Dolnego, gdzie trwa jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Straciliśmy połączenie z Martyną Podolską, dlatego w Polskim Radiu 24 teraz zmieniamy temat. Czy Ameryka Łacińska skręca w prawo do rządów prawicowych populistów w Chile, Kolumbii, Argentynie i Salwadorze, dołącza Peru? Keiko Fujimori po trzech przegranych kampaniach w końcu objęła urząd prezydent tego kraju. To powrót po 26 latach rodziny Fujimori do władzy w Limie. Czy zwycięstwo polityk w cieniu kontrowersyjnej spuścizny jej ojca otworzy nowy etap perujańskiej polityce? Co obiecuje swoim rodakom Keiko Fujimori? O komentarz poprosiliśmy dr Joannę Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nią Michał Strzałkowski.
1: Jak to się stało, że córka niegdysiejszego dyktatora nagle jest u władzy w Peru?
2: Nie nagle, bo ona próbowała trzy razy wcześniej, a teraz za czwartym razem się udało. To jest postać w polityce bardzo obecna, właściwie najbardziej znana polityczka od wielu, wielu lat. I tych takich partii politycznych w Peru z prawdziwego zdarzenia właściwie nie ma. Ona jest założycielką, twórczynią właśnie takiej typowej partii. Wcześniej właściwie było w Peru tak, że jakieś ruchy polityczne czy takie partie powstawały tylko ad hoc, doraźnie, po to, żeby wziąć udział w wyborach i później to się rozpadało. I właściwie to tylko Keiko Fujimori przetrwała właśnie te wszystkie lata, a ona zaistniała w polityce już dawno temu, właśnie za czasów swojego ojca, Alberto Fujimoriego, ponieważ w czasie jego tej przydługiej kadencji dwukrotnej dyktatury, gdy doszło do rozwodu, to wtedy funkcję pierwszej damy przejęła właśnie młodziutka, wówczas jeszcze nastoletnia Keiko Fujimori, a więc ona miała już wtedy w latach 90., późnych latach 90., no takie doświadczenia jakby z najwyższej półki i to jej się spodobało na tyle, że sama bardzo pragnęła zostać prezydentką, co się jej ostatecznie teraz udało, niewielką przewagą i znowu przez w tych poprzednich wyborach, w których próbowała, ona zawsze przegrywała o włos, a teraz wygrała o włos, jednak wygrała i o ile jeszcze rok temu, półtora roku temu, gdy rozmawiałam ze swoimi kolegami z uczelni z peruwiańczykami, oni jakby zawsze kwitowali wzruszeniem ramion. Te moje pytania o Keiko Fujimori, jak to możliwe, że ona przez tyle lat wciąż się ubiega i wciąż istnieje w tej polityce, oni mówili, Keiko nowa, czyli Keiko nie przejdzie, że to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo wiadomo, że na nią nie będą głosować, dlatego że tak bardzo silny jest wciąż, czy był do tej pory, antyfuchimoryzm. A jednak ona wygrała, więc ten antyfuchimoryzm okazał się słabszy niż takie nastroje antylewicowe, które

0: wzbudził jej no, kontrkandydat, czy ta osoba, która przeszła z nią do tej drugiej tury, Roberto Sanchez, który był kojarzony bardzo silnie no, ze swoim takim poprzednikiem i mentorem chyba politycznym, czyli Pedro Castillo, który krótko sprawował władzę w 2021 roku, ale burzliwie, no i odszedł w warunkach takich bardzo osłabiających w ogóle te instytucje polityczne, no i to dołożyło się jeszcze ten kolejny kamyczek do tej lawiny w ogóle tej niestabilności politycznej. A to wszystko no, buduje taką sytuację wokół Keiko Fujimori, która myślę, że jest trudna, jest szczególna, bo wciąż ona wzbudza bardzo silne negatywne emocje i wciąż jest silnie kojarzona właśnie ze swoim ojcem, z tym fujimoryzmem, czyli z takim ruchem, taką koncepcją polityczną, którą stworzył przez 10 lat panując Fujimori. On odszedł w niesławie. To jest człowiek, który...
1: Skazany w ogóle na wysoki wyrok więzienia, prawda?
0: Skazany no, za korupcję, za przekraczanie uprawnień, ale też oskarżony o ludobójstwo, dlatego że no, za jego wiedzą, czy zgodą, czy wręcz z jego polecenia dokonano sterylizacji co najmniej 300 tysięcy kobiet z rodzin takich rdzennych. I to wszystko przecież wciąż jeszcze jest żywe, zwłaszcza w tych no, kręgach takich mniej upolitycznionych, czyli gdzieś tam nie w samej Limie, ale poza Limą, zwłaszcza gdzieś na terenach andyjskich, no ten antyfuchimoryzm jest wciąż bardzo silny. Ale żeby oddać tutaj sprawiedliwość, to jednak jego dziedzictwo nie jest jednoznacznie złe. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że Keiko Fujimori dzisiaj nie odcina się od swojego ojca. Wręcz przeciwnie, ona mówi, że będzie kontynuować. I dlaczego ona to podkreśla? Bo w czasie rządów Alberto Fujimoriego, czyli w latach 90., bo on sprawował władzę od 90. roku do 2000, to dla wielu Peruwiańczyków on był wręcz zbawcą. Takim, który pokonał hiperinflację, niestabilność gospodarczą, doprowadził właśnie do rozkwitu gospodarczego Peru, do takiej stabilności gospodarczej, prowadził wolny rynek, duży biznes, a jednocześnie on zneutralizował maoistowskich terrorystów ze świetlistego szlaku.
1: Którzy byli potężni, prawda? I trzęśli Peru.
0: I oni głośno mówili o tym, że chcą wprowadzić komunizm, no właśnie taką rewolucyjną drogą i to były czasy bardzo dużej niestabilności, przemocy, które jednak poskromił Alberto Fujimori. Dzisiaj mówimy o tym, że w sposób, no, który jednak no, pogwałcił prawa człowieka no i doprowadził do tych wszystkich zarzutów, które okazały się, rzeczywiście przerodziły się no, w ten bardzo długi wyrok więzienia. Dzisiaj już Alberto Fujimori nie żyje, ale on pod koniec życia został z tego więzienia wyciągnięty i Keiko Fujimori postawiła go znowu na piedestał. On zresztą mówił sam, starszy człowiek mówił o tym, że on sam będzie jeszcze kandydował, ale no to tutaj historia pokazała, że jednak jego córka będzie chciała kontynuować w jakiś sposób tą jego polityczną misję.
1: Czy to oznacza, że fujimoryzm do Peru powrócił, czy to za dużo byłoby powiedziane?
0: Ja myślę, że w jakimś stopniu ten fujimoryzm, on był wciąż obecny. Czyli jakaś część sceny politycznej była bardzo ściśle z tym związana i część, no właśnie polityków, ale też chyba biznesu uznawało, że no dobrze, może te prawa człowieka to nie są takie ważne, może to wszystko się nie odbyło, że właściwie to nas nie dotyczy, bo to dotyczyło właśnie tych jakichś tam narodów rdzennych, które gdzieś tam są w tych Andach, a więc nie tu u nas w Limie. Poza tym udało się tą przemoc Alberto Fujimoriemu ograniczyć, więc to są pozytywne zdobycze. No więc teraz budujmy na tym. I to była część tej polityki, no, która wciąż przecież odkrywała rolę i Keiko Fujimori cały czas o tym mówi.

0: mówiła. Ona też próbowała no, w kolejnych tych wyborach brać udział, więc te tematy się pojawiały. One wciąż może nie tyle dominowały, co były istotne. I zresztą w tych jeszcze przedostatnich wyborach, gdy ona przegrała o włos, mówiła o tym, że no, będzie próbowała jakby destabilizować no, te rządy i to rzeczywiście było, bo ona stworzyła jakiś tam ruch polityczny, który wciąż przeszkadzał wypełnianiu, spełnianiu jakichś obietnic wyborczych, wprowadzaniu reform poprzednim prezydentom. I myślę, że ona jest też w dużym stopniu odpowiedzialna za to, że w Peru mamy wręcz niesłychaną niestabilność polityczną, której właściwie no, w wielu krajach mamy niestabilność, ale no, to, co oglądamy w Peru przez ostatnie 10 lat, to jest wręcz karykatura jakichś tych działań politycznych.
1: To właściwie każdy prezydent od tamtego czasu albo był jakimś tymczasowym prezydentem, oddelegowanym do pełnienia tego urzędu przewodniczącym parlamentu, albo jakimś politykiem, który odchodził w niesławie w wyniku protestów, albo korupcji, do dwoje czy troje właściwie trafiło do więzienia prezydentów. Znaczy to jest coś niebywałego, co się działo w Peru przez tę dekadę.
0: Specjalne więzienie wybudowano dla byłych prezydentów, bo była taka potrzeba. Jeden z byłych prezydentów w momencie aresztowania zastrzelił się, Alan Garcia. Natomiast to żeby pokazać naszym słuchaczom skalę tego problemu, to w ciągu ostatniej dekady mieliśmy 8 prezydentów i teraz jest 9. prezydentka. Mieliśmy 21 premierów, więc właściwie no nie było żadnej kontynuacji. Tam każdy kolejny prezydent tylko skupiał się na tym, żeby po prostu utrzymać się u władzy kolejny tydzień, kolejny miesiąc, bo ten kongres wciąż stawiał jakieś zarzuty, próbowano odsunąć, on próbował się utrzymać, więc właściwie na tym polegało bycie prezydentem. A w ciągu ostatnich 5 lat ten kraj miał ponad 170 różnych ministrów i w tym 15 ministrów spraw wewnętrznych. Jak w takich warunkach można mówić w ogóle o realizowaniu jakichkolwiek, nie wiem, dłuższych pomysłów politycznych, jak i wprowadzaniu reform i tak dalej. Więc to wszystko praktycznie nie istniało. Teraz Keiko Fujimori no, staje przed zadaniem. Ona sama mówi, że się z tym zmierzy, żeby tę jakąś stabilizację polityczną wreszcie wprowadzić. Tu na pewno Peru tego potrzebuje.
1: No tak, i nawet była taka sytuacja w tej ostatniej dekadzie, że znowu myśl o karierze politycznej odkurzał noblista peruwiański w dziedzinie literatury, Mario Vargas Llosa, który zmarł w zeszłym roku, już w bardzo podeszłym wieku. On kiedyś startował w wyborach,
0: właśnie
1: między innymi z Fujimorim, prawda?
0: Przeciwko Alberto Fujimorimu i w drugiej kadencji, no, w drugiej turze wtedy właśnie przegrał z Fujimorim. Zresztą Vargas Llosa przez całe życie swoje bardzo silnie no, w tej polityce uczestniczył, zaznaczał swoje zdanie i wypowiadał się na tematy polityczne, co zresztą znajdziemy w jego powieściach również.
2: Z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał Michał Strzałkowski.
3: Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie.
2: Jest 15:30.

0: 36.
1: Komentarz.
0: Gościem Polskiego Radia 24 jest generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przewodniczący zarządu Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Wracamy oczywiście do tych czwartkowych wydarzeń nad ranem na Lubelszczyźnie. Wówczas spadła rosyjska rakieta CH-101. To było podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rakieta była śledzona przez systemy i myśliwce. Nie została zestrzelona. Spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia, 2 kilometry od zabudowań. Nikomu nic się nie stało. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Panie generale, to na początek pytanie. Czy wszystkie procedury zadziałały? Czy państwo zdało egzamin?
2: Tak, no nie rzecz tym, żeby procedury zadziałały, żebyśmy z tego powodu byli zadowoleni, bo przede wszystkim liczy się w takich sytuacjach wykonanie zadania bojowego. No to była ta właśnie taka sytuacja, gdzie naszą przestrzeń wtargnęła rakieta państwa agresora, który prowadzi wojnę przecież nie od dzisiaj, od kilku lat, czterech, a nawet niektórzy mówią, od 11 lat, bo agresja rozpoczęła się w 2014 roku przeciwko Ukrainie i na tym terytorium tego państwa toczy się wojna pełnoskalowa z użyciem różnego rodzaju środków napadu powietrznego, w tym także rakiet manewrujących, a 101, które właśnie, znalazły się w naszej przestrzeni i powinna być ta rakieta bezwzględnie, bez żadnych niezwłocznie zniszczona z chwilą, kiedy przekroczyła granicę państwa. No i właśnie trzeba sobie powiedzieć na pytanie, czy procedury, które są obowiązujące, wiążące prawo przystaje do tych warunków, żeby żołnierze, piloci, którym powierzamy przecież sprzęt w jego rękach, samoloty 16, a także już F-35, bo one są właśnie predysponowane do obezwładnienia czy zniszczenia rakiet manewrujących rosyjskich tego typu, bo trudno taką rakietę zestrzelić systemem PAK-3 czy rakietą PAK-3, tak, systemu Patriot, właśnie tylko za pomocą samolotów, które są zbrojone rakiety Abrams, czy też inne rakiety, które z powodzeniem tę rakietę mogą zniszczyć. I takie efekty ukraińscy piloci, którzy władają samolotami F-16, ale też i MiG-ami 29, mają na swoim koncie takie sukcesy, zestrzeliwanie tych rakiet. W związku z tym trzeba pytanie sobie postawić następujące. Czy obowiązujące prawo, które traktuje tą przestrzeń powietrzną na styku z Ukrainą w dalszym ciągu jako przestrzeń czasu pokoju, w związku z tym w tej przestrzeni obowiązują te zasady, że każdy cel, który się w tej przestrzeni czy obiekt znajdzie, typu rakieta czy dron, należy go jeszcze potwierdzić mimo identyfikacji za pomocą systemów rozpoznania wczesnego ostrzegania, systemu AWACS, czy też dzisiaj mamy przecież na swoim wyposażeniu system SAB, który widzi tam na 670 km, 700 km posterunków radiolokacyjnych, mamy 3, i AWACS, który widzi przecież przestrzeń 500 km za horyzontem, to jeszcze pilot. Proszę sobie wyobrazić, pędząca rakieta 4 sekundy, 1 km, czyli w ciągu 1 minuty 15 km, tak, musi podlecieć. Ona nie leci na wysokości od 50 do 100 metrów, w zależności od konfiguracji terenu i wykonuje manewry, tak. No i teraz potężne cygaro ważące 2,5 tony, głowica 400, tam powyżej 400 kg bojowa, ma podlecieć i potwierdzić z uznaniem wzrokowym, że to nie jest awionetka czy samolot pasażerski i można zestrzelić. Każda sekunda jest cenna, aby ta rakieta była ile 6 minut w naszej przestrzeni. To na tą operację, że się on ten samolot musi przyjąć określoną pozycję. Jest niski pułap chmury przecież. Tu sam jest wiele, proszę, noc. Czy my sobie stawiamy to pytanie tego człowieka, najlepiej wyszkolonego, pilota, który w swoich rękach ma w swoich tak ważne narzędzie, stawiamy go w takiej sytuacji, gdzie wcześniej dobę należało zamknąć przestrzeń powietrzną? Po 4 lat, już 4 lata temu trzeba było zmienić prawo, że w tę przestrzeń po zamknięciu nie ma potrzeby identyfikacji wzrokowej. Kto się znajdzie w tej przestrzeni, to jest jego odpowiedzialność, ponosi tą odpowiedzialność, gdyby coś się stanie. Pilot wykonujący tak złożone zadanie, Ja nie

0: ja im bardzo współczuję. Ja je doskonale rozumiem. Czy my sobie odpowiadamy właśnie na to pytanie, co oni czują?
1: No właśnie, bo tutaj nie jest kwestia, panie generale, tego, jak zachowali się wojskowi, bo oni wykonują polecenia. Tak, pytanie jest o te procedury, jak należałoby je zmienić. Bo ja chciałabym przytoczyć słowa rzecznika

0: cyberprzestrzeni też i w przestrzeni informacyjnej, tej używają przeciwko nam komponentu bojowego czy konwencjonalnego postaci. Dronów, rakiet latujących, tak, to jest także sabotażu, podpaleń, na granicy te wszystkie incydenty. Nie w każdej przestrzeni powietrznej, lądowej i morskiej. Przecież tych incydentów czy tych różnego rodzaju działań jest bardzo dużo. I one w każdej chwili mogą się przerodzić, przeistoczyć w działania pełnoskalowe. Tak przewiduje rosyjska sztuka operacyjna. I ubolewam, że mimo tych lat NATO nie wypracowało strategii. Dalej obowiązują także te przepisy, o których pani mówi. Ale to jest...
1: Czy NATO jest za bardzo pobłażliwe w stosunku do Rosji?
0: Ale nie ma strategii. Pani redaktor, my nie mamy strategii. Jak się w takich sytuacjach podprogowych działań i działań tego typu zachować? My musimy, obowiązkiem polityków i generałów jest stworzyć warunki naszym podwładnym, czyli tym, którzy władają bronią, żeby oni to zadanie wykonali. Oni przeżywają niesamowitą tragedię, że tego zadania nie mogą wykonać. Po raz który, trzeba było przeddzień, kiedy wiedzieliśmy, że będzie zmasowane uderzenie i zostały poderwane bombowce strategiczne, które musiały dolecieć tam z głębi Rosji, bliżej granicy z Ukrainą, a one mają zasięg gdzieś w granicach 1700 km, te bombowce strategiczne, tu 95 i 160 nosiciele tych rakiet, one muszą podlecieć, tak? One o godzinie
1: tuż o 1:59 zostały poderwane myśliwce F-16.
0: Tak, tylko do tego czasu rosyjskie samoloty zostały poderwane jeszcze poprzedniej doby, przed upływem tej doby, czyli gdzieś przed 24. Zostały poderwane, musiały dolecieć. I przelecieć te rakiety, one mają zasięg do 5000 kilometrów, to prawie że rakiety międzykontynentalne. I w związku z tym był czas. Pilotki zostali, wszystko lotnictwo nasze właściwie zostało poderwane, ale w międzyczasie trzeba było wydać właśnie to, co dotyczy społeczeństwa, jeszcze dobę wcześniej, uruchomić system powiadamiania, tak jest, takie są procedury w ramach obrony cywilnej kraju. Te informacje w postaci SMS-ów czy w innej formie powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców województw podlaskiego, lubelskiego, czy nawet warmińsko-mazurskiego. Zresztą te województwa, tej przestrzeni powinny dzisiaj mieć już modelowe rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę cywilną kraju. Tam mieszkańcy wszyscy powinni być przeszkoleni, powinny być zdefiniowane ukrycia, schrony i tak dalej. Powinni powiedzieć, jak się zachować. Nie wystarczy wydać podręczniki, być przeszkoleni, mieć zbudowaną już taką wstępną odporność psychologiczną. Jak być? A co się działo? Tak, to już dobę wcześniej trzeba to zrobić. Przygotowania. Każdy mieszkaniec sprawdziłby swoje ukrycie, jakieś awaryjne zaświetlenie, coś i tak dalej. Zachowując spokój, bo jeżeli jest psychologiczna odporność zbudowana, tak. 4 lata wojny, wojna trwa i te państwa powinny są narażone te zagrożenia. Chwilą, kiedy podrywamy samoloty, powinny być uruchomione syreny, żeby nie alarm wszczęty, czyli alarmowanie, nie dopiero jak rakieta spada, ta rosyjska. To jest wszystko musztarda po obiedzie. I mieszkańcy zdezorientowani, nie wiedzą się, co się dzieje i tak dalej. O ile, czego to jest tak ważne? Dlatego to jest kolejny element komfortu stworzony dla naszych pilotów. No pomyślmy ich kategoriami. Otóż mieszkańcy, którzy mają swoje zdefiniowane miejsce, jak się zachować, ukrywają się, chowają się. Nie po to, żeby ochronić się przed uderzeniem takiej rakiety, tylko gdy nasz pilot podejmie decyzję o jej zniszczeniu, to upadające odłamki po prostu nie zabiją tych ludzi, bo oni będą na tyle zagwarantowane bezpieczeństwo w tych ukryciach i stronach, że nie, właśnie tego, co to zagrożenie nie wystąpi. Oczywiście mogą nastąpić uszkodzenia budynków i tak dalej, i tak dalej. Temu służy obrona cywilna kraju. Świadomy tego, że taka jest sytuacja i taka jest, w takim stanie jest obrona cywilna kraju, piloci też mają komfort, bo rzecznik o czym
1: no to
0: mówi?
1: Jest łańcuch powiązany. Panie generale.
0: Ale panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie. To tak. Przecież o czym rzecznik prasowy mówi? Jedno, że prawo mówi, że sam pilot musi podlecieć i sprawdzić wzrokowo, czy to
1: konieczna
0: nie jest.
1: Konieczna jest identyfikacja tego obiektu, tak, czy na pewno jest to wrogi obiekt.
0: Tak jest. I druga rzecz, że istnieje obawa w wypadku zestrzelenia te odłamki czy tego rodzaju

0: chęstny metalu mogą po prostu pozbawić życia mieszkańców mieszkających w tym obszarze, jeżeli one spadną. Tego zagrożenia nie będzie, jeżeli będą oni zajmą swoje miejsca w ukryciach i tych schronach. Jeżeli oni zostali przeszkoleni, to wszystko zostało przygotowane, posiadają wiedzę, jak się zachować. Tym samym piloci, wiedząc o tym, że taka jest sytuacja, nie będą się zastanawiać, tylko niezwłocznie zniszczą tą rakietę. I to jest tak ważne z punktu widzenia i psychologii, i morale wojska. Myślę też, co nasi żołnierze o tym wszystkim myślą, co nasze społeczeństwo, że wydaje dajemy tak ogromne pieniądze, a w dalszym ciągu nie potrafimy się uporać z czymś, co jest wykonaniem zadania bojowego, zniszczeniem rakiety, dronów i tak dalej. Gdyby ta rakieta, pani redaktor, bo jeszcze istnieje coś takiego jak etyka odpowiedzialności, to też politycy i generałowie o tym powinni doskonale wiedzieć, że nieraz trzeba złamać prawo po to, żeby ustrzec się katastrofy czy z tragedii. Dobyta rakieta dotarła do jakiejś większej miejscowości typu Kraśnik czy Lublin, czy też inne miejsce, które jest... Tak jest. I trafiła tam w jakieś obiekty i zginęli ludzie. Ciekaw jestem, kto by wziął na siebie tą odpowiedzialność i jakie byłyby tu tłumaczenie. To dlaczego my nie widzimy to, że to jest sprawa priorytetowa? Tu nie ma większych spraw. Przecież tak to robią też i generałowie innych armii, naszych sojuszniczych i Stanów Zjednoczonych, że nieraz w imię wykonania zadania i zagwarantowania bezpieczeństwa podejmują się decyzje, które mają tą gwarancję zapewnić, użycie siły i tak dalej, żeby ustrzec się tragedii. Bo pytanie się pojawia, no to co, rakieta rosyjska jest ważniejsza i ona w imię jej działania i efektów, która ma uzyskać w wyniku prowadzonych tych działań, bo to było zamierzone działanie, jest ważniejsze jak życie i zdrowie naszych mieszkańców. A gdybym jeszcze raz powtarzał, rakieta trafiła, gdzie byłaby takie ogromne szkody. To są te sprawy, które my powinniśmy właściwą miarką mierzyć i wziąć na siebie odpowiedzialność, bo tego są generałowie, politycy, żeby byli gotowi ponosić odpowiedzialność, a nie dlatego, żeby mówić, że wszystkie procedury zadziałały i się tym cieszyć, bo rakieta nie trafiła.
1: I że nikomu nic mówią, się nie stało. No myślę, że inaczej no, byśmy tak, rozmawiali.
0: Bardzo, przepraszam, ja jestem starym żołnierzem. Moim bólem, moją troską jest, że moi młodsi koledzy stojący za sterami tak super techniki, na którą wydajemy miliardy złotych, nie potrafią wykazać się kunsztem bojowym. No.
1: Panie generale, jak to modelowo powinno wyglądać?
0: Panie redaktor, jak sportowiec, który się przygotowuje do olimpiady, on nie wystartuje, no nie może. No to co to jest wszystko? Co to ma znaczyć? Ale tu są inne kategorie zupełnie. Przecież ci ludzie służą w obronie społeczeństwa. Trzeba zmienić priorytety. Trzeba zbudować silną obronę powietrzną. Trzeba tu inwestować w obronę cywilną krajów, tych regionów czy województw graniczących z Ukrainą, Białorusią i Wodem Królewieckim. Tu wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. To muszą być wzorcowe dla innych wojownych przykłady, jak się to robi. I to już dawno powinno być zapięte. A my gdzie jesteśmy? Ci ludzie nie potrafią nawet zdefiniować. To nie jest ich wina. Ci prości ludzie nie są w stanie zdefiniować, co się wydarzyło nawet.
1: Panie generale, jak to modelowo powinno wyglądać? No bo powiedzmy o tym powiadamianiu i później alarmowaniu, jak już jest zagrożenie, bo to są dwie różne sprawy.
0: Tak jest.
1: Jeżeli już dzień wcześniej, wieczorem, wiedzieliśmy, że będzie zmasowany rosyjski...
0: Ale pan premier Zełenski był powiedział jeszcze w Lublinie.
1: Tak.
0: Amerykanie też o tym mówili, że szykuje się i parę dni wcześniej wywiad ukraiński też, że szykuje się zmasowany o dużej sile
1: na zachodnią, Ukrainę, tak. Więc wiadomo, że ryzyko wschodniej części Polski jest. Jak to powinno wyglądać? Bo mam takie wrażenie, że tutaj nie do końca są wypracowane procedury. Te syreny zawyły o 3.50, tak naprawdę 4 minuty po tym, jak ta rakieta już spadła. Ludzie nie bardzo wiedzieli, co mają zrobić. Ja prześledziłam dokładnie ten poradnik bezpieczeństwa. W jednym fragmencie jest to, żeby włączyć radio albo telewizję. No o 3:50 nie działo się nic na ten temat. Druga sprawa jest taka, żeby szukać schronów. Jak patrzę, jaka jest mapa tych schronów, to na ten moment może zapewnić bezpieczeństwo dla 1 300 000 ludzi w całej Polsce. Jak, i to jest też duże wyzwanie, bo jak informować o zagrożeniu wcześniej, czyli powiadamiać o możliwym zagrożeniu, żeby

0: też nie wywołać paniki, bo to jest też kluczowe, no to społeczeństwo też musi być poinformowane. Mam takie wrażenie, że tutaj bardzo dużo jest do zrobienia w samej kwestii informowania społeczeństwa.
1: Wyjątkowo dużo. To jest, jesteśmy dopiero na jakimś tam początku drogi. To nie można mówić, że cokolwiek zostało zrobione. Dlatego, że po pierwsze, właśnie jasno muszą być zdefiniowane sposób powiadamiania, alarmowania społeczeństwa, tak, uwzględniając techniczne, technologiczne, a także kulturowe i środowiskowe różnego rodzaju możliwości uwarunkowania, bo przecież nie każdy dzisiaj na wsi ma telewizor tam gdzieś, czy radio, bo to są ludzie bardzo też biedni, skromnie żyjący i tak dalej. Przecież to są głównie tereny rolnicze, więc to wszystko trzeba uwzględnić. Są tam też i miasta średniej wielkości, dużej wielkości, blisko położone granice. My budujemy tarczę wschód, a moim ocenie główna uwaga powinna być skupiona właśnie na obronie cywilnej kraju, zapewnieniu bezpieczeństwa dla mieszkańców. Tarcza wschód, te kozły betonowe, to mają drugo czy czwartorzędne znaczenie. Przestrzeń powietrzna jest dzisiaj kluczowa w tych wojnach, które dzisiaj są na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie. To jest kluczowa przestrzeń i trzeba tu skupić główny wysiłek. Musi nastąpić tu redefinicja głównych wysiłków, jeżeli chodzi o wschodnią ścianę Rzeczpospolitej i zapewnienie tu bezpieczeństwa i obrony. Przecież nie to, żeby bronić terenu, tylko żeby ludzi bronić, żeby im zagwarantować bezpieczeństwo. Trzeba wiedzieć, że to są też ludzie w określonym wieku. Te się tereny wyludniają, to jest najmniejsze zaludnienie. Młodych ludzi tam jest bardzo mało. Tak dalej, tak dalej. To wszystko musi być brane pod uwagę. W związku z tym władze administracji tej fundamentalnej, podstawowej, samorządowej, na nich spoczywa ten obowiązek, ale do tego muszą być, musimy liczyć na wsparcie merytoryczne. Bo to są byli wojskowi, którzy tam powinni pomóc, tam doradzić, zbudować takie całe plany, które są niepowtarzalne, które są nie można powielać je, bo one muszą być dedykowane do tego całego obszaru, specyfiki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, bo długo na ten temat mówić.
0: Panie generale, to jeszcze jedna kwestia.
1: Szkolenie, infrastruktura i szkolenie jest praktyczne. Jeżeli parę dni temu były uruchomione alarmy i sprawdzane, to nie może być, że syreny sobie wyją, a ludzie dalej robią to, co robią. Nie, to musi być połączone z praktycznym szkoleniem, tam, gdzie ten fundament jest, bo to wszystko przecież jest dedykowane przecież nie w Warszawie, nie ministerstwom, nie sztabom generalnym, tylko tym ludziom, którzy tam żyją. Tym się mierzy skuteczność obrony cywilnej kraju i tak dalej. Jeżeli to sobie wszystko zdefiniujemy, adekwatnie zorganizujemy to wszystko, przyrządowanie i szkolenie, będziemy systematycznie szkolenie to prowadzić, budując świadomość i odporność psychologiczną, żeby nie wyłaść paniki, to właśnie przed dzień trzeba powiadomić, żeby oni wiedzieli, że jutro
0: że
1: rano
0: jest możliwe
1: zderzenie.
0: Zagrożenie, tak. Panie tak generale, jest. Ostatnia kwestia. Jaki my sygnał wysyłamy Rosji? Bo to jest piąty rok tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Jaki?
0: Czwartkowy incydent nie jest pierwszym naruszeniem polskiej
1: tak
0: przestrzeni
1: Rosjanie
0: powietrznej. I będą testować dalej?
1: To jest zamierzone działanie zgodnie z rosyjską sztuką operacyjną. Ja ją doskonale znam. To jest tak zwany element konwencjonalny, który ma potwierdzać istniejący stan rzeczy, jeżeli chodzi o obronę powietrzną kraju. Gdzie ona jest daleko zaawansowana, czy wyciągnęliśmy jakiekolwiek wnioski z tego, co już wcześniej było. Oni oczywiście jakieś tam dane z wywiadu mają, ale sobie to potwierdzają, bo jednocześnie obserwują to, co się dzieje, procedury. Oni też jednocześnie to wszystko monitorują. To nie jest tak, że oni rakieta sobie wlatuje i oni dalej już czekają, kiedy ona tam gdzieś uderzy czy spadnie. Oni monitorują co do sekundy nasze zachowanie. I odpowiedź jasna, nie jesteśmy gotowi. I to nie jesteśmy gotowi. W związku z tym, a tam są zakupy, w Kaśniku są zakłady zbrojeniowe do zametu. Tam też budujemy jakąś fabrykę amunicji. To w mojej ocenie nie powinno mieć miejsca, bo to za blisko frontu. I może być natychmiast zniszczone. To będzie na zachodzie Polski, w centralnej Polsce i tak dalej. Także to wszystko sobie odpowiedzi na pytanie, że nie jesteśmy gotowi, że dalej to też jest jako narzędzie wywołania wojny polsko-polskiej, to co się toczy, żeby nasze społeczeństwo polaryzować, żeby dzielić w dalszym ciągu i tym samym się osłabiać, żeby wywoływać chaos i co podrywać autorytet wojska w społeczeństwie i wydatkowanie tych pieniędzy na armię. Tu jest wiele celów, pani redaktor. I jeszcze jedno, żeby co? No i co się działo zresztą w przestrzeni informacyjnej, że to Ukraińcy zrobili.

0: No przecież teraz, to jak to odkręci? Ciężko. To jest też cała rzecz. Tu też w tym zakresie my powinniśmy odrobić tą lekcję. Żeby
1: panie generale, jak pana słucham, to jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia, ale myślę, że to jest na naszą kolejną rozmowę. Dziś musimy niestety już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także przewodniczący zarządu Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, był gościem Polskiego Radia 24. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cztery osoby poszkodowane w wyniku wypadku we Wrocławiu. Bus zderzył się tam z tramwajem. Dzień pamięci o zagładzie Romów i Sinti. Rocznicowe obchody odbyły się w byłym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Bariera na morzu powstaje wzdłuż granicy Ceuty z Marokiem. Ma to zapobiec kolejnemu kryzysowi migracyjnemu. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek świetna informacja sportowa. Polscy siatkarze pokonali 3-2 drużynę Stanów Zjednoczonych i zostali mistrzami Ligi Narodów. Teraz Wrocław, tam trwa usuwanie skutków wypadku, do którego doszło przed południem. Na jednym ze skrzyżowań bus zderzył się z tramwajem. Na miejscu wciąż pracują służby, mówi Aleksandra Frojs z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
2: W wyniku tego zdarzenia 4 osoby są poszkodowane. Kobieta z dzieckiem z tramwaju, kierujący oraz pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
1: Ruch w miejscu wypadku jest częściowo przewrócony. Autobusy wracają na stałe trasy. Kursy tramwajów nadal są skrócone. Wrocławskie MPK podstawiło autobus zastępczy. Po rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości kampania będzie trudniejsza. Przyznaje to kandydat tej partii na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Na razie miejski radny zapowiada zbiórkę podpisów.
3: Przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus już teraz po tym pęknięciu życzyli powodzenia. Pan Ryszard Terlecki, a więc osoba ważna dla Stowarzyszenia Premiera Morawieckiego, potwierdziła, że będą mnie popierać. Ja jestem osobą raczej zgodną, która współpracuje z każdym, kto ma dobro miasta na sercu i chce współpracować, więc ja tutaj dziękuję za to poparcie. No z pewnością pęknięcie utrudni prowadzenie kampanii, każdy rozłam, każde takie perturbacje.
1: Zbiórkę podpisów i rejestrację komitetu zapowiada też posłanka Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Krakowianie będą wybierać nowego prezydenta 27 września. Poprzedni Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku majowego referendum. Na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau

0: Kończyły się obchody Dnia Pamięci o Zakładzie Romów i Sinti. Uczestniczyli w nich ocaleni od zagłady i Romowie z całej Europy. Byli też przedstawiciele władz Polski, Niemiec, instytucji unijnych oraz dyplomaci. Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti obchodzony jest w 82. rocznicę likwidacji tzw. cygańskiego obozu w Birkenau, mówi prezes Stowarzyszenia Romów w naszym kraju, Roman Kwiatkowski.
1: Tylko dlatego, że urodzili się Romami, musieli zginąć. Tragiczny moment, kiedy kobiety i dzieci starcy gołymi rękami rzuciły się na SS-manów po zęby uzbrojonych. To tutaj walczyli o swoje życie. To dzisiaj czcimy właśnie 2 sierpnia, to dzisiaj czcimy naszych bliskich pomordowanych w II wojnie światowej.
0: Romowie, także Żydzi i Polacy byli największą grupą zabitych w dawnym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas II wojny światowej niemieccy naziści zamordowali około 500 000 Romów i Sinti. Niech pamięć o zagładzie Romów pozostanie przestrogą dla przyszłych pokoleń, napisał prezydent Karol Nawrocki w liście do uczestników obchodów kolejnej rocznicy likwidacji obozu cygańskiego w Birkenau. Po chaosie w Ceucie, hiszpańskiej esklawie w Afryce Północnej, sytuacja powoli stabilizuje się. Według hiszpańskich władz w ciągu 3 dni drogą lądową i morską przedostało się tam ponad 50 tysięcy osób. Podczas próby przekraczania granicy Unii Europejskiej zginęło blisko 70 osób. W Ceucie otwiera się znaczna część sklepów. Mieszkańcy i turyści zastanawiają się, jak rozwiązać problem nielegalnej migracji. W ostatnich dniach nawet supermarkety ponownie się otworzyły. Dziś powoli otwierają się kolejne sklepy. Wydaliśmy dużo pieniędzy, żeby przyjechać do Ceuty i nikt za nic nie bierze odpowiedzialności. Rozwiązanie nie może pochodzić wyłącznie z Hiszpanii. To musi być rozwiązanie na szczeblu europejskim. Muszą być jakieś kontrole. Musimy wiedzieć, kto wkracza na nasze terytorium i jak i trzeba to zrobić legalnie. Migracja jest potrzebna, ale nie taka. Wzdłuż granicy Ceuty z Marokiem hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości 500 metrów. Ceuta to jedna z 2 hiszpańskich esklaw na terytorium Maroka. Na koniec zakaz kąpieli, który obowiązuje w 6 nadmorskich kąpieliskach. Badania jakości wody wykazały m.in. bakterie Escherichia coli i enterokoki. Najwięcej kąpielisk objętych obostrzeniami jest w Darłówku Zachodnim, w Zachodniopomorskim. Nie można się też kąpać w Gdańsku-Brzeźnie. Z powodu zakwitu sinic zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Kąpieli lepiej też unikać w jeziorze Junno w powiecie kartuskim.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Ciepło i pogodnie, tak będzie do końca dnia w większości regionów naszego kraju. Miejscami będzie przebywało chmura, w górach możliwe są burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Do końca dnia w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i burz. Dla powiatu tatrzańskiego zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami pierwszego stopnia i prognozowana suma opadów w Tatrach podczas burz do 25 mm.
0: Na termometrach przeważnie od 20 do 25 stopni gorąco, do 30 stopni jest na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: A to jest niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24. Jest 2 sierpnia, prawie 7 minut po godzinie 16. Od jesieni polecimy bezpośrednio z Warszawy do Tajlandii, od wiosny do Hanoi. W ciągu jednego tygodnia stolicy Filipin, Manili, gościło dwóch ministrów polskiego rządu. Trzy państwa łączy między innymi to, że są członkami ASEAN-u, Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Polska właśnie formalnie przystąpiła do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Już za chwilę Tomasz Sajewicz wyjaśni Państwu, czym jest ASEAN, dlaczego do takiego zbliżenia Polski z tą organizacją dochodzi i jak będziemy na tym jako kraj mogli skorzystać.

0: Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. 24 lipca tego roku Polska formalnie przystąpiła do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, kluczowego dokumentu regulującego zasady współpracy państw regionu ASEANu. Instrumenty akcesyjne zostały złożone podczas uroczystości w Manili, towarzyszącej obchodom 50. rocznicy podpisania traktatu oraz posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw ASEANu. Polskę reprezentował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, w tym tygodniu zaś z wizytą w Manili, niejako na boku ASEANu. Jest zaś minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dziś w Wieku Azji porozmawiamy, jak Polska zbliża się do ASEANu, dlaczego do takiego zbliżenia w ogóle dochodzi i jak będziemy mogli jako kraj na tym skorzystać. Ze mną w studiu pan ambasador Tomasz Łukaszuk, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w wielu krajach Azji, m.in. Indiach, Indonezji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dr Barbara Kraciuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, to może zacznijmy od tego, bo ten taki skrótowiec ASEAN, on się nieczęsto pojawia w sferze takiej medialnej.
2: ASEAN to jest Association of Southeast Asian Nations, czyli po polsku Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej. I jest to może nie najstarsza, ale na pewno najważniejsza organizacja regionalna. Prawdopodobnie zaryzykowałabym stwierdzenie, że w całej Azji Wschodniej, a na pewno w Azji Południowo-Wschodniej. Jest w ogóle bardzo starą organizacją. Powstała w 1967 roku, no i teraz wreszcie Polska przystąpiła jakby do bliższej współpracy z tą organizacją, z czego myślę i ASEAN, i też Polska mogą być bardzo zadowolone i na pewno to, myślę, będzie rokować dobrze na przyszłą współpracę, bo bardzo dużo innych państw też już
0: to
2: tak współpracuje.
0: To państwa jednego regionu Azji Południowo-Wschodniej, jak
2: tak.
0: Sama nazwa wskazuje. Czy tylko region ich łączy, czy to są też jedność polityczna? Jak bardzo różnorodny jest to twór?
2: Oj, jest to bardzo różnorodny twór. Tu mamy i bardzo różne, bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o wielkość państw. Mamy 11 członków. Mamy Indonezję, która jest jednym z największych państw na świecie, jest największym państwem muzułmańskim. Z drugiej strony mamy takie mikropaństwa jak Singapur czy Brunei, albo Timor Wschodni. Więc mamy 11 państw, gdzie mamy pełen przekrój, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Singapur, jeden z najwyżej rozwiniętych państw na świecie. Laos, jeden z najbiedniejszych państw na świecie. Po drugiej stronie mamy też państwa autorytarne, mamy państwa komunistyczne, mamy monarchię, mamy demokrację, więc naprawdę pod względem wartości, pod względem systemów politycznych czy gospodarczych jest to bardzo zróżnicowany region. Ale łączy ich na pewno przeszłość kolonialna i chęć odgrywania dużej roli w regionie. To są państwa, które wiedzą, że same nie mają za dużo siły, ale razem w tym właśnie stowarzyszeniu mają szansę na to, żeby obronić swoją niezależność i to tak naprawdę na tym im najbardziej zależy.
0: Panie ambasadorze, jak to się stało, że Polska wyraziła przede wszystkim chęć dołączenia do tego traktatu? W tym roku świętujemy jego 50. rocznicę, więc jak to się dzieje, że dopiero teraz albo już teraz jesteśmy zainteresowani byciem bardziej stowarzyszeni z ASEANem?
1: Stowarzyszeni z ASEANem w formie partnerstwa strategicznego byliśmy już wcześniej poprzez Unię Europejską, czyli od naszego członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku. Natomiast to wejście już bardziej zaawansowany etap współpracy, to na pewno spowodowało to, że zdaliśmy sobie sprawę, jak szybko, wbrew krytyce wielu obserwatorów, rozwijają się te kraje. I w obecnej chwili, jeśli zebrać wszystkie gospodarki państw ASEAN, to byłaby to piąta gospodarka co do wielkości na świecie. To po pierwsze. Po drugie, ASEAN dla nas jest bardzo dobrym formatem również ze względu na głoszone przez siebie wartości. Sam ASEAN w sobie i poszczególne państwa deklarują się jako tak zwane średnie potęgi, czyli państwa średniej wielkości i średnim potencjale, które chcą współpracować.

0: pracować w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, o wszystkie normy prawa międzynarodowego, również o regulacje związane z handlem międzynarodowym. Staramy się wykorzystywać poprzez nasze relacje z tymi krajami nie tylko tę część, powiedzmy, normatywną, ale również to, że jako Unia Europejska podpisaliśmy już i z Wietnamem, i z Singapurem umowę o wolnym handlu. Z Indonezją innego rodzaju umowa o wolnym handlu też już wchodzi w życie. W związku z tym no, możliwości są naprawdę bardzo duże. I to dla nas stwarza też okoliczność taką, żeby wykorzystać wszystkie nasze dobre doświadczenia w relacjach poprzednich z tymi krajami, kiedy nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej, żeby wzmocnić obecność naszą na rynkach pozaeuropejskich. Jako piąta gospodarka świata to jest naprawdę bardzo duży potencjał. My niestety mamy handel z krajami ASEAN na razie na poziomie 12 miliardów euro.
1: Łącznie,
0: przy czym nasz eksport wynosi nieco ponad 2 miliardy. Jeśli spojrzymy na to, co te kraje sobą reprezentują, no to wiadomo, że trzeba jednak więcej czasu i więcej miejsca na agendzie poświęcić współpracy gospodarczej, bo w warstwie politycznej, tak jak mówiłem, również poprzez Unię Europejską z nimi już od dawna współpracujemy.
1: Pani doktor, ja bym się chciał zapytać, jak wygląda ten blok pod względem politycznym i tych tarć na arenie międzynarodowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, bo oczywiście te państwa, no pośród nich jest na przykład Tajlandia, która na przykład korzysta z amerykańskich technologii wojskowych, tak? Z drugiej strony, pani się, to jest pani temat, pani działka, jest Kambodża, która bardziej polega na Chinach. Z kolei, jak te państwa się odnajdują między Waszyngtonem a Pekinem? Czy jest wówczas tutaj jeden głos, czy one jednak grają tutaj w różnych ligach?
2: Oficjalnie jako ASEAN państwa te starają się mówić jednym głosem. To też jest jedna z takich bardzo podstawowych zasad tej organizacji, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie konsensusu. Czyli wszystkie państwa muszą się zgodzić na to, żeby jakakolwiek decyzja została podjęta. Co oznacza z automatu, że oczywiście tak naprawdę wszystkie decyzje czy jakiekolwiek deklaracje będą bardzo słabe, bo bardzo trudno jest takich 11 kompletnie różnych państw ze sobą pogodzić i pogodzić ze sobą ich interesy. Ale z drugiej strony oznacza to też, że ASEAN jako taki stara się zachować neutralność w tej właśnie rywalizacji. Ale na poziomie niżej, już na poziomie samych państw członkowskich, no to mamy tutaj też bardzo duże podziały, bo mamy właśnie Kambodżę, mamy Laos, mamy Mianmę, które są zdecydowanie bardziej prochińskie. Chociażby tutaj Kambodża i Mianma na przykład w ogóle nie uznają, nie utrzymują żadnych relacji z Tajwanem. Z drugiej strony mamy właśnie Tajlandię czy Filipiny, które mają zobowiązania traktatowe wobec Stanów Zjednoczonych. I mamy ten taki, to centrum takie właśnie Indonezja, Malezja, Wietnam. To są państwa, które absolutnie nie chcą musieć tutaj podejmować żadnych decyzji, bo Stany Zjednoczone są dla nich najważniejsi partnerzy i handlowi, i polityczni. I konieczność wyboru, stanięcia po której stronie byłaby dla nich kompletną katastrofą gospodarczą.
1: Temu też służą różnego typu mechanizmy, panie ambasadorze. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ASEAN spotyka się w wielu formatach, w tym sensie, że ja przypominam sobie ubiegłoroczny szczyt ASEAN-u, na którym był Donald Trump. Wówczas prezydencję miała w tej organizacji Malezja. Tam są różnego typu formaty, na których mogą się pojawić obok siebie prezydent Stanów Zjednoczonych i szef rosyjskiej dyplomacji.
0: Tak, to prawda, ale to jest pewien mechanizm też równoważenia wpływów wielkich mocarstw, bo Azja Południowo-Wschodnia, tak jak już mówiła pani dr Kraciuk, chce uniknąć konfrontacji, chce uniknąć tego, co miało miejsce jeszcze 50 lat temu. Mówię tutaj oczywiście o wojnie w Wietnamie, wojnie w Indochinach. Chcą się skoncentrować państwa Azji Południowo-Wschodniej na rozwoju, zwłaszcza rozwoju gospodarczym, ale również na współpracy w zakresie bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać o tym, że cieśnina Melaka, czyli najważniejsza cieśnina w transporcie
1: morski. Może do tego też nawiążemy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to może być Ormus 2.
0: Ja bym w ten sposób do tego nie

0: podchodził, dlatego że pozwolę sobie na uwagę, że raczej nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji, dlatego że nad wejściem do cieśniny Melaka odpowiedzialnej za 40% światowego handlu czuwają zarówno marynarka wojenna Indii, Indonezji, Tajlandii, jak i Malezji.
1: Ale niepokój to wywołało, to się wydarzyło w Ormus i w prasie azjatyckiej. Wiele artykułów w tym czasie od momentu porównujących. Oczywiście ma ambasador rację.
0: Ależ panie redaktorze, znaczy niepokój wywołało u wszystkich, bo jeśli blokowana jest cieśnina, która zajmuje powiedzmy 20% światowego handlu, jeszcze w większej części jest odpowiedzialna za transport surowców do największych gospodarek świata, więc wiadomo, że to wywołuje niepokój. Natomiast mówię tutaj, że ta współpraca w zakresie bezpieczeństwa i to, że cieśnina Melaka właśnie jest w rękach tych krajów ASEAN, które co roku organizują w różnych formatach również spotkania na temat bezpieczeństwa i dialog i zapraszają przedstawicieli wszystkich największych mocarstw dysponujących największym potencjałem, jeśli chodzi o nie tylko współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale również marynarek wojennych. W związku z tym to jest coś, co pozwala nam spokojnie myśleć o sytuacji, z którą mamy do czynienia w Azji Południowo-Wschodniej i sądzę, że tutaj nie powinniśmy się niepokoić, dlatego że te państwa oprócz tego traktatu o przyjaźni i współpracy, do którego przystąpiliśmy, jeszcze w latach 90. też zawarły porozumienia o strefie bezatomowej i również o zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych o pokojowym regulowaniu wszelkiego rodzaju sporów.
1: Panie ambasadorze, zadam wprost, pewnie to jest pytanie, które się naszym słuchaczom w tej chwili nasuwa. Co daje nam to przystąpienie? Jakie możliwości nam jako państwu daje? Czy to są tylko te płaszczyzny polityczne, bo mówimy o ogromnym bloku, z drugiej strony to są też ogromne rynki.
0: To przystąpienie po pierwsze jest wyrazem zaufania. Nie tylko dla Unii Europejskiej jako instytucji, do której od ponad 20 lat należy Polska, ale również do samej Polski, jej tradycji bardzo dobrych relacji z większością państw Azji Południowo-Wschodniej. Zaufanie w Azji Południowo-Wschodniej, jak i w całej Azji Wschodniej jest wartością, że tak powiem, no nie do przecenienia. I to zaufanie przełoży się również na nie tylko politykę, ale również na współpracę gospodarczą i ułatwi to dostęp naszym przedsiębiorcom do wszystkich rynków i otworzy również możliwości w sektorach, które do tej pory były trudne dla nas. Mówię tutaj o przemyśle na przykład spożywczym, o którym pan wspomniał, minister rolnictwa pojechał na Filipiny, dlatego że my jako jeden z największych producentów żywności na świecie no, mamy dużo rzeczy do zaoferowania, ale trzeba pamiętać o tym, że Azja Południowo-Wschodnia też może nam małe co nieco zaoferować. No, niewiele osób w Polsce wie o tym, że największym producentem, jeśli chodzi o ryby i owoce morza, są kraje na świecie, są kraje ASEAN. To po
1: nie
0: pierwsze,
1: Japonia.
0: Poza tym, jeśli chodzi o owoce jako takie, mówię tutaj o mango, ananasach i innych, to również są bardzo, bardzo no, znaczący producenci w skali globalnej i sądzę, że to z ich strony też im zależy na tym, żeby jeśli oni dopuszczają na rynek, co już stało się faktem, jabłka, czy też owoce miękkie, których jesteśmy największym producentem w Europie, to oni w zamian chcieliby też na przykład, żebyśmy mogli spróbować podobno najlepszych na świecie owoców tropikalnych, które nie stanowią zagrożenia dla naszego rolnictwa, ale to owoce tropikalne takie jak mango czy ananasy, które są po prostu dla nich bardzo ważnym produktem i eksportowym.
1: Pani doktor, sprowadźmy ten niezwykle ważny kontekst, ale zakorzeniony w polityce międzynarodowej, w dyplomacji, do takich konkretów. To stowarzyszenie, to wejście do tego traktatu dla Polski, to jest tak jak w wielu państwach azjatyckich potrzebny taki parasol, powiedziałbym, administracyjny. Coś, co w tych krajach pokaże w już konkretnych poszczególnych państwach członkowskich pokaże, o, Polska jest tym państwem, która jest rozpoznana jako przyjazna, jako państwo, które z nami współpracuje. To ma pomóc we współpracy na płaszczyznach gospodarczych i innych takich bardziej praktycznych.
2: Myślę, że to ma pomóc i we współpracy na poziomie gospodarczym i na poziomie politycznym, ponieważ tutaj Polska chce się pokazać, tutaj też bazując

0: na tym, co mówił pan ambasador, że Polska i państwa Unii Europejskiej to są państwa, które są darzone pewnym zaufaniem, którego nie ma na przykład wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Chin.
1: Bo to no możemy odegrać rolę właśnie jakąś taką ważną. Pani upatruje w tym, bo to bardzo ciekawe, co pani mówi.
0: Nie wiem jeszcze, na ile nasze własne możliwości jako państwa nam na to pozwolą, bo to jednak zaangażowanie się w Azji Południowo-Wschodniej wymagało ogromnych nakładów finansowych. My nie mamy na przykład wszędzie placówek dyplomatycznych. Te placówki trzeba by prawdopodobnie poszerzyć. Tutaj Polska Agencja Handlu i Inwestycji musiałaby się też zaangażować. Więc to wszystko wymaga oczywiście nakładów. Mimo to po latach to bardzo często jednak procentuje. To zresztą widzimy właśnie po naszych absolwentach, którzy gdzieś tam wciąż są. Ale te nakłady mogłyby nam się zdecydowanie zwrócić. Tym bardziej, że Polska jest właśnie widziana jako taki partner, z którym można spokojnie współpracować, bo Polska tak naprawdę nic nie chce poza tymi, powiedzmy, rzadkimi metalami, poza jakimiś inwestycjami, nasze inwestycje, których nie mamy bardzo dużo, ale w tej chwili są bardzo dobrze postrzegane, te, które mamy. Na przykład Adamet ma ogromną fabrykę oczywiście w Wietnamie i to jest przez Wietnamczyków bardzo pozytywnie postrzegane. Przecież Polska teraz podpisała umowę z Filipinami o współpracy w dziedzinie kosmicznej. To też jest dla Filipińczyków też bardzo, bardzo dobre. Tutaj widać, że oni uważają, że Polska ma do zaoferowania coś, że może być takim właśnie państwem, z którym da się dojść do porozumienia bez takich kwestii postkolonialnych, bez kwestii właśnie takich mocarstwowych, że to będzie taka wspólnota interesów. W ten sposób bym to ujęła.
1: Pani doktora, co się takiego stało? Oczywiście oprócz ogromnego zaangażowania pana ambasadora, z którym od lat rozmawiam o ASEANie, że myśmy w końcu jednak zauważyli, że to jest ważne, że powinniśmy tam być bardziej obecni, że powinniśmy rozwijać swoje relacje, bo ja też w ciągu, powiedzmy, ostatnich popandemicznych lat, jak patrzę na działalność naszych placówek dyplomatycznych w tej części świata, to też widzę, że ta dynamika jest większa niż wcześniej.
0: Myślę, że właśnie przede wszystkim to, że zauważyliśmy, jak szybko te państwa się rozwijają i jak ogromny wpływ mają już w tej chwili na światową gospodarkę. Jeżeli się zastanowimy, to mamy największa firma produkująca skutery elektryczne, to jest Wietnam, współpraca z Tajwanem. Filipiny, Indonezja, Malezja to są samochody elektryczne. Bardzo dużo mają tam, jest tam w tej chwili inwestycji w kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Tam powstaje, można powiedzieć, być może trzecia Dolina Krzemowa. Więc to są państwa, gdzie Wietnam ma w tej chwili wzrost mniej więcej 8% PKB rocznie. No ja bym chciała, żeby Polska miała taki wzrost.
1: Panie ambasadorze, mało mówimy o ASEANie, mało mówimy o tej współpracy z tymi państwami Azji Południowo-Wschodniej.
2: Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja i przedłużająca się agresja Rosji w Ukrainie też powoduje to, że nie możemy poświęcać tyle czasu, ile byśmy chcieli, jeśli chodzi o relacje z naszymi partnerami w Azji Południowo-Wschodniej, ale jednak wydaje mi się, że poprzez współpracę z nimi również w przemysłu, tych, które są cywilne, ale również mogą być tymi przemysłami podwójnego przeznaczenia, również wzmacniamy swoje zdolności. Musimy pamiętać o konieczności dywersyfikowania naszego zaangażowania. Nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie tu w Europie. I mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, z partnerami, którzy mają do nas zaufanie i którzy wiedzą i pamiętają o tym, że pomogliśmy im w wielu sprawach wcześniej, w wielu bardzo ważnych momentach ich historii i również to, że nigdy nie byliśmy państwem kolonialnym, co dla ich rozumienia świata jest bardzo ważne.
1: Niezwykle ważne, szczególnie w tym momencie, kiedy ta historia jest, o której się bardzo głośno mówi, te całe ruchy dopiero są, powiedzmy, ja je obserwuję od dekady takiego głośnego mówienia o tym, jak o złym dziedzictwie kolonializmu, które istnieje po dzień dzisiejszy, bo to, że kolonializm był zły, to wiemy, ale o tym, że jego relikty w tych państwach żyją i że te państwa zwracają na to uwagę, to się dzieje nawet teraz.
0: Zdecydowanie, przecież wiele państw europejskich w ogóle nie chce o tym wspomnieć. Przecież Holandia kompletnie nie chce wspominać o tym, co robiła w Indonezji. Belgia absolutnie nie prowadzi dialogu na temat tego, co działo się w Kongu. Francuzi oczywiście udają, że przynosili kaganek oświaty do Indochin, mimo że tak naprawdę był to w dużej

0: mierzy czysty wyzysk. Więc widzimy bardzo duże też odrzucenie właśnie wśród państw ASEANu tego dziedzictwa kolonialnego. Tak naprawdę jak jest się w Wietnamie, czy w Laosie, czy w Kambodży, to jeżeli chodzi o dziedzictwo francuskie, to zostały fantastyczne bagietki i croissanty. I trochę budynków. A tak to tak naprawdę śladów tej kultury francuskiej praktycznie nie ma. A jak to porównamy z Brytyjczykami, no to w Indiach do dzisiaj jest popołudniowa herbatka.
1: W tygodniu, w którym rozmawiamy, pan premier powołał specjalnego pełnomocnika do spraw wizerunku Polski, budowania, wzmacniania marki Polski. Pana ambasadora nie zapytam, ale panią zapytam. Będziemy mogli wykorzystać tę szansę właśnie, w jaki sposób powinniśmy, na jakie akcenty rozkładać tam w ASEANie, żeby wzmacniać naszą markę tam.
0: No ja mam nadzieję, bo znaczy inna sprawa, że ja uważam, że my sami nie doceniamy swojego kraju. I że nie doceniamy...
1: Ja się w pełni z panią zgadzam.
0: I że nie doceniamy
1: ale
0: tego,
1: to trzeba
0: co mamy...
1: wyjechać daleko, żeby też zobaczyć, co mamy.
0: Tak. Ale moim zdaniem problem też polega na tym, że Polska niestety nie ma na siebie pomysłu. Bo my mamy fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o kulturę wysoką. Mamy Chopina, mamy fantastyczną historię.
1: Ale brakuje... w Azji jabłka mamy, pani doktor.
0: Mamy jabłka, ale te jabłka nie są z Polską kompletnie kojarzone. Natomiast oczywiście jakbyśmy nagle, nie wiem, w Japonii stworzyli jakąś maskotkę, która w kształcie jabłka, która będzie chodziła i polskie jabłka rozdawała, byłoby cudownie. Ale nie mamy czegoś takiego jak sushi, od razu nam się kojarzy z Japonią. Kimchi od razu nam się kojarzy z Koreą. Hamburger, nie wiem, to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Chyba jestem głodna po prostu. Ale to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Ale my nie mamy czegoś takiego, teraz dopiero zaczynamy mieć tego, mieliśmy tego pieroga nieszczęsnego na...
1: Ja uważam, że bardzo szczęsnego.
0: Tak,
1: ale
0: tutaj
1: pan ambasador chce się włączyć w dyskusję, panie ambasadorze.
2: Tak, znaczy ja też
1: ale
2: podzielam...
1: Ale kwestii pieroga.
2: Znaczy jeśli chodzi o pieroga, uważam, że to jest szczęsne i uważam też,
1: ja też
2: że...
1: Tak uważam.
0: Że, nie, oczywiście że Snoop Dogg go ma.
2: Że pieróg jest szczęsny. Jeśli chodzi o kojarzenie Polski, to oczywiście mogę powiedzieć tak, że wszędzie tam, gdzie jest muzyka, tam jednak jesteśmy kojarzeni z Chopinem. Przypomnijmy sobie, kto był wcześniejszy konkursów chopinowskich laureatem. No byli to pianiści z Wietnamu, gdzie w Wietnamie jesteśmy z Chopinem bardzo dobrze kojarzeni. I mogę powiedzieć tak, że wysoka kultura zawsze z punktu widzenia dyplomacji publicznej jest bardzo, bardzo dobrym takim, można powiedzieć, interfejsem do współpracy w wysokich technologiach.
1: Ja generalnie muszę państwu powiedzieć, że tak na poziomie prywatnym to się naprawdę bardzo cieszę, bo ja w tym regionie jestem, jak i państwo, od dawna. Już nie
0: będziemy sobie wypominać
1: dokładnie
0: wieku.
1: Od jak dawna i cieszę się, że przychodzi taki moment, w którym my poświęcamy prawie godzinę anteny na to, żeby porozmawiać o ASEANie, o tym, że ten ASEAN istnieje, że jest ważny, że my widzimy, że jest ważny i że chcemy bardziej uczestniczyć w tej części świata jako kraj, że nie tylko Unia Europejska, nie tylko Stany Zjednoczone. No, miejmy nadzieję, że też w ślad za tym dołączeniem do traktatu o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, że będzie to nie tylko dobrym parasolem politycznym, ale także w ślad za tym pójdzie współpraca gospodarcza, bo chyba na tym nam wszystkim najbardziej zależy, bo to wzmacnia nasz wizerunek, wzmacnia naszą gospodarkę, wzmacnia też współpracę z tymi państwami. Nasz czas dzisiaj, proszę państwa, dobiega końca, ale obiecuję państwu, że dzisiejsi goście nie po raz ostatni w studio Polskiego Radia 24, a z nami był pan ambasador Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio PL.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio PL.
9: Reklamie.
10: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 16.35. Mamy złoto, a to był mecz godny finału. Siatkarska reprezentacja Polski pokonała w Ninbo Stany Zjednoczone 3-2 i wygrała rozgrywki Ligi Narodów. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza mają w dorobku już w sumie 3 złote medale w 2023, 2025 i w tym roku. Srebrny medal wywalczony w 2021 oraz 3 brązowe medale Ligi Narodów. To był rok 2019, 2022 i 2024. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca wywalczyli w międzynarodowych rozgrywkach 9 medal z rzędu. W tym w sumie odnotowali 4 triumf.
9: Stan dnia.
10: A teraz przenosimy się na lotnisko Kętrzyn-Wilamowo, gdzie trwa 25. edycja Mazury Air Show. To idealna okazja dla miłośników lotnictwa, by z bliska przyjrzeć się samolotom, zarówno cywilnym, jak i wojskowym. Na niebie przez 2 dni można oglądać widowiskowe pokazy akrobatyczne. Przygląda się im reporterka Polskiego Radia Anna Zakrzewska, z którą się teraz łączymy.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Aniu. Co zrobiło największe wrażenie na publiczności?
11: Na początek powiem, że mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo jest to idealny dowód na to, że jesteśmy na lotnisku. Jest bardzo głośno, część samolotów już tutaj odlatuje z płyty lotniska. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no trudno powiedzieć, które konkretnie, dlatego że działo się tak dużo, ale myślę, że jak co roku jedne z najlepszych show zrobiła litewska grupa prezydencka ANBO. Prezydencka, dlatego że jednym z członków jest dwukrotny premier i prezydent Litwy, Rolandas Paksas. Korkociągi, beczki, pętle, kobry i wiele, wiele innych figur akrobatycznych w ich wykonaniu mogliśmy zobaczyć. Część osób oglądała je wręcz, jak tak zerkałam, z otwartymi ustami. Ale takim sporym zainteresowaniem cieszyła się także Wiktoria Kozioł, czyli jedyna kobieta pilot, która tu na Mazury Air Show się pojawiła. Kolejki się ustawiały, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie i zapytać, jak to jest, że kobieta wśród tych pilotów też się znajduje i jak jej w ogóle się pracuje z innymi pilotami. Na te wszystkie pytania udzielała ona odpowiedzi. Lotnisko w Kętrzynie odwiedzili miłośnicy lotnictwa, ale także osoby,

0: Osoby, które na co dzień nie do końca może lotnictwem się interesują, ale akurat te show było ich punktem obowiązkowym na Mazurach.
1: Bardzo fajne, bo byliśmy w Łożyszu, tam były militarne, to takie wiadomo militarne, ale tutaj jest fajnie, bo są pokazy, co chwilę coś widać ciekawego, tu panowie ciekawie opowiadają o samolotach, co jest. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo interesujące.
0: Maju, a tobie udało się wejść już do któregoś z samolotów?
2: No, helikopterze.
3: Wojskowym.
0: No, takim wojskowym. Tu.
1: I leciałaś jeszcze, lecieliśmy helikopterem.
0: Piloci pozwolili coś tam dotknąć, przestawić?
2: Tak, kamizelkę miałam i jeszcze hełm i takie przyzwyczajenie. A potem takie słoneczne.
0: A no właśnie, nie bez powodu też pytałam, czy piloci pozwolili coś dotknąć, bo do niektórych z tych wojskowych maszyn można było także wejść. To między innymi tutaj na tej wystawie statycznej pojawił się Sokół, Puszczyk, Mi-2, Mi-24, a także po raz pierwszy Black Hawk i Apache. A konkretnie maszyna też w Afganistanie była?
4: Tak, oczywiście. Wszystkie nasze śmigłowce były.
0: O co najczęściej ludzie pytają, jeśli chodzi o tę maszynę?
4: Ile pali? No, pierwsze podstawowe pytanie, ile pali? No,
0: ile pali?
4: 900 litrów na godzinę lotu. I jeżeli ktoś zależy, jak bardzo zna się na lotnictwie. Dzieci będzie interesowało co innego, dorosłych co innego.
0: Co dzieci najbardziej interesuje?
4: A na przykład, gdzie jest paliwo, a do czego służy drążek, a jak to lata, jak się tym steruje.
0: I na te wszystkie pytania piloci oczywiście z chęcią odpowiadali. Punktem kulminacyjnym Mazury Air Show były przeloty transportowego samolotu Hercules, a także dwóch odrzutowców Bielik, które doskonale można było usłyszeć, że się zbliżają.
5: Przed Herkulesem pojawiły się Bieliki.
6: Pierwszy raz widziałam, bardzo mi się podobało. Pierwszy raz na takich pokazach jestem.
0: Bieliki również udało się zobaczyć?
6: No tak, z zaskoczenia nas wzięli, może mnie tutaj podsumuje.
0: Wszystkich tutaj wzięli z zaskoczenia.
6: No tak, żeśmy tutaj siedzieli, tak zaskoczyli.
7: My śmignęły jak rakieta.
8: Aż chciałoby się tam wsiąść i przelecieć się.
0: Nie było akurat okazji, żeby wsiąść i się przelecieć, ale kto wie, może w przyszłym roku wojsko pozwoli. Oczywiście tutaj żartuję, to są bardzo, bardzo rygorystyczne kwestie, jeśli chodzi o przelot tych samolotów. Zresztą one nawet nie mogły żadnych tutaj pokazów zrobić. To był jedynie przelot. One się na chwilę pojawiły i wróciły do swojej bazy. Ale ponieważ jest to jubileusz, 25-lecie Mazury Air Show, to wręczono także statuetki, by uhonorować osoby, które są związane od zawsze, można by powiedzieć, z tą imprezą. I jedną z takich statuetek, statuetkę osobowości mazurskich pokazów, otrzymał wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Tadeusz Sznuk, prywatnie licencjonowany pilot i komentator tych pokazów. Co jest trudniejsze, praca w radiu z mikrofonem czy komentowanie pokazów lotniczych?
9: Komentowanie pokazów lotniczych jest łatwe, jeśli się wie, na co się patrzy. Natomiast w radiu, no sama pani wie, jak to jest w radiu z mówieniem.
0: Czego życzyć panu jako pilotowi?
9: Tak jak każdemu. Tyle samo lądowań, co i startów.
0: I tego panu Tadeuszowi Sznukowi oczywiście życzymy. Do godziny 19 jeszcze trwa piknik tutaj na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo, więc jeśli mają państwo jeszcze ochotę przez, no powiedzmy, 2 godziny są gdzieś w okolicach i chcą jeszcze przyjść, to oczywiście zapraszamy. No a my słyszymy się za rok na kolejnej edycji Mazury Air Show.
10: Anna Zakrzewska prosto z Mazury Air Show. Bardzo dziękuję. A teraz zmieniamy temat. W Polskim Radiu 24 z nami jest doktor habilitowany Konrad Pędziwiatr, Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie doktorze, czy się słyszymy?
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Będziemy rozmawiać o nastrojach w Polsce w stosunku do obcokrajowców. Chciałabym zacząć od... W tym tygodniu wypowiedzi ministra sprawiedliwości, który poinformował, że w prokuraturze zostały powołane specjalne zespoły do spraw aktów nienawiści na tle narodowościowym. Pod tym kątem przeszkolono ponad 100 prokuratorów. Co wiemy o skali aktów nienawiści na tle narodowościowym? Czy mamy coraz więcej takich przypadków?
11: Dane statystyczne policji mówią o tym, że w ciągu ostatnich miesięcy, jakby rok.

roku, jak porównamy te akty, to mamy 30% więcej tego typu zdarzeń niż przed rokiem. W danych statystycznych, które analizowaliśmy krakowskich w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, również widzieliśmy tego typu zdarzenie i wzrost tego typu zdarzeń, ale jednocześnie jesteśmy w pełni świadomi, że jest to

0: kobiety, która zaatakowała w Legnicy troje nastolatków z Ukrainy. Kolejna historia. We Wrocławiu ukraińska para została pobita przez trzech mężczyzn. To są te głośne historie opisywane w mediach. A ile dzieje się takich historii, o których w mediach nie słyszymy?
1: Dużo więcej tego się dzieje. Jest to bezpośrednio, wynika to moim zdaniem z tego znaczącego wzmożenia takiego narodowego w Polsce i takim jednym z ważnych jakby spraw była tutaj ta zawierucha, powiedziałbym, orderowa i kwestie związane jakby z pamięcią, z Wołyniem też, które tutaj były rozstrzygane, ale ja widzę to szerzej. Wydaje mi się, że warto tak patrzeć, to znaczy na taki proces trochę takiej banalizacji mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, generalnie wokół kwestii związanych z migrantami i takiej problematyki właśnie sekurytyzacyjnej, czyli jakby przedstawiania migracji jako problemu i jako problemu dla przestrzeni publicznej. I to się dzieje już od, powiedziałbym, ponad dekady, 2014-2015 rok, kryzys migracyjny ówczesny był takim pierwszym momentem takiej znaczącej polityzacji obecności imigrantów w Europie i tutaj w kontekście nawet nieistniejących migrantów, którzy rzekomo mieli przyjechać do Polski. No i od tamtej pory niestety.
0: No pamiętamy chociażby, co się działo w ubiegłym roku na zachodniej granicy, tak? Ruch obrony granic, okazało się, że tam nikogo nie ma. Zastanawiam się nad tym, jaką odpowiedzialność za nastroje społeczne powinni brać politycy. Czy oni swoimi wypowiedziami odpowiadają z jednej strony na te nastroje społeczne, które już są, bo dużo mówi się oczywiście o tym, że rośnie niechęć do Ukraińców. Może z tego względu, że ta grupa jest bardzo duża, to najczęściej o niej słyszymy. Czy może jest odwrotnie, to politycy powodują, że ta niechęć, no konkretnie na przykład do Ukraińców, rośnie?
1: To na pewno Polska doświadczyła w bardzo szybkim czasie przejścia migracyjnego. Stała się krajem imigracyjnym wcześniej przez całe dziesięciolecia, wieki wręcz. Nade wszystko wysyłaliśmy ludzi ze swojego kraju. I tutaj kluczową zmianą jest też ta milionowa obecność uchodźców ukraińskich. To na pewno jakby w kontekście takim empirycznym ma wpływ, tak? Ale to, co pani redaktor słusznie wspomniała, to znaczy, że tu jest ogromna odpowiedzialność po stronie rządzących i to, w jaki sposób oni się wypowiadają na temat migrantów w ogóle, nie tylko ukraińskich, ale również innych, ma ogromny wpływ, tak? Czyli nawet właśnie jeśli mamy na przykład politykę migracyjną, która się tam pojawia, ale która bierze przede wszystkim na warsztat i podkreśla bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy okej, mamy oczywiście elementy wojny hybrydowej w kontekście Białorusi, to jest oczywiste, ale jeśli chodzi generalnie o migrantów, to w kontekście statystyk przestępczości oni są niedoreprezentowani. Jakby nie mamy problemu i nie można robić kalek z Europy Zachodniej i przekładać to na rzeczywistość polską, a jednocześnie mamy właśnie taką ogromną bezkarność, bym powiedział, wręcz wielu polityków, szczególnie oczywiście prawicy i skrajnej prawicy, którzy w taki nienawistny sposób wypowiadają się na temat imigrantów. No i naprawdę nie trzeba ogromnej wyobraźni, żeby zrozumieć, że to może się przekładać na rzeczywistość społeczną. Mi się niestety przekłada na rzeczywistość społeczną.
0: Wracając do konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i tego zespołu prokuratorów, minister Waldemar Żurek mówił, że zgłoszeń do tej pory było dużo, ale niewiele spraw trafiało do sądu. Większość kończyła się umorzeniem. Teraz ma się to zmienić. To będzie dobry krok w kierunku, żeby zastopować te akty nienawiści, a może też migranci, bo też wspomniał pan o tym, zaczną zgłaszać takie przypadki ataków na nich.
1: Tu bardzo wiele rzeczy musi się zmienić. Po pierwsze, jeszcze słowo na temat polityków. Jest bardzo istotne i ważne, żeby tego typu sytuacje

0: i z którymi mieliśmy na przykład do czynienia we Wrocławiu, noszące wręcz moim zdaniem znamiona jakichś linczu, były napiętnowane przez wszystkich najważniejszych polityków w kraju, łącznie oczywiście z panem prezydentem. I to musi po prostu być ponadpartyjna jakby zgoda na ten temat, że nie może być zgody na tego typu akty. Co do działań prokuratury, to bardzo cieszy. To jest bardzo potrzebne. Potrzebna jest...
1: Bo ja mam wrażenie, że to może pójść dwutorowo. Z jednej strony migranci, którzy na przykład są atakowani, zaczną częściej się zgłaszać, bo wspominał pan o tym, że oni po prostu często tych aktów nie zgłaszają policji, czy to prokuraturze. Z drugiej strony może, jeżeli będziemy mieli przykłady tego, że tacy ludzie, którzy atakują innych, nie będą bezkarni, tak jak minister Żurek mówił, że niewiele spraw trafiało do sądu, a jeżeli trafiały do sądu, to kończyło się umorzeniem. Że może to pójdzie dwutorowo.
0: To jest bardzo potrzebne, tak? Ale ludzie też muszą jakby zobaczyć, że sankcja spotyka również polityków, tak? Że przedstawiciele, właśnie ci, którzy mają największy dostęp do mediów, do przestrzeni publicznej, że oni są również sankcjonowani, tak? Że tutaj te działania również ich dotyczą. Oczywiście powinny dotyczyć społeczeństwa, powinien być ten element właśnie, że powiem, karny, ale niezwykle istotny. Ważne są działania edukacyjne, niezwykle ważne są działania, które jakby dają tamę tej mowie nienawiści i ją próbują powstrzymywać na wielu poziomach, od powiedziałbym szkół, przez uniwersytety, właśnie biorąc pod uwagę różne inne też jakby działania NGO-sów i środki na to, żeby prowadzić akcje uświadamiające, a z drugiej strony oczywiście niezbędna jest efektywna polityka integracyjna, która pomoże obcokrajowcom z Ukrainy, z innych części świata, którzy coraz chętniej w Polsce się osiedlają, do tego, żeby oni się tu lepiej czuli, żeby lepiej, szybciej poznawali język polski i żeby mogli się lepiej zadomowić.
1: No właśnie, jak powinna wyglądać ta polska polityka migracyjna, bo mam wrażenie, zwłaszcza w obliczu kampanii, to co działo się w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi, zaraz zacznie się kampania wyborcza przed przyszłorocznymi, jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Jak ta polityka migracyjna powinna wyglądać, bo w dużej mierze, zwłaszcza jak jest kampania, to opiera się ona na strachu, a nie właśnie na integracji cudzoziemców.
0: No dokładnie, ona tu jest właśnie największy problem, bym powiedział, że elementem super istotnym polityki integracyjnej, ja mówiłem o jakby działaniach skierowanych w kierunku społeczności migranckiej, ale bardzo istotna, dobra polityka integracyjna to jest polityka skierowana również do społeczeństwa przyjmującego, to znaczy między innymi polskie społeczeństwo jakby musi sobie uświadomić to, że jest społeczeństwem wielokulturowym, że jest społeczeństwem, w którym mieszka ponad 2 miliony imigrantów, w tym około 1 miliona osób, które posiadają ochronę tymczasową i, że tak powiem, na różnych poziomach trzeba tą wiedzę również przekazywać społeczeństwu przyjmującemu, tak, żeby ono było lepiej w stanie reagować i żeby ono również było bardziej krytyczne w stosunku do tych haseł nienawistnych i tej paniki moralnej, którą politycy próbują szczególnie właśnie w okresach takich przedwyborczych, że tak powiem, rozpędzać i tutaj zbijać kapitał polityczny na mnóstwo, jakby na informacjach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością na temat imigrantów.
1: I kolejny wątek, który chciałabym poruszyć, to media społecznościowe, bo mam takie wrażenie, że one wzmacniają uprzedzenia i radykalizację. To jest pierwszy wątek i pytanie takie, kto jest najbardziej podatny na tę radykalizację i czy to jest coś nowego, no bo słyszymy o tym, że najbardziej podatni są młodzi ludzie, ale to chyba nie jest nic nowego.
0: To nie jest nic nowego.

0: nowego. Osoby młodsze są częściej bezkrytyczne niż osoby z pewnym bagażem jakby życiowym, to na pewno. No tutaj mamy bardzo wiele problemów. Jakby żyjemy coraz częściej w takim algorytmy tutaj odgrywają super istotną i ważną rolę jakby w tych mediach społecznościowych. One karmią, że tak powiem, nas treściami, które chcemy od nich dostać. No i niestety bardzo często ludzie jakby coraz częściej żyją w tego w bańkach i super istotne i ważne są działania, które by między innymi tutaj korygowały te fałszywe informacje, które się pojawiają w sieci, ale to jest niezwykle trudne. Też sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tego, żeby budować taką właśnie siać panikę i budować tą nienawiść do imigrantów. Podam jeden przykład. Mieliśmy niedawno, stosunkowo niedawno, Dzień Wyszywanki w Krakowie. Były fałszywe informacje, była stworzona fałszywa strona Straży Miejskiej, która to rzekomo informowała osoby, jakby czytelników, że nie powinni się zbliżać do tej demonstracji, że nie powinni reagować na hasła kontrowersyjne i tak dalej, i tak dalej. Była to totalna fałszywka. Zostało to bardzo szybko zgłoszone, ale tego typu rzeczy dzieje się coraz więcej. To znaczy, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana coraz częściej i w coraz bardziej efektywny sposób do tego, żeby właśnie budować tą panikę moralną, sekurytyzować imigrantów i utrzymywać ludzi w bańkach. I tutaj nie jest to proste, żeby przeciwdziałać tego typu działaniom.
1: Wiele wyzwań jeszcze w tym temacie, jak słyszę. Panie doktorze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Konrad Pędziwiak, Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: W ciąży nie piję.
12: Bo
11: nie jestem

0: sama.
1: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
2: Bo wiem, czym jest FAS.
3: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Złoto Ligi Narodów dla polskich siatkarzy. W finale nasi zawodnicy pokonali Amerykanów. Tydzień temu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego Suwalczanin w rękach policji. Zderzenie dwóch śmigłowców gaśniczych do tego wypadku doszło w Grecji. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzowski w Lidze Narodów. W finale pokonali drużynę Stanów Zjednoczonych 3-2. Mecz został rozegrany w chińskim Ningbo. W to, że nasi siatkarze zdobędą złoto, wierzył wieloletni libero polskiej reprezentacji Krzysztof Ignaczak.
2: Siłą tej drużyny na pewno jest ta zespołowość, że właśnie nie musimy opierać się w danym momencie na grze jednego zawodnika i mamy no chyba najsilniejsze skrzydła na świecie aktualnie w tym momencie, bo mając taki duet na boisku jak Fornal Leon, a w zanadrzu masz jeszcze znakomitych takich ludzi jak Kamil Semeniuk, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów, to świadczy o tym, jak potężną jest reprezentacja Polski na dzień dzisiejszy.
1: Złotym medalistom pogratulowali m.in. premier Donald Tusk i minister sportu. Podejrzane o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach w rękach policji. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę nad ranem na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie. 30-letni Suwalczanin był poszukiwany listem gończym. Tydzień temu w centrum Suwałk Mikołaj W. potrącił na przejściu dla pieszych 31-letniego mężczyznę i uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymany trafi do aresztu na 14 dni, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
3: Na chwilę obecną zostaną podjęte czynności, aby jak najszybciej go przetransportować do Suwałk. Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
1: Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu za to do 20 lat więzienia. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie zgodzą się na objęcie przez Mateusza Szpytmę stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W tym tygodniu Senat będzie głosował nad decyzją Sejmu w tej sprawie. Zgoda Izby Wyższej Parlamentu jest wymagana przy wyborze prezesa IPN-u. Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy mówi, że należy zastanowić się nad reformą IPN-u.
4: O tym, jaka dzisiaj jest rola IPN-u. Ja uważam, że być może on powinien pozostać. To jest moje zdanie osobiste. Powinien istnieć jako ważny instytut dotyczący pamięci historycznej i rzeczywiście pewne działania powinien podejmować. Trochę zmieniły się czasy, trochę zmieniły się priorytety, trochę zmieniły się potrzeby tego, jak powinien dzisiaj IPN funkcjonować, więc myślę, że Lewica chyba byłaby pełnej gotowości, żeby o tym rozmawiać, ale my byliśmy tej kandydaturze przeciwni. Nasi senatorzy konsekwentnie będą przeciw. Ja myślę, że ta kandydatura w Senacie upadnie.
1: Klub PSL-u będzie namawiał koalicjantów do zmiany stanowiska i poparcia Mateusza Szpytmy, zapowiada europoseł.

0: poseł Ludowców Krzysztof Hetman.
1: Lepszy jest prezes IPN-u dzisiaj, wskazany przez parlament, mający mandat do tego, żeby tym IPN-em rządzić, który przepracował w IPN-ie ogromną ilość lat, a zaczynał, przypomnę, u pana prezesa Leona Kieresa, niż aby IPN-em kierowała prawa ręka pana prezydenta Nawrockiego.
0: Teraz IPN-em kieruje Karol Polejowski, dotychczasowy zastępca szefa tej instytucji. Wybór nowego prezesa jest konieczny, bo dotychczasowy Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta. Z Grecji, trawionej przez pożary, informacja o zdarzeniu dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. Do wypadku doszło na zachód od Aten. Trwa operacja ratunkowa. Jeden z greckich portali podaje, że odnaleziono dwuosobową załogę jednej z maszyn. Zakończyło się Mazury Air Show. Przez trzy dni miłośnicy samolotów cywilnych i wojskowych mogli z bliska przyjrzeć się maszynom, do niektórych wejść. Poza oglądaniem pokazów lotniczych można było wziąć udział w locie widokowym.
2: Śmigłowiec Robinson R-44 właśnie wykonuje teraz w kierunku zachodnim lot również z trójką pasażerów.
3: Często latam na paralotni. Widoki podobne jak na paralotni, ale lądowanie było łagodniejsze.
4: Chyba trochę mniej wieje niż na paralotni, co?
3: Dokładnie.
4: Można się skupić bardziej już na widokach niż na pracy.
3: Tak.
5: Fantastycznie, bardzo oryginalne przeżycie. Także mieliśmy okazję skorzystać z tej właśnie przyjemności i zobaczyć z góry Kętrzyn.
0: Podczas tej imprezy został uhonorowany wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Tadeusz Sznuk, także pilot i komentator pokazów lotniczych.
6: To jego wielka wiedza, wspaniały głos powodowała, że wzbudzało to niesamowite zainteresowanie tego, co robimy.
7: Pierwsza była ochota na latanie. Ale nie udało się tego zaspokoić zbyt wcześnie, także najpierw byłem w radiu, potem zacząłem latać. Zresztą zacząłem latać tu, na tym lotnisku po raz pierwszy poleciałem samodzielnie, tu się szkoliłem.
0: Podczas pokazów na lotnisku w Kętrzynie można było obejrzeć możliwości polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz może popadać w nocy na południu kraju, w Karpatach zanikające burze. Chłodno będzie na Pomorzu około 10 stopni, w centrum od 12 do 15, na południu i południowym wschodzie blisko 19 stopni. Jutro wróci upał.
9: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
10: Jest 17.06, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a teraz przybliżymy Państwu postać Jerzego Giedroycia, prawnika, wydawcę, publicysty, polityka i działacza emigracyjnego, założyciela wydawnictwa Instytut Literacki, a także wydawcę miesięcznika Kultura i kwartalnika Zeszyty Historyczne. A to dlatego, że Senat ustanowił rok 2026 rokiem Jerzego Giedroycia.
11: Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2026 ustanowiony został rokiem Jerzego Giedroycia. A naszym gościem jest pan profesor Andrzej Fryszke, historyk, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry państwu i dzień dobry panu.
11: Zacznę od tego, że miałem zaszczyt być w Maison Lafitte. To jest miejscowość, ta willa się tak nie nazywa. To jest miejscowość pod Paryżem. Co prawda po śmierci redaktora, czyli Jerzego Giedroycia, ale pani Herc i brat Henryk Giedroyć jeszcze wtedy żyli. No i żył jeszcze słynny pies, który tam zawsze był. To był Cocker Spaniel. Co prawda był nieco zapasiony, panie profesorze.
12: O, jak się kocha zwierzęta, to tak czasem powstaje taka sytuacja.
11: Niesamowite miejsce.
12: No tak, oczywiście, że tak. Ja też tam byłem, oczywiście parę razy byłem jeszcze jak żył redaktor Giedroyć. więc wiem, o czym mówimy. No to jest miejsce szczególne i jednocześnie ośrodek badawczy, dziś też funkcjonujący.

0: miesięcy w oparciu o ogromne ilości korespondencji, którą Giedroyć prowadził z setkami, może, no setkami, a może nawet więcej ludzi. Bo on jeszcze, to trzeba dodać, on tak funkcjonował, że jak wydawał Kulturę paryską, to w zasadzie on siedział cały czas w tym Maison Lafitte, prawie
1: w tym swoim gabinecie.
0: Mało, tak, bardzo mało wyjeżdżał do Paryża i w zasadzie dzień po dniu, łącznie z niedzielami, utrzymywał korespondencję z licznymi ludźmi, którzy mieli coś napisać, prosił, żeby coś napisali, albo konsultował różne sprawy i tych listów dziennie wysyłał co najmniej kilkanaście.
1: No tak, wysyłał kilkanaście listów, Kultura paryska się ukazywała i powiem taką historię, panie profesorze, jeden z moich kolegów, to w latach 70. się dzieje, był synem wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i nie uwierzy pan, miał bibliotekę, a w bibliotece stały egzemplarze Kultury paryskiej i żeśmy z tych egzemplarzy jako licealiści korzystali, po prostu brało się i ten ojciec tego mojego kolegi nawet tego nie zauważył.
0: Takie rzeczy się zdarzały. Takie rzeczy się zdarzały, dlatego że może trzeba to przypomnieć. Kultura wydawana od roku 47, początkowo w Rzymie, potem w Paryżu, wreszcie w Maison Lafitte, ukazywała się, jak długo żył redaktor, czyli do 2001 roku, przez tyle lat, regularnie, zawsze, o tej samej porze danego miesiąca, egzemplarz pisma ponad jako 150 stron druku wędrował na maszyny i się ukazywał, po czym rozchodził się wśród prenumeratorów w świecie, ale do Polski nie mógł trafiać legalnie.
1: Cenzura!
0: To pismo, no brak, tak, brak możliwości, traktowane jako wrogie, jako ośrodek dywersji ideologicznej, tak to nazywano. Był konfiskowany i drogą, jeżeli jeszcze drogą pocztową, i był konfiskowany na granicy w czasie kontroli przyjeżdżających, wyjeżdżających. No ale oczywiście była taka reguła, że jakieś egzemplarze mogły trafić do Biblioteki Narodowej, do Biblioteki Uniwersyteckiej, jeszcze w parę miejsc, no bo były potrzebne do badań różnych, zaraz powiem też dlaczego. No i trafiały oczywiście do tych, którzy to konfiskowali. Tu pan opowiedział o historii jakiegoś funkcjonariusza MSW. Rozumiem, że on się załapywał na egzemplarze, które komuś zostały skonfiskowane i sobie tam ustawił. Ja wiem, że takich bibliotek wśród ludzi władzy było trochę. Również, jak mi opowiadano, wiarygodna relacja, Józef Cyrankiewicz miał taki specjalny domek i tam miał wszystko. Całą kulturę i jej książki też. Dlaczego to było takie atrakcyjne? Bo to było pismo na bardzo wysokim poziomie pod paroma względami. Po pierwsze, literatura pierwszej próby. Najwybitniejsi polscy pisarze tworzący na emigracji, od Czesława Miłosza zaczynając, prawda, Herling Grudziński, to jest też Gombrowicz, to jest Łobodowski, to jest wielu, wielu wybitnych pisarzy, Bobkowski. A druga rzecz to była rzeczywiście myśl polityczna, bardzo nieortodoksyjna w stosunku do emigracji pojałtańskiej na Zachodzie, szukająca nowych dróg, nowych możliwości myślenia o tym, jak odbudować tą Polskę i podporządkowanych tej generalnej myśli, no przez te lata, no to setki artykułów na bardzo wysokim poziomie. Była to też diagnoza sytuacji w Polsce, robiona przez rozmaitych ludzi piszących albo na emigracji, albo przysyłających swoje teksty z kraju pod pseudonimami. Zatem to było pismo niezwykle wartościowe, a jeszcze trzeba dodać jeszcze jedną rzecz bardzo ważną dla mnie jako historyka. To było pismo, którym się ukazywało mnóstwo materiałów dokumentujących najnowszą historię Polski. Wspomniałem wspomnienia ważnych polityków, dokumenty, które na Zachodzie się znajdowały, dotyczyły czasu wojny, Powstania Warszawskiego, Polski przedwojennej, pamiętniki, wspomnienia. I cały ten dział, że tak powiem, Giedroyć od 1962 roku,

0: z tego działu, że tak powiem, stworzył zeszyty historyczne, czyli obok kultury drugie pismo, kwartalnik, rzędu tak 200 stron numer takiego kwartalnika, w którym mieliśmy po prostu no, ocean, można powiedzieć, materiałów historycznych różnych. Od początków niepodległości, przez II Rzeczpospolitą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sprawy wewnętrzne, wojna, rząd Sikorskiego, podziemie, no aż do, zwłaszcza w późniejszych latach, tego co się działo w Polsce powojennej. Mnóstwo bardzo wartościowych materiałów. I powiem na koniec anegdotkę, która jest rzeczywiście bardzo smakowita, a mianowicie Władysław Gomułka, przywódca partii, na stare lata, jak już był odsunięty od władzy i chciał, że tak powiem, żeby zachowały się pewne dokumenty i były ujawnione dotyczące jego aresztowania, jego więzienia, to znajdował sposób i przekazywał do Giedroycia. I się ukazały.
1: Dobre. Panie profesorze, ale Jerzy Giedroyć właściwie nie pisał tekstów. Jerzy Giedroyć redagował i stąd mówiło się o Jerzym Giedroyciu redaktor.
0: Tak go nazywano, redaktor. Niektórzy też mówili książę, ale redaktor było neutralne i bardzo oddawało tą sytuację. No on właściwie, mówiłem tu o listach, które pisał, no ale poza tym oczywiście czytał teksty, które dostawał, bo były zamówione albo napłynęły z kraju. No więc czytał mnóstwo, kwalifikował do druku albo nie, odpisywał autorom, przyjmuje, nie przyjmuje. Popędzał tych, co zwlekali. Zajmował się pracą redakcyjną à la longue. No a do tego dochodzą książki. I do tego dochodzą te zeszyty historyczne. To jest około 600 książek, które kultura wydała. Literackich, politycznych, historycznych. Tomików wierszy, różnych. To jest jednym słowem jeden człowiek, bo tak naprawdę oczywiście pani Hercowa mu pomagała trochę, ale generalnie decyzje dotyczące drukować, nie drukować, to on sam podejmował przez te wszystkie lata. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. To jest fenomen, którego nie można z niczym porównać. Tak długa, tak zdecydowana i tak wyczerpująca praca przez tyle lat, do chwili śmierci.
1: No i myśl polityczna Jerzego Giedroycia to jest troszkę mój konik, czyli takie zjednoczenie Polski z Ukrainą, z Białorusią, z Litwą i stworzenie takiej przeciwwagi dla Rosji. I to była idea fix naprawdę Jerzego Giedroycia. On wiele razy na ten temat mówił.
0: Tak, dlatego że Giedroyć był myślicielem politycznym. Znaczy nie pisał, to prawda, ale był człowiekiem, który miał bardzo mocno ustalone poglądy. Podstawą tego jest pytanie, dlaczego Polska nie mogła przetrwać? Dlaczego upadła i jakie są, że tak powiem, jak musi się kształtować polskie myślenie o odrodzeniu niepodległego państwa, żeby zapewnić mu trwałość, żeby go Rosja nie połknęła? Tu w związku z tym wysuwają się dwie rzeczy. Po pierwsze, Polska musi być związana z Europą. Poparcie dla idei jedności europejskiej, bez wątpienia. Druga rzecz, Polska musi unormować swoje stosunki ze wschodnimi sąsiadami, bo to jest ten czynnik destabilizacji, konflikt polsko-ukraiński, polsko-litewski, polsko-białoruski zawsze będzie wykorzystywany przez Rosję i zaszkodzi, doprowadzi do upadku właśnie Ukrainy, Litwy, Białorusi i Polski. Bo Moskwa, imperialistyczna Moskwa, dążyć zawsze będzie do upadku Polski. Jedynym za to wyjściem, żeby to uniemożliwić, jest dogadanie się, porozumienie się z Litwą, Ukrainą, Białorusią. Stąd się bierze koncepcja ULB, w skrócie tak to nazywana, rozwijana przez Juliusza Mieroszewskiego, który był głównym publicystą kultury przez dziesięciolecia, a zarazem z którym Giedroyć bez mała codziennie wymieniał korespondencję. I oni właściwie tworzyli, można powiedzieć, jedność pewną. Znaczy Giedroyć wyrażał swoje opinie, jak co by należało zrobić, czy ty myślisz tak właśnie, a on mu odpowiadał i oni formowali pewne wyobrażenia w gruncie rzeczy wspólne.
1: A to są czasy przedinternetowe.

0: Wy jeszcze przecież.
1: No nie, no oczywiście to wszystko idzie i nawet powiedziałbym w jakimś sensie przedtelefoniczne. Bo oczywiście telefonicznie też rozmawiali, ale jednak Giedroyć wolał swoje myśli przekazywać w listach, na papierze. Dzięki temu mamy to ogromne archiwum. No i teraz, że tak powiem, żeby doprowadzić do takiego porozumienia z naszymi wschodnimi sąsiadami, no musimy, że tak powiem, przeskoczyć pewien dramat, ból, szczególnie ważny w tych pierwszych latach powojennych, a mianowicie zabranie Polsce w Jałcie tak zwanych Kresów Wschodnich. I w roku 1953 jest deklaracja na łamach kultury w liście, właśnie w takim tekście księdza Majewskiego. Właśnie nie, ten ksiądz nie jest jakaś wielka postać, ale ten tekst został zamieszczony i od tej pory było to traktowane jako w gruncie rzeczy kanon kultury. Polska, jak się odrodzi, nie może myśleć, jako niepodległe państwo, nie może myśleć o tym, żeby znowu wyruszyć na Wilno czy Lwów. Musimy zaakceptować wschodnią naszą granicę, taką jak ona wygląda, i szukać porozumienia z Ukraińcami, Litwinami na bazie, że tak powiem, istniejącej granicy, żeby zapewnić im swobodny rozwój narodowy, państwowy, narodowy i stabilność, że tak powiem, wzajemnych relacji. To jest myśl wyrażona już w 1953 roku, była wielka awantura na emigracji. To było uderzenie w pewną świętość dla ludzi żyjących pamięcią o przedwojennych granicach. Ale Giedroyć był konsekwentny i przez te lata się to ułożyło jakoś, prawda? I zostało zaakceptowane potem w 1989 roku, jak wiemy, prawda? Nie nastąpiły próby rewizji granic, na szczęście. No ale to nie nastąpiło samo. To wymagało pewnego myślenia, oswajania się, przetwarzania tej perspektywy, gdzie Polska leży i co jej zagraża. I szukania, że tak powiem, porozumień z naszymi sąsiadami. To była idea fix, można powiedzieć, Giedroycia. Tak, w tym sensie, że Giedroyć był człowiekiem, który, to też trzeba dopowiedzieć, on nie myślał, co się często dzisiaj słyszy, kategoriami narodu. My, Polacy, piękni ptacy, wszystko nam wolno. On nie znosił takiego myślenia. Oczywiście był przywiązany do polskiej kultury, do polskiego języka, do polskiego kodu kulturowego, ale i krytycznego. To znaczy nie takiego, żebyśmy się wywyższali ponad innych i uważali, że wszystko nam wolno, wszystko możemy. Nie. On myślał państwowo. Myślenie państwowe było zasadnicze u Giedroycia, czyli myślenie o tym, jak nasze państwo ma przetrwać, jak je umacniać, jak dodawać mu potencjału, sił, a to oznacza też, jakie ono zajmuje miejsce wśród innych państw. No i tu się właśnie wracamy do tego tematu. Państwo skonfliktowane ze swoimi wschodnimi sąsiadami będzie zawsze słabe, a przez Zachód lekceważone. Bo tam ułożenie naszych relacji na wschodzie jest warunkiem, żebyśmy byli poważnie traktowani na Zachodzie.
0: No, częściowo to się udało. Częściowo, panie profesorze, ale no, w dalszym ciągu braki są i myślę sobie, co by redaktor powiedział na dzisiejszych naszych polityków. Nie chciałbym być w ich skórze.
1: Wie pan, Giedroyć miał tendencję do bardzo krytycznego oceniania polityków, jak już nie mówimy o komunistycznych, zostawiamy to, bo wiadomo, no to on ich nie traktował jako polskich polityków. Natomiast oczywiście miał bardzo krytyczny pogląd na polityków polskich również po 89. Nieco do kierunku, czyli budowanie demokratycznego państwa, tylko co do, że tak powiem, energii w tej materii. Opóźniania bardzo ważnych rzeczy. Dotyczyło to i spraw wewnętrznych, a tu ważna była konsolidacja. To znaczy w myśleniu o sprawach wewnętrznych nie jest najważniejsza rywalizacja i konflikt, tylko przeciwnie. Szukanie, że tak powiem, konsensusu na tyle, żeby było możliwe budowanie państwa, jego struktur, jego powagi, jego możliwości. No i w związku z tym bardzo źle znosił i reagował na wszystkie nadmierne awantury wewnętrzne w Polsce już po roku 89. On tego nie rozumie.

0: Ja uważam, że to jest taki, bym powiedział, pokłosie polskiego, sarmackiego takiego właśnie...
1: Warholstwa?
0: Warholstwa, tak, tak. I miał też takie poczucie, takie pragnienie, żeby polscy politycy zachowywali się godnie, żeby na arenie międzynarodowej też, czy wobec społeczeństwa, pokazywali taki honor Polski. To było takie, bym powiedział, w jakiejś mierze staroświeckie, ale bardzo słuszne, potrzebne. Na przykład sam byłem świadkiem, bo z nim o tym rozmawiałem, jak on się irytował, kiedy jeden z premierów, wyjeżdżając gdzieś za granicę, dał tym zapraszającym zapłacić za bilety. Uważał, że to jest poniżej honoru polskiego przywódcy. Nie wolno. Bardzo dobrze ostatecznie oceniał Aleksandra Kwaśniewskiego. Co było nieoczywiste przecież, dlatego że to jest kompletnie nie jego świat, ale potrafił ocenić jego, no właśnie, takie państwowe gesty zmierzające do umacniania państwa jako państwa i łagodzenia konfliktów wewnętrznych, no i jego politykę wschodnią. To znaczy właśnie szukanie mostów do Ukrainy, pozyskiwania Ukrainy, Litwy też, tak. W kierunku wciągania jej, no odciągania od Rosji w kierunku Zachodu i, prawda, łagodzenia potencjalnych napięć polsko-ukraińskich, których żywotność on widział, prawda. Wołyń, nie Wołyń, to wszystko wiemy. I on też to wszystko wiedział, ale bardzo się bał, żeby to nie były punkty zapalne, które zniszczą to, co jest najważniejsze, czyli budowanie perspektywy, dialogu i porozumienia Polski i Ukrainy, co jest kluczowo ważne, żeby się nie odrodził rosyjski imperializm.
1: Ale jedna rzecz mnie nurtuje, panie profesorze. Dlaczego Jerzy Giedroyć nie przyjął orderu Orła Białego?
0: Wie pan, to jest trochę tak, oczywiście ja nie potrafię tak do końca powiedzieć, bo on chyba się nigdy tak nie wytłumaczył, ale można go rozumieć. On nie chciał stać się jakby zależny od przywódców Polski, żeby ktoś mógł powiedzieć, że to, no właśnie, mu to nagrodzili, niech będzie wdzięczny. On by to uznał, mówiąc językiem Gombrowicza, za pewien rodzaj upupienia. Dali order, niech się cieszy. No nie. To on miał takie poczucie, bardzo wysokie poczucie honoru. Jemu nie zależało. Miał gdzie indziej, że tak powiem, umieszczone poczucie własnej godności. Nie musiał orderów dostawać. Natomiast nie chciał popaść w taki stan, żeby, prawda, ktokolwiek, nawet z ludzi, których on szanował, mogli go jakby nagrodzić, a przez to uznać, że on teraz wdzięczny być powinien.
1: A może, panie profesorze, warto byłoby powiedzieć, że może w dzisiejszych czasach ci, którzy uprawiają politykę, powinni sięgnąć po przemyślenia Jerzego Giedroycia, redaktora, księcia, i wyciągnąć pewne wnioski, bo może one, owe wnioski, obrócą się na korzyść dzisiejszej Polsce.
0: No, ja bym bardzo chciał, ale niestety obserwuję proces odwrotny, to znaczy lekceważenia, odrzucenia, przeżył się, nie rozumiał współczesnego świata, anachronicznie myślał o polityce, która jest głównie walką, trzeba urwać łeb przeciwnikowi, skompromitować, opluć. No przecież taką politykę oglądamy. Giedroyć nigdy tego nie robił. Nawet jeżeli walczył z liderami komunistycznymi, jak z Gomułką na przykład. No to przecież Gomułka zwalczał to za jego czasów. Kultura była znana za narzędzie właśnie wrogich sił, łącznie z CIA, prawda? Znaczy dywersja ideologiczna. Ludzie poszli do więzienia za kolportaż kultury w 70 roku. Był proces Taterników. Wiadomo. Ale Giedroyć nigdy się nie dał, że tak powiem, wytrącić z takiej pozycji, że on oczywiście jak najgorzej ocenia reżim, jak najgorzej ocenia postawy i zachowania polityczne, no na przykład inwazję na Czechosłowację, marzec 68, ale jednocześnie ma miarę proporcji. i nie można się posunąć

0: do chamstwa, do nikczemności, do sprzyjania najgorszym gustom. To nie wolno. Polityka jest, powinna być czymś szlachetnym. Szlachetna rywalizacja i poważna dyskusja. O Polsce, o państwie.
1: Panie profesorze, powiem Wańkowiczem, Giedroyć krzepi.
0: No moim zdaniem tak. Moim zdaniem buduje właśnie zdolność poważnego myślenia o państwie i świadomość, co dzisiaj, czego w ogóle dzisiaj ja nie widzę, że państwo polskie jest, ale nie musi być. Jeżeli zaniedbamy, jeżeli zaczniemy, że tak powiem, konflikty wewnętrzne przedkładać nad dobro kraju, państwa, to możemy się doczekać, że to państwo upadnie. Świadomość końca XVIII wieku była bardzo silna w tym pokoleniu wśród takich ludzi. To jest taka przestroga.
1: Dziękuję serdecznie, profesor Andrzej Friszke, historyk Polska Akademia Nauk.
0: Dziękuję.
2: Ich rok. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
11: Polskie Radio 24, jest 17:33.
12: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
11: Półmetek wakacji już za nami. Miliony dzieci w Polsce cieszą się upragnionymi wyjazdami i letnią beztroską. Niestety dla wychowanków domów dziecka ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Często oznacza po prostu kolejne miesiące spędzone w murach placówki lub powrót do środowisk,

0: które nie zawsze są dla nich bezpieczne. A Fundacja Dobrych Inicjatyw chce to zmienić. Z nami jest Katarzyna Salmanowicz, psycholog, dyrektorka działu edukacyjno-społecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, w jaki sposób chcecie to zmienić?
1: Przede wszystkim chcemy zaprosić młodych ludzi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli właśnie z tak zwanych domów dziecka, na nasze obozy terapeutyczne, które robimy już w fundacji od kilku lat. Jest to taki wstęp do poznania młodych ludzi, ale też oni poznają nas. W dużym skrócie my stwarzamy taką bezpieczną przestrzeń, żeby dzieciaki mogły nauczyć się nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań, mieć nowe, tak zwane korektywne doświadczenia, ale też przygotowujemy takie opinie na temat ich funkcjonowania w grupie, w środowisku rówieśniczym i też w kontekście pracy z autorytetami. No i z tymi opiniami jeździmy do placówek i omawiamy każde dziecko indywidualnie, prowadząc też, proponując placówkom taką bardzo zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia dla każdego dziecka. Także te obozy są ważne, ponieważ dzieciaki uczą się nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań, między innymi poprzez modelowanie, czyli one widzą jakieś nowe, inne, lepsze, czyli bardziej adaptacyjne, mówiąc językiem psychologicznym, sposoby zachowań i dzięki temu też mogą, że tak powiem, podpatrywać i naśladować, tak? Czyli wprowadzać też w swój repertuar zachowań takie nowe, lepsze zachowania. Dostają też korektywne doświadczenia, ponieważ w domu dziecka mniej więcej na 14 teoretycznie dzieci, ale w praktyce nawet i 16 czy 17, przypada jeden wychowawca, więc to jest też stosunkowo za mało, żeby też móc jakoś zobaczyć, pomieścić te dzieciaki, mieć dla nich taką przestrzeń na to, żeby ich wysłuchać, wesprzeć i tak dalej. Natomiast na naszym obozie na około 20 dzieci mamy aż 8 dorosłych, więc to są też, to jest, daje to taką możliwość, żeby ci dorośli zobaczyli te dzieci, porozmawiali z nimi, żeby te dzieci poczuły się ważne i widziane. Więc to tak w dużym skrócie to robimy na tych obozach i to proponujemy młodym ludziom.
0: I uruchomiliście zbiórkę na obóz terapeutyczny, bo w tym roku planujecie dla 22 podopiecznych. W jaki sposób można wesprzeć tę inicjatywę?
1: Tak, można wesprzeć właśnie wpłacając na zbiórkę, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej Fundacji Dobrych Inicjatyw. To jest www.fdi.org.pl i tam w aktualnościach w kafelku będzie informacja na temat właśnie obozów terapeutycznych, będzie też napisane, na czym one polegają, co tam będzie robione, tak, i jaka jest zbiórka i w jaki sposób można wpłacić.
0: To nie jest, tak jak pani powiedziała, pierwsza wasza tego typu inicjatywa. Mm-hmm. To chciałabym zapytać, co mówiły dzieci po tym zeszłorocznym obozie, jak to wyglądało w zeszłym roku. No i czy trudno jest zebrać właśnie kwotę i zorganizować taki wyjazd?
1: Młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni. My każdorazowo też, każdy nasz projekt, ale też obozy terapeutyczne ewaluujemy. Przygotowujemy ankietę, wysyłamy ją dla dzieciaków. Oczywiście ta ankieta jest też dostosowana do tego, żeby oni też wedle też młodszego wieku mogli jakoś wypowiedzieć się tak bardzo adekwatnie i powiedzieć jakoś, co sądzą, tak? Czy są na przykład, jak się czują na tych obozach, czy kadra jest okej, czy czują się bezpiecznie, czy czują się komfortowo, czy program im odpowiada, oczywiście w taki sposób jakiś bardziej bliżej jakoś tego, co oni mogą na ten temat powiedzieć i jak to rozumieć. Więc też z tych opinii wiemy, że z tych ankiet wiemy, że jest to dla młodych ludzi bardzo pomocne i rzeczywiście jakoś tak dobrze to wspominają. Natomiast też my widzimy młodych ludzi na innych naszych różnych projektach, jak już obóz się kończy, to widzimy ich też na kolejnych. Zresztą my też, ten obóz letni jest taki, że najpierw jest obóz zimowy, tak? Czyli styczeń lub luty. Dzieciaki przyjeżdżają całą ekipą, spotykają się z nami i tam przygotowujemy właśnie cały program dla młodych ludzi. Realizujemy ten obóz, natomiast pół roku później
0: znowu... ten obóz letni jest gdzie? No bo wiem, że był obóz zimowy w lutym tego roku, no i dla wielu dzieci to było pierwsze takie prawdziwe ferie w życiu. I z nartami, z górskimi spacerami, warsztatami, rozmowami czy wieczorami przy planszówkach. A

0: A latem co planujecie? Który kierunek?
1: Latem Mazury, właściwie co roku jeździmy na Mazury, tutaj gdzie jest dużo lasów, jezior i właśnie są sporty wodne, które są super taką przestrzenią na odwentylowanie się i też budowanie jakoś relacji, tak, i miłe spędzanie czasu, bo na naszych obozach dosyć spory kawałek zajmują właśnie takie atrakcje, tak jak pani wspomniała, na obozie zimowym to były narty, górskie wycieczki, a tutaj na obozie letnim są to bardziej kajaki, pływanie w jeziorze, gra w siatkówkę, spacery do rezerwatów, lasów i tak dalej. Natomiast też bardzo ważnym elementem są warsztaty arteterapeutyczne. To są takie warsztaty, które, tak jak nazwa mówi, są arte i terapeutyczne, czyli możemy w takich warunkach artystycznych, czyli dzieciaki coś tworzą, na przykład kolaże albo rysunki, i one wyprojektowują treści psychiczne właśnie na to gotowe dzieło, które potem jest omawiane, tak, na grupie i tak dalej. I to są takie fajne warsztaty, w których dzieci też nie czują takiego przytłoczenia, prawda, żeby tak rozmawiać o tych psychologicznych rzeczach, które czasami, no, nie każdy też lubi i jakoś odnajduje się w tym, żeby chociażby ponazywać stany, w których się nazywa, a za pomocą rysunku czy kolażu dużo prościej jest to zrobić, więc te warsztaty też są dobrze dobraną taką metodą właśnie pod pracę z młodymi ludźmi, i właśnie po tych warsztatach też fajnie jest wejść do jeziora, schłodzić się, no bo jednak jeziora mazurskie są chłodniejsze, ale rzeczywiście jakoś nam się to bardzo fajnie zamyka w całość.
0: Ja też zastanawiam się nad tym, na ile dla dzieci z domów dziecka, które często noszą w sobie takie poczucie tego, że są niewidzialne, że są nieistotne, podczas takich wyjazdów właśnie dostają to, czego im brakuje na co dzień, czyli czas, który jest poświęcony dla nich, i to, co też pani wspomniała o tym, że jeżeli na 20 dzieci jest 8, tak, wychowawców, tak, no to jest zupełnie inny kontakt. To dziecko czuje się ważne, że jest jemu poświęcona czas, i chyba też czuje się bezpiecznie. To też są istotne elementy.
1: Tak, dokładnie. To są bardzo istotne rzeczy. No, też pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie nie bez powodu znaleźli się w placówce, tak, w domu dziecka. Bardzo często jest to po prostu dysfunkcja w rodzinie, więc sąd jakoś zabiera czy ogranicza prawa rodzicielskie i wyjmuje dzieciaki z systemu rodzinnego i wprowadza je właśnie do systemu pieczy zastępczej. My akurat zaopiekowujemy ten kawałek instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli właśnie tak zwanych domów dziecka. No a przyczyny w ogóle tego, że dzieci przychodzą do placówek i są wyciągane z systemów rodzinnych, to jest właśnie dysfunkcja, taka jak na przykład alkohol, i jest to bardzo dużo przypadków. No też dzieci, mając taki background, często doświadczały różnej przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, również ekonomicznej. Uczyły się, czy jakoś widziały takie też nieadaptacyjne zachowania rodziców, więc też to mają trochę zamodelowane, tak? Można tak powiedzieć. Dlatego my też staramy się pokazywać im trochę inne sposoby zachowań, myślenia, żeby właśnie miały możliwość doświadczenia takich korektywnych doświadczeń. Też dzieciaki często doświadczały tak zwanej parentyfikacji, czyli ponieważ rodzice nie mogli być dorosłymi, tak? Mówiąc
0: tak,
1: dosłownie.
0: To dzieci przejmowały te obowiązki.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast tutaj, no, nie muszą być dorosłymi. Tutaj my jesteśmy dorosłymi i to też działa dobrze dla dzieci, no bo one mogą dotknąć tego kawałka dziecięcego, tak? Nie muszą martwić się o to, czy dorośli dowiozą, czy będą trzeźwi, czy będzie śniadanie, obiad, kolacja, bo będą. To będzie.
0: To, co przeczytałam na państwa stronie, że podczas takiego obozu młodzi mogą zdobyć 4 wakacyjne sprawności: odpoczynek, zaufanie, pewność siebie i nowy start. I myślę, że te 4 kluczowe czynniki, bo i odpoczynek jest ważny, ale też ta pewność siebie dla młodych i ten nowy start, że jest ten start możliwy, jest niezwykle istotny. Na koniec powiedzmy, jak możemy się włączyć w organizację takiego obozu i wesprzeć fundację?
1: Wesprzeć Fundację Dobrych Inicjatyw można obserwując nasze social media, wchodząc też na naszą stronę internetową. Jeszcze raz powiem, jaka to strona, to jest www.fdi, jak Fundacja Dobrych Inicjatyw.org.pl i na stronie internetowej będzie miejsce poświęcone właśnie zbiórce na obóz letni dla dzieci z domów dziecka. Naszym celem

0: Celem jest zebranie 50 tysięcy złotych. Na ten moment mamy już 20 tysięcy, więc potrzebujemy jeszcze 30 tysięcy złotych, a obóz zaczyna się w najbliższą sobotę, więc już niedługo.
1: A ja jeszcze dodam, że każdy darczyńca, który pomoże uzbierać potrzebną kwotę, otrzyma od dzieciaków ręcznie przygotowaną pocztówkę. Bardzo dziękuję za...

0: Dzień dobry Państwu.
1: Półmetek wakacji za nami, ale okazuje się, że ten szczyt sezonu letniego, turystycznego dopiero przed nami, tak czytam. Czy to oznacza, że wolimy wyjeżdżać bardziej w sierpniu niż w lipcu?
0: Znaczy...
1: Bo tak się mówi, że ten sierpień, tak?
0: Tak, można zauważyć zjawisko, które jest w tym sezonie i poprzednim, że sezon turystyczny się wypłaszcza. Dlatego się wypłaszcza, bo mamy problem jednak z pogodą. Jak jest fantastyczna pogoda, jest słońce, to szybciej podejmujemy decyzje turystyczne i chętniej wyjeżdżamy. I też chętniej korzystamy z produktu turystycznego w Polsce, no bo jest... ku temu większa temperaturowa i słoneczna chęć, a rzeczywiście no tutaj te ostatnie wahania temperatur pogody, szczególnie nad Morzem Bałtyckim, podcięły nam trochę decyzyjne skrzydła, jeżeli chodzi o usługi turystyczne, ale dalej jest to wypłaszczenie jednak sezonu niż niekorzystanie z usług turystycznych.
1: Co my możemy powiedzieć na półmetku wakacji? Czy wolimy, czy podejrzewam, że te podsumowania to pewnie będzie dopiero po zakończeniu tego sezonu letniego, ale wolimy bardziej góry czy morze? Ja przyznam, że ostatni tydzień spędziłam w Tatrach, w piątek dokładnie wróciłam do Warszawy. Tłumy w Tatrach niesamowite. Nad morzem nie byłam. Oczywiście ten ostatni tydzień była fantastyczna pogoda, więc podejrzewam, że to też oczywiście przyciąga turystów, ale bardziej wolimy odpoczywać nad morzem czy w górach? Jak to wygląda?
0: Wolimy wszystko. Po prostu chcemy wypoczywać.
1: Czyli dzielimy. Dzielimy to po prostu.
0: Tak. Tak, tak. Tutaj nie ma takiego podziału, czy góry, czy morze. Dużo zależy oczywiście od pogody, natomiast są zwolennicy lepszej pogody i w górach, i gorszej. I tutaj w gustach nie można dyskutować. Rzeczywiście Polacy są bardzo ciekawi świata. Jesteśmy uważani za nację, która no bardzo podróżuje. O, tutaj samolot i cykady w tle, także oczywiście jako ekspert do spraw turystyki pozdrawiam z Chorwacji. Tak, z wakacji w Chorwacji. Natomiast my Polacy rzeczywiście w ostatnim czasie jesteśmy bardzo aktywni turystycznie. Także nie ma znaczenia miejsce, tylko forma spędzania wolnego czasu. A nawet na wyjazdach zagranicznych korzystamy z wycieczek, takich dodatkowych aktywności. Aktualnie wiedziemy prym w Europie.
1: A jesteśmy turystami właśnie takimi, którzy bardziej wolą mieć to wszystko załatwione, czyli all inclusive, kurort, wszystko mamy na miejscu, czy organizowanie wyjazdów na własną rękę? Bo to, że jesteśmy ciekawi świata, no to już pani powiedziała.
0: To nie są to same produkty. Czyli jeżeli nie można tego do końca tak porównywać. Czyli
1: bo podejrzewam, że rodziny z dziećmi pewnie bezpieczniej, tak? Tak? Wyjazdy all inclusive, domena młodych, budżet, to podejrzewam odkrywanie świata i taki bardziej luźny sposób organizowania wyjazdu.
0: Dokładnie, pani redaktor, i też zależy od destynacji. Są destynacje, na które możemy sobie pozwolić na wyjazdy na własną rękę. A są takie destynacje, że rzeczywiście trochę bezpiecznie jednak będzie z biurem podróży. Także tutaj no, wiele jest czynników, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego ja nigdy nie porównuję, że ktoś, kto jedzie na własną rękę, to tak, a z biurem podróży to inaczej. To nie ma znaczenia, to tutaj jest tak dużo czynników decyzyjnych, że trudno to rozstrzygnąć. Ale wyjeżdżamy jako Polacy już kilka razy do roku. Wyjeżdżamy inaczej. Wcześniej wyjeżdżaliśmy na urlop długi, 2-3-tygodniowy, teraz już nie. Teraz już wyjeżdżamy wielokrotnie w ciągu roku na urlopy nawet...
1: Zastanawiam się właśnie, z czego to wynika. No bo to już rzeczywiście jest odejście od tego, że bierzemy urlop 2- albo 3-tygodniowy, wyjeżdżamy częściej, a krócej. I zastanawiam się nad tym, z czego to wynika, bo właśnie jesteśmy ciekawi świata i chcemy zobaczyć różne miejsca.
0: Nie do końca. Też z takiej uwagi takiego szybkiego życia, bodźców, chęci pokazania, okay, że jesteśmy no też No tak, no taka turystyka prozasięgowa, którą ja tak definiuję jako ekspert. Dlatego

0: że rzeczywiście bardzo chcemy się pokazać w social mediach. No tu byliśmy, tam byliśmy, to jedliśmy. To zdjęcie, 68% decyzji turystycznych podejmujemy teraz na bazie fajnych selfie. Także to, trochę to jest inaczej. No chcemy się mocno pokazać, że jesteśmy aktywni. No a taki urlop trzygodniowy w jednym miejscu, no to czy to jest aktywność? No, znaczy ja to oczywiście z przymrużeniem oka mówię, ale no tak, nastąpiła zmiana. I chcemy zobaczyć więcej. Czy to jest lepsze podróżowanie? To jest zawsze dyskusja. To jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia, jak to podróżuje. Ja jestem jednak bardziej za podróżami bliżej, bardziej slow tourism, bardziej takie poznanie miejsca, trochę wyhamowanie. No nie można być wszędzie i w każdym miejscu. Tego się nie da.
1: A jak to jest z wakacjami? Bo no mówimy o tym, że bardzo często tym czynnikiem decydującym jest pogoda. Szukamy ciepła. No jak już pani wspomniała, co zresztą obserwujemy, prawda, od kilku tygodni, że potrafią być dni bardzo ciepłe i upalne, a za moment mamy kilkanaście stopni. Więc ta pogoda w Polsce potrafi być kapryśna i w lipcu, i w sierpniu, ale jednak ten lipiec i sierpień to są te najcieplejsze miesiące w Polsce. Czy bardziej decydujemy się na wyjazdy krajowe w wakacje, czy jednak no nie ufamy tej pogodzie w Polsce i wyruszamy dalej?
0: To wszystko zależy od pogody sezon wcześniej. Czyli jeżeli było bardzo źle pogodowo, to w przyszłym, następnym roku będziemy jednak bardziej ostrożni i będziemy planowali wyjazd w miejsce cieplejsze. Ale i tu, tak jak już wspomniałam na początku naszej dyskusji, ten sezon się wypłaszcza w taki sposób, że też nie tylko pogoda jest czynnikiem decydującym, ale też atrakcje turystyczne. A pod kątem atrakcji turystycznych, takich dodatkowych rzeczy, miejsc, doznań, które możemy spędzić w trakcie wakacyjnego sezonu, no Polska jest absolutnie wyjątkowa. Każde miejsce się teraz wyróżnia. Tutaj należy też podkreślić świetną pracę samorządów i tej komórki odpowiedzialnej za turystykę.
1: No to prawda, to trzeba też przyznać, że mamy i morze, i górę, i mamy jeziora, i lasy fantastyczne, więc rzeczywiście w różnych zakątkach Polski można znaleźć.
0: Ja tutaj, pani redaktor, tylko powiem sytuację sprzed tygodnia. Ja nawet nie wiedziałam, bo dopiero dwa miesiące temu w kwietniu otworzono ostatecznie tą trasę pociągiem z Białegostoku do Gdyni. 5 godzin, tam 5,5 godziny. Ja w wielu miejscach na świecie jechałam pociągiem, włącznie z tymi trasami szwajcarskimi, tam najpiękniejszymi, ale ta trasa wymiata. Naprawdę. Jeżeli ktoś jeszcze nie jechał pociągiem bezpośrednim, mówię nie przed Warszawę Wschodnią, tylko właśnie warmińsko-mazurskie, to proszę wsiąść i zobaczyć, jak piękny jest nasz kraj, jak wyjątkowy.
1: A jeżeli chodzi o te kierunki zagraniczne, to latem co lubimy najbardziej?
0: No wszystko, no całą Europę oczywiście. W tym roku jakoby mniej Chorwację, ale to nie wiem, nie jestem przekonana. Hiszpania się cieszy powodzeniem, ale Hiszpania też trochę zaburza statystyki. Zaburza dlatego, że już ponad 200 tysięcy Polaków ma nieruchomości w Hiszpanii. Zatem nie można powiedzieć, że to są
1: turyści. I to trochę
0: nie wakacje,
1: tylko wyjazd do drugiego domu.
0: Tak, dokładnie. No, altanki. Takie letniskowe, rzeczywiście tutaj też nad morzem, ale Grecja uważam, że jest wyjątkowa, bo dalej jest taka, tu jakby tu znaleźć słowo synonim wiejski, ale taka dostępna, no taka rodzinna. Tam cały czas biznesy choreka są prowadzone przez rodziny, to nie jest komercjalizacja tak usług jak w niektórych miejscach. Może trochę mniej Włochy, bo rzeczywiście za dużo tam jest turystów, taki jest overturizm, ale też się nauczyliśmy trochę tych definicji, tego overbookingu, overturizmu. No Polacy jednak no, są takim narodem ciekawym świata i cały czas podróżującym w sposób mądry. Czy idealny? ale to zawsze jest jakaś tam inna dyskusja.

0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominika Czechowska, ekspertka również do spraw turystyki Uniwersytet WSB Merito Gdańsk, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. W studiu Paweł Wojewódka. Przed urlopem czy po urlopie?
1: Przed urlopem.
0: Przed urlopem.
1: Ale i po urlopie.
0: Takiemu to dobrze. Prawda?
1: Przecież tak samo bierzesz urlop w różnych terminach.
0: To prawda. A co dziś wieczorem w programie?
1: No oczywiście dziś drugi dzień Powstania Warszawskiego, 82. rocznica. Będziemy mieli aż trzy tematy dotyczące Powstania Warszawskiego. Bardzo ciekawe. Naprawdę warto posłuchać. No i bardzo ciekawy temat też związany ze sportem, czyli Sport wyjaśnia świat. Będziemy rozmawiali z przedstawicielem słynnego rodu marszałków. Wiesz, o kim mówię? Motorówki, ślizgacze, ogromne prędkości, przeciążenia na zakrętach takie, jakie przeżywają piloci samolotów odrzutowych, wojskowych. Coś nieprawdopodobnego. I pomyśleć, że senior rodu tak naprawdę to sam budował te łódki.
0: Paweł Wojewódka zaprasza Państwa od godziny 18 do północy, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
14: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczym ślubsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą
9: się pobrać.
14: Bo jak się kogoś kocha, to obojętny.

0: wiedzą, jaki jest, ale się go kocha.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Triumf polskich siatkarzy obronili tytuł sprzed roku w Lidze Narodów. System powiadamiania mieszkańców szwankował. Tak o incydencie na Lubelszczyźnie mówi generał Komornicki. Znów obcy dron nad Rumunią przy granicy z Ukrainą. Zestrzeliła go ukraińska armia. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Trzeci raz polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale pokonali drużynę Stanów Zjednoczonych 3-2. W ważnych momentach spotkania zagrywka wychodziła naszym zawodnikom. Tak mówił w TVP Info były siatkarz reprezentacji Polski Zbigniew Bartman, mistrz Europy z 2009 roku.
2: As Tomka Fornala w czwartym secie, bardzo ważny as Semeniuka w tiebreaku, bardzo dobra zagrywka Alemańskiego, który wcześniej w czwartym secie praktycznie nie wykonał żadnej zagrywki, ale w tiebreaku ten skrót, który zrobił duże problemy Amerykanom, sprawił, że złapaliśmy wiatr w żagle i mogliśmy przy tym stanie 5-5, 6-5 odskoczyć na te 8-5.
1: Tomasz Fornal został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika turnieju finałowego. System alarmowania i ostrzegania musi być jasno zdefiniowany, a obrona cywilna priorytetowa. Tak generał w stanie spoczynku Leon Komornicki komentuje wydarzenia po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uważa, że działania podjęto za późno. Taką opinię generał Komornicki wyraził na naszej antenie.
3: Trzeba było wydać właśnie to, co dotyczy społeczeństwa jeszcze dobę wcześniej. Uruchomić system powiadamiania, tak jest, takie są procedury w ramach obrony cywilnej kraju. Te informacje w postaci SMS-ów czy w innej formie powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców województw podlaskiego, lubelskiego, czy nawet warmińsko-mazurskiego. Zresztą te województwa, tej przestrzeni powinno dzisiaj mieć już modelowe rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę cywilną kraju.
1: W nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Spadła i eksplodowała na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Kolejny obcy obiekt w przestrzeni Rumunii wykrył tamtejszy system radarowy. Po południu poderwano dwa myśliwce F-16, aby monitorować sytuację. Pojawiają się informacje o znalezieniu szczątków drona w pobliżu granicy z Ukrainą. Jak przekazuje rumuński resort obrony, przez 20 minut obiekt leciał w pobliżu granicy z Ukrainą nad wodami terytorialnymi Rumunii. Później mieli go zestrzelić Ukraińcy. Agencja Reutera podała, że na polu w pobliżu wsi Periprawa znaleziono szczątki drona, nie odnotowano zniszczeń. O oszczędzanie prądu apeluje do firm i instytucji premier Węgier. Powodem jest wyłączenie elektrowni atomowej. To skutek rekordowo niskiego poziomu Dunaju. Woda w tej rzece jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami 5 krytycznych dni, mówi premier Peter Modzior w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Wzywa, aby bardziej oszczędnie korzystać z energii. Proszę, aby od jutra jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza od 18 do 21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i wszystkich moich rodaków, aby w miarę możliwości znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. Ostatniej nocy wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej PAKS.

0: produkuje ona 240 MW. Jej normalna moc wynosi około 2000 MW. Całkowite zatrzymanie produkcji energii atomowej jest planowane jeszcze dzisiaj. Rozpoczyna się formalna procedura zmierzająca do wpisania Sandomierza na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zapowiedziała to w tym mieście wiceszefowa resortu kultury Bożena Żelazowska.
1: Jest to bardzo duża praca merytoryczna, praca zespołu ekspertów w Polsce, ale też w komitecie UNESCO. Na następne 5 lat Polska jest w tym komitecie. To dla nas również bardzo ważny czas i chcemy go jak najlepiej wykorzystać dla Polski, dla naszych zabytków, dla naszej historii.
0: To ważny dzień dla Sandomierza, przyznaje burmistrz miasta Paweł Niedźwiedź.
2: Myślę, że ten wniosek i sama idea wpisania Sandomierza na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO da naszemu miastu drugie tchnienie, podniesie niesamowicie jego rangę. To jest piękny dzień.
0: Procedura wpisania Sandomierza na listę UNESCO może potrwać około 8 lat.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro wróci upał. Największy skwar do 34 stopni będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W centrum też będzie gorąco do 30 stopni. Na północy od 24 do 28, nad morzem około 20. Na południu może popadać przelotny deszcz, możliwe są też burze.
1: Klimat.
0: W większości województw jakość powietrza jest dobra, w Augustowie bardzo dobra, a w Ełku umiarkowana. Ponad 44% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Będę z Państwem aż do północy, a dzisiaj 2 sierpnia, 82 lata temu, był to drugi dzień Powstania Warszawskiego. I w dzisiejszym naszym wieczornym wydaniu mówić o Powstaniu Warszawskim będziemy dużo, a zaczynamy od tego, czy rzeczywiście filmy dotyczące Powstania Warszawskiego oddają grozę tamtych czasów, oddają grozę tego wielkiego warszawskiego zrywu. No, dla mnie osobiście najlepszym filmem pokazującym Powstanie Warszawskie jest ta klasyka Andrzeja Wajdy, Kanał. Być może przez scenografię, być może przez miejsca, w którym ten film był kręcony. Moim zdaniem oddało to rzeczywiście grozę i prawdę tamtych czasów. Posłuchajmy wobec tego wojennych historii.
5: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Niemcy bombardują szpital. Tam jest Stefan. Trzeba go stamtąd zabrać.
8: To są moi ludzie. Są do pańskiej dyspozycji.
9: Te dzieci?
10: Dzień dobry, Bartek Makowski, podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Powstanie warszawskie widziane oczami jego szeregowych uczestników, będące tłem dla trójkąta miłosnego, piekło przepuszczone przez filtr reżysera, który wprowadza do swojego dzieła dubstep i ujęcia żywcem wyciągnięte z gier komputerowych. Tak pokrótce scharakteryzować można film Miasto 44 Jana Komasy. I właśnie o tym filmie porozmawiam z Norbertem Bączykiem, historykiem, współautorem podcastu Wojenne Historie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
10: Zacznijmy może od tego, że reżyser i scenarzysta Jan Komasa deklarował, że dokumentację do filmu przygotowywał przez 8 bitych lat. Czy twoim zdaniem widać to na ekranie?
11: No, ja powiem ci tak, że każde dzieło filmowe, w tym film pana Komasy, no, możemy rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Jeżeli chodzi o ten aspekt historyczny, kontekst historyczny, no to z mojej perspektywy, czysto subiektywnej, a więc ja wyrażam opinię, własne zdanie, to nie widać tego, tak?

0: To znaczy ten film Miasto 44 z punktu widzenia historycznego z jednej strony jest poprawny, z drugiej strony, powtarzam raz jeszcze, wyrażam tu swoją opinię, jest w perspektywie historycznej jednak dosyć płytki, uproszczony, a przez to może nie tyle co nieprawdziwy, co jednak sprawiający wrażenie właśnie płaskiego obrazu. Czasami, kiedy podchodzimy do obrazu w galerii, kiedy analizujemy dzieło malarskie, no to ono potrafi nas zachwycić głębią. Mimo, że to jest tylko tak naprawdę farba, ale mówi się często, że obraz ma głębię, ma perspektywę i tym często zachwyca. W przypadku filmu Miasto 44 ja tej głębi, ja tej perspektywy niestety dostrzec nie mogę.
1: Mówisz raczej o warstwie fabularnej czy o kwestii realizacyjnej? No bo widać na ekranie to 24 miliony, które wpakowano w ten film.
0: Znaczy ja mam pełną świadomość, że reżyser, że scenarzysta, że każdy twórca ma w głowie pewne wyobrażenie, pewne pragnienie swojego dzieła. A potem to pragnienie, to wyobrażenie zderza się z rzeczywistością. Zderza się z ograniczeniami finansowymi, zderza się z ograniczeniami czasowymi, ludzkimi, z ograniczeniami scenografii. Film o powstaniu warszawskim jest zrobić bardzo trudno zawsze, dlatego że tu z jednej strony mamy emocje, mamy historię, mamy patriotyzm, ale z drugiej strony mówimy o wydarzeniu, o wielkim rozmachu, o czymś, co było epickie w rozumieniu wielkiej bitwy miejskiej. Ciężko, nie posiadając olbrzymich, naprawdę olbrzymich nakładów, zrobić taki film, znaczy zrobić film opowiadający o tym wydarzeniu historycznym. Nie każdy jest reżyserem Fordem, nie każdy mógł zrobić Krzyżaków. Taki film tak naprawdę mógł powstać tylko w tamtych czasach, w takich, a nie innych uwarunkowaniach historycznych. Dzisiaj wydaje się to zgoła niemożliwe. I Miasto 44 jest z mojej perspektywy historyka wojskowości, osoby, która zajmuje się powstaniem warszawskim. Ten film nie opowiada właściwie o niczym konkretnym, bo wszystko traktuje niezwykle szablonowo, krótkotrwale. Wydaje mi się, że reżyser, scenarzysta chciał zawrzeć w tej opowieści za dużo wątków historycznych, osobistych, melodramatycznych, dramatycznych. No i czasami jest tak, że jak jest coś o wszystkim, to jest o niczym.
1: No tak, ten film faktycznie sprawia takie wrażenie, że gdzieś tam na tablicy u producenta znajdowały się tak zwane checkboxy, które trzeba było wypełnić, tak? Musimy mieć wybuch czołgu Pułapki, musimy mieć deal lewangerowców, musimy mieć walki na Starym Mieście, musimy mieć rzeź Woli. To wszystko trzeba było wepchać w ten film i wydaje mi się, że Jan Komasa użył takiego wehikułu narracyjnego, że wykorzystał ten trójkąt miłosny do tego, żeby w jakiś sposób nadać jakąkolwiek fabułę temu filmowi, bo przypomnijmy, film opiera się na trójkącie miłosnym. Mamy głównego bohatera Stefana, dziewczynę z Woli Kamę i pannę z Dobrego Domu, Biedronkę, i wokół tego hollywoodzkiego trójkąta miłosnego, melodramatycznego, prawie jak w filmie Pearl Harbor, jest nabudowana fabuła. Ale tak naprawdę Komasa też wykorzystuje szlak bojowy jednego ze zgrupowań powstańczych, właściwie chyba najsłynniejszego zgrupowania powstańczego, zgrupowania Radosław. I to jest taka rzecz, która mnie, prawdę mówiąc, zdziwiła w tym filmie, bo Stefan przystępuje zgodnie z logiką tego filmu do konspiracji właściwie na dzień przed powstaniem i od razu trafia do tego, jak się rzekło, elitarnego zgrupowania. Czy ktoś tak nieopierzony konspirator jak Stefan mógłby zostać prowadzony do zgrupowania Radosław? Na czym polegała wyjątkowość tego zgrupowania w powstaniu warszawskim? Bo to chyba warto wyjaśnić.
0: Tak, ale zacznę od tego, że się w pełni z tobą zgadzam. To znaczy, jeśli chodzi o konstrukcję tego filmu, co w mojej perspektywie jest wadą tego filmu. Natomiast już bezpośrednio odpowiadając na twoje pytanie o zgrupowanie Radosław, jak rozumiem, zamysłem reżysera, zamysłem scenarzysty było to, aby tą opowieść oprzeć o najbardziej elitarne oddziały powstańcze. To znaczy zgrupowanie Radosław, wchodzące w skład tego zgrupowania bataliony i kompanie tak legendarne jak na przykład Parasol, jak Zośka, jak Dziewczyny z Dysku i tak dalej. To była elita, to był creme de la creme Armii Krajowej, oddziałów powstańczych, a wcześniej różnego rodzaju formacji bojowych, naprawdę bojowych.

0: czasu konspiracji, takich jak na przykład Kedyw. Innymi słowy, często naprawdę młodzi ludzie, bo niektórzy z nich mieli po 20, 21, 22 lata, wychodząc z patriotycznych organizacji, przechodząc przez harcerstwo, ucząc się na tajnych kompletach, zdając w sposób nielegalny maturę w okupowanej Warszawie, oni zasilali te najlepsze oddziały konspiracji jeszcze czasów okupacji, tak, czyli dywersyjne. Często ci młodzi ludzie wyjeżdżali z Warszawy, szkolili się po lasach, a także przeprowadzali na prowincji działania bojowe. Innymi słowy, większość żołnierzy zgrupowania Radosław to był zgrany kolektyw, który znał się od lat albo co najmniej od miesięcy i był elitą polskiego wojska podziemnego. Nie było łatwo przed powstaniem dołączyć do zgrupowania Radosław. Młody chłopak, niezwiązany w żaden sposób z państwem podziemnym, raczej nie mógłby znaleźć się wśród żołnierzy zgrupowania Radosław. No i też traktowany byłby przez nich jako ciało obce. Troszeczkę inaczej ta sytuacja będzie wyglądała już po wybuchu powstania, czyli kiedy tak naprawdę w warunkach chaosu tworzyć się będą te pododdziały już realnie, bo pamiętajmy, że z racji braku broni my wystawialiśmy nawet w tych elitarnych oddziałach tylko czołowe plutony czy kompanie. Formalnie te bataliony nie mogły zaistnieć tak łatwo. No i przyjmowano stopniowo do tych jednostek także innych powstańców. Aczkolwiek miały one cały czas charakter elitarny. Innymi słowy, to podczepienie się pod Radosława ma przede wszystkim powiązać głównego bohatera z osią wydarzeń związanych z najbardziej dramatycznymi wydarzeniami w powstaniu i jednocześnie z najbardziej elitarnymi oddziałami powstania warszawskiego. W praktyce było kilka przypadków, że ludzie słabo związani z konspiracją znaleźli się rzeczywiście w tym środowisku Radosława, no ale to wyjątki, które potwierdzają regułę, którą przedstawiłem wcześniej.
1: A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo w pewien sposób się to pokrywa z moimi doświadczeniami z nagrywania powstańców. Oni często mówili, że jak szli na zbiórkę, to właściwie dziwili się, że ich koledzy również byli w konspiracji. To znaczy oni do ostatniego momentu nie wiedzieli, kto jeszcze jest w konspiracji w tych mniej elitarnych, mniej zgranych jednostkach powstańczych właśnie. No ale wracając do godziny W, to dla naszych bohaterów ona zaczyna się w jakiejś przestrzeni fabrycznej. No i jeśli chodzi o te sceny, to widzimy tam właściwie olbrzymi batalion. Tam jest ponad 200 statystów. Czy tak faktycznie wyglądały te zbiórki powstańcze?
0: Maksymalnie rozwijaliśmy w jednym miejscu, w takich rzeczywiście czasami fabrykach, różnego rodzaju magazynach w czasie koncentracji do godziny W. Czasami następowała koncentracja szczebla kompanii. To znaczy nie batalionu w jednym miejscu, ale pamiętajmy, że trzeba było te oddziały, pododdziały scalić przed wyruszeniem do walki. No i faktem jest, że te najbardziej elitarne jednostki Radosława, które gromadziły się na Woli przed godziną W, to w niektórych miejscach zbiórki gromadziło się powyżej 100 czy 150 powstańców. Więc to pokazanie jakby takiej koncentracji, przygotowania na poziomie kompanii jest jak najbardziej zasadne, bo też pamiętajmy, że pan Komasa, przygotowując się do nakręcenia filmu 44 i każdy historyk powstania warszawskiego oglądając ten film od razu to zobaczy. On oczywiście zbierał materiały, zbierał dokumenty, zbierał wspomnienia. Przede wszystkim wspomnienia i literaturę.
1: No zresztą dodajmy do tego, że Jan Komasa przygotowując Miasto 44 korzystał z kronik filmowych przygotowywanych przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej i z tychże kronik później zlepił inny film, Powstanie Warszawskie, który jest właściwie wyłącznie oparty na tych materiałach archiwalnych, pokolorowanych. Tak? Także to jest dzieło, które powstało niejako przy okazji prac nad Miastem 44. Wracając jednak do fabuły, to od razu dowiadujemy się, i co ciekawe, pada to z ust kapitana Kobry, który jest dowódcą tej drużyny, którą będziemy śledzić, że powstańcy nie mają broni. I co ciekawe, on jest tym faktem zdziwiony najbardziej, wydaje mi się.
0: Znaczy, to zaskoczenie wyrażone w filmie jest oddane dobrze i prawidłowo. I znowu, tak jak powiedziałem, ono bazuje na wspomnieniach powstańców, którzy przeżyli. Zasadniczo uzbrojenie w broń długą i broń zespołową miało zapewnić zwierzchnictwo. I taka broń była trzymana w magazynach

0: okręgowych i była wydawana na przykład w przypadku działań dywersyjnych przed walką. Innymi słowy, na przykład członkowie KDW, oni dostawali broń na określoną akcję, a potem ją zdawali. O, Niemcy w 1944 roku zlikwidowali nie jeden, a kilkanaście polskich magazynów z bronią konspiracyjną i tak naprawdę chociażby pozbawili nas połowy zapasu granatów, jakie wyprodukowaliśmy w czasie konspiracji. Innymi słowy, przed powstaniem Niemcy zadali nam bardzo duże straty, likwidując część naszych magazynów i paraliżując pracę magazynierów. Musimy pamiętać, że mieliśmy przed powstaniem dwie koncentracje. Ta druga zakończyła się ostatecznie wybuchem powstania 1 sierpnia, ale na obu tych koncentracjach powstańcy dowiadywali się, że nie będzie broni, że zwierzchnictwo nie przygotowało pod względem logistycznym, pod względem kwatermistrzowskim powstania, w tym sensie, że nie dadzą im broni do ręki. Tylko 1 na 10 mógł liczyć na jakiś pistolet, nie mówiąc już o karabinie. Dla większości były co najwyżej granaty konspiracyjnej produkcji.
1: Nawet w Radosławie?
0: Nie. W przypadku Radosława ta sytuacja jest nieco odmienna, ale podkreślmy tu słowo nieco. Otóż tu mówimy już o wystawianiu jednostek szczebla batalionu. Zgrupowanie Radosław to zgrupowanie pułkowe, a więc pułk to kilka batalionów. Więc zgrupowanie pułkowe musi mieć owe bataliony piechoty, w tym wypadku elitarne bataliony oparte jeszcze o KDW. No, z siłą rzeczy były to najlepiej uzbrojone bataliony powstańcze, ale i tutaj problem z wyposażeniem w broń długą, w broń zespołową powodował, że było wiadomo, że w godzinie W wystąpią tylko czołowe plutony bądź kompanie całych batalionów. Innymi słowy, nawet w tych batalionach broni było tylko dla czołowych plutonów bądź kompanii, czyli na przykład dla 300 ludzi broni było dla 100. I taką sytuację mamy również w tych elitarnych jednostkach, ale z perspektywy całego powstania, z perspektywy wszystkich innych oddziałów powstańczych, to tutaj głód broni był najmniejszy. Tu jednak można by powiedzieć, że co trzeci powstaniec dostawał realną broń do ręki, dla reszty były granaty i to były najlepiej uzbrojone polskie oddziały.
1: To, co jest uderzające w późniejszych sekwencjach filmu, to jest to, że właściwie im dalej w walki, tym tej broni jakby przybywa. To znaczy, kiedy już widzimy scenę obrony ostatniego punktu oporu na Czerniakowie, czyli obronę kamienicy przy ulicy Wilanowskiej 1, to właściwie tej broni tam powstańcy już mogą prowadzić niemalże równą walkę ogniem z Niemcami.
0: Powstańcy w miarę możliwości dozbrajali się na różne sposoby w walce z Niemcami, potem przy użyciu zrzutów, tak alianckich, jak i radzieckich. W związku z czym im dłużej to powstanie trwało, tym tej broni było więcej. Aczkolwiek musimy oczywiście pamiętać, że cały czas mowa o broni ręcznej. A więc o karabinach, o pistoletach maszynowych, o karabinach maszynowych, o rusznicach przeciwpancernych, lekkich granatnikach. To jest broń piechoty. Takiej broni z tygodnia na tydzień było dla powstańców więcej, tym bardziej, że też przerzedzały się szeregi tych najbardziej doświadczonych, ale z drugiej strony ich miejsce zajmowali ci mniej doświadczeni, tak? Czyli tak jak powiedziałem, wraz z długością trwania powstania do poszczególnych oddziałów przyłączali się nowi ludzie. Czasami w ogóle bez przeszkolenia wojskowego, samo powstanie uczyło ich rzemiosła wojennego. Czyli to, co było niemożliwe przed powstaniem, stawało się oczywiste w trakcie powstania. I rzeczywiście tak, pod koniec powstania warszawskiego nasze oddziały w okręgu miały broni w ręku relatywnie dużo, ale wciąż dramatycznie mało.
1: Nasi bohaterowie właśnie nieuzbrojeni ruszają do pierwszej akcji, akcji, która jest inspirowana zdobyciem Szkoły Świętej Kingi. I chciałem tutaj zapytać o to, jak byś ocenił pokazanie taktyki walki w mieście w tym filmie. Czy możemy, patrząc na film Miasto 44, w jakiś sposób wyobrazić sobie, jak te walki przebiegały?
0: Absolutnie nie. To znaczy w tym filmie nie ma w ogóle pokazanej taktyki walki piechoty w mieście. Znaczy ten film w ogóle jest niewojenny, tak? Jako historyk wojskowości czy osoba w miarę zorientowana w tym, jak wyglądały walki w Warszawie. To nie jest film o walkach w Warszawie, to nie jest film o powstaniu warszawskim w rozumieniu walki, taktyki piechoty czy jakiejkolwiek innej walki. To jest filmowy chaos, ale trudno tutaj winić reżysera. No to ma być widowisko. Gdybyśmy próbowali pokazać walkę czy taktykę walki piechoty tak, jak ona wygląda naprawdę, no to ona byłaby dla większości widzów nie tyle co może nudna, co trwałoby to wszystko przerażająco długo. Tak? No bo jak oddać walkę piechoty, która jest rozciągnięta w czasie, w przestrzeni, z udziałem wielu ludzi na mimo wszystko ograniczonej przestrzeni ekranu? Jest to niezmiernie trudne. Dlatego, że powstanie warszawskie w swojej początkowej formie miało charakter kompletnego chaosu. I historia

0: ugrupowania Radosław jest tu chlubnym tak naprawdę wyjątkiem, który jest niereprezentatywny dla Powstania Warszawskiego. Innymi słowy, to Powstanie Warszawskie zasadniczo 1, 2, 3 sierpnia wyglądało inaczej niż wyglądało w sposób no, rzeczywisty, tak, w rejonie działań najbardziej elitarnych polskich batalionów. I to powstanie się nie udało. To znaczy zakończyło się klęską w pierwszych godzinach. Film w żaden sposób się do tego nie odnosi. Poniekąd ja to rozumiem. To nie ma być film, w którym od razu chłoszczemy się i pokazujemy naszą katastrofę. To raczej jest film, który dozuje nasze nieszczęście. Natomiast z tego punktu widzenia, z tej perspektywy, no, odebrałem to raczej negatywnie. Dlatego, że zapanował chaos, strzelanina, pierwsze niemieckie kontruderzenia, dziesiątki ofiar na ulicach, płonące kwartały domów, pierwsze niemieckie pacyfikacje i to jest 1 sierpnia 1944 roku. Bo to nie chodzi o to tylko, że atak na dworzec gdański się nie udał, ale czym innym jest powiedzenie w filmie, że coś się nie udało, a czym innym jest na przykład sekwencja doskonale oddana w filmie Godzina W Morgensterna, gdzie przepojone patriotyzmem, zapałem grupy młodzieży idą na śmierć prosto pod karabiny maszynowe. To jest zupełnie inny obraz powstania. Stąd też na samym początku to moje odniesienie się, że nie uważam filmu Miasto 44 za dobry film o powstaniu, a uważam Godzinę W czy Kanał Wajdy za filmy o powstaniu wybitnie pokazane.
1: To zakrzywienie perspektywy być może też wynika z tego, będę tutaj adwokatem diabła, że akcja musi w tym filmie pędzić, bo jak wspomnieliśmy, trzeba pokazać cały szlak bojowy zgrupowania Radosław, w związku z czym mamy właśnie wspomniane natarcie na szkołę Świętej Kingi. Mamy jakąś reminiscencję wyzwolenia Gęsiówki, bo i też musi być koniecznie młody żydowski chłopak, który po prostu dołącza do oddziału. Mamy rzeź woli, mamy wycofanie się do Starego Miasta, przejście kanałami do Śródmieścia, a w końcu Czerniaków. Czy czegoś twoim zdaniem na tym szlaku bojowym zabrakło?
0: Szlaku bojowego. Na tym szlaku bojowym zabrakło szlaku bojowego. To znaczy, już wyjaśniam. To znaczy, kiedy ja ten film oglądałem, no to mamy tam scenę walki na cmentarzach. W pewnym momencie, jak to zauważyłeś, no tak zmiksowaną nieco. Mamy niezwykle sugestywną scenę mordowania ludności cywilnej. Zresztą uważam, że ta najbardziej brutalna tak naprawdę scena jest najmocniejszą i najlepszą częścią tego filmu. Ten fragment filmu z mordowaniem ludności cywilnej przez Niemców, mówimy o śmierci też rodziny głównego bohatera, no to jest taki moment, gdzie w tym filmie pojawia się zaduma, gdzie ten film łapie za serce, bo powiedziałeś przed chwilą, że będziesz adwokatem diabła. Nie musisz być adwokatem diabła. Ja bardzo szanuję wysiłek pana Komasy, jaki on włożył w swój film. Ja mam pełną świadomość ograniczeń, przed którymi stoi twórca, kiedy chce o czymś opowiedzieć. Sam jestem twórcą, wiem to doskonale, na ile kompromisów musimy iść, kiedy coś kreujemy. Natomiast, tak jak powiedziałem, mam zarzut do tego filmu, że to nie jest film o powstaniu i właśnie chociażby przez szlak bojowy z grupy Radosław. Znaczy, ci najlepsi nasi żołnierze przeszli przez prawdziwe piekło. Doświadczyli absolutnie wszystkiego, czego można było doświadczyć w Powstaniu Warszawskim. Wielu z nich tego nie przeżyło. Dziwić się nie powinniśmy. Zginął kwiat naszej powstańczej armii. I przechodzili ci ludzie gehennę bombardowania sztukasami, ostrzału rakietowego, który zamieniał ich w żywe pochodnie. Ginęli w piwnicach, cierpieli głód, bali się bardziej na tyłach niż na pierwszej linii frontu, bo sztukasy mogły ich zabić dosłownie w każdej godzinie doby, w każdym miejscu w mieście. Przechodzili piekło kanałów i powiem szczerze, że tego całego dramatyzmu, tej gehenny, tego umierania nadziei i walki, fanatycznej walki w dziesiątkach potyczek, ja w tym filmie tego tak dobrze nie widziałem. Znaczy, ja nie mówię, że tego nie było w ogóle, natomiast no jeżeli bierzemy się za historię takiego zgrupowania, no to niech to będzie historia także opowiedziana właśnie z punktu widzenia tego, przez co ci ludzie przeszli. Gdzie tu jest tak naprawdę gehenna kanału w tym filmie? Gdzie tu jest to, co spotkało najlepszych żołnierzy Radosława, jak po kolei giną, a pozostali muszą na to patrzeć, jak ta elita doświadczona no, wykrwawia się z każdym dniem.
1: No tak, oni giną właściwie dopiero na Czerniakowie, tak, w ostatniej sekwencji. Nie widzimy ich, właściwie to ich nie widzimy, widzimy nasz trójkąt miłosny. Jakimś cudem Stefan przedostaje się z rzeziwą.

0: Oli, chociaż pozostał na tyłach, trafia do Starego Miasta, tam jest w katatonii właściwie. I wtedy film przez pewien czas zaczyna obserwować Biedronkę, tę dziewczynę blondynkę. I to jej oczami widzimy chyba jeden z najbardziej znanych epizodów powstańczych, mianowicie wybuch tak zwanego czołgu pułapki, który ani czołgiem, ani nie wiadomo czy pułapką był, prawda?
1: Tak, tutaj reżyserowi należy oddać, że konstrukcja tej sceny, oddanie prawideł faktów historycznych wyszła bardzo dobrze. To znaczy cała ta sekwencja z tak zwanym czołgiem pułapką, czyli tak naprawdę samobieżnym, gąsienicowym nosicielem ładunków wybuchowych Borgward B4, jest bardzo dobrze zrobiona i oddaje w pełni zapis faktów. Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce na Starówce 13 sierpnia 1944 roku. Wprowadzono wbrew rozkazom na teren powstańczy niewielki pojazd opancerzony, gąsienicowy, który brano za czołg i taki oto właśnie pojazd obwożono. Znaczy on jeździł, tak, był sterowany na ulicach Starego Miasta, po czym po zsunięciu się ładunku wybuchowego, o czym powstańcy nie wiedzieli, to inicjowało bezpośrednio wkrótce detonację. Ten pojazd wyleciał w powietrze, zabijając kilkaset osób. Jest bardzo dobra książka Łukasza Mieszkowskiego na ten temat, bardzo polecam. I to jedno z najbardziej dramatycznych, najbardziej wstrząsających wydarzeń całego powstania dla ludności cywilnej. Dlatego, że rzeczywiście zwłoki tych ludzi, rozerwane szczątki leżały w promieniu kilkuset metrów. Były tysiące lekko rannych, kontuzjowanych. Niezwykły dramat. No i jeśli o to chodzi, no, można powiedzieć, że ukazany w filmie bardzo, bardzo dobitnie.
0: Deszcz ludzkich szczątków spadający na ulicę. Pojawia się coś takiego we wspomnieniach, bo tutaj miałem wrażenie, że twórca chyba trochę przegiął, ale być może się mylę.
1: Nie, zupełnie nie przesadził. Oddał dokładnie to, co znajdujemy w zapiskach, w raportach, we wspomnieniach. Deszcz ludzkich szczątków, dokładnie tak. Albo ludzie, którzy stali w oknach i sama tylko siła podmuchu odrzucała ich na ścianę na końcu pokoju. Nawet generał Burkomorowski został ranny tym wybuchem. Nie wiem, był kontuzjowany. To jest niestety prawda, że zdejmowano ludzkie szczątki z drzew, z parapetów i z okien.
0: No właśnie, a jeśli mówimy też o ludności cywilnej Warszawy, to w sumie w tym filmie pojawia się ona dwukrotnie. Po pierwsze, ludzie zamykają drzwi przed Biedronką, która próbuje znaleźć jakieś schronienie, pomóc Stefanowi, a później widzimy tę ludność w piwnicach. Czy to, w jaki sposób została przedstawiona ludność cywilna w tym filmie, odpowiada prawdzie?
1: No i tak jak powiedzieliśmy już to parę razy, no reżyser zbierał wspomnienia, reżyser zbierał relacje, no i czytał w tych relacjach, że z początku entuzjastycznie nastawiona do powstańców ludność cywilna stopniowo zmieniała swoje nastawienie. Te sławne opowieści, jak rzucano w nich doniczkami, jak ich przeklinano. No, powstanie odbywało się w mieście w pewnym momencie z problemami z dostawą wody, no bieżącej wody w ogóle nie było od pewnego momentu, z problemami z elektrycznością, której w pewnym momencie też już nie było, a przede wszystkim z problemami aprowizacyjnymi, czyli ludziom groził głód, śmierć głodowa bądź śmierć bezpośrednio od niemieckiego oddziaływania. I ludzie, ludność cywilna miasta, obarczała odpowiedzialnością za to powstańców, że skoro ruszyli do walki, nie są w stanie wygrać bitwy, nie są w stanie również jako wojsko zapewnić im ochrony, a więc nie wypełniają swojego podstawowego charakteru, swojej roli. No i ludność cywilna była stopniowo coraz bardziej wrogo nastawiona do powstańców, tym bardziej, że powstańcy, no oni jako wojsko narzucali im swoją wolę. Innymi słowy, no było być lepiej powstańcem niż cywilem i powstańcy, no też źle przyjmowali taką postawę ludności cywilnej. Narastały antagonizmy, no i w pewnym momencie ludność cywilna chciała po prostu uciec z terenu zajętych przez powstańców do Niemców. No w końcu, co w dużej mierze miało miejsce w przypadku części ludności, a część siedziała do końca w piwnicach i była potem przez Niemców jakby wypędzana już po kapitulacji poszczególnych dzielnic. No był taki jakby strach, czy czekać na śmierć w piwnicy, czy może pójść do tych Niemców jako cywil, jako kobieta, jako dziecko, jako starzec, zapewne uniknie się rozstrzelania, dlatego że była z jednej strony pełna świadomość tego, że Niemcy w pierwszych dniach powstania zabijali dosłownie wszystkich. Kobiety, dzieci, starców, każdego. Potem Niemcy zaczęli zapewniać, że wszystkich zabijać już nie będą, no ale czy można było im wierzyć? Ale po paru tygodniach większość ludzi uznała, że już nie ma wyboru, że trzeba

0: wychodzić, tak? I w czasie różnego rodzaju przerw w walce, zawieszeń broni. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi z każdej dzielnicy wychodziło do Niemców. Co dla powstańców też było dobre, bo no, odpadał problem aprowizacyjny, tak? Jak 50 tysięcy ludzi wyszło do Niemców, to nie trzeba było karmić 50 tysięcy ludzi. No, jak powiedziałeś sam i jak to jest powiedziane w tym filmie, no, miało trwać 3 dni.
1: Nie trwało, chociaż w tym filmie nie czuje się tych 63 dni. Nie wiem, czy się zgodzisz. Z uwagi na to, że fabuła podąża geograficznie, a nie podąża czasem trwania powstania, to właściwie nie wiemy, czy widzimy 3 dni, 5 dni, tydzień, 2 tygodnie. Chyba tylko nasza wiedza o 63 dniach powstania informuje nas o tym, co się dzieje. Nie masz takiego zarzutu do tego filmu, bo ja miałem takie wrażenie.
0: W pełni się z tobą zgadzam. Tak jak nie widzę tu taktyki walki piechoty w tym filmie, tak jak nie widzę historii zgrupowania Radosław, tak jak nie widzę tego całego koszmaru tak naprawdę powstania w tym filmie, chociaż przecież w tym filmie jest mnóstwo drastycznych scen, ale jednak tak jak nie czuję się w tym filmie powstania. To jest taki troszeczkę opowieść z mojej perspektywy, jak powiedziałem, takich pojedynczych obrazów pozbawionych głębi, a nie łączą się one wszystkie w jedną zwartą całość.
1: Opuśćmy Stare Miasto, przedostajemy się razem z naszymi bohaterami do Śródmieścia i w Śródmieściu sytuacja wygląda już zupełnie odmiennie, to znaczy ludzie wychodzą kanałami cali brudni, umorusani i widzą właściwie miasto, które wygląda jak miasto sprzed powstania. Czy Śródmieście faktycznie było takim fajnym miejscem jak w Paryżu, jak mówi jeden z bohaterów?
0: Ktoś, kto się interesuje powstaniem, to zobaczy, aha, i znowu mamy taką sekwencję tych wspomnień, że oni przeszli przez piekło Starówki i dziwią się, że to Śródmieście takie nienaruszone, że są dachy, że są szyby w oknach, nawet jakieś takie wynurzenia, że ktoś chodzi w futrze i tak dalej, w sensie, że jakaś bardzo dystyngowana dama ubrała się w sposób elegancki. No ja powiem w ten sposób. To jest obraz częściowo prawdziwy, a częściowo nie. Oczywiście ktoś, kto przeszedł przez piekło Starówki, ktoś, kto był tygodniami bombardowany, nękany ostrzałem rakietowym i całkowitą pożogą całej infrastruktury, całego zaplecza urbanistycznego. Znaczy Stare Miasto zamieniło się po prostu w płonącą kupę gruzów. Śmierć czaiła się za każdym rogiem i w każdej chwili. Potem ci ludzie przeszli przez kanały. Każdy, kto wychodził z piekła Starówki na Śródmieściu Północnym, doznawał pewnego szoku. Bo rzeczywiście Niemcy palili miasto dzielnica po dzielnicy, każda czekała na swoją kolej. To nie jest tak, że tam nie było żadnych zniszczeń. To nie było tak, że tam nie było śmierci. Śmierć tam była także każdego dnia. Niektórzy powstańcy mieli takie wrażenie, ale to jest karykaturalnie pokazane w tym filmie. To jest przerysowane. To jest przerysowany obraz wspomnień, bo były okna z szybami, były dachówki na dachach, po prostu te budynki miały dach, to prawda, jeszcze, ale to nie był taki sielski obrazek. To nie był taki sielski obrazek, ale rozumiem, no, są takie wspomnienia. Reżyser może się zawsze obronić, pokazać. Tu ludzie tak mówili, bo rzeczywiście tak mówili. Ale jest, pamiętam tą scenę bardzo dobrze i przerysowanie tej sceny.
1: Tak, ona się wydawała trochę karykaturalna, ale tak naprawdę nie spędzamy z bohaterami dużo czasu w Śródmieściu. Przenosimy się od razu na Czerniaków i tutaj dochodzi nam kolejny element tego filmu, mianowicie pojawiają się Berlingowcy i w tym filmie oni się pojawiają właściwie w dwóch scenach. To jest zakończone masakrą na Tarcie i wycofanie się żołnierzy 23 września. I mamy tutaj absolutnie wyraźny, właściwie kreskówkowy kontrast, bo z jednej strony mamy powstańców, którzy znakomicie radzą sobie w walce miejskiej, a z drugiej Berlingowców, którzy ruszają z gromkim hura właściwie pod ogień karabinów maszynowych, no i są zmasakrowani. Czy to jest uczciwe pokazanie tego zagadnienia?
0: Nie, to jest zupełnie nieuczciwe pokazanie tego zagadnienia, to jest całkowita karykatura. Natomiast znowu, jeżeli weźmiemy wspomnienia powstańców, tych, którzy przeżyli i tych, którzy wspominali po wojnie, to oni starali się taki kontrast nadać. Znaczy niektórzy powstańcy chcieli tak pokazać Berlingowców. Chcieli zbudować niezgodny z rzeczywistością obraz tej walki, który no, w tym kontraście oni by wypadali o wiele lepiej niż ci Berlingowcy. Czyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego, którzy przeprawiali się przez Wisłę we wrześniu 1944 roku. Czyli Polacy dowodzeni przez radzieckich oficerów w polskich mundurach, ale często z radziecką, czyli rosyjską komendą.

0: Oni zajmują Pragę i następuje próba sforsowania Wisły, czyli w walce pokonania Niemców i dołączenia do powstańców. No i tworzą się przyczółki, czasami mniej lub czasami bardziej trwałe. Ten Czerniakowski jest najbardziej trwały, jest najważniejszym punktem ciężkości natarcia Polaków z Wisły. I jest to okres współdziałania bojowego oddziałów Armii Krajowej i oddziałów I Armii Wojska Polskiego. Oczywiście oddziały niezaprawione w walkach miejskich, nierozumiejące często rosyjskie komendy, mówię o Polakach, no one radziły sobie gorzej niż najlepsze zaprawione w walkach, mające 6-tygodniowe doświadczenie bojowe w walce w mieście oddziały powstańcze. Ale z drugiej strony oddziały berlingowców, tak zwanych berlingowców od nazwiska Berlinga, a one były jednak po przeszkoleniu w zakresie walki piechoty i posiadały nieporównywalnie większe zapasy amunicji i nasycenie bronią. Były niezwykle ważnym, cennym uzupełnieniem oddziałów powstańczych i trwała tam walka ramię w ramię. Jest to więc w tym filmie, w mojej opinii, tak jak w okresie PRL-u, było wychwalanie jedynie słusznej linii. Po 1989 roku przegięcie w drugą stronę, same głupki i tak dalej. Tak? I komuna, i wszystko, co z tym związane, musi być pokazane w sposób karykaturalny i z góry uznane za złe. Wbrew opinii konsultantów historycznych, tak zostali przedstawieni berlingowcy. Jak zostali przedstawieni?
1: A jak twoim zdaniem powinni zostać przedstawieni?
0: A jako bardzo waleczni i skuteczni żołnierze na tym odcinku, bo inne natarcia w innych miejscach Warszawy rzeczywiście zakończyły się czasami pogromem całkowitym, tak? Idące do natarcia bataliony żołnierzy polskich zostały zmasakrowane przez Niemców, ale nie na Czerniakowie. Na Czerniakowie to była ciężka, krwawa walka i powinna być przedstawiona inaczej. Gdyby próbować to przedstawić w jakimkolwiek innym miejscu, tak, to można byłoby wtedy pokazać bez współdziałania z powstańcami masakrę oddziałów z Zawisły. Ale tam, gdzie to współdziałanie było, tak jak na Czerniakowie, to ono przedłużyło agonię tego bastionu o wiele dni.
1: Agonię, dobrze to ująłeś, bo już widzimy właściwie ostatnie natarcia, brak broni, a Niemcy dysponują potężnym wsparciem, mają Goliaty, mają czołgi z żywymi tarczami. To też są absolutnie historyczne elementy tego filmu przecież.
0: Tak, oczywiście. Pędzenie ludności cywilnej przed pojazdami pancernymi, przed czołgami, działami pancernymi jest jak najbardziej faktem historycznym. Tak Niemcy postępowali w Powstaniu Warszawskim.
1: Od samego początku, warto dodać.
0: Tak, od samego początku do samego końca i wykorzystywano ludność cywilną jako żywe tarcze.
1: Swoją drogą, tak a propos jeszcze wycofywania się berlingowców z Czerniakowa, to pamiętajmy, że oni musieli przejść przez Wisłę i ostatnią sceną tego filmu jest próba wydostania się bohaterów na wyspę, na Łachę, na Wiśle. Im się to udaje. Wiemy doskonale, że takie próby również podejmowano, tylko nie zawsze się kończyły takim powodzeniem, prawda?
0: To znaczy część powstańców, niewielka część, przepłynęła Wisłę, tak? Bo czy to kurierzy na przykład na kierunku żoliborskim, czy właśnie komunikacja czasami odbywała się tak, że wybrani ochotnicy musieli przepłynąć Wisłę. Rzeka ta jest bardzo zdradliwa, tak dodajmy. Bo to jest naprawdę ciężko sforsować rzekę Wisłę, nawet jak ona jest płytka. No ale powstańcy czasami przepływali, niektórzy uciekali w warunkach klęski na drugą stronę i jak najbardziej jest to również fakt historyczny potwierdzony przez wielu, którzy tego dokonało i przeżyło. Tak więc tak, mamy takie sytuacje, że przepływano, tak? No, że nikt na żadnej Łasze nie mógł zostać. To inna sprawa, tak? To nie jest tak, że musimy sobie wyobrazić takie piekło na ziemi. W nocy cały czas oświetlany obszar rzeki jest rakietami, które opadają tak radzieckimi, jak i niemieckimi. Oświetlają lustro rzeki. Tam są oczywiście różnego rodzaju łachy, ale każdy, kto by na jakiejś łasze siedział, natychmiast zostałby zabity przy użyciu ognia moździerzowego bądź karabinów maszynowych.
1: Pod tym względem Jan Komasa opierał się na wspomnieniach konkretnego powstańca, pana Jacka Domorackiego, który właśnie tak wydostał się z Warszawy. Przy czym historia pana Jacka jest jeszcze tragiczniejsza, ponieważ on chciał Wisłą przeprowadzić swoją narzeczoną. Czynił to w nocy, wyciągając ją spośród wielu osób po prostu rannych. Ta osoba, którą on wyciągnął, bo to już zdradzę, że okazało się, że to nie była jego narzeczona, miała po prostu

prostu podobne ubrania i zabandażowaną głowę i pan Jacek Domaracki uratował owszem dziewczynę, ale to nie była jego narzeczona. No w każdym razie dobrnęliśmy do końca fabuły filmu Miasto 44. Powiedz mi, czego tobie zabrakło w tym filmie? Bo myślę, że to już trochę powiedziałeś.

0: płynnie przejście do odpowiedzi na twoje pytanie. Dla mnie ten film jest zbiorem takich przypadkowych wspomnień, ujęć ludzi, ale nie tworzy jednego spójnego obrazu. To jest taki film płytki, płaski i chaotyczny dla mnie, złożony z przypadkowych doświadczeń, przypadkowych wspomnień, przypadkowych zdarzeń, które są bardzo słabym klejem ze sobą połączone.
1: Wiesz co, ja mam podobne wrażenie, zwłaszcza, że oglądając ten film, już w pewnym momencie zorientowałem się, że tutaj trzeba odhaczać te właśnie elementy powstania. Jeszcze brakowało mi Liberatora namiodowej właściwie. Z takich
0: spadający bombowiec niosący zaopatrzenie dla powstańców. Masz rację, rzeczywiście tak. Można albo jeszcze kilka takich ikonicznych scen z powstania. Znaczy, Ja mogę ten film odnieść do innych filmów o Powstaniu Warszawskim. Wymieniłem zresztą dwa najważniejsze. To jest film Wajdy, Kanał i to jest Godzina W. I to są filmy zupełnie różne w swojej konstrukcji, bo Godzina W jest obrazem kameralnym, gdzie reżyser zamyka grupę ludzi tak naprawdę w jednym mieszkaniu. I przez minimalizm, ale budujące napięcie, pokazuje ich historię. No, Wajda z kolei tworzy dzieło epickie, gdzie mamy przejście kanałami, gdzie wcześniej mamy beznadzieję walki, która tych powstańców do tych kanałów zagania i koszmar tychże kanałów. No właśnie zgrupowanie Radosław. Nikt inny nie chodził tyle kanałami, co oni. Bo oni musieli przechodzić aż 3 razy. Oni musieli się ewakuować ze Starego Miasta na Śródmieście, z Czerniakowa na Mokotów i z Mochotowa znowu na Śródmieście. Koszmar. Straszna historia, a jednocześnie no, przerażający materiał na film. Dlatego film Kanał, który tak naprawdę jest zapisem faktów. Tam grają aktorzy, tam ma miejsce troszkę wymyślona historia, ale w gruncie rzeczy wszystko jest tam prawdziwe. Każdy detal, każdy szczegół. Dla mnie ten film jest zdumiewający, dlatego że ja jestem razem z doktorem Grzegorzem Jasińskim, współautorem takiej książki Dawid kontra Goliat, gdzie my właśnie analizujemy między innymi wojnę w kanałach. Zdumiewające jest, jak doskonale oddana została rzeczywistość, prawda historyczna w fabularnym filmie Kanał. Aczkolwiek osobiście wolę Godzinę W, bo ten 1 sierpnia, to co się wtedy stało, to jest rzecz, którą no, badam dokładnie i widzę to niepowodzenie tego powstania i to niepowodzenie ten film też dobrze oddaje. A tutaj była próba zmierzenia się, czy raczej stworzenia czegoś w rodzaju jakiejś epopei narodowej. Ja to tak odbieram, tak? Pokazania wielkiego obrazu, szerokiego obrazu, epickiego obrazu, ważnego dla nas z punktu widzenia naszej tożsamości i pamięci historycznej wydarzenia.
1: Ja mam jeszcze do tego, co powiedziałeś, jedną uwagę, mianowicie dwa filmy, o których wspomniałeś, zarówno Kanał, jak i Godzina W, to są filmy, które powstały najpierw na podstawie opowiadań, dzieł literackich, później powstały adaptacje radiowe, które zachowały się w archiwach Polskiego Radia swoją drogą. Fragmentów możecie Państwo posłuchać w podcaście Pamięć w Eterze, który w ubiegłym roku miał premierę, a który traktuje o pamięci o Powstaniu Warszawskim w czasach PRL. Zachęcam, ale oba te dzieła bronią się również tym, że po prostu mają bohaterów. To znaczy mają kogoś, z kim możemy sympatyzować. Ja przygotowując się do naszej rozmowy, zrobiłem sobie taki eksperyment i obejrzałem ten film na jednym z serwisów streamingowych, które dają możliwość przyspieszenia na podwójnym przyspieszeniu. I wiesz co? I absolutnie niczego to nie ujmowało filmowi Miasto 44. Można było obejrzeć ten film na podwójnym przyspieszeniu. Te sceny, które robiły największe wrażenie, nadal robiły największe wrażenie, ale niestety tam nie ma przywiązania do bohaterów. Tam właściwie nie ma za bardzo bohaterów w tym filmie.
0: Tak, zgadzam się z tobą. Bohaterowie są płascy, tak jak ja ciągle nawiązuję do tego obrazu na płótnie malowanym, tak, że nie ma tej głębi, nie ma tej perspektywy. No, mało tego, ja bym raczej powiedział, znaczy z mojej perspektywy, tak, no, główny bohater, jeżeli tak to możemy powiedzieć, wręcz ciężko nam go polubić, ciężko nam go zrozumieć, ciężko nam zrozumieć jego motywy i decyzje. Jest momentami wręcz antypatyczny.
1: Od połowy filmu jest takim chodzącym zombie właściwie i trudno z nim sympatyzować w jakikolwiek sposób. Ja nawet rozumiem te decyzje, że on przeżył szok, tak, rzeziwoli, ale jak mamy z nim

0: sympatyzować, skoro nie jest postacią, jest kukłą chodzącą.
1: Tak, zgadzam się, tak. Zapewne taki był zamysł reżysera, natomiast w pełni podzielam twoją opinię. Takie też miałem wrażenie, jak ten film oglądałem pierwszy raz, tak, że no nie ma tutaj tych bohaterów, z którymi możemy się utożsamiać. To nie są postaci, które polubimy, a które nawet zrozumiemy, które poznamy w jakikolwiek sposób.
0: Stawiając kropkę nad i, może jest coś z perspektywy historyka, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, żeby się nie dać oszukać temu filmowi, a o czym nie wspomnieliśmy oczywiście.
1: Znaczy, żeby nie dać się oszukać temu filmowi. Moim zdaniem to jest film, który bardzo płytko dotyka zagadnienia Powstania Warszawskiego. To bardzo ważne, bardzo smutne, bardzo traumatyczne i tragiczne wydarzenie. Mój zarzut pod adresem tego filmu, chociaż to nie jest film, który opowiada, że wojna to fajna sprawa, nie bynajmniej, ale to nie jest film, w którym my wygrywamy. To jest film, który nie ma tak naprawdę nawet happy endu i ma niejednoznaczne zakończenie. Tak? Możemy właśnie, no, praktycznie wszyscy, jeżeli nie wszyscy bohaterowie tego filmu giną, prawda? A więc ten film nie ma happy endu. W moim odczuciu ten film nie pokazuje Powstania Warszawskiego takim, jakim to Powstanie Warszawskie było. Ten film pokazuje doświadczenia poszczególnych ludzi, ale ja osobiście uważam, że obecnie film o Powstaniu Warszawskim w rozumieniu epopei narodowej, filmu, który ma pokazać to powstanie takim, jakim ono było naprawdę, taki film powinien się skoncentrować na doświadczeniu ludności cywilnej. To nie powinien być kolejny film z perspektywy powstańczej młodzieży. To nie powinien być film z perspektywy oddziałów powstańczych. Dlatego, że Powstanie Warszawskie jako wydarzenie w 90% dotykało ludzi, którzy nie byli aktywnymi jego uczestnikami. Innymi słowy, 9 na 10 osób, które przeżyło Powstanie Warszawskie, to byli cywile. I takiego filmu nadal nie mamy. Na taki film czekamy. Ja rozumiem, że ten film, który powstał, który stworzył pan Komasa, on taki prawdziwy, szczery do bólu być nie mógł. To musiała być taka właśnie, tak sądzę, to miała być taka opowieść, może nie ku pokrzepieniu serca, ale wielki obraz, wielkie płótno, wielkie malarskie wydarzenie. No ale nie da się tak. Nie da się tak. Fort i Grunwald, bitwa pod Grunwaldem w rozumieniu części filmu Krzyżacy były w naszej historii tylko raz. Nie da się ściągnąć kilku tysięcy żołnierzy na pole i pokazać rozmachu epickości wielkiego starcia zbrojnego. Nie było takich środków, nie było takich możliwości przy kręceniu filmu Miasto 44. To pokazać to w rozumieniu właśnie walki tej gehenny, ostrzału rakietowego. No można by to dzisiaj próbować przy użyciu komputerowych sztuczek, ale moim zdaniem to nadal nie będzie to. Więc brakowało, ten film odebrałem jako zbyt cukierkowaty. Mimo, że tak podkreślmy na streszy, to jest film o tym, gdzie wszyscy giną, gdzie jest katastrofa, gdzie naprawdę to jest film dramatyczny. A mimo to, z perspektywy mojej wiedzy o Powstaniu Warszawskiej, odebrałem ten film jako cukierkowaty w tym sensie, że to jest kolejna opowieść o tym, że to powstanie miało sens, że byliśmy dzielni, że byliśmy waleczni, że próbowaliśmy. Podczas gdy brakuje mi obrazu prawdziwego, obrazu gehenny tej ludności cywilnej, bo to nie jest tylko tak, że ktoś będzie zamykał przed bohaterką drzwi. Tylko ten ktoś będzie się tej bohaterki tego filmu bał. Będzie ją wyklinał. I będzie się bał jej czynów i tego, że poszliśmy na powstanie bez broni, że nie ma co jeść, że dzieci umierają w piwnicach z braku mleka. I to jest obraz Powstania Warszawskiego, że ludzie próbują uciec do Niemców. No i to troszeczkę jest może obok tego filmu, ten zarzut. Nie do tego filmu może bezpośrednio, ale po tylu latach chyba nie chcieliśmy urazić ostatnich żyjących powstańców. Może taki film, o którym ja teraz mówię, dopiero może powstać, kiedy odejdą ostatni z naszych bohaterów. No bo też zmienia się nasza wrażliwość i zmienia się nasza percepcja doświadczeń także historycznych. Mamy fantastyczne.

0: fantastyczny film o powstańcach, Godzina W, mamy fantastyczny film o powstańcach, w rozumieniu fantastyczny w opowieści, ale nie to, co zawiera, czyli kanał. No teraz czekamy na film, opowieść o ludziach, którzy to piekło musieli przeżyć. Nikt im nie dał karabinu do walki, nikt im nie dał karabinu do ręki, żeby walczyli, ale i tak no, musieli tygodniami w tej Warszawie tkwić, często ginąc, stojąc z wiaderkiem na przykład do pompy, do studni. Walcząc o każdy kęs, o bochenek chleba, o trochę kaszy. Powstanie warszawskie to jest takie, już przechodzę do puenty. Powstanie warszawskie z perspektywy historyka wojskowości to jest takie bardzo dziwne zjawisko, bardzo dziwna bitwa. Otóż najbezpieczniej było na pierwszej linii frontu. Znajdź drugą taką bitwę, gdzie najbezpieczniej jest na pierwszej linii frontu i najmniej ludzi ginie na pierwszej linii frontu.
1: W oczekiwaniu na ten film, który będzie traktował o ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim, pozostaje nam przełknąć jeszcze raz gorzką pigułkę filmów takich jak Kanał, filmów takich jak Godzina W. I to chyba powinno być podsumowanie naszej rozmowy. No i czekamy na ten inny film o Powstaniu Warszawskim. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Norbert Bączyk, historyk, współautor podcastu Wojenne Historie, historyk wojskowości, badacz dziejów Powstania Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ci, dziękuję państwu.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po wyrównanym meczu zwycięstwo. Polscy siatkarze ponownie najlepsi w Lidze Narodów. Dramat podczas akcji gaszenia pożarów w Grecji. W zderzeniu dwóch śmigłowców zginęły dwie osoby. Polscy strażacy już w akcji pomagają gasić pożary w Hiszpanii. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polscy siatkarze kolejny raz obronili tytuł w Lidze Narodów. W finałowym meczu rozegranym w chińskim Ningbo wygrali z drużyną Stanów Zjednoczonych 3-2. Jestem przeszczęśliwy, mówi libero Jakub Popiwczak.
2: Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie trzy mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i w ubiegłym roku. W 2012 też zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Dwie osoby zginęły w zderzeniu dwóch śmigłowców ratowniczych w Grecji. Maszyny brały udział w akcji gaszenia pożarów. Do wypadku doszło w odległości około 80 km na północny zachód od Aten. Śmigłowce zderzyły się na niskiej wysokości. Jeden z nich runął na ziemię, drugi zdołał odlecieć. Załoga tego ostatniego została uratowana. Do tej pory ogień zniszczył ponad 100 domów. Ostatniej nocy ewakuowano mieszkańców kilku miejscowości na popularnej wśród turystów wyspie Kefalonia. Pożary trawią też Hiszpanię. W ich gaszeniu pomagają polscy strażacy. 35-osobowa grupa mundurowych jest tam od wczoraj. Strażacy rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila, oddalonej o 100 km od Madrytu. Tworzą tam pasy oddzielenia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów w Hiszpanii weźmie udział w sumie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Będą pełnić tam służbę przez cały miesiąc. Od jutra do odwołania zamknięty będzie czerwony szlak w Tatrach. Prowadzi on przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, powodem jest remont trasy. Jest ona w bardzo złym stanie technicznym.
3: W ramach prac będą wykonane nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Przy dobrych warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu 3 tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem prowadzącym od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku i stosowanie się do oznakowania.
1: Te informacje zebrała Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków. Najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja, rozbudził w Wielkiej Brytanii prawdziwą fascynację Grecją. Brytyjczycy zapisują się na kursy języka greckiego, a w księgarniach gwałtownie rośnie sprzedaż greckiego eposu Homera. Więcej o efekcie Odysei z Londynu Anna Rączkowska.
4: Część Brytyjczyków chce nauczyć się współczesnego greckiego, który przyda się podczas wakacji w Grecji. Inni wybierają Grekę starożytną, aby móc przeczytać historię Odyseusza w wersji możliwie najbliższej oryginałowi. Brytyjczycy szukają kursów i informacji o nauce Greki prawie 6 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Film Nolana nie jest wiernym przeniesieniem poematu na ekran. To autorska i widowiskowa interpretacja antycznej opowieści, która różni się od literackiego pierwowzoru. Brytyjczycy najwyraźniej chcą przekonać się o tym sami. W początku roku kupili niemal 40 tysięcy egzemplarzy Odysei. To o 70% więcej niż rok wcześniej. Tylko w tygodniu poprzedzającym premierę filmu sprzedano blisko 5 tysięcy papierowych kopii. Ogromne zainteresowanie widać również w kinach. W weekend otwarcia Odyseja zarobiła w Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie 17,5 miliona dolarów.
1: I był to najlepszy wynik filmu poza Ameryką Północną.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro do naszego kraju wróci upał. Miejscami temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
0: Upały mają się utrzymać do końca nadchodzącego tygodnia, a w przyszły weekend IMGW prognozuje ochłodzenie.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
13: 8 minut po godzinie 19.
2: Gość Polskiego Radia 24.
13: A w naszym studiu Polskiego Radia 24 pan Marek Rzeszotarski, były dyplomata Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech, no i chyba to najważniejsze, syn rotmistrza Armii Krajowej, majora Polskich Sił Zbrojnych Adama Rzeszotarskiego, dowódcy powstańczego żoliborskiego zgrupowania Żmija. Dobry wieczór panu.
14: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
13: Tak sobie myślę, że to synowie i córki, a właściwie córki i synowie powstańców, no i może wnukowie też powstańców warszawskich, to jest ten ostatni bastion, który ze względu na to, że miał bardzo bliskie kontakty, jeżeli przeżyli, z powstańcami, to posiadają pamięć, prawda? Taką historyczną pamięć. Czym było Powstanie Warszawskie?
14: Tak, pamięć, nie będziemy tu słowami szermowali, ale myślę, że pamięć, ale też i wiedza. Ja z najbliższego sąsiedztwa mieszkam teraz w Sulejówku, wiem, że tradycja powstania...
13: W tradycyjnym bardzo miejscu, niedaleko gdzieś dworku marszałka.
14: 300 metrów, także... Ale trudno mówić też o geniuszu lotczy, prawda, tego mieszkania.

0: Natomiast chcę powiedzieć, że w najbliższym sąsiedztwie mamy rodzinę, która była cała, pokolenie mojego ojca było w powstaniu i u prawnuków jest kultywowana pamięć o ich dziado, stryjo, dziadzie, który był lotnikiem zrzucającym pomoc, przylatującym z pomocą do Warszawy, kapitan Daniel, nawigator tego samolotu, którego replika jest z Muzeum Powstania Warszawskiego, który został zastrzelony. Jego siostra, gdy brat leciał nad Warszawą, w parę minut później został zastrzelony, paliła się w banku na ulicy Bielańskiej jako łączniczka od Łukasińskiego. Świadomość tego, ciągłości pokoleń i pamięć o tym jest kultywowana. To nie jest, a co tam mi opowiadacie stare historie. I widzę, im chłopcy są starsi, tym bardziej czują potrzebę wiedzy, trudno mi powiedzieć, utożsamiania się z tym. Mamy też kontakty ze szkołą, to było nasze duże żoliborskie osiągnięcie, że dawny elektronik przyjął wiele lat temu imię żołnierza, imię Krajowy Żywiciel. Co roku młode pokolenie, nowe pokolenie uczniów jest przyjmowane w czasie uroczystości, które centralnym punktem jest uświadomienie im, kim byli ci patroni i dlaczego szkoła się zdecydowała na przyjęcie tego imienia. To już są prawnukowie tamtego pokolenia. Zobaczymy, co z tego wyrośnie, panie redaktorze.
1: Tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach no, wraca dyskusja. Potrzebne powstanie, niepotrzebne, warto było, nie warto było. A ja sobie myślę tak, po latach kontaktu z powstańcami, to często dla mnie bardzo bliskimi, bo to jakieś ciotki, jacyś wujowie, jakieś przyszywane ciotki i przyszywani wujowie. Więc to środowisko należy do tego pokolenia, które się urodziło w latach 50. Więc no, miałem kontakt bezpośredni, miałem bezpośredni przekaz. I myślę sobie, że osoby, które zastanawiają się nad tym, czy warto było, chyba nie bardzo potrafią zrozumieć kontekst tamtych czasów. Czyli ten czas, w którym żyli nasi rodzice, dziadkowie i brali czynny udział w powstaniu, to oni się rwali do tej walki. I z tych przekazów, które na przykład ja mam, to wiem, że to było marzenie. Trzeba się Szwabom odpłacić za lata tego wszystkiego, co się działo.
0: A z drugiej strony, ja z kolei wyrastałem w klimacie dużego rozgoryczenia ludzi, nazwijmy to elit II Rzeczypospolitej, z dramatu klęski wrześniowej. Oni po prostu nie przypuszczali, tak oczywiście w tej chwili generalizując, że ta wymarzona II Rzeczypospolita, z której budowy, a przede wszystkim z obrony w ogóle w 20 roku, ich rodziców byli tacy dumni i po 20 latach by zaczynali być dorosłymi ludźmi i nagle przyszedł szok 1 września katastrofy wrześniowej. I to właściwie chyba tylko jeden z autorów książek o Powstaniu Warszawskim, pewien Brytyjczyk, napisał, że to pokolenie chciało brać udział też w takim wielkim dziele, jak ich rodzice. I walka była środkiem do tego. Panie redaktorze, w czasie pracy mojej właśnie tego działacza społecznego na stare lata rozmawiałem z dziesiątkami ich harcerzy i przede wszystkim starszych intelektualistów, profesorów, którzy przeżyli powstanie i wracało to pytanie. Dla nich nie ze względu na sentyment, tylko ze względu na poczucie ówczesnego obowiązku i to, co dzisiaj słowo jest silnie, coraz silniejsze patriotyzmu, to był obowiązek. Oni, ale mówię, chcieli brać udział w słusznym dziele. Bo za tym wszystkim się, weź oczywiście wziąć zemstę na Niemcach, normalny odruch, prawda, taki troszkę powiedzmy kowbojski, odczytanie moje musi być na górze, ale było też poczucie świadomości, uczestniczymy w budowie lepszej Polski, bo to było to poczucie, że II Rzeczpospolita nie chce tu wykładu zrobić, jednak było dość silne i to powtarzało i dla nich to, co wystawało, dla nich największą poza stratami, wojna przynosi straty, oni wszyscy tracili kolegów wcześniej, wcześniejszych członków rodziny mordowano, wywożono, wiedzieli, co Hitler, tak to personifikując, chce z Polakami zrobić, ale oni wiedzieli, że przyjdzie czas odbudowy i ta Polska będzie lepsza. Jeżeli czytamy programy wszystkich partii tutaj z Warszawy, z Polski, odbiegających często od programu rządu londyńskiego, to No były to

0: świetne programy, z którym mógł się każdy żołnierz identyfikować. I to, co nastąpiło później, oni jak gdyby walczyli o to, żeby nastąpiło to, co nastąpiło po powstaniu. Tąpnięcie cywilizacyjne narodu polskiego na tak długie lata. Bo tam była też wielka świadomość, która dla naszego pokolenia jest właściwie często taka propagandowo, powiedziałbym, no właśnie, oni wiedzieli, czym grozi wyrwanie Polski z tak zwanego zachodniego systemu wartości. I to był szok. Tak jak sobie powiedzieliśmy, nie wiedzieli, że ta decyzja zapadła ponad ich głowami już w Teheranie. Tego nie wiedzieli.
1: No, Mikołajczyk o tym nie wiedział, rząd polski o tym nie wiedział. Mikołajczyk dowiedział się dopiero w momencie, kiedy powstanie już dogorywało i zadał pytanie Churchillowi. I Churchill opuścił głowę, i to jest odnotowane, i powiedział, no tak, ziemie wschodnie, polskie ziemie wschodnie przejmuje Rosja.
0: I to było tym bardziej bolesne, bo przecież na samym początku powstania zostały powiedziane cele tego powstania, że to jest powstanie ogólnonarodowe. I w opublikowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego dokumentach niemieckich, teraz dwa lata temu z okazji 80. rocznicy powstania, pojawia się ciągle w dokumentach niemieckich: musimy zdusić te wszelkie ruchawki w Warszawie, bo to grozi, bo wiadomo, że to jest podgatowka, mówiąc, do powstania ogólnonarodowego. I z tym powstaniem ogólnonarodowym musimy się liczyć od pewnego momentu, Niemcy jak uważali. Dlatego u nas na przykład w domu mówiono, używano często na samym początku pojęcia, które zostało ukute wówczas w walczącej Warszawie, jako oficjalnie, jako terminus politicus, powstanie sierpniowe. Jako powstanie nie chodziło o nazwę miesiąca, tylko jako w cyklu naszym historycznym, sięgając no, co najmniej do powstania kościuszkowskiego. I oni wiedzieli, że mój ojciec, szkoląc, przepraszam, że tak to spersonifikuję, szkoląc żołnierzy w Podchorążówce, w klasie imienia generała Sikorskiego, przygotowywał dowódców plutonów, dokądś w Polskę mieli być wysyłani. I to nie było do walk ulicznych w Warszawie.
1: Pana tata przeżył straszne chwile w powstaniu warszawskim, ponieważ zostali zamordowani najbliżsi pana taty. Teściowa, żona, syn.
0: Dzisiaj dostałem zdjęcie. Jako dobry, dramatyczny, ale dobry omen. Zdjęcie z kontrowersyjnej demonstracji jednego z obozów politycznych polskich, chyba w Berlinie, gdzie okazuje się, że uczestnicy tej demonstracji trzymają wielkości plakatów plakaty. I główne zdjęcie, które jest na tle bramy chyba brandenburskiej, to jest zdjęcie Jasia Rzeszotarskiego, 13 lat, to był nasz brat, mój brat przyrodni. W szacunku do jego byliśmy wychowywani i w tym roku w rocznicę jego śmierci po raz kolejny będziemy, jego matki, jego babki, po raz kolejny będziemy szli na ulicy Marii Kazimiery, gdzie został mały murek domu, na którym go rozstrzelano. Tak, to była ta straszna ofiara krwi, powiedzmy, naszego. Dziadek został zamordowany, nie znamy jego grobu w czasie rzezi Woli.
1: I niektórzy historycy mówią, że w tym momencie coś pękło u pana taty i złożył dymisję, ale dwa dni później wycofał i znowu wrócił walczyć.
0: Tak, rozmawiałem z żołnierzami, którzy byli przy tym. Ojciec nie chciał uwierzyć, że ten chłopiec był, nie miał żadnych. Żona była postrzelana. Ktoś powiedział tak, jakby na jej białej bluzce wykwitły piękne róże. To świadek pani, która to relacjonowała i opisała to. Janeczek był nietknięty, ponieważ był chłopcem, ojciec myślał, wątpliwym, wątłym, więc ojciec myślał, że zasnął. To jest szok. Jak się zorientował, że chłopiec nie żyje, chciał sobie, jak to taka jest tradycja, wyciągnął pistolet, złapali go za rękę i spili żołnierze. I ci sami żołnierze, którzy wówczas, bym powiedział, dwaj podchorążacy, podchorążowie, którzy ojcu uratowali dla nas późniejszego ojca, byli przy jego śmierci, tak symbolicznie wiedząc, przyjechali, jak ojciec był w stanie ciężkiej choroby i byli także, to my później jak gdyby symbolikę tego zrozumieliśmy, tą taką przypadkową w gruncie rzeczy. I tak, to był tak zwany dramat w dramacie. Ojciec się potem tego trzaskał, no bo

0: Notabene w rocznicy ojciec był zdecydowanie poglądów tak zwanych demokratycznie komunizujących, ale przyjął do swojego oddziału grupę, jak to mówię, grandyzm remontu komunistów. Panie majorze, idziemy do powstania. Broń macie, mamy, ale my jesteśmy komuniści. Będziemy się liczyli po wojnie. I jeden z nich wspominał później niejaki Zenon Kliszko i wspominał swojego dowódcę.
1: Ten słynny.
0: Wspominał swojego dowódcę, rotmistrza Żmiję, który ponoć za to, że zgłosił akces do Armii Ludowej, został zdjęty ze stanowiska. Tak została zinterpretowana ten dramat ojca. Oczywiście nie było mowy o żadnym akcesie. Nie pomogło to ojcu, bo ta opinia pana Kliszki zjawiła się dopiero w latach 60. W jego świetnej książce o Powstaniu Warszawskim. Świetny, jak na sekretarza KC czegoś tam.
1: No tak. Powstanie, dramat ogromny, mówi się 150-170 tysięcy ofiar cywilnych, czyli warszawiaków, którzy zginęli pod bombami, wymordowani, rozstrzelani, spaleni, wysadzeni w powietrze przez Niemców. Z drugiej strony oddziały partyzanckie, oddziały powstańcze, które były no dość kiepsko uzbrojone, bo cały chyba problem też na tym polegał, że większość magazynów broni została po stronie praskiej. Bo przecież powstanie wybuchło w całej Warszawie, ale załamało się 2-3 sierpnia po stronie praskiej. Tam Niemcy byli za silni, nie udało się tych przyczółków zdobyć. I nie udało się tych miejsc, które miały być zdobyte. No i ta broń została. I dlaczego mówię o broni? Pan już wspomniał o tych samolotach i tej pomocy. I tu należy wspomnieć o tej bardzo niechlubnej, makabrycznej historii związanej z Rosją sowiecką, która nie pozwoliła na międzylądowania samolotom, które ewentualnie mogłyby wystartować z Wielkiej Brytanii i z innych miejsc i z Włoch, żeby wspomóc powstanie, a nie było tego miejsca na międzylądowanie. I to też była jedna z przyczyn, dlaczego powstanie tak dogorywało długo.
0: To jest w ogóle, myślę, że bez znajomości, a to długo nam nie będzie dane, archiwów rosyjskich, radzieckich, jakbyśmy nazwali, nie będziemy wiedzieli, dlaczego właściwie Stalin, wbrew nawet jakby logice wojny, nie poszedł tym walcem swoich armii pancernych dalej na zachód.
1: No ale jest wypowiedź dotycząca Powstania Warszawskiego, gdzie powiedział, że to jest wewnętrzna sprawa tych Polaków, niech oni się sami tym zajmują. To jest mniej więcej cytat ze Stalina.
0: Tak, ale wcześniej powiedział, że w ogóle go nie ma, ale faktem było, że zatrzymał wojsko i faktem było, że wojsko radzieckie zapadło tutaj, a w 2 miesiące prawdopodobnie wcześniej by dotarł pod Berlin. Są takie, to nie są dywagacje na dzisiejszy wieczór, bo historycy się zastanawiają. Często się mówi, personifikując tak, nienawiść za 20 rok, zemsta, ale przecież wzywali do powstania. I przecież należę do tych, którzy zajmując się tym mówią, krytykujemy wszelkie błędy nasze, czego żeśmy nie zrobili błędnie. Ale błąd Stalina, zatrzymanie ofensywy. Przecież, panie redaktorze, gdyby czołgi radzieckie pomogły mojemu ojcu, przeszłyby, wypuścili wszyscy ci chłopacy z Armii Krajowej, do wojska, do armii Berlinga wystąpili i poszli razem z nimi na Berlin.
1: Ale wie pan, czym to się skończyło w dalszej perspektywie?
0: Ja wiem, ale tego wówczas tak mocno nie wiedzieliśmy. Dlatego ja tak sobie, jak sobie rozmawiamy z tymi właśnie ludźmi, których niestety coraz mniej, trudno nawet mówić nazwiskami, bo nie żyją. I jak gdyby czuję się niezręcznie, powstanie musiało wybuchnąć. I chyba to jest tak, jak gdzieś kiedyś wspaniale powiedział, przywołał to na uroczystościach obecny prezydent, ale to pierwszy profesor Geisztor powiedział, że to była klasyczna tragedia, taka klasyczna, który każdy z nas zdając maturę musiał coś tam przeczytać z tego. Nie ma dobrego wyjścia. Każde wejście grozi dla podejmującego decyzję okropnymi konsekwencjami. I chyba tak było z powstaniem. Natomiast z kilkuset, to tak lekko, może 300 żołnierzy Powstania Warszawskiego, tych dawnych żołnierzy, którzy byli, walczyli, przeszli całe to piekło powstania, a potem po części piekło

0: w kopalni uranu w Polsce Ludowej.
1: No, albo na Syberii.
0: Albo na Syberii zwrócili. Nie było żadnej wątpliwości i to nie była tromtadracja starszych panów, którzy na stare lata, bo cię był krytyka wobec powstania. Poszedłbyś, bym się nie wahał. A jak było pytanie dalsze, tak trzeba było i wiesz, no to była, ja nie mówię, wielka przygoda, ale to taka wielka sprawa. To, ale wie pan, jak się mówi takie rozmowy, starsi mnie, no to ja to przyjmuję tak, ale wiem, że to dla nich była rzeczy wielka, wielka udział w wielkiej sprawie, bo takie było to pokolenie. Rozmawiałem, nie wiem, ze względu na ojczyznę, nie wiem, nazwiska, z niedawno zmarłym Zawiszakiem, Szczurem Kanałowym, jednym z naszych powstania. I on powiedział mi tak, wiesz, kim był mój ojciec? Jego ojciec tworzył przed wojną oficer Legionów, tworzył podwaliny motoryzacji Wojska Polskiego. To było oczywiste, że taki obowiązek, że ja muszę też coś zrobić dla tej Polski. Mój ojciec przeżył, bo nie zginął w czasie wojny, że muszę też coś zrobić dla Polski. Proste słowa.
1: Tak, to były proste słowa i jeżeli się rozmawiało z powstańcami, bardzo przecież świadomość była jedna, że to byli bardzo młodzi ludzie, bo to byli ludzie 20-20-kilkuletni i młodsi i bardzo duża grupa nastolatków, czyż najmłodsi mieli po 13 lat. I to się właśnie powtarzało. Nie przygoda, a coś musimy zrobić.
0: Tak.
1: Ja pamiętam to, jak coś musimy zrobić. Pytam się, wuju, no dobrze, ale ty miałeś wtedy 19 lat. Nie, no coś musiałem zrobić.
0: Młodsi ginęli. To są sprawy, o których trudno nam nawet mówić. Wymagają pewnej intymności i wejścia naprawdę w bardzo jakąś taką subtelną warstwę myślenia, odczuwania każdego z nas. I ojca pytałem, zapłacił ogromną cenę. Nie pytałem, rozmawialiśmy gdzieś tak, bo nie lubił o tym mówić. O tym dramacie, o tym próbie samobójstwa i tak dalej. Dowiedziałem się jako dorosły mężczyzna na studiach od jego żołnierzy. Tych właśnie, którzy później zaszczycili mnie, że mogłem do nich mi perty. Ale czy się musiało? Tak, to po prostu, ale mówili to, co Geisztor pięknie powiedział. Oni wszyscy oczywiście czytali te dzieła kiedyś w klasycznych gimnazjach, ale po prostu nie było dobrego wyjścia, a jak jest, a szansa jednak była, bo ci wierzyli w tę pomoc i mit Zachodu był, to byli żołnierze, którzy częściowo zostali po raz drugi oszukani.
1: Jak się czyta opracowania zachodnie dotyczące Powstania Warszawskiego, to często wśród historyków pada europejskich, pada takie zdanie, że Polacy są specjalistami od przegranych powstań. No tak troszkę jest, że mieliśmy kilka tych powstań, których nie wygraliśmy. Powstanie warszawskie stało się ikoną. Ono jest, pokazuje nasze bohaterstwo, znaczy bohaterstwo naszych antenatów. Pokazuje to, że zryw społeczny, że my potrafiliśmy, czy tamte pokolenia potrafiły. No ale z drugiej strony to powstanie warszawskie to ogromne koszta. I ja sobie myślę, czy ten obraz tych strat, do których doszło, on nie zaburza w jakikolwiek sposób rzeczywistego obrazu tego powstania. No bo ja znowu wracam do tego, czy warto było.
0: Zaburza, oczywiście, że zaburza ludzkie losy, ludzkie tragedie. Ale jeżeli chodzi o literaturę, o najnowsze pozycje dotyczące powstania, tak, znaczna część literatury o powstaniu warszawskim, porównująca z trzecimi powstaniami, była pisana według starej szkoły. Dzielne, ale durne Polaki. Ale uwaga, 2 lata temu ukazała się z 80. rocznicy, okazja 80. rocznicy powstania, na zamówienie Bundeswehry książka o powstaniu warszawskim pisana przez młodego historyka.
2: Niemca?
0: Niemca, tak, tak. Jest tam słowo wstępne. Dlaczego zajmują się tą książką? Dlatego, że uważają, że powstanie warszawskie w dziejach militarnych świata było jednym z najważniejszych wydarzeń o bardzo ważnych konsekwencjach, takich jak Stalingrad, jak bitwa pod Termopilami, jeszcze kilka, jak wojny francusko. Jest to kilkanaście wielkich wydarzeń, o których każdy człowiek wie i oni tam, Niemcy, piszą, jak to motywują,

0: To jest takie ważne wydarzenie polityczno-wojskowe i tam nie ma cienia takiego pozmieńskiego spojrzenia, właśnie dzielne, ale durne Polaki z szablami na czołgi. Niemcy odchodzą powolutku od tego. Wspomniał pan, w Niemczech, w Hamburgu rozmawialiśmy. Było to wyobrażenie, ale to było wyobrażenie Polaków. To, że z szablami rzekomo na czołgi, to nie było wariactwo, tylko to był wyraz desperacji, wyraz ich patriotyzmu. Tak to niektórzy rozumieli. Po prostu byliśmy krajem cofniętym technologicznie, więc jak gdyby, co robi żołnierz? Wszystko robi, żeby się przebić.
1: No tak, a to pewien taki stereotyp. Notabene mistrz Wajda to wykorzystał w słynnym filmie Lotna. Właśnie. A to przecież absolutna nieprawda, no, bo oczywiście. Tu musimy muszę wyjaśnić, jako też wnuk kawalerzysty. Drugi. No. Że konie w polskiej kawalerii służyły jako środek transportu, aż szarże tak zwane, to one się zdarzały już w XX wieku bardzo rzadko. No jeszcze w wojnie XX roku się zdarzały, a potem już nie.
0: Padnę w zdanie jako syn kawalerzysty. Ja ojca po filmie byłem z ojcem w kinie Nysa w Ciechanowie na premierze Lotna. Pół kina było zajęte przez dawnych ułonów, 11 pułku ułonów, gdzie ojciec służył. Siedzieliśmy razem. Jak była ta scena uderzenia szablą o lufę czołgu, o którym wiedzieliśmy, że taka scena dramatyczna, całe kino tego chłopstwa, żołnierzy, kaprali, wybuchła śmiechem tak zwanym, powiedziałbym, podwrzusznym, ale se reżyser ten warszawiak wymyślił. I ojciec potem skwitował krótko, że inni koledzy też, i rotmistrz Dworakowski, najgłupszy dowódca szwadronu, nie wydałby rozkazu walenia szablą w czołg. Najgłupszy dowódca szwadronu, a to był oficer, dowódca szwadronu był co najmniej podporucznik. Także taka była, także to jest oczywiście, Wajdzie chodziło o symbol, który został.
1: No dobrze, taki. Przechodzimy do symboli wobec tego, panie Marku. Co pan czuje, jak pan widzi współczesnego młodzieńca z biało-czerwoną opaską na ramieniu, z biało-czerwoną flagą w dłoni, a na łydce ma wytatuowaną kotwicę. Na łydce. A na drugiej łydce ma wytatuowaną Matkę Boską Częstochowską. Bo ja powiem panu, co ja czuję. Wstyd.
0: Dlaczego?
1: No i jak na łydce,
0: dyskomfort. Ja czuję też dyskomfort, też czuję może nie wstyd, tylko zadaję sobie pytanie, co doprowadziło go, że może ktoś, my dorośli, zepsuliśmy, zniszczyliśmy, nadużywaliśmy pewnych symboli, że dla nas stają się, jest to jakiś, ja pracowałem z młodzieżą, znak sprzeciwu często, zastanawiam się, oczywiście pierwsza moja reakcja jest absolutnie na nie, ale chętnie bym z nim pogadał, dlaczego tak. Jak mi powie, że byłem Matką Boską, to wierzy, no...
1: Na łydce?
0: Panie redaktorze, jako nauczyciel szkoły poznałem gościa, który przywoził militaria, trochę zbierałem z Lubelszczyzny. Wstydziłem się go pokazać w szkole, bo to był taki, no, mogę dokładnie powiedzieć, lata 70. obwieś, ale miał dostęp w tych pobojowiskach, łącznie z Krasnobrodem, do starych jakichś tam resztek, do złomu z wojny. On sobie na czole, ja mówię, coś miał takiego dziwnego na czole, jakby miał operację plastyczną, ale taką fatalnie. I kiedyś, jak się spotkaliśmy, jakieś bagnety mi przywiózł, nagle gestem dramatycznym tak rozerwał koszulę i tam miał napisane 72 rok, Katyń pomścimy. A ja mówię, no wie pan, ale kto to widzi? A no wie pan, ile razy mnie zamykali do Wariatkowa, bo ja właśnie miałem to wytatuowane na czole. Bym powiedział, lump, menel, taki nosił jako znak protestu na czole Katyń pomścimy. To było, powiedziałbym, wówczas coś dużo...
1: No, lata 70. Tak.
0: Gorszego niż powiedzmy dzisiaj, gdzie można wszystko sobie wytatuować i tak widzimy, niektórzy robią. Nie jestem zwolennikiem tej formy patriotyzmu, wie pan, ale to czasami też mnie przeszkadza, jak idę, czy takie...
1: A wykorzystywanie powstania w celach politycznych i w pewien sposób zawłaszczanie, bo zgodzi się pan ze mną, że niektórzy próbują zawłaszczyć owo powstanie, to znaczy stworzyć taką

0: sytuację, że tylko my jesteśmy tymi prawdziwymi patriotami.
1: Nie, no to jest to wybucham, że tak powiem, sardonicznym, wewnętrznym śmiechem, no bo oczywiście nawet bym uważał, że mam jakąś prawdę, no to nie, no w ogóle nie, to panie redaktorze, oczywiście to jest, czasami mam niestety, że to jest takie zawłaszczanie, kto tylko może, jak się okaże, jest taka dobra koniunktura, ale prawda się obroni, więc my jeszcze całej prawdy o powstaniu nie znamy. Czekam na historyków, którzy kiedyś dotrą do archiwów radzieckich, wtedy się dużo ciekawych rzeczy dowiemy. My jesteśmy rzeczywiście ciągle jeszcze...
0: No może Brytyjczycy wreszcie otworzą też swoje archiwa, bo niektóre części tych archiwów w dalszym ciągu są zamknięte, bo oni tam 100 tak, lat na przykład jest, karencji.
1: Na pewno była jakaś wprowadzona wielka gra i ci... Ale to wszystko może być, nie ujmuje bohaterstwu, nie ujmuje autentycznych postaw ludzi, którzy 1 sierpnia 1944 roku, jak to się dumnie mówi, ruszyli w bój. Bo to ich intencje, ich motywacja były, powiedzmy, skarbem największej próby. I myślę, że warto o tym pamiętać, że są sytuacje, że być może i inne pokolenia będą musiały podejmować takie decyzje, które w pewnym momencie są kontrowersyjne.
0: Oby nie
1: w takiej sytuacji i w takich okolicznościach i z takich powodów przede wszystkim wojny.
0: Jeden z moich znajomych, który jest Amerykaninem, ale polskiego pochodzenia, jak przyjeżdża do Warszawy, to mówi, wiesz, czasami się mam głupie uczucie, że stąpam po cmentarzysku, bo stąpam, chodząc po Warszawie, po kościach tych, którzy tutaj w tym 1944 roku zginęli.
1: Zazdroszczę panu, ja mam takich znajomych Niemców, którzy mają poczucie winy za to, co się tutaj działo. Amerykanie mają poczucie współwiny, może nie zrobienia to, że jego społeczeństwo, wiemy dlaczego porządny Amerykanin tak myśli, a razem takich Niemców, którzy przyjeżdżają bez żadnych oficjalności i składają kwiaty na pomniku powstańców Warszawy, normalni Niemcy.
0: Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję. To tak troszeczkę od serca było. Marek Rzeszotarski, syn majora Polskich Sił Zbrojnych Adama Rzeszotarskiego, dowódcy żoliborskiego zgrupowania Żmija. Oczywiście powstańczego zgrupowania Żmija. Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję panie rektorze za zaproszenie tej audycji.
2: Autopromocja.
3: Rower to nie tylko dwa kółka.
4: To środek transportu coraz bardziej popularny w naszym kraju.
3: Ale też styl życia, sposób na spędzanie wolnego czasu i budowanie społeczności.
4: Czy żyjemy w czasach mody na rowery? Jak nauczyć się kolarstwa i dlaczego rowerzyści tak bardzo wkurzają kierowców?
3: Na te pytania odpowiedzą goście audycji Sport Wyjaśnia Świat.
4: Ewa Kołodziej, znana jako ministra kolarstwa oraz publicysta polityki Juliusz Ćwieluch.
3: Zapraszamy już dziś o 20:05.
4: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
3: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja. Powtórka programu.
5: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
6: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
7: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
8: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
9: To nie u nas. Zaczynamy.
10: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Zła informacja to podobno dobra informacja, tak mówi się w newsach, ale nie u nas. W TDI mówimy tylko o tym, o czym zwykle się nie słyszy, o sukcesach, nowych odkryciach, przełomach w różnych dziedzinach. O wszystkim, co pozytywnie wpływa na nasze życie. TDI, czyli tylko dobre informacje. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
10: TDI, tylko dobre informacje.
11: Przełomowe odkrycie naukowców. Badacze właśnie ustalili, że włosy rosną inaczej niż dotąd sądzono. To otwiera nowe możliwości leczenia łysienia i opracowania skuteczniejszych terapii. Przez dziesięciolecia naukowcy uważali, że włosy rosną dzięki komórkom, które dzielą się u podstawy mieszka włosowego i stopniowo wypychają starsze komórki ku górze. Najnowsze badania sugerują jednak, że ten proces jest znacznie bardziej złożony. Zdaniem naukowców nowe ustalenia mogą mieć duże znaczenie dla badań nad łysieniem.

0: opracowania nowych leków oraz rozwoju medycyny regeneracyjnej. Ile dni powinien trwać idealny urlop? Badanie opublikowane w 2012 roku w Journal of Happiness Studies wskazuje, że największy poziom szczęścia większość osób odczuwa około 8 dnia urlopu. Z kolei psycholożka Magdalena Marszałek z Uniwersytetu SWPS w Sopocie zwraca uwagę, że poprawa samopoczucia osiągnięta podczas urlopu utrzymuje się jedynie przez kilka lub kilkanaście dni po powrocie do pracy, bez względu na długość wakacji. Z tego względu rekomenduje zaplanowanie jednego dłuższego wyjazdu, trwającego około 2 tygodni oraz uzupełnienie go kilkoma krótszymi w ciągu roku. To przedłuży ten efekt szczęścia. Polscy turyści jedzą tu i piją za darmo, bo miasto do dziś pamięta o naszych bohaterach. W mieście Walijewo, niecałe 100 km od Belgradu w Serbii, działa restauracja, w której polscy turyści mogą otrzymać posiłek i napoje za darmo. Wszystko za sprawą naszych zasłużonych przodków. Chodzi o parę wybitnych polskich lekarzy, Hanny i Ludwika Hirschfeldów, zaangażowanych w walkę z epidemią tyfusa w czasie I wojny światowej. Pozostaje powiedzieć na zdrowie. Lewitujące pociągi poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę. Do tego bez lokomotywy i maszynisty, ale po istniejących już torach. Ten pomysł sprawił, że Przemek Pączek znalazł się w finale Europejskiej Nagrody dla Wynalazców 2026. A co ważne, ta technologia już za chwilę może stać się faktem. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej, proszę zostać z nami.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Twórca tej technologii, Przemek Ben Pączek, jest razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie państwo.
0: Proponujesz rozwiązanie, które ma na nowo wymyślić koło, na nowo wymyślić transport kolejowy?
2: Poniekąd tak, ze względu na to, że sam fakt wyeliminowania całkowitego lokomotywy z transportu kolejowego, czyli to, co my proponujemy w pierwszej wersji naszego systemu, która jest w trakcie przygotowań do wdrożenia w Indiach, w jednym z największych portów, w trzecim największym porcie w Indiach. Mówimy o systemie Magrail Booster, czyli jakby pierwszym etapie, zanim pojawi się ta wersja lewitująca, o której wspominałeś na samym początku. Mówimy o całkowitym wyeliminowaniu lokomotywy. Jest to stosunkowo proste rozwiązanie. Modernizujemy wagon istniejący, towarowy, dokładając do niego taką jakby pasywną deskę magnetyczną pod wagonem. Pasywną w tym sensie, że nie wymaga baterii, nie wymaga doprowadzania energii. To są magnesy neodymowe, które po prostu wytwarzają stałe pole elektromagnetyczne, magnetyczne, przez cały czas.
0: Poczekaj, bo ja pamiętam, jeszcze w szkole się bawiliśmy...
2: Jeśli tylko mogę dokończyć myśl, dobrze, żeby jakby nie stracić wątku. A z kolei w torze instalujemy elektromagnesy, czyli taką płaską trzecią szynę pomiędzy szynami istniejącymi i to jest generator fali. I te dwa elementy współpracując ze sobą sprawiają, że wagon porusza się do przodu lub hamuje z odzyskiwaniem energii lub porusza się w kierunku przeciwnym. Bez żadnego kontaktu fizycznego pomiędzy magnesami stałymi, trwałymi na pojeździe, elektromagnesami w torze. Natomiast koła nadal się toczą, tylko że my nie przekazujemy przez nie żadnej siły ani napędowej, ani hamującej. I wróćmy teraz do tych magnesów, o które chciałeś zapytać.
0: Pamiętam w szkole, bawiliśmy się, tak. Dwa magnesy, które po prostu się odpychały, minus z minusem.
2: Tak.
0: To na podobnej zasadzie ma funkcjonować?
2: To działa, jeśli chodzi o sam napęd, czyli ten pierwszy etap Magrail Booster, to działa trochę inaczej. Korzystamy ze zmodyfikowanego układu Halbacha, to jest taki najbardziej popularny układ, gdzie te plusy, minusy się układa w pewnej konfiguracji. My to zmodyfikowaliśmy, dlatego że na potrzeby napędu my nie potrzebujemy unosić tego wagonu. W ogóle jakby wszelkie rozmowy, a takie się toczyły i byliśmy ich świadkami przez dekadę co najmniej wśród firm Hyperloop o tym, żeby doprowadzać do lewitacji towarów, czyli kontenerów ważących 90 ton, to jest najgłupszy pomysł na świecie. Znaczy, no myślę, że są jeszcze głupsze, ale przynajmniej w zakresie jakiej dziedziny transportu jest to jeden z najgłupszych pomysłów na świecie. Dlatego, że wydatek energetyczny na uniesienie tego jakąkolwiek metodą lewitacji, my tą lewitację pasywną przetestowaliśmy w 2020.

2023 roku. Ona działa, to jest rodzaj lewitacji, który właśnie polega na tym, o czym powiedziałeś, czyli magnesy odpychają się od siebie, przy czym akurat w tym wypadku to jest znowu iteracja układu Halbacha, trochę inaczej zrobionego. Mm-hmm. To jest nasza autorska konfiguracja.

0: Tak.
1: Więc trzeba było pewnej siły na to, żeby one jednak cały czas kierowały się ku sobie. To oznacza, że to wcale nie było takie stabilne, nie było takie przewidywalne.
0: Rozumiem, do czego zmierzasz, natomiast jakby zarówno na potrzeby napędu, jak i tej opcjonalnej późniejszej lewitacji, dlatego te magnesy są układane w ten sposób, że jeśli to jest, powiedzmy, nasze palce, opuszki palców, to są plusy, a nasada dłoni to są minusy, to my je układamy tak.
1: Czyli jedno nad drugim.
0: Jedno z drugim i w takich pakietach one się przesuwają nad torem. Więc nie mówimy, my generalnie nie mówimy o tym, że to jest znacznie bardziej złożony układ samych magnesów niż ten, o którym mówisz. Tak jakby zasada jest ta sama, natomiast to pole jest skonfigurowane poprzez układ magnesów w taki sposób, żeby kierowało się w daną stronę, tak? Okay. Jeśli chodzi o napęd, chcemy, żeby to pole kierowało się do dołu, nic więcej. Jeśli chodzi o lewitację, chcemy, żeby się kierowało do góry. Natomiast nie skupiałbym się tak bardzo na tej lewitacji, dlatego że ona jest po pierwsze opcjonalna, po drugie przyjdzie dużo później. To, co robimy w tej chwili, to gigantyczna taka quasi-rewolucja, etapowa rewolucja w transporcie intermodalnym w portach i w terminalach, i w transporcie wewnątrzzakładowym towarów, czyli ciężki przemysł. Przede wszystkim huty stali. Tam, gdzie kolej jest wykorzystywana do transportu w ramach procesu produkcyjnego, eliminujemy lokomotywę i każdy wagon jest w pełni zelektryfikowany od spodu. Jak zapytasz, to zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest ważne. I automatyczne.
1: I tu lokomotywa jest tym elementem, który sprawia, że reszta wagonów za tą lokomotywą podąża. Jeżeli wyeliminujemy...
0: Lub jest popychana.
1: Tak. Jeżeli wyeliminujemy lokomotywę, to co będzie pełnić rolę lokomotywy? No,
0: ta deska magnetyczna
1: i ona jest zdalnie sterowana?
0: Pod wagonem, plus generator fali elektromagnetycznej w torze i to ten elektromagnes steruje wagonem. Nie wagon steruje sam sobą w odniesieniu do infrastruktury, tylko element napędowy w torze, elektromagnes, steruje magnesem na wagonie i w ten sposób go rozpędza lub hamuje.
1: Ja przepraszam, że ja tak wchodzę w takie szczegóły, ale jak usłyszałem na początku, że, bo to tak medialnie fajnie brzmi, że pociągi, które nie potrzebują lokomotywy, że to wszystko będzie dużo prostsze, że to jest rewolucja, to fajnie brzmi w nagłówkach i powiem szczerze, jak nawet patrzyłem na niektóre tytuły na portalach, w mediach społecznościowych, no to tworzyła się z tego przepiękna historia, dlatego chciałem wejść w szczegół, dowiedzieć się, jak to w zasadzie ma funkcjonować.
0: Ta historia jest prawdziwa, natomiast ona będzie się rozwijać etapami.
1: Okej, okay. Co chcecie na początek, bo już o tym wspomniałeś, co będzie w Indiach, bo to już się dzieje, rozumiem. Tak. To będzie lada chwila.
0: To ma wystartować w ciągu najbliższych tygodni jako projekt. Umowa została podpisana w ubiegłym roku. W tej chwili jest etap przygotowywania do rozpoczęcia projektu. Mówimy o trzecim największym porcie w Indiach, port Kandala. W prowincji Gujarat, to jest gigantyczna prowincja na zachodzie przy granicy z Pakistanem. Siedziba wielu dużych indyjskich firm, w szczególności przemysłowych, konglomeratów.
1: Jak oni was znaleźli?
0: My współpracujemy, znaczy członkiem kluczowym zespołu naszego jest Harsh Dhaliwal, który jest zbazowany w Dubaju, tam mieszka od kilkunastu lat na Bliskim Wschodzie. To jest Brytyjczyk indyjskiego pochodzenia. Jest też współzałożycielem firmy i przejmuje ode mnie w tej chwili stopniowo rolę prezesa. Ja przechodzę do rady nadzorczej. Jest to osoba z 40-letnim doświadczeniem we wdrożeniach technologii i w realizacji projektów. 30 lat projekty kolejowe, 10 lat projekty lotnicze i podobne. On budował między innymi metro w Dubaju, uczestniczył w tym, w Katarze, w Doha i w...
1: Doskonale zna rynek.
0: Doskonale zna rynek bliskowschodni, ale też indyjski. Budował między innymi pierwszą nitkę kolei emirackich, towarową, jakieś 10 lat temu, tą, która tydzień, dwa tygodnie temu,

0: uruchomiła pierwsze połączenia pasażerskie między Abu Dhabi a Fujairą, Dubaj ma dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Hajj zna doskonale rynek bliskowschodni. Zapraszam kiedyś na jakąś konferencję branżową tam w regionie, to tak naprawdę on nie jest w stanie przejść korytarzem przez 5 sekund, żeby nie być przez kogoś zaczepianym. A Bliski Wschód, szczególnie Emiraty, no są gigantycznym hubem dla biznesu.
1: Wróćmy jeszcze do Indii, do waszego projektu. Tam ten projekt ma obejmować kilometr trasy.
0: Kilkaset metrów toru. Mhm. Na początek jeden wagon. No i oczywiście od razu robimy studium wykonalności na to, żeby to rozbudować. Pierwszy wagon i pierwsze kilkaset metrów toru to jest absolutny demonstrator. Coś stosunkowo podobnego do tego, co mamy w Polsce, na Podkarpaciu. Mamy nasz tor testowy w zakładzie Kemetyki należącym do Sebastiana Kulczyka. Tam mamy już ponad kilometr w tej chwili. Testowaliśmy końcem ubiegłego roku poza odcinkiem prostym, który wiedzieliśmy, że już działa. Samobieżny wagon, czyli ten poruszający się bez lokomotywy na rozjeździe i na łuku, czyli na trzech kluczowych typach toru, jakby odcinków toru kolejowego, czyli wiemy, że to działa. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania wersji bardziej industrialnej tego generatora fali elektromagnetycznej, które montujemy w torze. No i pracujemy oczywiście intensywnie cały czas nad tą częścią oprogramowania, to optymalizujemy. No i staramy się też coraz więcej włączać w produkt na wszystkich etapach elementów uczenia maszynowego czy innych technik związanych ze sztuczną inteligencją.
1: Koniec końców wasza technologia, rozumiem, ma wprowadzić oszczędności. Tak sobie wyobrażam. Każdy biznes koniec końców sprowadza się do tego, że ma być albo szybciej, wygodniej, ale generalnie ma być oszczędniej. Poczekaj, to tylko dokończę pytanie. Czy w związku z tym, czy jeżeli pozbywamy się lokomotywy, wprowadzamy waszą technologię we wszystkich wagonach, to jakiego rzędu są to oszczędności, żeby to miało ręce i nogi?
0: Znasz, zakładam, tą zasadę, że każdy klient chce, żeby było tanio, szybko i dobrze. I to jednocześnie, tak? No i z reguły jest tak, że...
1: A za darmo to najlepsza cena.
0: Powiedzmy, może nie tak, to najlepsza cena. Tanio, szybko i dobrze naraz. Z reguły odpowiedź dostawcy brzmi, no to proszę wybrać dwa z trzech, tak. Bo dwa są realne, trzy, no to wyjdzie chałtura, tak? Natomiast używam tego porównania dlatego, że w przypadku naszego systemu ta zmiana, mimo że ewolucyjna, bo ona dotyczy systemu istniejącego i nie mówimy o budowie nowej infrastruktury czy nowych wagonów na początku, pozwala na zwiększenie strony przychodowej przy jednocześnie z tym zmniejszeniu strony kosztowej, jeśli chodzi o operację. Jeśli chodzi o stronę przychodową, możemy nawet dwukrotnie zwiększyć przepustowość linii lub terminala ze względu na to, że bez lokomotywy gęstość ruchu i przy zastosowaniu tego elektromagnetycznego napędu silnikiem liniowym, o którym rozmawialiśmy, skracamy też drogę hamowania czterokrotnie. Więc już samo to nam zwiększa przepustowość z prostej matematyki praktycznie dwukrotnie. Do tego brak lokomotywy, czyli brak zestawiania wagonów w terminalach czy w porcie, no to bardzo skraca czas. Czyli w uproszczeniu mówimy o tym, że możemy dwukrotnie zwiększyć przepustowość, no czyli od strony takiej jakby przychodowej, jeśli to byłby operator, który na rzecz portu czy huty stali świadczy usługi operacji kolejowych, no to może ich robić do dwa razy więcej, tak? Czyli do 100% mogą rosnąć jego przychody. A jednocześnie zmniejszamy koszty operacyjne do 80%. Dlatego, że nie ma maszynisty, nie ma paliwa, jest tylko energia elektryczna, która jest efektywniej wykorzystywana. To jest napęd bezpośredni, nie ma żadnych przekładni, więc mimo, że sprawność taka mechaniczna silnika liniowego jest... czy elektryczna, przepraszam, jest mniejsza niż silnika obrotowego.

0: no bo silniki obrotowe jakby są już bardzo dopracowane przez te kilka, kilkadziesiąt lat.
1: A zużycie tych magnesów?
0: Magnesy trwałe są wieczne. Nie są w stanie się zużyć. Elektromagnesy mogą się w jakiś sposób uszkodzić mechanicznie lub termicznie. Natomiast magnesy trwałe co do zasady nie tracą swoich parametrów z upływem czasu.
1: Zastanawiam się,
0: mają
1: czy po prostu...
0: wieczystą żywotność. Koła się tylko toczą, więc nie ma ścierania kół przy hamowaniu, przy rozpędzaniu kół i szyn. Dlatego mówimy o do 80% niższych kosztach operacyjnych. Natomiast no oczywiście trzeba w to najpierw zainwestować, żeby te większe przychody i mniejsze koszty operacyjne zacząć generować.
1: Przemek Benponczek, współtwórca systemu lewitującej kolei magnetycznej, finalista Europejskiej Nagrody dla Wynalazców 2026, nasz, z Polski. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. Ponad 2000 rowerzystów uczciło rocznicę Powstania Warszawskiego. Wraca upał. W tym tygodniu termometry pokażą ponad 30 stopni. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Dziś obronili tytuł, wygrywając ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów. Sukces, tak skomentował selekcjoner Nikola Grbić.
2: Pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to co Leo. Zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i

0: przygotować zespół za każdy scenariusz.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów też w 2023 i 2025 roku. 6 sierpnia pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Negatywnie jego rządy oceniają politycy sejmowej większości. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Nawrocki jest siewcą destrukcji.
2: Jego liczne weta to jest przykład, w jaki sposób sypać piasek w tryby rządowi, ale tak naprawdę niszczenie również interesów Polaków. Mogliby mieć niższe ceny benzyny, gdyby nie weto pana prezydenta, mogliby mieć rozwody pozasądowe, gdyby nie weto prezydenta, mogliby mieć ustawę o statusie osoby najbliższej, gdyby nie weto pana prezydenta. W związku z tym Nawrocki jest tak naprawdę szkodnikiem, jeśli chodzi o blokowanie dobrych zmian dla Polaków.
1: Rządzący chwalą prezydenta za podpisanie ustawy o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach oraz ustawy przeciwdziałającej patostreamingowi. Marcin Horała z klubu Rozwój Plus mówi, że bardzo dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego.
3: Gdyby tylko chciał, to mógłby się skoncentrować na właśnie podpisywaniu ustaw, wetowaniu, wręczaniu orderu w państwowych obchodach, ale Karol Nawrocki ma obecnie ogromny autorytet po tej patriotycznej, niepodległościowej, szerszej niż tylko prawicowej stronie opinii publicznej i gdyby tylko zechciał ten swój autorytet wykorzystać bardziej aktywnie, to myślę, że bardzo, bardzo wielu by od razu za nim poszło.
1: W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał nieco ponad 51% głosów. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Frekwencja wyniosła ponad 68% głosów. Ponad 2000 rowerzystów uczciło rocznicę Powstania Warszawskiego, odwiedzając miejsca związane ze zrywem. Rowerzyści przejechali przez Ochotę i Mokotów. Większość uczestników przejechała na rowerach, ale byli też miłośnicy rolek i hulajnóg.
4: Jeździmy od kilku lat w strojach z epoki, dosiadając przedwojennych polskich rowerów. Co roku trasa jest inna, to jest ogromna frajda odwiedzać, przejeżdżać te szlaki po kolei. Świetnym pomysłem jest to, że zawsze jest narrator, który opowiada o walkach, jak sytuacja się zmienia akurat w danych konkretnych dzielnicach.
5: Radość, zaduma i przede wszystkim pamięć, bo po to tysiące warszawiaków, ale także ludzi z całej Polski stara się co roku przyjeżdżać tutaj, co roku jest więcej tych rowerzystów i w ten nowoczesny sposób przypominać o bohaterach Powstania Warszawskiego.
6: Mój obowiązek oddać hołd tym, co zginęli w okrutny sposób, między innymi mój stryjek.
7: To jest bardzo piękna inicjatywa upamiętniająca bohaterów walczących o naszą wolność. Jest to dla nas ważne wydarzenie.
1: Masa powstańcza jest organizowana wspólnie przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawską Masę Krytyczną. Daria Gosek-Popiołek potwierdza, że będzie ubiegać się o fotel prezydenta Krakowa. Głosowanie odbędzie się 27 września. Jak mówi posłanka Gosek-Popiołek, będzie to brutalna kampania.
8: Kampania referendalna, a wcześniej kampania prezydencka w 24 roku, ta krakowska, pokazały nam, że są politycy i są środowiska polityczne, które nie cofną się przed niczym. Więc tak, ona będzie brutalna, ona będzie oparta na pomówieniach, na deepfake'ach i wszystkim, co najgorsze. Ze strony niektórych kandydatów ja zamierzam prowadzić czystą, uczciwą, pozytywną kampanię o Krakowie, dla krakowian, bo o tym są te wybory i po to startuję.
1: Do tej pory swój start w wyborach zadeklarowało 15 osób.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, wraca upał, synoptyki MGW. Przemysław Makarewicz mówi, że jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.
10: Od jutra w Polsce ponownie zacznie się robić coraz cieplej. Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
1: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia.
11: Sześć minut po godzinie 20.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.

To, proszę państwa, niesamowita historia, bo można samemu zbudować wodny bolid, wyremontować i zbudować własny silnik i z ogromnymi sukcesami ścigać się. A taka dynastia w Polsce tych motorowodniaków jest i rzeczywiście wyniki rewelacyjne. Dzisiaj te bolidy już nie są własnoręcznie konstruowane, ale kilkanaście, a właściwie kilkadziesiąt lat temu to miało miejsce. I właśnie o tym słynnym rodzie już za chwilę.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski. Za nami Tour de France, przed nami Tour de Pologne. I my dziś o rowerach porozmawiamy. Być może nie w tym wydaniu profesjonalnym, a troszkę inaczej.
1: Jestem tak stary, że pamiętam, jak na falach Polskiego Radia chodziła taka audycja Wakacje na dwóch kółkach. I myślę, że gdzieś w tych tematach będziemy się kręcić.
2: Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale najpierw w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie.
4: Ludzkości znany od wieków, a niemal każdemu z nas od dzieciństwa. Swego czasu idealny prezent na pierwszą komunię świętą. Niektórzy rozstali się z nim niedługo później, inni do niego wrócili po latach. Są też ci, którzy nigdy z niego nie zrezygnowali. To najlepszy dowód na ponadczasowość roweru, który jako środek transportu ma wiele zalet. Najtrudniejszy pierwszy krok, a właściwie pierwsze przeniesienie energii z nóg do całego układu napędowego. Warto pamiętać, że jazda na rowerze to w zasadzie jedna z najprostszych aktywności, do której nie jest potrzebny żaden plan treningowy. Można też do tego podejść bez żadnego przygotowania, w końcu tego się nie zapomina. Problemem nie jest także brak roweru. Dziś w każdym większym mieście dostępne są rowery miejskie, a ponadto rozwiązaniem jest też internet i rynek używanych bicykli. Rower jest też dobrym rozwiązaniem na nudę i monotonię, wszak w przypadku tras z punktu A do B ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jazda bicyklem jest też zbawienna dla naszego portfela. Jeżeli na jednej szali postawimy niedogodności w postaci zmęczenia fizycznego i zmagania się z brzydką pogodą, zyskamy zarówno pieniądze oszczędzone na paliwie, jak i czas, który w samochodzie moglibyśmy spędzić w korkach. Korzyści odnotowujemy także w przypadku zdrowia. Jazda wzmacnia serce i poprawia kondycję, kształtuje mięśnie, nie tylko nóg, i je wzmacnia. Pozytywnie wpływa też na zdrowie psychiczne. Tak można o wiele łatwiej odpocząć i nabrać dystansu do rzeczywistości. Zbawienne dla człowieka, ale i dla natury. Pora więc wsiąść na rower i ruszyć do wyścigu o zdrową przyszłość.
5: Kiedyś było takie hasło kobiety na traktory, hasłem dzisiejszej audycji wszyscy na rowery, bo fantastyczni pasjonaci kolarstwa i rowerów w studiu. Ewa Kołodziej, czyli ministra kolarstwa, propagatorka kolarstwa w Polsce. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: I Juliusz Ćwieluch, dziennikarz polityki, reporter, którego strach pomyśleć kojarzyłem bardzo długo z tematyką wojskową, a teraz prowadzi podcast Rowery nie bajki.
7: Tak, i czuję się w tym dużo lepiej niż w tematyce wojskowej.
5: Może przez ten kask takie skojarzenie z wojskiem?
7: No, w Iraku trzeba było chodzić w hełmie. To było mniej wygodne niż w kasku. Ale nie tylko dlatego zachęcam państwa do używania kasku.
1: Bo wyjaśnimy, że oboje państwo przyjechaliście w kaskach i... No i właściwie zastanawiamy się...
6: I na rowerach.
5: I na rowerach.
6: Jeżdżę w autobusach w kaskach.
7: W samochodach jest taki argument, który się pojawia w środowiskach rowerowych, które są przeciwko kaskom i wtedy mówią, ale w samochodach nie jeździsz w kasku. I to jest tak bzdurny argument, że do tej pory próbuję go zrozumieć.
1: Wyjaśnimy, to jest nieobowiązkowe, ale jak powiedziałeś...
7: To nie jest prawda. To jest obowiązkowe do 16 roku życia. Od czerwca.
6: Od czerwca.
1: Ale dla osoby dorosłej nie. Natomiast powiedziałeś... że jest właściwie obowiązkowe dla każdego, kto szanuje swój mózg.
7: Tak, i dla każdego, kto go ma i chciałby dalej go mieć. Więc to jest jedyny organ, którego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zregenerować. Znaczy, jak złamiemy sobie na rowerze rękę, to jest szansa, że ta ręka odzyska może nie pełną, ale jakąś dużą sprawność. Natomiast jak sobie rozwalimy mózg

0: to on już nic nie odzyska.
1: No to świetnie, bo myśmy tu mieli audycję zrobić o tym, jakie jeżdżenie na rowerze jest super, a zaczynamy od pasma niebezpieczeństw.
2: Ale jest super, tylko jak się ma kask na głowie.
0: Prawda,
2: no, zgadzam się, tak. No i ja totalnie się zgadzam, ja jak robię jazdy dla kobiet, no bo się zajmuję kobiecym kolarstwem, to nie ma opcji, że któraś przyjechała bez kasku i jedzie razem z nami. Nie ma takiej opcji.
3: Wyrzucasz zajęć, jak ktoś
2: po
3: bez kasku?
2: Po prostu informuję, że no, zasady są takie, że kask trzeba mieć na głowie. Jeżeli chcesz dołączyć, to zasady respektujesz, jak nie respektujesz, jeszcze nie dołączasz.
3: Dlaczego to jest takie ważne właściwie? Bo rzeczywiście
2: ja
3: mózg jest
2: historię,
3: oczywiście wyjątkowym organem.
2: Bo
3: tak?
2: Mam historię jedną i ona mi tak została w pamięci z tego względu, że była też taka obrazowo drastyczna i sobie serdecznie to zapamiętałam, bo jechałam kiedyś właśnie tak zwaną babską środę, czyli tą ustawkę, która jeździ od 9 lat. No i wyprzedzałyśmy, jadąc jeszcze takim peletonem, dosyć swobodnie jadącym, w sensie bez spieszenia się, bo tą trasą na Powsin, tam jest dosyć duży ruch rowerowy. No i pierwsza grupa, to dosyć liczna była ta ustawka, pierwsza grupa wyprzedziła pana na rowerze, którego tak bujnęło. Potem się okazało, że był po alkoholu niestety, ale on nie jechał bez kasku, bujnęło go, wywrócił się, uderzył głową o krawężnik. I to, co ja zobaczyłam, co się z jego głowy wydostało, nie życzę nikomu. On stracił przytomność, wzywałyśmy karetkę i z tego, co pamiętam, po 3 dniach on tam chyba wychodził. My tam też zabezpieczyliśmy jego rower, no bo on pojechał właśnie w karetce. My zostałyśmy, ten zabezpieczyliśmy rower. Jak on przyszedł po ten rower, to też kupił sobie kask.
1: Jest taki stereotyp, powiedziałbym, użytkowników ruchu drogowego, którzy są zmotoryzowani, którzy uważają rowerzystów za zło i zagrożenie i niebezpieczeństwo, ale rozumiem też, że dla uczestnika ruchu drogowego będącego na dwóch kółkach pojazd czterokołowy może być niebezpieczny.
2: No, w każdą stronę to działa. Ja jestem przekonana, że nieprzekonanych nie przekonamy. To zazwyczaj w ten sposób działa, że jak ktoś sobie zrobi krzywdę i tego kasku nie miał, to o ile mu się uda wyjść z tego cało, no to sobie ten kask kupi. Kiedyś prowadziłam bardzo taką zaawansowaną krucjatę i wszędzie, w każdych postach u siebie na social mediach o tym mówiłam. Trochę się, nie że poddałam, ale po prostu uznałam, że ludziom dorosłym trzeba dać podjąć samodzielną decyzję i nieprzekonanych się nie przekona. Ale z drugiej strony, jeżeli jedna osoba zmieni zdanie, to jest aż jedna osoba, która zmieniła zdanie.
0: Twój rower ma średnio 15 kg, a samochód ma średnio 1,5 tony. No to jest 1000 razy więcej, więc jeżeli ktoś chodził chociaż jedną godzinę na fizykę, to wie, że jak uderzy cię coś, co ma 1000 razy większą masę plus jeszcze tą prędkość, która tą masę zwiększa, to cię zabije. Nieważne, czy będziesz miał na sobie kask, czy nie wiem, ołowiany dom po prostu. No to nic cię nie ochroni. Natomiast chodzi o takie sytuacje właśnie, o których mówiła Ewa. Moja żona jechała w centrum miasta na rowerze, złapała fragment takiego wystającego krawężnika przy torowisku, ponieważ motocyklista ją wyprzedzał na trzeciego, upadła, przewróciła się, z kasku zostały strzępy. No ale żyje, nic jej się nie stało, nawet do szpitala nie pojechała.
3: Z kasku zostały strzępy, a gdyby nie było kasku, to z głowy.
0: To z głowy były strzępy. Tak? To jest tak proste, jakby nie rozumiem, po co jest dyskusja. Tym bardziej, że przerabialiśmy to przy okazji kasków dla narciarzy przez lata i to też był problem. Kto dzisiaj jeździ na nartach bez kasku? No jak ktoś wychodzi na narty bez kasku, to patrzę na niego jak na jakiegoś, po prostu na głupka jakiegoś, no.
2: Takiego trochę jolo, świra. Tak, ale wiecie, mnie zawsze zastanawia, że człowiek kupuje sobie telefon, on jest relatywnie o wiele, wiele tańszy niż ta rekonstrukcja mózgu, do której nigdy nie dojdzie, ale wszyscy kupują etui, wszyscy naklejają szybkę.
3: Szkło haratowane, podstawa.
0: Tak. Mózg
2: właśnie,
0: jakoś...
2: A mózg jakoś tak mniejszą ma wartość niż ten telefon chociażby.
1: No dobrze, to teraz zajmijmy się dobudówką do mózgu, czyli całą resztą i przejdźmy do... No właśnie do czego? Do nóg? Do płuc? Do tyłka?
0: Ja bym pozostał przy mózgu, ponieważ on generuje w nas różne emocje, a główną emocją na rowerze to jest radość i wolność. To są dwie takie podstawowe emocje, które mnie sadziły na rower. Natomiast jeszcze wracając na chwilkę do tego, co ty powiedziałeś o tej takiej walce pomiędzy rowerzystami a samochodziarzami, to też trochę tego nie lubię, bo to jest budowanie takich frontów. One oczywiście istnieją. Ja nie będę opowiadał, że wszyscy kierowcy uwielbiają rowerzystów, a rowerzyści są wspaniali dla kierowców. To w ogóle będzie przekaz à la Białoruś. Natomiast...
3: Wychodzi nasza plemienność. My lubimy zaliczyć się do jakiejś grupy. Albo zaliczyć kogoś.
2: Rowerzyści
0: mają tak.

0: A
1: kierowców
0: różne
1: też
0: tam
1: się teraz
0: rzeczy
1: nie
0: za
1: lubią.
0: pazurami. Chodzi mi o to, jak tutaj jechałem, to jest taka obserwacja w mojej głowie od dawna już to jakby chodzi w moich emocjach, że my jesteśmy, mówi się o agresji na drodze. A w Polsce nie ma agresji na drodze. W Polsce to jest przemoc na drodze. I to jest jakby jeden z powodów, dla których ja wsiadłem na rower.
2: Jeśli chodzi o wolność rowerową, to jest wolność, której nie zabieramy innym. Chyba tutaj mamy kluczową różnicę, tak?
3: Ja się nie do końca z tym zgodzę, nie dlatego, że się z tobą nie zgadzam, ale znajdę osoby, które się totalnie nie zgodzą z tą tezą, że wolność na rowerze oznacza, że wolność dla wszystkich innych. Na pewno spotkasz się z tym, nie wiem, czy ja się często spotykam, jak prowadzę grupę. Zawsze pilnuję, żeby to było nie więcej niż 15 osób, no bo tak jest w kodeksie. Tam, gdzie możemy jechać i nie stwarzamy zagrożenia, ani nie tamujemy ruchu, to jedziemy sobie dwójkami, czyli no parami, ale zawsze znajdzie się kierowca, który stwierdzi, że ponieważ on nas nie może wyprzedzić, no to my stwarzamy zagrożenie i ograniczamy mu wolność. Wszystko to będzie zależało od tego, na czym my siedzimy. Ja siedzę na siodełku rowerowym i robię wszystko, żeby nie zajmować jak najmniej miejsca na drodze, no ale z drugiej strony nie doprowadzę do anihilacji całej grupy, bo pan kierowca ma potrzebę teraz pojechać bez redukowania biegów. Z jego perspektywy ja mu po prostu no, utrudniam ten ruch, więc raczej zakładam, że my będziemy zawsze bronić tej swojej Częstochowy, zależnie od tego, na jakiego rodzaju siedzeniu siedzimy. To jest nie do obronienia. Jedynym sposobem jest wrzucić kierowców samochodów na rowery i odwrotnie prowadzących osoby prowadzące rowery, żeby wrzucić ich do samochodu, żeby się po prostu ta perspektywa jakoś ze sobą spotkała, bo wszystko jest kwestią braku wyobraźni moim zdaniem.
0: Miałem w podcaście kiedyś rzuciłem taką myśl, żeby wszystkich tych kierowców, którzy łamią nagminnie punkty, żeby oni za karę musieli na przykład pół roku jeździć na rowerze. Żeby zobaczyli jakby o co kama. Bardzo się zgadzam z tym, co Ewa mówi. Biegam nad Wisłą, zawsze tą samą ścieżką. Tam jest bardzo dużo rowerzystów i oni mnie mijają na żyletkę. Krzyczę czasami, mówię, ej, walczysz o to, żeby cię samochody wyprzedzały 1,5 metra, a tego biegacza wyprzedzasz po prostu na żyletkę. To o co chodzi? Bardzo fajnie jest walczyć o coś, jakby o swoją pozycję, ale trudno nam jest uszanować pozycję innych.
4: To opowiedz o tej radości i wolności jeszcze więcej.
0: To ona jest bardzo indywidualna, jakby każdy jej doświadcza inaczej.
4: A ty?
0: Ja ją sobie poszerzam. Ja byłem bardzo zachowawczy w takich dłuższych wyprawach, bo nie mam czasu, bo kwestia komfortu i tak dalej, a teraz tak sobie poszerzam granice, to jest bardzo przyjemne.
4: Czyli bierzesz sakwy, tak, na rower i ruszasz na parę dni?
0: Jeszcze nie na parę. Znaczy teraz jedziemy na 4. To jest zupełnie inne poznawanie, zupełnie inne doznawanie. No. Na studiach, pamiętam, kazali nam czytać takiego francuskiego filozofa, który się nazywał Virillo. Zapomniany, a moim zdaniem to chyba największy, albo jeden z dwóch największych filozofów XX wieku. Virillo stworzył naukę o prędkości, dromologię. I jego koncepcja mówiła o tym, że świat przyspiesza. I że każde przyspieszenie świata, na przykład przyspieszenie samochodu, powoduje też przyspieszenie nas. Znaczy wszystko musi się odbywać szybciej. Będąc dziennikarzem polityki, nająłem się kiedyś na kasę w hipermarkecie. I nagle stanąłem po tej drugiej stronie. Znaczy nie byłem tym gościem z wózkiem, tak zwanym tirem. Jak ktoś ma taki duży wózek, to kasjerzy mówią na to, o, tir podjechał, nie? I przyjeżdżała taka pani z tirem i ona się denerwowała, że ja za wolno to skanuję. A mi już ręce tam odpadały. I wtedy sobie uświadomiłem, że ja jestem taki sam. Znaczy jak ja podjeżdżam z tirem, to ja też chcę, żeby oni mi to szybko skasowali. I wszystko musi być szybko, szybko, szybko. A rower automatycznie cię spowalnia. I te 30, 25 kilometrów, 15, w zależności jak to szybko jedzie, powoduje, że to jest taka ludzka prędkość.
2: Użyłeś słowa jedziemy. Rozumiem, że to zawsze musi być liczba mnoga, czy
0: nie.
2: Kręcenie na rowerze?
0: Bardzo często samemu jest super.
2: No właśnie, chciałem zapytać o czas spędzony z samym sobą. Czy rower nam to umożliwia?
3: Ja wypowiem się z perspektywy osoby, która teraz ma środek sezonu, więc mam środek sezonu wyjazdowego z moimi klientkami i środek sezonu, gdzie robię właśnie te wyjścia na rower zwane ustawkami. Nie ma nic wspólnego z ustawką kibolską, gdzie tam, wiecie, w lesie.
0: Nie macie maczet po prostu,
3: nie
0: tak?
3: Mamy maczet, dokładnie. Ale więc wypowiem się trochę z perspektywy osoby, która na razie razie nie ma czasu przyjechać, pojechać gdzieś sama na rower. No dzisiaj przyjechałam do was, pół godziny mi to zajęło rowerem i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście można się zatopić w swoje myśli, ale jak mi się zdarzy, że mam dzień, kiedy nie mam żadnej jazdy, żadnego szkolenia, też nie wyjeżdżam i idę sobie na rower, najczęściej idę w takie miejsca, gdzie mnie raczej nie

0: gdzie nie spotkam nikogo, kto mnie zna, kto do mnie zagada, więc
1: są
0: wtedy...
1: takie?
0: Są. Raz, że głowa sobie wraca na swoje tory, bo no, będąc skupionym na tym, co robisz, no, i na uważanie dookoła siebie, nie jesteś w stanie myśleć o różnych głupotach, o których się na co dzień myśli. Ja często po tym takim sezonie wytężonej pracy biorę rower i jadę po prostu, nie wiem, wrzucam go do samolotu i jadę tam, gdzie po pierwsze nigdy nie byłam, więc poznawanie jakiegoś kraju z perspektywy roweru jest troszeczkę szybsze niż z perspektywy nóżek, które sobie idą, a zdecydowanie bardziej takie, no, chwytające więcej niż jakbym to robiła samochodem. Więc uważam, że jest to dobry sposób na poznawanie świata.
2: Bo to jest taka rozmowa trochę kilku prędkości. Ja słuchałem twojej, Julek, audycji z podcastu z Oliwią Dudalską i tam jest po prostu samotna wyprawa gdzieś w góry Atlasu. No i to jest taka głęboka wyprawa do samej siebie.
3: Jak Oliwia przyszła, to policzyliśmy, że w sumie mógłbym być jej ojcem. A jednocześnie taka młoda dziewczyna, teraz się trochę odmłodziłem, pojechała sama na rowerze właśnie 5000 kilometrów. Jeszcze Maroko, wszyscy się boimy i tak dalej. Mówi, że jeżeli ją coś niepokojącego spotkało, to nie w Maroko. Tam ją bardzo dobrze potraktowano. Pomimo całej tej takiej otoczki, która jest, że ta kultura arabska, samotna kobieta, to już w ogóle tam zginie i przepadnie, to mówię, że w Europie miała więcej jakichś takich sytuacji trudnych. Każdy ma rzeczywiście jakby swoją inną prędkość. Oliwia miała też takie ciekawe dzieciństwo, znaczy mówiła to w innych podcastach, to też powiem, miała nieciekawe dzieciństwo. Jakby jej dzieciństwo się bardzo szybko skończyło, kiedy jej rodzice się rozwiedli i dużo się tam zadziałało. Więc ona miała w sobie już taką gotowość do bycia osobą dojrzałą dużo wcześniej. Natomiast bardzo mi się podobało w tej jej opowieści, że ona, kiedy się zdecydowała na ten wyjazd, to rzuciła pracę. I jej pracodawca, który z niej był bardzo zadowolony, mówi: słuchaj, ile to będzie trwało? Ona mówi: nie wiem, 3 miesiące. Mówi: dobra, to my ci dajemy 3 miesiące, a ty po 3 miesiącach do nas wracasz. Ona powiedziała: nie, bo jak ja będę miała z tyłu głowy, że muszę gdzieś wrócić, to ja będę cały czas myślami tam, ale ja chcę być myślami do przodu. I zwolniła się. I bardzo to szanuję.
1: Mamy modę na kolarstwo? Przyszedł nam ten temat do głowy, bo ja co prawda jestem samochodziarzem i nawet 200 metrów do sklepu czy po paczkę jadę samochodem i uwielbiam swój samochód. Michał...
2: Ja jeżdżę hulajnogą.
1: Hulajnogą.
3: Elektryczną?
2: Stacjonarną. Ale biorę do pociągu łatwiej niż składaki, chociaż są składaki. Temat może, do którego dojdziemy.
1: Czy wy w ogóle czujecie, że mamy modę? Czy padliście ofiarą tego, co teraz bardzo popularne, czy mylę się?
0: Ja nie wiem, czy ja podam osobiście ofiarą. Ja myślę, że ja ją trochę kreuję, tą modę, więc...
1: To przez ciebie?
0: Poniekąd, tak, tak. No, przypiszę sobie to, że dużo kobiet wsiadło na rowery. Jak zaczynałam robić kolarstwo kobiece, to było 9 lat temu, to na tak zwanej, no, na tej popularnej trasie, którą dzisiaj w dzisiejszych czasach oblegają tłumy, czyli w drodze na Gasy i na Górę Kalwarię, weekendami przemierza tam te drogi około 4000 rowerzystów w ciągu jednego dnia, więc jest to znaczna zmiana, ale też mam na myśli, że jest to znaczna zmiana względem tego, ile kobiet kiedyś jeździło, a jeździło, nie wiem, 4-5 tygodniowo, a dzisiaj jeżdżą całe grupy kobiece. Poniekąd odpowiadam za to, że jest ta moda na rowery. Myślę, że jest, ale myślę, że ona jest bańkowa, czyli im większe miasto, im większe natężenie ruchu rowerowego, tym większe wrażenie, że tych rowerzystów jest sporo. Ja dzisiaj właśnie jechałam tym rowerem, tym moim składakiem i no, stałam w korkach rowerowych do świateł, więc z jednej strony wiadomo, że to irytuje, bo każdy chce być na pole position do świateł, ale z drugiej strony patrzyłam na to z taką wspaniałą miłością do tego zjawiska, że ludzie jednak wybrali rower, a nie wsiedli do samochodu przy całej twojej, oczywiście z moim szacunku do twojej miłości do samochodów, sama jestem kierowcą, więc nie mam nic do kochania samochodów. Jest moda na rowery, ale myślę, że im mniejsza miejscowość, jest to, myślę, że relatywnie mniejsza skala, ale tak, moda jest.
2: O ten gender to bym dopytał, dlaczego kobiety jeżdżą rzadziej niż mężczyźni?
3: Jak zacząłem wchodzić w to środowisko, bo ja dużo później zaczynałem niż Ewa, to na przykład dużą różnicą był sprzęt. Znaczy, jak przychodziła do mnie do podcastu dziewczyna, to ona miała często, nie wiem, 5-letni rower na przykład. Facet w ogóle z 5-letnim rowerem? No way.
1: Że za stary, rozumiem, tak?
3: No, to po pierwsze, że za stary, ale w ogóle zawsze jest pytanie, ale to z

0: którym mam przejść. No to trochę tak wygląda. A Aneta Lamy, która przejechała 5000 kilometrów w 12 dni 21 godzin? Chyba tak, prawda? W Stanach Zjednoczonych. Totalnie morderczy rajd. Taki jeden z najbardziej ekstremalnych. Jechała na pożyczonych kołach. To jest w ogóle... W świecie facetów to jest w ogóle nierealne. I na rowerze pożyczonym od dziecka.
1: No bo wychodzi to męskie gadżeciarstwo.
0: Facet musi mieć koszulkę za...
2: najlżejszy,
0: tak, za najlepszy. Zimbaliony i tak dalej.
1: Zanim
0: tak
1: jeszcze
0: dalej.
1: Wsiądzie na rower pierwszy
0: A dziewczyny
1: raz.
0: Mają w sobie takie opory, różnego rodzaju. Opory na przykład muszę się zająć dziećmi i wtedy jak wygospodaruję czas, to pójdę na rower. Na przykład takie argumenty słyszałam. One
3: Mama
0: są różne.
3: Idzie na rower, tak?
0: Tak, mama idzie na rower. Tata wychodzi na rower,
2: pyta,
0: a mama pyta, czy może iść na rower. U mnie w domu ja też zawsze mówię, czy mogę iść na rower. To tak nie jest. I sam się też potrafię jakby ograniczyć i to zawsze jest jakoś tam ustalone. Ale znam takich kolarzy, którzy, nie wiem, mają zrobione 33 tysiące rocznie. 33 tysiące rocznie,
1: to ja
0: tysięcy
1: robię.
0: Kilometrów, to oznacza, że w zasadzie ten człowiek spędził całe życie, cały rok na siodełku. No, to znaczy, że siłą rzeczy nie zajął się tymi swoimi dziećmi, jeżeli je ma. A kobiety, wydaje mi się, mają więcej w sobie takiej odpowiedzialności. Dobrze mówię?
2: Dobrze, tak. Moja obserwacja jest taka, że kobieta zanim się zbierze na rower, u mnie to też o tyle działa i myślę, że też teraz w Warszawie te wszystkie takie formacje kolarskie, teraz mówię o kobiecych, też działają i są, ładnie prezentują się, jeżeli chodzi o frekwencję, bo ma to rytm. I jeżeli kobieta widzi, że coś się dzieje na przykład w środę, i daną środę nie może, to ona zrobi wszystko, żeby za tydzień móc, bo wie, że to się będzie działo. No bo w tę na przykład środę, nie wiem, wypadło jej coś, musiała iść na wywiadówkę, nie zdążyła wrócić, nie zdążyła. Kobiety mają coś takiego, że nagotuje dzieciom, bo on przez 3 godziny jej nie będzie, nagotuje mężu, nagotuje psu, bo nigdy nic nie wiadomo.
1: Bo rodzina bez niej na pewno sobie nie poradzi.
2: Dokładnie. To też jest takie trochę zaplątanie się w taki schemat, ale... W miarę jak one zaczynają się spotykać i ze sobą rozmawiać i to też na siebie spoglądać, zderzać te myśli, jak można sobie to życie zorganizować, żeby się na tym rowerze jednak czy co tydzień, czy 2 razy w tygodniu znaleźć, no to już widzą, że to można zrobić bez jakiejś takiej w cudzysłowie przemocy względem tego swojego systemu rodzinnego. Też dużo z nich dojrzało do tego, że jak ona sobie odgazuje tą głowę na rowerze, czy się zmęczy, czy pojedzie mocniej, czy po prostu sobie po prostu zwyczajnie pojedzie, to łatwiej się właśnie temu systemowi rodzinnemu funkcjonuje z tą odgazowaną głową matki, a nie z taką zestresowaną osobą. Więc one też widzą tę wolność, którą daje sport i powoli też się do tego przekonują. Przez długie lata panowało przekonanie, że kolarstwo jest zbyt techniczne, żeby kobiety jeździły na rowerze. No, od jakiego czasu mamy Tour de France kobiet? No,
0: no umówmy się, że ono próbowało już wystartować w latach 70.
2: Tak,
0: i nawet wystartowało, ale okazało się, że nie ma komu tego oglądać. Znaczy też nie było takiej akceptacji społecznej do tego, żeby te kobiety wsiadły na rower.
2: Ale to dzisiaj panuje takie przekonanie, że kolarstwa kobiecego się nie ogląda i nie ma na to sponsorów, bo nie ma tych emocji. Ja myślę, że właśnie w kolarstwie kobiecym jest o wiele więcej emocji niż tej takiej kalkulacji, którą dzisiaj mają męskie peletony.
3: Ale rozumiem, że to było też tak, że rower dawno, dawno temu w XIX wieku był po prostu narzędziem emancypacji.
0: Zdecydowanie. No przede wszystkim musiałeś się wyemancypować z tych kiecek straszliwych, które tam miały. Ale może ja chyba nie powinienem mówić o emancypacji kobiet. Co ja by...
2: Nie, dobrze, to jest
0: faceci,
2: to ładna reklama.
0: Niech faceci milczą na temat emancypacji. Ty mów.
2: No, jest taka świetna książka sportsmenki. Ona nie jest tylko o kolarstwie, tylko jest właśnie o tych kobietach, które wgryzały się do jakiegoś sportu. Najczęściej po prostu przemocą i tak brutalnie i zazwyczaj jakimiś hat-trickami, czyli przebieraniem się za mężczyznę i tak dalej. To polecam
0: sobie. Pierwszy maraton kobieta przebiegała udając faceta.
2: Czy ja uważam, że kolarstwo służy do emancypacji kobiet? Oczywiście, że uważam, ale nie tylko kolarstwo. No, każda możliwość zrobienia czegoś, co w jakimś powszechnym przekonaniu uchodzi za zakazane z nie wiadomo jakiego powodu, to jest tą formą emancypacji. Przy czym mi tak nie do końca, jak robię swoje rzeczy, mi tak nie do końca o to chodzi. Mi bardziej chodzi o to, żeby bez tej całej genderowej narracji, że faceci mogą, a kobiety nie mogą, odcinając to zupełnie, po prostu pokazać tym kobietom, że mogą sobie właśnie wygospodarować czas, kupić sobie najlepszy rower, na jaki je stać, spotkać się z osobami, które mają podobną zajawkę i

0: to chodzi. Nie lubię tego wartościowania właśnie, że no bo faceci mogą, to my będziemy teraz równać do facetów.
1: No właśnie, to nie jest tak, że wy chcecie dorównać na siłę, bo odniosło mnie pierwszy raz w życiu wrażenie, że najwięcej o emancypacji, o równouprawnieniu mówią faceci, a nie kobiety. Kobiety robią swoje po prostu. Nie nazywają tego.
0: Częściowo nazywają, no bo myślę, że jest w niektórych kobietach pragnienie, po pierwsze widzenie jakichś nierówności i to też jest w porządku, widzieć te nierówności i próbować to zniwelować, ale część kobiet w ogóle tak nie ma takiej optyki. Jak wsiadają na rowery, to po prostu wsiadają z różnych względów, nie wiem, chcą schudnąć, chcą mieć czas dla siebie, chcą mieć jakiś sport, który je porwie. To są osoby, których kolarstwo tak super nie wciąga, więc one idą w stronę fitnessu, biegania i tak dalej. Myślę, że w męskim świecie też tak jest, że niekoniecznie rower musi nas porwać, ale ja to, co ja obserwuję, to bardziej niż to zjawisko emancypacji, takiego zrównania tych proporcji. Sama kiedyś miałam na tym punkcie lekkiego fioła, żeby wyrównać proporcje tej męskiej populacji, która jeździ tam właśnie na gasach, żeby wyrównać damskie do męskich. Siłą rzeczy jest to ciężko zrobić, bo kobiet, które mają czas, jest mniej niż mężczyzn, którzy mają czas na rower. Kobiet, które mają pieniądze, żeby wydać na rower, też jest mniej niż mężczyzn. I kobiet, które mają to wszystko, plus jeszcze mają taką potrzebę, jest relatywnie mniej. Więc emancypacja tak, ale ja tu bardziej bym szła w stronę tego znalezienia dla siebie miejsca, jeżeli to mówimy o sporcie, i po prostu dania sobie tego czasu.
2: A co to znaczy, że trzeba mieć pieniądze na rower?
0: Ja czy ty, Julek?
3: Ja nie mam pieniędzy.
1: Bo masz rower.
0: No właśnie, Anerki dwie masz, tutaj, czy już tylko jedno?
2: Do tej pory już jednak padło, że tak, kilka rowerów, że rowery, że ciuchy, że gadżety jakieś, tak, zacząłem się niepokoić.
3: Dzisiaj nie ma tanich sportów. Nawet jak będziesz próbował skakać na skakance, to nagle okaże się, że jest jakaś skakanka za tysiaka i taką powinieneś mieć.
0: I buty karbonowe, które lepiej podskakują.
3: Buty karbonowe i tak dalej, i tak dalej. Jak zaczynałem biegać, to wydawało mi taką romantyczną wizję biegania, że to jest taki sport, który wymaga tak naprawdę z butów zwykłych, z koszulki i spodenek.
1: No i bardzo się myliłeś,
3: i
1: prawda?
3: Bardzo się myliłem, oczywiście, że tak. Część z tego to jest marketing, któremu jakby ulegamy, to jest bardzo proste, ale część to są bardzo realne potrzeby. No, na przykład to, o czym gadaliśmy, czyli kask. No, fajnie, żeby ten kask był nie tylko kaskiem i miał certyfikat, ale żeby wyglądał, to już kosztuje. Żeby miał na przykład światełko z tyłu, to dodatkowo kosztuje. Żeby miał system MIPS, to już w ogóle bardzo dodatkowo kosztuje.
2: Jaki system, przepraszam?
3: MIPS, to taki system do ochrony głowy.
0: Dodatkowy system wewnątrz kasku.
3: W sumie polecam, bo wygląda na to, że on działa. Przynajmniej po mojej żonie widać, że działa. I jeszcze, żeby miał odpowiednią ilość otworów i znowu się wtedy okazuje, że tu już witamy się tam z trzema zerami, a nie z dwoma i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby wszędzie dzisiaj jesteśmy tak obudowani tą marketingiem w tym sporcie, że on jest siłą rzeczy drogi.
2: Tu nie jestem pewien, czy mamy cudzysłów w tej opowieści, czy nie mamy.
3: Nie,
2: znaczy,
3: nie mamy
2: trochę
3: cudzysłowiu.
2: Się z tego śmiejemy, czy...
3: Ja nie mam cudzysłowiu, bo sam śmiałem się z różnych rzeczy i to naprawdę, nabijałem się na przykład. Pamiętam, jak dziś, jak siedziałem w którymś podcaście, no mówiąc takim językiem młodzieżowym, lałem, że ktoś kupuje koła karbonowe za 4000. No to głupek jakiś, koła karbonowe za 4000. No i jeżdżę na kołach karbonowych, no bo po prostu to jest zupełnie inna jakość, to jest zupełnie inne doświadczenie i w pewnym momencie, jeżeli jakby wchodzisz w to głębiej, to widzisz tą różnicę, ona jest naprawdę realna.
0: Ale ja wam porównam, znaczy może nie porównam, ale trochę przywołam bezsens w motoryzacji, nadal bez przytyków, bezsens w motoryzacji, że reklamowanie jakiegoś samochodu, że rozpędza się do setki w 4 sekundy, tylko w mieście masz ograniczenie do 50. To jak sobie to teraz zestawimy, tą trochę nonszalancję w tej całej motoryzacji versus to, że właśnie mamy koła karbonowe, które kosztują tam, nie wiem, no 3 zera, możemy mieć rower i kupić rower za 50, 60, 70 tysięcy i są takie osoby, które sobie kupią taki rower, a niekoniecznie mają aspiracje wyścigowe, to tak naprawdę sufit wyznaczają ludzkie potrzeby. A oczywiście ludzkie potrzeby kształtuje marketing i ja sama jestem za to odpowiedzialna, ale jest też tak, że sami ludzie odkrywają, kupując rower, w cudzysłowie, budżetowy, jeżdżąc regularnie, nabędą takiej świadomości, że ten rower zaczyna im przeszkadzać w pewien sposób, że będą chcieli mieć coś lżejszego, łatwiej kręcące się koło, na przykład na łożyskach ceramicznych, co odpowiednio też kosztuje. Okej, jest jakąś stroną

0: branży rowerowej, która, umówmy się, to jest biznes, jak wszystko. No każdy tworzy coś, żeby zarobić poniekąd na tym pieniądze i branża rowerowa nie jest od tego inna. Ale drugą rzeczą jest to, co my potrzebujemy jako użytkownicy. Gdyby ludzie się na przykład nie zgłaszali, że im za gorąco w kasku X, to by nie powstały otwory wentylacyjne, więc wszystko jest wypadkowo też tych naszych potrzeb.
1: One się też zmieniają, bo to jest też kwestia zaawansowania. Mój pierwszy gravel był gravelem aluminiowym i wydawało mi się, że to jest odpowiedni wybór i też oczywiście się naśmiewałem z tych, co kupują karbonowe albo inne, że to w ogóle zwariowali. No ale pojechałem na taki wyścig, gdzie trzeba było przejechać 170 km w trudnym terenie. Już pomijam tyłek, ale po prostu ręce mi odpadały, bo aluminium jest sztywne. Jest po prostu bardzo sztywnym, dosyć nieprzyjaznym dla użytkownika materiałem, którego jakby nie odczuwamy tego, jak wsiadamy na rower i przejeżdżamy, nie wiem, 8 km do pracy. Ale jak już tych kilometrów będzie 80 czy 800, to naprawdę to odczujemy. Sprzedałem go w diabłu i kupiłem stalową ramę, z której się kiedyś nabijałem. Że co to w ogóle, kto widział stalową ramę? Ale ten materiał inaczej pracuje. I znowu zrobiłem taki dystans na tym rowerze stalowym i ręce nie bolały, kręgosłup nie bolał. To naprawdę ma znaczenie. Tylko tak jak mówię, dostosuj swój sprzęt do swoich potrzeb. No jak ktoś na dzień dobry wychodzi i kupuje rower za 80 tysięcy, no to jest jasne, że to jest manifestacja swojego statusu społecznego. To jest bardzo dzisiaj ważny też element. Jak pierwszy raz zacząłem po COVID-zie obserwować ten fenomen kolarstwa, który się w Polsce wtedy rodził, bo to tak naprawdę jest świeża sprawa. To jest 8 lat max.
2: Niesamowite. Myślałem, że to moje kapsle z dzieciństwa z Szurkowskim i Szozdą były fenomenem
1: ale
2: kolarstwa.
1: Ale to widzisz, bo my jesteśmy trochę innym pokoleniem. Transformacja przeorała różne miasta, na przykład moje rodzinne Starachowice, w którym jakby upadła fabryka i nagle nikt nie miał pracy. Tam takie sytuacje, że otwieram lodówkę i się zastanawiam, czy coś w niej jest, czy nic dzisiaj w niej nie będzie, prawda? I myślę, że wielu moich rówieśników ze Starachowic miało takie sytuacje. Ale też przeorała różne aktywności. I jedną z takich aktywności, które przeorała, było właśnie kolarstwo. To dzisiaj jakby mamy jakiś taki bardzo uproszczony obraz PGR-ów, ale przy PGR-ach działały kółka kolarskie. Tym dzieciakom za darmo rozdawano rowery. Byli trenerzy, lepsi, gorsi, ale czegoś ich tam uczyli i dawali im szansę. Czesław Lang zaczynał na rowerze pożyczonym, ukradzionym w zasadzie, no, tam od matki. No. I wielu z tych wielkich, wybitnych naszych kolarzy miało tą szansę, dostawało ją właśnie jakby od tego państwa. No, to państwo potrzebowało tego kolarstwa, żeby jakby mieć swoje sukcesy sportowe na różnych niwach. Był ten wyścig, który chcieliśmy, jakby goniliśmy tak naprawdę za Zachodem. Udawaliśmy, że rywalizujemy, ale tak naprawdę godziliśmy. Wyścig pokoju był przecież tak naprawdę kopią w jakimś sensie Tour de France. Nawet w tych swoich założeniach przecież to był wyścig, który był założony przez gazety. Tak jak Trybuna Ludu. Jakby dzisiaj już tego nie pamiętamy, nie chcemy tego pamiętać, prawda? Ale Trybuna Ludu była oficjalnym organem wyścigu pokoju.
2: Jak Rude Prawo, już nie pamiętam sport. Tego trzeciego enardowskiego tytułu.
1: O, też nie pamiętam i nawet nie chcę pamiętać, bo to pewnie była jakaś straszna szmata propagandowa. Ale to na szczęście nie ma znaczenia, bo te emocje jakoś tam w nas zostały. To budowało też taką dumę narodową. Siłą rzeczy to napędzało. Tylko tak jak mówię, to wszystko upadło, bo też upadł przemysł. Teraz miałem w podcaście prezesa Rometa, ale miejmy świadomość, że ten Romet, który dzisiaj jest Rometem, nie ma nic wspólnego poza logo z tamtym Rometem z czasów bydgoskich. Tamta fabryka z kretesem upadła. No, z wielu powodów, to też to można tam w podcaście posłuchać. Ale też upadła kultura rowerowa w Polsce. Jeszcze 10 lat temu, jak robiłeś ankietę, kto jeździ na rowerze, to jeździ bieda.
0: Znaczy, ale do dzisiaj
1: rower
0: panuje
1: był synonimem biedy.
0: To dzisiaj panuje to przekonanie i myślę, że trochę pokłosie, znaczy jest to źródło konfliktów samochodowo-rowerowych, że kierowcy samochodów, którzy nie są wgryzieni
1: nie
0: w tę branżę,
1: świadomości,
0: nie mają świadomości,
1: tak.
0: Że absolutnie tu nie ma nic do powiedzenia ten status społeczny, a wręcz mogliby się zdziwić, nie?
1: Nie, wręcz przeciwnie. No właśnie dzisiaj nawet w Australii stamtąd się wzięło to powiedzenie, że cycling is a new goal.

0: Dlatego, że w Australii, jak chciałeś pokazać swój status społeczny, to chodziłeś na golfa. Dlaczego? Bo to trwa 8 godzin. Kto ma 8 godzin w ciągu dnia, żeby łazić po łące i pykać kijem, wywijać i tak dalej?
1: 5-6 godzin.
0: Ale dlaczego oni mieli czas? Bo oni tam zarabiali na tym golfie więcej niż ci robotnicy przy taśmie. Ponieważ się spotykali, załatwiali biznesy, tak naprawdę tam dokonywał się networking, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I w pewnym momencie ci panowie tam w Australii powiedzieli: nie, to jest nudne, rosną mają od tego brzuchy, jak my wyglądamy, jesteśmy starzy, brzydcy, jeździmy tymi beznadziejnymi wózkami, z których się już śmieją w każdej komedii. Zmieńmy coś i wsiedli na kolarki i nagle powiedzieli: wow.
2: Ja rozumiem, że idealna sytuacja to jest taka, którą Philip Springer niedawno opisywał w reportażu o sieci rowerowej na Pomorzu Zachodnim, czyli taka sytuacja, że mamy super nowoczesne ścieżki rowerowe, świetnie komunikujące tamtejsze miejscowości, które ściągają turystów, które są połączone z Niemcami i tak dalej, że fantastycznie się jeździ.
0: W środowisku by cię zaraz skrzyczeli, że ścieżki to są w lesie.
2: No dobrze,
0: a to są drogi rowerowe.
2: No trudno. Natomiast to jest taka przestrzeń, w której społeczność lokalna korzysta z tych... Dobrze, nauczyłem się właśnie czegoś nowego, dróg rowerowych, żeby dojechać. Bo komunikacji publicznej
0: to jest
2: nie
0: jeszcze,
2: ma,
0: a jeszcze bardziej
2: się,
0: ciekawe.
2: Coś działa.
0: Rozbierzesz ten przykład, to ten sukces zachodniopomorskiego, bo to jest niewątpliwy sukces, nawet jest konkretna osoba, którą możemy wskazać. Jest marszałek, ale też ludzie, którzy tam robią. Jest Wanda, która jest po prostu mistrzynią, ma to wszystko w małym palcu. Ale ten sukces komunikacyjny, rowerowy, bierze się z czego? Z upadku. Bo najpierw musiała upaść kolej. Oni zbudowali te drogi rowerowe na bazie dróg kolejowych. Czyli jakby ludziom zabrano kolej, bo państwo powiedziało: nie mamy na to pieniędzy. Jakby nie, my metodą salami, a później już chcieli tą metodą po prostu totalnej rzeźni. No po prostu tyle połączeń, ile państwo zlikwidowało po 89. To jest fascynujące wręcz. Prawda? Czyli nastąpił jakiś taki proces wykluczenia. I udało się na bazie tego, oni odtwarzają te drogi rowerowe. To jest bardzo sprytne, bardzo mądre, ma to wiele zalet. Ale też jeszcze jedna sprawa. My w Polsce cały czas nie mamy ustawy o drogach rowerowych. Czyli paradoks polega na tym, że rowerzyści, którzy chcą uciekać od samochodów, czyli od hałasu, od spalin i tak dalej, dostają drogi rowerowe przy zwykłych drogach, bo tak można wybudować w Polsce drogę. Ale inaczej w zasadzie się nie da. Jak trzeba było na Euro 2012 i po wejściu do Unii wybudować drogi rowerowe, to Sejm nagle w 3 miesiące ciach-ciach przyjął specustawę o budowie dróg. Natomiast do dzisiaj nie mamy ustawy o budowie dróg rowerowych. Co jest absurdem. I ten rząd obecnie ma jakiś projekt ustawy, tylko przypominam, że w 2015 rząd Ewy Kopacz też miał taki projekt ustawy. I nawet się nie zdążyli nad nim pochylić, bo ten rząd upadł, o ustawie zapomniano.
1: To jest kultura samochodowa w Polsce. No, rowerzyści nie są tak traktowani poważnie jak kierowcy samochodów, gdzie jednak dużo rowerzystów jest również kierowcami samochodów. To też jest dla mnie jakiś paradoks.
2: Ale Julek powiedział, że właściwie zaczynamy od nowa. Znaczy, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru lat, po COVID-zie i tak dalej, to jest jakiś nowy początek.
0: Nowe otwarcie, tak.
1: Tak, ale ja bym była orędowniczką jednakowoż tego, żeby sankcjonować obecność rowerzystów na drodze publicznej, a nie spychać ich na ścieżkę poza drogę, bo to uczy też kierowców, że tego rowerzysty, jak już ta droga rowerowa się skończy, a często jest tak, że droga rowerowa
0: się
1: nagle kończy.
0: To go nie będziemy szanować. Tak.
1: Tak, to nie będziemy go szanować, on jest tutaj wrogiem publicznym numer jeden, zawali drogą i wszystkim. Ja bym była fanką, że nie miejmy tej żadnej ustawy a propos budowania dróg rowerowych, miejmy po prostu tak przebudowany kodeks lub i też kulturę kierowców, tą świadomość kierowców, że jesteśmy tak samo, możemy być na tej drodze i nikogo to nie bulwersuje, nie zabieramy pasa ruchu i tak dalej. Ale to
0: ja bym to kupił,
1: iluzja,
0: gdybym nie miał 8-letniego syna. Albo gdyby nie to, że mój 18-letni syn boi się jeździć. I on po prostu ma rower i on po prostu się boi jeździć. Jak jeździ ze mną, okej, ale jak jeździ sam, to już się boi.
3: Czyli nie ma takiej możliwości, żeby to pogodzić, żeby rowerzysta był podmiotowo traktowanym uczestnikiem ruchu drogowego?
1: Pogodzili sobie, potrafili
0: w Hiszpanii
1: pogodzić.
0: Sobie pogodzili, w Szwecji. W podcaście

Miałem kiedyś Sewerskiego, tego autora kryminałów, który mieszka trochę w Polsce, trochę w Szwecji. Mówię mu Włodek, to prawdziwe jego imię. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że w Szwecji nie ma żadnego problemu? O, mi to jest bardzo proste. Każdy kierowca jest tam rowerzystą. To jest ta perspektywa, o której mówiliśmy. Że jak ludzie wsiądą na rowery,

0: A jeszcze nie wiem, 2-3 lata temu, kurde, to po prostu miał cały pas wolny, ale jedzie tak, że a może mi ten gość, uda mi się go jednak tam zrzucić do tego rowu. Zmienia się, to się naprawdę zmienia. Tylko pytanie jest, czy to tempo zmian jakby nadąży za tymi potrzebami, które się rodzą. Prawda jest taka, w Warszawie dzisiaj nie da się jeździć samochodem. To jest koszmar. Po prostu wydaje mi się, że w Krakowie, ty wiesz lepiej, też się pewnie nie da jeździć samochodem. Dlatego, że te miasta nie są z gumy. One są z betonu, z asfaltu i z cegły i nie da się wcisnąć więcej samochodów. Jeżeli w mieście masz zarejestrowanych więcej samochodów niż formalnie mieszka ludzi, mówię o Warszawie, no to jest absurd. To znaczy, że musimy wsiąść na rowery, przynajmniej część z nas musi wsiąść na rowery, jeżeli chcemy dojechać do jakiegoś miejsca punktualnie, bezawaryjnie, na czas.
1: Bezkolizyjnie też przydałoby
0: Bezkolizyjnie
1: się.
0: i tak dalej. Tak.
2: No wtedy już nie trzeba mieć roweru za kilkadziesiąt tysięcy,
0: Nie,
2: dodajmy.
0: możesz sobie wypożyczyć w Warszawie Veturillo, pierwsze 20 minut dalej za darmo, co prawda jest jakiś pomysł, żeby to zlikwidować, ale jest kilka tysięcy rowerów i proszę bardzo, nawet nie musisz w ogóle mieć roweru. Proponuję taki eksperyment. Niech każdy, zanim wsiądzie w samochód danego dnia, gdzieś na przykład będzie jechał, niech wpisze sobie to w Google Maps i sprawdzi, ile będzie jechał rowerem, a ile będzie jechał samochodem.
1: Ja dzisiaj jechałam tak samo, plus czas na parkowanie do samochodu.
0: Czas na parkowanie. Uczestniczyłem w takim eksperymencie komunikacyjnym. Różni ludzie jechali różnymi środkami transportu. Autobus miejski, to znaczy komunikacja miejska, rower elektryczny, skuter elektryczny, samochód elektryczny, taksówka. No i co wygrało? Rower. Dlaczego? Bo nawet jeżeli w pewnych sytuacjach ja byłem wolniejszy na tym rowerze, to jak przyszło do zaparkowania, to wymiotłem wszystkich, bo ja po prostu przypinam go do słupa i cześć. A ktoś jeździ na przykład 20 minut, szuka miejsca parkingowego.
2: Czy to jest polityczny temat? Takie skojarzenie rowery, a to ruchy miejskie, a to jakieś tam.
0: Jest, bo on na całym świecie był polityczny. Bo jeżeli masz mądre państwo, to państwo zarządza i planuje. I Duńczycy, którzy wsiedli na rowery, właśnie specjalnie mówię o Duńczykach, a nie o Holendrach, bo wszyscy mówią, Holendrzy, Holendrzy. Holendrzy już to mieli obcykane przed wojną, bo mieli małe i płaskie państwo i mieli przemysł rowerowy, który się dobrze rozwijał, a mieli słaby przemysł samochodowy. To jakby jest inna sytuacja. Co prawda, tam w latach 70. się wydarzyła ważna rzecz, ale wróćmy, jakby wolałbym opowiedzieć o Duńczykach, bo oni są ciekawsi. Duńczycy doświadczyli tego, czego my obecnie doświadczamy. Czyli kryzysu paliwowego. Duńczycy w 1974 roku powiedzieli sobie tak: nie mamy swoich złóż, albo mamy ich na tyle mało, że jesteśmy uzależnieni energetycznie. To co możemy zrobić? No więc możemy więcej eksportować, różne pomysły. A ktoś powiedział: ale możemy też mniej konsumować. To był pomysł.
3: Czyli
0: Znaczy,
3: konsumujmy to, co mamy, co możemy mieć.
0: opierajmy się na tym, co mamy. A co mamy? No mamy drogi, mamy w miarę płaski kraj, mamy tanie rowery. Co zrobić, żeby ludzie nie jeździli samochodami? No możesz na przykład nałożyć cło wysokie. W Danii zakup i używanie samochodu było tak potwornie drogie, że bardzo mało ludzi było na to stać. Rolnik mógł sobie kupić taniej samochód w jakiejś takiej, powiedzmy, przyzwoitej cenie, bo potrzebował go do produkcji. Przedsiębiorca mógł sobie kupić samochód, bo potrzebował go do prowadzenia biznesu, do przewożenia mebli, do czegokolwiek, co tam robił. Ale taki przeciętny Duńczyk sobie nie mógł pozwolić na ten samochód, bo był za drogi. Czyli państwo wykazało się mądrością. Czym się wykazuje nasze państwo? Mamy kryzys paliwowy i dopłacamy do paliwa. Kropka, no.
3: Kończąc powoli naszą audycję, chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, czyli ja jako samochodziarz idę za waszą radą, zatrzaskuję drzwi do samochodu, idę na rower, wsiadam i co? I jadę? I nic? Nie muszę być przygotowany? Każdy może po prostu wsiąść i jechać?
1: Ja zaczęłabym na pewno od tego, że bo tu gdzieś się zakręciliśmy w stronę tych rowerów, które są super drogie, a to nie jest tak, że trzeba mieć super drogi rower, to od tego zacznijmy. Po prostu miejmy ten rower. Zawsze wychodzimy od jakiegoś pułapu, który powiedziałabym, że jest to level zero i z każdym kolejnym rokiem spędzonym na rowerze stwierdzamy, czy potrzebujemy lepszego i wtedy sobie decydujemy. Też się nie dajmy zaplątać w to, że jest jakaś frakcja ludzi, którzy kupują bardzo drogie rowery.
3: Pierwszy można ukraść,
1: Pozwólmy.
3: sprawdzić, a później dopiero sobie kupić.
0: Pierwszy można
1: Pozwólmy
0: za
1: im to.
0: darmo wypożyczyć. Właśnie to jest
1: Dokładnie.
0: też fajne. Do tego bym

0: Państwa namawiał. Jeżeli nie czujecie się pewnie i jesteście w dużym, albo nawet troszkę mniejszym mieście, bo te systemy działają już w ponad chyba 30 miastach w Polsce. Czyli to nie jest jakiś ajwaj. W Krakowie swoją drogą nie ma takiego systemu, co jest zabawne, ale Kraków to jak wiadomo jest miasto inne. No więc w większości miast takie systemy są. Wypożycz sobie ten rower. Nie musisz go od razu kupować. Przejedź się, nie wiem, kilometr, dwa. Nawet wieczorem, jak jest mniejszy ruch, wtedy się poczujesz pewnie. Bo to nie jest prawda, że każdy umie jeździć na rowerze i że to jest łatwe. To nie jest łatwe. Na przykład zjazd z Tamki w Warszawie jest trudny, technicznie trudny, bo musisz panować nad hamulcami, nie możesz za mocno z przodu zahamować, bo się wywrócisz i tak dalej, i tak dalej. Musisz uważać też na innych. Powoli, spokojnie w to wchodź, ale po prostu daj sobie szansę. A
1: plus
0: potem
1: jeszcze
0: kupuj rower i
1: przygotowujesz się w trakcie, po prostu przygotowujesz się jeżdżąc. No nigdy nie będzie tak, że poczujesz, że jesteś gotowy, czyli zadzieje się coś magicznego, szast prast i ty już stwierdzasz, dobra, mogę mieć rower taki i ja już jestem gotowy. Nigdy nie będziesz nie jeżdżąc wcześniej, więc tak jak Julek mówi, czy to zacznijmy sobie od systemu rowerów wypożyczalnianych, czy po prostu wypożyczmy sobie w jakimś sklepie wypożyczalni rower różnego rodzaju. Można wypożyczyć rower gravelowy, można wypożyczyć rower szosowy, można wypożyczyć rower MTB i wszystkiego tego spróbować. Nie trzeba inwestować na sam początek i trzeba sobie sprawdzić, czy w ogóle to do nas mówi. Może być tak, że nie mówi. Są osoby, do których w ogóle nie przemawia kolarstwo szosowe, czyli to współbycie z samochodami na przykład. I to są osoby, które bardzo prędko rezygnują z roweru szosowego i przesiada się na przykład na rower gravelowy, gdzie mają możliwość wjechania do lasu, ucieczki od dróg publicznych i... Ale dopóki my sobie tego nie sprawdzimy, czyli nie przetestujemy na czymś chociażby wypożyczonym, można też od znajomych popożyczać i zobaczyć, no ile ma się takich znajomych, którzy chcą wypożyczyć, ale można spróbować bez większej inwestycji i dopiero wtedy stwierdzić, że tak, chcę to, nie chcę, ale gotowym się stajesz, a nie gotowym jesteś, więc...
0: Jest jeszcze jeden wątek, o którym nie porozmawialiśmy, a wydaje mi się, że jest ciekawy, to znaczy rosnąca popularność rowerów elektrycznych. Oczywiście z nich się też nabijałem, że to w ogóle głupota i tak dalej.
1: Jak ty do wielu rzeczy się dzisiaj przyznałeś.
0: Ja się z wszystkim... Tak, no...
2: Jeszcze powiesz, że z podcasterów się nabijałeś.
0: Oczywiście. Wypożyczyłem mojemu synowi rower elektryczny, ponieważ robiłem program o rowerach dla dzieci. I chciałem zobaczyć, czy rower elektryczny dla dziecka to jest totalna głupota, tak myślałem, czy nie. No i skończyło się na tym, że właśnie w sierpniu będę pierwszą ratę płacił.
3: Dla dziecka czy dla siebie?
0: Dla dziecka. Ja jestem bardzo daleki od roweru elektrycznego. Ale przekonałem się do tych rowerów, bo dla osób starszych, dla ludzi, którzy nie mają też takiego powera w sobie, to jest bardzo dobre rozwiązanie i nie ma się co nabijać.
3: Czyli nie ma też bariery wiekowej wejścia na nowo.
0: Podnosisz tą barierę, no bo jeżeli rower waży 20 kilo, a mniej więcej tyle waży rower elektryczny z baterią, to dla osoby, która jest schorowana, no to jest duże wyzwanie. Na dodatek ludzie z reguły mieszkają w małych mieszkaniach, nie mają wind na przykład, więc wtaszczenie tego roweru,
1: albo
0: stare, ciasne i tak dalej, i tak dalej. To jest duża bariera w Polsce. W Niemczech jest 17 milionów rowerów elektrycznych. To jest potęga. Niemcy wsiedli na rowery. Oni jeżdżą na tych rowerach. Dlaczego? Bo to jest zdrowe. To jest też wątek, o którym w ogóle nie rozmawialiśmy.
1: Tak,
0: rower
1: tak.
0: To jest zdrowie. Zamiast siedzieć w tym samochodzie godzinę, na prostatę, no mój urolog, jak słyszy, ile przejechałem, to on mówi, że on tego nie chce słyszeć. Więc tak, to oczywiście ma swoje wady.
1: Ale siodełko, które ma otwarty kanał, to
0: ale jeżeli masz siodełko z otwartym kanałem, zakładasz bipsy, czyli tak zwane gacie
2: siodełko z otwartym kanałem brzmi groźnie.
1: To jest dziurą po prostu. Siodełko, które ma dziurę, no wymyślone też na podłóg sportu zawodowego.
0: To
1: nie?
0: Twoja prostata mówi, okej, dobra, daję radę.
3: Wakacje na dwóch kółkach. To jest coś, co wybrzmiewało na antenach Polskiego Radia przez bardzo, bardzo długi czas. Rozumiem, że to jest jakoś możliwe dzisiaj w naszym kraju. Tak myślę o sieci dróg rowerowych i infrastruktury otaczającej.
0: Pod każdym względem, a na dodatek, proszę Państwa, to jest najtańsza forma spędzania czasu. Jakbyście tego nie policzyli, to jest najtańsze po prostu. Nawet jak ten rower kupicie drogi, to i tak będzie najtańsze.
1: Da się to zrobić. sądzę. Tylko trzeba się po prostu dobrze zorganizować, przemyśleć to.

0: wybrać sobie region, który mniej więcej oferuje chociażby system dróg, ale my też nie doceniamy, nie wiem, chociażby Mazur i Warmii, która jest potężnie zalesiona i można sobie tym rowerem chociażby gravelowym albo trekkingowym ten świat zobaczyć na dwóch kółkach i po prostu tak spędzić wakacje.
1: Ewa Kołodziej, ministra kolarstwa. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
2: Juliusz Ćwieluch, dziennikarz polityki, autor podcastu Rowery nie bajki.
3: Dziękuję bardzo.
1: Samochodziarz Filip Jastrzębski, dziękuję za uwagę.
2: Hulajnogista Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Do usłyszenia.
4: Sport wyjaśnia świat.
5: Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
9: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
10: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który we Wrocławiu ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Polscy siatkarze najlepsi w Lidze Narodów. Polski samolot patrolowy pomagał włoskim żołnierzom wejść na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Obywatel Ukrainy, który we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę, został zatrzymany od razu po ataku, przekazało MSWiA. Dodało, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Policja zatrzymała 18-latka, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Podejrzewany o próbę zabójstwa to Ukrainiec. Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Radio Wrocław dotarło do szczegółów ataku, mówi świadek zdarzenia.
2: Jeszcze z nią rozmawiałem, co jak, czy go zna, czy co, to tylko dostałem informację od niej jeszcze na początku, jak już ją zaczęliśmy uciskać to wszystko, żeby ona jakoś tam dawała sobie radę, to mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona weszła pierwsza, ona za nią, jeszcze drzwi się nie zamknęły i już wyciągał nóż.
1: Policja wstępnie zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Polscy siatkarze najlepsi w Lidze Narodów w dzisiejszym meczu pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny z tego, czego dokonał jego zespół.
3: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie.

0: nie przegramy. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze cięższe się broni niż zdobywa.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. Polscy strażacy przystąpili już do gaszenia pożarów w Hiszpanii. Wczoraj wylecieli z Krakowa. Działają w okolicach miasta Avila w centrum kraju. Kapitan Łukasz Czemar-Mazowicz mówi, że dziś zabezpieczali teren.
2: Dzisiaj naszym zadaniem było na krańcach pożaru tworzenie takich linii oddzielenia, które polegają na wycince drzew, krzaków, jakiejś takiej niskiej roślinności oraz odgarnianiu narzędziami ręcznymi ściółki leśnej. Po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
1: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić ponad 100 polskich strażaków. Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Wsparcia udzielił im polski samolot patrolowy, podała agencja ANSA. Jak wyjaśniły włoskie media, grupa żołnierzy dokonała abordażu z helikoptera. Tankowiec wypłynął 16 lipca z portu w Beninie i płynie do Stambułu. Włoska agencja dodała, że działania kontrolne prowadzone przy wsparciu greckiego okrętu i polskiego samolotu patrolowego trwały około 2 godzin i zakończyły się bez incydentów z zachowaniem bezpieczeństwa. Operacja odbyła się na wodach międzynarodowych w ramach mandatu Unii Europejskiej. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie prądu. Wszystko z powodu wyłączenia elektrowni atomowej Paks w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Woda w tej rzece jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami krytycznych 5 dni, mówi premier Peter Madziar. Proszę, by od jutra jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, zwłaszcza w przedziale 18-21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i oczywiście wszystkich moich rodaków, by w miarę możliwości zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. W nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej Paks. Obecnie produkuje ona już tylko 240 MW, podczas gdy jej normalna moc wynosi około 2000 MW.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na południu przelotne opady deszczu, w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burze. Temperatura od 11 stopni na północy, 16 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek na południu przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem, przez 28 w centrum, do 33 na południu kraju.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra. W Malborku, Augustowie, Ustroniu, na Śląsku, Diablej Górze, na Warmii i Mazurach, Zielonce w województwie kujawsko-pomorskim. 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Obszar suszy hydrologicznej obejmuje coraz większe obszary kraju, szczególnie województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, a także część małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jak zwykle w każdy weekend u nas nie może zabraknąć prawdziwego kryminału. I to kryminału na faktach.
6: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Luty 2005 roku, Anglia. Mężczyzna przed kamerami telewizyjnymi nie potrafi opanować drżenia głosu. Mówi o swojej narzeczonej, która zniknęła. I to dokładnie w dniu walentynek. Ociera oczy i zdesperowany błaga o wskazówkę, gdzie jej szukać. Prosi też ją samą, żeby, jeśli to usłyszy, dała mu jakiś

0: jakikolwiek znak, że żyje.
1: Żaden z obecnych na sali dziennikarzy i operatorów nie wie jeszcze, że w odległym lesie leży ukryte pod gałęziami ciało zaginionej kobiety i że drogę do niego wskaże przyroda oraz nauka, która potrafi czytać jej ślady. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
2: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
1: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli tej serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i oczywiście tego, jak wpływa ona na pracę śledczych, a my sami tworzymy też nasz podcast Crazy Nauka.
0: No i oczywiście dziękujemy za wszelkie komentarze, za udostępnianie i polecanie naszego podcastu innym. To jest dla nas niezwykle ważne, a jeżeli Państwo jeszcze nie subskrybują Laboratorium Zbrodni, to jest to bardzo dobry moment, aby to zrobić właśnie teraz.
1: W tym odcinku przyjrzymy się sprawie, w której zabójca przyznał, że ukrył ciało, ale nie potrafił albo nie chciał wskazać gdzie, a mimo to śledczy odnaleźli je w ciągu kilku dni. Kluczem okazała się niezwykła metoda naukowa, która doprowadziła śledczych jak po nitce do porzuconych zwłok.
0: I tu bardzo ważna uwaga, mówimy o prawdziwych zdarzeniach. W tym odcinku pojawią się informacje związane z przemocą domową i morderstwem.
1: Jeżeli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, treści te mogą być dla nich nieodpowiednie.
0: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
1: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Poniedziałek, 14 lutego 2005 roku. Robotnicza dzielnica w Hull, mieście leżącym w północno-wschodniej Anglii. Tak naprawdę nazywa się Kingston upon Hull, ale wszyscy mówią o nim Hull. Dzień zaczyna się zwyczajnie. Tak zrelacjonuje go potem Paul Dyson, narzeczony Joan Nelson. To były walentynki, więc on i Joan wymienili się kartkami z miłosnymi wyznaniami. Przytulili, on wyszedł do pracy w zakładzie obróbki drewna, a ona została w domu. Kiedy wrócił, drzwi zostały otwarte, a Joan nie było w domu.
1: Zaginiona Joan Nelson miała 22 lata i pochodziła z Hull. Była najstarszą z trzech sióstr, pracowała w lokalnym urzędzie pracy w Job Center, gdzie pomagała ludziom szukającym zatrudnienia. Była drobnej budowy, atrakcyjna, lubiła sport, grała w netball, taką nieco zmodyfikowaną odmianę koszykówki i pływała. Wcześniej została przyjęta przez organizację wysyłającą wolontariuszy za granicę i miała wyjechać do pracy w Ganie. Ostatecznie z tego planu zrezygnowała, podobnie jak ze szkolenia pielęgniarskiego, które rozpoczęła nieco później. W tym przypadku nie była w stanie udźwignąć emocji związanych z losem pacjentów.
0: Z Paulem Dysonem była związana od kilku miesięcy. Mieszkali razem w jego domu w zachodniej części miasta. Dyson miał wówczas 30 lat i pracował jako pilarz przy obróbce drewna w firmie z branży drzewnej. Był silnym i wysportowanym mężczyzną. Trenował sztuki walki, uprawiał kulturystykę. W oczach sąsiadów Joan i Paul wyglądali na taką zwyczajną parę u progu wspólnego życia. Wiadomo było, że planowali ślub.
1: Jak twierdził Dyson, to nagłe zniknięcie było do Joan całkowicie niepodobne. Od razu zaczął się więc martwić i postanowił jak najszybciej zgłosić jej zaginięcie policji. Powiedział funkcjonariuszom, że owszem, tego dnia trochę się pokłócili o drobiazg, o obowiązki domowe, i zasugerował, że być może narzeczona wyszła po prostu pochłonąć i niedługo wróci.
0: Ale Joan nie wracała. Nie odezwała się do rodziców, z którymi była blisko związana. Nie stawiła się w pracy, nie skontaktowała się z żadną z sióstr, ani z nikim znajomym. Obawy narastały, zwłaszcza, że Joan nie pojawiła się na pogrzebie ojca, swojej najlepszej przyjaciółki, ani nie zadzwoniła do swojej siostry Katie w dniu jej 19 urodzin.
1: Tymczasem Dyson nie próżnował. Dwa dni po zgłoszeniu zaginięcia, 16 lutego, wystąpił w lokalnej telewizji prosząc o każdą informację na temat miejsca, w którym Joan może obecnie przebywać. Zwracał się też bezpośrednio do samej Joan, prosząc, by dała mu jakikolwiek znak, że żyje. Dzień później, po

0: Podczas policyjnej konferencji prasowej o pomoc w odnalezieniu dziewczyny zaapelowali również jej rodzice, Jean i Charlie.
1: Odzew był ogromny. Do poszukiwań oprócz policjantów i wyspecjalizowanych ekip włączyły się setki ochotników z aż 6 hrabstw, w tym sąsiedzi i przyjaciele Joan. W pewnym momencie do akcji skierowano również żołnierzy. Okazało się, że była to jedna z największych operacji poszukiwawczych prowadzonych w tej okolicy. Przez cały ten czas Dyson pozostawał aktywny. Rozwieszał plakaty, stał u boku rodziny Joan, a nawet zapraszał reporterów do domu, gdzie udzielał poruszających wywiadów. Między innymi na temat pierścionka zaręczynowego, który, jak twierdził, miał być niespodzianką dla Joan.
0: A jednak nie wszyscy, którzy oglądali publiczne występy Dysona, byli nimi jednakowo poruszeni. Jego apel w lokalnej telewizji zobaczył również detektyw nadkomisarz Ray Higgins, który kierował śledztwem w sprawie zaginięcia Joan. Coś przykuło jego uwagę. Nie łzy, nie zdjęcie ściskane w dłoniach, lecz właśnie same dłonie mężczyzny, na które kamera wielokrotnie robiła zbliżenia.
1: Higgins zauważył wtedy, że na grzbietach obu kciuków Dysona widać niewielkie ślady w kształcie półksiężyca. Jako szef zespołu do spraw najpoważniejszych przestępstw w policji Humberside, mający doświadczenie w sprawach porwań i zabójstw, wiedział, że kiedy ktoś zaciska dłonie na szyi drugiego człowieka, wtedy ofiara instynktownie próbuje oderwać te ręce od swojego gardła, no i może zostawić na nich ślady paznokci. Te półksiężyce na kciukach mogły być właśnie takim śladem. Tyle, że nie można zatrzymać człowieka wyłącznie z powodu kształtu zadrapań. Ale od tej chwili Higgins patrzył na zrozpaczonego narzeczonego już inaczej.
0: Był też inny niepokojący rys tej sprawy. Wszystko, co wiadomo było o ostatnim poranku Jean, pochodziło z jednego źródła. Od samego Dysona. To on jako jedyny twierdził, że widział ją tego dnia żywą i to on opowiadał, co wydarzyło się wtedy w domu. Nikt inny nie mógł tego potwierdzić. A im dłużej trwały poszukiwania, tym słabiej wersja o możliwym, być może celowym, jak sugerował Dyson, zniknięciu pasowała do obrazu kobiety, która na co dzień utrzymywała stały kontakt z rodziną i z przyjaciółmi.
1: A potem nastąpił przełom. Okazało się, że Dyson zwierzył się przyjacielowi z czegoś, co nie dawało mu spokoju. Powiedział mu mianowicie, że zabił Joan podczas kłótni. Przyjaciel na szczęście nie zatrzymał tej wiedzy dla siebie i przekazał ją matce Dysona, Christine. I to ona zadzwoniła na policję, żeby powtórzyć to, czego dowiedziała się o własnym synu. 18 lutego, 4 dni po zgłoszeniu zaginięcia, Paul Dyson został aresztowany. 21 lutego postawiono mu zarzut morderstwa.
0: Ale zatrzymanie Dysona nie zamknęło sprawy. Mężczyzna nie przyznawał się do celowego zabicia Joan. W archiwach sprawy brakuje szczegółów na temat tego, co jego zdaniem się wydarzyło. Co więcej, Dyson jednocześnie twierdził, że ciało narzeczonej gdzieś wywiózł. Dokąd? Tego nie wie. Nie pamięta drogi, nie pamięta miejsca, nie potrafi wskazać go na mapie. Podczas przesłuchania policja zdołała jednak wydobyć z niego wystarczająco dużo szczegółów, żeby zorientować się, że Joan trzeba szukać w terenie, gdzieś na północy Anglii, wśród tysięcy hektarów lasu.
1: I to właśnie w tym miejscu do sprawy wkroczyła nauka.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Otóż detektyw Ray Higgins zaprosił do śledztwa dr Patricię Wiltshire, ekolożkę sądową, która współtworzyła w Wielkiej Brytanii dziedzinę znaną jako ekologia kryminalistyczna. To nauka oparta na założeniu, że każde miejsce na Ziemi pozostawia na człowieku, na jego rzeczach i ciele własny, rozpoznawalny ślad. Składają się na niego pyłki, zarodniki, fragmenty roślin i grzybów. To materiał tak drobny, że po prostu niewidoczny gołym okiem, a jednocześnie na tyle charakterystyczny, że potrafi wskazać, gdzie ktoś był i czy miał kontakt z jakimś konkretnym miejscem. A niekiedy nawet z dokładnością do kilkudziesięciu metrów.
0: Do specjalizacji w ekologii kryminalistycznej dr Wiltshire doszła okrężną drogą. Jako dziecko marzyła o karierze baletnicy albo pianistki. Botanik

0: muzyką zainteresowała się dzięki babci, która podczas spacerów uczyła ją łacińskich nazw roślin. Studia botanikę i geologię zaczęła po 20 w King's College w Londynie. Później wykładała tam oraz na University College London, zajmując się rekonstrukcją dawnych środowisk na podstawie pyłków zachowanych w osadach.
1: I prawdopodobnie robiłaby to dalej, gdyby nie pewien telefon. W 1994 roku zadzwonił do niej detektyw z hrabstwa Hertfordshire. Policja zwróciła się najpierw do słynnego ogrodu botanicznego Kew Gardens, a stamtąd odesłano ją do Wiltshire. Podobno ze słowami, że oni sami nie pomogą, ale znają naukowczynię, która będzie potrafiła to zrobić. Sprawa była powiązana z chińską triadą, czyli organizacją mafijną. Ofiarą był człowiek, który miał obracać pieniędzmi triady, ale przywłaszczył sobie ich część. Został porwany, skrępowany, zabity, a potem wywieziony i porzucony w rowie na polu w Hertfordshire. Całe dochodzenie zależało od jednego. Czy uda się wykazać, że samochód podejrzanych rzeczywiście wjechał na to konkretne pole uprawne? I czy Wiltshire potrafi to udowodnić? No, potrafiła.
0: Warto przy tej okazji wyjaśnić, dlaczego pyłek w ogóle nadaje się na dowód. Ziarna pyłku są wyjątkowo odporne dzięki zewnętrznej ściance zwanej egzyną, zbudowanej ze sporopoleniny, jednej z najtrwalszych substancji organicznych występujących w przyrodzie. Ta powłoka sprawia, że pyłek może przetrwać tam, gdzie prawie wszystko inne już dawno uległoby rozkładowi. Znosi nawet intensywną obróbkę chemiczną. Zresztą opowiadaliśmy o tym w kilku odcinkach, ostatnio chyba w takim odcinku zatytułowanym Śladem rzadkiej mutacji.
1: Wiltshire razem z technikami kryminalistycznymi starannie zebrała błoto i osady z samochodu. Następnie przemyła je i przesiała, żeby pozbyć się większych okruchów, a uzyskaną zawiesinę odwirowała, zagęszczając ją do takich niewielkich grudek. Potem przystąpiła do oczyszczania próbek, co jest standardową procedurą w palynologii, czyli dziedzinie nauki, która zajmuje się badaniem pyłków roślin oraz zarodników mszaków, poprotników i grzybów. Materiał traktuje się w takich sytuacjach silnymi kwasami, między innymi kwasem fluorowodorowym, który rozpuszcza krzemionkę, czyli mineralną część gleby. Próbki poddaje się też tak zwanej acetolizie, czyli obróbce mieszaniną kwasową, na przykład kwasem octowym i siarkowym, która usuwa miękkie resztki organiczne. Efekt jest taki, że kwasy rozpuszczają większość tła, czyli kwarc, glinę, materię organiczną, a zostawiają przede wszystkim to, co jest na nie odporne, czyli ziarna pyłku i zarodniki. Dopiero taki oczyszczony koncentrat nanosi się na szkiełka mikroskopowe.
0: Po oczyszczeniu próbek badaczka spędziła długie godziny przy mikroskopie. Mozolnie liczyła ziarno po ziarnie, rozpoznając gatunki po kształcie, rozmiarze i rzeźbie ścianki, aż zaczął wyłaniać się niepowtarzalny profil roślin porastających miejsce zbrodni. Rozpoznała m.in. klon polny, głuk, bluszcz pospolity, czyściec, szczaw, komosę i pokrzywę. Rośliny, które sprawcy zdeptali na polu i wnieśli na butach do samochodu. Z tego zestawu ułożył jej się w głowie obraz konkretnego miejsca, starej, bioróżnorodnej miedzy biegnącej wzdłuż pola uprawnego.
1: Kiedy policja zabrała ją na miejsce zbrodni dokonanej przez triadę, Wiltshire nie chciała, żeby wskazano jej, gdzie znaleziono ciało. Poprosiła, żeby pozwolono jej sprawdzić samą siebie i ruszyła wzdłuż żywopłotu. To nie tu, aż nagle wszystko się zgodziło. Wskazała policji konkretne miejsce. Trafiła niemal co do metra. Zestaw gatunków, które zidentyfikowała pod mikroskopem, pokrywał się dokładnie z tym, co rosło w tym jednym punkcie miedzy. Jej analiza stała się ważnym elementem procesu, który zakończył się skazaniem sprawców.
0: To był początek jej spektakularnej kariery kryminalistycznej. Wieść szybko się rozeszła, a Wiltshire zaczęła dostawać zlecenia od policji z całego kraju. Przygotowała ekspertyzy w niemal 300 sprawach kryminalnych. Były wśród nich również takie, o których słyszał niemal każdy w Zjednoczonym Królestwie. Najgłośniejsza z nich to śledztwo w sprawie morderstw w Soham, zabójstwa 2 10-letnich dziewczynek, Holly Wells i Jessica Chapman. Mówiliśmy o tym w odcinku pod tytułem Nieobcy, niewidzialne ślady zbrodni. Analiza dr Wiltshire pomogła wykazać,

0: że główny podejrzany był w miejscu, w którym porzucono ciała, a stało się to jednym z elementów prowadzących do jego skazania.
1: Ślady, które bada dr Wiltshire, mają jeszcze jedną ważną cechę. Są wyjątkowo trudne do usunięcia. Pyłki i zarodniki wczepiają się w tkaniny, w szczeliny podeszew, w błoto na butach. No i co kluczowe, potrafią utrzymać się tam bardzo długo. Niektóre mogą przetrwać nawet pranie w pralce. Człowiek, który przeszedł przez konkretny las, łąkę czy ogród, wynosi z niego czy z niej na sobie próbkę tego miejsca, zwykle nie mając o tym zielonego pojęcia.
0: W tym miejscu warto wspomnieć o terminie, wokół którego kręci się cała historia morderstwa, o którym dziś opowiadamy. Chodzi o sygnaturę środowiskową miejsca, czyli to, co czyni dane miejsce rozpoznawalnym. To kombinacja dziesiątek, czasem nawet setek różnych mikroskopijnych składników występujących w określonych proporcjach. No właśnie pyłków drzew i roślin zielnych, zarodników mszaków, paproci, grzybów, mikroskopijnych szczątków organicznych i mineralnych. Dwa miejsca mogą być porośnięte tymi samymi gatunkami drzew, a mimo to różnić się resztą składu na tyle, że da się je od siebie odróżnić.
1: I właśnie w sprawie zaginięcia Joan Nelson kluczem do rozwiązania tajemnicy stał się ten unikalny zestaw wielu różnych organizmów i drobin. Zestaw, który wskazywał jedno konkretne miejsce w północno-wschodniej Anglii. Miejsce, którego Paul Dyson nie potrafił albo raczej nie chciał wskazać, ale które zdradziły przedmioty, jakich używał.
0: Doktor Wiltshire otrzymał od policji do zbadania rzeczy należące do Dysona, które mogły mieć kontakt z miejscem ukrycia ciała Joan. Jego samochód, buty i widły ogrodnicze. Zaczęło od tego, co było najprostsze do sprawdzenia i najbliższe podejrzanemu, od jego ogrodu. Pierwsza hipoteza policji była oczywista. Być może Dyson ukrył zwłoki na własnej posesji albo w pobliżu domu swojej matki.
1: Analiza to wykluczyła. Materiał roślinny znaleziony na badanych przedmiotach nie pasował do żadnego z tych miejsc. Pochodził z lokalizacji o zupełnie innym charakterze. Badając próbki, Wiltshire stopniowo odtworzyła spójny obraz konkretnego lasu z wyraźną dominacją choiny zachodniej i brzozy. Co istotne, choina zachodnia, taki szybko rosnący gatunek iglasty, który został sprowadzony z Ameryki Północnej, była często sadzona na plantacjach leśnych prowadzonych przez brytyjską komisję leśną, Forestry Commission. W charakterystycznym zestawie pyłków i zarodników znalazł się też dość rzadki składnik. Zarodniki paprotki zwyczajnej, a do niej jeszcze wrócimy.
0: Ale z materiału znalezionego na widłach dr Wiltshire odczytała coś jeszcze. Sposób, w jaki użyto tego narzędzia. Widły nie nosiły śladów kopania grobu, a więc nie było na nich gleby z nieco głębszej warstwy. Zamiast tego pokrywał je materiał z powierzchni runa leśnego. Liście, próchnica i ściółka. To pozwoliło postawić zaskakująco konkretną tezę. Ciało Joan nie zostało zakopane, leżało na powierzchni, w zagłębieniu terenu, przykryte tym, co sprawca nagarnął widłami z leśnego poszycia, gałęziami i ściółką.
1: Poszukiwania skupiły się więc na terenach, które mogły odpowiadać temu opisowi. Policja apelowała o pomoc w zlokalizowaniu takich miejsc, no i tę pomoc uzyskała. Do detektywów zgłosił się 72-letni Ray Dobson. Leśnik z miejscowości Bransby w North Yorkshire, oddalonej od Hull o jakieś 80 kilometrów. Był to człowiek, który przez lata pracował w okolicznych lasach. Przekazał, że dobrze zna teren, na którym rosną choiny zachodnie i brzozy, no bo te gatunki własnoręcznie sadził w lasach wokół Bransby. Śledczy zestawili jego wskazówki z sygnaturą środowiskową pochodzącą od dr Wiltshire i przesunęli rejon poszukiwań w okolice, o której mówił leśnik.
0: Wśród elementów krajobrazu, których miały wypatrywać grupy działające w terenie, była również pewna charakterystyczna brama. Skąd dokładnie wziął się ten szczegół, źródła nie mówią jednoznacznie. Najpewniej ze strzępów informacji, które udało się wcześniej wydobyć od Dysona. Tak czy inaczej, funkcjonariusze mieli zwracać szczególną uwagę na konkretny obraz. Metalową bramę zrobioną z rur i leżący przy niej stos butelek.
1: Był 24 marca 2005 roku, 39 dni po zniknięciu Joan. Tego popołudnia dwaj detektywi z policji Humberside

0: prowadzący śledztwo Ray Higgins i konstable Phil Gutt przejeżdżali przez wskazane przez leśnika okolice Bransby, gdzie wkrótce miały ruszyć poszukiwania na wielką skalę. Jechali właśnie odludną leśną drogą, kiedy zobaczyli bramę, a obok niej stos butelek.
1: Detektyw Higgins opowiadał później, tu cytat, natychmiast rozpoznaliśmy tę bramę. Weszliśmy w las i natrafiliśmy na coś, co było wyraźną próbą ukrycia jakiegoś obiektu. Około 150 metrów od bramy w naturalnym zagłębieniu terenu leżało przykryte gałęziami ciało kobiety. To była Joanne. Spoczywała dokładnie tak, jak opisała to dr Wiltshire. A drzewa nad nią, choina i brzoza, odpowiadały sygnaturze odczytanej z przedmiotów należących do Dysona. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Odnalezienie zwłok pokazało, że sygnatura środowiskowa miejsca potrafi odpowiedzieć bardzo dokładnie na pytanie gdzie. Ale ta sama metoda kryminalistyczna może też powiedzieć coś o czasie, jaki minął od porzucenia ciała w terenie. Rośliny rosną, więdną i rozkładają się w przewidywalnym tempie. Kiedy zwłoki trafiają na leśne dno, natychmiast zaczynają ingerować w swoje najbliższe otoczenie. Ściółka pod spodem traci dostęp do światła i blednie. Korzenie, grzyby reagują na obecność szczątków organicznych. Drobne rośliny przygniecione ciężarem ciała rosną dalej albo obumierają w rytmie, który da się odczytać trochę jak zegar. Wprawny ekolog sądowy, analizując, co zdążyło urosnąć, a co zamarło pod ciałem i wokół niego, potrafi oszacować, jak długo zwłoki leżały w danym miejscu.
1: Wiltshire wykorzystała to w jednej ze swoich najgłośniejszych spraw, tym śledztwie dotyczącym morderstw w Soham, o którym już wspomnieliśmy. Obserwując i badając, jak rozwijały się rośliny w miejscu, w którym porzucono ciała dwóch dziewczynek, potrafiła bardzo dokładnie określić, kiedy je tam umieszczono. Ten dowód pomógł w wskazaniu sprawcy, no a przyroda okazała się nie tylko mapą, ale też kalendarzem.
0: Ale jest jeszcze jedno miejsce, w którym natura zapisuje swój ślad. I to takie, o którym właściwie mało kto pomyśli. Chodzi o wnętrze ciała ofiary. Dr. Wiltshire opracowała metodę wypłukiwania śladów roślinnych z jam nosowych zmarłych osób. Zyskała dzięki temu wśród policjantów trochę nieelegancki, ale dość wymowny przydomek dama od Kataru. Za tym niezbyt poważnym określeniem kryje się jednak jedno z najbardziej pomysłowych narzędzi w jej całym warsztacie kryminalistycznym.
1: Zasada, na której opiera się ta metoda, jest zaskakująco prosta. Nasze drogi oddechowe służą nie tylko do wymiany gazowej, ale chronią też płuca przed pyłem i innymi drobnymi cząstkami, które wdychamy razem z powietrzem. Wnętrze nosa wycierają błony wytwarzające śluz, a ten śluz działa jak lep. Wychwytuje i zatrzymuje mikroskopijne drobiny, w tym pyłki i zarodniki unoszące się w powietrzu z danego miejsca.
0: To znaczy, że powietrze, którym ofiara oddychała w ostatnim miejscu swojego życia, może zostawić ślad w jej własnym ciele. Pyłki wciągnięte wraz z ostatnimi oddechami przywierają do ścianek jamy nosowej, jak wynika z badań dr Wiltshire, na co najmniej wiele godzin. Materiał ten okazuje się przy tym zdumiewająco trwały. Można go odzyskać nawet ze zwłok, które uległy już szkieletyzacji. Robi się to, wypłukując go z powierzchni kości w głębi nosa.
1: Dzięki temu ciało ofiary samo staje się swego rodzaju próbnikiem powietrza. Co więcej, zestaw pyłków z jam nosowych bywa inny niż ten z miejsca, w którym porzucono zwłoki. Wtedy może zdradzić, że ofiara zginęła gdzie indziej, a sprawca dopiero później przeniósł ciało. Warto jednak zaznaczyć to wprost. W sprawie Joanne ta konkretna metoda nie była potrzebna. Tutaj to nie ciało ofiary, lecz przedmioty należące do sprawcy, czyli ten samochód, buty, widły, nosiły sygnaturę miejsca. No ale w innych śledztwach, w których zwłoki bywały jedynym dostępnym świadkiem, technika pobierania pyłku z dróg oddechowych okazywała się bezcenna. Niedawno mówiliśmy o tym choćby w tym odcinku opowiadającym o zabójstwie w Nowej Zelandii.
0: I tu wracamy do pytania, które w tej metodzie jest najważniejsze i najtrudniejsze. Skąd właściwie pewność, że odczytana sygnatura wskazuje właśnie to jedno konkretne miejsce, a nie jakiś dowolny, podobny las. Jest to zarzut, który obrońcy oskarżają.

0: Zjednoczonych podnoszą w takich sprawach dość regularnie. Twierdzą, że taki zestaw pyłków mógł pochodzić z jakiegokolwiek lasu w danej okolicy, bo przecież nie istnieje jakaś gotowa baza danych, w której można by sprawdzić profil dębowego lasu albo profil łąki nad rzeką. Każde miejsce, nawet dwa sąsiednie zakątki tego samego parku, lasu, ma własny, niepowtarzalny skład. Sygnaturę trzeba więc za każdym razem zbudować od nowa, próbka po próbce, a następnie porównać z materiałem pobranym z przedmiotów należących do podejrzanego albo z jego ciała, na przykład spod paznokci.
1: Wtedy szczególnego znaczenia nabierają te elementy, które z jakiegoś powodu są w danej sygnaturze środowiskowej wyjątkowe. No i tu wraca to coś, co pojawiło się już wcześniej w naszej historii. Może pamiętają Państwo tę paprotkę. Zarodniki paprotki zwyczajnej, rzadkiej w okolicach lasu pod Bransby, były właśnie takim elementem. O wyjątkowości miejsca świadczył ten nietypowy składnik i to on sprawiał, że cała sygnatura stawała się praktycznie niemożliwa do pomylenia z przypadkowym jakimś podobnym lasem.
0: Ciało Joan zostało zabrane z lasu i przewiezione do kostnicy. Sekcję przeprowadził patolog z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wynik był jednoznaczny. Przyczyną śmierci było uduszenie. Nie sznurem ani paskiem, lecz rękami. To ustalenie miało bardzo istotne znaczenie, bo ta forma zabójstwa nie przynosi natychmiastowej śmierci. Żeby pozbawić człowieka życia w ten właśnie sposób, trzeba zaciskać uchwyt na szyi przez długie, ciągnące się chwile. Na tyle długo, że sprawca ma czas zrozumieć, co właśnie robi. I albo się opamiętać, albo działać dalej, ale już z premedytacją.
1: Dlatego właśnie ślad, który Higgins dostrzegł wcześniej na kciukach Dysona, tak dobrze pasował do tego, co wykazała sekcja. No, tym sposobem dowody zaczęły się więc układać w logiczną całość. Z tego, co ustalono w toku śledztwa i odtworzono później przed sądem, wyłonił się dramatyczny przebieg tamtego dnia. Inny niż ten, o którym Dyson z płaczem opowiadał przed kamerami.
0: Kłótnia zaczęła się 13 lutego, dzień przed walentynkami, od rzeczy zupełnie błahej, od prania. No tak, nie przesłyszeli się Państwo. Joan poprosiła Dysona, żeby włożył pranie do pralki i uruchomił program, a on nie potrafił obsłużyć urządzenia. Wymiana zdań przerodziła się w awanturę, a awantura w przemoc. Potem w nocy z 13 na 14 lutego Dyson gołymi rękami udusił Joan. Prokurator podkreślał, że oskarżony działał z zamiarem zabójstwa. Nie wezwał pomocy, nie próbował ratować kobiety, nie zawiadomił sąsiadów, nie zadzwonił po karetkę. Zamiast tego zaczął działać całkiem na zimno.
1: W sklepie naprzeciwko domu kupił to, co mogło posłużyć do zatarcia śladów. Wiemy o tym, bo uchwyciła go kamera. Widać na nagraniu, jak kupuje worki na śmieci, rękawiczki i spray dezynfekujący. To właśnie pracownik tego sklepu, skojarzywszy zakupy z apelem Dysona w telewizji, zawiadomił później policję. Stamtąd zabójca pojechał do matki i zabrał z jej ogrodu widły, a w drodze powrotnej przed swoim własnym domem, w którym leżało ciało Joan, zatrzymał się i uciął sobie pogawędkę z sąsiadką. Zapytał ją, jak spędziła wakacje, wspomniał, że wraz z Joan mają zamiar przygarnąć kota, a kiedy sąsiadka spytała, czy u Joan wszystko w porządku, odpowiedział, tak, u niej wszystko dobrze, po prostu dzień jak co dzień.
0: Później wrócił do środka, związał sznurkiem ręce i nogi Joan, opakował ciało w worki foliowe i owinął taśmą. Wyniósł je do samochodu. Wyjechał najpierw po paliwo na stację w miejscowości Howden, a potem ruszył na północ w stronę lasów North Yorkshire. W okolicy Bransby ukrył zwłoki w zagłębieniu terenu i przykrył je gałęziami oraz ściółką zgarniętą widłami. Potem wrócił do Hull, zgłosił zniknięcie partnerki i z wielkim zaangażowaniem zaczął odgrywać zrozpaczonego narzeczonego.
1: Zadzwonił do rodziców Joan, Charlie'ego i Jean, pytając, czy córka jest u nich. Kiedy przerażeni jej zniknięciem przyjechali do jego domu, Dyson przytulał panią Nelson i płakał razem z nią. Zapewniał, że martwił się o Joan tak samo jak ona. No potem były wywiady, plakaty, udział w tych poszukiwaniach i łzy przed kamerami. Prokuratura określi później te medialne występy jako obrzydliwe.

0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Czy Joanne i Dyson byli taką zwyczajną parą tuż przed ślubem, jak przez długi czas utrzymywał sprawca? No cóż, to również było kłamstwem. Poznali się 2 lata przed jej śmiercią w jednym z klubów Hull, gdzie Dyson dorabiał jako bramkarz. Ona miała wtedy 19 lat, on 27. Związali się i zamieszkali razem, ale ich relacja stopniowo się psuła. Joanne chciała się rozwijać. Mówiła o karierze, o awansach, o podróżach po świecie. Miała szerokie grono przyjaciół.
2: A Dyson zostawał w tyle. Opuścił szkołę bez kwalifikacji, przechodził od jednej dorywczej pracy do drugiej i coraz bardziej to rozpamiętywał. Czuł, że Joanne traci nim zainteresowanie. Uznał, że jeśli on nie będzie jej miał, to nie będzie miał jej też nikt inny. No, sam oczywiście przedstawiał to inaczej, twierdził, a trzeba podkreślić, że to wyłącznie jego wersja, której nikt nie potwierdził. No, że tamtego dnia Joanne miała mówić o odejściu, a potem drwić z niego, że nie radzi sobie z domowymi obowiązkami. W jego relacji to ona rzuciła mu wyzwanie, żeby wreszcie pokazał, czy umie wstawić pranie. Cokolwiek naprawdę padło tamtego dnia, z pewnością nie jest żadną okolicznością łagodzącą dla zabójstwa partnerki.
1: W dodatku wyszło na jaw, że Joanne nie była pierwszą kobietą, którą Dyson skrzywdził. Miał już za sobą nieudane małżeństwo. Jak się okazało, swoją byłą żonę zaatakował już podczas nocy poślubnej. Bywał wobec niej brutalny wielokrotnie. Raz dusił ją aż do chwili, kiedy straciła przytomność. Kiedy stanął przed sądem za zabójstwo Joanne, jego była żona nie kryła, że czekała na moment, w którym Dyson wreszcie trafi za kraty.
2: Przemoc była obecna także w jego domu rodzinnym. Nie chodzi jednak o to, że ojciec go bił. Przeciwnie, ojciec był dla niego idolem, a przy tym człowiekiem, który w młodości został skazany za zabójstwo, a później miał też na koncie śmiertelne potrącenie i ucieczkę z miejsca wypadku. Nie znaczy to, że przeszłość ojca w jakikolwiek sposób tłumaczy oczywiście to, co zrobił syn. Znaczy to tylko tyle, że brutalność i czyjaś śmierć spowodowana przez drugiego człowieka nie były w życiu Paula Dysona czymś odległym czy abstrakcyjnym.
1: Zanim jednak większość tych szczegółów ujrzała światło dzienne, Dyson przez długi czas utrzymywał, że owszem, nieumyślnie spowodował śmierć Joanne, ale w żadnym razie nie było to morderstwo. No, nic dziwnego, że tak twardo przy tym obstawał, bo w prawie angielskim, zresztą nie tylko angielskim, od takiej kwalifikacji zależy wymiar kary. I Dyson walczył o takie łagodniejsze potraktowanie jego czynu przez całe 9 miesięcy oczekiwania na proces.
2: A ten rozpoczął się 7 listopada 2005 roku w Hull Crown Court. Rodzina Joanne przyszła przygotowana na długą i wyczerpującą walkę, na tygodnie roztrząsania szczegółów śmierci córki i siostry, ale nic takiego nie nastąpiło. Dyson w pierwszym dniu procesu odezwał się tylko po to, żeby potwierdzić swoje nazwisko i wygłosić oświadczenie. Przyznaje się do morderstwa. Z galerii dla publiczności dobiegł stłumiony okrzyk. Rozprawa dobiegła końca w ciągu zaledwie kilku minut.
1: Nazajutrz, 8 listopada 2005 roku, sędzia ogłosił wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności z określonym minimalnym okresem 16 lat, po którym Dyson mógłby ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Kiedy wyprowadzano skazanego z sali, ludzie na galerii dla publiczności wstawali i obrzucali go wyzwiskami.
2: Dyson odsiedział obowiązkową część wyroku. W 2019 roku po 14 latach przeniesiono go do więzienia typu otwartego, z którego skazani mogą wychodzić, podejmować pracę i przygotowywać się do życia na wolności. Na początku 2022 roku Rada do Spraw Zwolnień Warunkowych skierowała go do zwolnienia. Paul Dyson wyszedł na wolność po nieco ponad 17 latach, rok po upływie orzeczonego minimum.
1: Historia Joanne Nelson mogłaby się w tym miejscu skończyć. Warto jednak opowiedzieć o jeszcze jednym echu, jakie przyniosła. 2 lata po procesie Dysona w 2007 roku detektyw Ray Higgins, no ten sam, który znalazł ciało Joanne, wrócił do sprawy, która od dawna ciążyła policji Humberside. Chodziło o śmierć 9-letniego Christophera Levraka, zamordowanego jeszcze w 1984 roku. Przez ponad 20 lat sprawa pozostawała nierozwiązana.

0: Był podejrzany, ale brakowało dowodu, który pozwoliłby doprowadzić do jego skazania. Nawet analiza DNA przeprowadzona po latach niczego ostatecznie nie przesądziła.
1: No i wtedy Higgins zrobił to samo, co 3 lata wcześniej, czyli zadzwonił do Patricia Wiltshire. Ta przeanalizowała pyłki roślinne znalezione na ubraniu, które chłopiec miał na sobie w noc śmierci. Zestaw tych śladów powiązał 9-latka z ogrodem jego wuja. Tak się składa, że to właśnie wuj był tym podejrzanym. Ozdobna cegła, którą obciążono ciało chłopca, również okazała się związana z jego posesją.
0: Tak więc sygnatura środowiskowa miejsca, w szczególności analiza pyłków roślin, po raz kolejny stała się kluczem do rozwiązania kryminalnej zagadki. No i to tyle na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni.
1: Jeżeli podobał się Państwu odcinek, to prosimy o zostawienie subskrypcji i oceny tam, gdzie Państwo nas słuchają. To bardzo pomaga nam po prostu w dotarciu do kolejnych osób.
0: A polecamy również Państwa uwadze naszą drugą serię podcastową, którą robimy we współpracy z Polskim Radiem, czyli sekcję teorii spiskowych, która w wersji wakacyjnej ukazuje się co poniedziałek i tej również można posłuchać na Spotify, na stronie Polskiego Radia, wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastu.
1: Bardzo zachęcamy też do sięgania po poprzednie odcinki tej serii. No a teraz
0: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: 44 minuty po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych przyzwyczaił nas do tego, że często zmienia zdanie. No właśnie, i okazuje się, że Donald Trump w ostatniej chwili wycofał zgodę na potężny atak na Iran. Prezydent USA twierdzi, że Waszyngton był gotowy do bezprecedensowej operacji militarnej, ale po apelach Iranu, państw regionu i rozmowach z saudyjskim następcą tronu zdecydował o wstrzymaniu działań. Czy Bliski Wschód uniknął eskalacji? Sytuację w regionie analizował Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, w rozmowie z Marcinem Pośpiechem.
6: Panie Pawle, w co gra Donald Trump? Czy tu jest jakiś plan, czy jedynie mamy do czynienia z takim szamotaniem bez ładu i składu? Prezydent zapowiada kolejny decydujący atak o wielkiej skali, potem go odwołuje wczoraj wieczorem, tutaj powołując się na prośbę sojuszników oraz na fakt, że jak mówi, jak pisze w mediach społecznościowych, jest szansa na błyskawiczne zawarcie umowy, która mogłaby doprowadzić do, tu cytat z Trumpa, natychmiastowego i całkowitego zakończenia wojny. Czy cokolwiek jest negocjowane, ustalanie, czy też koła tej historii buksują w miejscu?
7: To znaczy, na pewno są jakieś negocjacje i kontakty z daleka od kamer, z daleka od mediów, z daleka od świata, powiedzmy to, zewnętrznej polityki. To jest na pewno. Natomiast pytanie podstawowe jest takie, Donald Trump jednego dnia ma humor taki, drugiego dnia humor ma skrajnie odmienny i to jest ten problem. To znaczy, patrząc tak, już tak obiektywnie, ta wojna Amerykanom nie wychodzi za bardzo. Co więcej, ten deal, który został wynegocjowany, a który już został oczywiście złamany, MOU, to nie jest zły deal, jeśli chodzi o Amerykę, to nie jest zły deal, jeśli chodzi o Iran. O Iran to jest nawet bardzo dobry deal, tylko że patrząc z punktu widzenia militarnego, jak i też politycznego, no Amerykanie tak właściwie nic więcej nie mogą tutaj uzyskać. Znaczy, mogą oczywiście więcej uzyskać, oni są tą stroną dominującą cały czas, natomiast Iran skutecznie tutaj wywiera naciski właśnie na sojuszników amerykańskich, którzy są ewidentnie w pewien sposób nieukontentowani zarówno tym dealem, jak i tą sytuacją, w której to główny ciężar...
6: Ale o których sojuszników tutaj chodzi? Tu chodzi o Izrael, mówiąc wprost?
7: Nie, ja tutaj mówię o sojuszników, którzy płacą za swoje bezpieczeństwo, czyli kraje arabskie, ponieważ to one są tutaj o tyle istotne, że Iran doskonale wie o tym, że jak zadzwoni sześciu królów, szejków i emirów, to Donald Trump będzie miał bazar w Białym Domu, a to są takie metody, powiedzmy, to działań monarchii.

blisko wschodnich, że tutaj naprawdę są bardzo namolni i bardzo tacy, więc chodzi mi o to, że Iran bardzo skutecznie wykorzystał pewne słabe punkty, które to spowodowało to, że między innymi najwięksi wrogowie Iranu, czyli właśnie między innymi Arabia Saudyjska, no musi deeskalować, musi prosić Donalda Trumpa o deeskalację. Z drugiej strony ja tak

0: wojnę, bo widzimy ataki na statki przepływające cieśniną Bab-al-Mandab. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Mieliśmy też atak na amerykański statek zacumowany w porcie w Egipcie, nieopodal kanału Sueskiego, a więc mamy takie trzy kluczowe miejsca, także z punktu widzenia światowej gospodarki, trzy czułe punkty. No i Iran, który pokazuje, że w tych miejscach może uderzyć, może wywoływać niepewność, chaos, także podnosić ceny ropy. To jest taka eskalacja ze strony Teheranu?
1: Znaczy, Iran doskonale pokazuje to, że nie tylko kontroluje sytuację przy własnych wodach, ale też i na sąsiednich. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że cieśnina Bab al-Mandab jest takim elementem, w którym to tak jakby Iran jest daleko, natomiast Iran ma tam swoich ludzi, którzy potrafią w sposób bardzo skuteczny zablokować nie tylko to ciśnienie US, po arabsku Bab al-Mandab, ale też przede wszystkim tutaj atakować chyba największego producenta ropy naftowej, czyli Arabię Saudyjską. Tutaj pan redaktor wspomniał odnośnie tego wydarzenia, tego incydentu, który miał miejsce w Egipcie, w porcie Damita. No tutaj władze egipskie, chociaż filmiki wskazują na to, że było uderzenie dronowe, to jednak mówią, że nie wiadomo, kto to zrobił. I dementują też doniesienia amerykańskich mediów, że to był między innymi Iran. No, Irańczycy też się oczywiście nie przyjmują, ale to jest o tyle istotne, że wiemy o tym, że Iran ma takie możliwości, żeby tutaj operować swobodnie na obszarach trzech mórz i nawet kilku oceanów. Tak więc tutaj Iran ma bardzo dużą ekspozycję własnych zdolności. Wczoraj w nocy zresztą były spektakularne ataki irańskie na pozycje irackich Kurdów po drugiej stronie granicy. To też jest o tyle istotne, że przede wszystkim jest to gra na sojuszników amerykańskich w regionie. To znaczy wiadomo o tym, że Amerykanie będą się wycofywali z Iraku do 30 września. Wiadomo też, że z perspektywy Iranu jest istotne to, żeby nie tylko doprowadzić do dealu własnego z Amerykanami, ale też oni myślą szerzej. To znaczy ktoś tym terenem musi zarządzać. No i Iran właśnie ma takie ambicje, żeby być tym, powiedzmy to, rodzącym się mocarstwem, jak już niektóre media w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę, że jeżeli Iran zrobi tego deala i rozsądnie będzie prowadził swoją politykę, no to ta wojna doprowadzi ich do prawie że mocarstwa swojej pozycji.
0: No właśnie, to jeszcze może słowo, bo powiedział pan, że Iran w wielu miejscach regionu ma swoich ludzi. To jeżeli chodzi o ataki w okolicach cieśniny Bab al-Mandab, jakie przełożenie Teheran ma na Hutich z Jemenu? Czy to jest takie właśnie proste w tym sensie, że Iran wydaje rozkaz, blokujemy cieśninę i to się dzieje? Czy też Huti mają tutaj swoją podmiotowość i swoją grę grają?
1: Znaczy Huti to nie jest te same aktywo, co Hezbollah w Libanie, tak? Ja teraz przygotowuję książkę o tej wojnie, iż po tym całym researchu, który wykonuję, wiem o tym, że no tutaj tak właśnie Iran bezwzględnie operuje swoimi milicjami, takimi jak właśnie Hezbollah czy też w Iraku, gdzie zastąpili całe kierownictwo. Natomiast Huti są troszeczkę inną historią. Oni zostali aktywowani jeszcze nie na pełnym takim obrocie, ale już to, co wykazali i to, co pokazali też i w poprzedniej kampanii, jak była kwestia wojny w Gazie, no pokazuje to, że no, są bardzo, bardzo ważni i bardzo tutaj męczący dla przeciwników. Już powstała zresztą koalicja 14 państw, w tym dwóch mocarstw atomowych, które mają tam w jakiś tam sposób problem Huti znowu podjąć, żeby to akurat zwalczyć. No to na chwilę obecną widzimy, że Arabia Saudyjska chciałaby w pewien sposób znowu z tymi Hutimi, którzy męczą Mohammeda bin Salmana, tutaj no to jest bardzo niewygodny przeciwnik, bardzo trudny przeciwnik. No i generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że najprawdopodobniej Iran ma duży wpływ na Hutich, ma oczywiście tutaj dostarcza broń, jak i też cała ta eskalacja przyszła od tego, że delegacja rebeliantów Huti nie mogła wrócić z pogrzebu Ajatollaha Chameneiego. Tutaj też była taka rozrywka wewnętrzna. No i jakoś tam, no i to jest akurat tak jakby był ten kazus beli obecnej konfrontacji. Natomiast jeśli chodzi o Hutich, to też bardzo dużo ekspertów wskazuje na to, że jest tam jeszcze inny zawodnik, to znaczy być może jakiś kraj z Azji albo raczej czy najprawdopodobniej kraj z Azji, nie wymieniajmy jego z nazwiska, który jest niezwykle ważny, który tak jakby jest cichym bohaterem tych sukcesów Huti, no bo jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że Jemen jest zniszczony, wyniszczony, to jest obszar czwartego świata. Natomiast jeśli chodzi o całe te przynajmniej dronowe uderzenie, które miało miejsce w Egipcie kilka dni temu, no to ja bym wskazywał między innymi na rebeliantów Huti, ponieważ oni takie rzeczy potrafią robić. Ja tylko

0: Przypomnę, że dwa lata temu, równo dwa lata temu jakoś, to Rebenia Cichuti, główne skrzyżowanie w Tel Awiwie, też zaatakowali dronem. Całkowicie znienacka. Tak więc oni te możliwości mają. O dość wysokiej technologii, chociaż ta technologia oczywiście nie jest kompatybilna z poziomem życia i w ogóle ze standardami cywilizacyjnymi w Jemenie. Natomiast dlatego też wielu wskazuje na to obserwatorów, że ktoś tam jeszcze jest trzeci.
1: No właśnie, a może pan rozwinąć ten azjatycki wątek, że tak to określę, jakie tutaj są cele, jaki tutaj jest interes?
0: No, przede wszystkim chodzi o to, że blokada Ciśniny Bab-el-Mandeb w chwili obecnej jest nałożona tylko i wyłącznie na izraelskie, saudyjskie i opcjonalnie chyba emirackie okręty. Co więcej, tak tutaj jak była w 2023-2024 cała ta blokada związana z kwestią Strefy Gazy, którą też Rebelianci Houthi nałożyli, no to kraje azjatyckie generalnie mogły przypływać spokojnie i okazuje się, że Rebelianci Houthi, którzy, tak jak podkreślam, to jest czwarty świat de facto, mieli doskonałe dane wywiadowcze, kto płynie, gdzie płynie, po co płynie i czyją własnością jest ten obiekt, który płynie. Bo to też jest o tyle istotne, że rebelianci Houthi nie atakują wszystkiego, co przepływa ciśnienie Bab-el-Mandeb, tylko doskonale wiedzą, nie mylą się, bo przede wszystkim nie mylą się.
1: Jeśli wojna będzie się przedłużać, a wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie, to czy przyłączy się do niej Arabia Saudyjska? Tutaj z jednej strony mamy apele o deeskalację, także te ostatnie przed tymi zapowiedziami Donalda Trumpa o tym miażdżącym ataku na Iran, no ale z drugiej strony mamy także wspólne naloty na wspierane przez Iran milicje w Iraku. Mamy także koalicję, to jest nowa wiadomość, pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która ma strzec bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czerwonym.
0: No tak, tutaj Arabia Saudyjska aktywnie się zaangażowała, tylko przypomnę, że w ostatnich tygodniach też Arabia Saudyjska była bohaterem pewnej opowieści, mianowicie Donald Trump przyznał, że Amerykanie wspomogą saudyjski projekt cywilno-badawczo-atomowy, natomiast po 24 godzinach dodał, że Amerykanie wspomogą ten projekt, ale Arabia Saudyjska musi uznać Izrael. To jest niezwykle istotne, taki szczegół, który oczywiście powoduje, trochę zmienia oblicze tego całej tej sytuacji, jak i całego tego konfliktu, ponieważ Arabia Saudyjska tutaj no, grała na to, żeby z perspektywy właśnie krajów arabskich deal z MOU, deal z Iranem był fatalny. To znaczy tutaj jednym z tych punktów tego dealu było to, że Iran tak jakby bierze w protekcję takie milicje jak Hezbollah, tak? Właśnie irackie milicje. Bardzo dużym problemem właśnie są irackie milicje, czy proirańskie milicje w Iraku, tylko przypomnę, że ostatnio premier Iraku Al-Zaidi był zarówno w Waszyngtonie, zarówno w Teheranie, jak i też w Ankarze i z każdego z tych krajów wracał z pełnymi teczkami różnych podpisanych dealów, tak jak to dzisiaj się modnie mówi. To jest rzeczywiście bardzo poważne osiągnięcie. Mówi się o tym, że wymiana tutaj amerykańskie interesy z Irakiem mają opiewać na 60 miliardów dolarów, natomiast nic z tego nie będzie, jeżeli oczywiście tutaj te milicje, które są pod pewną częścią elementem państwowym, to po prostu, żeby było ciekawe. I oczywiście premier Iraku jest właśnie elementem tego, powiedzmy, to systemu proirańskiego, jeszcze żeby dodawać smaczku. Natomiast no, wielkie pieniądze tutaj się rozgrywają. W chwili obecnej jest święto szyickie Arbain. Tutaj wylicza się, że aż 5 milionów pielgrzymów z Iranu przyszło. No i co ja tam widzę? Widzę palenie portretów Mohammeda bin Salmana. Tego dawno nie było, co najmniej 6-7 lat. To też wskazuje na to, że akurat te nastroje są bardzo, ale to bardzo bojowe.
1: Ale to co, Arabia Saudyjska będzie interweniowała w Iraku?
0: No, obawiam się, że nie, znaczy na pewno nie, natomiast chodzi o co innego, ponieważ wie pan, teraz mamy sytuację eskalacji, tak? Natomiast chodzi o to, że Irak jest tutaj bardzo ważnym elementem w ogóle szerszej układanki regionalnej i też dotyczącej Europy. To znaczy, to wiele się mówi odnośnie tego, z Iraku mają iść rurociągi, które później mają iść do Turcji, czy też przez Syrię, które mają trafić do Europy. No tutaj akurat Arabia Saudyjska jest częścią inwestycji, całej tej inwestycji, tereny, które akurat właśnie cała ta inwestycja ma przebiegać, no są skrajnie proirańskie. Tak więc no, tutaj ciężko instalować i ciężko płacić za wielką infrastrukturę naftową na terenach, które są po prostu w każdej chwili, prawda, to można wysadzić. To jest jedna rzecz, natomiast oczywiście tutaj atak, który był przeprowadzony przez Arabię Saudyjską,

0: wspólnie z Amerykanami, też ujawnił pewne takie jakby oblicze całej tej sytuacji, mianowicie to, że wraz z Irakijczykami ginęli Irańczycy. Tak więc tutaj jest ten właśnie problem pod tytułem taki, na ile rozmawia się z Irakiem jako państwem, a na ile tutaj de facto gdzieś tam Iran nie jest tutaj głównym beneficjentem, ponieważ Iran, tak właśnie o tym się mówiło przed wojną nawet, że w żaden sposób nie jest, znaczy on nigdy nie odpuści Iraku. Dla Iranu Irak to jest tak jak dla Rosji Ukraina.
1: Twierdzi Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu w rozmowie z Marcinem Pośpiechem.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. Każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pokonali USA i obronili tytuł. Wielki sukces polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Tragiczny wypadek autobusu i kampera w środkowych Włoszech. 1 września w Czasowicze będą mogli płacić za pobyt na Lubelszczyźnie wirtualnymi czekami turystycznymi. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale wygrali z USA 3-2. Libero Jakub Popiwczak ocenia wynik biało-czerwonych.
2: To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie 3 mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych w tragicznym wypadku autobusu i kampera w środkowych Włoszech. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 79 na granicy regionów Latium i Umbria w pobliżu jeziora Ventina.
3: Jak podaje włoski dziennik Il Messaggero, według wstępnych ustaleń kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z autobusem. Siła uderzenia była tak duża, że kamper został całkowicie zniszczony. W wypadku uczestniczyły także 3 samochody osobowe, z których jeden przewrócił się na bok. Wśród ofiar śmiertelnych są 2 kierowcy autobusu, 2 pasażerowie oraz 2 osoby podróżujące kamperem. 4 osoby w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcami do szpitali w Rzymie i Terni. Okoliczności tragedii wyjaśnia włoska policja. Topiel, Polskie Radio.
1: Wraca upał. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.
4: Od jutra w Polsce ponownie zacznie się robić coraz cieplej. Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie 3 stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym

0: wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
1: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia. 1 września pierwsi wczasowicze będą mogli płacić za pobyt na Lubelszczyźnie wirtualnymi czekami turystycznymi. Finansują je po połowie resort sportu i turystyki oraz urzędy marszałkowskie czterech wschodnich regionów, w których pośrednie skutki wojny na Ukrainie są najdotkliwsze, o czym mówi rzecznik ministra sportu Mateusz Bednarczyk.
2: Do września ma czas na przygotowanie i uruchomienie platformy obsługi czeków. System internetowy umożliwi m.in. weryfikację uprawnień uczestników, generowanie kodów, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czeków. Każdemu z operatorów przyznaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych.
1: Z czeków będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny. Czeki będą ważne do 30 listopada. Nowa odsłona serialu kryminalnego Bergerac wywołała turystyczny boom na wyspie Jersey. Produkcja jest doskonale znana polskim widzom, którzy pamiętają jej oryginalną wersję z lat 80. i 90. Po premierze serii wyraźnie wzrosło zainteresowanie tym kierunkiem.
3: Fani serialu ruszyli śladami filmowego detektywa, odwiedzają stolice wyspy St. Helier, malownicze zatoki, niewielkie porty i ruiny zamków pokazywane w kolejnych odcinkach. W nowej produkcji w rolę detektywa Jima Bergeraca wciela się irlandzki aktor Damien Moloney. W oryginalnym serialu, emitowanym od 81 do 91 roku, głównego bohatera grał John Nettles. Produkcja była jednym z najpopularniejszych brytyjskich kryminałów pokazywanych wówczas w polskiej telewizji. Premierę nowego Bergeraca obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Badanie YouGov pokazało, że osoby, które znają obie wersje serialu, 4 razy częściej uznają Jersey za atrakcyjne miejsce. 3 razy częściej rozważają też podróż na wyspę w ciągu najbliższych 2 lat. Wyspa bywa nazywana Wyspą Słońca. Słynie z szerokich plaż, malowniczych zatok, łagodnego klimatu i jednych z największych pływów w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na południu przelotne opady deszczu, w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burze. Temperatura od 11 stopni na północy, 16 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek na południu przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem, 28 w centrum, do 33 na południu.
5: Pięć minut po godzinie 22.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Dyskusja o tym, czy Niemcy uporali się z tym, co wywołali w roku 1939. Czy Niemcy uporali się ze swoimi zbrodniami, największą w historii wojną światową? No właśnie, niektórzy mówią, że tak, inni mówią, że nie. No ale Niemcy mimo tego próbują w jakikolwiek sposób, no jednak, przybliżyć problem II wojny światowej swojemu społeczeństwu.
7: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. W berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego odbyło się szczególne wydarzenie związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Znani niemieccy aktorzy odczytali fragmenty wspomnień i dzienników powstańców. I to wydarzenie chcemy potraktować jako punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, jak polska historia jest postrzegana za granicą, w tym przypadku w Niemczech.

0: zbliżenie.
1: Łączymy się z naszymi gośćmi w Berlinie, a są nimi artystka, badaczka, architektka Anna Krenc. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Patryk Szostak, rzecznik prasowy Instytutu Pileckiego w Berlinie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Myślę, że możemy założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że przeważająca część słuchaczy raczej we wczorajszym wieczorze nie brała udziału. Mam na myśli oczywiście wydarzenia

0: Berlinie, więc proszę krótko podsumować i przypomnieć, na czym polegał pomysł, jakie były jego podstawowe założenia.
1: Obchody 1 sierpnia, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego, który zorganizowaliśmy w Berlinie w Instytucie Pileckiego, to była forma pomiędzy teatrem, a czytaniem, a koncertem i śpiewaniem piosenek powstańczych. Zrobiliśmy to już drugi raz. W zeszłym roku była pierwsza edycja, raczej uliczna, tego wydarzenia, gdzie zaprosiliśmy osoby czytające fragmenty pamiętników, wiersze i też śpiewaliśmy piosenki powstańcze, tak jak w Warszawie zresztą. No i w tym roku było podobnie. Różnica była taka, że nie robiliśmy tego dokładnie na ulicy, tak jak rok temu, tylko w samej siedzibie Instytutu Pileckiego, gdzie akurat znajduje się świetna wystawa na temat odbudowywanej Warszawy. I była część artystyczna, gdzie czworo aktorów rzeczywiście niemieckich, i to była Antonina Reinisz, Julia Efertz, Norbert Sztys i Dawid Simon, którzy czytali fragmenty powstańczych pamiętników. I tak naprawdę w tym roku skupiliśmy się na nie tylko na spojrzeniu powstańców, bo to jest dla nas ważne, żeby oddawać zawsze tym powstańcom głos, ale skupiliśmy się w tym roku na głosach osób młodych, na głosach dzieci, ponieważ część tych tekstów była wspomnieniami osób, które wtedy podczas powstania miały kilkanaście lat. Najmłodszy akurat, Jan Eliaszewicz, zresztą bardzo dramatyczne wspomnienia miał. On miał wtedy 3 lata i po latach spisał je. I właśnie aktor Dawid Simon przeczytał te fragmenty. No i po tej części bardziej melancholijno-poważnej przeszliśmy na dwór, gdzie na ulicy, już właściwie pod bramą brandenburską, odśpiewaliśmy kilka piosenek powstańczych, żebyśmy też mieli taką tradycję tu w Berlinie. Właśnie śpiewania czegoś, co powstańcom dodawało otuchy podczas walk, piosenki powstańcze. No one też są ważne, dlatego że one nas w jakiś sposób jednoczą. Nas tutaj w Berlinie, osoby, które przyszły na to wydarzenie, mogły wspólnie coś zrobić. Odśpiewać piosenki, które wybrałam tak, żeby były takie wybrałam, które są bardziej dodające otuchy, dodające energii i takie dosyć mocne i dla nas wszystkich w Polsce znane. Śpiewaliśmy Serce w plecaku, Hej chłopcy, bagnet na broń, nawet Siekiera motyka. Także Siekiera motyka wybrzmiała w Berlinie pod bramą brandenburską.
0: Czy wśród tej czwórki, wśród tego kwartetu, o którym pani wspomniała, są aktorzy, są aktorki, których polska publiczność, polska widownia może kojarzyć?
1: Z filmów niemieckich, z niemieckiej telewizji, co na pewno. Tak, tak.
2: To są naprawdę znani aktorzy. Znaczy, na przykład Dawid Simon odgrywa główną rolę w filmie Das Manko. Jak się wejdzie na Mediatekę CTF, czyli niemieckiej publicznej telewizji, to jest w tym momencie jedna z najbardziej ulubionych pozycji tam. Wcześniej grał też rolę poboczną w Babylon Berlin. No już taki, można by powiedzieć, klasyczny, legendarny niemalże serial. I podobnie jest, jak popatrzymy na innych aktorów i ich różne przeszłe doświadczenia i filmy, w których grali. Także jeżeli ktoś się interesuje niemieckim kinem, niemiecką sceną filmową, to na pewno będzie całą czwórkę kojarzył.
0: To są aktorzy, to są twórcy, którzy nie mają polskich korzeni, którzy nie mają ewidentnych, jednoznacznych związków z Polską. Zastanawiam się, jak zareagowali na teksty, jak zareagowali na wspomnienia powstańców, czy pytali o szczegóły tej historii, czy jakoś próbowali się wgłębić w ten temat?
2: Mieliśmy wrażenie, że faktycznie temat był im znany. Pytania bardziej dotyczyły, no jaką formułę przybraliśmy, jaki typ wydarzenia jest. To i oczywiście też skorzystaliśmy już, żeby troszeczkę więcej opowiedzieć o tej historii. Dlaczego Powstanie Warszawskie jest tak ważnym elementem współczesnej polskiej pamięci kolektywnej. Dlaczego sądzimy, że jest tak ważne, żeby więcej Niemców znało tą historię i w jaki sposób to pozytywnie wpłynie na relacje polsko-niemieckie. Ale zasadniczo temat był jak najbardziej znany, co oczywiście było pewnym też pozytywnym zaskoczeniem z naszego punktu widzenia.
1: Tak, mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę podczas próby, dzień przed wydarzeniem, gdzie rzeczywiście była okazja, żeby trochę ten temat zgłębić i porozmawiać właśnie nie tylko na temat tego, co będziemy czytać, ale na temat powstania. Jak ludzie przeżywali to, co te walki wszystkie powstańcze, jak ci młodzi ludzie widzieli wojnę i jak młodzi ludzie przeżywali powstanie. To jest oczywiście zupełnie inna rozmowa, taka

0: być może bardziej prywatna podczas próby, ale bardzo ważna. Szczególnie, że akurat naprawdę fragmenty, które aktorki i aktorzy czytali, dotyczyły naprawdę młodych ludzi. I to każde z nas gdzieś się identyfikuje z tym wewnętrznym dzieckiem albo prawdziwym dzieckiem, którym był. I troszeczkę inaczej się widzi wtedy karabiny, inaczej się widzi barykady, inaczej widzi się wojnę. Także z tym się wszyscy jakoś tam identyfikowaliśmy.
1: W promocję tego wydarzenia, w promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Instytucie Pileckiego w Berlinie włączyli się też przedstawiciele innych berlińskich środowisk, choćby dziennikarskich czy choćby aktywistycznych. Jaki to ma cel, jaki to ma sens szukanie wsparcia, szukanie poparcia wśród reprezentantów najróżniejszych środowisk?
2: Z jednej strony chodzi o to, żeby o taką pewnego rodzaju, nazwijmy to, uniwersalizację przekazu. Znaczy pokazujemy, że najróżniejsze środowiska, właśnie aktorskie, artystyczne, ale też intelektualne, nie tylko pamiętają o Powstaniu Warszawskim, ale sądzą, że jest jakaś istotna wartość w tym, żeby przypominać o tej historii, żeby się angażować w szerszą świadomość na temat Powstania Warszawskiego. I na co warto też zwrócić uwagę, zarówno wśród tych aktorów, jak i wśród tych właśnie intelektualistów, pisarzy, myślicieli, którzy się zaangażowali w promocję, czytając wspomnienia powstańców, właściwie nie ma jakichś takich nazwisk, powiedziałbym, bardzo przewidywalnych, takich charakterystycznych dla takiej swoistej bańki polsko-niemieckiej ostatnich 20-30 lat. I to jest też nie do końca przypadkowe, bo chodzi o to, żeby po prostu szukać nowych kontekstów mówienia o Powstaniu Warszawskim. I tu bym powiedział, że coś, co łączy na przykład panią profesor Franciszkę Davis, znaną historyczkę, Olivera Moody'ego, korespondenta The Times w Berlinie, Marco Martina, pisarza. To jest swoista filozofia antytotalitaryzmu. I to nam też coś mówi o tym, w jaki sposób mówić o Powstaniu Warszawskim. Z jednej strony mówić o nim jako o polskiej oczywiście historii, o symbolice, skąd się bierze hasło Polski walczącej, o co walczyli powstańcy. A z drugiej strony ten patriotyczny aspekt Powstania Warszawskiego bardzo dużo zyskuje na tym, jak się właśnie go też przedstawia po prostu jako uniwersalną walkę o wolność, o walkę przeciwko totalitaryzmowi. I myślę, że właśnie fakt, że tak różne środowiska zaangażowały się w promocję naszego wydarzenia, pokazuje, że tędy droga.
0: Chciałabym dodać, że nie mogę mówić za wszystkich, ale myślę, że mamy podobne zdanie, że to jest, tak jak zresztą Patryk powiedział, to jest bardzo ważne, żeby z tematami wychodzić poza polską bańkę i nawet poza polonijną bańkę. Bo mówić do siebie to możemy też w domu. A tu akurat tematy historyczne są tak ważne i dla Polaków, i dla Niemców. Tym bardziej, że no, historia się często powtarza. Mam nadzieję, że ta się nie powtórzy. Ale powinniśmy się wszyscy z niej uczyć. I to powinna być obopólna nauka, a nie, że każdy mówi do siebie, za siebie, albo jeszcze gorzej za innych. I to wyjście spoza bańki, tak jak Patryk mówił, do innych środowisk poszerza nasze kręgi zainteresowania i to jest, myślę, że dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne.
1: Czyli jak rozumiem, jeśli chodzi o mówienie o polskiej historii, klucz do sukcesu polega między innymi na wyjściu poza oczywiste rozwiązania, na zejściu z utartych szlaków i na dotarcie do opiniotwórczych środowisk, niekoniecznie wyłącznie polsko-niemieckich.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał jeden ważny aspekt do tego, dlatego że na przykład formuła tego spotkania bardzo dobrze pasuje też do takiej, powiedziałbym, ogólnej filozofii, która kieruje naszym programem i zespołem edukacyjnym. Mianowicie, oczywiście jest masę u nas wydarzeń o takim formacie tradycyjnym, znaczy wykład, prawda, dyskusja panelowa, ale szczególnie w edukacji zawsze jest dla nas bardzo ważnym celem, żeby wychodzić poza taką klasyczną formułę po prostu, że jedna osoba mówi, a reszta słucha, tylko żeby właśnie angażować też ludzi. Znaczy, to właśnie tak świetnie wyszło rok temu, jak staliśmy tam na placu Unter den Linden przed ambasadą polską i po prostu mieliśmy naprawdę spory tłum i wszyscy razem śpiewaliśmy te piosenki i nagle po prostu na te kilka chwil ta pamięć o Powstaniu Warszawskim zamieniła się w jakąś taką wspólną pamięć o Powstaniu Warszawskim i po prostu widać było, w jaki sposób sposób ta historia przestaje być jakąś taką historią abstrakcyjną,

0: polegającą na nauce z podręczników albo wykładów, tylko po prostu wszyscy się zaangażowali w śpiew. Tam byli Polacy, Niemcy, ludzie tak naprawdę reprezentujący bardzo różne środowiska i kraje. I tak samo no właśnie w edukacji też jest tak, że jak nauczamy o archiwum Ringelbluma, to robimy to też na ogół za pomocą realnych dokumentów historycznych, albo na przykład warsztaty na temat Solidarności, no to wtedy często też robimy tak, że część uczniów reprezentuje Solidarność, część uczniów reprezentuje partię. To jest taki inny sposób docierania z tą historią, nie tylko taki klasyczny, odgórny, który też jest potrzebny, ale trzeba go uzupełnić, jeżeli ta pamięć ma być naprawdę szeroka i żywa.
1: To jest jedna rzecz. Równie ważna jest dla nas partycypacja i tak jak w zeszłym roku, tak w tym roku daliśmy też publiczności możliwość odczytania różnych fragmentów pamiętników. To w zeszłym roku świetnie wyszło, bo widać było, że ludzie tego bardzo potrzebowali i w tym roku było podobnie. Mieliśmy listę różnych fragmentów tekstów i po polsku, i po niemiecku i osoby z publiczności mogły przyjść do mikrofonu i odczytać samemu te fragmenty. I ta partycypacja, widać było, że ludzie tego też potrzebowali, bo mogli aktywnie wziąć udział w tym spektaklu, w tym zupełnie innym przeżyciu, gdzie nie było rzeczywiście hierarchicznej struktury, gdzie jeden mówi do mikrofonu, a wszyscy słuchają. Chodziło o to, żeby każde z nas mogło poczuć się, nie tylko jak aktor czy aktorka, ale mogło poczuć się głosem tego powstańca. I to bardzo dobrze działa, ten udział publiczności w przeżuwaniu i w tworzeniu wydarzenia, to raz. A w tym roku Karolina Cicha zaśpiewała przepięknie niektóre utwory sama i poprowadziła ten wielki chór polskich głosów powstańczych pod bramą brandenburską. To są naprawdę niezapomniane momenty i szczególnie to jest ważne, żeby polska piosenka wybrzmiała na berlińskiej ulicy po polsku, ponieważ tego polskiego języka bardzo często brak w przestrzeni miejskiej. A tu nie tylko słowa, fragmenty tekstów, ale piosenki, które nas jednoczą i które w przestrzeni miasta odbijają polską myśl.
2: Być może państwo się ze mną nie zgodzą, być może państwo widzą to trochę inaczej, ale mam wrażenie, że takie wydarzenie jak to wczorajsze, czy to sprzed roku, jeszcze 20, 25, 30 lat temu w Berlinie byłoby praktycznie niemożliwe i to wcale nie dlatego, że ktoś by się temu sprzeciwiał, tylko dlatego, że po pierwsze nikt by na taki pomysł nie wpadł, a po drugie, że właściwie nie byłoby zainteresowania, bo jeśli ktoś mówił o powstaniu, to raczej chodziło o powstanie w getcie warszawskim, zresztą do legendy już przeszły słynne pomyłki niemieckich polityków, którym oba te zrywy się mieszały. Czy coś się w niemieckim społeczeństwie zmieniło, czy może jednak polska strona zaczęła trochę inaczej myśleć o opowiadaniu własnej historii? A może nastąpiło i jedno, i drugie?
1: Myślę, że zmieniło się o tyle, że no jeśli 20 lat temu nikt nie wspominał powstania warszawskiego, to też była poniekąd, nie powiem nasza osobiście, ale nasza wina, że tego nie robiliśmy, bo wszystko było pewnie możliwe. Ja 20 lat temu zajmowałam się czymś zupełnie innym, więc ciężko mi powiedzieć. Raczej zajmowaliśmy się, jak już historią, to raczej Solidarności. Wtedy to był hype większy na Solidarność. No ale jeśli nie było obchodów powstania, no to któż miał to robić? Dlatego bardzo cieszę się, że teraz tak naprawdę zaczęliśmy to robić od kilku lat.
0: Tak, ja się zgadzam, znaczy tutaj w tym pytaniu pana redaktora powiedziałbym, że jedno i drugie jest prawdą. Znaczy po pierwsze pamiętajmy właśnie też o, nie wiem, co latach 90. w Polsce, tak, i o 50. rocznicy i obchodach Powstania Warszawskiego. One były wtedy mało spektakularne, to właściwie trochę przypominały jak taki lokalny zjazd polityków i kilku działaczy. Na pewno to nie było jeszcze w podobnym stopniu tak nośne w polskim społeczeństwie jak dziś. No a Niemcy oczywiście się też bardzo zmieniły. No tutaj polecam na przykład książkę dziennikarza Die Zeit Adama Soboczyńskiego, który w latach 80. przyjechał jako małe dziecko wtedy do Niemiec i Francji napisał o tym książkę. No i tam on dosyć tak szczerze opowiada, jak to wyglądało. Ta atmosfera była dużo bardziej surowa, stereotypy antypolskie, bardzo rozpowszechnione. Każdy, kto mieszkał w latach 90., to pamięta program Haralda Schmidta, w którym często padały jakieś takie, no dosyć, powiedziałbym jednak, no niekiedy wręcz obleśne żarty na temat Polaków. Przypominam też walkę Dariusza Michalczewskiego z Graziano Rocchigianim w 98 roku.

0: walka rewanżowa, która nie była tylko wtedy walką o mistrzostwo świata w wadze półciężkiej, tylko to po prostu była jak walka takich, powiedziałbym, no, dwóch plemion w jednym kraju, które tutaj walczą o znaczenie, tak, i kto wygra. No to dzisiaj jest też zupełnie inna atmosfera i więc zgodzę się, że po prostu i Polacy, i Niemcy się bardzo zmienili przez ten czas.
1: Pamiętamy, jedź do Polski, twój samochód już tam jest. Czy jedź na urlop do Polski, twój samochód już tam jest. To był jeden z tych niesławnych żartów, które pojawiały się w show Haralda Schmidta. Państwo działają w różnych przestrzeniach, bo Patryk Szostak reprezentuje instytucję, Instytut Pileckiego. Pani jest wolnym strzelcem. Czy to jakoś zmienia podejście strony niemieckiej? Czy chętniej niemieckie urzędy, niemieckie instytucje rozmawiają z instytucjami polskimi, czy na przykład z artystami? Bo jeśli cofniemy się o kilka lat, to na instytut spoglądano z pewnym dystansem, żeby nie powiedzieć z pewną podejrzliwością.
0: Tak, to prawda. No, oczywiście to też ten obraz był zróżnicowany, bo od początku pamiętajmy o tym, że byliśmy oficjalnym partnerem Bundesarchiwu i na przykład digitalizacja archiwów niemieckich właściwie od początku przebiegała, powiedziałbym, dosyć skutecznie i widać było tutaj dużo dobrej woli. Natomiast tak, to po prostu zajęło nam kilka lat, żeby też jeszcze jakoś tak szerzej zaistnieć na tej mapie instytucjonalnej, na tej mapie pamięci w Berlinie. No, co tu dużo powiedzieć, liczyli ile było osób zarejestrowanych na to nasze wczorajsze wydarzenie, było ich ponad 200. Też jak się popatrzy na nasz program, to coraz częściej współpracujemy z różnymi niemieckimi instytucjami. Tak, to prawda, czasami dalej istnieje pewna bariera, czy niewiedza, albo po prostu jeszcze jakaś taka niechęć, ale to wszystko da się przełamać za pomocą po prostu bardzo dobrego i skutecznego programu, za pomocą obecności w mediach. Też w międzyczasie no, można się o tym przekonać, śledząc na przykład nasze media społecznościowe, że też sporo instytucji przychodzi nas na przykład naprawdę odwiedzić i też zobaczyć naszą wystawę, o której też tu pani Kręc wspominała, czyli o odbudowie w Warszawie po 1945 roku. To na przykład było Muzeum Kultur Europejskich, które się zajmuje europejską kulturą codzienności, migracjami, przemianami stylów życia, czyli wcale nie jakieś takie klasyczne środowisko zajmujące się Polską czy Europą Środkowo-Wschodnią i oni byli zachwyceni naszym programem, powiem szczerze, co też widać. Do tego też należy na przykład Stowarzyszenie Berliner Unterwelten, które bada, udostępnia podziemne budowle Berlina, schrony przeciwlotnicze, bunkre, tunele i tak dalej. Czyli znowu niekoniecznie jakaś taka instytucja, która się w sposób klasyczny kojarzy ze współpracą polsko-niemiecką, a już na pewno nie pochodząca z tej bańki polsko-niemieckiej, a i również oni przyszli tutaj, ponad 30 osób, spędziliśmy prawie cały dzień oglądając wystawy, rozmawiając o polskim państwie podziemnym, o Witoldzie Pileckim. No już nie mówiąc o programie edukacyjnym, gdzie po prostu nawet przez te pierwsze pół roku w tym roku ponad 56 różnych grup z różnych niemieckich szkół uczestniczyło w warsztatach naszych, właśnie też na najróżniejsze tematy. Także widać, że nie, nikt nie neguje, że cały czas jest to spore wyzwanie, to jest walka, ale ta walka przynosi też efekty i skutki.
2: To ja powiem ze swojej perspektywy, jako wolny elektron, artystka, niezależna. Z mojej strony to muszę powiedzieć, że to jest walka. Walka o pamięć polską w Berlinie, walka z instytucjami, gdzie trzeba przebijać kilka szklanych sufitów, nie tylko jako... No bo o historii tu w Berlinie najczęściej mówią nie tylko, że mężczyźni, panowie z wąsem i z tytułem doktora, panowie z różnych ważnych niemieckich instytucji. Myślę, że nie tylko oni mają prawo do mówienia o historii. Myślę, że też polskie migrantki, artystki też mają prawo do mówienia o historii, ponieważ historia należy do nas wszystkich. I widzę, jak ciężko jest czasem niemieckie gremia historyczne czy jakieś muzealne zainteresować polskim tematem. Zajęło mi 2 lata, żeby piękną wystawę wyprodukować w Humboldt Forum na wystawie Berlin Global. Kilka lat temu poszłam zobaczyć wystawę Berlin Global. To jest wystawa, którą zorganizowało Muzeum Miejskie w gmachu Humboldt Forum. Przeszłam się po tej wystawie i mówię, och, czegoś brak, brak Polski, a wystawa jest na temat Berlina w kontekście świata. No nie można mówić o Berlinie bez Polski, trochę dziwne to by było. Na szczęście okazało się, że mieli konkurs i można było się zgłosić z własnym tematem. Zgłosiłam temat Polski, wystawę zrealizowałam z zespołem. No i wystawa wisiała 2 lata. I to akurat może było jeszcze najłatwiejsze, ponieważ to była dobra współpraca z muzeum, ale widziałam też

0: może nie akurat nie z muzeum, tylko w różnych innych kręgach, że Niemcy często się boją polskich tematów, woleliby je omijać. Nie zawsze o II wojnie światowej chcą słyszeć to, co my, Polki i Polacy, mówimy. Miałam też raz zaproszoną mnie z wykładem na temat właśnie II wojny światowej i zaproponowałam temat o działaczkach ruchu oporu. Chyba dyrekcja tego muzeum, to było jakieś inne, nie zrozumiała mojego tematu i stwierdzili, nie, nie, polskie ofiary nazizmu. Ja mówię, no nie, akurat chodzi o coś zupełnie innego, o inną opowieść. To najpierw nie chcieli mi tego wykładu udzielić, a potem dorzucili dwa inne tematy. I drugi temat to był ofiary nazizmu Roma i Sinti i osoby trans. No, czyli nie zrozumieli tego, co chciałam powiedzieć. Ja nie chciałam mówić o ofiarach, tylko o osobach sprawczych, no ale... Czasem mam wrażenie, że się boją. To wtedy za każdym razem im mówię, żeby się nie bali, że my nie gryziemy. Opowiadamy historię może z naszej perspektywy, ale to jest tylko po to, żeby tematy historyczne trochę rozszerzyć. Żeby to nie były ciągle monologi, tylko rodzaj dialogu z różnymi środowiskami, z różnymi osobami, nie tylko wśród profesorów i profesorek niemieckich.
1: Ależ się z panią bardzo zgadzam. To na koniec powiedzmy jeszcze, czy mają państwo wrażenie, że to, co dzieje się od ponad 4 lat za naszą wschodnią granicą, że po tym, jak Rosjanie otwarcie już napadli na Ukrainę, trochę łatwiej w Niemczech opowiadać o historii wschodniej części kontynentu, także o historii Polski?
0: Nie jestem pewna, czy to wojna spowodowała. Wojna w Ukrainie na pewno spowodowała, że Polska przestała być Europą Wschodnią, tylko nagle stała się Europą Środkową w takim dyskursie historyczno-politycznym. Nie wiem, nie zauważyłam, czy jest łatwiej. Być może dla nas, Polek i Polaków, jest to trochę inaczej, bo my mamy zupełnie inne doświadczenie wroga ze wschodu albo ataku ze wschodu. My się często bardziej boimy tego, co się może wydarzyć. A Niemcy mają swoje podejście do Rosji, które jest być może trochę inne niż nasze.
2: Mi się jednak wydaje, że tu nastąpiła duża zmiana i to na kilku polach. Pierwsza rzecz to jest taka, i tu się odniosę do tekstu nie niemieckiego, tylko amerykańskiego. Jeszcze z 22 roku Francis Fukuyama napisał taki też głośny esej w swoim czasie. O tym, że jednak naród i liberalizm się nie wykluczają. Taka była teza tego tekstu i wydaje mi się, że ona dosyć trafnie też oddaje jakieś takie zmiany w sposobie myślenia w Niemczech od tego czasu, dlatego że no, wcześniej to właściwie cokolwiek jakoś się łączyło z kategorią narodową od razu było bardzo podejrzane. To widać w szczególności też, jeżeli idzie o pamięć o Holokauście, o II wojnie światowej i o ofiarach, bo stąd się też przecież między innymi bierze polska walka o pomnik dla ofiar polskich, bo tu nie chodzi tylko o ofiary polskie jako polskie, tu chodzi też w ogóle o to, że no, Polki, prawda, które były po prostu wysyłane do Ravensbrück, to były tam wysyłane dlatego, że były Polkami, więc bez tej kategorii pewnej rzeczywistości historycznej się nie zrozumie i ponieważ bez tej kategorii też nie zrozumie się rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, to jednak, mam wrażenie, otworzyło trochę ten dyskurs w Niemczech i za tą sprawą też łatwiej się opowiada o historii Polski i w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Trwało to długo, ale coś wreszcie drgnęło. Bardzo państwu serdecznie dziękuję i za wczorajsze wydarzenie, i za dzisiejszą rozmowę. Anna Kręc, architektka, badaczka, artystka i Patryk Szostak, rzecznik prasowy Instytutu Pileckiego w Berlinie. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze.
0: Dziękujemy.
3: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Powtórka programu.
7: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z państwem jest Magdalena Sobkowiak.

0: Czarnecka, wiceministra. No właśnie, od razu zapytam, czy pani feminatywy, pani minister?
1: Wiceminister, wiceministra, jak naprawdę sobie kto życzy. Ważne, że obrony narodowej, ważne, że wiem, co mam robić.
0: Dziękuję bardzo, że zechciała się pani z nami spotkać i porozmawiać o kwestiach tych bieżących na początek chciałabym. Czy wszystko pani zdaniem w czwartek przebiegło zgodnie z procedurami? I myślę tutaj o Lubelszczyźnie, myślę o elemencie, fragmencie rakiety, która spadła 30 km od Lublina, 2 km od zabudowań.
1: Wszystkie procedury w czwartek zadziałały, zresztą opisywał to bardzo dokładnie pan generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Po pierwsze odnotowano wzmożoną aktywność po armii rosyjskiej, sił rosyjskich przy granicy polsko-ukraińskiej. Pierwszy incydent po godzinie 3 w nocy, kiedy zostało namierzone siłami sojuszników i naszymi, że jeden z obiektów zbliża się do granicy polskiej. Potem okazało się, że zmienia trajektorię lotu, ale po chwili już ten incydent, którego efekty wszyscy widzieliśmy, czyli obiekt wlatuje na teren Polski, poderwane myśliwce i za chwilę też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł i również ta współpraca i myślę, że o tym też warto mówić, kwestia powiadamiania przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli kwestia informacji ludności o tym, co się dzieje. No i oczywiście współpraca sojusznicza, czyli wszystko to w powietrzu, co być powinno, zostało uruchomione.
0: Czy panią nie niepokoiły w infosferze informacje na ten temat? Bo to, co przekazuje strona rządowa, to jedno, to, co przekazują eksperci, to jest drugie. To, co my jako społeczność myślimy, to jest też oczywiście trzecia kwestia, ale jest jeszcze tak właśnie infosfera. Ja wiem, że pani też przeczytała na szybko raporty NASK-u na ten temat. No w internecie źle się dzieje, jeżeli czytamy informacje o tym wydarzeniu z czwartku.
1: Musimy wszyscy zdawać sobie z tego sprawę, że chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni, ona trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natomiast tym razem, jak po większości takich sytuacji, bo to też obserwowaliśmy po aktach dywersji na torach, oczywiście po sytuacji nocy dronów w zeszłym roku we wrześniu, natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji. I tutaj pojawiają się dwa ślady. Pierwszy mówi oczywiście o tym, że próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. A drugie, wprowadzanie w błąd, dotyczy oczywiście podważania działań rządu. I na ten drugi przede wszystkim warto zwrócić uwagę, bo w momencie właśnie rozpoczęcia działań związanych z konfliktem, to pierwsze, co robi przeciwnik, to dokładnie buja nastrojami społecznymi. Dzisiaj to jest dużo łatwiej robić niż kiedyś, bo właśnie media społecznościowe są niestety do tego bardzo dobrym narzędziem. Dlatego będę z uporem maniaka powtarzać, żeby szukali państwo informacji tylko i wyłącznie w sprawdzonych źródłach. Ostatnio był taki raport Onetu, który mówił o tym, że 1/4 Polaków uważa, że nigdy nie zetknęła się z fake newsami. Drodzy państwo, to jest niemożliwe. Fake newsy otaczają nas codziennie w infosferze. I jednym z moich zadań też jako pełnomocniczki rządu do spraw budowania odporności państwa jest przywracanie wiary, i tu powiem z pełną świadomością, w instytucje. Bo nie chodzi o kwestię zaufania do rządu, czyli tą kwestię, która jest kwestią bardziej polityczną. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby to zaufanie było jak najwyższe, ale to, w co widzimy, celuje adwersarz od dłuższego czasu, to też taka próba zasiania ziarna wątpliwości w obywatelach, czy to, o czym oficjalnie informują organy państwowe, jest prawdą. Zobaczmy, co się działo nad ranem w czwartek, kiedy po wysłaniu wyraźnego sygnału alarmowego, czyli przypomnę, 3-minutowy modulowany sygnał, to jest start alarmu, pojawiły się dywagacje, a skąd wiadomo, że to nie był, na przykład nie były próby, jakieś ćwiczenia. Zawsze, kiedy są ćwiczenia, zawsze informujemy za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I wszystkie procedury tu zadziałały tak, jak powinny. Był sygnał rozpoczynający alarm i po kilkunastu minutach był sygnał, i tu przypomnę, jest różnica, bo to jest wtedy sygnał jednostajny, to jest

0: Był sygnał o odwołaniu alarmu. Tych stopni informowania jest wiele. Tu był ten środek, który był najbardziej właściwy, czyli najszybciej docierał do mieszkańców.
1: Ale i tak pojawiały się takie informacje w przestrzeni publicznej, że był alarm, ale trwał krótko, że dlaczego tak krótko, dlaczego nie było SMS-ów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, którym pani wspomniała. I też w tym kontekście tego stanowiska, które pani piastuje w resorcie obrony, czyli właśnie wzmacniania tej obronności. Czy to nie jest trochę orka na ugorze? Czy to nie jest tak, że my musimy tak dużo zrobić, jeżeli chodzi o naukę nas, społeczeństwa, o edukację, o obronności szeroko pojętej, no, że tego typu incydenty właśnie jak czwartkowy, one cały czas będą jeszcze dawały paliwo do tej negatywnej narracji.
0: To, co jest oczywiście najbardziej niepokojące w tej sytuacji, że tutaj nie ma progresu, tylko jest regres. To znaczy kilka lat temu to zaufanie, kiedy był mniejszy wpływ mediów społecznościowych i mniejszy wpływ fake newsów, bo to jest kwestia ostatnich przede wszystkim 2 lat, kiedy mamy nasilenie tego, to jeszcze jakiś czas temu to zaufanie do komunikatów rządowych i wszystkich możliwych organów było dużo większe i w takiej sytuacji nie pojawiała się właśnie dyskusja, o której mówi pani redaktor. Czy powinny być SMS-y, czy nie powinno, czy może to były ćwiczenia, nie były ćwiczenia. Był nadawany sygnał i był przyjmowany przez obywateli. No oczywiście chociażby w każdym polskim domu jest poradnik bezpieczeństwa wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
2: Tylko,
0: Obrony.
2: Czy to ktoś przeczytał?
0: No i to jest ciekawa kolejna rzecz, bo chcę zwrócić uwagę, że kiedy ten poradnik wydawaliśmy, to też w infosferze była dyskusja, a po co, a to jest jakaś śmieszna książeczka i tak dalej. To też są działania celowe, żeby zniechęcić obywateli do tego, żeby się z tym zapoznać. Ja zachęcam. To jest kilka minut, żeby przejrzeć, bo w trudnej sytuacji najważniejsza jest chłodna głowa. Czyli to, że znasz wcześniej procedurę, wiesz, co może się wydarzyć i umiesz rozpoznać sytuację. Niestety, drodzy Państwo, żyjemy w warunkach, kiedy wojna jest tuż przy naszej granicy. I takie sytuacje jak ta pod województwie lubelskim w czwartek mogą się zdarzać. I oczywiście, tak jak pani redaktor mówi, też niestety każda taka sytuacja daje pole do popisu dla adwersarza, żeby wejść jak najbardziej w infosferę. Nam zostaje edukacja, edukacja, edukacja, czyli uświadamianie i jeszcze raz wrócę do tego badania, że 1/4 Polaków uważa, że nie widziała nigdy fake newsa. Uświadamianie, że nie wszystko, co widzisz w internecie, nie wszystko, co czytasz, nawet jeśli jest to wysłane z konta twojego znajomego, nie wszystko jest prawdą.
1: Teraz przejdziemy do twardych, militarnych faktów, bo to, co stało się w czwartek od tej takiej strony właśnie infosfery, czy od miękkiego kontekstu, no to jest jedna rzecz, ale druga to jest to, co tak naprawdę zrobiło wojsko, co zrobił resort obrony. Mówiła pani o właśnie informowaniu chociażby przez dowództwo operacyjne poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Oczywiście ta wymiana informacji między premierem, prezydentem, resort obrony też w stan gotowości postawiono od samego początku. I my mówimy tak naprawdę o incydencie, który za każdym razem, jeżeli się pojawia, a ich nie było mało, testuje nasze systemy. O czym mówił wielokrotnie też wicepremier Kosiniak-Kamysz. Chociażby jak mieliśmy do czynienia z incydentami z samolotem obserwacyjnym IU-20 albo z nowoczesnymi Su-30, czyli maszynami, które no, są z najwyższej półki przemysłu Federacji Rosyjskiej, które celowo pojawiają się tutaj, żeby zobaczyć, co my mamy, czym dysponujemy. No i tutaj kłania się program SAFE, który pani negocjowała, który pani cały czas tak naprawdę, za który pani odpowiada, no bo trzeba będzie chociażby jesienią wytłumaczyć się przed Komisją Europejską, ile się już zrobiło i na co się te pieniądze wydało. Jak bardzo SAFE pomaga w budowaniu tych systemów, które odpowiadają na tego typu incydenty jak ten czwartkowy?
0: Nie było od wielu, wielu lat, jeśli w ogóle w historii Nowej Polski, był program, który w tak szybkim czasie inwestowałby tak duże pieniądze w uzbrojenie, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. To, do czego udało się doprowadzić w maju, że w ciągu kilku dni podpisaliśmy kontrakty negocjowane miesiącami, bo to też już czytałam te fake newsy, że to pewnie w ostatnich 3 dniach maja w ogóle wymyśliliśmy, co kupić. Nie, no to jest, na to wszystko jest procedura. Wojsko decyduje, co kupić. Agencja Uzbrojenia wybiera dostawcę. Rząd jest od tego, żeby zapewnić finansowanie. Ale ostatnie 3 dni maja to jest 120 miliardów złotych wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dla porównania, dla skali, nasi poprzednicy w ciągu 8 lat nie wydali tyle, ile my w te 3 dni majowe. Myślę, że to, co ucieka opinii publicznej, to informacja o tym, że w całej tej procedurze postępowania z Komisją Europejską Polska była pierwsza gotowa ze wszystkimi dokumentami, mimo tego, że jesteśmy największym beneficjentem i jako jedyni w Europie zrealizowaliśmy tak zwane zakupy samodzielne, czyli jeden kraj.

0: kraj kupuje u jednego producenta, realizując je we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który dał radę zrobić zakupy samodzielne, to była Rumunia, ale pieniądze wydała w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Więc oczywiście SAFE jest ogromnym zastrzykiem. Dzisiaj pracujemy nad zakupami wspólnymi, ale nie chcę też przypomnieć, że SAFE nie jest jedynym dzisiaj naszym źródłem finansowania, ponieważ mamy też chociażby program FMF, czyli program amerykański. O tym była mowa też w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Będą dodatkowe środki. Pozyskujemy też sprzęt koreański. Tu pracujemy na wielu frontach. Ale jeśli pani pyta konkretnie, co mechanizm SAFE, jakie zakupy z SAFE-u mają wpływ na takie sytuacje jak dzisiaj, no to po pierwsze SAFE jest też największym zastrzykiem finansowym, jeżeli chodzi o budowę Tarczy Wschód, bo to jest około 11 miliardów złotych, które trafiają na Tarczę Wschód. Nie było takiej inwestycji. Ponad 10 miliardów wydane na drony. To jest, jak wiecie państwo, dzisiaj najczęściej używane przede wszystkim na Ukrainie wyposażenie, ale też budowa systemu SAN, czyli właśnie systemu antydronowego, który stanie w przyszłym roku na naszej granicy. To też jest finansowane z mechanizmu SAFE. Oczywiście, jeżeli mówimy o tej nocy, a właściwie poranku czwartkowym, no to użycie tutaj F-16, no tu akurat mówimy o programie amerykańskim, pierwsze F-35 też już trafiły do Polski, ale kwestia również tankowania w powietrzu. I to jest zakup z programu SAFE. Po raz pierwszy w historii Polska będzie miała swoje tankowce.
1: I to nie dwa, tylko cztery, okazuje się.
0: Tak, tutaj długie negocjacje ze stroną hiszpańską, bo też kwestia wypełnienia warunków właśnie wstawianych przez komisję, że wszystko będzie dostarczone do roku 2030. Stąd nasza wizyta z premierem Kosiniakiem w Hiszpanii, żeby wynegocjować sloty produkcyjne, bo dzisiaj na rynku zbrojeniowym pieniądze są najmniejszym problemem, jakkolwiek to brzmi. Dzisiaj problem, wyzwania są dwa. Dostęp do technologii, a drugi to jest czas. I chociażby dzisiaj sytuacja w Zatoce pokazała, że Amerykanie tyle sprzętu używają, że ich fabryki nie są w stanie nadążyć z produkcją na ich własne potrzeby. Stąd też nasze wyjście do przodu i propozycja dla Waszyngtonu, żeby koprodukować w Polsce amerykański sprzęt zbrojeniowy.
1: To jak mówimy o amerykańskim sprzęcie i o tej koprodukcji, no to nie sposób nie cofnąć się trochę, no właśnie, do pani wizyty za oceanem. Ja miałam też okazję już po tej wizycie pytać wicepremiera Kośniaka-Kamysza o to, jak sobie wyobraża, no właśnie, przenoszenie tej produkcji. Mamy tam w grze oczywiście też ambicje ukraińskie. My kładziemy na stole konkretnie co, pani minister?
0: Moja wizyta w Stanach to były trzy główne tematy. Pierwszy to oczywiście to jest baza amerykańska, rozszerzenie stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie Polski. I tu jesteśmy znowu krok do przodu, bo jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także o stronę amerykańską, to zaczęły pracować zespoły, które opracowują koncepcję tej bazy. Przede wszystkim my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Amerykanie jak najszybciej pokazali swoje wymagania. Ostateczna decyzja dotycząca bazy jest w rękach prezydenta Trumpa, ale idziemy tutaj z pewnym z góry założonym postępowaniem, czyli był list premiera Kosiniaka do Pita Hegseta, było uchwała Rady Ministrów, że idziemy, to jest cel rządu, żeby taka baza się znalazła na terenie Polski i odpowiedź Pita Hegseta do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Stany Zjednoczone potwierdzają zainteresowanie. Zespoły, to jest czwarty krok, już niedługo będziemy mówili o tym, jak tę bazę finansować i o tym też zapewniałam w Waszyngtonie, że jesteśmy na kursie i ścieżce do tego, żeby projekt bazy zrealizować. Drugi temat to jest temat koprodukcji. Podczas szczytu w Ankarze prezydent Trump zadeklarował, że chciałby, żeby rozpoczęła się produkcja paków do patriotów na terenie Ukrainy, ale polski rząd zaproponował moimi ustami w Waszyngtonie podczas mojej wizyty. Uważamy, i tu wyszliśmy naprzeciwko też głównym obawom Amerykanów, uważamy, że dzisiaj lokalizowanie produkcji tak skomplikowanej technologii, zresztą Amerykanie tą technologią niechętnie się dzielą, na terenie Ukrainy jest po prostu fizycznie niebezpieczne. Myślę, że ostatnie dni też pokazują, że ta wojna trwa tam w najlepsze i zagrożenie jest duże. Zresztą tydzień temu też na takim salonie zbrojeniowym zmasowany atak i mamy kilka ofiar śmiertelnych. W związku z tym polski rząd zaproponował, żeby te produkcje dalej w kooperacji oczywiście ze stroną ukraińską zlokalizować na terenie Polski. I trzecia rzecz, która wypływa też ze szczytu w Ankarze. W Ankarze premier Kosiniak-Kamysz wraz z ministrami z Niemiec, Holandii i Szwecji podpisali list intencyjny.

Ukrainy, żeby na terenie Europy, w jednym z tych czterech krajów, znalazło się centrum serwisowe, jeżeli chodzi o patrioty i paki. I naszym celem jest to oczywiście, żeby znalazło się na terenie Polski. Myślę, że dla Amerykanów zaczynają dostrzegać też zmianę w Polsce. Miałam przyjemność występowania na Uniwersytecie George

0: bo no, jesteśmy świeżo też po wizycie prezydenta Zełenskiego za oceanem. Zresztą spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem, też w drodze powrotnej z Waszyngtonu. Jak Ukraińcy na to patrzą?
1: Przede wszystkim dla nas tutaj głównym partnerem do rozmowy są Amerykanie, bo to oni będą podejmowali decyzję, czy taka produkcja i gdzie może być zlokalizowana. Zresztą tak jak myślę prezydent Trump przyzwyczaił nas w ostatnich latach, on decyzję podjął, ale teraz po stronie Pentagonu, Departamentu Stanu i przemysłu jest wykonanie tej decyzji. I to też wynikało z tych rozmów w Waszyngtonie, że to, co kładziemy na stół, daje im pewne rozwiązania wychodzące naprzeciwko ich obawom, bo kwestia bezpieczeństwa jest ich największą obawą. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to istotnie prezydent Zełenski był w tym tygodniu w Waszyngtonie, potem rozmawiał z premierem Tuskiem. To była długa i dobra rozmowa i tu znowu przechodząc też na naszą relację z Ukrainą, wydaje mi się, że najgorsze mamy za sobą, to znaczy wracamy do bardzo konkretnych rozmów, gdzie mieliśmy ten trudniejszy moment związany z nietrafioną, błędną decyzją pana prezydenta Zełenskiego o gloryfikowaniu UPA. I dzisiaj też i ta rozmowa bardzo długa, bo panowie w cztery oczy rozmawiali bardzo długo w Lublinie prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem. Zresztą prezydent Zełenski był tą osobą, która ostrzegała nas przed tym, co się wydarzyło w czwartek rano. To też są ważne sygnały, które zawsze ta wymiana sojusznicza tutaj jest bardzo ważna. Więc uważam, że z Ukrainą wracamy na tory. Zresztą w słynnej sprawie migi za drony, czyli że my mamy przekazać nasze migi Ukrainie, ale w zamian za to otrzymać drony, ona też wróciła na stół. Była zamrożona, natomiast dzisiaj strona ukraińska skierowała do nas konkretną ofertę, jakie drony chce przekazać. Jest to dzisiaj w analizie Sztabu Generalnego.
0: Ja bym powiedziała, że nawet była ta ten temat był zabetonowany w którymś momencie. No po prostu tak się obie strony utwardziły, że nie było dyskusji i nie było możliwości kompromisu.
1: Ale życie też nie cierpi próżni. W międzyczasie zgłosiła się strona bułgarska. Bułgarzy są zainteresowani nie donacją, ale zakupem migów i też w tej sprawie byłam w Sofii kilka tygodni temu. Tutaj strona bułgarska wyraża ogromne zainteresowanie i jest gotowa zapłacić za nasze migi. Myślę, że to też mogło być katalizatorem w rozmowach z Ukrainą. Tą decyzję trzeba będzie podjąć jak najszybciej. Czekamy na analizę sztabu, czy to, co przedstawia strona ukraińska, to jest oferta dla nas satysfakcjonująca. Na tej podstawie premier Kosiniak będzie podejmował decyzję.
0: My mówimy o tych ustaleniach ze Stanów Zjednoczonych w kontekście szerszym, warto by to też osadzić, dlatego że tak naprawdę od 27 lipca no, trwa wielki przegląd amerykańskich baz, jednostek, wojsk, ogłoszony jeszcze pod koniec maja w kwaterze głównej NATO, przecież przez samego sekretarza wojny Pita Hegseta. I wyraźnie wtedy Pete Hegset mówił, że ci sojusznicy, którzy no, nie odrobili lekcji, nie zajmują się na poważnie swoim bezpieczeństwem, no to mogą się zdziwić. I w tym kontekście, jak pani widzi za te mniej więcej pół roku, jak się ten przegląd może skończyć dla Polski?
1: Ja jestem spokojna o sytuację Polski, bo i wydajemy prawie 5% PKB na obronność. Jesteśmy w tym kontekście liderem w NATO. Ogromny zastrzyk finansowy, czyli mechanizm SAFE. I też dlatego moja wizyta w Waszyngtonie była kluczowa, bo tu w Polsce tyle opozycja krzyczała, że SAFE jest przeciwko Amerykanom. Mój przyjazd byłej pełnomocniczki do spraw SAFE do Waszyngtonu i gdzie słyszę to, co robicie z mechanizmem SAFE, jest wypełnieniem tego, o czym mówi prezydent Trump, czyli żeby Europa brała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Więc nie jest prawdą, że Amerykanie są przeciwni mechanizmowi SAFE. Dostrzegają, że inwestujemy bardzo dużo w swoje zbrojenia i muszę przyznać, że Waszyngton też widzi to, że my te ogromne inwestycje czynimy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Dlaczego to jest ważne? Amerykanie, szukając partnerów do koprodukcji, w czym są dość oszczędni, jeżeli chodzi o deklaracje dotyczące koprodukcji, szukają partnerów, którzy też są na to gotowi technologicznie. I my przez te ogromne inwestycje w Polski, w rodzimy przemysł zbrojeniowy, co jest przecież nową filozofią, bo poprzednicy tego w ogóle nie robili, też zwiększamy nasze szanse na to, że Amerykanie z nami produkcją swojego uzbrojenia będą się dzielić. Świetnym sygnałem, taką jaskółką dobrą było to, co udało się podpisać dzień przed szczytem Ankarze w Bydgoszczy, czyli umowę pomiędzy PGZ-em a amerykańskim Andurilem. Zresztą jest to też pewna satysfakcja, jeżeli widzę w telewizji wywiad wywiad z prezydentem Trumpem, który wprost mówi o tym, co dzieje się w Polsce, że w Polsce podpisano umowę

0: pomiędzy PGZ-em a Hondurilem. Więc ja się tego przeglądu nie boję. Pytanie, co się wydarzy z innymi sojusznikami, bo to też w Waszyngtonie wielokrotnie powtarzano, że Stany Zjednoczone nie mogą dzisiaj wykluczyć tego, że redukcje w Europie będą, ale nie będą one dotyczyły Polski, to jest powtarzane na każdym kroku.
1: No a poza tym będą też, to słyszymy wielokrotnie zza oceanu, zbieżne z filozofią i z podejściem i nowym patrzeniem tak naprawdę na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych przez same Stany Zjednoczone. To jest chyba też bardzo ważna kwestia. Myśli Pani, jeszcze na koniec chciałam dopytać, czy do czasu zakończenia tego przeglądu wyjaśni się już na 100% kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Będziemy mogli mówić o sukcesie?
0: Częściowa stała obecność już dzisiaj jest, to też o tym nie zapominajmy, ale tu są oczywiście dwie kwestie, które powinny zostać rozwiązane jak najszybciej. Pierwsza to jest kwestia uzupełnienia tej wstrzymanej rotacji, czyli ci żołnierze, którzy już byli w drodze do nas, została ta decyzja wstrzymana, ale będzie przywrócona i myślę, że to się stanie szybciej. Natomiast uważam, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy do decyzji prezydenta Trumpa o bazie. Mam nadzieję oczywiście, że też stanie się to szybciej niż później, ale tu nie spodziewałabym się decyzji w ciągu kilkunastu dni.
1: Jaki to będzie koszt? Czy macie już policzone?
0: Działa w Ministerstwie Obrony Narodowej zespół, któremu przewodzi pan minister Zalewski i zadaniem tego zespołu jest właśnie szacowanie kosztów na podstawie potrzeb, które przedstawia strona amerykańska, bo oczywiście tutaj pieniądze też mają znaczenie i my też to finansowanie musimy zabezpieczyć. Tu Amerykanie też mówią jasno, że jednym z kryteriów wyboru jest też oczywiście kwestia finansowa.
1: Wybiera się pani na Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Wiem, że trochę w przyszłość wybiegamy, ale już widzę obrędowany resort obrony cały.
0: Oczywiście, bardzo się cieszę, bo pierwszy raz, właśnie co roku byłam obecna na tym święcie, ale w tym roku po raz pierwszy w roli wiceministra obrony narodowej, ale cieszę się też podwójnie, bo w tym roku defilada i całe święto pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Hasło, jak Państwo wiecie, bliskie mojemu sercu. Cieszę się, że tak w tym roku to będzie wyglądało. Nie tylko defilada w Warszawie, ale również tak jak w zeszłym roku defilada morska. Tym razem nie na Helu, tylko w Trójmieście, ale też w różnych miejscach kraju będzie można defiladę śledzić. Na specjalnych telebimach będziemy dużo też mówić o mechanizmie SAFE, o tych zakupach, które zrobiliśmy z mechanizmu SAFE, także Polska SAFE.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, która w resorcie odpowiada za wzmacnianie odporności państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. Każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
9: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy.

0: myjemy rąk.
1: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
0: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
0: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05
2: i na stronie polskieradio.pl.
0: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
0: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest niedziela, 2 sierpnia, a oto co dziś w magazynie. Historia lubi się powtarzać i w tym przypadku na szczęście polscy siatkarze kolejny raz obronili tytuł w Lidze Narodów. Brutalny atak nożownika we Wrocławiu, sprawca to młody Ukrainiec, a eksperci apelują o ostrożność w debacie publicznej. Donald Trump w ostatniej chwili wycofał zgodę na potężny atak na Iran. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Biało-czerwoni znów napisali historię. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów i po raz kolejny pokazali, że należą do światowej elity. W wielkim finale nasi zawodnicy stoczyli prawdziwy siatkarski thriller. Po 5 setach walki pokonali reprezentację USA 3-2 i sięgnęli po złoto. Libero Jakub Popiwczak ocenia wynik biało-czerwonych.
2: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie 3 mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze. Momentami było ciężko, no ciężko było zatrzymać McHenry'ego dzisiaj, który tam czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra. On dzisiaj mam wrażenie z czwartego atakował. Haynes, który był świetny. Anderson z plastrem na czole. Niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi. Wszyscy mamy tutaj podobne plany, po prostu na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo dużo tej siatkówki było ostatnio, dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było przez ostatnio troszkę mniej, także myślę, że to jest świetna sprawa.
1: To już trzeci triumf Polski w Lidze Narodów. Wcześniej nasi mistrzowie zwyciężali w 2023 i 2025 roku. Od 7 lat biało-czerwoni ani razu nie zeszli z podium tych prestiżowych rozgrywek. A rozgrywający Marcin Komenda jest dumny z tego, czego dokonał zespół.
3: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegramy. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze cięższe się broni niż zdobywa.
1: Za kadencji selekcji.

0: selekcjonera Nikoli Grbicia wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek z serbskim szkoleniowcem. Mają na koncie 3 złote i 2 brązowe medale. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: 6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. To czas pierwszych politycznych podsumowań i coraz ostrzejszych ocen. Jak po roku oceniana jest prezydentura? Politycy sejmowej większości nie szczędzą krytyki. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej nazywa prezydenta siewcą destrukcji.
2: Jego liczne weta to jest przykład, w jaki sposób sypać piasek w tryby rządowi, ale tak naprawdę niszczenie również interesów Polaków. Mogliby mieć niższe ceny benzyny, gdyby nie weto pana prezydenta, mogliby mieć rozwody pozasądowe, gdyby nie weto prezydenta, mogliby mieć ustawę o statusie osoby najbliższej, gdyby nie weto pana prezydenta. W związku z tym Nawrocki jest tak naprawdę szkodnikiem, jeśli chodzi o blokowanie dobrych zmian dla Polaków.
0: Rządzący chwalą prezydenta za podpisanie ustawy o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach czy ustawy przeciwdziałającej patostreamingowi. A Marcin Horała z klubu Rozwój Plus mówi, że bardzo dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Pytany o to, co wymaga poprawy, odpowiada, że Karol Nawrocki mógłby być bardziej aktywny na krajowej scenie politycznej.
3: Gdyby tylko chciał, to mógłby się skoncentrować na właśnie podpisywaniu ustaw, wetowaniu, wręczaniu orderu, państwowych obchodach. Ale Karol Nawrocki ma obecnie ogromny autorytet po tej patriotycznej, niepodległościowej, szerszej niż tylko prawicowej stronie opinii publicznej. I gdyby tylko zechciał ten swój autorytet wykorzystać bardziej aktywnie, to myślę, że bardzo, bardzo wielu by od razu za nim poszło.
0: W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał nieco ponad 51% głosów. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Frekwencja wyniosła ponad 68%.
1: Suma wydarzeń.
0: W zeszłym tygodniu rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyznę, a pytania o skuteczność systemu ostrzegania znowu wracają z pełną siłą. Czy mieszkańcy zostali odpowiednio wcześnie poinformowani o zagrożeniu? Generał Leon Komornicki nie ma wątpliwości. System alarmowania musi być jasno zdefiniowany, a obrona cywilna powinna stać się priorytetem. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uważa, że reakcja była spóźniona.
4: Trzeba było wydać właśnie to, co dotyczy społeczeństwa, jeszcze dobę wcześniej, uruchomić system powiadamiania, tak jest, takie są procedury w ramach obrony cywilnej kraju. Te informacje w postaci SMS-ów czy w innej formie powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców województw podlaskiego, lubelskiego, czy nawet warmińsko-mazurskiego. Zresztą te województwa, tej przestrzeni powinny być dzisiaj mieć już modelowe rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę cywilną kraju.
0: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet z H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie.
1: Suma wydarzeń.
0: Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie i proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzania danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać, to wirus, napisał w mediach społecznościowych wiceszef resortu. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktów właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ceuta wraca do życia po bezprecedensowej fali migrantów. W ciągu kilku dni do hiszpańskiej eksklawy przedostało się 50 tysięcy osób, a próba przekroczenia granicy pochłonęła co najmniej 67 ofiar. Chociaż sklepy znowu się otwierają, mieszkańcy i turyści zastanawiają się, czy sytuacja może jeszcze się powtórzyć. W ostatnich dniach nawet supermarkety ponownie się otworzyły. Dziś powoli kolejne sklepy się otwierają. Wydaliśmy dużo pieniędzy, żeby przyjechać.

0: Jechać do Ceuty i nikt za nic nie bierze odpowiedzialności. Rozwiązanie nie może pochodzić wyłącznie z Hiszpanii. To musi być rozwiązanie na szczeblu europejskim. Muszą być jakieś kontrole. Musimy wiedzieć, kto wkracza na nasze terytorium i jak. I trzeba to robić legalnie. Migracja jest potrzebna, ale nie taka. W Ceucie trwa montaż 500-metrowej pływającej bariery, która ma powstrzymać kolejne próby nielegalnego przekraczania granicy. Tymczasem pojawiają się pytania o rolę marokańskich służb. Zdaniem eksperta z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, doktora Karola Wilczyńskiego, nagły napływ dziesiątek tysięcy migrantów nie był przypadkowy.
1: Co zresztą pokazuje ten ruch odwrotny i to, że większość z nich dobrowolnie wróciła tego samego dnia czy dzień później z powrotem do Maroka, a teraz właściwie prawie wszyscy już zostali wyłapani i na miejscu zostało podejrzewam mniej niż kilkaset osób. Więc prawdopodobnie wskazuje to, jeśli nie na aktywne działanie służb marokańskich, to na bierne przyzwolenie i jakąś współudział w organizacji całej tej sytuacji.
0: Ekspert dodał, że takie działanie mogło być następstwem ostatniej wizyty premiera Hiszpanii w Algierii i hiszpańską krytyką Donalda Trumpa i Izraela, bliskich sojuszników Maroka. Pedro Sanchez po rozmowie z marokańskimi władzami oznajmił, że napływ migrantów był wynikiem błędnej interpretacji wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego o legalizacji pobytu w kraju około miliona migrantów. Donald Trump w ostatniej chwili wycofał zgodę na potężny atak na Iran. Prezydent USA twierdzi, że Waszyngton był gotowy do bezprecedensowej operacji militarnej, ale po apelach Iranu, państw regionu i rozmowach z saudyjskim następcą tronu zdecydował o wstrzymaniu działań. Czy Bliski Wschód uniknął eskalacji? O tym Jan Pachlowski.
2: Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało CBS News, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych dotąd kampanii bombardowań wymierzonej w irańską infrastrukturę energetyczną, przy czym istniała możliwość, że do ataków dojdzie jeszcze w ten weekend. Teraz Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe i całkowite otwarcie ciśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. USA są w pełnej gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social. Mimo to Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się do nas z prośbą o wstrzymanie się z atakiem, wskazując, że uzgodniono już warunki porozumienia. Do pracy wszyscy, załatwimy to, podkreślił prezydent. Stwierdził on, że podjął decyzję, mając na uwadze przyszłe dobro świata, a została ona podjęta pod warunkami szybkiego zawarcia porozumienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Polscy strażacy rozpoczęli misję w Hiszpanii ogarniętej pożarami. Pierwsza rotacja ratowników dotarła już w rejon Madrytu i została skierowana do Toledo, gdzie wspierają lokalne służby w walce z ogniem. W obliczu fali upałów i rosnącego zagrożenia pożarowego przed strażakami wymagające dni. Przebywający w okolicach Awii kapitan Łukasz Czemar-Mazowicz z Państwowej Straży Pożarnej powiedział Polskiemu Radiu, że dziś zabezpieczali teren przed rozprzestrzenianiem się ognia.
3: Dzisiaj naszym zadaniem było na krańcach pożaru tworzenie takich linii oddzielenia, które polegają na wycince drzew, krzaków, jakiejś takiej niskiej roślinności oraz odgarnianiu narzędziami ręcznymi ściółki leśnej. Po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
0: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Pierwsza rotacja licząca 35 funkcjonariuszy wyleciała wczoraj wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Strażacy będą zmieniać się co 10 dni. A w okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie pożarowe. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie jutro prądu, a wszystko z powodu wyłączenia elektrowni atomowej Paks w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Woda w tej rzece jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami krytycznych 5 dni, mówi premier Peter Madziar w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, apelując o bardziej oszczędne korzystanie z energii. Proszę, by od jutra jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza w przedziale godzinowym między 18 a 21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy

0: oczywiście moich rodaków, by w miarę możliwości zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. W nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej Paks. Obecnie produkuje ona tylko 240 MW, podczas gdy jej normalna moc wynosi prawie 2000 MW. Całkowite zatrzymanie produkcji energii atomowej ma nastąpić jeszcze dziś.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Radio Wrocław dotarło do szczegółów wczorajszego ataku nożem na kobietę, do którego doszło przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Sprawca to 18-letni obywatel Ukrainy, którego zatrzymano niedługo po zdarzeniu. Świadek, przed którymi drzwiami rozegrała się tragedia, mówi, że tuż po ataku sprawca po prostu sobie odszedł, a kobieta była jeszcze przytomna mimo wielu ran kłutych.
2: Jeszcze z nią rozmawiałem, co jak, czy go zna, czy co, to tylko dostałem informację od niej jeszcze na początku, jak już ją zaczęliśmy uciskać to wszystko, żeby ona jakoś tam dawała sobie radę, to mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona weszła pierwsza, ona za nią, jeszcze drzwi się nie zamknęły i już wyciągał nóż.
0: Policja wstępnie zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Tymczasem eksperci alarmują o wzroście przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym i apelują o ostrożność w debacie publicznej. Doktor habilitowany Konrad Pędziwiatr z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówi, że w tym roku liczba ataków na obywateli innych narodowości wzrosła o 1/3 wobec ubiegłego roku. Ekspert powiedział w Polskim Radiu 24, że w tym zakresie widać negatywny wpływ polityków na społeczeństwo.
3: Jeśli chodzi generalnie o migrantów, to w kontekście statystyk przestępczości oni są niedoreprezentowani. Jakby nie mamy problemu i nie można robić kalek z Europy Zachodniej i przekładać to na rzeczywistość polską. A jednocześnie mamy właśnie taką ogromną bezkarność wielu polityków, szczególnie oczywiście prawicy i skrajnej prawicy, którzy w taki nienawistny sposób wypowiadają się na temat imigrantów. No i nie trzeba ogromnej wyobraźni, żeby zrozumieć, że to może się przekładać na rzeczywistość społeczną. Mi się niestety przekłada.
0: Ekspert powiedział, że przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi możliwa jest radykalizacja języka, co może przełożyć się na większą agresję wobec osób innych narodowości. Tragiczny bilans weekendu w Tatrach. Tylko wczoraj 3 osoby zginęły, 2 po stronie polskiej, 1 na Słowacji. Ratownicy alarmują, że w środku wakacji góry zbierają śmiertelne żniwo. Od początku sezonu TOPR interweniował już 200 razy. Co było przyczyną tych dramatów i przed czym ostrzegają ratownicy? O tym Paweł Pawlica.
4: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim Szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do 3 śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Mówi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
5: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
4: Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Dziś w Tatrach prognozowane są burze i opady deszczu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Także w Bieszczadach tylko wczoraj GOPR interweniował 4 razy. Pomagano m.in. odwodnionemu turyście i 77-letniemu mężczyźnie z problemami kardiologicznymi. Czy za częścią tych zdarzeń stoją upały? Na część mogą mieć wpływ wysokie temperatury, powiedział Radiu Rzeszów Jakub Dąbrowski, ratownik grupy bieszczadzkiej GOPR. W przypadku pojawienia się burzowych chmur należy jak najszybciej schodzić w bezpieczne miejsce. Ratownik mówi też, że należy przygotować się odpowiednio na wyjście w góry.
6: Dużo płynów do plecaka, najlepiej jakieś elektrolity, jakieś kaloryczne jedzenie, naładowany telefon z aplikacją ratunek.
0: Ratownicy przypominają, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko odwodnienia, zasłabnięć i problemów zdrowotnych na górskich szlakach. A upały wracają już jutro. Miejscami temperatura przekroczy 30 stopni. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz powiedział Polskiemu Radiu, że będzie bardzo ciepło.

0: Jutra w Polsce ponownie zacznie się robić coraz cieplej. Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
1: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia. W weekend IMGW prognozuje ochłodzenie. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała dziś Kamila Kuzar. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Już jest 20 minut po godzinie 23, a my powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Magazyn, ten wieczór dzisiejszy przygotowały Kamila Kuzar i Dominika Malkut, zrealizowali Karol Smyk i Jakub Białobrzewski, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Zaręczam Państwu, że warto.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski. Dzień dobry. Mam dziś dla Państwa najciekawsze fragmenty rozmów w naszej audycji z tego tygodnia. Najpierw wybierzemy się do Pasieki, a potem do lasu. Pasieka wcale nie będzie na wsi, bo także w wielu polskich miastach stoją ule, a pszczoły produkują w nich miód. Swego czasu było to nawet dość modne, choć ta moda powoli mija, co w rozmowie z Martą Hoppe zauważa Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza prowadząca na Instagramie profil Ule Uli.
7: Mam nadzieję, że już się od tego odchodzi. Aczkolwiek te ule, które zostały postawione już na takich dachach, to pewnie w znacznej części tam pozostaną, bo firmy starają się już teraz udowodnić, że to nie był tylko greenwashing i starają się zapewnić tym pszczołom też dobre warunki, żeby te pszczoły no, godnie tam żyły. Początek był taki, że to tak świetnie brzmiało mieć pszczoły na dachu, że te ule stawiano gdzie popadnie, bez żadnego właśnie takiego przygotowania terenu, więc stały właśnie na dachach nieprzygotowane, na dachach, które były gorące, a w tej chwili coraz częściej na przykład jest tam również właśnie taki zielony dach, czyli wysiewa się łąki kwietne albo sadzi takie specjalne rośliny, które nie rosną bardzo wysokie, ale ładnie zadarniają teren.
8: Taki ul na dachu tak naprawdę wystarczy postawić. To znaczy, jeżeli ktoś miał taki pomysł, wystarczyło kupić gotowy ul, postawić tak. I już się wydawało, że to będzie grało.
7: Myślę, że bardzo dużo złego...
8: I bzyczało.
7: Tak, dużo złego zrobił ten tekst, że nie będzie pszczół, nie będzie nas, no bo wszyscy to ograniczyli jakby do pszczół miodnych, a tych pszczół jest dużo więcej i nie wszystkie potrzebują uli. Więc to, że my postawimy ul na dachu, nie rozwiązuje problemu, bo często się okazuje, że te pszczoły na przykład nie mają czego jeść. Czyli wracamy do tego, że potrzebujemy nieskoszonych trawników, potrzebujemy terenów zielonych, potrzebujemy w swoich mini ogródeczkach, czyli na przykład na balkonach, żebyśmy tam świadome działania przeprowadzali.
6: To powiedzmy teraz więcej o tym, jakie nasze działania ułatwiają życie pszczołom, a jakie im szkodzą. O tym ponownie Urszula Mazurowska.
7: Zaczynamy od takich prostych rzeczy. Co nas otacza, czyli co mamy na balkonie, co mamy w ogródku, co tam sadzimy. I jeżeli wprowadzimy minimalne zmiany, choćby kilka roślin, które będą nektarowały i skorzystają z tego owady zapylające, no to w tym momencie one już mają zapewnione swoje jakieś tam życie.
8: Bardzo często mówimy o tym ostatnio, też w kontekście suszy, żeby właśnie nie kosić tych trawników, żeby nie kosić w mieście, żeby zostawić tą dziką naturę, dziką łąkę, rośliny, które same postanowiły wyrosnąć. Bo bo po pierwsze właśnie to lepiej zatrzymuje wodę, no a po drugie

0: jest też świetnym pożywieniem dla pszczół.
1: Tak, dokładnie, bo to, co nam się wydaje chwastem, to często jest rośliną kwitnącą, która dostarcza pokarmu owadom.
0: Stołówka to jedno, druga rzecz, która jest im potrzebna do życia, to woda. No i też znowu w mieście można gdzieś ją znaleźć. Wiele miast jest nad rzeką. Pytanie, czy pszczoła pobiera wodę z rzeki, potrafi się z niej napić?
1: Tak, pewnie gdzieś tam przy brzegu jest w stanie sobie, bo na pewno nie na środku rzeki, nie ląduje, żeby nabrać sobie wody. Jest w stanie z rzeki sobie spokojnie tą wodę pobrać, jak i z każdego innego akwenu, ale nie zawsze takie coś jest w pobliżu, więc w momencie, kiedy ktoś sobie postawi w ogrodzie basen, to niech liczy się z tym, że coś mu w tym basenie wyląduje, więc może najpierw zamiast basenu należałoby poidełko po prostu dla owadów gdzieś w ogrodzie postawić. A zresztą nie tylko dla owadów, bo też dla ptaków się przyda i dla jeży się przyda, więc im więcej poidełek, tym lepiej.
0: Co jeszcze możemy zrobić dla pszczół? Bo wspomniałyśmy w zasadzie o dwóch rzeczach, czyli nie kosić i dać wodę i to wszystko? To wystarczy?
1: Nie, to nie wystarczy. Znaczy, przy wszystkich działaniach należy włączyć myślenie. Więc jeżeli mamy możliwość na przykład, znaczy jeżeli mamy konieczność używania w swoim otoczeniu jakichś środków chemicznych, czy to do zwalczania mszyc, czy to, nie wiem, pojawiają się nam jakieś owady, których byśmy nie chcieli mieć, no to też weźmy pod uwagę to, że te środki oddziałują na pszczoły. Nie tylko na to, co tam konkretnie, na przykład na te zwalczanie mszyc. Do zwalczania mszyc może też się doskonale przydać nam biedronka i zwabmy te biedronki do swego otoczenia, zanim spryskamy. No jak już się nie pojawi, no to wtedy najczęściej zachodzi jednak ta konieczność użycia tej chemii. Ale warto wiedzieć, że większość pszczół w ciągu dnia właśnie będąca na kwiatach, jak zostanie spryskana jakimś środkiem chemicznym, to ona już nie będzie miała wstępu do ula, bo ona ma inny zapach niż cała rodzina. I taka pszczoła nie zostanie wpuszczona, a pszczoła taka ulowa poza ulem, no niestety nie przeżyje.
0: Ale to też jest niesamowite, bo niektóre pszczoły żyją w ziemi, w takiej dziurce, norce,
1: tak.
0: A ta, która żyje w ulu, już jakby nie poradzi sobie poza domem.
1: No niestety, ona nie jest przyzwyczajona. Ona po prostu nie ma tego w genach. No, to jest zwierzę stadne, które potrzebuje całej rodziny do funkcjonowania.
0: Która zresztą funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna, jak tak. Dobrze nakręcony zegarek i każdy ma tam swoją rolę. Czyli ta chemia na pewno im może zaszkodzić, a to, co na wsiach, bo zawsze się mówiło, że to tam właśnie jest im najlepiej, no, to co im szkodzi? Poza właśnie
1: na
0: chemią.
1: Wsiach wiele rzeczy szkodzi. Przede wszystkim w momencie, kiedy zmienił się sposób gospodarowania na wsi, czyli takie małe poletka, które należały do dużej grupy ludzi, zaczęły być scalane i pojawiły się olbrzymie areały, zaczęły być obsiewane tylko jednym rodzajem jakiegoś tam czy zboża, czy rzepaku, czy no, kukurydza teraz jest też bardzo popularna. I w momencie, kiedy nam taki olbrzymi obszar kwitnie, to ten olbrzymi obszar później przestaje kwitnąć. I tam niestety nie ma nic, co te pszczoły mogłyby zjeść, bo kiedyś jeszcze zboże na przykład było wymieszane przez przypadek, zanieczyszczone to się nazywało makami i chabrami, a na makach i na chabrach rzeczywiście pszczoły były w stanie sobie znaleźć coś tam do jedzenia. W tej chwili te zboża są naprawdę bardzo dobrze wyselekcjonowane i takich rzeczy nie ma, więc jedynie jakby świadomy rolnik jest w stanie pozostawić tą niezaoraną miedzę obsianą jakimiś takimi przypadkowymi roślinami, albo które się same zasieją, albo którym on pomoże się zasiać i wtedy rzeczywiście jest szansa, że coś tam będzie do jedzenia. Inną sprawą jest taka kwestia estetyki. Gdzieś tam kiedyś się pojawiło właśnie to sadzenie tuj jako sposób odgradzania się. Tuja nie jest w żaden sposób miododajna, w dodatku jest bardzo taką drenującą teren rośliną, pod nią nic nie rośnie. Połączenie estetyki tuja plus trawniczek, na którym też nie ma śladu po mniszku, no niestety to nie sprzyja żadnym owadom.
0: A jak daleko jest w stanie polecieć pszczoła w poszukiwaniu jedzenia? Bo rzeczywiście jak kwitnie ten rzepak, to jest przepiękne pole rzepaku,
1: tak.
0: To jest stołówka 24 na dobę, ale przez kilka pewnie dni, to, może tygodni.
1: Tak, to jest.
0: Potem się kończy, więc nie da się przeprowadzić, bo trzeba by było wtedy ten ul na przykład przeprowadzić, co też się zdarza.
1: Tak, są pasieki wędrowne, które jeżdżą za pożytkami.
0: I jest to też rozwiązanie.
1: Tak, oczywiście jest to rozwiązanie. Natomiast pszczoła taka, która wylatuje, jest w stanie pokonać mniej więcej odległość 3,5 kilometra. I to jest odległość w tą i z powrotem. Przy czym jak ona pokona te ponad 1,5 kilometra i znajdzie coś, to wracając, ona to zje, więc to jest takie nieefektywne. Ona jest w stanie dużo dalej niż na przykład murarka, bo murarka to leci na jakieś 300 metrów, czyli miodna jest w stanie dalej dolecieć, ale jesteś w stanie to wszystko zjeść w trakcie tego lotu, no i ten lot nieefektywny, w dodatku jeszcze w ulu.
0: Takie twarde zasady planują.
1: Twarde zasady planują, tak, kto wraca z pustym, to nie wchodzi też, więc taka pszczoła, no, musi znowu polecieć i znowu szukać czegoś, więc im bliżej będą pszczoły miały pożywienie, rośliny kwitną,

0: Widnące, tym lepiej. I to nie tylko dla miodnej, ale dla każdej.
1: Trzeba dodać, że tej roli nie spełniają tak popularne na balkonach pelargonie czy petunie. Z uwagi na budowę ich kwiatów, owadom trudno pobrać z nich pyłek. Lepiej na balkonie posadzić na przykład zioła, które gdy zakwitną, są znakomitym pokarmem dla zapylaczy. Te wszystkie rady w rozmowie z Martą Hoppe miała dla Państwa Urszula Mazurowska. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, idziemy do lasu, a konkretnie do lasu społecznego. Jakieś 2 lata temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że wokół kilkunastu największych polskich miast powstaną właśnie takie obszary. Po wielu miesiącach prac i pilotażu udało się utworzyć pierwsze lasy społeczne w Polsce. Powstały na terenie 4 nadleśnictw wokół aglomeracji Wrocławia. Jakie zasady mają panować w lesie społecznym? Po co w ogóle je tworzyć? O tym w rozmowie z... Jakie zasady mają panować w lesie społecznym? Po co w ogóle je tworzyć, skoro lasy w Polsce co do zasady są dostępne dla każdego? O tym rozmawiam z prezeską Fundacji Lasy i Obywatele, Martą Jagusztyn.
2: Jest tak, że lasy społeczne, czy ta funkcja społeczna, również funkcja regulacyjna, czyli ta, która mówi o tym, że lasy pomagają nam w ciężkich czasach zmian klimatycznych. Ta funkcja, ona w zasadzie jest zapisana w ustawie o lasach i ona już od długiego czasu powinna być realizowana, a nie była. Tak tradycyjnie lasy państwowe i też nawet przyrodnicy myśleli o lasach jako albo o lasach gospodarczych, albo o lasach, w których się chroni bioróżnorodność. I ta druga klasa, no to rezerwaty czy parki narodowe. Ale w rzeczywistości w ustawie o lasach mamy zapisane te funkcje społeczne i regulacyjne.
1: Jest to coś po co takiego, w takim razie tworzyć specjalne lasy społeczne? Aż pytanie
2: to już właśnie tłumaczę. Tak, on rzeczywiście się nasuwa i od dłuższego czasu, już od paru lat, my jako Fundacja Lasy i Obywatele działamy od 5-6 lat i właśnie w takim okresie widzimy takie wzmożone zdanie sobie sprawy w społeczeństwie szeroko pojętym, że te funkcje społeczno-regulacyjne lasów nie są realizowane. Jak ktoś sobie, tak jak ja na przykład, zdał taką sprawę i sięgnął do ustawy o lasach, to w tejże ustawie znalazłby coś takiego jak lasy ochronne. To jest taka klasa lasów, która właśnie ma chronić nasze szeroko pojęte środowisko. Też przyrodę, ale głównie wodę, glebę, czyste powietrze, dawać miejsce do rekreacji. Tam też są włączone na przykład lasy obronne, czyli takie, które nas chronią przed różnego rodzaju atakami. Więc takie myślenie ustawodawca miał już w latach 90. ich początku, kiedy powstała ustawa o lasach. I to jest bardzo mądre myślenie. Problem polegał na tym, że te lasy ochronne, one istniały i istnieje ich, co ciekawe, około połowa lasów w Zarządzie Lasów Państwowych. To są lasy, które z nazwy również są lasami ochronnymi.
1: Ale w ogóle w świadomości nie istnieją. Ja pierwszy raz
2: ona nie istnieje
1: słyszę,
2: w świadomości. I tak, no to jest ciekawe, tak, a rozumiem, że zajmuje się pan tą tematyką.
1: Tak.
2: One również były formą pustą, jeżeli chodzi o zapisy ochronne, tak? Znaczy była cała procedura, różne instytucje wysłały sobie papiery, występowało opiniowanie, ale tych zapisów konkretnych, jak te lasy ochronne chronić, żeby one mogły chronić nas, tych zapisów nie było. To była forma w dużej mierze pusta. Więc teraz w związku z tym, że jak wspomniałam, wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że lasy są środowiskiem ich życia i że to lasy ich chronią przed na przykład właśnie skutkami zmian klimatycznych. To są lasy są tym miejscem, gdzie możemy pójść na spacer, jak mamy epidemię. Lasy są tym miejscem, do którego udajemy się, żeby w ogóle jakoś zachować swoje zdrowie psychiczne, o fizycznym nie wspominając. I ten trend również widać w innych krajach europejskich. Więc ta świadomość jest coraz silniejsza i w związku z tym powstała presja społeczna na to, żeby te funkcje społeczne i regulacyjne, to, że właśnie lasy dają nam czyste powietrze, że regulują mikroklimat, że regulują wodę, to jest niezwykle istotne, bo kwestia powodzi i suszy jest związana z tym, w jaki sposób gospodarujemy lasami lokalnie. Te wszystkie kwestie okazały się ważne.
1: I żeby je jakoś zapisać, ująć też w jakieś nowe, być może też efektywniejsze ramy prawne, a nie takie, jak pani mówiła, że mamy to zapisane w ustawie od lat 90. tylko na papierze to widnieje. To czym te lasy społeczne w takim razie mają być? Jakie zasady w nich mają panować? Jakie będą panowały w tych pierwszych lasach społecznych wokół Wrocławia?
2: Tak naprawdę chodzi o to, żeby te zapisy, które mamy w ustawie, wykorzystać, bo ta ustawa, która istnieje, ona pozwala na to, żeby w dużej części miejsc powołać lasy ochronne.

0: I to de facto się stało we Wrocławiu, bo i we Wrocławiu tak naprawdę nie mamy nowego prawa, nie mamy nowelizacji ustawy o lasach, a te lasy powołano. Tam rozwiązanie jest takie, że to jest 13 tysięcy hektarów lasów wokół Wrocławia i na 11 hektarach, 11,6 tysiąca hektarów były już właśnie lasy ochronne i tutaj decyzją ministra one zostały powołane jako lasy ochronne, a te, które zostały wynegocjowane jako te, które powinny zostać włączone, a nie miały tego statusu, to już, żeby tej całej procedury nie powtarzać, to wyszło zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które też zobowiązało Lasy Państwowe do tego, żeby presję gospodarczą na te lasy zmniejszyć. I teraz pyta pan, jakie są zasady dotyczące gospodarowania w tych lasach. To jeszcze nie do końca jest jasne i w ogóle w tym procesie powoływania lasów społecznych przez ostatnie powyżej 2 lat mamy z jasnością problemy i z przejrzystością. Ja bym postulowała, żeby ta przejrzystość była większa. Powstało coś takiego w ministerstwie jak takie ramowe zasady gospodarowania w lasach społecznych. Moim zdaniem one też wymagają jeszcze poprawy, bo tam jest sporo zostawionych furtek dla lasów państwowych, żeby jednak tę eksploatację gospodarczą wciąż prowadzić mimo nazwy
1: Ale jak
0: lasy
1: rozumiem, no to w takim
0: społeczne.
1: razie cały czas dopuszcza się, że w tych lasach może być prowadzona gospodarka leśna, może być z nich pobierane drewno.
0: Tak, założenie jest takie, znaczy myśmy występowali o tym, żeby de facto objąć je w dużym stopniu tak zwanymi wyłączeniami z gospodarki leśnej, które dopuszczają interwencje tylko wtedy, kiedy kwestią jest na przykład bezpieczeństwo ludzi w lesie. Tak się nie stało i tylko część będzie objęta, tych lasów społecznych będzie objęta wyłączeniami. To są zwykle te lasy, które są najcenniejsze przyrodniczo. Część z tych lasów ma być objęta takimi zasadami, które po prostu są nieco mniejsza presja na pozyskanie drewna. I na przykład nie ma rębni zupełnych. Wrocław ma to szczęście, że tam będzie podobno 11 tysięcy hektarów lasów wolnych od rębni zupełnych. I mówię podobno dlatego, że mimo tego, że była konferencja i ogłoszono ten sukces, nie ujawniono dokumentacji, więc trudno jest sprawdzić, co tak naprawdę jest zapisane, jeżeli chodzi o zasady gospodarowania. My czekamy na tą dokumentację.
1: Organizacje pozarządowe mają nadzieję, że ministerstwo udostępni tę dokumentację jak najprędzej. Istnieją bowiem obawy, że mimo ogłoszenia sukcesu, zasady dotyczące chociażby pozyskania drewna z lasów społecznych nie będą wiele różnić się od zasad panujących w lasach gospodarczych. Ja jednak mimo wszystko zachęcam do niedzielnego spaceru do lasu, każdego, nawet tego, który mają państwo blisko swojego domu. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
3: Agnieszka Kozłowska-Łyską, dobry wieczór Państwu. I półmetek wakacji za nami, już sierpień, a ten miesiąc od zawsze kojarzy się z pielgrzymkami. Ta nasza Polska z różnych stron kraju podąża już na Jasną Górę, do Matki Bożej, na rowerach, rolkach, pieszo. Ważny jest cel czy sama droga? Jak Państwo sądzą, o to też pytałam pielgrzymów zmierzających niekoniecznie do Częstochowy, ale idących szlakiem świętego Stanisława Kostki. Wędrował z Wiednia do Rzymu, by dostać, zdobyć święcenia jezuickie.
4: Jeszcze nie był księdzem wtedy, nie? Jeszcze.
3: Nie był księdzem jeszcze, tak, no bo on w ogóle zmarł w wieku 18 lat. Mhm. Moim Państwa gościem jest ksiądz Maciej Szostak, który przewodniczył, prowadził tak pielgrzymkę pieszą z Wiednia. Pierwszy etap pielgrzymki Kostka 300 z Wiednia do?
4: Z Wiednia do Linz.
3: Do Linz, to może na początek o wrażenia zapytam.
4: Dzień dobry, szczęść Boże. Wrażenia? No przepięknie było. Powiem szczerze, że w jednej z relacji chyba nawet, którą pisaliśmy, bo pisaliśmy każdego dnia na stronę Kostka 300 relacje z tego dnia, to napisaliśmy, że jak faktycznie chociaż zbliżoną drogą święty Stanisław Kostka szedł, to naprawdę te tereny od Wiednia do Linz były, szczególnie te pierwsze dni były no, bardzo ładne, jeśli chodzi o krajobrazy, lasy. Pogoda też nam dopisała. Więc te wrażenia jak najbardziej na plus.
3: A sama trasa ciężka była? Dużo przystanków robiliście? Ile trwała ten etap?

0: To jest też takie bardzo indywidualne, nie? Bo my szliśmy w 10 osób. Rytm tej pielgrzymki też jest taki, że każdy wędruje swoim tempem. Trochę to chcieliśmy, przynajmniej ta nasza grupa, zbliżyć do tych pielgrzymek, które wędrują do Santiago de Compostela. I my właśnie taki rytm zaproponowaliśmy. Więc no, jedni szli szybciej, drudzy szli wolniej, każdy swoim rytmem. I znowu może to no, taka odpowiedź wydaje się wymijająca, ale no, nie jest taka. No, po prostu ci, którzy mieli większe doświadczenie też w pielgrzymowaniu, no to pewnie szło im się łatwiej. Natomiast no, były też jakieś drobne kontuzje. Towarzyszył nam samochód też po drodze, więc też nie czyli było
1: można,
0: pojazdu.
1: Czyli można było podjechać?
0: Można było podjechać. To znaczy, no, jak ktoś nie czuł się na siłach, to zawsze no, wyznajemy taką zasadę, że lepiej no, podjechać ten jeden dzień czy jeden etap, niż no, miałoby się coś, nie daj Boże, wydarzyć.
1: I to sami księża szli, czy to grupy mieszane? Bo nie. W ogóle trasa, intencja całej pielgrzymki to jest o powołania.
0: Cała pielgrzymka, tak. Ta intencja to była intencją główną naszej pielgrzymki. Oczywiście każdy też niósł jakieś swoje intencje. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, to nasza grupa licząca 10 osób, w tej grupie było dwóch księży, jedno małżeństwo i reszta to są osoby no, świeckie, które po prostu mogły też ten czas poświęcić i też ta intencja była jakoś tam dla nich ważna. Było nas 10 osób.
1: I wszyscy wytrwali do końca?
0: Wszyscy wytrwali do końca, no też prawdę mówiąc, no już nie mieli wyjścia, to znaczy no jak już zaczęli, to trzeba było skończyć nawet chociażby te dwa dni ostatnie, podjeżdżając samochodem.
1: Proszę księdza, to pielgrzymka w intencji powołania, ale chyba każdy też niósł jakieś swoje intencje.
0: Zdecydowanie, tak jak wspomniałem, tak staraliśmy się no, każdego poranka, kiedy odprawialiśmy mszę świętą, pamiętać też o intencji powołań, ale każdy z nas, który uczestniczył w tej pielgrzymce, to jest też człowiek jakby innego stanu. No, księża pewnie nieśli swoje intencje, też ważne dla siebie. Małżeństwa niosły swoje intencje, dzieci. Każdy z tych ludzi, którzy w pielgrzymce uczestniczyli właśnie ma dzieci. I to też na pewno jest jakaś troska, która zajmowała ich serca.
1: Pielgrzymka trwa nadal, zakończy się 15 września. Tak jak ksiądz powiedział, szły małżeństwa, ludzie różnych stanów. Trzeba mieć więcej niż 18 lat, a czy można do niej dołączyć w trakcie, jeśli ktoś ze słuchaczy myśli sobie, a spróbuję, pójdę, może sprawdzę siebie, może jakąś intencję też zaniosę w ofierze trudu drogi.
0: Na to pytanie jest tak mi trochę trudno odpowiedzieć, dlatego że nie mam też takiej wiedzy. Natomiast jeśli miałaby być to, miałby to być odcinek, który gdzieś odbywa się na koniec sierpnia albo początek września, to myślę, że śmiało można wejść na stronę, poszukać kontaktu do kogoś odpowiedzialnego za ten etap, za ten czas i pewnie można jakoś próbować się na pewno kontaktować. Mówię o tym dlatego, że no też zależało nam na tym i od początku tak jest, że ta pielgrzymka jest, no nie jest też trochę tak pozostawiona sama sobie i no ona jest przygotowana, tak? To znaczy jest przygotowana ilość miejsc noclegowych, też każda z tych grup, która wędruje, ma samochód, który towarzyszy jej w tym czasie, żeby nie nieść bagaży, tak jak do Santiago. Więc no ewentualnie jakiekolwiek utrudnienia mogą wynikać tylko z tego powodu.
1: To nie jest takie hura, idziemy i idziemy. To jest zorganizowana akcja.
0: Na początku było tak, że hura i idziemy, ale przyszedł też taki moment, że no, ten czas zapisów się kończył i kto się zapisał, kto się zadeklarował, no to po prostu wędrował razem z nami.
1: Niesiecie też skrzynkę powołaniową.
0: Ksiądz biskup Szymon nazywa tę skrzynkę walizką powołaniową. W tej walizce znajduje się
1: również
0: obraz
1: Carlo Acutis.
0: Tak, też. Współczesny najpierw obraz Caravaggio, znaczy takie powołanie, jest taki obraz Caravaggio, powołanie Mateusza. On jest trochę tak uwspółcześniony. Zachęcam, żeby zobaczyć sobie, bo na pewno można już znaleźć to w internecie, choćby na tej stronie, gdzie ta walizka nam towarzyszy. I w tej walizce znajdują się dwie relikwie Carlo Acutisa i świętego Stanisława Kostki.
1: Dlaczego takie połączenie? Święty Stanisław i Carlo Acutis, bo obaj młodzi?
0: No myślę, że nie jest to jakoś tam takie trudne do rozszyfrowania. Pewnie raz, że obaj młodzi. Dwa, że obaj jako z jakąś też pasją w życiu, z jakimś takim świętym uporem też. Kiedyś takie ładne określenie słyszałem. No i też myślę, że przede wszystkim oni obaj, bo oni obaj mogą być dzisiaj też orędownikami w wielu sprawach młodych ludzi.
1: Ksiądz Maciej Szostak w naszym studiu dzisiaj. A kim dla księdza jest święty Stanisław Kostka? Kim był i kim jest? Bo teraz ksiądz

0: Troszkę może inaczej patrzy na tę postać.
1: To naprawdę mobilizuje mnie pani do takich refleksji poważnych. Święty Stanisław Kostka ogólnie, tak zacznę właśnie trochę inaczej. Od roku jest najpierw patronem miasta, w którym jestem proboszczem. Od roku jestem proboszczem w parafii Drobin. I to jest miejsce też ze świętym Stanisławem Kostką związane w ten sposób, że właśnie z rodu Kryskich, tam w kościele mamy takie przepiękne nagrobki, pochodziła jego mama. Więc święty Stanisław Kostka jest związany z Drobinem, jest patronem Drobina, więc też codziennie w naszym kościele, mimo tego, że parafia jest pod wezwaniem innego Stanisława, bo biskupa i męczennika, to święty Stanisław Kostka jest też w naszym kościele no, często wspominany. A myślę, że dla mnie osobiście też święty Stanisław Kostka jest kimś takim, kto też każdego dnia przypomina mi o tym, że siła też człowieka do życia, do radzenia sobie z jakimiś historiami, no bierze się też z takiego czasu spędzonego przed Panem Bogiem, z takiego czasu z kolan. Też znowu kiedyś słyszałem taką audycję, jak dwóch młodych jezuitów wędrowało trasą świętego Stanisława Kostki, tylko oni jechali autostopem. I przez całą drogę zastanawiali się, skąd on to miał, że miał taki zapał w sobie, taką siłę i na koniec stwierdzili, że tą siłę miał z kolan. To znaczy z czasu, który spędzał przed Panem Bogiem. I to jest, myślę, takie przypomnienie i dla mnie, skąd tą siłę brać.
0: Święty Stanisław Kostka, patron młodzieży.
1: Patron dzieci i młodzieży nawet.
0: Ksiądz szedł tutaj pielgrzymce, bo miasto jest pod patronatem świętego Stanisława Kostki. Czy też jakieś inne powody? Ksiądz tutaj tak na sportowo, bluza bez koloratki, akurat niepotrzebna dzisiaj. Czy na co dzień ksiądz też uprawia jakiś sport? Być przygotowanym?
1: Trzeba być przygotowanym. Znaczy ja szedłem w tej pielgrzymce też dlatego, że pielgrzymowanie, tylko też właśnie trochę takie w rytmie swoimi, znaczy drogami, też takimi poszukiwaniem dróg, jest trochę też takim moim, nie wiem jak to nazwać, pasją, to może za dużo powiedziane, ale na pewno jestem, no to jest taka moja forma i spędzania czasu ze sobą i z Panem Bogiem. Już trochę kilometrów w nogach mam. Kiedyś wędrowałem nie tak dużo, ale no wędrowałem z Płocka na Jasną Górę kilka razy. Natomiast od jakiegoś czasu jeszcze z jednym księdzem mamy taki zwyczaj, że zawsze choćby po świętach Wielkiej Nocy ruszamy do Santiago, ale też wędrowaliśmy kiedyś taką drogą z Bari do przez Monte Sant'Angelo do San Giovanni Rotondo, do Ojca Pio. Więc teraz wzięliśmy na warsztat drogę, którą przeszedł święty Stanisław Kostka. I ogólnie, jeśli chodzi o samo pielgrzymowanie, to za każdym razem odkrywam to, że nie samo dojście do celu jest jakby kluczowe. U świętego Stanisława Kostki było kluczowe, ale jakby w takim codziennym pielgrzymowaniu, tylko sama droga jest no, też czymś takim, co w jakiś sposób porywa i ożywia trochę człowieka.
0: Dlaczego?
1: To dlatego, że jakby, no choćby od takiej strony...
0: Nie samo zdobycie celu, tak. Osiągnięcie celu, ale...
1: Droga.
0: Sama trasa, ten czas spędzony.
1: Tak. No nie bez powodu pewnie Pan Jezus mówi, że On jest drogą, z której wypływa życie. Z wielu rzeczy myślę, że ta droga jest ważna. Choćby najpierw dlatego, że na pewno są, czy spotykają cię takie rzeczy bardzo estetyczne. To znaczy właśnie cieszysz się krajobrazem, pogodą, pięknymi widokami. Gdzieś masz takie doświadczenie, że wow, że to Pan Bóg też takimi drogami prowadzi. Dwa, że ta droga jest też czasem, kiedy choćby idzie się we dwóch, czy kiedy idzie się oddzielnie. No to jest też taką drogą, którą musisz sobie jakoś zająć. Musisz, no chcąc nie chcąc, jak ktoś wychodzi w drogę i musi przejść codziennie przez 10 dni 30 kilometrów, no to liczy się też z tym, że musi trochę czasu ze sobą spędzić. Więc
0: z samym sobą?
1: Z samym
0: czy
1: sobą.
0: Po drodze rozmawialiście?
1: Tak, rozmawialiśmy, ale też, no jeśli tak jak mówię, jest 30 kilometrów, no to można się też tak zamęczyć sobą wzajemnie, prawda? Kiedy się idzie, rozmawia, każdy chce trochę czasu spędzić ze sobą, chce wziąć różaniec do ręki, chce sobie godzinek posłuchać i zaśpiewać po drodze, czy po prostu gdzieś tam sobie pomyśleć o jakichś rzeczach, które są dla niego kluczowe, a może nie wie, jak sobie jakoś tam je poukładać, i ten czas drogi naprawdę też nieraz otwiera takie spojrzenie na jakieś inne rozwiązania. Naprawdę jest to ciekawe.

0: A szliście właśnie w takim skupieniu, czy raczej rozproszeniu i każdy w swoim tempie docierał do tego celu danego dnia?
1: Tak, tak jak wspomniałem.

0: tego, żeby nie zejść z drogi, ale nie jest to tak, jak choćby wędruje się na Jasną Górę, że na początku idzie znak, wszyscy idą razem, nie ma takiej możliwości, żeby zbłądzić. Tu jest możliwość, żeby zbłądzić i niejednokrotnie się to zdarza. I trzeba później znowu włożyć wysiłek, żeby wrócić na szlak, to więc...
1: I zdarza się, że późno w nocy docieraliście do celu, osoby docierały do celu, bo pobłądziły?
0: No jeśli późno w nocy to jest godzina 20, 21, no to zdarza się tak.
1: Żeby nie zgubić drogi, to można potraktować i dosłownie, i w przenośni. Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę. Kolejne etapy pielgrzymki i kolejni pielgrzymi na trasie. Skąd brali siłę, bo przecież upały niemiłosierne. Oraz pytanie, czy ważna jest sama droga, czy cel?
2: Ja jestem Wiktoria Wyrzbicka, należę do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży już od około 10 lat i pochodzę z diecezji rzeszowskiej. Postać świętego Stanisława Kostki wiele razy się przewijała podczas różnych wydarzeń i ogólnie dużo. Często o nim rozmawialiśmy, ale tutaj pod tym kątem ta postać stała mi się bliższa, bo mogłam rzeczywiście doświadczyć tego samego, co on, przejść tylko kawałek trasy, bo tutaj przeszedł trasę z Wiednia do Rzymu. Ja mogłam zaledwie tylko ten odcinek przez Niemcy, ale tym bardziej mogłam się przekonać, jaki to był trud i też jaka to była dla niego odwaga, że mając 16 lat wyruszył tak naprawdę w nieznane, też nie miał tak naprawdę niczego. I to też mnie dużo nauczyło i pokazało, dało mi taki przykład wiary, jak to jest podążać za Panem Bogiem mimo wszystko, mimo trudności, mimo wielu niewiadomych.
1: Jakie były te najtrudniejsze momenty?
2: Oj, różne były momenty, różne były trasy. Były też momenty zwątpienia, ale tak właśnie nieraz sobie mówiliśmy, że kurczę, my to mamy dobrze, bo mieliśmy pobrane różne aplikacje, czy to korzystaliśmy z Google Maps, czy z mapy.com, czy z innych aplikacji. A no Stanisław nie miał takiego wyboru. No, chyba pewnie miał jakąś tam mapę, taką papierową, na ile tam były aktualne te drogi, no to nie wiem. No ale tutaj pod tym kątem to było duże ułatwienie. No i też wiadomo, cały czas też towarzyszyły nam busy, które wiozły nasze rzeczy, które dostarczały nam wody, pożywienia, kiedy to było potrzebne. Wiadomo, święty Stanisław tego nie miał, także tutaj pod tym kątem na pewno my mieliśmy dużo łatwiej.
1: A co was skłoniło do tego, by wziąć udział w pielgrzymce? Skąd dowiedzieliście się o niej?
3: O pielgrzymce dowiedziałem się od księdza, który jest u nas w diecezji asystentem KSM-u i też postać świętego Stanisława Kostki jest mi trochę bliska. Uczyłem się w liceum imienia świętego Stanisława Kostki, więc myślę, że to też przekonało do tego, żeby w tej pielgrzymce uczestniczyć. Myślę, że głównie ta postać, święty Stanisław, pokazał, że można iść własną drogą, że się zaprzeć trochę tego, co oferuje świat i wybrać jednak drogę powołania, pójścia za głosem Boga i to mnie chyba skłoniło do uczestnictwa w tej pielgrzymce.
1: Święty Stanisław szedł do Rzymu, by zostać jezuitą. Wy idziecie modląc się między innymi o powołania, bo taki jest cel, intencja główna tej pielgrzymki. A czym jest powołanie?
4: Ksiądz Tomasz Włoszynowski, pochodzę z diecezji bydgoskiej. Na co dzień od 8 lat pracuję w duszpasterstwie polonijnym w Niemczech. Bardzo dobre pytanie, bardzo również szerokie. Podczas naszej pielgrzymki mieliśmy okazję też robić jakieś filmiki czy jakieś materiały, które myślę, że zostaną też po tym etapie, czy pojawią się za jakiś czas. Ksiądz Łukasz obecny wśród nas właśnie robił taki też materiał związany właśnie z czym jest powołanie i księża między innymi wypowiadali się na ten temat. I wypowiedzi były przeróżne. Najczęściej jednak padało to sformułowanie, że jest to faktycznie pójście za Bożym głosem. Wybór jakiejś drogi, wierność temu powołaniu, a jednocześnie powołanie to jest nie tylko ten moment wyboru, moment decyzji. Przekładając na życie Stanisława, to nie jest tylko moment podjęcia pomysłu pójścia do Rzymu, czy pójścia do wstąpienia do jezuitów. To jest zdecydowanie wierność temu wyborowi, zwłaszcza w każdym trudzie, w każdym pojawiającym się nawet potknięciu, w każdej wątpliwości. I ostatecznie powołanie to jest bycie takim, jakim jestem, najbardziej jak mogę być przy Panu Bogu.
5: Powołanie jest to pójście za głosem, ale też kojarzy mi się z pielgrzymką, bo tak jak w pielgrzymce wymaga to powołanie pewnego poświęcenia i trudu, ale też w tym powołaniu idę za głosem.

0: głosem Boga, ale też nie sam, ale we wspólnocie z ludźmi i dla nich, żeby też służyć tym powołaniem, którym Bóg mnie obdarował. No i myślę, że wszyscy w tym powołaniu, tak jak to wybrzmiało też na tych filmikach, to że to jest nasze życie i jesteśmy w tym szczęśliwi.
1: To znaczy, myślę, że Bóg dla każdego ma jakiś plan na życie i najważniejszą rzeczą jest pójście za głosem Boga i każdy jest do czegoś stworzony i myślę, że właśnie nie można unikać, odchodzić od tego, co Bóg dla nas zaplanował, tylko pozwolić to realizować.
2: Według mnie powołanie to właśnie, no to już to padało, że droga, że to głos Pana Boga, to jest taki właśnie plan, który jak my zrealizujemy, to wtedy będziemy czuli się najbliżej Pana Boga i tak naprawdę ta droga jest nam w stanie dać takie prawdziwe szczęście i spełnienie, tak mi się wydaje, bo wiadomo, że drogę możemy sobie sami wybrać, tylko na ile ona rzeczywiście na dłuższą metę nam będzie dawała takie poczucie spełnienia i radość, to już jest inna kwestia. Ja właśnie idąc na tą pielgrzymkę, no troszkę się u mnie też pozmieniało, więc ja też tutaj bardzo intensywnie modliłam się w intencji powołania. A jeszcze jakichś wielkich odkryć może nie dokonałam, ale wierzę, że ta pielgrzymka przyniesie owoce. Już na pewno gdzieś tam to ziarno zostało zasiane i kiełkuje i będzie nadal wzrastało. Na pewno tutaj pielgrzymka mnie nauczyła właśnie takiej ufności Panu Bogu, mimo trudności. Także myślę, że to jest jeden z takich pierwszych owoców, żeby po prostu przy tym pozostać i żeby tym kierować się nie tylko podczas drogi, podczas trudu, podczas wędrówki z innymi, ale też żeby właśnie to przenieść na takie życie codzienne.
3: Ważna jest sama droga, czy ważniejszy cel?
2: Na pewno osiągnięcie celu jest bardzo satysfakcjonujące, jednak przez całą drogę gdzieś tam ten cel cały czas się przewija i o tym celu się myśli, ale patrząc na całokształt pielgrzymki, to jednak te najpiękniejsze chwile i najwięcej wspomnień wiąże się z samą drogą, z momentami i modlitwy, no ale też samo właśnie to doświadczenie drugiego człowieka, rozmów, też spotkania Pana Jezusa w drugim człowieku. Bez tego ta pielgrzymka nie byłaby ta sama. Gdybyśmy tylko szli od punktu A do B, a tego wszystkiego pomiędzy by nie było, to już by było zupełnie inne doświadczenie i na pewno pozbawione wielu, wielu właśnie bogatych wspomnień i doświadczeń.
1: Cała ta inicjatywa, myślę, że ona sama w sobie podkreśla istotę właśnie drogi, aniżeli celu. Tak jak Wiktoria wspominała, to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy można o własnych siłach osiągnąć jakiś cel, ale jednocześnie my przecież nie dotarliśmy do Rzymu, prawda? Myśmy nawet nie wyruszyli z Wiednia. Więc sam fakt podejmowania pewnego etapu i przeżycia go najlepiej jak się da, i w sensie duchowym, i fizycznym, podkreśla rolę tego, jak ważne jest właśnie bycie częścią jakiejś większej całości. I myślę, że rozciągając to nawet na w ogóle szerzej na Boży plan, przecież nie jesteśmy w stanie żyć w średniowieczu, nie jesteśmy w stanie żyć w 2250 roku, prawda? Ale mamy ten czas, który jest nam dany, ten etap naszego życia i ten etap właśnie możemy przeżyć najlepiej, jak się da, podejmując takie, a nie inne wybory. Dla Stanisława i my tymi śladami kroczymy, to jest wybór Boga w każdym możliwym momencie. I on też swój etap przeszedł, prawda? Tak jak my teraz, każdy z nas jakiś kawałek drogi przechodzi.
0: No myślę, że sam cel nie ma sensu, kiedy ja nie przeżywam kolejnych etapów swojej drogi. I oczywiście celem jest Rzym, bo jest to pielgrzymka w wymiarze takim sztafetowym, ale każdy z etapów kończy się jakimś celem czy dotarciem do jakiegoś miejsca, żeby ktoś mógł dalej kontynuować. Finał jest w Rzymie, ale tak naprawdę to droga jest celem na każdym etapie i te wszystkie trudności, które spotykamy na tej drodze, też są naszym celem. Te trudności są naszą drogą.
3: I takie słowa, które ktoś powiedział teraz, mnie uderzyły. Pielgrzymka składa się z etapów. Cel jest w Rzymie, ale chodzi o to, by ten etap, na którym jestem, przeżyć jak najlepiej. Zatem przeżywania jak najlepiej tego obecnego czasu Państwu i sobie życzę. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego wieczoru i do usłyszenia.
4: Kościół nasz powszedni. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No.

0: i panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Ceny paliw na stacjach przekroczyły 8 zł za litr. Rząd zapowiada obniżki. NFZ chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Będą zmiany na oddziałach chirurgii ogólnej. Od dziś czerwony szlak przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego w Tatrach zamknięty. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy zapłacą średnio 7 zł 51 groszy, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji chce przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński mówi, że postawa rządzących jest niezrozumiała.
5: Postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje i nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
4: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer za drożyznę na stacjach obwinia prezydenta, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
6: Od początku zapowiadał pan minister Domański, że środki z programu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów mają pójść na obniżenie cen benzyny. Pokrycie tamtych i nowe programy tego typu. Natomiast pan prezydent Nawrocki świadomie skierował tę ustawę do TK, wiedząc, że ją zablokowuje. W związku z tym blokada Nawrockiego to są ceny Karola Nawrockiego.
4: Mechanizm CPN, która obowiązywała do 30 czerwca, przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzy, a także wprowadzał maksymalne ceny paliw. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy medycy przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
7: Dochodzimy do tematu tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i następnie ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
4: Zmiany wejdą w życie od 1 października. 20. odsłona festiwalu Dwa Brzegi przyciągnęła go do Kazimierza Dolnego, miłośników kina i gwiazdy polskiego filmu. Wyjątkowym wydarzeniem był pokaz specjalnego filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Przed seansem o pracy z reżyserem opowiadali m.in. Grażyna Szapołowska, Daniel Olbryski i Robert Więckiewicz.
8: Był to wielki Polak, który uczył nas, poprzez filmy zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
9: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka. Czyli dodawał nam sił.
10: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
4: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Od dziś do odwołania zamknięty będzie

0: Czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, informuje Tatrzański Park Narodowy. Powodem jest remont trasy.
1: W ramach prac będą wykonane nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Przy dobrych warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu 3 tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem prowadzącym od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku i stosowanie się do oznakowania. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na południu przelotny deszcz, w Tatrach i Bieszczadach, a także Sudetach burze. Temperatura w nocy od 11 stopni na północy, 16 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie. W dzień od 20 stopni nad morzem, przez 28 w centrum do 33 na południu. Sześć minut po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Niemcy bombardują szpital. Tam jest Stefan. Trzeba go stamtąd zabrać.
5: To są moi ludzie. Są do pańskiej dyspozycji.
6: Te dzieci?
7: Dzień dobry, Bartek Makowski, podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Powstanie warszawskie widziane oczami jego szeregowych uczestników, będące tłem dla trójkąta miłosnego, piekło przepuszczone przez filtr reżysera, który wprowadza do swojego dzieła dubstep i ujęcia żywcem wyciągnięte z gier komputerowych. Tak pokrótce scharakteryzować można film Miasto 44 Jana Komasy. I właśnie o tym filmie porozmawiam z Norbertem Bączykiem, historykiem, współautorem podcastu Wojenne Historie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
7: Zacznijmy może od tego, że reżyser i scenarzysta Jan Komasa deklarował, że dokumentację do filmu przygotowywał przez 8 bitych lat. Czy twoim zdaniem widać to na ekranie?
8: No, ja powiem ci tak, że każde dzieło filmowe, w tym film pana Komasy, no, możemy rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Jeżeli chodzi o ten aspekt historyczny, kontekst historyczny, no to z mojej perspektywy, czysto subiektywnej, a więc ja wyrażam opinię, własne zdanie, to nie widać tego. Tak? To znaczy ten film Miasto 44 z punktu widzenia historycznego z jednej strony jest poprawny, z drugiej strony, powtarzam raz jeszcze, wyrażam tu swoją opinię, jest w perspektywie historycznej jednak dosyć płytki, uproszczony, a przez to może nie tyle co nieprawdziwy, co jednak sprawiający wrażenie właśnie płaskiego obrazu. Czasami, kiedy podchodzimy do obrazu w galerii, kiedy analizujemy dzieło malarskie, no to ono potrafi nas zachwycić głębią, mimo że to jest tylko tak naprawdę farba. Ale mówi się często, że obraz ma głębię, ma perspektywę i tym często zachwyca. W przypadku filmu Miasto 44 ja tej głębi, ja tej perspektywy niestety dostrzec nie mogę.
7: Mówisz raczej o warstwie fabularnej czy o kwestii realizacyjnej? No bo widać na ekranie to 24 miliony, które wpakowano w ten film.
8: Znaczy, ja mam pełną świadomość, że reżyser, że scenarzysta, że każdy twórca ma w głowie pewne wyobrażenie, pewne pragnienie swojego dzieła, a potem to pragnienie, to wyobrażenie zderza się z rzeczywistością. Zderza się z ograniczeniami finansowymi, zderza się z ograniczeniami czasowymi, ludzkimi, z ograniczeniami scenografii. Film o powstaniu warszawskim jest zrobić bardzo trudno zawsze, dlatego że tu z jednej strony mamy emocje, mamy historię, mamy patriotyzm, ale z drugiej strony

0: mówimy o wydarzeniu, o wielkim rozmachu, o czymś, co było epickie w rozumieniu wielkiej bitwy miejskiej. Ciężko, nie posiadając olbrzymich, naprawdę olbrzymich nakładów, zrobić taki film, znaczy zrobić film opowiadający o tym wydarzeniu historycznym. Nie każdy jest reżyserem Fordem, nie każdy mógł zrobić Krzyżaków. Taki film tak naprawdę mógł powstać tylko w tamtych czasach, w takich, a nie innych uwarunkowaniach historycznych. Dzisiaj wydaje się to zgoła niemożliwe. I Miasto 44 jest z mojej perspektywy historyka wojskowości, osoby, która zajmuje się Powstaniem Warszawskim. Ten film nie opowiada właściwie o niczym konkretnym, bo wszystko traktuje niezwykle szablonowo, krótkotrwale. Wydaje mi się, że reżyser, scenarzysta chciał zawrzeć w tej opowieści za dużo wątków historycznych, osobistych, melodramatycznych, dramatycznych. No i czasami jest tak, że jak jest coś o wszystkim, to jest o niczym.
1: No tak, ten film faktycznie sprawia takie wrażenie, że gdzieś tam na tablicy u producenta znajdowały się tak zwane checkboxy, które trzeba było wypełnić, tak? Musimy mieć wybuch czołgu Pułapki, musimy mieć deal dla Wangerowców, musimy mieć walki na Starym Mieście, musimy mieć rzeź Woli. To wszystko trzeba było wepchać w ten film i wydaje mi się, że Jan Komasa użył takiego wehikułu narracyjnego, że wykorzystał ten trójkąt miłosny do tego, żeby w jakiś sposób nadać jakąkolwiek fabułę temu filmowi, bo przypomnijmy, film opiera się na trójkącie miłosnym. Mamy głównego bohatera Stefana, dziewczynę z Woli Kamę i pannę z Dobrego Domu, Biedronkę, i wokół tego hollywoodzkiego trójkąta miłosnego, melodramatycznego, prawie jak w filmie Pearl Harbor, jest nabudowana fabuła. Ale tak naprawdę Komasa też wykorzystuje szlak bojowy jednego ze zgrupowań powstańczych, właściwie chyba najsłynniejszego zgrupowania powstańczego, zgrupowania Radosław. I to jest taka rzecz, która mnie, prawdę mówiąc, zdziwiła w tym filmie, bo Stefan przystępuje zgodnie z logiką tego filmu do konspiracji właściwie na dzień przed powstaniem i od razu trafia do tego, jak się rzekło, elitarnego zgrupowania. Czy ktoś tak nieopierzony konspirator jak Stefan mógłby zostać prowadzony do zgrupowania Radosław? Na czym polegała wyjątkowość tego zgrupowania w Powstaniu Warszawskim? Bo to chyba warto wyjaśnić.
0: Tak, ale zacznę od tego, że się w pełni z tobą zgadzam. To znaczy, jeśli chodzi o konstrukcję tego filmu. Co w mojej perspektywie jest wadą tego filmu. Natomiast już bezpośrednio odpowiadając na twoje pytanie o zgrupowanie Radosław, jak rozumiem, zamysłem reżysera, zamysłem scenarzysty było to, aby tą opowieść oprzeć o najbardziej elitarne oddziały powstańcze. To znaczy zgrupowanie Radosław, wchodzące w skład tego zgrupowania bataliony i kompanie, tak legendarne jak na przykład Parasol, jak Zośka, jak Dziewczyny z Dysku i tak dalej. To była elita, to był creme de la creme Armii Krajowej, oddziałów powstańczych, a wcześniej różnego rodzaju formacji bojowych, naprawdę bojowych czasu konspiracji, takich jak na przykład KEDYW. Innymi słowy, często naprawdę młodzi ludzie, bo niektórzy z nich mieli po 20, 21, 22 lata, wychodząc z patriotycznych organizacji, przechodząc przez harcerstwo, ucząc się na tajnych kompletach, zdając w sposób nielegalny maturę w okupowanej Warszawie, oni zasilali te najlepsze oddziały konspiracji jeszcze czasów okupacji, tak, czyli dywersyjne. Często ci młodzi ludzie wyjeżdżali z Warszawy, szkolili się po lasach, a także przeprowadzali na prowincji działania bojowe. Innymi słowy, większość żołnierzy zgrupowania Radosław to był zgrany kolektyw, który znał się od lat albo co najmniej od miesięcy i był elitą polskiego wojska podziemnego. Nie było łatwo przed powstaniem dołączyć do zgrupowania Radosław. Młody chłopak, niezwiązany w żaden sposób z państwem podziemnym, raczej nie mógłby znaleźć się wśród żołnierzy zgrupowania Radosław. No i też traktowany byłby przez nich jako ciało obce. Troszeczkę inaczej ta sytuacja będzie wyglądała już po wybuchu powstania, czyli kiedy tak naprawdę w warunkach chaosu tworzyć się będą te pododdziały już realnie, bo pamiętajmy, że z racji braku broni my wystawialiśmy nawet w tych elitarnych oddziałach tylko czołowe plutony czy kompanie. Formalnie te bataliony nie mogły zaistnieć tak łatwo. No i przyjmowano stopniowo

0: do tych jednostek także innych powstańców. Aczkolwiek miały one cały czas charakter elitarny. Innymi słowy, to podczepienie się pod Radosława ma przede wszystkim powiązać głównego bohatera z osią wydarzeń związanych z najbardziej dramatycznymi wydarzeniami w powstaniu i jednocześnie z najbardziej elitarnymi oddziałami powstania warszawskiego. W praktyce było kilka przypadków, że ludzie słabo związani z konspiracją znaleźli się rzeczywiście w tym środowisku Radosława, ale to wyjątki, które potwierdzają regułę, którą przedstawiłem wcześniej.
1: A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo w pewien sposób się to pokrywa z moimi doświadczeniami z nagrywania powstańców. Oni często mówili, że jak szli na zbiórkę, to właściwie dziwili się, że ich koledzy również byli w konspiracji. To znaczy oni do ostatniego momentu nie wiedzieli, kto jeszcze jest w konspiracji w tych mniej elitarnych, mniej zgranych jednostkach powstańczych właśnie. No ale wracając do godziny W, to dla naszych bohaterów ona zaczyna się w jakiejś przestrzeni fabrycznej. No i jeśli chodzi o te sceny, to widzimy tam właściwie olbrzymi batalion. Tam jest ponad 200 statystów. Czy tak faktycznie wyglądały te zbiórki powstańcze?
0: Maksymalnie rozwijaliśmy w jednym miejscu, w takich rzeczywiście czasami fabrykach, różnego rodzaju magazynach w czasie koncentracji do godziny W. Czasami następowała koncentracja szczebla kompanii. To znaczy nie batalionu w jednym miejscu, ale pamiętajmy, że trzeba było te oddziały, pododdziały scalić przed wyruszeniem do walki. No i faktem jest, że te najbardziej elitarne jednostki Radosława, które gromadziły się na Woli przed godziną W, to w niektórych miejscach zbiórki gromadziło się powyżej 100 czy 150 powstańców. Więc to pokazanie jakby takiej koncentracji, przygotowania na poziomie kompanii jest jak najbardziej zasadne, bo też pamiętajmy, że pan Komasa, przygotowując się do nakręcenia filmu 44 i każdy historyk powstania warszawskiego, oglądając ten film, od razu to zobaczy. On oczywiście zbierał materiały, zbierał dokumenty, zbierał wspomnienia. Przede wszystkim wspomnienia i literaturę.
1: No zresztą dodajmy do tego, że Jan Komasa, przygotowując Miasto 44, korzystał z kronik filmowych przygotowywanych przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej i z tychże kronik później zlepił inny film, Powstanie Warszawskie, który jest właściwie wyłącznie oparty na tych materiałach archiwalnych, pokolorowanych. Tak? Także to jest dzieło, które powstało niejako przy okazji prac nad Miastem 44. Wracając jednak do fabuły, to od razu dowiadujemy się, i co ciekawe, pada to z ust kapitana Kobry, który jest dowódcą tej drużyny, którą będziemy śledzić, że powstańcy nie mają broni. I co ciekawe, on jest tym faktem zdziwiony najbardziej, wydaje mi się.
0: Znaczy, to zaskoczenie wyrażone w filmie jest oddane dobrze i prawidłowo. I znowu, tak jak powiedziałem, ono bazuje na wspomnieniach powstańców, którzy przeżyli. Zasadniczo uzbrojenie w broń długą i broń zespołową miało zapewnić zwierzchnictwo. I taka broń była trzymana w magazynach okręgowych i była wydawana na przykład w przypadku działań dywersyjnych przed walką. Innymi słowy, na przykład członkowie KEDYW-u, oni dostawali broń na określoną akcję, a potem ją zdawali. O, Niemcy w 1944 roku zlikwidowali nie jeden, a kilkanaście polskich magazynów z bronią konspiracyjną i tak naprawdę chociażby pozbawili nas połowy zapasu granatów, jakie wyprodukowaliśmy w czasie konspiracji. Innymi słowy, przed powstaniem Niemcy zadali nam bardzo duże straty, likwidując część naszych magazynów i paraliżując pracę magazynierów. Musimy pamiętać, że mieliśmy przed powstaniem dwie koncentracje. Ta druga zakończyła się ostatecznie wybuchem powstania 1 sierpnia, ale na obu tych koncentracjach powstańcy dowiadywali się, że nie będzie broni, że zwierzchnictwo nie przygotowało pod względem logistycznym, pod względem kwatermistrzowskim powstania, w tym sensie, że nie dadzą im broni do ręki. Tylko jeden na 10 mógł liczyć na jakiś pistolet, nie mówiąc już o karabinie. Dla większości były co najwyżej granaty konspiracyjnej produkcji.
1: Nawet w Radosławie?
0: Nie, w przypadku Radosława ta sytuacja jest nieco odmienna, ale podkreślmy tu słowo nieco. Otóż tu mówimy już o wystawianiu jednostek szczebla batalionu. Zgrupowanie Radosław to zgrupowanie pułkowe, a więc pułk to kilka batalionów. Więc zgrupowanie pułkowe musi mieć owe batalione piechoty.

0: Koty, w tym wypadku elitarne bataliony oparte jeszcze o Kedyw. No, z siłą rzeczy były to najlepiej uzbrojone bataliony powstańcze, ale i tutaj problem z wyposażeniem w broń długą, w broń zespołową powodował, że było wiadomo, że w godzinie W wystąpią tylko czołowe plutony bądź kompanie całych batalionów. Innymi słowy, nawet w tych batalionach broni było tylko dla czołowych plutonów bądź kompanii, czyli na przykład dla 300 ludzi broni było dla 100. I taką sytuację mamy również w tych elitarnych jednostkach, ale z perspektywy całego powstania, z perspektywy wszystkich innych oddziałów powstańczych, to tutaj głód broni był najmniejszy. Tu jednak można by powiedzieć, że co trzeci powstaniec dostawał realną broń do ręki, dla reszty były granaty i to były najlepiej uzbrojone polskie oddziały.
1: To, co jest uderzające w późniejszych sekwencjach filmu, to jest to, że właściwie im dalej w walki, tym tej broni jakby przybywa. To znaczy, kiedy już widzimy scenę obrony ostatniego punktu oporu na Czerniakowie, czyli obronę kamienicy przy ulicy Wilanowskiej 1, to właściwie tej broni tam powstańcy już mogą prowadzić niemalże równą walkę ogniem z Niemcami.
0: Powstańcy w miarę możliwości dozbrajali się na różne sposoby w walce z Niemcami, potem przy użyciu zrzutów, tak alianckich, jak i radzieckich. W związku z czym im dłużej to powstanie trwało, tym tej broni było więcej. Aczkolwiek musimy oczywiście pamiętać, że cały czas mowa o broni ręcznej, a więc o karabinach, o pistoletach maszynowych, o karabinach maszynowych, o rusznicach przeciwpancernych, lekkich granatnikach. To jest broń piechoty. Takiej broni z tygodnia na tydzień było dla powstańców więcej, tym bardziej, że też przerzedzały się szeregi tych najbardziej doświadczonych, ale z drugiej strony ich miejsce zajmowali ci mniej doświadczeni, tak? Czyli tak jak powiedziałem, wraz z długością trwania powstania do poszczególnych oddziałów przyłączali się nowi ludzie. Czasami w ogóle bez przeszkolenia wojskowego samo powstanie uczyło ich rzemiosła wojennego. Czyli to, co było niemożliwe przed powstaniem, stawało się oczywiste w trakcie powstania. I rzeczywiście tak, pod koniec powstania warszawskiego nasze oddziały w okręgu miały broni w ręku relatywnie dużo, ale wciąż dramatycznie mało.
1: Nasi bohaterowie właśnie nieuzbrojeni ruszają do pierwszej akcji, która jest inspirowana zdobyciem Szkoły Świętej Kingi. I chciałem tutaj zapytać o to, jak byś ocenił pokazanie taktyki walki w mieście w tym filmie. Czy możemy, patrząc na film Miasto 44, w jakiś sposób wyobrazić sobie, jak te walki przebiegały?
0: Absolutnie nie. To znaczy w tym filmie nie ma w ogóle pokazanej taktyki walki piechoty w mieście. Znaczy ten film w ogóle jest niewojenny, tak? Jako historyk wojskowości czy osoba w miarę zorientowana w tym, jak wyglądały walki w Warszawie. To nie jest film o walkach w Warszawie, to nie jest film o powstaniu warszawskim w rozumieniu walki, taktyki piechoty czy jakiejkolwiek innej walki. To jest filmowy chaos, ale trudno tutaj winić reżysera. No to ma być widowisko. Gdybyśmy próbowali pokazać walkę czy taktykę walki piechoty tak, jak ona wygląda naprawdę, no to ona byłaby dla większości widzów nie tyle co może nudna, co trwałoby to wszystko przerażająco długo. Tak? No bo jak oddać walkę piechoty, która jest rozciągnięta w czasie, w przestrzeni, z udziałem wielu ludzi na mimo wszystko ograniczonej przestrzeni ekranu? Jest to niezmiernie trudne. Dlatego, że powstanie warszawskie w swojej początkowej formie miało charakter kompletnego chaosu. I historia zgrupowania Radosław jest tu chlubnym tak naprawdę wyjątkiem, który jest niereprezentatywny dla powstania warszawskiego. Innymi słowy, to powstanie warszawskie zasadniczo 1, 2, 3 sierpnia wyglądało inaczej niż wyglądało w sposób no, rzeczywisty, tak, w rejonie działań najbardziej elitarnych polskich batalionów. I to powstanie się nie udało. To znaczy zakończyło się klęską w pierwszych godzinach. Film w żaden sposób się do tego nie odnosi. Poniekąd ja to rozumiem. To nie ma być film, w którym od razu chłoszczemy się i pokazujemy naszą katastrofę. To raczej jest film, który dozuje nasze nieszczęście. Natomiast z tego punktu widzenia, z tej perspektywy, no, odebrałem to raczej negatywnie. Dlatego, że zapanował chaos, strzelanina, pierwsze niemieckie kontruderzenia, dziesiątki ofiar na ulicach, płonące kwartały domów, pierwsze niemieckie pacyfikacje i to jest 1 sierpnia 1944 roku. Bo to nie chodzi o to tylko, że atak na dworzec gdański się nie udał, ale czym innym jest powiedzenie w filmie, że coś się nie udało, a czym innym jest na przykład sekwencja, doskonale oddana w filmie Godzina W.

0: Morgensterna, gdzie przepojone patriotyzmem, zapałem grupy młodzieży idą na śmierć prosto pod karabiny maszynowe. To jest zupełnie inny obraz powstania. Stąd też na samym początku to moje odniesienie się, że nie uważam filmu Miasto 44 za dobry film o powstaniu, a uważam Godzinę W czy Kanał Wajdy za filmy o powstaniu wybitnie pokazane.
1: To zakrzywienie perspektywy być może też wynika z tego, będę tutaj adwokatem diabła, że akcja musi w tym filmie pędzić, bo jak wspomnieliśmy, trzeba pokazać cały szlak bojowy zgrupowania Radosław. W związku z czym mamy właśnie wspomniane natarcie na szkołę Świętej Kingi. Mamy jakąś reminiscencję wyzwolenia Gęsiówki, bo i też musi być koniecznie młody żydowski chłopak, który po prostu dołącza do oddziału. Mamy rzeź woli, mamy wycofanie się do Starego Miasta, przejście kanałami do Śródmieścia, a w końcu Czerniaków. Czy czegoś twoim zdaniem na tym szlaku bojowym zabrakło?
0: Szlaku bojowego. Na tym szlaku bojowym zabrakło szlaku bojowego. To znaczy, już wyjaśniam. To znaczy, kiedy ja ten film oglądałem, no to mamy tam scenę walki na cmentarzach. W pewnym momencie, jak to zauważyłeś, no tak zmiksowaną nieco. Mamy niezwykle sugestywną scenę mordowania ludności cywilnej. Zresztą uważam, że ta najbardziej brutalna tak naprawdę scena jest najmocniejszą i najlepszą częścią tego filmu. Ten fragment filmu z mordowaniem ludności cywilnej przez Niemców, mówimy o śmierci też rodziny głównego bohatera, no to jest taki moment, gdzie w tym filmie pojawia się zaduma, gdzie ten film łapie za serce. Bo powiedziałeś przed chwilą, że będziesz adwokatem diabła. Nie musisz być adwokatem diabła. Ja bardzo szanuję wysiłek pana Komasy, jaki on włożył w swój film. Ja mam pełną świadomość ograniczeń, przed którymi stoi twórca, kiedy chce o czymś opowiedzieć. Sam jestem twórcą, wiem to doskonale, na ile kompromisów musimy iść, kiedy coś kreujemy. Natomiast, tak jak powiedziałem, mam zarzut do tego filmu, że to nie jest film o powstaniu i właśnie chociażby przez szlak bojowy z grupy Radosław. Znaczy, ci najlepsi nasi żołnierze przeszli przez prawdziwe piekło. Doświadczyli absolutnie wszystkiego, czego można było doświadczyć w Powstaniu Warszawskim. Wielu z nich tego nie przeżyło. Dziwić się nie powinniśmy. Zginął kwiat naszej powstańczej armii. I przechodzili ci ludzie gehennę bombardowania sztukasami, ostrzału rakietowego, który zamieniał ich w żywe pochodnie. Ginęli w piwnicach, cierpieli głód, bali się bardziej na tyłach niż na pierwszej linii frontu, bo sztukasy mogły ich zabić dosłownie w każdej godzinie doby, w każdym miejscu w mieście. Przechodzili piekło kanałów i powiem szczerze, że tego całego dramatyzmu, tej gehenny, tego umierania nadziei i walki, fanatycznej walki w dziesiątkach potyczek, ja w tym filmie tego tak dobrze nie widziałem. Znaczy, ja nie mówię, że tego nie było w ogóle, natomiast no jeżeli bierzemy się za historię takiego zgrupowania, no to niech to będzie historia także opowiedziana właśnie z punktu widzenia tego, przez co ci ludzie przeszli. Gdzie tu jest tak naprawdę gehenna kanału w tym filmie? Gdzie tu jest to, co spotkało najlepszych żołnierzy Radosława, jak po kolei giną, a pozostali muszą na to patrzeć, jak ta elita doświadczona no, wykrwawia się z każdym dniem.
1: No tak, oni giną właściwie dopiero na Czerniakowie, tak, w ostatniej sekwencji. Nie widzimy ich, właściwie to ich nie widzimy, widzimy nasz trójkąt miłosny. Jakimś cudem Stefan przedostaje się z rzezi woli, chociaż pozostał na tyłach, trafia do Starego Miasta, tam jest w katatonii właściwie. I wtedy film przez pewien czas zaczyna obserwować Biedronkę, tę dziewczynę blondynkę. I to jej oczami widzimy chyba jeden z najbardziej znanych epizodów powstańczych, mianowicie wybuch tak zwanego czołgu Pułapki, który ani czołgiem, ani nie wiadomo czy pułapką był, prawda?
0: Tak, tutaj reżyserowi należy oddać, że konstrukcja tej sceny, oddanie prawideł faktów historycznych wyszła bardzo dobrze. To znaczy cała ta sekwencja z tak zwanym czołgiem Pułapką, czyli tak naprawdę samobieżnym, gąsienicowym nosicielem ładunków wybuchowych Borgward B4 jest bardzo dobrze zrobiona i oddaje w pełni zapis faktów. Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce na Starówce 13 sierpnia 1944 roku. Wprowadzono wbrew rozkazom na teren powstańczy niewielki pojazd opancerzony, gąsienicowy, który brano za czołg i taki oto

0: właśnie pojazd obwożono, znaczy on jeździł, tak, był sterowany na ulicach Starego Miasta, po czym po zsunięciu się ładunku wybuchowego, o czym powstańcy nie wiedzieli, to inicjowało bezpośrednio wkrótce detonację. Ten pojazd wyleciał w powietrze, zabijając kilkaset osób. Jest bardzo dobra książka Łukasza Mieszkowskiego na ten temat, bardzo polecam. I to jedno z najbardziej dramatycznych, najbardziej wstrząsających wydarzeń całego powstania dla ludności cywilnej. Dlatego, że rzeczywiście zwłoki tych ludzi, rozerwane szczątki leżały w promieniu kilkuset metrów. Były tysiące lekko rannych, kontuzjowanych. Niezwykły dramat. No i jeśli o to chodzi, no, można powiedzieć, że ukazany w filmie bardzo, bardzo dobitnie.
1: Deszcz ludzkich szczątków spadający na ulicę. Pojawia się coś takiego we wspomnieniach, bo tutaj miałem wrażenie, że twórca chyba trochę przegiął, ale być może się mylę.
0: Nie, zupełnie nie przesadził. Oddał dokładnie to, co znajdujemy w zapiskach, w raportach, we wspomnieniach. Deszcz ludzkich szczątków, dokładnie tak. Albo ludzie, którzy stali w oknach i sama tylko siła podmuchu odrzucała ich na ścianę na końcu pokoju. Nawet generał Burkomorowski został ranny tym wybuchem. Nie wiem, był kontuzjowany. To jest niestety prawda, że zdejmowano ludzkie szczątki z drzew, z parapetów i z okien.
1: No właśnie, a jeśli mówimy też o ludności cywilnej Warszawy, to w sumie w tym filmie pojawia się ona dwukrotnie. Po pierwsze, ludzie zamykają drzwi przed Biedronką, która próbuje znaleźć jakieś schronienie, pomóc Stefanowi, a później widzimy tę ludność w piwnicach. Czy to, w jaki sposób została przedstawiona ludność cywilna w tym filmie, odpowiada prawdzie?
0: No i tak jak powiedzieliśmy już to parę razy, no reżyser zbierał wspomnienia, reżyser zbierał relacje. No i czytał w tych relacjach, że z początku entuzjastycznie nastawiona do powstańców ludność cywilna stopniowo zmieniała swoje nastawienie. Te sławne opowieści, jak rzucano w nich doniczkami, jak ich przeklinano. No, powstanie odbywało się w mieście, w pewnym momencie z problemami z dostawą wody, no bieżącej wody w ogóle nie było od pewnego momentu, z problemami z elektrycznością, której w pewnym momencie też już nie było, a przede wszystkim z problemami aprowizacyjnymi, czyli ludziom groził głód, śmierć głodowa bądź śmierć bezpośrednio od niemieckiego oddziaływania. I ludzie, ludność cywilna miasta, obarczała odpowiedzialnością za to powstańców, że skoro ruszyli do walki, nie są w stanie wygrać bitwy, nie są w stanie również jako wojsko zapewnić im ochrony, a więc nie wypełniają swojego podstawowego charakteru, swojej roli. No i ludność cywilna była stopniowo coraz bardziej wrogo nastawiona do powstańców, tym bardziej, że powstańcy, no oni jako wojsko narzucali im swoją wolę. Innymi słowy, no było być lepiej powstańcem niż cywilem i powstańcy, no też źle przyjmowali taką postawę ludności cywilnej. Narastały antagonizmy, no i w pewnym momencie ludność cywilna chciała po prostu uciec z terenu zajętych przez powstańców do Niemców. No w końcu, co w dużej mierze miało miejsce w przypadku części ludności, a część siedziała do końca w piwnicach i była potem przez Niemców jakby wypędzana już po kapitulacji poszczególnych dzielnic. No był taki jakby strach, czy czekać na śmierć w piwnicy, czy może pójść do tych Niemców jako cywil, jako kobieta, jako dziecko, jako starzec zapewne uniknie się rozstrzelania, dlatego że była z jednej strony pełna świadomość tego, że Niemcy w pierwszych dniach powstania zabijali dosłownie wszystkich. Kobiety, dzieci, starców, każdego. Potem Niemcy zaczęli zapewniać, że wszystkich zabijać już nie będą, no ale czy można było im wierzyć? Ale po paru tygodniach większość ludzi uznała, że już nie ma wyboru, że trzeba wychodzić, tak? I w czasie różnego rodzaju przerw w walce, zawieszeń broni. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi z każdej dzielnicy wychodziło do Niemców. Co dla powstańców też było dobre, bo no, odpadał problem aprowizacyjny. Tak? Jak 50 tysięcy ludzi weszło do Niemców, to nie trzeba było karmić 50 tysięcy ludzi. No, jak powiedziałeś sam i jak to jest powiedziane w tym filmie, no, miało trwać 3 dni.
1: Nie trwało, chociaż w tym filmie nie czuję się tych 63 dni. Nie wiem, czy się zgodzisz. Z uwagi na to, że fabuła podąża geograficznie, a nie podąża czasem trwania powstania, to właściwie nie wiemy, czy widzimy 3 dni, 5 dni, tydzień, 2 tygodnie. Chyba tylko nasza wiedza o 63 dniach powstania informuje nas o tym, co się dzieje. Nie masz takiego zarzutu do tego filmu, bo ja miałem takie wrażenie.
0: W pełni się z tobą zgadzam. Tak jak nie widzę tu taktyki walki piechoty w tym filmie, tak jak nie widzę

0: widzę historii zgrupowania Radosław, tak jak nie widzę tego całego koszmaru tak naprawdę powstania w tym filmie, chociaż przecież w tym filmie jest mnóstwo drastycznych scen, ale jednak tak jak nie czuję się w tym filmie powstania. To jest taki troszeczkę opowieść z mojej perspektywy, jak powiedziałem, takich pojedynczych obrazów pozbawionych głębi, a nie łączą się one wszystkie w jedną zwartą całość.
1: Opuśćmy Stare Miasto, przedostajemy się razem z naszymi bohaterami do Śródmieścia i w Śródmieściu sytuacja wygląda już zupełnie odmiennie, to znaczy ludzie wychodzą kanałami cali brudni, umorusani i widzą właściwie miasto, które wygląda jak miasto sprzed powstania. Czy Śródmieście faktycznie było takim fajnym miejscem jak w Paryżu, jak mówi jeden z bohaterów?
0: Ktoś, kto się interesuje powstaniem, to zobaczy, aha, i znowu mamy taką sekwencję tych wspomnień, że oni przeszli przez piekło Starówki i dziwią się, że to Śródmieście takie nienaruszone, że są dachy, że są szyby w oknach, nawet jakieś takie wynurzenia, że ktoś chodzi w futrze i tak dalej, w sensie, że jakaś bardzo dystyngowana dama ubrała się w sposób elegancki. No ja powiem w ten sposób. To jest obraz częściowo prawdziwy, a częściowo nie. Oczywiście ktoś, kto przeszedł przez piekło Starówki, ktoś, kto był tygodniami bombardowany, nękany ostrzałem rakietowym i całkowitą pożogą całej infrastruktury, całego zaplecza urbanistycznego. Znaczy Stare Miasto zamieniło się po prostu w płonącą kupę gruzów. Śmierć czaiła się za każdym rogiem i w każdej chwili. Potem ci ludzie przeszli przez kanały. Każdy, kto wychodził z piekła Starówki na Śródmieściu Północnym, doznawał pewnego szoku. Bo rzeczywiście Niemcy palili miasto dzielnica po dzielnicy, każda czekała na swoją kolej. To nie jest tak, że tam nie było żadnych zniszczeń. To nie było tak, że tam nie było śmierci. Śmierć tam była także każdego dnia. Niektórzy powstańcy mieli takie wrażenie, ale to jest karykaturalnie pokazane w tym filmie. To jest przerysowane. To jest przerysowany obraz wspomnień, bo były okna z szybami, były dachówki na dachach. Po prostu te budynki miały dach, to prawda, jeszcze. Ale to nie był taki sielski obrazek. To nie był taki sielski obrazek, ale rozumiem, no, są takie wspomnienia. Reżyser może się zawsze obronić, pokazać. Tu ludzie tak mówili, bo rzeczywiście tak mówili. Ale jest, pamiętam tą scenę bardzo dobrze i przerysowanie tej sceny.
1: Tak, ona się wydawała trochę karykaturalna, ale tak naprawdę nie spędzamy z bohaterami dużo czasu w Śródmieściu. Przenosimy się od razu na Czerniaków i tutaj dochodzi nam kolejny element tego filmu, mianowicie pojawiają się Berlingowcy i w tym filmie oni się pojawiają właściwie w dwóch scenach. To jest zakończone masakrą na Tarcie i wycofanie się żołnierzy 23 września. I mamy tutaj absolutnie wyraźny, właściwie kreskówkowy kontrast, bo z jednej strony mamy powstańców, którzy znakomicie radzą sobie w walce miejskiej, a z drugiej Berlingowców, którzy ruszają z gromkim hura właściwie pod ogień karabinów maszynowych, no i są zmasakrowani. Czy to jest uczciwe pokazanie tego zagadnienia?
0: Nie, to jest zupełnie nieuczciwe pokazanie tego zagadnienia, to jest całkowita karykatura. Natomiast znowu, jeżeli weźmiemy wspomnienia powstańców, tych, którzy przeżyli i tych, którzy wspominali po wojnie, to oni starali się taki kontrast nadać. Znaczy niektórzy powstańcy chcieli tak pokazać Berlingowców. Chcieli zbudować niezgodny z rzeczywistością obraz tej walki, który no, w tym kontraście oni by wypadali o wiele lepiej niż ci Berlingowcy. Czyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego, którzy przeprawiali się przez Wisłę we wrześniu 1944 roku. Czyli Polacy dowodzeni przez radzieckich oficerów w polskich mundurach, ale często z radziecką, czyli rosyjską komendą. Oni zajmują Pragę i następuje próba sforsowania Wisły, czyli w walce pokonania Niemców i dołączenia do powstańców. No i tworzą się przyczółki, czasami mniej lub czasami bardziej trwałe. Ten Czerniakowski jest najbardziej trwały, jest najważniejszym punktem ciężkości natarcia Polaków zza Wisły. I jest to okres współdziałania bojowego oddziałów Armii Krajowej i oddziałów 1. Armii Wojska Polskiego. Oczywiście oddziały niezaprawione w walkach miejskich, nierozumiejące często rosyjskie komendy, mówię o Polakach, no one radziły sobie gorzej niż najlepsze zaprawione w walkach, mające 6-tygodniowe doświadczenie bojowe w walce w mieście oddziały powstańcze. ale

0: Z drugiej strony oddziały berlingowców, tak zwanych berlingowców od nazwiska Berlinga, a one były jednak po przeszkoleniu w zakresie walki piechoty i posiadały nieporównywalnie większe zapasy amunicji i nasycenie bronią. Były niezwykle ważnym, cennym uzupełnieniem oddziałów powstańczych i trwała tam walka ramię w ramię. Jest to więc w tym filmie, w mojej opinii, tak jak w okresie PRL-u, było wychwalanie jedynie słusznej linii. Po 89 roku przegięcie w drugą stronę, same głupki i tak dalej. Tak? I komuna i wszystko, co z tym związane, musi być pokazane w sposób karykaturalny i z góry uznane za złe. Wbrew opinii konsultantów historycznych, tak zostali przedstawieni berlingowcy. Jak zostali przedstawieni?
1: A jak twoim zdaniem powinni zostać przedstawieni?
0: A jako bardzo waleczni i skuteczni żołnierze na tym odcinku, bo inne natarcia w innych miejscach Warszawy rzeczywiście zakończyły się czasami pogromem całkowitym. Tak? Idące do natarcia bataliony żołnierzy polskich zostały zmasakrowane przez Niemców. Ale nie na Czerniakowie. Na Czerniakowie to była ciężka, krwawa walka i powinna być przedstawiona inaczej. Gdyby próbować to przedstawić w jakimkolwiek innym miejscu, tak, to można byłoby wtedy pokazać bez współdziałania z powstańcami masakrę oddziałów z Zawisły. Ale tam, gdzie to współdziałanie było, tak jak na Czerniakowie, to ono przedłużyło agonię tego bastionu o wiele dni.
1: Agonię, dobrze to ująłeś, bo już widzimy właściwie ostatnie natarcia, brak broni, a Niemcy dysponują potężnym wsparciem, mają Goliaty, mają czołgi z żywymi tarczami. To też są absolutnie historyczne elementy tego filmu przecież.
0: Tak, oczywiście. Pędzenie ludności cywilnej przed pojazdami pancernymi, przed czołgami, działami pancernymi jest jak najbardziej faktem historycznym. Tak Niemcy postępowali w Powstaniu Warszawskim.
1: Od samego początku, warto dodać.
0: Tak, od samego początku do samego końca i wykorzystywano ludność cywilną jako żywe tarcze.
1: Swoją drogą, tak a propos jeszcze wycofywania się berlingowców z Czerniakowa, to pamiętajmy, że oni musieli przejść przez Wisłę i ostatnią sceną tego filmu jest próba wydostania się bohaterów na wyspę, na Łachę, na Wiśle. Im się to udaje. Wiemy doskonale, że takie próby również podejmowano, tylko nie zawsze się kończyły takim powodzeniem, prawda?
0: To znaczy część powstańców, niewielka część, przepłynęła Wisłę, tak? Bo czy to kurierzy, na przykład na kierunku żoliborskim, czy właśnie komunikacja czasami odbywała się tak, że wybrani ochotnicy musieli przepłynąć Wisłę. Rzeka ta jest bardzo zdradliwa, tak dodajmy. Bo to jest naprawdę ciężko sforsować rzekę Wisłę, nawet jak ona jest płytka. No ale powstańcy czasami przepływali, niektórzy uciekali w warunkach klęski na drugą stronę i jak najbardziej jest to również fakt historyczny, potwierdzony przez wielu, którzy tego dokonało i przeżyło. Tak więc tak, mamy takie sytuacje, że przepływano, tak? No, że nikt na żadnej Łasze nie mógł zostać. To inna sprawa, tak? To nie jest tak, że musimy sobie wyobrazić takie piekło na ziemi. W nocy cały czas oświetlany obszar rzeki jest rakietami, które opadają tak radzieckimi, jak i niemieckimi. Oświetlają lustro rzeki. Tam są oczywiście różnego rodzaju łachy, ale każdy, kto by na jakiejś łasze siedział, natychmiast zostałby zabity przy użyciu ognia moździerzowego bądź karabinów maszynowych.
1: Pod tym względem Jan Komasa opierał się na wspomnieniach konkretnego powstańca, pana Jacka Domorackiego, który właśnie tak wydostał się z Warszawy. Przy czym historia pana Jacka jest jeszcze tragiczniejsza, ponieważ on chciał Wisłą przeprowadzić swoją narzeczoną. Czynił to w nocy, wyciągając ją spośród wielu osób po prostu rannych. Ta osoba, którą on wyciągnął, bo to już zdradzę, że okazało się, że to nie była jego narzeczona, miała po prostu podobne ubrania i zabandażowaną głowę i pan Jacek Domaracki uratował owszem dziewczynę, ale to nie była jego narzeczona. No, w każdym razie dobrnęliśmy do końca fabuły filmu Miasto 44. Powiedz mi, czego tobie zabrakło w tym filmie? Bo myślę, że to już trochę powiedziałeś tak naprawdę, ale może podsumujmy w takim razie.
0: To jeszcze po raz kolejny, zanim podsumujemy, tak jak ty słusznie przed chwilą powiedziałeś. Tak naprawdę każda scena tego filmu, Miasto 44, ona jest właśnie oparta na czyichś wspomnieniach, na czyimś przeżyciu. Więc z punktu widzenia...

0: widzenia indywidualnego człowieka, każda z tych scen będzie się w ten czy w inny sposób bronić filmowo, tak? Bo jest, ona się właśnie będzie opierała na wspomnieniach konkretnego, pojedynczego człowieka. I to jest właśnie już płynnie przejście do odpowiedzi na twoje pytanie. Dla mnie ten film jest zbiorem takich przypadkowych wspomnień, ujęć ludzi, ale nie tworzy jednego spójnego obrazu. To jest taki film płytki, płaski i chaotyczny dla mnie, złożony z przypadkowych doświadczeń, przypadkowych wspomnień, przypadkowych zdarzeń, które są bardzo słabym klejem ze sobą połączone.
1: Wiesz co, ja mam podobne wrażenie, zwłaszcza, że oglądając ten film już w pewnym momencie zorientowałem się, że tutaj trzeba odhaczać te właśnie elementy powstania. Jeszcze brakowało mi Liberatora namiodowej właściwie. Z takich
0: spadający bombowiec niosący zaopatrzenie dla powstańców. Masz rację, rzeczywiście tak. Można albo jeszcze kilka takich ikonicznych scen z powstania. Znaczy, Ja mogę ten film odnieść do innych filmów o Powstaniu Warszawskim. Wymieniłem zresztą dwa najważniejsze. To jest film Wajdy, Kanał i to jest Godzina W. I to są filmy zupełnie różne w swojej konstrukcji, bo Godzina W jest obrazem kameralnym, gdzie reżyser zamyka grupę ludzi tak naprawdę w jednym mieszkaniu. I przez minimalizm, ale budujące napięcie, pokazuje ich historię. No, Wajda z kolei tworzy dzieło epickie, gdzie mamy przejście kanałami, gdzie wcześniej mamy beznadzieję walki, która tych powstańców do tych kanałów zagania i koszmar tychże kanałów. No właśnie zgrupowanie Radosław. Nikt inny nie chodził tyle kanałami, co oni. Bo oni musieli przechodzić aż 3 razy. Oni musieli się ewakuować ze Starego Miasta na Śródmieście, z Czerniakowa na Mokotów i z Mochotowa znowu na Śródmieście. Koszmar. Straszna historia, a jednocześnie no, przerażający materiał na film. Dlatego film Kanał, który tak naprawdę jest zapisem faktów. Tam grają aktorzy, tam ma miejsce troszkę wymyślona historia, ale w gruncie rzeczy wszystko jest tam prawdziwe. Każdy detal, każdy szczegół. Dla mnie ten film jest zdumiewający, dlatego że ja jestem razem z doktorem Grzegorzem Jasińskim, współautorem takiej książki Dawid kontra Goliat, gdzie my właśnie analizujemy między innymi wojnę w kanałach. Zdumiewające jest, jak doskonale oddana została rzeczywistość, prawda historyczna w fabularnym filmie Kanał. Aczkolwiek osobiście wolę Godzinę W, bo ten 1 sierpnia, to co się wtedy stało, to jest rzecz, którą no, badam dokładnie i widzę to niepowodzenie tego powstania i to niepowodzenie ten film też dobrze oddaje. A tutaj była próba zmierzenia się, czy raczej stworzenia czegoś w rodzaju jakiejś epopei narodowej. Ja to tak odbieram, tak? Pokazania wielkiego obrazu, szerokiego obrazu, epickiego obrazu, ważnego dla nas z punktu widzenia naszej tożsamości, pamięci historycznej wydarzenia.
1: Ja mam jeszcze do tego, co powiedziałeś, jedną uwagę, mianowicie dwa filmy, o których wspomniałeś, zarówno Kanał, jak i Godzina W, to są filmy, które powstały najpierw na podstawie opowiadań, dzieł literackich, później powstały adaptacje radiowe, które zachowały się w archiwach Polskiego Radia swoją drogą. Fragmentów możecie Państwo posłuchać w podcaście Pamięć w Eterze, który w ubiegłym roku miał premierę, a który traktuje o pamięci o Powstaniu Warszawskim w czasach PRL. Zachęcam, ale oba te dzieła bronią się również tym, że po prostu mają bohaterów. To znaczy mają kogoś, z kim możemy sympatyzować. Ja przygotowując się do naszej rozmowy, zrobiłem sobie taki eksperyment i obejrzałem ten film na jednym z serwisów streamingowych, które dają możliwość przyspieszenia na podwójnym przyspieszeniu. I wiesz co? I absolutnie niczego to nie ujmowało filmowi Miasto 44. Można było obejrzeć ten film na podwójnym przyspieszeniu. Te sceny, które robiły największe wrażenie, nadal robiły największe wrażenie, ale niestety tam nie ma przywiązania do bohaterów. Tam właściwie nie ma za bardzo bohaterów w tym filmie.
0: Tak, zgadzam się z tobą. Bohaterowie są płascy, tak jak ja ciągle nawiązuję do tego obrazu na płótnie malowanym. Tak, że nie ma tej głębi, nie ma tej perspektywy. No, mało tego, ja bym raczej powiedział, znaczy z mojej perspektywy, tak, no, główny bohater, jeżeli tak to możemy powiedzieć, wręcz ciężko nam go polubić

0: ciężko nam go zrozumieć, ciężko nam zrozumieć jego motywy i decyzje. Jest momentami wręcz antypatyczny.
1: Od połowy filmu jest takim chodzącym zombie właściwie i trudno z nim sympatyzować w jakikolwiek sposób. Ja nawet rozumiem te decyzje, że on przeżył szok, tak, że żywoli, ale jak mamy z nim sympatyzować?

0: coś z perspektywy historyka, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, żeby się nie dać oszukać temu filmowi. A o czym nie wspomnieliśmy oczywiście.
1: Znaczy, żeby nie dać się oszukać temu filmowi. Moim zdaniem to jest film, który bardzo płytko dotyka zagadnienia Powstania Warszawskiego. To bardzo ważne, bardzo smutne, bardzo traumatyczne i tragiczne wydarzenie. Mój zarzut pod adresem tego filmu, chociaż to nie jest film, który opowiada, że wojna to fajna sprawa, nie bynajmniej, to nie jest film, w którym my wygrywamy. To jest film, który nie ma tak naprawdę nawet happy endu i ma niejednoznaczne zakończenie. Tak? Możemy właśnie, no, praktycznie wszyscy, jeżeli nie wszyscy bohaterowie tego filmu giną, prawda? A więc ten film nie ma happy endu. W moim odczuciu ten film nie pokazuje Powstania Warszawskiego takim, jakim to Powstanie Warszawskie było. Ten film pokazuje doświadczenia poszczególnych ludzi, ale ja osobiście uważam, że obecnie film o Powstaniu Warszawskim w rozumieniu epopei narodowej, filmu, który ma pokazać to powstanie takim, jakim ono było naprawdę, taki film powinien się skoncentrować na doświadczeniu ludności cywilnej. To nie powinien być kolejny film z perspektywy powstańczej młodzieży. To nie powinien być film z perspektywy oddziałów powstańczych. Dlatego, że Powstanie Warszawskie jako wydarzenie w 90% dotykało ludzi, którzy nie byli aktywnymi jego uczestnikami. Innymi słowy, 9 na 10 osób, które przeżyło Powstanie Warszawskie, to byli cywile. I takiego filmu nadal nie mamy. Na taki film czekamy. Ja rozumiem, że ten film, który powstał, który stworzył pan Komasa, on taki prawdziwy, szczery do bólu być nie mógł. To musiała być taka właśnie, tak sądzę, to miała być taka opowieść, może nie ku pokrzepieniu serca, ale wielki obraz, wielkie płótno, wielkie malarskie wydarzenie. No ale nie da się tak. Nie da się tak. Fort i Grunwald, bitwa pod Grunwaldem w rozumieniu części filmu Krzyżacy były w naszej historii tylko raz. Nie da się ściągnąć kilku tysięcy żołnierzy na pole i pokazać rozmachu epickości wielkiego starcia zbrojnego. Nie było takich środków, nie było takich możliwości przy kręceniu filmu Miasto 44. To pokazać to w rozumieniu właśnie walki tej gehenny, ostrzału rakietowego. No można by to dzisiaj próbować przy użyciu komputerowych sztuczek, ale moim zdaniem to nadal nie będzie to. Więc brakowało, ten film odebrałem jako zbyt cukierkowaty. Mimo, że tak podkreślmy na streszcie, to jest film o tym, gdzie wszyscy giną, gdzie jest katastrofa, gdzie naprawdę to jest film dramatyczny. A mimo to, z perspektywy mojej wiedzy o Powstaniu Warszawskiej, odebrałem ten film jako cukierkowaty w tym sensie, że to jest kolejna opowieść o tym, że to powstanie miało sens, że byliśmy dzielni, że byliśmy waleczni, że próbowaliśmy. Podczas gdy brakuje mi obrazu prawdziwego, obrazu gehenny tej ludności cywilnej, bo to nie jest tylko tak, że ktoś będzie zamykał przed bohaterką drzwi. Tylko ten ktoś będzie się tej bohaterki tego filmu bał. Będzie ją wyklinał. I będzie się bał jej czynów i tego, że poszliśmy na powstanie bez broni, że nie ma co jeść, że dzieci umierają w piwnicach z braku mleka. I to jest obraz Powstania Warszawskiego, że ludzie próbują uciec do Niemców. No i to troszeczkę jest może obok tego filmu ten zarzut. Nie do tego filmu może bezpośrednio, ale po tylu latach chyba nie chcieliśmy urazić ostatnich żyjących powstańców. Może taki film, o którym ja teraz mówię, dopiero może powstać, kiedy odejdą ostatni z naszych bohaterów. No bo też zmienia się nasza wrażliwość i zmienia się nasza percepcja doświadczeń także historycznych. Mamy fantastyczny film o powstańcach Godzina W. Mamy fantastyczny film o powstańcach w rozumieniu fantastyczny opowieści, ale nie to, co zawiera, czyli kanał. No teraz czekamy na film, opowieść o o ludziach, którzy to piekło musieli przeżyć. Nikt im nie dał karabinu do walki.

0: Nikt im nie dał karabinu do ręki, żeby walczyli, ale i tak no, musieli tygodniami w tej Warszawie tkwić, często ginąc, stojąc z wiaderkiem na przykład do pompy, do studni. Walcząc o każdy kęs, o bochenek chleba, o trochę kaszy. Powstanie warszawskie to jest takie, już przechodzę do puenty. Powstanie warszawskie z perspektywy historyka wojskowości to jest takie bardzo dziwne zjawisko, bardzo dziwna bitwa. Otóż najbezpieczniej było na pierwszej linii frontu. Znajdź drugą taką bitwę, gdzie najbezpieczniej jest na pierwszej linii frontu i najmniej ludzi ginie na pierwszej linii frontu.
1: W oczekiwaniu na ten film, który będzie traktował o ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim, pozostaje nam przełknąć jeszcze raz gorzką pigułkę filmów takich jak Kanał, filmów takich jak Godzina W. I to chyba powinno być podsumowanie naszej rozmowy. No i czekamy na ten inny film o Powstaniu Warszawskim. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Norbert Bączyk, historyk, współautor podcastu Wojenne Historie, historyk wojskowości, badacz dziejów Powstania Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ci, dziękuję państwu.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Klimat jaki jest, każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
4: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
4: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
2: I na stronie polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Robiec, zapraszam. Obywatel Ukrainy, który we Wrocławiu w sobotę zaatakował nożem kobietę, został zatrzymany od razu po ataku, przekazało MSWiA. 18-latek zaatakował 30-latkę na wrocławskim osiedlu Muchobór. Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Radio Wrocław dotarło do szczegółów ataku, mówi świadek zdarzenia.
1: Jeszcze z nią rozmawiałem, co jak, czy go zna, czy co, to tylko dostałem informację od niej jeszcze na początku, jak już ją zaczęliśmy uciskać to wszystko, żeby ona jakoś tam dawała sobie radę, to mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona wyszła pierwsza, ona za nią, jeszcze drzwi się nie zamknęły i już wyciągał nóż.
0: Policja wstępnie zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Wcześniej we Wrocławiu i w innych miastach dochodziło do pobicia czy znieważenia Ukraińców przez Polaków. Doktor habilitowany Konrad Pędziwiatr z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie apeluje do polityków o opamiętanie.
2: Jeśli chodzi generalnie o migrantów, to w kontekście statystyk przestępczości oni są niedoreprezentowani. Jakby nie mamy problemu i nie można robić kalek z Europy Zachodniej i przekładać to na rzeczywistość polską. A jednocześnie mamy właśnie taką ogromną bezkarność wielu polityków, szczególnie oczywiście prawicy i skrajnej prawicy, którzy w taki nienawistny sposób wypowiadają się na temat imigrantów. No i nie trzeba ogromnej wyobraźni, żeby zrozumieć, że to może się przekładać na rzeczywistość społeczną i się niestety przekłada.
0: Ekspert powiedział, że przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi możliwa jest radykalizacja języka, co może przełożyć się na większą agresję. 6 sierpnia pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Negatywnie jego rząd oceniają politycy sejmowej większości. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Karol Nawrocki jest siewcą destrukcji.
3: Jego liczne weta to jest przykład, w jaki sposób sypać piasek w tryby rządowi, ale tak naprawdę niszczenie również interesów Polaków. Mogliby mieć niższe ceny benzyny, gdyby nie weto pana prezydenta, mogliby mieć rozwody pozasądowe, gdyby nie weto prezydenta, mogliby mieć ustawę o statusie osoby najbliższej, gdyby nie weto pana prezydenta. W związku z tym Nawrocki jest tak naprawdę szkodnikiem, jeśli chodzi o blokowanie dobrych zmian dla Polaków.
0: Rządzący chwalą prezydenta za podpisanie ustawy o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach, czy ustawy przeciwdziałającej patostreamingowi. Marcin Chorała z klubu Rozwój Plus mówi, że bardzo dobrze ocenia prezydenturę Nawrockiego.
4: Gdyby tylko chciał, to mógłby się skoncentrować na właśnie podpisywaniu ustaw, wetowaniu, wręczaniu orderu, państwowych obchodach, ale Karol Nawrocki ma obecnie ogromny autorytet po tej patriotycznej, niepodległościowej, szerszej niż tylko prawicowej stronie opinii publicznej i gdyby tylko zechciał ten swój autorytet wykorzystać bardziej aktywnie, to myślę, że bardzo, bardzo wielu by od razu za nim poszło.
0: W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał nieco ponad 51% głosów. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Frekwencja wyniosła ponad 68%. Trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów obronili wczoraj tytuł, wygrywając ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów. Sukces tak komentował selekcjoner Nikola Grbić.
5: Pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to, co Leo zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
0: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów też w 2023 i 2025 roku. Coraz więcej nielegalnych migrantów zatrzymują estońskie służby. Władze zapowiadają zaostrzenie działań i wsparcie ze strony Finlandii.
6: Minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro, cytowany przez portal ERR, powiedział, że fińscy funkcjonariusze będą pomagać w estońskich portach oraz na lotniskach. Od początku roku Estończycy zatrzymali ponad 120 osób, które nielegalnie przedostały się do kraju. Aż 80 migrantów ujęto w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Obserwujemy ogólny trend polegający na wzroście presji związanej z nielegalną migracją do Estonii, mówi Indrek Aru z Biura Policji i Straży Granicznej. Widzimy też, że celem tych osób nie jest pozostanie w Estonii, lecz przedostanie się przez jej terytorium do innych państw. W czwartek w jednej z dzielnic Tallina zatrzymano grupę cudzoziemców przebywających w wynajętym mieszkaniu. Według dotychczasowych ustaleń pochodzą oni z Etiopii i Somalii. Na teren Unii Europejskiej dostali się prawdopodobnie przez granicę łotewsko-białoruską. Szef estońskiego MSW poinformował, że zatrzymani będą odsyłani z powrotem na Łotwę. Zaapelował też do mieszkańców o czujność. Kamil Zalewski, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na południu przelotne opady deszczu, w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burze. Temperatura od 11 stopni na północy, 16 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek na południu przelotne opady deszczu i burze, a temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem, 28 w centrum do 33 na południu kraju.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj będziemy podróżować rowerami. Z nami Piotr Burda, redaktor naczelny roweronline.pl, człowiek, który przemierzył Polskę od źródeł Wisły aż do jej ujścia, nie mówiąc o innych również terenach, przemierzył również na rowerze Europę i podzieli się z nami informacjami, jak zorganizować taki wyjazd rowerowy, jak sobie zorganizować wakacje rowerowe, żeby nie były ani rozczarowaniem, ani katorgą. Piotrze, kiedy przeciętny Polak myśli o wakacjach na rowerze, od razu widzi w głowie herosów w tych obcisłych strojach z lajkry, pokonujących 150 km dziennie, śpiących w rowie. Odczarujmy to na dzień dobry. Jak wyglądają takie nowoczesne wakacje na dwóch kółkach dla kogoś, kto na co dzień jeździ tylko do parku, a w urlopie szuka relaksu, a nie zakwasów?
3: Przede wszystkim taka osoba powinna jeździć często i krótko. Odcinki 30-50-kilometrowe.
2: Ojej, 30-50-kilometrowe, no, to brzmi też bardzo okrutnie.
3: Myślę tak, że zwykły, statystyczny człowiek, który spędza życie zawodowe za biurkiem, jest w stanie spokojnie taką odległość pokonać bez wielkiego zmęczenia. Na początku najlepiej oczywiście blisko swojego miejsca zamieszkania, tak by w razie czego zadzwonić do żony lub przyjaciela o odbiór, bo gdzieś zabrakło sił.
2: Albo nie oddalać się gdzieś od pętli tramwajowej.
3: I nie od tramwajowej to bym uważał, bo z tramwajami to nie jest tak łatwo z rowerami. Lepiej pociąg, lepszy jest pociąg i jazda wzdłuż torów kolejowych, takich czynnych jeszcze.
2: Okej, no to jeszcze jeśli taką rozgrzewkę planujemy, to powiedzmy sobie, no jeśli jedziemy na wakacje i planujemy sobie, że pojedziemy na wakacje rowerowe i że będziemy na tych wakacjach spędzać codziennie czas na rowerze, to na początek jak lepiej. Zapakować sakwy i po prostu ruszyć i pokonywać te 30-50 kilometrów dziennie, czy jednak pojechać, zakwaterować się w jednym miejscu i robić tak zwane koniczynki?
3: Myślę, że ten drugi sposób będzie lepszy, będzie dla nas bezpieczniejszy. Czyli jedziemy na przykład na szlaku wzdłuż Bałtyku do Ustki, tam zostawiamy samochód, jedziemy do rowów, to jest 18-20 kilometrów w jedną stronę, wracamy do Ustki, wsiadamy w samochód, jedziemy samochodem do rowów, tam śpimy, i następnego dnia wyruszamy na następny podobnej długości etap. Zawsze mamy samochód, który nam pozwoli na minięcie jakichś fragmentów, których po prostu nie chcemy przejechać lub przy brzydszej pogodzie pojechać do większego miasta coś zwiedzić.
2: To, o czym teraz mówimy, chyba się wpisuje ładnie w coś, co nazywamy slow bikingiem. Taki nowy trend, kiedy rower jest tak naprawdę tarasem widokowym, a nie tylko urządzeniem do przemieszczania się z punktu A do punktu B.
3: Wokalista zespołu Talking Heads, David Byrne, przez całe lata swojej kariery woził na trasy koncertowe składany rower. I zawsze przed koncertem zwiedzał miasta, w których był. Opisał to w książce Dzienniki Rowerowe, którą polecam każdemu rowerzyście, bo jest to kapitalne właśnie jak gdyby podsumowanie tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Że rower jest tarasem widokowym na to, co mijamy, na ludzi, których spotykamy, bo mamy czas na to. Na rowerze nie spieszmy się, nie jedźmy, że musimy być o godzinie 6, mamy tak zaplanowane. Planujmy rozsądnie czas, tak by mieć go przynajmniej o 30% więcej niż wyszło nam to z rozkminy na super aplikacjach rowerowych, bo po prostu czasami są takie perełki, które znajdują się tuż obok szlaku.
2: No dobrze, to teraz pojedźmy w konkretne miejsca. Takim przebojem ostatnich lat i taką wizytówką polskiej turystyki rowerowej jest trasa Green Velo i powiem jak w Misz.

0: my tą trasą udowadniamy niedowiarkom w Europie, że my też potrafimy.
1: Tak, no bo jest to prawie 2000 kilometrów trasy wzdłuż wschodniej granicy, prowadzącej przez przepięknie, przez bardzo malownicze tereny.
0: Jak Alpe Adria prawie, prawda?
1: Prawie. Choć widoki powiedziałbym, że takie przyjemniejsze dla oka, bo szczególnie latem jest tutaj większość zieleni, piękne jeziora, piękne rzeki.
0: To skąd startujemy, gdzie finiszujemy i co mijamy po drodze?
1: Trasy możemy zacząć bądź nad morzem w Elblągu i dojechać do Kielc, bądź odwrotnie, w drugą stronę, w dowolnym punkcie na niej leżącym, bo tych punktów startu, stycznych punktów tej trasy z szlakami kolejowymi, szlakami drogowymi jest naprawdę dużo.
0: To dodajmy jeszcze, że jedziemy przez najpierw Warmię, Mazury, jeśli startujemy w Elblągu, potem jedziemy przez Podlasie, przez Lubelszczyznę i Świętokrzyskie. Naprawdę robi wrażenie i rzeczywiście można sobie zaplanować kilka takich wyjazdów albo kilka wakacji, żeby ją po kawałku przejechać.
1: Zdecydowanie tak. Do zaplanowanego czasu dodaj 30%. Na to, by skoczyć w bok, zobaczyć coś, co nie było tak oczywiste przy planowaniu trasy.
0: Niekoniecznie trzymając się tylko niej, bo po drodze mamy przecież mnóstwo fantastycznych miejsc do zobaczenia. Mamy Kętrzyn, mamy na Warmii i Mazurach, mamy Puszczę Białowieską po drodze, mamy tutaj całe Podlasie Nadbużańskie, jedziemy wzdłuż Bugu, no Góry Świętokrzyskie, Kielce i okolice. Jest co oglądać.
1: Ten plan ma wytyczać azymut lub ewentualnie miejsce, gdzie będziemy spać. A tak po prostu jedziemy, oglądamy, spotykamy ludzi, zwiedzamy.
0: Co jeszcze możemy zaoferować, jeśli chodzi o Polskę, o takie bardzo ciekawe trasy, które rekomenduje redaktor naczelny roweronline.pl? Dla takich początkujących, dla średnio zaawansowanych rowerzystów, nie mówię o tych takich wytrawnych, bo oni sami doskonale wiedzą, gdzie pojadą.
1: To gorąco zapraszam na Górny Śląsk, gdzie latem odbywa się wiele imprez kulturalnych, wiele koncertów wraz z rowerami i przy okazji zrobić żelazny szlak rowerowy na pograniczu polsko-czeskim, który doskonale pokazuje, jak można wykorzystać nasypy kolejowe po byłych kolejach już nieistniejących, by zrobić rundkę 60-kilometrową, 50-kilometrową. Natomiast jeżeli chcemy pojechać gdzieś tak naprawdę już
0: na wakacje,
1: dala od zgiełku, to na przykład dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem są trasy po Campinosie. Tam można zrobić pętlę od 20 kilku kilometrów do tam 150-160 kilometrów.
0: Campinos nie brzmi źle, jest raczej płasko.
1: Jest płasko, jedynie co to tam musimy się nastawić na to, by nie brać tam, w ogóle na takie wyprawy nie bierzemy rowerów szosowych. Na te wyprawy bierzemy gravel, MTB, a najlepiej rower trekkingowy, który po prostu jest dostosowany swoją geometrią do wielu godzin spędzonych na siodełku. W dodatku ma szersze opony, po prostu łatwiej nim jest się poruszać w zróżnicowanym terenie, a w Campinosie niestety lub stety są też piaski, są wydmy, ale to można ominąć, to po prostu trzeba rozplanować tak trasy, by ominąć. Kolejnym takim rejonem, bardzo fajnym, a nie do końca jeszcze odkrytym, to jest Puszcza Niepołomicka. Tam są pętle po 26 kilometrów, których ponad 20 jest po asfalcie, w równym terenie. Ogromną w ostatnich latach karierę robi Velodunajec. Przepiękna trasa, ale powiem wam tak, no może nie latem, a szczególnie nie w letnie weekendy, bo jest ona bardzo zatłoczona. I po prostu możecie przyjechać tam w sobotę lub w niedzielę i poczuć się jak na Krupówkach w szczycie sezonu, gdzie będziecie częściej schodzić z roweru. Natomiast polecam tą trasę. To nie tak, że ja jej nie lubię.
0: Zostawcie sobie ją na deser,
1: na jesień,
0: jesienny deser.
1: Dokładnie, lub na początek sezonu, na wiosnę i też nie w weekendy, bo naprawdę jest to oblegane.
0: A ktoś, kto nie może już doczekać się tego, żeby na to siodełko wskoczyć, nie chce czekać na Dunajec jesienią?
1: To fragmenty szlaku wokół Tatr. Szczególnie te od północnej strony, czyli od polskiej strony. Bo mamy piękny widok na Tatry, a trasę poprowadzoną też po starej kolei, generalnie płaską i też dobrze skomunikowaną, jeśli chodzi o ewentualny powrót, bo można tam dojechać do miejscowości, w których mamy połączenia kolejowe.
0: A propos łatwych tras, to może podpowiedzmy też słuchaczom, że jeśli słyszą, że trasa biegnie szlakiem zwiniętych torów kolejowych. Często te trasy tak się nazywają, na przykład wokół Stawów Milickich, na Pomorzu, ta trasa, którą wspomniałeś. To jest dla nas niewerbalny sygnał, że to jest również trasa prosta, dlatego że nachylenie torów kolejowych zwykle było niewielkie, więc tutaj nie będziemy mieli jakichś specjalnych

0: potencjalnych przewyższeń.
1: Trasy na byłych trasach kolejowych są zazwyczaj płaskie i są bardzo malownicze, bo bardzo często są wyniesione ponad teren, więc nawet na tym płaskim terenie będziemy widzieć więcej niż gdybyśmy po tym nasypie jechali.
0: Jakie trasy na północy Polski zaproponujesz? Ludzie jeżdżą nad morze, jeżdżą nad jeziora.
1: Myślę tak, na pewno fragmenty R10, czyli tego najsłynniejszego polskiego szlaku wzdłuż Bałtyku. To jest szlak rowerowy, który prowadzi od zachodniej granicy w okolicach Świnoujścia po Mierzeję Wiślaną.
0: Fantastycznie brzmi.
1: Jest to w większości szlak asfaltowy, powiedzmy, że płaski. Natomiast są tam miejsca, gdzie no, jeżeli przejedziemy powiedzmy 30-40 km dziennie, to musimy się liczyć, że tam będziemy mieć jakieś 200 metrów denivelacji, takich drobnych podjazdów. To będą krótkie podjazdy, czasami niezauważalne, no, a czasami odrobinę męczące. Podobnie jest na Mazurach, gdzie tras i ścieżek rowerowych jest od groma.
0: Już można sobie tylko wyobrazić, jak malownicze one
1: Przepiękne są, tylko uwaga, tam są podjazdy. Także jeziora są płaskie, ale ten teren dookoła lodowiec tak uformował, że są tam górki, zjazdy i to, co w takich terenach jest zmorą rowerzysty, to jest to, że jak podjeżdżamy, to wiemy, że za chwilę będziemy zjeżdżać i będziemy znowu podjeżdżać.
0: Okej, ale to jest zmora rowerzysty, który nie ma wspomagania prądem, czyli nie jedzie na rowerze elektrycznym, na tym nie ma tego swoistego podtlenku azotu, który po prostu niweluje te wszystkie historie, o których właśnie powiedziałeś. To jest coś, co po prostu tak na tyle wspomaga te podjazdy, że można jechać naprawdę i 100 kilometrów i się nie zmęczyć. Nawet ktoś, kto roweru używa okazjonalnie. To jest prawdziwa rewolucja.
1: Powiem ci tak, że pokonałem taki odcinek na Bałkanach 10 kilometrów z przewyższeniem 1000 metrów i przez 3 godziny pchałem rower, bo nie miałem tego wspomagania. Gdybym miał e-bike'a, na pewno bym to podjechał.
0: Bez problemu.
1: Bez problemu, bo od tego są te e-bike'i i powiem wam tak, dodatkowo do wielu e-bike'ów można dokupić zewnętrzny akumulator, który waży 2-3 kilo i wkłada się go w koszyczek na bidon. Podpina do miejsca, w którym ładuje się normalnie akumulator ten wbudowany w rower i system zarządzania energią korzysta z jednego i z drugiego. Daje nam to zasięgi już nie 80-90 km, a grubo ponad 100. W wielu miejscach, w Austrii, we Włoszech, w południowym Tyrolu, czy nawet na Słowacji, są gotowe instalacje, są gotowe ładowarki, które mają wiele końcówek. Czy nie musimy się martwić, że mamy silnik i ładowanie firmy A nie znajdziemy, bo będzie gdzieś tylko firmy B. Więc mają z tymi najpopularniejszymi formatami, już to mają. W Polsce też takie stacje ładowania się powoli pojawiają.
0: Jest jeszcze jeden taki tip, żeby nie wozić ze sobą zestawu narzędzi, różnego rodzaju oprzyrządowania. Jeśli coś się nam po drodze zdarzy, jest taka sieć sklepów, przy których bardzo często stoją takie po prostu zestawy naprawcze, pompka jest też rowerowa. To, co u nas się pojawia, ja powiem szczerze, już widziałem bardzo dawno temu i w Danii, i w Szwecji, w Malmö, czy w Kopenhadze, po prostu na środku deptaków były takie bardzo rozbudowane stacje naprawcze, rowerowe. My musimy sobie chyba na razie jeszcze jakoś sami radzić, ale jak takie praktyczne rady a propos takiego spakowania się na taką wyprawę rowerową. Jakie ciuchy? Czy rzeczywiście tą lajkrę trzeba kupować, żeby wyglądać jak uczestnik wyścigu Tour de France, czy może niekoniecznie?
1: Ja zawsze ze sobą biorę nawet na najkrótsze wyjazdy multitool, czyli takie narzędzie, w którym jest kilka kluczy imbusowych, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, który w tym jest, zestaw łatek, pompkę i zapasową dętkę.
0: Mamy narzędzia w sakwach, mamy wszystko przygotowane, plany rozpisane i tak dalej, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszej części ubioru rowerowego, o spodenkach rowerowych.
1: Tak, bo nie musimy ubierać się w stroje z lajkry, w których w dodatku no nie każdemu jest do twarzy, a szczególnie do brzucha. Wystarczy nam normalna koszulka jakaś sportowa, w której jeździmy, normalne skarpetki, buty z w miarę twardą podeszwą. Natomiast najważniejsze jest to, co mamy na czterech literach, czyli na pośladkach, spodnie z płatką. Bo nawet najlepsze, najwygodniejsze siodełko rowerowe po kilkudziesięciu kilometrach wprowadzi nas w dyskomfort, a dobra wkładka pozwoli to zlikwidować. I druga rzecz, spodenki rowerowe, które nałożymy na te spodnie z wkładką, jeżeli tak chcemy.
0: Z dziwnie rozlokowanymi kieszeniami.
1: Z dziwnie rozlokowanymi kieszeniami, bo gdy weźmiemy zwykłe spodenki krótkie, to za chwilę wypadnie telefon lub zacznie

0: nam przeszkadzać,
1: uciskać.
0: A spodenki rowerowe są tak skonstruowane, że kieszenie są rozlokowane w takich miejscach, by nam nie przeszkadzały.
1: Począwszy od sensownego spakowania się, po rozsądny wybór trasy rowerowej i sposób podróżowania, to wszystko, o czym wcześniej mówił Piotr Burda, redaktor naczelny portalu Rower Online, zapewni nam fantastyczne, spokojne i pełne dobrych wrażeń wakacje na dwóch kółkach.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od wyniku pewnych badań, które przeprowadzono przed 2 laty bodaj. To było w okolicach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tych badań wynika, że niespełna 20% Polek i Polaków, a więc niemal co piąty z nas, ma objawy zespołu stresu pourazowego. To są badania o tyle zaskakujące, że średnia światowa jest znacznie niższa, bo oscyluje między 5 a 10%. Czy możemy stwierdzić, że Polacy są jednym z najbardziej straumatyzowanych narodów?
2: Myślę, że tak. Zdecydowanie słyszałam o tych badaniach i jakby potwierdzam, że faktycznie średnia światowa jest dużo niższa i u nas to PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, rozwija się zdecydowanie częściej. No i myślę, że tutaj no, kilka przyczyn się nakłada na taki, a nie inny wynik. Według mnie jedną z głównych przyczyn PTSD, bo przecież proszę pamiętać, że wielu z nas doświadcza zdarzeń traumatycznych i teraz kwestia, czy rozwinie się zespół stresu pourazowego, to jest już właśnie ten drugi element i to zależy od bardzo wielu czynników i myślę, że my dzisiaj w Polsce z wieloma jeszcze sobie nie do końca dobrze radzimy i dlatego ten wynik, który no, stawia nas w czołówce niechlubnej, jakbym tutaj powiedziała, ta wygląda tak, a nie inaczej.
1: To prawda. W większości z nas przytrafiają się w życiu jakieś wydarzenia traumatyczne. Jeśli chodzi o samo doświadczanie traumy, to w Polsce ono nie jest częstsze niż w innych krajach na świecie. Natomiast znacznie częściej niż gdzie indziej w Polsce właśnie ta trauma przechodzi w PTSD. Z czego to wynika? To jest jakaś nieprzepracowana przeszłość, nawet ta sięgająca 80-90 lat wstecz?
2: Tak, żeby trauma przekształciła się czy weszła w zespół stresu pourazowego, musi zadziać się kilka czynników. No oczywiście pierwszy to jest narażenie na ten traumatyczny czy traumatyzujący nas bodziec i oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że to nie jest najczęściej jednorazowa sytuacja, tylko bardzo często ta trauma to nie jest takie pojedyncze, trudne wydarzenie. To jest ta relacja na organizmu na sytuację, która bardzo często jest przewlekła, tak? Albo organizm sobie z tym po prostu nie radzi. I teraz kwestia tego, dlaczego u nas tak wygląda ten wynik, a nie inaczej, wynika z tego, że my bardzo często nie potrafimy sobie z tym poradzić. Nie mamy odpowiedniej, jakby mogę powiedzieć, grupy wsparcia. Czyli tak naprawdę bardzo często uczeni jesteśmy tych kolokwialnych takich słów, że przestań narzekać, inni mają gorzej, nie ma co o tym myśleć, najlepiej o tym zapomnij. I tak naprawdę ta trauma wcale nie mija. Ona tylko gdzieś jest tak zepchnięta troszkę głębiej w naszą psychikę i później bardzo wiele bodźców, jednorazowych sytuacji powoduje, że ta trauma znowu się ujawnia i tak naprawdę myślę, że kluczowe w ogóle do tego, żebyśmy my mogli jako społeczeństwo troszkę uporać się z tym PTSD, jest w mojej ocenie dzisiaj bardzo duża grupa i sieć wsparcia osób, które w tej chwili są w zespole stresu pourazowego. Ja myślę nawet jakby jeszcze o krok wcześniej, w mojej ocenie najpierw trzeba bardzo dobrze rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z traumą, a kiedy człowiek był faktycznie w sytuacji stresowej, żeby można było mówić o takiej naprawdę wiarygodnej dzisiaj liczbie chociażby osób, które w tym momencie w Polsce zmagają się z zespołem stresu pourazowego i nie są w żaden sposób zaopiekowane.
1: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak to rozróżnić i jak sobie

0: radzić, ale jeszcze jeden wynik. Chodzi o badanie profesor Maj-Lis Turlejskiej, z którego wynika, że PTSD rozwinęło się w Polsce w związku z traumą II wojny światowej u bardzo dużego odsetka ocalałych cywili. Od nawet 29 do 39% ocalałych. Dla porównania, w Austrii to było 2%, w Niemczech 10%. Czy tu może chodzić także o to, że mieliśmy pecha i po dżumie II wojny światowej i okupacji niemieckiej przyszła cholera zależności od Sowietów i nie było szans, nie było przestrzeni, nie było możliwości, żeby szczerze, swobodnie, głęboko rozprawić się z przeszłością, tę przeszłość przepracować?
1: Ja myślę, że to jest właściwie kluczowy element, dlatego że bardzo często PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego, może się w naturalny sposób wycofać. I prawda jest taka, że żeby w naturalny sposób ten zespół stresu pourazowego się wycofał, trzeba przede wszystkim otoczyć się wspierającym środowiskiem i wejść w takie wspierające środowisko, bezpieczne przede wszystkim. Trudno sobie wyobrazić, że po zakończeniu II wojny światowej my żeśmy weszli właśnie w takie bezpieczne środowisko, czy tamto pokolenie. No nie. Jakby z jednych problemów weszliśmy w kolejne i myślę, że to jest, jestem przekonana, że to jest tak naprawdę główny powód, dlaczego taka duża ilość w badaniach zespołu stresu pourazowego i dlaczego dzisiaj właśnie znowu my przodujemy, jeśli chodzi o ilość osób dotkniętych traumą. Dlatego, że proszę pamiętać, że tak zwana trauma międzypokoleniowa to jest właśnie przekazywanie pewnych wzorców zachowań z pokolenia na pokolenie. I myślę, że jeszcze kilka pokoleń minie, żebyśmy mogli, powiedzmy, chociaż zbliżyć się do takiej średniej światowej.
0: To jest niezwykłe i to brzmi wręcz kuriozalnie, ale możemy w tym kontekście chyba powiedzieć, że skutki II wojny światowej w Polsce cały czas są odczuwalne, namacalnie.
1: Ja myślę, że tak, bo przecież pokolenia Polaków były wychowywane przez, jeśli nie rodziców, to dziadków, którzy przeżyli wojnę i oni tak naprawdę dzisiaj bardzo często prezentują takie postawy, jak choćby nadmierny lęk, nieufność do ludzi, brak ciągłego poczucia bezpieczeństwa. Bardzo często unikają emocji, są nadmiernie kontrolujący. Bardzo często na przykład, jak są trudne wydarzenia, to nauczone są te osoby, nawet jeśli nie były bezpośrednio świadkami tamtych wydarzeń, to nauczone są na przykład milczenia, czyli jakby trudne sytuacje zamyka się milczeniem. Później te osoby, zakładając, że to jest pokolenie po wojnie, które się urodziło, wychowuje swoje dzieci. I te dzieci też bardzo często słyszą znowu te zdania. Nie płacz, bądź silny, nie ufaj ludziom. I to nie do końca dlatego, że rodzice mają złe intencje, tylko dlatego, że tak zostali nauczeni, a z kolei ich nauczyły to pokolenia, które takim właśnie stylem funkcjonowania miały szansę na przetrwanie.
0: Po prostu powielamy jakiś schemat, jakiś wzorzec.
1: Jak, zdecydowanie.
0: Jak silny musi być bodziec, żeby wywołał traumę? Jak długo musi ta trauma się utrzymywać, żeby przeszła później ewentualnie w zespół stresu pourazowego? Czy to jest kwestia indywidualna?
1: Na pewno w bardzo dużym stopniu jest to kwestia indywidualna, ale jeśli mówimy o tym bodźcu, to może od tego zacznę, to musi to być, to nawet nie do końca chodzi o bodziec, tylko chodzi o reakcję organizmu. I jakby abstrahując od tego, jaki to jest bodziec, dla jednego to będzie syrena alarmowa, dla kogoś będzie to choćby fakt, że był świadkiem, ta osoba bezpośrednio nie uczestniczyła w jakimś wydarzeniu, ale była świadkiem jakiegoś wydarzenia, które rozwinęło u niej traumy. Chodzi o to, że nasze organizmy różnie funkcjonują i jeśli jakaś sytuacja przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją właśnie, wtedy rozwija się trauma. Natomiast prawda jest taka, że nie każda osoba, która była narażona na taki traumatyczny bodziec, czy chociażby przeżyła wojnę, nie u każdej z tych osób rozwinie się zespół stresu pourazowego. Fakt, każda osoba, która doświadczyła chociażby działań wojennych, jakichś militarnych, będzie to osoba, która będzie pamiętała, będzie nosiła ślad tych wydarzeń. Tylko tak jak mówię, nie zawsze się rozwinie to w taką klasyczny zespół stresu pourazowego.
0: Jak bardzo trauma czy później PTSD może wpływać na życie, na funkcjonowanie

0: głowy i ciała?
1: Jeśli chodzi o traumy, to ona faktycznie ma bardzo duży wpływ, bo ona wpływa na wiele czynników jednocześnie. Ona będzie wpływała na emocje, będzie wpływała na pamięć, będzie wpływała też na pewien sposób myślenia. Czy na, to chociażby mówię tutaj o jakiejś nadmiernej kontroli, o lęku, o tym, że widzimy zagrożenie nawet w sytuacjach, kiedy to zagrożenie potencjalnie nie powinno albo nie występuje. To będzie sytuacja, w której ta trauma będzie miała wpływ na relacje, bo będziemy bardzo nieufni. Będziemy mieli przekonanie, że ludzie nam wręcz zagrażają. W ostateczności trauma wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, bo to jest trochę tak, jakby człowiek cały czas był na tej wojnie, bez względu na to, czy te działania militarne się zakończyły, czy się nie zakończyły. Cały czas organizm będzie dawał znać o tym, że jest w ciągłym napięciu i że za chwilę coś może się wydarzyć.
0: To jest ciekawe, bo wracając do początku naszej rozmowy, okazuje się, że przydałaby nam się chyba jakaś zbiorowa psychoterapia.
1: Ja myślę, że to trochę może za daleko idące, natomiast ja
0: no
1: tak
0: jeśli
1: trochę,
0: co piąty
1: żeby...
0: cierpi na PTSD.
1: To znaczy, myślę, że przede wszystkim dzisiaj, żeby powstrzymać tą falę zespołu stresu pourazowego, która bardzo często, to nawet ja pracując z pacjentami, chociaż są to młode osoby i one na przykład nie mogły uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, chociażby właśnie wojennych czy wczesnopowojennych, to te osoby właśnie przejawiają takie zachowania i bardzo ważne jest, aby zbadać kontekst całej rodziny. I okazuje się nagle, że dziadkowie przeżyli wojnę, rodzice byli wychowywani właśnie przez dziadków i teraz te młode osoby, mówię o młodych osobach, to są osoby 30-40-letnie, powielają pewne zachowania i nawet nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że one mają swoje podłoże, czy mogą mieć swoje podłoże właśnie w tym, jak byli wychowywani przez wcześniejsze pokolenia. I teraz wracając do tego pytania, myślę, że dzisiaj, żeby właśnie powstrzymać to, co się dzieje i żeby za chwilę ten wynik nie okazał się jeszcze wyższy niż te badania, które ostatnie pan przywołał, to myślę, że trzeba bardzo mocno wesprzeć w ogóle funkcjonowanie dzisiaj rodziny, rodziców, którzy muszą mieć świadomość, jakie zachowania, jakie treści przekazują własnym dzieciom, jakie środowisko im tworzą. Dlatego, że jeżeli tak jest, a tak jest, że możemy przekazywać międzypokoleniowo traumę, czy tak naprawdę te zachowania, które wskazują później na zespół stresu pourazowego, to równie dobrze my możemy przekazywać też te dobre wzorce. My możemy właśnie przekazywać takie wzorce bardzo wspierające wiarę w siebie, odwagę, takie przekonanie o tym, że można sobie radzić z nawet trudnymi sytuacjami. Więc od ludzi, którzy dzisiaj mają wpływ na te najmłodsze pokolenia, od rodziców, od nauczycieli, bardzo dużo zależy od tej komunikacji, jakie przekazują tym kolejnym pokoleniom, bo my jesteśmy w stanie przerwać to w jakiś taki sposób przemyślany. Myślę, że systemowo to na pewno można by było pokusić o jakiś program wsparcia, ale też każdy indywidualnie z nas ma wpływ na to, jak kształtuje to kolejne pokolenie młodych ludzi.
0: To na koniec popatrzmy jeszcze na inne zakątki świata niż Polska, choćby na Ukrainę czy na Bliski Wschód, w szczególności Strefę Gazy. Myśli pani, że w tych miejscach poza konwencjonalną bronią zostały też zdetonowane swego rodzaju mentalne bomby z opóźnionym zapłonem i tam w przyszłości też wyrosną generacje ludzi straumatyzowanych?
1: Ja jestem przekonana, że tam już w tej chwili jest bardzo duży problem, bo tam już w tej chwili dzieci wychowują się pod ostrzałem bomb, bez dostępu do podstawowych potrzeb, jakim jest chociażby jedzenie, czysta woda, nauka. I dzisiaj myślę, że te doświadczenia właśnie, czy to w Ukrainie, czy w Strefie Gazy, czy w ogóle w innych regionach objętych jakimkolwiek konfliktem zbrojnym, będą dzisiaj już miały olbrzymi wpływ na te młode osoby, które właśnie dorastają patrząc na to, co się dzieje i tak naprawdę uczą się tego, co jest smutne, że świat, miejsce, w jakim żyją ludzie, którzy ich otaczają, po prostu są niebezpieczni.
0: Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.

0: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
1: Z reguły o świecie flory myślimy jako o czymś podrzędnym albo wręcz podległym człowiekowi. Taka zielona dekoracja dla naszej historii. Tymczasem to one były tutaj pierwsze, zmieniały atmosferę, kształtowały krajobrazy, wyznaczały granice cywilizacji. Mało tego, decydowało o tym, co jedliśmy, gdzie się osiedlaliśmy i o co prowadziliśmy wojny. Historia świata opowiadana z perspektywy roślin to jest opowieść o władzy, o przetrwaniu i wzajemnych zależnościach, których bardzo często nie dostrzegamy. I dzisiaj w Studiu Wiedzy właśnie o tym, jak rośliny wpływały na bieg historii. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, od razu witam naszego gościa. Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista, który prowadził badania m.in. w Chile, Peru, Brazylii i na Kubie. Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry Panie Wojciechu.
2: Bardzo mi miło.
1: Panie Wojciechu, czy możemy powiedzieć, że po tym wszystkim, po tym wstępie, który przedstawiłam, że rośliny to są tacy cisi architekci historii świata?
2: Bardzo ładnie to zostało ujęte przez panią. Możemy, myślę, że możemy, bo wszystko zależy o to, jak patrzymy, bo myślę, że zawsze stawiamy siebie w centrum. Niestety mamy taką, lubimy taką perspektywę antropocentryczną. Natomiast warto spojrzeć na rośliny, które właśnie wydają nam się takim tłem, troszeczkę takimi biernymi, szczególnie w różnieniu od zwierząt, ponieważ nie poruszają się, prawda? Natomiast bardzo dużo kształtują tak naprawdę i w tym cyklu zajęć o historii świata według roślin i drugiej części rośliny, które zmieniają historię świata, na Uniwersytecie Otwartym staram się opowiedzieć i pokazać tą historię naszą, naszej cywilizacji właśnie troszeczkę z tej innej perspektywy.
1: No a czy można wyznaczyć jasno taką granicę, taką cezurę, od której rośliny tą historią człowieka zaczęły sterować, tak to nazwijmy, albo na nią wpływać?
2: Od samego początku. No tak, no bo oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bez roślin trudno by sobie było wyobrazić istnienie takiego życia na naszej planecie, jakie mamy, prawda? No bo chociażby wszyscy wiemy, że rośliny w procesie fotosyntezy produkują, w cudzysłowie, tlen, prawda, jako produkt uboczny i dzięki temu my oddychamy, dzięki temu atmosfera ma taki skład, jaki ma. No jakby tutaj leży to podwaliny tego, że tak się rozwinęły inne organizmy. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy sobie popatrzyli na naszą historię jako gatunku, czy w ogóle historię ludzi, nie, także innych gatunków, no to to, że my żeśmy zaistnieli i nasza ewolucja przebiegła w taki sposób, no to w dużym stopniu było zależne od roślin, ponieważ mówi się w ten sposób, że zeszliśmy z drzew, prawda? Inne małpy zostały na drzewach, my żeśmy zeszli. To jest jakby jeden z tych takich, można powiedzieć, milowych kroków w naszej ewolucji.
1: Natomiast przerzuciliśmy się z bananów na drzewach na jagody bliżej ziemi.
2: Na przykład, tak można to tak powiedzieć. Ale musimy zauważyć, że to się wydarzyło w momencie, kiedy zmieniał się nieco klimat i w Afryce zmniejszyła się ilość powierzchniowo lasów, w których żyli nasi przodkowie, natomiast zaczęły powstawać tereny otwarte, które dzisiaj tak kojarzymy z Afryką, czyli sawanny, na których już dominują trawy. I właśnie historia traw, jakby całej ewolucji i rozwoju traw jest związana bardzo blisko także z naszym rozwojem.
1: No bo w jaki sposób trawy wpłynęły na losy człowieka?
2: No trawy nie pozwoliły, one jakby zajęły te miejsca w klimacie, który stawał się cieplejszy i bardziej suchy. W związku z tym pojawiły się tereny otwarte, na których jeżeli chcieliśmy mieć wystarczającą przestrzeń, musieliśmy zmienić troszeczkę nasz sposób i nasze przystosowania. No więc nasi przodkowie właśnie wtedy zeszli z drzew i zaczęli poruszać się bardziej dwunożnie, poszukiwać troszeczkę inaczej tego pożywienia. Później jak pójdziemy troszeczkę dalej, no to te same trawy spowodowały, że z nomadów staliśmy się osiadłym gatunkiem, prawda? Już jako ludzie cywilizowani i te mniej więcej 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy coraz częściej w różnych miejscach świata zakładać osady i uprawiać rośliny. Tymi pierwszymi roślinami, które nas do tego, że tak powiem, sprowokowały, były właśnie trawy, czyli różne gatunki zbóż w różnych częściach świata, które zaczęły stanowić podstawę naszego pożywienia.
1: A jeśli chodzi o te pierwsze uprawy, to można powiedzieć, że to te uprawiane rośliny udomowiły człowieka, czy to człowiek je

0: udomowił.
1: To wszystko chyba zależy od tego, jak na to popatrzymy, bo...
0: To jest
1: jakby troszeczkę w obydwie strony, bo musimy o tym pamiętać, że owszem, my z jakiegoś powodu wybieramy różne rośliny, które później na przykład zaczynamy hodować, udoskonalać, prawda, bo powstają nowe odmiany, bo chcemy, nie wiem, większych ziaren, większych owoców, żeby to łatwiej było zbierać i tak dalej, wybieramy...
0: Mniejszych nasion.
1: Tak, też. No zależy wszystko od tego, o co nam chodzi, prawda, na czym najbardziej zależy i preferujemy poszczególne osobniki i je rozmnażamy, żeby tą cechę powielać, prawda. Dzisiaj mamy dodatkowo jeszcze inżynierię genetyczną, która ten proces przyspiesza albo możemy zrobić różne inne rzeczy.
0: Ale to jeszcze daleka droga od tego człowieka, który dopiero z drzewa
1: zszedł. Zdecydowanie. Ale właśnie patrząc na to, w jaki sposób my wybieramy rośliny, też możemy popatrzeć na to od drugiej strony. Bo to, że my wybieramy jakieś rośliny, które na przykład bardziej nam smakują, które właśnie są łatwiejsze w uprawie, które będą produkowały więcej ziaren, to też będzie wpływało na naszą dietę, prawda? Bo w tej diecie zacznie się pojawiać właśnie więcej tych roślin. No więc one też będą zmieniały to, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, prawda? No bo będziemy dostarczać mu lepszego pożywienia, nie wiem, więcej różnych substancji odżywczych, będzie więcej białek i tak dalej, więc w związku z tą dietą będzie nasz organizm się częściowo zmieniał. Ale z drugiej strony, tak jak sobie patrzymy na przykład już niekoniecznie na rośliny, które hodujemy z jakichś takich bardzo utylitarnych potrzeb, czyli na przykład dla pożywienia, ale jak popatrzymy sobie na przykład na rośliny, które hodujemy ze względu na to, że nam się podobają. Dzisiaj bardzo dużo osób uprawia różne rośliny doniczkowe, ma swoje ogródki, działki i tak dalej i jest tam też dużo roślin ozdobnych, nie tylko takich, które zjadamy. I też jakbyśmy się im przyjrzeli, no to wybieramy na przykład te, które mają określone kwiaty, prawda? Ładne, które nam się podobają, w jaki sposób one nas...
0: zapach.
1: Tak, w jaki sposób nas przyciągają. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli teraz od strony rośliny, po co ona to robi, prawda? No wiemy, po co są kwiaty, prawda? Roślina wytwarza je po to, żeby przywabiać owady, gdy to ma ułatwić jej rozmnażanie. Natomiast nas przyciąga raczej z zupełnie innego powodu, prawda? My raczej lubimy coś pięknego. I teoretycznie wydaje nam się, że roślina nic z tego nie ma. No ale jak sobie tak popatrzymy na przykład na te rośliny, które tak chętnie uprawiamy, proszę zobaczyć, jak z ich perspektywy, jaki one ogromny odniosły sukces ewolucyjny, bo rozprzestrzeniły się dzięki nam na całym świecie. No i teraz zadać można pytanie, czy to my wykorzystaliśmy te rośliny, czy one nas?
0: Pod warunkiem, że ma się dobrą rękę do tych roślin i one nie postanawiają umrzeć i poddać się po 3 dniach na naszym parapecie. Ale to też jest zupełnie inna historia. Tak się zastanawiałam, bo rzeczywiście już na tym etapie możemy powiedzieć, że bez roślin, bardzo różnych roślin, tak naprawdę ani nie byłoby człowieka, a na pewno nie byłoby człowieka udomowionego, który mógł się, mając spokojny dostęp do pożywienia, bezpieczny dostęp do pożywienia, zaczął się rozwijać też na innych polach. Ale czy da się w całej historii ludzkości wybrać taką roślinę, która pańskim zdaniem miała największy wpływ?
1: To chyba wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy, bo mamy wiele gatunków roślin użytkowych, zarówno tych, które dawały nam pożywienie, jak i takich, które na przykład ze względów przemysłowych. No i tutaj można byłoby wymieniać, czy na przykład kauczukowiec jest taką rośliną, prawda, bez której świat by inaczej wyglądał. No wyglądałby inaczej, nie mielibyśmy gumy, prawda? A dalej prawdopodobnie może byśmy jeździli na drewnianych kołach, tak? Czyli byśmy nie rozwijali takich prędkości.
0: Ale nie musielibyśmy na zimowe zmieniać.
1: Tak, no pewnie może byśmy wpadli na pomysł, bo oczywiście dzisiaj mniej więcej połowa kauczuku, który produkujemy, to jest kauczuk syntetyczny, ale cały czas druga połowa jest uzyskiwana z kauczukowców i innych roślin. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy tak popatrzyli, bardziej kompleksowo, to wydaje mi się, że trzcina cukrowa jest taką rośliną, która zdecydowanie można ją określić jako jedną z tych, która wpłynęła najbardziej znacząco na nas. Bo oczywiście dzisiaj, jak patrzymy sobie na trzcinę cukrową, no to produkowany jest cukier. Produkujemy go w ogromnych ilościach i w dużym stopniu możemy powiedzieć, że jesteśmy od niego uzależnieni jako cywilizacja, prawda? Bo jeszcze te 500 lat temu to spożycie cukru było minimalne. Raczej traktowaliśmy cukier jako przyprawę albo lekarstwo i raczej używaliśmy go w minimalnych ilościach, żeby, nie wiem, dosłodzić jakąś gorzką miksturę. Natomiast dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek produkt spożywczy bez dodania tego cukru, co się wiąże oczywiście z naszymi różnymi kłopotami, różnymi chorobami cywilizacyjnymi itd.

0: dalej. I to jest na pewno jeden z tych powodów. Oczywiście trzcina cukrowa nie jest jedyną rośliną, ale przez trzcinę cukrową szukaliśmy innych roślin, które by ten cukier nam dawały. My mamy buraka cukrowego, prawda, który jest z nami od niecałych 200 lat dopiero.
1: Pan zresztą na swoich zajęciach wskazuje trzcinę cukrową i bawełnę jako te dwie rośliny, które, zacytuję, przebudowały społeczeństwa Afryki i obu Ameryk.
0: Tak, no bo tak jak sobie popatrzymy, nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co ci wszyscy niewolnicy z Afryki byli do kolonii amerykańskich sprowadzani.
1: Do pracy.
0: Do pracy, ale do pracy gdzie?
1: Na polach bawełny, na plantacjach bawełny.
0: Tak, no w Ameryce Północnej rzeczywiście, ale jeżeli chodzi o plantacje bawełny, to jest w sumie krótki okres, bo to jest tylko pierwsza połowa XIX wieku, kiedy rzeczywiście rosła ilość tych plantacji bawełny i południe amerykańskie uzależniało się od sprzedaży tej bawełny i bawełna też leży u podłoża wybuchu wojny secesyjnej, prawda? No bo to zniesienie niewolnictwa to oczywiście wspaniałe peany, że tutaj prawa człowieka i tak dalej, no ale tu głównie chodziło o to, że północ potrzebowała rąk do pracy na przykład w fabrykach, kopalniach, w przemyśle, a południe miało bardzo dużo tych rąk do pracy, ale niewolniczej pracy na plantacjach bawełny, bo bez tego troszeczkę mniej by się to opłacało. Natomiast 90% wszystkich niewolników z Afryki trafiało na plantację trzciny cukrowej. I tak jak sobie popatrzymy, to mówi się, że nawet 12 milionów ludzi w trakcie niecałych tak naprawdę 500 lat, bo te takie wielkoobszarowe uprawy trzciny cukrowej zaczęły się nie zaraz po odkryciu Ameryki, czyli na początku XVI wieku, tylko mniej więcej 100 lat później dopiero, kiedy Europa potrzebowała tego cukru coraz więcej. W związku z tym było potrzebne coraz więcej niewolników, którzy by tą trzcinę hodowali, zbierali. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale to nie jest wcale taka prosta praca. I na plantacjach trzciny cukrowej, dlatego tak dużo niewolników też było potrzebne, nie tylko z tego względu, że potrzebowaliśmy jej coraz więcej, ale także dlatego, szczególnie w początkowej fazie, że bardzo dużo niewolników na tych plantacjach umierało. Zbieranie trzciny cukrowej ręcznie nie jest takie proste. Trzcina cukrowa ma bardzo ostre liście, w związku z tym bardzo często dochodzi do różnych skaleczeń.
1: Zakażeń w związku z tym.
0: Które w związku z tym często kończyły się
1: zakażeniami
0: i bardzo wiele osób w ten sposób umierało. Jest to też dość ciężka praca, bo machamy maczetą. Trzcina cukrowa jest trawą, ale ogromną trawą, mającą nawet do 5 metrów wysokości.
1: I twardą dosyć.
0: Twarde ma te źdźbła, no bo musi przecież utrzymać się, prawda? Więc te źdźbła wcale nie są takie lekkie, są mocno zdrewniałe. Często też te plantacje przed ścinaniem się podpala. Teraz oczywiście mamy zupełnie inne już metody, ale dawniej właśnie podpalanie najpierw powodowało, że na przykład pożar się rozprzestrzenił niekontrolowanie dalej, dochodziło do zatruć dymem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, tak jak popatrzymy sobie, to nawet do tych 12 milionów ludzi w trakcie tych mniej więcej 300 lat tej intensywnej produkcji cukru z trzciny cukrowej zginęło na tych plantacjach.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, dlatego że to jednak przede wszystkim bawełna kojarzy się, no jest tym nieszczęśliwym symbolem niewolnictwa. Zresztą do tej pory nawet dekoracje z bawełny bardzo nie podobają się czarnoskórej społeczności Ameryki Północnej. A gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę i przyjrzeli się tym roślinom, które budowały imperia tak naprawdę, albo które były zarzewiem wojen, albo które budowały gigantyczne bogactwa. Nie wiem, czy dobrze myślę, no to, ale moje skojarzenie przede wszystkim to przyprawy, na przykład przyprawy korzenne, z tak zwanych wysp korzennych, teraz to są Moluki. No wtedy rzeczywiście chyba imperia powstawały dzięki na przykład gałce muszkatołowej.
0: Można wszystkie przyprawy podłożyć pod to, bo nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co my w ogóle szukaliśmy tej nowej drogi do Indii, po co w ogóle Kolumb czy Magellan popłynęli.
1: No po przyprawy podobno.
0: No po przyprawy. Oni wcale nie płynęli po to, żeby udowodnić, że Ziemia jest okrągła, co jakby pierwsze przychodzi nam do głowy, bo w taki sposób to jest pokazywane. Natomiast tutaj chodziło głównie o to, żeby znaleźć własne drogi handlowe, żeby zmniejszyć ilość pośredników, którzy w trakcie tej długiej drogi, no bo jak sobie wyobrażamy tą karawanę, powiedzmy, wędrującą jedwabnym szlakiem z tej dalekiej Azji. Ile to musiało trwać, prawda? Ile po drodze było różnych miejsc, w których ta karawana się zatrzymała? Kolejni pośrednicy przejmowali to. Ile to kosztowało? Ile osób na tym po drodze zarabiało? Ile przy okazji jeszcze bardzo ciekawych różnych historii dookoła tego się pojawiało? No bo oczywiście każdy

każdy chciał mieć jak największy w tym udział, w związku z tym pojawiały się różne historie, które miałyby utrudnić dotarcie do tego. Większość Europejczyków nie wiedziała, co to są za rośliny, a już tym bardziej, jaka to jest część tej rośliny. Więc owszem, wiedziano na przykład, że cynamon, no to jest kora, bo czasami trafią na przykład w postaci całej niezmielonej, bo

0: brakował tego owocu, który później stawał się przyprawą, no i potrzeba było tego, który by wpadł na to, żeby na przykład to ususzyć i dopiero to nadaje odpowiedni smak.
1: Tak, no to wszystko było metodą, większość roślin, w jaki sposób my spożywamy, w jaki sposób wykorzystujemy, to jest oczywiście metoda prób i błędów, prawda, naszych. Obserwowaliśmy też zwierzęta, jak się zachowują, to jest bardzo fajna historia przecież kawy, że najprawdopodobniej to właśnie pasterze obserwujący kozy, które żywiły się owocami kawy, zauważyli, że one właśnie są bardziej pobudzone, mają więcej energii i tak dalej. Natomiast wracając do tej historii przypraw, to jesteśmy powiedzmy Kolumbem albo jednym członkiem z tej wypraw, czy Magellanem. Tutaj musimy pamiętać, że dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, że pieprz był kiedyś tak drogi, że jego wartość była taka sama, jak ta sama waga ilości złota, prawda? Bardzo często marynarze, którzy w tych wyprawach w właśnie XV-XVI wieku brali udział, oni wcale nie szukali złota i to nie złoto było tym, co jakby było ich zabezpieczeniem, tylko sakiewka na przykład pełna pieprzu, czy gałki muszkatułowej, prawda?
0: Waluta.
1: To było wtedy najcenniejsze.
0: Za każdego pensa, którego Anglicy inwestowali w gałkę muszkatołową, otrzymywali 50 szylingów w Londynie. Podobno trudno dzisiaj znaleźć towar, który dawałby aż taki zysk. Mimo, że złoto jest bardzo drogie aktualnie, to nadal wtedy
1: to był naprawdę bardzo dobry, można powiedzieć, biznes, chociaż bardzo niebezpieczny, no bo tak jak pamiętacie państwo, Magellan ze swojej wyprawy nie wrócił, tylko jeden z jego statków w bardzo okrojonym składzie dotarł z powrotem do Hiszpanii. Natomiast ci, którzy dotarli, ponieważ udało im się przepłynąć właśnie przez Moluki, czyli te wyspy Korzędy, przywieźli ze sobą nie tylko pieprz, ale przede wszystkim bardzo cenne goździki i gałkę muszkatułową, które wtedy rosły tylko i wyłącznie na tych wyspach. No więc wrócili jako bogaci ludzie i jako bohaterowie. Więc zdecydowanie przyprawy były takimi roślinami, które wspomagały to, żeby to bogactwo rozwijać. Ale takich roślin było więcej, bo taką rośliną była między innymi też trzcina cukrowa. Przecież plantatorzy i producenci cukru to byli rzeczywiście najbogatsi ówcześni ludzie. Podobnie było z magnatami właśnie związanymi z boomem kauczukowym, czy producenci tytoniu w Ameryce Północnej. Dzisiaj bardzo często i dlatego też wiele produktów spożywczych jest bardzo drogie, bo my spekulujemy nadal roślinami i najgorsze jest to, że spekulujemy tymi, które są nam niezbędne, czyli tymi najważniejszymi.
0: No bo to się najbardziej opłaca.
1: Tak, no, dlatego spekulacja zbożem. Dlaczego zboże często jest coraz bardziej drogie? Przyjmują to bardzo duże korporacje. Jednym z najważniejszych produktów, którym dzisiaj handlujemy, przecież jest kawa. Chociaż tak naprawdę nie jest to roślina, która jest nam tak naprawdę
0: niezbędna do życia,
1: chociaż trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie bez kawy. I kawa też jest taką rośliną, którą uważa się, że dzięki temu naparowi my jesteśmy dużo bardziej kreatywni, więc kolejne różnego rodzaju zmiany, czy też można powiedzieć skoki technologiczne, chociażby związane z internetem, doliną krzemową, był związany z tym, że ludzie chodzili do kawiarni i pili kawę, która pomagała i w kontaktach społecznych, bo te rośliny pełnią też taką rolę. My od zawsze żeśmy się spotykali, ale bardzo często przy czymś.
0: Myślę, że napoje ze zbóż albo z ziemniaka też miały swoją rolę w tym, żeby konflikty wywoływać albo zażegnywać. No, zależy, jakie mają wpływ.
1: Kiedyś w Europie przecież trudno było o to, żeby pić wodę, prawda? No bo było niebezpieczeństwo, że będzie zakażona, więc bardzo często pito to, co już było lekko sfermentowane, czyli zdezynfekowane. Wino, piwo i tak dalej, które produkujemy przecież z różnych roślin.
0: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, czy współcześnie możemy wskazać taką roślinę, która trochę przemodelowuje naszą cywilizację, albo która buduje wciąż wielką fortunę indywidualną albo państwową, no albo która jest takim najlepszym przykładem na to, że człowiek jest takim trochę nienasyconym wciąż zwierzęciem i pozyskiwanie tej rośliny powoduje no, szkody dla środowiska.
1: No to niestety mamy dużo takich przykładów.
0: Olej palmowy?
1: Na przykład. Chyba w ostatnich latach jest to taki przykład rośliny. Olejowiec Gwinei. Palma, z której produkujemy właśnie tak zwany olej palmowy. No zdecydowanie przez to, że jest bardzo dla nas opłacalna, bo jest to roślina, z której rzeczywiście tego oleju pozyskamy najwięcej. Jest to też roślina wieloletnia, więc możemy ją wykorzystywać przez wiele lat. Stąd ogromne połacie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Indonezji i Malezji, zniknęły. Zamiast tego mamy sięgające po horyzont plantacje właśnie olejowca. No i to jest rzeczywiście

0: Oczywiście jest ogromna zmiana, no bo to doszło chociażby do tego, że lokalnie zmienił się klimat. Mamy częściej występujące susze i pożary na tym obszarze, a my olej palmowy właściwie dodajemy do wszystkiego, więc
1: proszę
0: jest to
1: przejrzeć
0: chyba,
1: listę składników.
0: I zdecydowanie jest
1: na
0: to roślina, która zbudowała gigantyczne fortuny, zarówno na miejscu, bo mamy bogaczy w Indonezji czy Malezji, ale też no, jest to roślina, która jest jedną z ważniejszych roślin, która jest w tym obiegu międzynarodowym. Jednym z ważniejszych produktów, którymi handlują te ogromne korporacje, między innymi zajmujące się sprzedażą dóbr spożywczych.
1: Na przykład. Chipsów albo różnych innych przekąsek.
0: Nie, nawet nie, no sam po prostu olej palmowy jest świetnym produktem. Produkujemy go dużo, on nie jest drogi, ale produkujemy go dużo. Więc można sterować jego cenami, chociażby. Nadal spekulujemy różnymi roślinami. Wiele roślin nadal jest drogich, to się też nie zmieniło. Takim przykładem jest na przykład wanilia, bo wszystkie inne przyprawy właściwie poza wanilią i szafranem są właściwie już tanie. Trudno nam sobie wyobrazić. Wanilia nadal kosztuje bardzo dużo, ale to dlatego, że mimo, że uprawiamy ją na całym świecie w tych cieplejszych warunkach, gdzie wanilia dobrze rośnie.
1: Popyt pewnie przekracza podaż cały
0: czas.
1: Nie,
0: po prostu wanilia jest zapylana ręcznie. Nie mamy poza Ameryką Środkową naturalnych zapylaczy wanilii. No więc po prostu wymaga więcej naszej energii, czasu i pracy.
1: I pieniędzy
0: włożonych. W związku z tym jest droższa. A szafran, no to przecież są maleńkie części kwiatu. Nie wyprodukujemy ich większych, więc zawsze będą drogie.
1: I nie będzie mowa o wielkich plantacjach szafranu też pewnie.
0: Są duże plantacje szafranu i to też jest roślina, która przynosiła fortunę, bo to była jedna z najbardziej poważanych roślin na przykład w starożytnym Rzymie. Nie tylko jako cenna przyprawa, ale przecież żeby uzyskać właściwy odcień skóry, najbogatsze elity Rzymu kąpały się w wodzie z dodatkiem szafranu, żeby mieć delikatnie złoto-żółty odcień skóry.
1: Jak państwo słyszą, chyba wszystko o wszystkich roślinach świata wie nasz gość w Studiu Wiedzy, Wojciech Droszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista. No, jest to fascynująca podróż po świecie roślin. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze inaczej spojrzą na świat roślin, które mają nie pod sobą, a wokół siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo pięknie dziękuję i zapraszamy na wszystkie kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polski samolot patrolowo-rozpoznawczy wsparł z powietrza działania sił misji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym podczas kontroli tankowca z rosyjskiej floty cieni. O zaangażowaniu polskiego samolotu poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja przeprowadzona na wodach międzynarodowych potwierdziła wysoki poziom wyszkolenia, podkreśliło dowództwo operacyjne. Skontrolowano tankowiec objęty unijnymi sankcjami. Pływa on pod banderą Kamerunu. Tankowiec wypłynął 16 lipca z Beninu i płynie do Stambułu. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale wygrali z USA 3-2. Libero Jakub Popiwczak ocenia wynik biało-czerwonych.
1: To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy